0: widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
1: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
2: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów.
3: Specjaliści przypominają, żeby zbierać tylko te grzyby, których jesteśmy pewni. W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy ekspertów sanepidu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Nad Polską sporo chmur. W dzień najwięcej słońca będzie na południu kraju i tylko tam bez deszczu. Na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wciąż będzie mocno wiało na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
4: Komentarz.
5: Naszym gościem jest Radosław Pyfel, ekspert do spraw Dalekiego Wschodu, Chin. Dzień dobry, Panie Radosławie.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: Zdumiewa Pana informacja, że władze nie chcą pomocy międzynarodowej w tej sprawie?
6: No, jest to rzeczywiście zastanawiająca sytuacja, bo problem jest poważny. W tej powodzi zginęło 1250 osób i bardzo trudno tego typu kryzysy rozwiązywać bez wsparcia międzynarodowego, zwłaszcza że konsekwencje takich katastrof naturalnych no, daleko wykraczają poza kwestie związane z jednym państwem.
5: No tak, ale mogłoby coś wyjść na jaw. Świat mógłby się o czymś dowiedzieć, znaczy o czym ma się nie dowiedzieć.
6: Myślę, że tutaj na to pytanie muszą odpowiedzieć władze w Nepalu, bo to jest też wyraźny sygnał wysłany do organizacji międzynarodowych, zwłaszcza w czasach, niektórzy mówią, że kryzysu współpracy międzynarodowej i organizacji multilateralnych, że poszczególne rządy no, z jakichś powodów, nie być może mając coś do ukrycia, nie chcą tej pomocy przyjmować. I to może moim zdaniem dodatkowo jeszcze skomplikować sytuację, jeżeli patrzymy na to globalnie, jeżeli patrzymy na to jako przejaw pewnego kryzysu organizacji międzynarodowych i współpracy międzynarodowej dzisiaj.
5: No to co świat może zrobić w tej sytuacji? Pewnie niewiele, no bo jeżeli Chiny czy no Nepal niekoniecznie, ale jeśli Chiny na przykład nie chcą pomocy, to nikt jej nie zorganizuje. Dodam tylko, że jest mowa o pewnym sukcesie, bo informacje brzmiały tak, że w kanałach czy w korytarzach na przykład jednej z kopalń mogą się znajdować ludzie. Rzeczywiście tych ludzi uwolniono, ale to w skali tragedii rzeczywiście kropla. Chiński wicepremier, prezydent Władimir Putin spotkali się we Władywostoku, żeby omówić zacieśnianie współpracy gospodarczej między oboma krajami. To jest taka oficjalna informacja. Chodzi przede wszystkim o sektor energetyczny. Znowu oficjalna informacja, integracja gospodarcza chińskiego północnego wschodu i rosyjskiego dalekiego wschodu. Na jakim etapie są te relacje, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i cały czas w Ukrainie?
6: No, tutaj właściwie chciałbym odpowiedzieć na Pani pytanie w trzech punktach, bo cały czas mamy do czynienia z tą retoryką pogłębiania współpracy, podnoszenia relacji na wyższy poziom, ale tak naprawdę można by zapytać o jedną rzecz, to się streszcza się do dwóch słów, siła Syberii 2. I pytanie, kiedy Chińczycy zdecydują się jakby na wspólny projekt z Rosjanami, bo jest siła Syberii 1, to jest gazociąg, który pozwala transportować gaz do Chin, a tutaj Rosjanie podnoszą tą kwestię za każdym razem i Chińczycy się na to nie chcą zgodzić, oczekując bardzo niskich cen gazu, takich samych, jakie są wewnątrz Rosji na rynku krajowym. I na dobrą sprawę, no, dopóki jakby tutaj nie ma konsensusu w tej sprawie, a Rosjanie za każdym razem podnoszą tę kwestię i ona spotyka się właśnie

0: właśnie z tą retoryką Chin o pogłębianiu strategicznej współpracy, podnoszeniu jej na wyższy poziom, ale bez żadnego konkretu, no to można powiedzieć, że jesteśmy na etapie w tych relacjach rosyjsko-chińskich, na etapie business as usual, czyli strategicznego osłabiania hegemonii amerykańskiej, bo tu jest strategiczna zbieżność i obu tym krajom o to chodzi. No ale niewiele więcej i nic poza tym. Poza tym Chiny, i tutaj jeszcze kolejne dwa punkty, bo mówiłem o trzech. Ostatnio mieliśmy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku i tam było widać wyraźnie, że oba kraje mają podobną agendę, przynajmniej ona podobnie brzmi retorycznie, ale Chiny budują jakby nową architekturę ładu globalnego, budują nowe instytucje, dużo inwestują w budowę infrastruktury w Azji Centralnej, bo Szanghajska Organizacja Współpracy są głównie kraje Azji Centralnej, tam jeszcze się pojawiły Indie, Pakistan, Białoruś jest też krajem europejskim, który należy do tej organizacji i Chiny wykładają pieniądze na budowę nowej infrastruktury, przyspieszają wymianę handlową w walutach lokalnych, osłabiając dolara i proponują wejście do nowej infrastruktury technologicznej i sztucznej inteligencji także. No zakładam, że będzie to sztuczna inteligencja chińska, a nie rosyjska, bo Rosjanie takiej nie mają. I Rosja tu wychodzi jako lider tego projektu. Chiny stoją jakby z boku, czy stoją za tym wszystkim, nie wychodząc z cienia, no to Rosji pozwala też brylować i uzyskiwać większą legitymację w polityce wewnętrznej, przynajmniej Putinowi, który może zademonstrować się jako przywódca światowy, jako lider, jako ktoś, kto absolutnie nie jest izolowany. Tymczasem, jeżeli ta nowa infrastruktura globalnego ładu powstanie, no to moim zdaniem przewaga Chin będzie tu już bardzo widoczna, przynajmniej przewaga Chin nad Rosją. I to jest druga rzecz, która tutaj się odbywa, a trzecia to ostatnia także wizyta Xi Jinpinga w Egipcie, gdzie ogłoszono nowe projekty infrastrukturalne i także przechodzenie na rozliczenia w walutach lokalnych. I tu Chiny także starają się, wykorzystując trochę to, że Donald Trump ugrzęznął w cieśninie Ormus i nie może znaleźć tam jakiegoś rozwiązania, nie może stamtąd się wycofać i ta wojna się przedłuża. J.D. Vance mówi, że to nie jest wojna, tylko operacja, no to Chiny chcą tu się na tle Stanów Zjednoczonych zaprezentować jako państwo rozumne, pokojowe, nastawione właśnie na biznes, rozwój i to robią w Egipcie. I trochę polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie im to ułatwia. Także te relacje z Rosją tutaj, no moim zdaniem, toczą się na kilku płaszczyznach. Wyróżniłem tylko te trzy, czyli ta rozgrywka o siłę Syberii 2, budowa nowej architektury globalnego ładu, w tym Szanghajska Organizacja Współpracy, ostatnio widzieliśmy w Biszkeku, i to wizerunkowe pozycjonowanie się Chin jako mocarstwa niezaangażowanego w konflikty, a skupionego na biznesie, ale jednocześnie podmywającego te podstawy tej hegemonii amerykańskiej, tego dawnego ładu, który był ładem Pax Americana.
1: No tak, chodzi o sytuację win-win. Czy chodzi o dominację? Bo wspomniał pan o tym, że chiński plan to jest wyeliminowanie Amerykanów albo ograniczenie ich wpływów, co także przez sytuację na Bliskim Wschodzie, trzeba przyznać, się udaje. To jest taka polityka małych kroków albo wyczekiwania na cudze błędy, nie obca wytrawnym dyplomacjom.
0: No, czy to jest win-win, to myślę, wydaje, że muszą przede wszystkim
1: raczej nie w tej chwili.
0: Muszą ocenić to w Moskwie i chyba ocenili, że im się to opłaca, bo pamiętajmy, że przecież Donald Trump wysuwał tutaj różne propozycje pod adresem Rosji, czy to na Alasce, czy ostatnio mieliśmy do czynienia z zaproszeniem rosyjskiego ministra finansów do Stanów Zjednoczonych. Wziął on udział przecież w szczycie ministrów finansów krajów G20, co zostało skrytykowane przez ministra finansów polskiego. No może nie skrytykował, tylko on powiedział, że nie za bardzo, minister Domański nie za bardzo wiedziałby, jak rozmawiać z ministrem finansów Rosji, ale jednak Amerykanie go zaprosili. Tamte rozmowy zakończyły się fiaskiem, ale dialog trwa. No i Rosjanie uznają, że im się to opłaca. No czy się nie przeliczą, bo jednak są krajem o dużo mniejszym potencjale niż Chiny. No jakby oni muszą tu decydować, czy to jest win-win, ale może być to bardzo ryzykowne. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że Rosja strategicznie uznaje, że ma zbieżność, że jest, że

0: jej postawa jest zbieżna z Chinami, że chce eliminować tą hegemonię amerykańską i tu oba kraje mają podobne spojrzenie na politykę światową, aczkolwiek dochodzi do pewnych różnic. Ostatnio Korea Północna chociażby, no to jest wyłączna strefa wpływów Chin do niedawna. Dzisiaj już tak nie jest, bo Korea Północna zbliżyła się także do Rosji, więc poprzez ten pakt wojskowy i wiele wspólnych projektów wojskowo-militarnych, więc ta rozgrywka w tamtej części Eurazji pomiędzy Chinami i Rosją trwa, no ale kierunek strategiczny Rosji jest wyraźny w stronę Chin i Rosjanie chyba uważają, że to jest dla nich, mówi tu pani redaktor, win-win. Pewnie nie będzie to, mi się daje, że jednak będzie to większy win, czy jednak chiński niż rosyjski, ale Rosjanie być może uznają, że zmiana tego globalnego ładu im posłuży, chociaż moim zdaniem na pewno nie tak bardzo jak Chinom i jeszcze nie wiadomo, czy posłuży, no ale to oni tu podejmują decyzje i nie reagują na te amerykańskie propozycje ani zakończenia wojny na Ukrainie, ani jakichś nawet wspólnych projektów czy biznesów, bo przecież to oferował im Trump i czasem te takie dyskusje czy rozmowy przecież nadal się toczą między USA a Rosją.
1: Może powinniśmy w tej sytuacji przypomnieć, albo coraz częściej o tym mówić, że Szanghajska Organizacja Współpracy jest największą międzynarodową organizacją regionalną na świecie. To mniej więcej 1/4 powierzchni lądowej Ziemi i 40% globalnej populacji.
0: No właśnie, pani redaktor, no tak z... Jeżeli tu spojrzymy na ten Excel i te dane dotyczące PKB czy populacji, to na pewno tak jest, no ale jednak dolara kontrolują Amerykanie. Czy oni kontrolują tą wymianę handlową i te państwa, myślę, że tutaj też jakby trzy rzeczy, bo one mają wspólny interes w tym, znaczy obawiają się hegemonii dolara amerykańskiego. Na przykład także Iran, który uczestniczy w tych obradach, no dla niego to jest taka kroplówka, która pozwala utrzymać ten reżim ajatolachów przy życiu, no bo są izolowani, są odcięci, więc ta platforma jest dla nich bardzo użyteczna i w ogóle dla wszystkich krajów, które mogą obawiać się amerykańskich sankcji, bo Amerykanie mają kontrolę nad dolarem, to jakby no, te wszystkie dane o PKB czy populacji można łatwo zniwelować, wprowadzając sankcje. I tego te kraje się obawiają.
1: Ale ajatolachów czy Rosję także?
0: No Rosji także. Rosji, ajatolachów czy wielu innych, no także na przykład Białorusi, która też się znalazła w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To są kraje, które źle czują się w dotychczasowym jakby układzie globalnym i obawiają się sankcji amerykańskich, sankcji USA, które kontrolują dolara. Więc to jest jakby jedna kwestia i tu niespodzianką jest chociażby obecność Indii, największej demokracji przecież światowej. Niektórzy twierdzą, że w wyniku tej presji wywieranej przez Trumpa, że Indie po prostu znalazły się w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że Trump niejako wepchnął Indię do tych bliskich relacji także z Chinami, no ale Indie moim zdaniem są tam po to, żeby blokować Chiny, których bardzo się obawiają i jeżeli rzeczywiście ta organizacja, bo pamiętajmy, że poza pomijaniem sankcji to są też kraje, które często chcą tworzyć zmienić ten ład światowy, stworzyć nową architekturę. No Indie chcą być obecne przy tym stole po to, żeby to, co tam powstanie, nie zagroziło Indiom i żeby za bardzo nie była widoczna dominacja Chin. Więc ta rozgrywka rzeczywiście jest tam bardzo skomplikowana, bo ona polega na jakby takiej grze z istniejącym, ukształtowanym w XX wieku ładzie globalnym, głównie przez USA, z Pax Americana, a jednocześnie to są pewne subtelne negocjacje pomiędzy tymi krajami, bo jest i Iran, jest Arabia Saudyjska jako obserwator, jest i Pakistan, i Indie, które są ze sobą skonfliktowane. Są i Indie, i Chiny, które też są w pewnych konfliktach, czy też są jest pewna lista nieporozumień między tymi krajami. Jest również Rosja i Chiny, które czasami też mają pewne rozbieżności między niektórymi kwestiami. Jest Białoruś, która naciska na to, żeby tutaj bardzo agresywne nawet wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki, który mówił o tym, że Szanghajska Organizacja Współpracy powinna działać bardziej zdecydowanie i powinna właściwie decydować o globalnym ładzie. Nic nie powinno się wydarzyć na świecie bez Szanghajskiej Organizacji Współpracy. a jego

0: Zdaniem, jeżeli tak się nie stanie, no to, to ten szow zamieni się w klub dyskusyjny na wzór ONZ-u. No, do tego jeszcze mamy Turcję, pamiętajmy, druga armia NATO, i tam Erdogan z kolei nawoływał do udrożnienia czy zwiększenia aktywności w tym korytarzu środkowym prowadzącym z Azji do Europy, licząc tutaj na znaczącą rolę Turcji. Więc no, rozgrywane są tam różne interesy jakby na forum tej organizacji i no, możemy powiedzieć, że to było bardzo nudne spotkanie, że nic się nie wydarzyło, że po prostu to są takie deklaracje jak w tych spotkaniach Rosji i Chin, że cały czas podnoszą współpracę na wyższy poziom, no ale jednocześnie musimy widzieć, że krok po kroku Chiny tutaj wizerunkowo przedstawiają się przede wszystkim, co w czym trochę mam wrażenie, administracja Trumpa ułatwia im to zadanie. Przedstawiają się jako siła pokojowa, rozumna, nastawiona na rozwój i powoli, powoli jednak tworzą zręby tej nowej architektury świata, którą zainteresowane są przede wszystkim te kraje zagrożone sankcjami amerykańskimi, ale jak się okazuje nie tylko, bo tutaj chociażby Turcja czy Arabia Saudyjska, no, która też przecież jest jakby zainteresowana tym, co się dzieje w tej organizacji jako kraje obserwatorzy.
1: No tak, bo właściwie ja zapytałam pana o win-win, ale można by to określić jako no, zdecydowany już wyścig między dialogiem a konfrontacją, ze wskazaniem na konfrontację. Xi Jinping mówił o historycznej odpowiedzialności szanghańskiej organizacji współpracy i mówił o tym, że organizacja się zmienia, to znaczy... Czy jesteśmy świadkami takiej ewolucji, w której to za chwilę, no za chwilę, czy jakkolwiek będziemy te chwile mierzyć, będziemy się zwracać ku wschodowi, nie wiem, przyglądając się, co będzie dalej?
0: No cóż, pani redaktor, to dzisiaj rzeczywistość globalna jest bardzo złożona.
1: Także przepraszam, dodam jeszcze. Także biorąc pod uwagę pewną, znowu użyję delikatnego słowa, nieporadność Stanów Zjednoczonych w przedsięwzięciach, za które się biorą.
0: No to na pewno nie utrudnia tego zadania zwiększania większej, czy spoglądania w większym stopniu na wschód i na to, co się tam dzieje. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem na pani pytanie, to powiedziałbym jesteśmy, tak? Bo to jest proces, który się dzieje i jesteśmy, tylko bardzo trudno jest wyważyć, czy to jest win-win, czy obie strony tu wygrają i teraz jedna strona wygra więcej, druga strona wygra mniej i może przez to, że te proporcje będą bardzo zaburzone, to pozostawi pewną przestrzeń do interpretacji, kto tutaj wygrywa, ale na pewno zarówno Szanghajska Organizacja Współpracy, jak i BRICS, pani redaktor, bo to też musi się pojawić, BRICS jako organizacja, która właściwie zmierza w tym samym kierunku, no to są platformy, które były takimi platformami dyskusyjnymi, natomiast faktycznie one krok po kroku zaczynają tworzyć architekturę nowego globalnego ładu, w czym wiele rzeczy pomaga. No, w przypadku BRICS to jest chociażby wzrost znaczenia świata pozaeuropejskiego. Tam przecież te kraje pozaeuropejskie rozwijają się bardzo szybko, pamiętajmy o tym. Rośnie tam klasa średnia w bardzo szybkim tempie. To na pewno jest czynnik, który pomaga przeprowadzać ten proces. Moim zdaniem przeprowadzany przez Chiny, które pozostają w ukryciu, trochę jak taki lekarz-chirurg przeprowadzający operacje, ale w taki bardzo delikatny sposób i to często za pomocą innych, posługując się, mam wrażenie, Rosją właśnie, która doprowadza do zaburzania tego starego globalnego ładu, atakując Ukrainę, czy teraz Iran, który też znalazł się, chociaż tutaj akurat była inicjatywa, chyba przeliczyli się trochę Amerykanie z tym, no ale Chiny...
1: Trochę,
0: gdzieś tam...
1: znowu trochę, z naciskiem trochę, na słowo trochę, ale trochę. Ponieważ to musimy powoli kończyć, tak. Tak, to chcę jeszcze pana zapytać, czy cały czas mamy do czynienia z taką sytuacją, w której to mówiliśmy o tym, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, kilka miesięcy temu, że tak naprawdę od zaangażowania Chin, które pozostają przynajmniej oficjalnie w cieniu, zależy to, co się wydarzy w Ukrainie, czy losy tej operacji, tej wojny.
0: Moim zdaniem powoli zmierzamy do takiego scenariusza, zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy na komponenty w dronach tych ukraińskich również, to od 30 do 70% to są komponenty chińskie, tak? Czy to są materiały z Chin, więc Chiny moim zdaniem mogą dążyć do próby zarządzania tym konfliktem, bo oczywiście no także po stronie rosyjskiej to jest pewnie te udziały komponentów z Chin są jeszcze większe, więc Chiny chcą być hegemonem łańcuchów dostaw i produkcji przemysłowej. przemysłowej i

0: manipulując czy też kontrolując te dostawy, komu damy, a komu nie damy materiałów, metali ziem rzadkich czy komponentów, to będą próbować kształtować pewnie ekosystem polityki światowej w taki sposób, żeby był jak najbardziej korzystny dla nich. A dla HRL to oznacza przede wszystkim Tajwan, panie redaktor. Nie wiem, czy to jest dobra puenta naszej rozmowy, ale dla nich to jest najważniejsza kwestia. Więc będą kształtować to w taki sposób, żeby rozwiązać, jak to się mówi w Pekinie, kwestię tajwańską. I będą wykorzystać swoją przewagę w produkcji, w przemyśle, w dostępie do metali ziem rzadkich za kopanie jakby tej luki może zająć od 5 do 15 lat i w tym czasie nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że Pekin będzie próbował to wykorzystać do ukształtowania światowego ekosystemu polityki międzynarodowej w taki jak najbardziej korzystny dla siebie sposób. I na pewno będzie bardzo trudno to ocenić, no właśnie, kto wygrywa, jak wygrywa. To są bardzo trudne pytania, na które dzisiaj próbowaliśmy odpowiedzieć, bo sytuacja jest bardzo... bardzo dynamiczna i kształtuje się coś nowego. Ale tutaj rola Chin i ta ich hegemonia w łańcuchach dostaw i w przemyśle no jeszcze nie raz da o sobie znać. O tym jestem przekonany i także w tym konflikcie na Ukrainie, o którym teraz rozmawiamy na końcu chyba już naszej rozmowy.
1: Zdecydowanie. Choć niestety Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azji i Chin, teraz już bez wątpliwości. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, za wspólny czas. Małgorzata Żuchowska. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Kiedy mówimy o jakimś zagadnieniu, dobrze jest je dobrze zrozumieć. Zatem wyjaśnijmy na samym początku. Tyle mówimy o kryptowalutach. Wszyscy odmieniają to słowo przez wszelkie możliwe przypadki. Zatem wyjaśnijmy, czym w istocie są kryptowaluty.
4: Kryptowaluty, choć dla osób, które nie znają tego terminu, może się wydawać, że jest to jakaś pseudowaluta, tak naprawdę mają na myśli waluty, które korzystają z szyfrowania kryptograficznego. Stąd właśnie jest ta nazwa kryptowaluty, ponieważ korzystają z tego narzędzia i one działają na zasadzie systemu rozproszonych łańcuchów bloków, czy tak zwanego blockchaina. I na tym one są oparte, no i w zasadzie w taki sposób one wyglądają.
3: No dobrze, czyli to jest taki cyfrowy pieniądz, jeśli dobrze rozumiem, czyli pewnie ciąg zer i jedynek, tak na dobrą sprawę, chociaż myślę, że te kody są bardziej złożone. No i właśnie, jak to działa w tej technologii blockchain?
4: Tak, działa to w ten sposób, że mamy określony łańcuch bloków i nas wszelkie transakcje krypto, czy to też mówimy o jakimś właśnie tak zwanym kopaniu krypto, czyli jakby odkrywaniu właśnie nowych części łańcucha bloków, czy mówimy też o jakichkolwiek transakcjach, mamy do czynienia z pewnym rejestrem, który jest właśnie tworzony za pomocą tego łańcucha bloków i on na podstawie jakby tego rejestru jest po prostu potwierdzany, że dochodzi do jakiegoś konkretnego działania na właśnie związanej z tym konkretnym łańcuchem bloków, czyli na konkretnej kryptowalucie. I chociaż wiem, że brzmi to może nieco enigmatycznie dla osoby, która za bardzo nie siedzi w takiej technologii związanej z kryptowalutami, ale generalnie opiera się to na pewnego rodzaju takim dosyć bezpiecznym transferze tych środków, ponieważ nie można, jeżeli mamy do czynienia z kryptowalutą, która jest oparta na łańcuchu bloków, no to nie możemy tak naprawdę wymyślić sobie jakieś wartości, tylko ona musi być potwierdzona w tym rejestrze. Więc jakby
3: czyli taki zeszyt.
4: Dokładnie tak.
3: Cyfrowy zeszyt, w którym mamy wszystkie transakcje co do jednej zapisane.
4: Tak. I są właśnie ta różnica istotna też polega na tym, że jak mówimy o pieniądzu elektronicznym, wirtualnym, to on jest po prostu pewnego rodzaju cyfrowym odpowiednikiem tego pieniądza fizycznego, który znamy w rzeczywistości. Tak w przypadku kryptowalut mówimy już o pieniądzu, który z założenia istnieje, występuje tylko właśnie w sposób elektroniczny.
3: Część fanów kryptowalut przed laty wspominało, że to jest taka waluta, która jest poza wszelkim systemem, poza wszelką kontrolą i że to jest plus tej waluty.
4: Tak, wskazywano to jako plus na pewno ten element, że nie można w jakikolwiek sposób, czy też zwiększyć, też ograniczyć podaży tego pieniądza. Jeżeli mówimy na przykład o głównej kryptowalucie, bitcoinie, to wiemy, że istnieje jakby

0: tych coinów łącznie 21 milionów i nie może ich powstać ani więcej, ani też, nie istnieje ani więcej, ani mniej, po prostu istnieje określona liczba. Z czego też pamiętajmy, że oczywiście część zostało wydobyte, jeżeli chodzi o bitcoiny, natomiast część też można powiedzieć, że w pewien sposób zaginęło, jeżeli po prostu ktoś kiedyś na jakimś etapie wypłacił te środki, gdzieś zagubił, na przykład jak to słyszeliśmy o takiej głośnej sprawie w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie pewien mężczyzna wyrzucił swojego ledgera gdzieś na śmietnik i szukał.
1: I do dzisiaj szuka podobno na wysypisku śmieci.
0: Z racji właśnie jak ta wartość skoczyła, to już mówimy o wielomilionowych zyskach, czy tam nawet, nie wiem, czy nawet może i miliarda to nie przekroczyło, bo już raz nie pamiętam, ale na pewno było to wiele milionów funtów.
1: W sumie portfel ze złotymi polskimi albo z dolarami też możemy zgubić.
0: Zdecydowanie tak, tylko oczywiście w takiej fizycznej formie jak najbardziej. Natomiast jeżeli oczywiście zgubilibyśmy na przykład naszą kartę bankomatową, no pamiętajmy, że mamy możliwość jakby jej zastrzeżenia i możemy zawsze w jakikolwiek inny sposób wypłacić. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie w takiej formie, na takim właśnie ledgerze, czyli można powiedzieć na takim czymś, co przypomina USB, tam mamy to zapisane, to w momencie, kiedy zgubimy tego ledgera, też możemy oczywiście jakby tutaj dojść, odzyskać te środki, tylko że musimy oczywiście mieć jakby tutaj dostęp do chociażby naszego hasła SEED, które jest jakby tutaj niezbędne do właśnie odzyskania tych środków. Ale to jest jakby cała też po prostu procedura, więc to nie jest też tak, że to jest ogromne ryzyko. To są też oczywiście również możliwości, też są szanse odzyskania tych środków.
1: A i stąd jest ten klucz, o którym sporo mówimy przy okazji tej afery związanej z zonda krypto. No dobrze. I powiedzmy jasno, popularność kryptowalut rosła. Ona tak na dobrą sprawę w skali świata możemy mówić o spektakularnym sukcesie i też spektakularnym wzroście wartości sporej części kryptowalut.
0: Tak, to prawda. To może skupię się na tym głównym, no głównej kryptowalucie, czyli na Bitcoinie, który był takim właściwie pierwszym, tym pierwszą kryptowalutą, tą najbardziej, można powiedzieć, też popularną. Ona zyskała na wartości wraz z właśnie z rozwojem tutaj rynku krypto i w momencie, kiedy kryptowaluty przeszły do mainstreamu, kiedy zaczęły interesować się na przykład największe banki inwestycyjne w tym, żeby to inwestować, no to w tym momencie pojawiły się też właśnie tutaj no, możliwości dla całej tej branży krypto, żeby przestać być takim elementem takiej szarej strefy niekontrolowanej, ale właśnie stać się częścią tego mainstreamu.
1: No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym ta kryptowaluta czy kryptowaluty nieregulowane w żaden sposób, które żyły, można powiedzieć, swoim życiem gospodarczo, no jednak pojawiły się pomysły, że zaraz, to jest tak popularne, to już jest tak istotne, tam już jest tyle pieniędzy, że trzeba nad tym rozłożyć pewien parasol ochronny. I tutaj Unia Europejska, trzeba przyznać, że jako jedna z pierwszych zareagowała na to wyzwanie. Tak pojawiło się rozporządzenie MiCA. Pod takim właśnie skrótem znamy to rozporządzenie i dodajmy, że jest to zbiór przepisów, które nakazują państwom członkowskim, aby pewne założenia zostały wprowadzone na grunt prawa krajowego. No i tutaj pojawia się ustawa, która właśnie przed chwilą weto do niej zostało, nie zostało odrzucone, weto zostało utrzymane, posłowie się wspierali i tak naprawdę o to chodzi w tej ustawie. To miała być ta ustawa, która miała rozłożyć parasol ochronny i regulacyjny nad rynkiem krypto.
0: Zgadza się, tylko że chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że to nie zmienia faktu, że MiCA cały czas obowiązuje. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc MiCA obowiązuje. To nie jest tak, że jesteśmy jakby poza tym systemem. Po prostu różnica polega na tym, że Polska jako Polska no, nie ma takiej kompletnej krajowej ustawy, która by po prostu określała te wszystkie elementy, które były wspomniane w paneuropejskim rozporządzeniu, jakim jest MiCA.
1: I to jest ustawa, która no właśnie zawierała pewne założenia i tutaj takim kluczowym słowem jest słowo regulacja. Drodzy Państwo, mając konta w banku albo rachunki w domu maklerskim, to te instytucje podlegają regulacjom. No na przykład każde konto bankowe podlega Komisji Nadzoru Finansowego, również Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyby z bankiem po drodze coś stało się niedobrego, jesteśmy w stanie do pewnej kwoty dość wysokiej odzyskać pieniądze. W przypadku kryptowalut takich zabezpieczeń nie ma na gruncie rynku polskiego.
0: Jest obowiązująca ta paneuropejska MiCA, więc w tym także jakby ona obowiązuje. Natomiast w przypadku właśnie takiej komplementarnej ustawy, która by regulowała wszystkie chociażby też kary,

0: czy też przewidywała, jakiego rodzaju sankcje nakłada się na firmę, no to tak faktycznie jakby nie zostało wprowadzone. Niemniej jednak należy uwzględnić cały czas to, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc też wcale to nie oznacza, że jesteśmy jakąś nagle szarą strefą, wyspą.
1: I Zonda Krypto działała, przypomnijmy, nie w Polsce. To nie była spółka działająca w Polsce, ale właśnie na estońskiej licencji. Stąd też

0: lokalne wymogi dotyczące właśnie regulacji krypto, też mogłaby oferować swoje usługi na przykład obywatelom polskim w ramach tego, że jesteśmy też częścią Unii Europejskiej. Także też jakby tutaj krytyka co do właśnie samej tej ustawy, czy też podtrzymywanie tego weta też wynikało z tego i tak argumentowane było, że było po prostu przeregulowane, co by powodowało, że część firm zamiast zarejestrować się w Polsce, na przykład zarejestrowałoby się poza granicami i następnie by oferowało swoje usługi też obywatelom Polski.
1: Czyli znowu gdzieś Estonia, Cypr, pewnie te kierunki są takie dość popularne.
0: Tak, ewentualnie Litwa, Malta, to są właśnie te kierunki bardzo popularne, jeżeli chodzi o te regulacje krypto.
1: No i dodajmy, warto to też za każdym razem sprawdzić. W Polsce też działają domy maklerskie, zarówno na polskiej licencji, tak jak dom maklerski, który pan reprezentuje, ale też są instytucje zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej i one podlegają pod nadzór danego kraju.
0: Tak, zgadza się. Jeżeli na przykład byśmy założyli konto maklerskie na przykład w domu maklerskim w Niemczech, no to wtedy podchodzimy pod jakby tutaj regulatorem dla tego domu maklerskiego takim podstawowym, głównym jest niemiecki. Natomiast my oczywiście może też świadczyć nam daną usługę, jeżeli oczywiście chcemy korzystać. No i tak to działa jakby na terenie całej Unii Europejskiej. Ale też oczywiście mamy wiele też domów maklerskich działających właśnie pod KNF-em. No i też właśnie też KNF tutaj wskazywany też w ustawie właśnie jako ten regulator, który miałby po prostu sprawować pieczę nad tym rynkiem, nad tymi właśnie firmami, które rejestrowane byłyby w Polsce.
1: KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Przypomnijmy to raz jeszcze. Dlaczego, panie Krzysztofie, nadzór jest tak ważny? Nadzór, regulacje, przepisy prawne, bo to wszystko sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Chodzi o ochronę praw inwestora, konsumenta, osoby, która powierza konkretnym instytucjom swoje pieniądze.
0: Tak, nadzór jest niezwykle istotny, ponieważ w momencie, gdy mówimy o konfrontacji między na przykład indywidualną tą jednostką, między osobą taką jak ja czy pan redaktor, jeżeli zakładamy rachunek w danym banku, czy zakładamy rachunek w domu maklerskim, no to musimy mieć pewność, że te środki są nadzorowane, chronione, że nagle z dnia na dzień nie okaże się, że firma w jakikolwiek sposób zniknęła z rynku, a tym samym nasze pieniądze. Właśnie po to jest ta regulacja. Na przykład w przypadku kont bankowych, czy też na przykład jeżeli jakikolwiek obywatel Polski chciałby założyć na przykład lokatę bankową, no to w tym momencie, jeżeli bank na przykład byłby niewypłacalny, no to mamy bankowy fundusz gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę tych środków. I chodzi właśnie tutaj o to, żeby w całej tej pewnego rodzaju też w jakimkolwiek konflikcie, czy też walce w indywidualnej jednostki z dużą organizacją, osobowością prawną, żeby były chronione te pojedyncze interesy indywidualne jednostki.
1: Tak czy inaczej, w tej czy w innej formie ustawa regulująca rynek kryptowalut, polska ustawa, musi zostać uchwalona.
0: Tak, musi. Tu oczywiście w naturalny sposób, jak to w polityce bywa, dwie strony walczą między sobą, która wersja miałaby być lepsza. No, niemniej jednak no, ta ustawa oczywiście koniec końców musi być w jakikolwiek sposób przyjęta i wydaje się tutaj najistotniejszym rozwiązaniem, żeby to zrobić ponad jakimikolwiek partyjnymi podziałami. No i żeby też jedna i druga strona była w stanie po prostu dostosować jakby swoje oczekiwania do też tych wymogów po prostu rynkowych, jakie stawia właśnie rynek przed nimi.
1: No dobrze, to w takim razie, panie Krzysztofie, przenieśmy się z rynku krypto na ten rynek bardziej tradycyjny, już chciałem powiedzieć konwencjonalny, ale to tak ładnie brzmi. Parkiet można dotknąć, a tych cyfrowych tokenów i bitcoinów nie bardzo. Zatem zapytam o sytuację na warszawskiej giełdzie. Tutaj przed chwilą powiedzieliśmy o wypowiedzi prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, zresztą usłyszeliśmy fragment wypowiedzi pana prezesa, który podkreślił, że tak na dobrą sprawę ten rok 2026, on się jeszcze nie skończył, ale już możemy na plus zapisać kilka istotnych faktów. Na pewno te rekordy, i tutaj śrubuje nam się dzisiaj kolejny, jeżeli chodzi o WIG20, no, są godne zapamiętania, bo one przechodzą do historii. No chyba, że 27 rok będzie lepszy.
0: Oby. Oby był lepszy. Tutaj właśnie myślę, mówię to z myślą o właśnie inwestorach długoterminowych czy średnioterminowych, wszystkich tych, którzy chociażby trzymają akcje polskich spółek. W sytuacji, jeżeli w sytuacji, w której oczywiście mówimy o obecnym roku, to faktycznie mamy rekordy, czy to na szerokim WIG-u, czy nawet na WIG-u 20, kiedy, który wreszcie po tych 18, 19,

0: 19 latach osiągnął kolejny... 19 latach osiągnął nowy rekord. Przebiliśmy się wreszcie przez te 4000 punktów na WIGU-20. No i to jest bardzo dobra wiadomość. To też tym samym pokazało, że Polacy nie gęsi i swój indeks mają, ponieważ przez ostatnie lata zachwycaliśmy się rekordami na Nasdaqu, na S&P 500, na DAX-ie niemieckim, a tymczasem WIG-20, czy też szeroki WIG pokazał, że również na rynku polskim możemy osiągać nowe historyczne szczyty, czyli z angielskiego ATH, All Time High.
1: Tak, ATH to jest skrót, który pewnie będzie na jakiejś liście, jeśli ktoś stworzy takich gospodarczych słów czy skrótów roku 2026, ale te 19 lat to uświadomił mi to jeden z gości, z pana kolegów po fachu, który powiedział, że no w tych 19 latach to mieści się praktycznie całe pokolenie inwestorów, że dzisiaj są inwestorzy, którzy są aktywni na warszawskiej giełdzie, którzy siłą rzeczy z powodu swojego wieku no, nie mają prawa pamiętać tamtych wartości, kiedy WIG-20 zbliżał się do tej czwórki z przodu.
0: Tak, to prawda. Faktycznie dużo upłynęło przysłowiowej wody w Wiśle. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że może i za dużo, no, ale niemniej jednak wreszcie zobaczyliśmy te rekordy, ponieważ no, przez ostatnie lata polska giełda mogła się raczej kojarzyć z pewnego rodzaju marazmem, kiedy właśnie widzieliśmy, jak to na zachodnich, czy też jak zachodnie indeksy osiągały nowe historyczne szczyty, tak gdzieś zostawaliśmy mocno w tyle. No tymczasem jakby pokazaliśmy, że naprawdę polski rynek kapitałowy może być bardzo ciekawą alternatywą, albo też i pierwszym wyborem dla czy to inwestorów krajowych, czy też zagranicznych.
1: Ja jeszcze na jedno zdanie chciałbym zwrócić uwagę, które wypowiedział prezes GPW pan Tomasz Bardziłowski, że warszawska giełda no, wyróżnia się i należy do czołówki światowej, zarówno jeżeli spojrzymy na te indeksy krajów rozwijających się, które naturalnie mają ten ciąg na bramkę, mówiąc piłkarskim językiem i tutaj o wzrosty czasami jest łatwo, no jak i tych rynków rozwiniętych, które no, już są na bardzo wysokich poziomach.
0: Tak, też pamiętajmy, że tutaj akurat działa też na naszą korzyść, co parę razy już będąc tutaj gościem u pana redaktora w programie miałem okazję powiedzieć, że fakt, że na naszej polskiej rodzimej giełdzie nie mamy aż tak wiele spółek związanych ze sztuczną inteligencją, może też działać na naszą korzyść, ponieważ to pokazuje, że nie tylko półprzewodniki, nie tylko sztuczna inteligencja jest w stanie napędzać te indeksy, ale także też tak zwany standardowy biznes. Na przykład mamy jednego z naszych największych gigantów, PKN Orlen, który też zyskiwał chociażby na wzrostach cen ropy. Mamy również liderów bankowości, PKO BP. Również tutaj mamy spółki, oczywiście banki, które moglibyśmy wymieniać i wymieniać. No i w całym tym otoczeniu geopolitycznym one też zyskiwały na, czy to wspomnianych przeze mnie wcześniej rosnących cenach ropy, czy chociażby na utrzymujących się gdzieś na nieco wyższych poziomach stopach procentowych w naszym kraju.
1: Jeżeli ktoś z Państwa ma wykres przed sobą, a myślę, że część naszych słuchaczy przegląda być może teraz swój portfel inwestycyjny, zachęcam do tego, aby kliknąć na wykres WIG-20 i na ten wykres roczny od września do września, od września ubiegłego roku do teraz i on wygląda jak z reklamy. To jest po prostu nieustająca wspinaczka w górę z delikatnymi tam korektami. No i tutaj czasami się pojawia takie pytanie, no gdzieś musi być ten koniec. To nie jest nigdy tak, że to jest droga jednokierunkowa. No i pojawia się taki strach, taka obawa, a może już. Byliśmy świadkami takich sesji w ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście widzieliśmy jakieś lekkie zahamowanie, kiedy wydawało się, że ten wykres zaraz nam się spłaszczy, a może się zmieni kierunek trendu. Jak pan patrzy na to, co może spotkać WIG-20, WIG, spółki notowane na warszawskiej giełdzie? Bo nie jest tajemnicą, że wrzesień statystycznie, jeszcze raz podkreślę to słowo, statystycznie jest najgorszym miesiącem w roku.
0: Tak, to prawda, statystycznie tak to wygląda, no ale też jak zostało powiedziane, statystycznie no też nie oznacza, że za każdym razem. Więc ja widzę tutaj cały czas, widzę ogromny potencjał, jeżeli chodzi o polską giełdę. Pamiętajmy, że jeśli my patrzymy na wykres, patrzymy na giełdę, jak w taki krótkoterminowy sposób, co się wydarzy dzisiaj, jutro, za tydzień, no to faktycznie możemy zastanawiać się, czy to, aby może już jest koniec. Natomiast jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, albo na przykład posiadamy konto IKE, IKZE, myślimy o emeryturze, jesteśmy w miarę młodymi osobami, to pamiętajmy, że musimy patrzeć też długoterminowo. Długoterminowo cały czas jest ogromny potencjał polskiej giełdy, ponieważ ona zostawała przez te lata daleko w tyle i ona przez ostatnie lata mnie

0: przez ostatnie właściwie 2 lata miała okazję pokazać, że ma właśnie ogromny potencjał i może się wyróżniać na tle wszystkich tych omawianych właśnie indeksów, też chociażby właśnie w wiadomościach gospodarczych. To jednocześnie pokazuje, że z perspektywy długoterminowej, nawet jeżeli mielibyśmy gorszy wrzesień, październik, to nie zmienia faktu, że dalej gdzieś ten potencjał wzrostowy istnieje, występuje cały czas i jest możliwy. I też pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi i na przykład inwestujemy na przykład za pomocą ETF-ów w szerokie indeksy, na przykład takie jak WIG20, to pamiętajmy, że inwestujemy w 20 największych spółek, 20 spółek o największej kapitalizacji. Więc tak naprawdę nie wybieramy w tym momencie konkretnej spółki, zakładamy, że ona osiągnie 1000% czy tam 2000% stopy zwrotu w X okresie, ale zakładamy, że w miarę, jak największe spółki będą zyskiwały na wartości, ten indeks będzie też zyskiwał na wartości. I to ma też ogromny potencjał, jak chociażby popatrzymy na chociażby szeroki indeks na przykład S&P 500 w Stanach Zjednoczonych. Jak on prezentuje się przez ostatnie 20-25 lat, czy też nawet więcej, to zobaczymy, że średniorocznie on zyskuje na wartości, cały czas stanowi bardzo ciekawą opcję do inwestowania. Więc jak zachęcam też do patrzenia takiego długoterminowego i w tym momencie przy takim spojrzeniu zobaczymy, że no, jest szereg możliwości, potencjał cały czas do zarabiania pieniędzy, czy też no, oczywiście do możliwości oczywiście pomnażania swojego majątku przez inwestorów indywidualnych. Dlatego tutaj raczej bym patrzył szerzej, aniżeli tak punktowo z perspektywy dzień tydzień.
1: Ja się z panem zgadzam, ale tak się zastanawiam, że za chwilę może zadzwonić jakiś radiosłuchacz, który doskonale pamięta sytuację z 2007 roku, no i zainwestował, powiedzmy sobie, nie wiem, w październiku i postawił na WIG20. No to 19 lat. To jest bardzo długoterminowo czasami.
0: To prawda. Istnieje jakby szereg tutaj też metod, żeby w jakiś sposób tutaj złagodzić ewentualne takie sytuacje.
1: Dywersyfikacja.
0: Dywersyfikacja, dokładnie tak. Tutaj unikałem tego słowa, bo to jest takie bardzo...
1: To wyjaśnijmy. To jest...
0: Zróżnicowanie.
1: Nie wkłada się wszystkich jajek do tego samego koszyka, tak?
0: Dokładnie tak. Inwestujemy na przykład w różne spółki, w różne branże, w różne indeksy, w różne sektory. Też możemy, biorąc pod uwagę obecne możliwości też chociażby samej polskiej giełdy, jak również możliwości ogólnie, jakie stoją przed nami w XXI wieku, mamy możliwość nawet z poziomu jednej aplikacji inwestować w cały szerokie sektory rozlewające się na cały świat. Więc możemy inwestować w polską giełdę, możemy też i zagraniczną, możemy wybierać różnego rodzaju spółki. No i ta dywersyfikacja, czyli to zróżnicowanie, gdzie też możemy inwestować w akcje, ale także w obligacje, w różnego rodzaju w inne instrumenty. I też pamiętajmy o tym, że każdy ma też inną awersję do ryzyka. Więc jeżeli jesteśmy osobami, które obawiają się na przykład mocnych wahań cen, spadku na przykład rzędu 40-50%, no to w tym momencie już wiemy, że na przykład wspomniane wcześniej kryptowaluty niekoniecznie mogą być alternatywą dla nas, ale na przykład obligacje, mamy też obligacje Skarbu Państwa gwarantowane przez państwo też mogą stanowić tą alternatywę. Więc jest szereg możliwości i zawsze warto dywersyfikować się i zawsze warto patrzeć szeroko, a nie tylko punktowo, co dzisiaj, jutro mogłoby najwięcej zyskać.
1: Mamy minutę do końca naszej audycji. Pozdrawiamy bardzo serdecznie kierowców, którzy w tej chwili nas słuchają albo tuż przed tankowaniem, albo już tuż po wizycie na stacji paliw. Ropa delikatnie tanieje. WTI 90 dolarów w tej chwili, 1% spadku. No i jeżeli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy wzrosty. No, ponad 3,5%. 94, prawie 95 dolarów. Nie ma dobrych wieści.
0: No, w tym akurat przypadku to nie ma dobrych wieści, dopóki sytuacja tak na trwałe się nie uspokoi w rejonie Zatoki Perskiej i w rejonie ciśniny Ormus. No tak długo, jak będziemy mieli napięcia na linii USA-Iran, no tak długo będziemy mieli taką, a nie inną sytuację związaną z ropą naftową. Także tutaj nie zostaje nam nic innego, tylko życzyć po prostu pokoju na świecie.
1: O, jakie ładne życzenia na koniec. Życzymy pokoju na świecie, a niższe ceny paliw przyjdą same. Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, dziękujemy za to połączenie.

0: Dzień dobry.
1: Prosto z Saksonii-Anhalt, gdzie 6 września, w najbliższą niedzielę, wyborczy sprawdzian rzeczywistego poparcia dla AfD. Jaka atmosfera panuje tam, gdzie 6 września mieszkańcy pójdą do wyborów, pójdą do urn?
0: Tak, przede wszystkim to jest dość napięta sytuacja. W tej chwili mobilizacja po stronie zarówno AfD, jak i drugiej strony, w zasadzie wszystkich pozostałych partii, jest dość wysoka, zwłaszcza AfD. Teraz jest końcówka kampanii, w związku z tym dziś i jutro są organizowane duże spotkania z wyborcami i spodziewają się władze tutaj bardzo dużego ruchu. Też swoją drogą wielu policjantów i tej ochrony jest bardzo dużo. Jestem właśnie wokół takiego zgromadzenia AfD i tej policji, ochrony jest zdecydowanie więcej niż zwykle, a nawet na wieczór wyborczy, który będzie w niedzielę, on też ściąga tutaj uwagę, no oczywiście wszystkich, nie tylko w Niemczech, ale także spoza, i w związku z tym ta ochrona będzie dużo większa. Tego nie było do tej pory na niemieckiej scenie politycznej, można powiedzieć, przed takimi wyborami. To pokazuje, jak napięta jest ta sytuacja i też oddaje trochę nastroje, jak spolaryzowane jest to społeczeństwo za lub przeciw AfD.
1: Mówił o tym nasz korespondent Adam Górczewski, że wynik tych wyborów to będzie jakiś sprawdzian i też taki papierek lakmusowy reakcji na te ostatnie akty sabotażu, do których w Niemczech dochodziło. A na ile to również może się okazać swego rodzaju laboratorium i na ile ten wynik będzie reprezentatywny, może się okazać reprezentatywny dla całych Niemiec?
0: No to znaczy, to jest już dość duża różnica pomiędzy landami wschodnimi a pozostałą częścią Niemiec. Jednak tutaj poparcie sięga 40% plus, podobnie w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim. Na zachodzie Niemiec jest to jednak o połowę mniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że to mogą być przełomowe wybory, bo pokażą, jeżeli AfD, to, że wygra te wybory, to jest bardzo prawdopodobne. Pytanie, czy utworzy rząd, ale jeżeli to im się by udało, no to byłby pierwszy taki przypadek, no co bez wątpienia przetarłoby jakieś szlaki dla AfD. Po drugie, ten program, który AfD tutaj zaproponowała wyborczy, on nie jest tylko skrojony pod ten land. Stosunkowo mały i no, do tej pory nie przykuwał uwagi opinii publicznej. Natomiast on ma być taką propozycją tak naprawdę dla całych Niemiec i te radykalne postulaty dotyczące polityki migracyjnej czy tożsamościowej, kultury, szkoły, mediów, to wszystko ma być później realizowane w całych Niemczech, jeżeli doszłoby oczywiście do jakiejś formy no, rządów AfD.
1: Jakie są na to szanse?
0: Na poziomie federalnym w tej chwili nieduże, natomiast sam fakt, że w tym jednym landzie mogłoby dojść do władzy AfD, to już wprowadzi na pewno dużo zamieszania w niemiecką politykę wewnętrzną. Na początku na pewno byłoby sporo chaosu, a później rząd federalny, a także inne landy musiałyby znaleźć nowy sposób prowadzenia polityki z tym jednym landem, no bo do tej pory odbywało się to od wielu, wielu lat na podstawie takiego konsensusu, uzgadniania stanowisk. AfD na pewno by na to nie poszło, bo idzie po to do władzy, aby pokazać wszystkim dotychczasowym partiom, które rządziły, zwłaszcza CDU i SPD, że oni będą prowadzili inną politykę, nawet jeżeli nie we wszystkich tych punktach programowych wiedzą, jak ona powinna wyglądać. Ale dla wyborców nie jest to aż takie istotne. Oni doceniają, że AfD podkreśla i rozumie te obawy, które oni mają o gospodarkę, o energię, o stosunki z Rosją, o politykę migracyjną, i AfD o tym głośno mówi i to wystarcza na poparcie 40 kilku procent w tym landzie.
1: I to poparcie, ta siła, to jest rzeczywiście siła AfD, czy to jest wynik słabnącego poparcia dla aktualnego niemieckiego rządu?
0: Oba te czynniki bez wątpienia, to znaczy słabość pozostałych partii, a także słabość samego Friedricha Merca czy wcześniej Olafa Scholza, no bez wątpienia odgrywa duże znaczenie, ale ta partia ma zbyt utrwaloną już pozycję na niemieckiej scenie politycznej, także programową, no i w strukturach przede wszystkim, żeby powiedzieć, że to jest tylko kwestia niechęci i protestu wobec Berlina. To są dużo głębsze czynniki, także tutaj na wschodzie takie przywiązanie do tego, że AfD jest tu utożsamiana jako partia właśnie reprezentująca te interesy wschodu.
1: A co z przywiązaniem Niemców do no, tych kwestii demokratycznych, praworządnościowych? Tam naprawdę nie ma takich skojarzeń wśród tych wyborców, że AfD to jest partia skrajnie prawicowa i niesie zagrożenie dla tych wartości?
0: No oczywiście cała druga strona, czyli ponad 50% Niemców tutaj w Saksonii-Anhalt, widzi i postrzega AfD.

0: jako zagrożenie. Te organizacje pozarządowe, one obawiają się też o swoje miejsca pracy czy dotacje z budżetu landowego. Dlatego też właśnie ta policja, bo spodziewane są jakieś protesty, demonstracje po ewentualnym zwycięstwie, albo jeżeli to nie byłoby tak wyraźnie, no to też wszyscy się przygotowują na taki scenariusz. Natomiast wśród samych zwolenników AfD, po pierwsze, ta partia nie postrzega się oczywiście jako, czy zwolennicy tej partii jako jakieś zagrożenie dla demokracji, a po drugie, część zwolenników mówi, no i co z tego? To znaczy już tak długo rządziły inne partie, że musimy wypróbować czegoś nowego, no i powinna to być teraz AfD.
1: Jakie to będzie miało konsekwencje, jeśli AfD wygra w Saksonii, jeśli chodzi o postrzeganie Niemiec w ogóle na arenie międzynarodowej, europejskiej, relacje z Polską?
0: To na pewno Berlin, czy w sensie polityka federalna, będzie bardziej jeszcze skupiona na sobie niż do tej pory był to ten element. W związku z tym na pewno przez pierwsze tygodnie czy miesiące to będzie takie wypracowywanie nowego w ogóle modus operandi tutaj w samym Berlinie i będzie utrudniona ta współpraca. Po drugie, Saksonia-Anhalt jest bardzo ważnym landem, jeżeli chodzi o komunikację, taką infrastrukturę. Ona leży ten land w środku Niemiec, w związku z tym z perspektywy NATO i polityki bezpieczeństwa jest to również istotny lada. Także niemieckie służby podnoszą taki problem przekazywania informacji w przypadku, gdyby do władzy doszło AfD, informacji takich niejawnych. Jak dzielić się tymi informacjami, skoro są zarzuty o to, że te informacje później lądują w Moskwie? To są wszystko nowe wyzwania, które Niemcy przede wszystkim, ale także no, sąsiedzi Niemiec będą musieli brać pod uwagę.
1: A to, co dzieje się w tej chwili, o czym rozmawiałam przed chwilą z Adamem Górczewskim, czyli te akty sabotażu, do których dochodzi w Niemczech, jak one mogą wpłynąć na wynik wyborów w Saksonii, ale później w tych innych również landach, gdzie przewidziane są we wrześniu wybory?
0: To znaczy z perspektywy AfD to nie jest główny temat wyborczy. To się pojawia przy okazji stosunków z Rosją, ale tutaj AfD zamyka oczy, mówiąc przede wszystkim o tym, że nikt nie pokazał wystarczających dowodów na to, że to na pewno była Rosja. A po drugie podnosi się takie retoryczne pytanie, jaki interes miałaby rzekomo Rosja w tym, aby atakować Niemcy. No to pokazuje po prostu niechęć do wskazywania palcem ewentualnych winnych za te sabotaże. Oczywiście druga strona będzie tutaj wskazywała, że właśnie dlatego należy nie dopuścić do rządów AfD, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Więc ta mobilizacja też w kontekście Lipska, czyli tego zamachu, sabotażu, to na pewno będzie wzmacniało taką polaryzację jeszcze. Także na tym tle to jest kolejny element tej polaryzacji.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista do spraw polityki niemieckiej, był z nami. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia.
0: Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10:00 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik. Autopromocja.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Nie ma szans na odwołanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 8 września. To ustalenia Polskiego Radia. Chodzi o to, że w najbliższy wtorek zbiera się jedynie prezydium zarządu PKOL-u, które nie może podjąć decyzji o odwołaniu Radosława Piesiewicza. Prezes został tymczasowo aresztowany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Paweł Pawlica.
1: Jeden z najbliższych współpracowników Radosława Piesiewicza, wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki, rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane, tu cytat, nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Dokładna data zebrania zarządu nie jest jeszcze znana.
2: W tej chwili wśród członków zarządu panuje takie wewnętrzne przekonanie, że dotrzeliśmy już do ściany.
1: Komentuje członek zarządu PKOL, himalaista i wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik.
2: Tu nie chodzi o zamach pałacowy, tylko chodzi o jakościową zmianę sposobu działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: Prezesa PKOL może odwołać zarząd komitetu w czasie nadzwyczajnego walnego zebrania lub w czasie zwykłego posiedzenia większością 2/3 głosów przy obecności także 2/3 wszystkich członków zarządu. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Jeszcze co najmniej tydzień potrwa kontrola w firmie My Doctor, z której wyciekły dane medyczne milionów Polaków. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza m.in. zabezpieczenia systemu. Jeśli okaże się, że były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara, mówi prezes UODO Mirosław Wróblewski.
3: To są wielkie korporacje, które przetwarzają bardzo duże ilości osób. Te kary mają służyć, bym powiedział, także przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenia. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego.
0: Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców ataku. Według informacji przekazanych przez służbę, wykradzione dane nie zostały dotąd udostępnione w sieci. Marsz przeciwko hałasowi przeszedł przez centrum Warszawy. Ciszej proszę, to akcja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które walczy o większą ochronę mieszkańców przed uciążliwymi, głośnymi dźwiękami. Uczestnicy marszu skarżyli się przede wszystkim na samochody przejeżdżające w nocy pod ich oknami.
4: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
5: Zdecydowanie jest głośno, ale to nie przez miasto, tylko przez samochody, bo ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
0: Przeciwnicy hałaśliwych aut przeszli przed Komendę Stołeczną Policji. Domagali się wprowadzenia przepisów, które pozwolą chronić mieszkańców przed rykiem silników towarzyszącym m.in. nielegalnym wyścigom. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło w Sejmie petycję w sprawie wprowadzenia fotoradarów akustycznych. Urządzenia miałyby rejestrować samochody przekraczające normy hałasu.
6: To są aktualności jedynki.
0: Mieszkańcy Wilna czytali Dziady Adama Mickiewicza. To lektura tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Dziś jej finał. Narodowe Czytanie w litewskiej stolicy odbyło się w tym roku w piwnicach Pałacu Paców, w którym mieści się ambasada Polski. Na miejscu był nasz korespondent Kamil Zalewski.
7: Mój księże, weź ten pierścionek. Przedaj.
8: Piękna atmosfera, bardzo pomysłowo wybrane miejsce, bo oczywiście gdyby to było w jakiejś sali, w jakiejś auli, to by nie oddawało tego ducha, tego dramatu.
9: Zawsze emocje, kiedy idę na te czytania, bardzo dobre. I teraz trochę inaczej, ale inaczej może być, to nie znaczy gorzej.
10: A na nich co rok siać będę.
11: To jest no też takie chyba łączące nieco z macierzą, bo wiadomo, że teraz cała Polska to czyta, nas to nie może ominąć.
12: W końcu to jest patriotyzm i takiego mickiewiczowskiego patriotyzmu dużo komu dzisiaj trzeba.
0: Wilno jest nazywane kolebką polskiego romantyzmu. To tam w 1822 roku ukazały się ballady i romanse Adama Mickiewicza, uznawane za początek tej epoki w polskiej literaturze. Wielki finał tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś radiowa jedynka odwiedzi Białe Błota. Na placu przy ulicy Czeremchy Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą Lato z Radiem. Początek o 9:00. To będzie ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć, jak powstaje ta kultowa audycja na żywo.
13: Ostatnia okazja i chusteczki mam przygotowane, bo to będzie niezwykłe spotkanie. Miejscowość Białe Błota i wiem, że większość z Państwa zastanawia się, gdzie to jest. Koło Bydgoszczy.
0: W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. Atrakcji nie zabraknie do wieczora o 20:00.

0: Koncert z udziałem wielkich gwiazd. Pojawią się m.in. Edyta Górniak, Natalia Schroeder i Mietek Szcześniak. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Niebo nad Polską zachmurzone. W dzień najwięcej słońca będzie na południu kraju i tylko tam, bez deszczu. Na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, przez 20 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr nadal będzie mocno wiać na wybrzeżu i w górach, nawet do 85 km na godzinę.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa, dzień dobry.
3: Nie wiem, czy było słychać, że się trochę zaśmiałem, jak emitowaliśmy wypowiedź prezydenta Nawrockiego, który mówił, że Trybunał Konstytucyjny staje się łupem jednej partii i że tak nie może być, bo to nasi wchodzą do Trybunału. Jakoś tak też pan ma absmak trochę?
4: Absolutnie nie wypada śmiać się z prezydenta, ale można rzeczywiście kwestionować i zastanawiać się nad jego argumentacją. I on ma prawo powiedzieć to, co powiedział, bo tak naprawdę nie uczestniczył w tym procesie psucia Trybunału w czasach, kiedy ten proces się zaczynał, prawda? On jest człowiekiem nowym w polityce. To jest człowiek, który wszedł do polityki na poważnie w zeszłym roku, pełni swoją rolę głowy państwa od roku dopiero, no i przynajmniej w sensie abstrakcyjnym ma prawo do domagania się bezstronnego, pozapartyjnego, niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Problem polega tylko na tym, że on w tym sporze dawno się opowiedział. On jest stronnikiem prawicy, on jest stronnikiem tej opcji, która zakłada, że Trybunał Konstytucyjny działa poprawnie. Oczywiście jak każdy pewnie chciałby, żeby ten Trybunał Konstytucyjny odzyskał swój autorytet. Natomiast no, ja takiej ścieżki nie widzę, a problem z panem ministrem do niedawna Berkiem tylko ten problem pogłębia. W związku z tym no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja z perspektywy państwowca i człowieka, który całe życie swoje także w publicystyce domagał się tego, żeby polskie instytucje wymiaru sprawiedliwości działały zgodnie z prawem, a przede wszystkim ideą sprawiedliwości, no, jestem po prostu zniesmaczony.
3: Ale pan, panie doktorze, jest też prawnikiem, z tego co go dobrze kojarzę.
4: To prawda.
3: No właśnie, to o panu też pewnie ktoś mógł powiedzieć, że świetny prawnik, doskonały państwowiec, nadaje się do Trybunału Konstytucyjnego. Gdy pan dostał propozycję, to może dziennikarz tam też powinien pójść, czy nie?
4: Oczywiście bym jej nie przyjął, dlatego że ja mam wykształcenie prawnicze, natomiast nigdy nie pracowałem w roli prawnika w żadnym z zawodów prawniczych. W przypadku pana Macieja Berka, on tytuł ma, dlatego że on jest nie tylko absolwentem Wydziału Prawa, ale jest również, skończył...
3: doktorem nauk prawnych, tak.
4: Dodatkowe studia, które mu umożliwiały pełnienie roli radcy prawnego. Zresztą publicznie przedstawił to zaświadczenie, że jest radcą prawnym i dlatego myślę, że kwalifikacje ma. No, poza tym ten jego występ na wczorajszym forum Komisji Sprawiedliwości w Sejmie był znakomity. No, ja czytałem komentarze po tym wystąpieniu i no, trudno pozbawić go kwalifikacji prawniczych. On je bezwzględnie ma. I gdyby nie to, że pełnił do niedawna bardzo ważną rolę w rządzie Donalda Tuska i był nazywany wręcz prawą ręką Donalda Tuska, to w sensie merytorycznym on by się nadawał do tej pracy i absolutnie nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Natomiast mają też rację ci, którzy uznają, że ta idea, przewodnia idea Trybunału Konstytucyjnego, żeby do niego trafiali, do tego Sądu Konstytucyjnego, wybitni profesorowie, znawcy dziedzin prawa, doświadczeni w analizie, w tych ćwiczeniach prawniczych, niezwykle skomplikowanych. No, dla tych ludzi to jest myśl przewodnia. No i cóż, w tym świecie tej idei Maciej Berek się nie mieści.
3: Jakub Stefaniak, niespełna godzinę był naszym gościem w poranku o godzinie 8 i powiedział, tu zacytuję, nie jest tak, że wszystkie sprawy można załatwić w białych rękawiczkach, i potem dodał, że była marchewka, teraz czas wyciągnąć kij. To najlepiej opisuje sytuację z wyborem Macieja Berka?

0: prawda. Ja zresztą sam napisałem taki tekst, że lepszy jest Maciej Berek, który ma szansę uporządkowania Trybunału, niż ktoś, kto by sobie z tym nie poradził. To jest, ja przepraszam, że użyję tego sformułowania, no nie jest dobry ani, właściwie nikt go nie akceptuje, ale istnieje zło konieczne. Więc jeśli...
1: Albo mniejsze zło, jak się kiedyś mówiło.
0: Albo, no właśnie, to jest jeszcze gorsze określenie, bo taka gradacja w skali zła lepszych i gorszych jest szalenie trudna. Natomiast moja teza z tego artykułu, który napisałem, była taka. Trybunał Konstytucyjny jest zepsuty, nie działa. Maciej Berek go nie pogorszy, nie zniszczy. On może tylko, jeśli się wykaże dostateczną determinacją i umiejętnościami prawniczymi, go naprawić. Więc ta perspektywa przemawia za tym, żeby on do tego Trybunału wszedł. Natomiast ja mam spore wątpliwości, czy to się powiedzie. Parę rzeczy już wiemy. Znaczy, po pierwsze, nie wiemy, jak będą wyglądały głosowania, prawda?
1: Przypomnę tylko dla naszych słuchaczy, PSL Maciej Berek może liczyć na poparcie PSL-u. To Jakub Stefaniak parę minut temu u nas.
0: Ja myślę, że kluczem będą głosy Polski 2050, ale wygląda na to, że jednak, mimo że tam brakuje dyscypliny, tak? Nie wprowadzono dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad Maciejem Berkiem, w związku z tym dowiemy, że część posłów Polski 2050 zagłosuje przeciwko, ale czy będzie to dostateczna większość, żeby nie wybrać Berka, tego nie wiem. Teraz druga rzecz. To miał wpłynąć rano dzisiaj wniosek, inaczej postanowienie
1: o zabezpieczeniu, tak.
0: Trybunału Konstytucyjnego, tak, o zabezpieczeniu, bowiem znaleźli prawnicy Prawa i Sprawiedliwości podstawę, rzekomą podstawę albo domniemaną podstawę do tego, żeby ewentualnie wstrzymać ten wybór. Jak wiadomo, takie paniczne poszukiwanie kruczków prawnych w polskim prawie, które by umożliwiło prezydentowi nie za przysiężenie Macieja Berka potem już w drodze, że tak powiem, do zasiadania do Trybunału, ono się powiodło. Oni znaleźli taki przepis, który kolizję dwóch przepisów w kontekście Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego. Otóż rzecz upraszczając polega na tym, że człowiek wchodząc do Trybunału Konstytucyjnego, mając tytuł do odpowiedzialności w postępowaniach Trybunału Stanu, nie mógłby z tego Trybunału Konstytucyjnego być odwołany. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Czy ona do mnie przemawia? Nie, dlatego że w podobnej roli byli poprzednio wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, choćby Stanisław Piotrowicz, prawda, który też był w administracji i wtedy tego problemu nie było. Natomiast w sytuacji, kiedy pan prezydent kwestionuje w sensie politycznym ten wybór, no to będzie miał przyczynę, czy też pretekst do tego, żeby wstrzymać się z tym przyjęciem ślubowania. I dla mnie ta ścieżka już jest dość prosta, mimo że Maciej Berek zostanie wybrany. Możliwe, że do Sejmu trafi to zabezpieczenie wysłane z Trybunału Konstytucyjnego. To będzie pretekstem do odmowy przez pana prezydenta przyjęcia ślubowania, a zatem ślubowanie zostanie przyjęte najpewniej w Sejmie, potwierdzone przez notariusza, i z takim glejtem, z takim papierem Maciej Berek będzie próbował w tym Trybunale Konstytucyjnym się odnaleźć. No i będzie konfrontacja teraz z panem przewodniczącym, prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, którego tam zapewne nie będzie chciał wpuścić. Ale mamy jeszcze dodatkową okoliczność w tej układance. Mianowicie tą decyzję o niewprowadzeniu do budżetu państwa na przyszły rok finansowania Trybunału Konstytucyjnego.
1: No właśnie o to chciałem zapytać.
0: I to jest niezwykle mocny instrument, bowiem on może odwrócić logikę zachowania tych starych sędziów w Trybunale. Bo jeśli mamy przed sobą perspektywę braku środków finansowania dla sędziów aktualnych, dla również całego aparatu administracyjnego, dla straży, która tam pracuje, ale również dla starych sędziów już w stanie spoczynku, no to jest poważny problem, który może się skończyć wymuszeniem na liderze Prawa i Sprawiedliwości tego, że on przestanie być strażnikiem pana Święczkowskiego i go opuści. No i to jest ta cała układanka, mozaika zdarzeń, mozaika faktów, w których ten problem jakoś się musi rozwiązać. W jaką stronę? No to trzeba być naprawdę prorokiem, żeby to przewidzieć, ale ja nie wykluczam nawet scenariusza siłowego, że w pewnym momencie pan Berek i pozostali nieuznawani przez Święczkowskiego sędziowie po prostu wejdą za sytą policji do Trybunału i odbędą legalne zgromadzenie walne, które zmieni układ sił w Trybunale.
1: No może to już wiemy, jak

0: co jest marchewką, co jest kijem. No może też Maciej Berek, jak będzie już sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo wszystko na to wskazuje z arytmetyki sejmowej, chociaż nie do końca to jeszcze jest pewne, tu się zgadzam, to może po prostu przyjdzie z tymi pieniędzmi. Powie, no albo ja z kasą, albo sobie tutaj w tym pałacyku siedźcie i pijcie kawę za swoje.
1: Oczywiście uproszczenie, ale o tyle jest to prawda, że gdyby Maciej Berek tam wszedł i wszyscy ci sędziowie, którzy są nieakceptowani przez Święczkowskiego, to mogłoby się odbyć zgromadzenie walne sędziów, które jest podstawą, warunkiem do tego, iżby skierować wniosek do rządu o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Takie zgromadzenie się nie odbyło i w tym sensie rząd jest w prawie.
0: No tak, prezes Trybunału nie wykonał swoich obowiązków, tak. No dobrze, to przyglądamy się temu.
1: Berek z kolei może dzięki tej większości sędziów już z tych ostatnich nadań, głosowań sejmowych, może ten problem pomóc rozwiązać.
0: No to gradacja taka. Najpierw Sejm, to za chwilę już, potem prezydent, a potem zobaczymy, co się będzie działo i na pewno o tym będziemy mówić u nas. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej był z nami. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie.
1: Bardzo uprzejmie, dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A co się będzie działo w naszym otoczeniu tutaj w centrum? Mam nadzieję, że te informacje także państwa zajmują. Pan Maciej Berek już w Sejmie, bo dziś także głosowanie w jego sprawie. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor, witam naszych słuchaczy.
3: A pan się znowu uśmiecha. Ja myślę, że to w natłoku tych informacji, które są dla pana jak manna z nieba.
4: To jest mało powiedziane. To będzie dzień pełen uniesień. Mam nadzieję,
3: że o, aż tak.
4: Tak, oczywiście, że tak. Czego życzę oczywiście wszystkim naszym słuchaczom i pani redaktor oraz całemu zespołowi, bo to będzie piękny dzień. Pomimo tych opadów, które mają być.
3: No dobrze. To ja zapytam wprost, co w nim pięknego? Głosowanie w sprawie weta, czy głosowanie w sprawie pana Macieja Berka?
4: No to oczywiście kwestia głosowania to jest z jednej strony i pytanie, jak ono się potoczy, ale piękniejsze pewnie będzie to wszystko, co będzie po tym głosowaniu. No bo będziemy mieli dwa scenariusze. Z jednej strony oczywiście pan Maciej Berek zostaje kandydatem. Jego nazwisko pójdzie do Pałacu Dużego, a kwestia weta to już jest w ogóle inna kwestia, myślę, że zostanie odrzucone. Natomiast jeżeli pan Maciej Berek nie zostanie przyjęty przez Sejm, bo wszystko jeszcze pod znakiem zapytania, to wówczas też będą piękne chwile, bo będzie poszukiwanie tych, którzy nie zagłosowali za. Na to, kto jak zagłosuje, wiemy, że głosowanie będzie około godziny 10, to będzie dzisiaj pierwsze z głosowań. Myślę, że jeszcze tam na tych korytarzach, gdzie państwo macie swoją reporterkę, trwają właśnie gorączkowe poszukiwania tych, którzy udają się w kierunku na przykład ubikacji, żeby się tam nie zatrzasnęli, a jednocześnie przypominanie wszystkim tym, żeby właśnie schodzili z hotelu sejmowego na głosowanie i żeby pamiętali, jak zagłosować. Bo myślę, że to będzie targi. Tak, i on się zakończy bezpośrednio w sekundę przed głosowaniem. I zobaczymy, kto co otrzyma ewentualnie po tym głosowaniu, albo kto zostanie skarcony.
3: No tak, a Donald Tusk stawia tylko część swojego autorytetu w tej sprawie, czy cały?
4: Jak premier stawia cały autorytet, od samego początku pomysłu ogłoszenia tego przede wszystkim, w mojej ocenie troszeczkę załamania papierowego tam było przy ogłoszeniu tego nazwiska, bo myślę, że należało lepiej przygotować przede wszystkim koalicjantów do tego nazwiska, bo wiemy, że cała burza medialna, przede wszystkim potencjalne głosy sprzeciwu powstały w momencie, kiedy premier to ogłosił i nie rozmawiał o tym bezpośrednio z koalicjantami. Pamiętamy złociste wypowiedzi posłanki Rzykowskiej, która skąd inąd chyba wczoraj na komisji zmieniła zdanie, bo o ile mówiła, że zagłosuje przeciwko, tak wczoraj już się wstrzymała od głosu i myślę, że marszałek Sejmu, pan marszałek Czarzasty przeprowadził z nią dżentelmeńską rozmowę. No i właśnie, to wszystko się potem tak toczyło właśnie w tym wielkim garku, bo wszystko gotowane. No i teraz pytanie jeszcze, co ewentualnie otrzyma Polska 250 za głosowanie za. No bo potrzeba przynajmniej dla bezpieczeństwa tego jednego głosu więcej. Przypomnę wszystkim naszym słuchaczom, że potrzeba z perspektywy pana Macieja Berka, pana ministra, no większość bezwzględną przy połowie obecnych na sali sejmowej.
3: A kto tam wyznacza partyjny ton w Polsce 2050? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w dalszym ciągu, czy może Szymon Hołownia, który który wraca albo chce wrócić do Wielkiej

0: polityki, tu cudzysłów oczywiście.
1: Ja myślę, że nie przez przypadek medialna burza wokół nazwiska Hołowni i jego potencjalnego powrotu powstała teraz przed głosowaniem. Od kilkudziesięciu godzin właściwie widzimy nasycenie tej medialnej burzy. Po to, aby ewentualnie poszczególnym jego zwolennikom dać jasny sygnał. Pamiętajcie, rozmawiam z premierem, są duże szanse. Jak wrócę, no to jak będę już przewodniczącym, to będę też wicepremierem. To jest w ogóle na inną rozmowę, powrót Hołowni bezpośrednio oczywiście.
0: No tak, ale to takie ryzyko dla premiera, powrót Szymona Hołowni. Naprawdę? On wraca z szyldem, jestem już politycznie stabilny? Wierzy pan w to?
1: Co do stabilności pana byłego marszałka Hołowni, nie chciałbym się wypowiadać ze względu na fakt, że akurat nie mam certyfikatu klinicznego z perspektywy psychologii, więc na ten temat nie będę się wypowiadał. Mogę odpowiadać oczywiście na temat mojego postrzeżenia, na temat postrzegania jego rzeczywistości i tego, jak się zachowuje. A przede wszystkim ja ciągle powtarzam to słynne zdanie, nieważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz, co ma bardzo szeroki zakres oczywiście w jego przypadku.
0: No ale to nie koniec jeszcze. To jeszcze nie koniec.
1: Jego myśli nie koniec, ale może być tylko gorzej po tamtym wizerunku, jeżeli będzie tak dopominał się o tą funkcję wicepremiera. To może być tylko gorzej z perspektywy
0: jego... Panie Sebastianie, on cały czas może w pewnym sensie rozdawać karty, albo decydować o tych kilku głosach, które na przykład zdecydują o losie pana Macieja Berka. Ale ja myślę, że opinię wielu koalicjantów wyraziła w jednym z wywiadów pani posłanka Aleksandra Leo. Także w związku z informacjami czy deklaracjami pana marszałka Hołowni, że on to by chciał, żeby teraz włączyć jednak pałac prezydencki do pewnych procesów, żeby rozmawiać z panem prezydentem o na przykład o ustawach albo o projektach. I pani Aleksandra Leo mówi, no tak, ciekawa jestem gdzie, czy w domu u Bielana. Wie pan, no...
1: To pokazuje tak naprawdę stanowisko poszczególnych, nie mówi pani posłanki Leo, zwolenników tego czasu marszałka. Zresztą marszałek Hołownia został dlatego marszałkiem, że miał takie postacie jak pani posłanka Leo i bardzo wiele innych jeszcze postaci, które mu zawierzyły. Natomiast to są decyzje i kroki z perspektywy rozbijania własnego wizerunku w przypadku pana Hołowni. Myślę, że będą analizowane na wykładach i konferencjach przez bardzo wiele lat jeszcze. Tak? Myślę, że bliżej prawdy jest pani Leo, która w tym momencie wraz ze zwolennikami swojej opcji ma więcej do powiedzenia. Natomiast te targi trwają, tak, oczywiście, że tak, i to jest to, co mówię na samym początku tej naszej rozmowy, że targ bądź targi, liczba mnoga na poszczególnych korytarzach i pokojach jest próba przesycenia jeszcze tylko jednego głosu, a co ważniejsze, będą też próby potem wytłumaczenia potencjalnego, dlaczego nagle ktoś zmienia zdanie. No bo na przykład dlaczego Lewica, która miała być przeciwko temu, miała opowiadać się przeciwko wprowadzeniu Berka do Trybunału Konstytucyjnego, nagle zagłosuje za. Oczywiście wszystko możemy sprzedać w imię większej, wyższej, najwyższej racji i wyjątkowości sytuacji. Można wszystko sprzedawać na wiele sposobów. Pytanie tylko, jak potencjalna opozycja będzie słaba z punktu widzenia przyjęcia normalnej narracji i kto tej narracji, a to będzie najważniejsze.
0: Ja się zastanawiam, do czego tak naprawdę Donaldowi Tuskowi Szymon Hołownia ewentualnie w roli wicepremiera. No jeżeli Szymon Hołownia mówi, będę komunikował, teraz będę opowiadał w roku wyborczym, będę opowiadał wyborcom o sukcesach rządu, widziałabym w tej roli kogoś wiarygodnego politycznie, niezmiennego politycznie, kogoś przewidywalnego w pewnym sensie, albo stojącego za tymi sukcesami, czy o których miałby opowiadać. A tymczasem Szymon Hołownia jest egzemplifikacją czego?
1: Właściwie jedną z zaletą Szymona Hołowni, którą posiadam, to jest przeświadczenie o własnej fajności. I to jest pierwszy punkt. Jest w mojej ocenie dosyć duży współczynnik w jego osobowości pierwiastka narcystycznego. On jest niezbędny, i to mówię całkiem poważnie, z perspektywy mówców i prezenterów. I to nie podlega dyskusji. I pod tym kątem Donald Tusk może sobie wyobrażać, że patrząc na swoje zasoby ludzkie, bez ujmowania poszczególnym posłankom i posłom, ale on potrzebuje mówców, którzy pójdą i będą grozili ziemię. Hołownia będzie takim mówcą, który będzie wyjeżdżał kraj i będzie zaklinał rzeczywistość z perspektywy swojego funkcjonowania.
0: Pod warunkiem, że nie zmieni zdania za chwilę.
1: Ale oczywiście, to jest właśnie to niebezpieczeństwo wtedy. Tak wiele punktów, które pani wymieniła, jednocześnie są na tej drugiej kartce, jakbyśmy mieli porównać szanse i zagrożenia w przypadku Hołowni. Ale pytanie, kto z perspektywy, możliwe, że Donald Tusk patrzy na to z perspektywy szerszej i mówi tak, jest pewna rodzaju frakcja, która nadal i pewna grupa procentowa, 1,5% niech będzie, która zaufa Hołowni po raz kolejny. Ja go muszę wpuścić w określony okręg wyborczy.

0: wyborcze.
1: No tak, bo te 1,5% może się przydać, po prostu.
0: To jest właśnie to. My patrzymy z perspektywy ktoś biało-czarnej. Umówmy się na chwilę oczywiście, chociaż mamy szerszą perspektywę, też rozmawiamy nie pierwszy raz. Natomiast Donald Tusk patrzy rzeczywiście bardzo cząstkowo i mówi, potrzebuje takiego Hołownię, pomimo tego, że to będzie duże bezpieczeństwo, ale go wpuszczę. Podobnie pewnie postąpi w przypadku pana Macieja Berka. Nie odejmując mu żadnej państwowości, podejścia do państwa, ochrony państwa ministrowi, zaryzykował z nim, myślę, dlatego, że nie miał na dany moment lepszego kandydata, a przede wszystkim musiał zrobić krok, żeby potem w czasie kampanii mówić, zrobiłem przynajmniej ten krok, możecie na mnie krzyczeć, możecie się obrażać, możecie mi mówić, że dziwiłem się własnym ideom, kiedy wychodziliście na manifestację, żeby nie upaństwawiać i upolityczniać przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, ale ja zrobiłem ten krok. Jak przed zdaniem dla premiera, to będą spoty czarnego PR-u, tak zwanego Black Magic, mówiące o tym, że nie podejmował wielu prób. I dlatego premier podejmuje tę próbę zmiany Trybunału Konstytucyjnego, wsadzenia tam Macieja Berka, bo merytorycznie się wszyscy zgadzają, że właściwie tu nie ma zastrzeżeń. Jest jedno zastrzeżenie. Pierwsze jest to, że był ministrem i prawą ręką pana premiera i co niektórzy jeszcze przypominają mu rok 2005. Nawet kiedy był kandydatem Platformy Obywatelskiej, a do wyborów do Sejmu. Tak, to Maciej Berek. No i to są te założenia. Cała reszta trzyma się, w prawie się trzyma. A potem kwestia, czy będzie mógł rozsądzać poszczególne kwestie, to jest też inny już temat w Trybunale, bo nie będzie mógł się zajmować tematami, które dotykał, będąc ministrem.
1: No tak, ale też panie Sebastianie, no premier ryzykuje, ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że pan Maciej Berek, nawet jeśli przejdzie w Sejmie, przepraszam za ten skrót myślowy, to nie zostanie zaproszony do pałacu po to, żeby złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta i będziemy mieli do czynienia ze ślubowaniem wobec kolumny, jak to wczoraj powiedział pan prezydent, kwestionując też tym samym kompetencje czworga sędziów wybranych w Sejmie. Przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj pozwolił sobie na komentarz pan prezydent, że ktoś, kto składa takie ślubowanie wobec kolumny, nie ma kompetencji, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Więc jest coraz mocniej.
0: Ale to jest po prostu polaryzacja, proszę zwrócić
1: uwagę. Nie, no jasne, tylko do czego, tylko czemu to ma służyć? No, pan premier mówi, dość tego potrzebujemy Trybunału, tylko czy to jest najlepsza ścieżka do tego, żeby uporządkować Trybunał? No, według narracji pana premiera, to Maciej Berek miałby dokonać jakiegoś cudu w Trybunale. To znaczy miałby zrobić coś, czego nie może zrobić inny sędzia albo inny sędzia na jego miejscu? Znaczy co miałby zrobić?
0: To jest właśnie słowo klucz, ta polaryzacja. Chodzi o to, żeby media i społeczeństwo skupiło się na dwóch obozach i żeby pokazać twardemu elektoratowi, w mojej ocenie, że Maciej Berek jest postacią nietuzinkową i tylko ona potrafi naprawić sytuację. Że premier ma takie osoby z grona swoich zasobów, bo proszę zobaczyć, myślę, dużym wyzwaniem w czasie kampanii wyborczej to będą te jedynki i historie w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Taki Maciej Berek ma być takim, w cudzysłowie, na białym koniu, państwowcem, który będzie przy wsparciu premiera, jakkolwiek tego nie nazwiemy, tworzył narrację tematyczną na tygodnie.
1: Ale co, myśli pan, że premier będzie chciał wykorzystać Macieja Berka politycznie w kampanii? Tylko, że jeżeli jego kandydatura przejdzie w Sejmie, to on będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy to się panu prezydentowi podoba, czy nie. Bo tak mówi Konstytucja, że po głosowaniu w Sejmie, jeżeli Sejm przyjmuje kandydaturę sędziego, to kandydat staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero ustawa mówi o tym, że pracę w Trybunale może zacząć po złożeniu ślubowania wobec prezydenta. No ale jeśli kandydatura pana doktora Berka przejdzie w Sejmie, to będzie sędzią Trybunału.
0: Tak, ale jednocześnie może być pewnego rodzaju następną frakcją zaplecza, który będzie budować narrację bezpośrednio w czasie kampanii, teraz prekampanii, a potem kampanii wyborczej. I o tym pamiętajmy. Premier Tusk potrzebuje nowych twarzy na swoich zasobach. Te, które są bardzo często już z całym szacunkiem, ale przez pryzmat ponad trzech dekad w polityce po prostu są przestarzałe. On potrzebuje młodych, zdolnych, przebojowych, nie tylko wiekiem, ale w różnych strukturach środowisk nowych twarzy. Bo te, które były, nie wystarczą mu do tego, żeby po raz kolejny stworzyć szansę na tworzenie rządu w przyszłości. I Maciej Berek, jutro pojawiają się kolejne nazwiska, zakładam, w innych środowiskach, w innych obszarach, jest taką postacią. On może nadawać tą narrację, chociażby z perspektywy funkcjonowania premiera. Zatem, czy to chodzi o to, żeby zmieniać Trybunał Konstytucyjny? To po prostu zostawiam chwilę na boku. Chodzi o to, żeby narzucać określoną narrację, którą kupi twardy elektorat i uwaga, ten na dzień dzisiejszy neutralny, czyli

0: chcą iść na wyborów, do wyborów, ale jeszcze nie wiedzą, na kogo oddać głos. Akceptacja premiera do takich działań, ale też jego tak naprawdę determinacja może być częścią odpowiedzi, dlaczego warto jeszcze raz zaufać, albo dlaczego warto po prostu pójść i zagłosować na ten obóz, tę opcję. Oczywiście pytanie...
1: No tylko wie pan, ja wrócę tutaj jeszcze do sedna, bo odrobina cierpliwości do stycznia, to w perspektywie wieczności to naprawdę odrobina, wystarczyłaby do tego, żeby... No żeby... Sędziowie, którzy nie sprzeniewierzają się swojej misji i swojemu zawodowi, mieli w Trybunale Konstytucyjnym większość. Poza tym mamy do czynienia z sytuacją braku środków dla Trybunału. To nie jest widzimisię ministra Domańskiego, tylko to jest konsekwencja tego, że pan prezes Święczkowski nie zwołał zgromadzenia sędziów i sprawozdanie za ubiegły rok nie zostało przyjęte. No i teraz bez pieniędzy zostają nie tylko sędziowie którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta, ci, którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta, a w Sejmie, znaczy inaczej, rany, tu się można już, prawda, pogubić, znaczy złożyli w Sejmie ślubowanie wobec pana prezydenta, ale to samo dotyczy strażników w Trybunale, to samo dotyczy pracowników administracyjnych. Może pan premier chce doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy będą mieli dość prezesa Święczkowskiego. O, może o to chodzi.
0: Ale może po prostu w tym wszystkim jest już taki bałagan całkiem poważnie, że przeciętny obywatel tego kraju po prostu nie wie, o co chodzi, od czego wszystko zaczęło i dlaczego teraz nawet kandydat pana premiera Maciej Belek jest nekowany przez środowiska prawnicze i tuzy prawa konstytucyjnego. I w tym bałaganie jest też metoda. Bo ten bałagan, to co się dzieje i te problemy, które z tego wynikają, brak finansowania, brak przyjęcia budżetu oczywiście, jedni mówią, że zwołał, drudzy mówią, że nie zwołał prawnie, znaczy zgodnie z przepisami prawa, to efekt jest taki, że Trybunał Konstytucyjny nie ma finansowania. Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, że Maciej Belek wchodzi, pan minister Maciej Belek wchodzi, nagle znajdują się pieniądze i to jest następny argument dla opozycji, która będzie uderzała w te tony, że rzeczywiście to jest człowiek premiera. Zresztą ja bym nie zapominał o tych sformułowaniach pana premiera mówiąc o tym, że to jest jego człowiek, to będzie jego człowiek w Trybunale Konstytucyjnym, bo jeżeli opozycja to wykorzysta i zrobi z tego kampanię informacyjno-promocyjną w cudzysłowie, tak zwaną polityczną, no to jeszcze bardziej zakotwicie się to w pamięci. I ten Trybunał nie odbuduje swojego wizerunku przez bardzo, bardzo wiele lat. Bo zawsze będzie już po tym hasło, że w tym Trybunale są politycy. Zresztą proszę to wytłumaczyć tym wszystkim, którzy manifestowali wiele lat temu i zgadzali się z tym, że Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. To był niebezpieczny ruch, który musi być teraz odbudowany przez premier.
1: No tak, nie tylko tych, którzy protestowali, ale także deklaracji samej koalicji, która złożyła projekt zakładający 4-letnią karencję między polityką a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym, prawda?
0: Co się wydaje, nazwiska poszczególnych posłów i posłanek, którzy będą musieli tą rybę szopnąć podczas u państwa w stacjach radiowych, telewizyjnych przez najbliższe 72 godziny, jak zagłosują za przyjęciem, bądź po prostu się wstrzymają. Choć do tej pory jaskrawi i dynamicznie, wyraziście mówili, że to jest łamanie zasad dużej koalicji.
1: No dobrze, a Zonda Krypto? Myśli pan, że się rozejdzie po kościach, czy naprawdę ktoś za to politycznie zapłaci?
0: Czy się rozejdzie po kościach, to zawsze uzależnione jest od tego, jaka będzie wola, jakie będą targi, czy zgodzią się co niektórzy na to, żeby powołać komisję. Ruch z komisją i w ogóle hasłem komisji ze strony opozycji uważam marketingowo, z punktu widzenia PR-u politycznego, dobry ruch, dlatego że wstrzymał natarcie koalicjantów, czyli obóz rządzący, to jest po pierwsze. Czy się rozejdzie? Myślę, że jeżeli byłaby komisja i powstałaby komisja, od umiejętności oczywiście członków tej komisji, przyjęcia narracji, potem prowadzenia tego, uzależnione byłoby to, czy kwestia się będzie do przodu i będą zdefiniowane nazwiska, które ponoszą odpowiedzialność, czy też nie. Zresztą, panie redaktor, cofnijmy się do poszczególnych komisji, zastanówmy się, jaki procent osób powoływanych przed komisję zostało pociągnięte do odpowiedzialności. No właśnie. No, jak pamiętam, komisję lub i czasopism. Tak, tam była odpowiedzialność i konkretne kroki. A mamy, umówmy się, dobrą pamięć.
1: Nie, no jasne, jasne. Tylko wie pan, to może warto postawić na pewną chronologię, na ostrzeżenia KNF-u, na na śledztwa umarzane przez prokuratorów w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Na umarzane śledztwa także

0: w perspektywie ostatnich lat.
1: To prawda. I po drugiej stronie będziemy mieli narrację, która będzie burzyła ogólny obraz społeczeństwa, bo opozycja będzie mówić o tym, że premier i ministrowie wiedzieli o zagrożeniach znacznie wcześniej. Już dzisiaj wskazują daty. Grudzień, styczeń, wypowiedzi obozu.

0: i kto jak głosował. To od tego zależy. Myślę, że teraz po prostu analizy trwają, a plus, minus, co nam to da. I czy czasem zaraz ten temat nie zostanie przykryty innym tematem.
1: No to i dziś normalne. W Sejmie, jasne, dwa ważne głosowania. Jedno z nich nad... To kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Ja tylko dodam, że pan minister Bogucki z kancelarii pana prezydenta mówił, że projekt rządowy jest przeregulowany, że jest zbyt obszerny, a projekt prezydencki miał jedną stronę więcej. To tak, żebyśmy te minorowe nastroje nieco rozproszyli. Musimy kończyć.
0: I mówi jednocześnie, żeby wystarczy 4-5 stron.
1: Prawda? Dokładnie tak. No, tak jak powiedziałam, odrzucenie prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut i głosowanie nad kandydaturą pana Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To przed nami Sebastian Drobczyński. Dziękuję panu bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i Akademia Pożarnicza. Dzień dobry, panie generale, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chciałabym zacząć od tego, co wydarzyło się wczoraj. Ambasador Rosji w Polsce został wezwany do MSZ-u. To po tym, co dzieje się m.in. w Niemczech. Po tych akcjach sabotażu, dywersji, różne są źródła pochodzenia tych zagrożeń. Jaką rangę, jakie znaczenie ma taka sytuacja, w której to ambasador Rosji jest wzywany, potem wychodzi z ministerstwa i odczytuje kartkę "odczepcie się od nas"?
3: No, samo wezwanie ma oczywiście znaczenie nie tylko typowo dyplomatyczne pomiędzy MSZ-em a ambasadą innego państwa. Ma znaczenie duże dla stosunków między naszymi państwami i ma znaczenie dla generalnie relacji międzynarodowych w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje w Europie. To nie jest przypadek, że ambasadorowie Federacji Rosyjskiej są wzywani w różnych państwach, bo gdyby nie to, że Federacja Rosyjska prowadzi intensywne działania już nie tylko propagandowe, informacyjne, z próbami dzielenia społeczeństw, wpływania na psychikę społeczeństw. Gdyby nie to, że spadają drony, że są kreowane bardzo niebezpieczne sytuacje z ładunkami wybuchowymi nad obiektami w różnych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie byłoby tych wezwań. Dzisiaj to jest jednoznaczne stanowisko państw NATO, państw Unii Europejskiej, które pokazuje Moskwie. Na razie na poziomie dyplomatycznym nie godzimy się na to. Uważajcie, nasze stanowisko jest jednoznaczne, przemawiamy jednym głosem. Musicie być gotowi na bardziej ostre działania z naszej strony. Jeżeli chcecie współdziałać z cywilizowanym światem Europy, no to wycofajcie się z tego.
1: No tylko gesty dyplomatyczne, mamy z nimi do czynienia od 2022 roku, wcześniej też. I dlatego pytam o ich znaczenie, albo o to, co powinno towarzyszyć takim gestom, bo jak będziemy sobie zamykać nawzajem instytuty kulturalne i konsulaty, no bo ambasad to nie, to dokąd nas to prowadzi? Do pytania, które zadawała wczoraj szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, co my jeszcze możemy zrobić?
3: To prawda, że chciałoby się bardziej skutecznych kroków wobec Moskwy, ale prawdą jest też, że państwa w swoich stosunkach używają cały wachlarz różnego typu narzędzi i nie od razu sięgają po te narzędzia, które walą jak młotem, że tak powiem, prosto w czoło. W związku z powyższym to są prawidłowe kroki, które nie powodują też działań odwetowych, także niekorzystnych dla naszych państw. Dzisiaj to, co jest najważniejsze, to przemówienie jednym głosem, ale także gotowość na kroki bardziej zdecydowane. Nie zgadzam się z tym, że to nic nie daje, bo nie wiemy, co działoby się w agresywnych działaniach Federacji Rosyjskiej, gdyby nie było tych ostrzeżeń, wzywania ambasadorów, zamykania placówek kulturalnych czy też konsularnych i tak dalej, i tak dalej. Federacja Rosyjska oddziaływuje w sposób niebezpieczny dla naszych państw, ale ja jestem przekonany, że wiele udało się wyhamować jednak dzięki różnego typu ostrzeżeniom, ale nie tylko ostrzeżeniom, bo przecież do tej gamy działań z naszej strony należą na przykład dotkliwe sankcje, które są kierowane i do osób poszczególnych imiennie z

0: z Rosji, ale także do całej gałęzi przemysłu, gospodarki, handlu, które to są narzędziami bardzo dotkliwymi. To są działania polityczne na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, różnych państw. To jest cała gama przedsięwzięć, w tym te dyplomatyczne.
1: Czytam wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej na X-ie. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory były uważane za bezpieczne. Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Panie generale, jak wygląda sytuacja na naszym niebie? To znaczy wzmocnienie samolotami F-16, będzie ich więcej czy w ogóle się pojawią?
0: Nie, będzie ich więcej. Samoloty F-16 są przez cały czas w powietrzu, co nie znaczy, że przez cały czas krążą, że tak powiem, nad nami, bo bycie w powietrzu to jest też pewna gotowość par dyżurnych samolotów, które są przygotowywane razem z pilotami i pozostają w systemie stałej gotowości. Są używane wtedy, kiedy to jest potrzebne. To, co ta decyzja pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jest częściowo odpowiedź na pani poprzednie pytanie. To jest jedno z narzędzi, które Polska używa, tutaj bardzo zdecydowane, trochę kosztowne, ale konieczne. No i dobrze, że pan premier Kosiniak-Kamysz właśnie w taki sposób decyduje, bo widzimy, jakie są zagrożenia, widzimy, jak Rosja działa, widzimy i też odczuwamy to, bo przecież Polska jest także celem działań hybrydowych Moskwy. W związku z powyższym to jest wyraźny sygnał nie tylko do Polaków, bądźcie spokojni, czuwamy i działamy, nie zasypujemy gruszek w popiele, ale to jest sygnał także do Moskwy, do Putina, do jego ludzi i nie udawajcie, że nic się nie dzieje, ponieważ my jesteśmy świadomi tego, co wy robicie i bądźcie przygotowani na to, że jeżeli się zdecydujecie na jakiś kolejny krok, to nasze samoloty, które są w stałej gotowości, a tu już jest decyzja, są używane i będą wykorzystywane do rażenia waszych środków, jeżeli pojawią się na polskim niebie.
1: Jeszcze w tym miesiącu ważne sojusznicze ćwiczenia z udziałem wojsk na przykład z Francji, Wielkiej Brytanii. Żołnierze będą ćwiczyć razem z Wojskiem Polskim oczywiście. Ta decyzja zapadła podczas szczytu koalicji wspierającej Ukrainę w Paryżu jeszcze w lipcu. Ja wiem, to takie prężenie mózgów, ale też niezbędne, prawda? Jeśli dołożymy to do tych dyplomatycznych gestów, to tak, wysyłamy zdecydowany sygnał.
0: Zdecydowany sygnał i to jest to, co jest dzisiaj tak naprawdę najważniejsze, ponieważ Putin próbuje rozegrać Europę. No, trochę mu w tym pomagamy, biorąc pod uwagę rozbieżności dzisiaj pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a zachodnią częścią Europy i środkową także. No bo nie ma co ukrywać, trochę są inne interesy dzisiaj, zagrożenia i wyzwania Stanów Zjednoczonych. One się łączą z Iranem, one się łączą z Bliskim Wschodem, też z Dalekim Wschodem. Trochę my mamy inne te wyzwania, zagrożenia, ale jeżeli chodzi o europejską część i w dużym stopniu także Waszyngton wrócił do tej jednomyślnej postawy wyrażania działaniami tego, co powinniśmy wyrażać w Moskwie. Na czym rzecz polega? Jeżeli będzie działała sama Polska, to nawet najlepsze decyzje polskiego ministra obrony nie wystarczą. Potrzebne jest działanie, potrzebne są działania wspólne. Właśnie takie, które płyną z tych ustaleń, o których pani mówi z lipca, także z tych ustaleń z Weimaru, świeże ustalenia trzech państw, Niemiec, Francji i Polski. I to najbardziej według mnie hamuje dzisiaj Moskwę przed jakimikolwiek planami, bo dzisiaj żyjemy w sferze agresywnego oddziaływania Moskwy na różne państwa natowskie. Ale jeszcze nie jest to jakaś otwarta wojna, która poważnie by zagrażała któremukolwiek z państw. I takie ćwiczenia, na przykład, które pokazują, że jesteśmy jednomyślni w obronie państw bałtyckich, że jesteśmy jednomyślni wobec stanowiska Niemiec, które jednoznacznie pokazują palcem ministra obrony Niemiec na Moskwę, jeżeli chodzi o ogromnie niebezpieczne wydarzenie, to w Lipsku z materiałami wybuchowymi, no, które mrozi krew w żyłach. Że nasze państwa europejskie jednoznacznie, ale i także Stany Zjednoczone przyłączają się do różnego typu oświadczeń, deklaracji, ale i działań wspólnych, wspólne ćwiczenia, wysyłanie samolotów, to co na polskim niebie się pojawiło, trzy F-35, F-16, samoloty rozpoznawcze najwyższej jakości, no jednoznacznie pokazujące, że jeżeli

0: w Moskwie uważacie, panowie, że możecie sobie pozwolić na następny krok albo wobec krajów bałtyckich, albo wobec Finlandii, Polski, Rumunii, no to my jesteśmy tu razem. Są razem z nami Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi i inne państwa.
1: Wczoraj jeden z naszych ekspertów, analityk Defense24, mówił, że teraz Niemcy, a potem Francja. Myślę o takich aktach sabotażu, dywersji. To jest możliwe?
0: To jest możliwe. Dzisiaj jednoznacznie z analiz, z obserwacji tego, co robi Moskwa, widać, że w Moskwie też podzielono pewne działania na etapy i do tych pierwszoetapowych państw, które zostały już rażone przez Federację Rosyjską i to wielokrotnie, no zdecydowanie należy Polska. Już nie wspominam wciąż na okrągło o tych krajach bałtyckich, bo one się przejawiają ciągle. Ale spośród nich jest Polska. To są Niemcy, które bardzo mocno są atakowane przez Federację Rosyjską i są jednoznacznie antyrosyjskie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I Wielka Brytania. Wielka Brytania, która pozwoliła Ukrainie używać do uderzeń daleko wewnątrz Rosji swoimi pociskami przekazanymi Ukrainie. Rosja jęczy, bo taka jest prawda. Rosja wie, że to są działania dotkliwe. Wytypowała te państwa jako państwa najbardziej antyrosyjskie w sensie wspomagania Ukrainy. No i jednoznaczne prezentowanie jednoznacznej postawy. I my jesteśmy, te trzy państwa są tutaj najbardziej rażone. Do tego jeszcze byśmy dołożyli pewnie Rumunię, która też no z innych powodów, ale też bardzo mocno doskwiera, że tak powiem, Moskwie. Czy pójdą następne Francje? Tak, jeżeli coś się kolejnego zdarzy, to jest Francja, która również jest zdecydowana, bardzo mocno antyrosyjska i tutaj są różnego typu spotkania i Macron, Putin było i różne inne, gdzie panowie jednoznacznie pokazują swoje stanowiska i one nie są absolutnie zgodne. W innej sytuacji jest Hiszpania, jest Grecja, są te państwa bardziej odległe, które nie włączają się tak bardzo aktywnie do tego jednoznacznego przeciwstawiania się agresywnym zamierzeniom Rosji.
1: A tymczasem od początku roku na Białorusi odbyły się dziesiątki ćwiczeń wojskowych różnej skali. Co najmniej 20 większych manewrów, to są informacje od niezależnego białoruskiego portalu. To też prężenie mózgów, tylko czy mogą czymś zaskoczyć sojusz? Oprócz tego, że to się dzieje na Białorusi, która przynajmniej teoretycznie i do tej pory jest w miarę neutralna, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie.
0: Białoruś jest neutralna i nie jest neutralna. Białoruś,
1: przynajmniej teoretycznie, system, dlatego zaznaczyłam tak.
0: Tak, nie. No, to właśnie dlatego się zgadzam, że jest neutralna pod względem politycznym, pod względem wypowiedzi Łukaszenki. Jest, tu się w pełni zgadzam. Ale trzeba pamiętać, że przy tworzeniu państwa związkowego system militarny Białorusi z pewnymi tylko wyjątkami już dawno został włączony w wspólny system. I dzisiaj, gdyby Putin tak naprawdę bardzo nalegał i docisnął Łukaszenkę, to ten system białoruski byłby wykorzystany i na wojnie bardziej jeszcze niż jest w Ukrainie i gdyby trzeba było przeciwko państwom zachodnim, to ta świadomość musi być dla nas jasna. Natomiast Ukraina to jest jedno, a Białoruś to jest coś zupełnie innego, bo jednak Białoruś się w całości nie włączyła do wojny w Ukrainie i dzisiaj Białoruś jest wykorzystany jako taki chłopiec, który ma zastraszać Europę Zachodnią. Ponieważ Putin rozgrywa Europę Zachodnią, w tej chwili dzieląc Europę, ale z drugiej strony celem jest obniżenie gotowości społeczeństw europejskich do pomocy Ukrainie. Putin nie radzi sobie z Ukrainą, nawet jeżeli ta wojna wyraźnie wskazuje na jego przewagę w Ukrainie, to jednak tej wojny nie wygrał. A tak duże państwo, jakim jest Rosja w porównaniu do Ukrainy, z wojskowego punktu widzenia już rok czy dwa powinno zupełnie spokojnie powiedzieć, że jest po wojnie, a nie jest. I Putin nic nie wskazuje na to, żeby mógł tę wojnę wygrać. W związku z tym, dlaczego jej nie wygrywa? No nie dlatego, że Ukraina jest tak silna, tylko dlatego, że Ukraina jest też wspierana przez 54 państwa świata, do Japonii włącznie, więc nie tylko NATO i nie tylko Unia Europejska. I obecna gra Putina, obecna gra Moskwy, to jest gra na takie wpływanie na społeczeństwa zachodnie, które będą głosowały. My mamy wybory za rok, ktoś tam ma w tym roku, ktoś będzie miał także w przyszłym roku.
1: No Niemcy mają za chwilę, prawda? To się wszystko dzieje. Wybierały wpływ. Nie ma przypadku.
0: To są, I to tak, ma pani rację. I to są działania, jak widać, w dużym stopniu skuteczne, bo zmalała jednak ta siła poparcia dla Ukrainy, dla wspierania Ukrainy, no w wielu krajach, nie ukrywajmy. Nie jest łatwo dzisiaj w wielu państwach przekonywać, nawet w Polsce pokazywać.

0: Manie palcem na Ukrainę z wieloma błędami. To jest nie tylko kwestia rzezi wołyńskiej, nie tylko kwestia UPA, ale to jest też kwestia związana z tym oddziaływaniem Rosji w naszych mediach społecznościowych na społeczeństwo.
1: Panie generale, dziennikarze wspomnianego przeze mnie portalu białoruskiego, niezależnego, mówili o tym, że w tych spotkaniach, manewrach, kontrolach, bo i takie słowo pada, chodzi o gotowość do użycia niestrategicznej broni jądrowej i wykorzystanie Białorusi w tym celu. Co to jest niestrategiczna broń jądrowa?
0: Niestrategiczna broń jądrowa, albo to nowe trochę określenie, to jest taktyczna broń jądrowa. Taktyczna broń jądrowa to jest taka broń, bomba, pocisk rakietowy, który może być użyty przez inne konwencjonalne środki. Czyli na przykład mamy wyrzutnię HIMARS, do niej są stosowane pociski dwojakiego rodzaju. Jedne rażą na 70 kilometrów, drugie powiedzmy tam na kilkaset, na dużo dalsze odległości. I te pociski są pociskami konwencjonalnymi, typowymi dla wojsk rakietowych czy dla artylerii. Można do tej samej wyrzutni włożyć pocisk, który będzie zawierał ładunek nuklearny i wystrzelić. Tylko że to wystrzelenie na 70 kilometrów powoduje działanie na poziomie taktycznym, a nie strategicznym, że pocisk leci tysiące kilometrów albo przynajmniej setki kilometrów do jakiegoś bardzo odległego celu. I takiego uderzenia dzisiaj się najbardziej obawiamy. O takim uderzeniu mówi się w Moskwie, sygnalizowane przez zachodnie ośrodki możliwości uderzenia spowodowały, że hamująco włączyły się w to Indie i Chiny, jednoznacznie wskazując, to są działania z ostatnich tygodni, jednoznacznie pokazując Putinowi, nie waż się użyć taktycznej broni jądrowej, ponieważ i Chiny, i Indie mają duży wpływ ze względu na ich związki gospodarcze, przede wszystkim na to, że są odbiorcami ogromnych ilości ropy naftowej głównie i gazu także. I dla Putina to byłoby być albo nie być, gdyby się odwróciły plecami i Indie, i Chiny. W związku z powyższym my także, państwa unijne, państwa natowskie, hamujemy, próbujemy robić to, co możemy. Trochę też czasami straszymy, bo mówimy, jeżeli cokolwiek będziesz robił Putin w tym zakresie, to my mamy nuclear sharing, my mówimy o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce na przykład, o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w innych państwach, bo dzisiaj ona jest, ale jeszcze wielu bliżej Rosji jej nie ma. To są oddziaływania, które są pokazywane z obydwu stron. Natomiast tego dzisiaj, jeżeli chodzi o broń jądrową, najbardziej się obawiamy. W Moskwie i propagandyści, ale i część polityków nakłania władze Federacji Rosyjskiej do poważnego rozważenia użycia taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie na terenie Ukrainy.
1: Rosja jest w bardzo złej sytuacji. Tak twierdzi szef estońskiego wywiadu Kaupo Rosin, cytowany przez Onet. On uważa, że w Rosji co prawda nie dojdzie szybko do rewolucji ulicznej, ale zmiana, która może się tam wydarzyć, może być gwałtowna i nadejść wcześniej niż wszyscy myślą, bo najważniejsze jest to, co myślą ludzie, mający dostęp jednak do pieniędzy, broni i informacji. W tych kręgach właściwie nie mówi się już o całkowitym zwycięstwie, a wszyscy wiemy, co się dzieje z carem, który przegrywa.
0: Prawda, ale nie do końca zgadzam się z tą opinią. Też na bieżąco interesując się praktycznie każdego dnia, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Rosjanie to specyficzny naród, który dużo potrafi wytrzymać, potrafi walczyć w warunkach mrozu, głodu i trzymania bardzo krótko za uzdę przez władze Placu Czerwonego. W związku z powyższym, to, że Putinowi spadło poparcie z 80% iluś, czy 90% prawie na 60% i to nawet Moskwa potwierdza, to jeszcze nie oznacza takiego optymizmu, żebyśmy się spodziewali, że lud pracujący wyjdzie na ulicę, zmiota Putina i będzie już radośnie i wesoło. Ponieważ po Putinie przyjdzie inny Putin, różne zmiany, które obserwowaliśmy nawet do czasu Gorbaczowa, no pokazywały, że jeżeli coś się zmieniało, powiedzmy od Chruszczowa do Gorbaczowa, to nie zmieniało się aż tak diametralnie. To był długi proces kilkudziesięciu lat. I dzisiaj prawdą jest, że gospodarka rosyjska jest w coraz trudniejszym stanie, ale prawdą jest, że nie na tyle dramatycznym, żeby Rosja umierała z roku na rok, ponieważ Rosja otrzymuje duże wsparcie właśnie z Chin głównie, ale także z innych państw, które mają w tym swój interes, a częściowo do tych państw należą także państwa Unii Europejskiej, które kupują gaz w dużych ilościach wciąż od Rosji. Czasami to są

0: i Stany Zjednoczone, które z racji globalnych, strategicznych interesów i prowadzonej globalnej polityki, no od czasu do czasu wykonują dwa kroki niby przeciwko Rosji, ale jeden sprzyjający dla Rosji. To nie jest takie proste, że Rosja z dnia na dzień wymięknie, ponieważ prawdą jest, że Rosja słabnie gospodarczo, ale militarnie się rozwija, a nie tylko działa na pełnych obrotach. I pamiętajmy, że w bardzo trudnej sytuacji jest Ukraina. Na tyle trudnej, że dzisiaj pod znakiem zapytania jest jesień i zima tego roku. Pod znakiem zapytania jest ta pomoc, która także idzie z Zachodu. To w Ukrainie jednak brakuje chętnych do walki. Brakuje dobrze działającej tej ustawy o mobilizacji. Dobrej ustawy, ale bardzo słabo działającej. Nie ma poprawy w korupcji, w nepotyzmie na tyle istotnej, żeby się cieszyć. To jest bardzo trudna sytuacja. My przekłamujemy nadmiernie, że tak powiem, optymizmie, oceniając, jak to sobie świetnie Ukraina radzi, jak to świetnie będzie za chwilę. Może nie być świetnie. Ja nie jestem pesymistą, jestem realistą. W związku z powyższym, Rosja ma problemy. To jest pocieszające. To jest koncepcja, słuszna koncepcja Bidena, poprzedniego prezydenta, który mówił, że tylko sankcjami gospodarczymi się uda skutecznie na dziesięciolecia Rosję osłabić, a nie militarnie, bo to jest woda na jemy, no ona też się rozwija militarnie. I trzeba jeszcze dużo czasu, żeby to się stało skutkiem na tyle dobrym, żebyśmy mogli spokojnie spać w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji i w krajach bałtyckich także.
1: Władimir Zełenski twierdzi, albo ostrzega i zapowiada, że dni bezpiecznego latania nad Rosją bezpowrotnie minęły. No atak jest przynajmniej zmasowany. Wystarczy im zasobów? Na jak długo?
0: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście niezależnie od tego, że Zełenski zawsze trochę podbija ten bębenek i straszy bardziej tutaj Europę niż to wynika z faktów, no ale trzeba przyznać, że Rosja podjęła się i to jest też nowe, bo to jest od kilku tygodni występuje. To jest nowa faza wojny, faza inna niż tą, którą widzieliśmy wcześniej. Ona oznacza bardzo drogie, zmasowane ataki przede wszystkim na Kijów, ale nie tylko, bo bardzo mocno atakowana jest także Odessa i to jest znak zapytania, czy nie sięgnie Moskwa po kolejne żądania związane z odcięciem Morza Czarnego. Wiem, że to brzmi kasandrycznie i nie chcę być Kasandro, ale niepokoi mnie to, co się dzieje w powodzie odeskim Mikołajowskim i to wszystko związane z Morzem Czarnym. To jest ogromnie kosztowne. Rosja nie jest workiem bez dna. Tych pocisków ma tyle, ile ma. Nowe kosztują też setki tysięcy albo i miliony dolarów. Budżet, 40% budżetu rocznie na armię, to nie może trwać latami. Putin też to dobrze wie, a mimo wszystko się nie zatrzymuje. W związku z powyższym, z mojej oceny wynika, że postanowił zakończyć wojnę na polu walki. Gdyby Putin przegrał wojnę, czekałaby Rosję duża zmiana i ogromnie negatywne konsekwencje dla Putina.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor, generał Bogusław Pacek z Państwem.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Szwajcarska policja szuka mężczyzny, który zaatakował 17-letnią Polkę. To była napaść seksualna. Wszystko wydarzyło się w czwartek wieczorem. Policja opublikowała rysopis sprawcy i prosi świadków o pomoc w jego schwytaniu. O szczegółach Adam Górczewski.
1: Do ataku doszło na ścieżce rowerowej w miejscowości Bir w kantonie Argowia na północy Szwajcarii. Z policyjnego komunikatu wynika, że kobieta była pieszo, a napastnik podjechał motorem i zaatakował ją od tyłu. 17-latka została powalona na ziemię, ale stawiała opór i zmusiła mężczyznę do ucieczki. Napastnik ma od 20 do 30 lat. Policja apeluje do świadków o kontakt telefoniczny lub mailowy.

0: Gruszewski, Polskie Radio.
1: Eksplozja w bazie wojskowej w Boliwii. Rannych zostało co najmniej 58 osób, w tym 52 cywilów i 6 żołnierzy. Do eksplozji doszło w Biacha w departamencie La Paz, na terenie, na którym przechowywano sprzęt pirotechniczny. Przyczyna wybuchu jest badana. Twarde oskarżenia w aferze Zonda Krypto. Premier Donald Tusk ujawnił część zeznań szefa upadłej spółki Przemysława Krala. Zrobił to w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Co dokładnie mówił szef rządu, jakie reakcje jego słowa wywołały, o tym Mariusz Pieśniewski.
2: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
3: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
2: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek Zonda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
3: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister, koordynator służb Tomasz Siemoniak.
4: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
2: Jarosław Kaczyński przyznał,
5: że przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
2: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: A Sejm już po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Przeciwko odrzuceniu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Rozwój Plus i Konfederacji.
6: To są aktualności jedynki.
1: To prawdziwy przełom w produkcji amunicji w naszym kraju. Pierwszy w pełni wyprodukowany w Polsce pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Przeprowadzono je w Ustce, a pocisk przekroczył dystans 30 km, mówi wiceprezes PGO SA Andrzej Bulanowski.
7: Dotychczasowe próby realizowaliśmy w warunkach poligonowych. Przy użyciu dział balistycznych strzelaliśmy na krótkie dystanse do kulochwytu. W tej chwili strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu. Także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy. Jesteśmy bardzo dumni.
1: Seryjna produkcja nabojów może ruszyć w przyszłym roku. Policja działa po awanturze na drodze do Morskiego Oka. Prowadzi ponad 70 spraw. Chodzi o wykroczenia, których mieli dopuścić się protestujący w obronie koni aktywiści. Sprawy mają trafić do sądu, mówi rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
8: Część z nich dotyczyła utrudniania ruchu, niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy, niepodporządkowaniu się poleceniom organizatora, jak również wprowadzenia w błąd policjantów.
1: Obrońcy praw zwierząt walczą, żeby z trasy do Morskiego Oka zniknęły przewozy konne. Cała Polska będzie dziś czytać Dziady Adama Mickiewicza. Finał po raz 15 zorganizowanego narodowego czytania w południe w Warszawie przed pomnikiem Wieszcza na krakowskim przedmieściu. Dziennikarka Radiowej Jedynki Magdalena Mikołajczuk mówi, że o dziadach trudno jest zapomnieć.
9: Chociażby wiele cytatów jest tak zakorzenionych w polszczyźnie i w naszej polskiej świadomości, że ciągle w różnych miejscach, w różnych sytuacjach są używane. No chociażby ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Albo nasz naród jak lawa. Albo chociażby w piosence Baranek kultu jest ten motyw: na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badelek. I w tym sensie warto od czasu do czasu do dziadów wrócić i przypomnieć sobie już tak nie po szkolnemu, o co w tych dziadach chodzi.
1: Narodowe czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku wspólną lekturą pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytane były m.in. dzieła Aleksandra Fredry, trylogia i Quo Vadis, a Henryka Sienkiewicza czy lalka Bolesława Prusa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Wszędzie pochmurno, ale w dzień będzie można liczyć na chwilę ze słońcem. Najwięcej pogodnego nieba na południu kraju i tylko tam bez deszczu. Na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr nadal będzie mocno wiać. Na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę.
6: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Naszym gościem jest Radosław Pyfel, ekspert do spraw Dalekiego Wschodu, Chin. Dzień dobry, panie Radosławie.
2: Dzień dobry, witam panią.
1: Zdumiewa pana informacja, że władze nie chcą pomocy międzynarodowej w tej sprawie?
2: No, jest to rzeczywiście zastanawiająca sytuacja, bo problem jest poważny. W tej powodzi zginęło 1250 osób i bardzo trudno tego typu kryzysy rozwiązywać bez wsparcia międzynarodowego, zwłaszcza że konsekwencje takich katastrof naturalnych no, daleko wykraczają poza kwestie związane z jednym państwem.
1: No tak, ale mogłoby coś wyjść na jaw. Świat mógłby się o czymś dowiedzieć, znaczy o czym ma się nie dowiedzieć.
2: Myślę, że tutaj na to pytanie muszą odpowiedzieć władze w Nepalu, bo to jest też wyraźny sygnał wysłany do organizacji międzynarodowych, zwłaszcza w czasach, niektórzy mówią, że kryzysu współpracy międzynarodowej i organizacji multilateralnych, że poszczególne rządy no, z jakichś powodów, nie być może mając coś do ukrycia, nie chcą tej pomocy przyjmować. I to może moim zdaniem dodatkowo jeszcze skomplikować sytuację, jeżeli patrzymy na to globalnie, jeżeli patrzymy na to jako przejaw pewnego kryzysu organizacji międzynarodowych i współpracy międzynarodowej dzisiaj.
1: No to co świat może zrobić w tej sytuacji? Pewnie niewiele, no bo jeżeli Chiny czy no Nepal niekoniecznie, ale jeśli Chiny na przykład nie chcą pomocy, to nikt jej nie zorganizuje. Dodam tylko, że jest mowa o pewnym sukcesie, bo informacje brzmiały tak, że w kanałach czy w korytarzach na przykład jednej z kopalni mogą się znajdować ludzie. Rzeczywiście tych ludzi uwolniono, ale to w skali tragedii rzeczywiście kropla. Chiński wicepremier, prezydent Władimir Putin spotkali się we Władywostoku, żeby omówić zacieśnianie współpracy gospodarczej między oboma krajami. To jest taka oficjalna informacja. Chodzi przede wszystkim o sektor energetyczny. Znowu oficjalna informacja, integracja gospodarcza chińskiego północnego wschodu i rosyjskiego dalekiego wschodu. Na jakim etapie są te relacje, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i cały czas w Ukrainie?
2: No, tutaj właściwie chciałbym odpowiedzieć na pani pytanie w trzech punktach, bo cały czas mamy do czynienia z tą retoryką pogłębiania współpracy, podnoszenia relacji na wyższy poziom, ale tak naprawdę można by zapytać o jedną rzecz, to się streszcza się do dwóch słów: siła Syberii 2. I pytanie, kiedy Chińczycy zdecydują się jakby na wspólny projekt z Rosjanami, bo jest siła Syberii 1, to jest gazociąg, który pozwala transportować gaz do Chin, a tutaj Rosjanie podnoszą tą kwestię za każdym razem i Chińczycy się na to nie chcą zgodzić, oczekując bardzo niskich cen gazu, takich samych, jakie są wewnątrz Rosji na rynku krajowym. I na dobrą sprawę, no, dopóki jakby tutaj nie ma konsensusu w tej sprawie, a Rosjanie za każdym razem podnoszą tę kwestię i ona spotyka się właśnie z tą retoryką Chin o pogłębianiu strategicznej współpracy, podnoszeniu jej na wyższy poziom, ale bez żadnego konkretu, no to można powiedzieć, że jesteśmy na etapie w tych relacjach rosyjsko-chińskich, na etapie business as usual, czyli strategicznego osłabiania hegemonii amerykańskiej, bo tu jest strategiczna zbieżność i obu tym krajom o to chodzi. No ale niewiele więcej i nic poza tym. Poza tym Chiny, i tutaj jeszcze kolejne dwa punkty, bo mówiłem o trzech. Ostatnio mieliśmy szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku i tam było widać wyraźnie, że oba kraje mają podobną agendę, przynajmniej ona podobnie brzmi retorycznie, ale Chiny budują jakby nową architekturę ładu globalnego, budują nowe instytucje, dużo inwestują w budowę infrastruktury w Azji Centralnej, bo Szanghajska Organizacja Współpracy są głównie kraje Azji Centralnej, tam jeszcze się pojawiły Indie, Pakistan, Białoruś jest też krajem europejskim, który należy do tej organizacji i Chiny wykładają

0: Mają pieniądze na budowę nowej infrastruktury, przyspieszają wymianę handlową w walutach lokalnych, osłabiając dolara, i proponują wejście do nowej infrastruktury technologicznej i sztucznej inteligencji także. No zakładam, że będzie to sztuczna inteligencja chińska, a nie rosyjska, bo Rosjanie takiej nie mają. I Rosja tu wychodzi jako lider tego projektu. Chiny stoją jakby z boku, czy stoją za tym wszystkim, nie wychodząc z cienia, no to Rosji pozwala też brylować i uzyskiwać większą legitymację w polityce wewnętrznej, przynajmniej Putinowi, który może zademonstrować się jako przywódca światowy, jako lider, jako ktoś, kto absolutnie nie jest izolowany. Tymczasem, jeżeli ta nowa infrastruktura globalnego ładu powstanie, no to moim zdaniem przewaga Chin będzie tu już bardzo widoczna, przynajmniej przewaga Chin nad Rosją. I to jest druga rzecz, która tutaj się odbywa, a trzecia to ostatnia także wizyta Xi Jinpinga w Egipcie, gdzie ogłoszono nowe projekty infrastrukturalne i także przechodzenie na rozliczenia w walutach lokalnych. I tu Chiny także starają się, wykorzystując trochę to, że Donald Trump ugrzęznął w cieśninie Ormus i nie może znaleźć tam jakiegoś rozwiązania, nie może stamtąd się wycofać i ta wojna się przedłuża. J.D. Vance mówi, że to nie jest wojna, tylko operacja, no to Chiny chcą tu się na tle Stanów Zjednoczonych zaprezentować jako państwo rozumne, pokojowe, nastawione właśnie na biznes, rozwój, i to robią w Egipcie. I trochę polityka amerykańska na Bliskim Wschodzie im to ułatwia. Także te relacje z Rosją tutaj, no moim zdaniem, toczą się na kilku płaszczyznach. Wyróżniłem tylko te trzy, czyli ta rozgrywka o siłę Syberii 2, budowa nowej architektury globalnego ładu, w tym Szanghajska Organizacja Współpracy, ostatnio widzieliśmy w Biszkeku, i to wizerunkowe pozycjonowanie się Chin jako mocarstwa niezaangażowanego w konflikty, a skupionego na biznesie, ale jednocześnie podmywającego te podstawy tej hegemonii amerykańskiej, tego dawnego ładu, który był ładem Pax Americana.
1: No tak, chodzi o sytuację win-win. Czy chodzi o dominację? Bo wspomniał pan o tym, że chiński plan to jest wyeliminowanie Amerykanów albo ograniczenie ich wpływów, co także przez sytuację na Bliskim Wschodzie, trzeba przyznać, się udaje. To jest taka polityka małych kroków albo wyczekiwania na cudze błędy, nie obca wytrawnym dyplomacjom.
0: No, czy to jest win-win, to myślę, wydaje, że muszą przede wszystkim
1: raczej
0: ocenić.
1: Nie w tej chwili.
0: Muszą ocenić to w Moskwie i chyba ocenili, że im się to opłaca, bo pamiętajmy, że przecież Donald Trump wysuwał tutaj różne propozycje pod adresem Rosji, czy to na Alasce, czy ostatnio mieliśmy do czynienia z zaproszeniem rosyjskiego ministra finansów do Stanów Zjednoczonych. Wziął on udział przecież w szczycie ministrów finansów krajów G20, co zostało skrytykowane przez ministra finansów polskiego. No może nie skrytykował, tylko on powiedział, że nie za bardzo, minister Domański nie za bardzo wiedziałby, jak rozmawiać z ministrem finansów Rosji, ale jednak Amerykanie go zaprosili. Tamte rozmowy zakończyły się fiaskiem, ale dialog trwa. No i Rosjanie uznają, że im się to opłaca. No czy się nie przeliczą, bo jednak są krajem o dużo mniejszym potencjale niż Chiny. No jakby oni muszą tu decydować, czy to jest win-win, ale może być to bardzo ryzykowne. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że Rosja strategicznie uznaje, że ma zbieżność, że jej postawa jest zbieżna z Chinami, że chce eliminować tą hegemonię amerykańską, i tu oba kraje mają podobne spojrzenie na politykę światową, aczkolwiek dochodzi do pewnych różnic. Ostatnio Korea Północna chociażby, no to jest wyłączna strefa wpływów Chin do niedawna. Dzisiaj już tak nie jest, bo Korea Północna zbliżyła się także do Rosji, więc poprzez ten pakt wojskowy i wiele wspólnych projektów wojskowo-militarnych, więc ta rozgrywka w tamtej części Eurazji pomiędzy Chinami i Rosją trwa, no ale kierunek strategiczny Rosji jest wyraźny w stronę Chin, i Rosjanie chyba uważają, że to jest dla nich Mówi tu pani redaktor win-win. Pewnie nie będzie to, mi się daje, że jednak będzie to większy win, czy jednak chiński niż rosyjski, ale Rosjanie być może uznają, że zmiana tego globalnego ładu im posłuży, chociaż moim zdaniem na pewno nie tak bardzo jak Chinom i jeszcze nie wiadomo, czy posłuży, no ale to oni tu podejmują decyzję i

0: I nie reagują na te amerykańskie propozycje ani zakończenia wojny na Ukrainie, ani jakichś nawet wspólnych projektów czy biznesów, bo przecież to oferował im Trump i czasem te takie dyskusje czy rozmowy przecież nadal się toczą między USA a Rosją.
1: Może powinniśmy w tej sytuacji przypomnieć, albo coraz częściej o tym mówić, że Szanghajska Organizacja Współpracy jest największą międzynarodową organizacją regionalną na świecie. To mniej więcej 1/4 powierzchni lądowej Ziemi i 40% globalnej populacji.
0: No właśnie, pani redaktor, no tak z... jeżeli tu spojrzymy na ten Excel i te dane dotyczące PKB czy populacji, to na pewno tak jest, no ale jednak dolara kontrolują Amerykanie. Czy oni kontrolują tą wymianę handlową i te państwa, myślę, że tutaj też jakby trzy rzeczy, bo one mają wspólny interes w tym, znaczy obawiają się hegemonii dolara amerykańskiego. Na przykład także Iran, który uczestniczy w tych obradach, no dla niego to jest taka kroplówka, która pozwala utrzymać ten reżim ajatolachów przy życiu, no bo są izolowani, są odcięci, więc ta platforma jest dla nich bardzo użyteczna i w ogóle dla wszystkich krajów, które mogą obawiać się amerykańskich sankcji, bo Amerykanie mają kontrolę nad dolarem, to jakby no, te wszystkie dane o PKB czy populacji można łatwo zniwelować, wprowadzając sankcje. I tego te kraje się obawiają.
1: Ale ajatolachów czy Rosję także?
0: No Rosji także. Rosji, ajatolachów czy wielu innych. No także na przykład Białorusi, która też się znalazła w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To są kraje, które źle czują się w dotychczasowym jakby układzie globalnym i obawiają się sankcji amerykańskich, sankcji USA, które kontrolują dolara. Więc to jest jakby jedna kwestia i tu niespodzianką jest chociażby obecność Indii, największej demokracji przecież światowej. Niektórzy twierdzą, że w wyniku tej presji wywieranej przez Trumpa, że Indie po prostu znalazły się w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, że Trump niejako wepchnął Indię do tych bliskich relacji także z Chinami. No ale Indie moim zdaniem są tam po to, żeby blokować Chiny, których bardzo się obawiają. I jeżeli rzeczywiście ta organizacja, bo pamiętam, że poza pomijaniem sankcji to są też kraje, które często chcą tworzyć zmienić ten ład światowy, stworzyć nową architekturę. No Indie chcą być obecne przy tym stole po to, żeby to, co tam powstanie, nie zagroziło Indiom i żeby za bardzo nie była widoczna dominacja Chin. Więc ta rozgrywka rzeczywiście jest tam bardzo skomplikowana, bo ona polega na jakby takiej grze z istniejącym, ukształtowanym w XX wieku ładzie globalnym, głównie przez USA, z Pax Americana, a jednocześnie to są pewne subtelne negocjacje pomiędzy tymi krajami, bo jest i Iran, jest Arabia Saudyjska jako obserwator, jest i Pakistan, i Indie, które są ze sobą skonfliktowane. Są i Indie, i Chiny, które też są w pewnych konfliktach, czy też są jest pewna lista nieporozumień między tymi krajami. Jest również Rosja i Chiny, które czasami też mają pewne rozbieżności między niektórymi kwestiami. Jest Białoruś, która naciska na to, żeby tutaj bardzo agresywne nawet wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki, który mówił o tym, że Szanghajska Organizacja Współpracy powinna działać bardziej zdecydowanie i powinna właściwie decydować o globalnym ładzie. Nic nie powinno się wydarzyć na świecie bez Szanghajskiej Organizacji Współpracy. A jego zdaniem, jeżeli tak się nie stanie, no to ten szof zamieni się w klub dyskusyjny na wzór ONZ-u. No, do tego jeszcze mamy Turcję, pamiętajmy, druga armia NATO i tam Erdogan z kolei nawoływał do udrożnienia czy zwiększenia aktywności w tym korytarzu środkowym prowadzącym z Azji do Europy, licząc tutaj na znaczącą rolę Turcji. Więc no rozgrywane są tam różne interesy jakby na forum tej organizacji i no możemy powiedzieć, że to było bardzo nudne spotkanie, że nic się nie wydarzyło, że po prostu to są takie deklaracje jak w tych spotkaniach Rosji i Chin, że cały czas podnoszą współpracę na wyższy poziom, no ale jednocześnie musimy widzieć, że krok po kroku Chiny tutaj wizerunkowo przedstawiają się przede wszystkim, co w czym trochę mam wrażenie administracja Trumpa ułatwia im to zadanie, przedstawiają się jako siła pokojowa, rozumna, nastawiona na rozwój i powoli, powoli jednak tworzą zręby tej nowej architektury świata, którą zainteresowane są przede wszystkim te kraje zagrożone sankcjami amerykańskimi, ale jak się okazuje nie tylko, bo tutaj

0: chociażby Turcja czy Arabia Saudyjska, no, która też przecież jest jakby zainteresowana tym, co się dzieje w tej organizacji jako kraje obserwatorzy.
1: No tak, bo właściwie ja zapytałam pana o win-win, ale można by to określić jako no, zdecydowany już wyścig między dialogiem a konfrontacją, ze wskazaniem na konfrontację. Xi Jinping mówił o historycznej odpowiedzialności szanghańskiej organizacji współpracy i mówił o tym, że organizacja się zmienia, to znaczy... Czy jesteśmy świadkami takiej ewolucji, w której to za chwilę, no za chwilę, czy jakkolwiek będziemy te chwile mierzyć, będziemy się zwracać ku wschodowi, nie wiem, przyglądając się, co będzie dalej?
0: No cóż, pani redaktor, to dzisiaj rzeczywistość globalna jest bardzo złożona.
1: Także przepraszam, dodam jeszcze. Także biorąc pod uwagę pewną, znowu użyję delikatnego słowa, nieporadność Stanów Zjednoczonych w przedsięwzięciach, za które się biorą.
0: No to na pewno nie utrudnia tego zadania zwiększania większej, czy spoglądania w większym stopniu na wschód i na to, co się tam dzieje. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem na pani pytanie, to powiedziałbym jesteśmy, tak? Bo to jest proces, który się dzieje i jesteśmy, tylko bardzo trudno jest wyważyć, czy to jest win-win, czy obie strony tu wygrają i teraz jedna strona wygra więcej, druga strona wygra mniej i może przez to, że te proporcje będą bardzo zaburzone, to pozostawi pewną przestrzeń do interpretacji, kto tutaj wygrywa, ale na pewno zarówno Szanghajska Organizacja Współpracy, jak i BRICS, pani redaktor, bo to też musi się pojawić, BRICS jako organizacja, która właściwie zmierza w tym samym kierunku, no to są platformy, które były takimi platformami dyskusyjnymi, natomiast faktycznie one krok po kroku zaczynają tworzyć architekturę nowego globalnego ładu, w czym wiele rzeczy pomaga. No, w przypadku BRICS to jest chociażby wzrost znaczenia świata pozaeuropejskiego. Tam przecież te kraje pozaeuropejskie rozwijają się bardzo szybko, pamiętajmy o tym. Rośnie tam klasa średnia w bardzo szybkim tempie. To na pewno jest czynnik, który pomaga przeprowadzać ten proces. Moim zdaniem przeprowadzany przez Chiny, które pozostają w ukryciu, trochę jak taki lekarz-chirurg przeprowadzający operacje, ale w taki bardzo delikatny sposób i to często za pomocą innych, posługując się, mam wrażenie, Rosją właśnie, która doprowadza do zaburzania tego starego globalnego ładu, atakując Ukrainę, czy teraz Iran, który też znalazł się, chociaż tutaj akurat była inicjatywa, chyba przeliczyli się trochę Amerykanie z tym, no ale Chiny...
1: Trochę,
0: gdzieś tam
1: znowu trochę, z naciskiem trochę, na słowo trochę, ale trochę, ponieważ musimy powoli tutaj kończyć, tak, to chcę jeszcze pana zapytać, czy cały czas mamy do czynienia z taką sytuacją, w której to mówiliśmy o tym, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, kilka miesięcy temu, że tak naprawdę od zaangażowania Chin, które pozostają przynajmniej oficjalnie w cieniu, zależy to, co się wydarzy w Ukrainie, czy losy tej operacji, tej wojny.
0: Moim zdaniem powoli zmierzamy do takiego scenariusza, zwłaszcza, że jeżeli spojrzymy na komponenty w dronach tych ukraińskich również, to od 30 do 70% to są komponenty chińskie, tak? Czy to są materiały z Chin, więc Chiny moim zdaniem mogą dążyć do próby zarządzania tym konfliktem, bo oczywiście no także po stronie rosyjskiej to jest pewnie te udziały komponentów z Chin są jeszcze większe, więc Chiny chcą być hegemonem łańcuchów dostaw i produkcji przemysłowej i manipulując, czy też kontrolując te dostawy, komu damy, a komu nie damy materiałów, metali ziem rzadkich czy komponentów, to będą próbować kształtować pewnie no, ekosystem polityki światowej w taki sposób, żeby był jak najbardziej korzystny dla nich. A dla HRL to oznacza przede wszystkim Tajwan, pani redaktor. Nie wiem, czy to jest dobra puenta naszej rozmowy, ale dla nich to jest najważniejsza kwestia. Więc będą kształtować to w taki sposób, żeby rozwiązać, jak to się mówi w Pekinie, kwestię tajwańską. I będą wykorzystać swoją przewagę w produkcji, w przemyśle, w dostępie do metali ziem rzadkich za kopanie jakby tej luki może zająć od 5 do 15 lat i w tym czasie nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że Pekin będzie próbował to wykorzystać do ukształtowania światowego ekosystemu polityki międzynarodowej w taki jak najbardziej korzystny dla siebie sposób i na pewno będzie bardzo trudno to ocenić, no właśnie kto wygrywa, jak wygrywa, to są bardzo trudne pytania, na które dzisiaj próbowałem

0: próbowaliśmy odpowiedzieć, bo sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i kształtuje się coś nowego. Ale tutaj rola Chin i ta ich hegemonia w łańcuchach dostaw i w przemyśle no jeszcze nie raz da o sobie znać. O tym jestem przekonany i także w tym konflikcie na Ukrainie, o którym teraz rozmawiamy na końcu chyba już naszej rozmowy.
1: Zdecydowanie. Choć niestety Radosław Pyfel, ekspert do spraw Azji i Chin, teraz już bez wątpliwości. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, za wspólny czas. Małgorzata Żuchowska. Do usłyszenia.

0: Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: Kiedy mówimy o jakimś zagadnieniu, dobrze jest je dobrze zrozumieć. Zatem wyjaśnijmy na samym początku. Tyle mówimy o kryptowalutach. Wszyscy odmieniają to słowo przez wszelkie możliwe przypadki. Zatem wyjaśnijmy, czym w istocie są kryptowaluty.
2: Kryptowaluty, choć dla osób, które nie znają tego terminu, może się wydawać, że jest to jakaś pseudowaluta, tak naprawdę mają na myśli waluty, które korzystają z szyfrowania kryptograficznego. Stąd właśnie jest ta nazwa kryptowaluty, ponieważ korzystają z tego narzędzia i one działają na zasadzie systemu rozproszonych łańcuchów bloków, czy tak zwanego blockchaina. I na tym one są oparte, no i w zasadzie w taki sposób one wyglądają.
1: No dobrze, czyli to jest taki cyfrowy pieniądz, tak. Jeśli dobrze rozumiem, czyli pewnie ciąg zer i jedynek, tak na dobrą sprawę, chociaż myślę, że te kody są bardziej złożone. No i właśnie, jak to działa w tej technologii blockchain?
2: Tak, działa to w ten sposób, że mamy określony łańcuch bloków i nas wszelkie transakcje krypto, czy to też mówimy o jakimś właśnie tak zwanym kopaniu krypto, czyli jakby odkrywaniu właśnie nowych części łańcucha bloków, czy mówimy też o jakichkolwiek transakcjach, mamy do czynienia z pewnym rejestrem, który jest właśnie tworzony za pomocą tego łańcucha bloków i on na podstawie jakby tego rejestru jest po prostu potwierdzany, że dochodzi do jakiegoś konkretnego działania na właśnie związanej z tym konkretnym łańcuchem bloków, czyli na konkretnej kryptowalucie. I chociaż wiem, że brzmi to może nieco enigmatycznie dla osoby, która za bardzo nie siedzi w takiej technologii związanej z kryptowalutami, ale generalnie opiera się to na pewnego rodzaju takim no, dosyć bezpiecznym transferze tych środków, ponieważ nie można, jeżeli mamy do czynienia z kryptowalutą, która jest oparta na łańcuchu bloków, no to nie możemy tak naprawdę wymyślić sobie jakieś wartości, tylko ona musi być potwierdzona w tym rejestrze.
1: Więc czyli taki zeszyt.
2: Dokładnie tak.
1: Można... Zeszyt, w którym, cyfrowy zeszyt, w którym mamy wszystkie transakcje co do jednej zapisane.
2: Tak. I są właśnie ta różnica istotna też polega na tym, że jak mówimy o pieniądzu elektronicznym, wirtualnym, to on jest po prostu pewnego rodzaju cyfrowym odpowiednikiem tego pieniądza fizycznego, który znamy w rzeczywistości. Tak w przypadku kryptowalut mówimy już o pieniądzu, który z założenia istnieje, występuje tylko właśnie w sposób elektroniczny.
1: Część fanów kryptowalut przed laty wspominało, że to jest taka waluta, która jest poza wszelkim systemem, poza wszelką kontrolą i że to jest plus tej waluty.
2: Tak, wskazywano to jako plus na pewno ten element, że nie można w jakikolwiek sposób, czy też zwiększyć, też ograniczyć podaży tego pieniądza. Jeżeli mówimy na przykład o głównej kryptowalucie, bitcoinie, to wiemy, że istnieje jakby tych coinów łącznie 21 milionów i nie może ich powstać ani więcej, ani też, nie istnieje ani więcej, ani mniej, po prostu istnieje określona liczba. Z czego też pamiętajmy, że oczywiście część zostało wydobyte, jeżeli chodzi o Bitcoin, natomiast część też można powiedzieć, że w pewien sposób zaginęło, jeżeli po prostu ktoś kiedyś na jakimś etapie wypłacił te środki, gdzieś zagubił, na przykład jak to słyszeliśmy o takiej głośnej sprawie w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie pewien mężczyzna wyrzucił swojego ledgera gdzieś na śmietnik i szukał.
1: I do dzisiaj szuka podobno na wysypisku śmieci.
2: Z racji właśnie jak ta wartość skoczyła, to już mówimy o wielomilionowych zyskach, czy tam nawet nie wiem, czy nawet może i miliarda to nie przekroczyło, bo już raz nie pamiętam, ale na pewno było to wiele milionów funtów.
1: W sumie portfel ze złotymi polskimi albo z dolarami też możemy zgubić.
2: Zdecydowanie tak, tylko oczywiście w takiej fizycznej formie jak najbardziej. Natomiast jeżeli oczywiście zgubilibyśmy na przykład naszą kartę bankomatową, no pamiętajmy, że mamy możliwość jakby jej zastrzeżenia i możemy zawsze w jakikolwiek inny sposób wypłacić. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie w takiej formie, na takim właśnie ledgerze, czyli można powiedzieć na takim czymś, co przypomina USB, tam mamy to zapisane, to

0: w momencie, kiedy zgubimy tego Ledgera, też możemy oczywiście jakby tutaj dojść, odzyskać te środki, tylko że musimy oczywiście mieć jakby tutaj dostęp do chociażby naszego hasła SEED, które jest jakby tutaj niezbędne do właśnie odzyskania tych środków. Ale to jest jakby cała też po prostu procedura, więc to nie jest też tak, że to jest ogromne ryzyko. To są też oczywiście również możliwości, też są szanse odzyskania tych środków.
1: A, i stąd jest ten klucz, o którym sporo mówimy przy okazji tej afery związanej z zonda krypto. No dobrze. I powiedzmy jasno, popularność kryptowalut rosła. Ona tak na dobrą sprawę w skali świata możemy mówić o spektakularnym sukcesie i też spektakularnym wzroście wartości sporej części kryptowalut.
0: Tak, to prawda. To może skupię się na tym głównym, no głównej kryptowalucie, czyli na Bitcoinie, który był takim właściwie pierwszym, tym pierwszą kryptowalutą, tą najbardziej, można powiedzieć, też popularną. Ona zyskała na wartości wraz z właśnie z rozwojem tutaj rynku krypto i w momencie, kiedy kryptowaluty przeszły do mainstreamu, kiedy zaczęły interesować się na przykład największe banki inwestycyjne w tym, żeby to inwestować, no to w tym momencie pojawiły się też właśnie tutaj no, możliwości dla całej tej branży krypto, żeby przestać być takim elementem takiej szarej strefy niekontrolowanej, ale właśnie stać się częścią tego mainstreamu.
1: No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym ta kryptowaluta czy kryptowaluty nieregulowane w żaden sposób, które żyły, można powiedzieć, swoim życiem gospodarczo, no jednak pojawiły się pomysły, że zaraz, to jest tak popularne, to już jest tak istotne, tam już jest tyle pieniędzy, że trzeba nad tym rozłożyć pewien parasol ochronny. I tutaj Unia Europejska, trzeba przyznać, że jako jedna z pierwszych zareagowała na to wyzwanie. Tak pojawiło się rozporządzenie MiCA. Pod takim właśnie skrótem znamy to rozporządzenie i dodajmy, że jest to zbiór przepisów, które nakazują państwom członkowskim, aby pewne założenia zostały wprowadzone na grunt prawa krajowego. No i tutaj pojawia się ustawa, która właśnie przed chwilą weto do niej zostało, nie zostało odrzucone, weto zostało utrzymane, posłowie się spierali i tak naprawdę o to chodzi w tej ustawie. To miała być ta ustawa, która miała rozłożyć parasol ochronny i regulacyjny nad rynkiem krypto.
0: Zgadza się, tylko że chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że to nie zmienia faktu, że MiCA cały czas obowiązuje. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc MiCA obowiązuje w MiCA. To nie jest tak, że jesteśmy jakby poza tym systemem.
1: Jasne.
0: Po prostu różnica polega na tym, że Polska jako Polska no, nie ma takiej kompletnej krajowej ustawy, która by po prostu określała te wszystkie elementy, które były wspomniane w tej paneuropejskim rozporządzeniu, jakim jest MiCA.
1: I to jest ustawa, która no właśnie zawierała pewne założenia i tutaj takim kluczowym słowem jest słowo regulacja. Drodzy Państwo, mając konta w banku albo rachunki w domu maklerskim, to te instytucje podlegają regulacjom. No na przykład każde konto bankowe podlega Komisji Nadzoru Finansowego, również Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyby z bankiem po drodze coś stało się niedobrego. Jesteśmy w stanie do pewnej kwoty dość wysokiej odzyskać pieniądze. W przypadku kryptowalut takich zabezpieczeń nie ma na gruncie rynku polskiego.
0: Jest obowiązująca ta paneuropejska MiCA, więc w tym także jakby ona obowiązuje. Natomiast w przypadku właśnie takiej komplementarnej ustawy, która by regulowała wszystkie chociażby też kary, czy też przewidywała jakiego rodzaju sankcje nakładać na firmę, no to tak faktycznie jakby nie zostało wprowadzone. Niemniej jednak należy uwzględnić cały czas to, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc też wcale to nie oznacza, że jesteśmy jakąś nagle szarą strefą, wyspą.
1: I zonda krypto działała, przypomnijmy, nie w Polsce. To nie była spółka działająca w Polsce, ale właśnie na estońskiej licencji. Stąd też osoby, które będą ubiegały się o odzyskanie pieniędzy zainwestowanych właśnie na tej giełdzie, no, będą musiały wysłać w pierwszym kroku maila do Estonii między innymi.
0: Tak, to prawda. Natomiast też pamiętajmy, że czy ta ustawa, czy weto prezydenta zostałoby odrzucone, czy też nie, pamiętajmy, że cały czas mamy możliwość jakby paszportowania usługi, czyli jeżeli jakaś dana spółka na przykład w Estonii czy na Litwie by spełniała właśnie lokalne wymogi dotyczące właśnie regulacji krypto, też mogłaby oferować swoje usługi na przykład obywatelom polskim w ramach tego, że jesteśmy też częścią Unii Europejskiej. Także też jakby tutaj krytyka co do właśnie samej tej ustawy, ustawy, czy też podtrzymywanie tego weta też wynikało z tego, i tak argumentowane było, że było po prostu przeregulowane, co by powodowało,

0: że część firm zamiast zarejestrować się w Polsce, na przykład zarejestrowałoby się poza granicami i następnie by oferowało swoje usługi też obywatelom Polski.
1: Czyli znowu gdzieś Estonia, Cypr, pewnie te kierunki są takie dość popularne.
0: Tak, ewentualnie Litwa, Malta, to są właśnie te kierunki bardzo popularne, jeżeli chodzi o te regulacje krypto.
1: No i dodajmy, warto to też za każdym razem sprawdzić. W

0: jest niemiecki, natomiast my oczywiście może też świadczyć nam daną usługę, jeżeli oczywiście chcemy korzystać. No i tak to działa jakby na terenie całej Unii Europejskiej. Ale też oczywiście mamy wiele też domów maklerskich działających właśnie pod KNF-em. No i też właśnie też KNF tutaj wskazywany też w ustawie właśnie jako ta, jako ten regulator, który miałby po prostu sprawować pieczę nad tym rynkiem, nad tymi właśnie firmami, które rejestrowane byłyby w Polsce.
1: KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, przypomnijmy to raz jeszcze. Dlaczego, panie Krzysztofie, nadzór jest tak ważny? Nadzór, regulacje, przepisy prawne, bo to wszystko sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Chodzi o ochronę praw inwestora, konsumenta, osoby, która powierza konkretnym instytucjom swoje pieniądze.
0: Tak, nadzór jest niezwykle istotny, ponieważ w momencie, gdy mówimy o konfrontacji między na przykład indywidualną tą jednostką, między, takim właśnie, między osobą taką jak ja czy pan redaktor, jeżeli zakładamy rachunek w danym banku, czy zakładamy rachunek w domu maklerskim, no to musimy mieć pewność, że te środki są nadzorowane, chronione, że nagle z dnia na dzień nie okaże się, że firma w jakikolwiek sposób zniknęła z rynku, a tym samym nasze pieniądze. Właśnie po co jest ta regulacja? Na przykład w przypadku kont bankowych, czy też na przykład jeżeli każdy, kto, jakikolwiek obywatel Polski chciałby założyć na przykład lokatę bankową, no to w tym momencie, jeżeli bank na przykład byłby niewypłacalny, no to mamy bankowy fundusz gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę tych środków. I chodzi właśnie tutaj o to, żeby w całej tej pewnego rodzaju też w jakimkolwiek konflikcie, czy też walce w indywidualnej jednostki z dużą organizacją, osobowością prawną, żeby były chronione te pojedyncze interesy indywidualne jednostki.
1: Tak czy inaczej, w tej czy w innej formie ustawa regulująca rynek kryptowalut, polska ustawa, musi zostać uchwalona.
0: Tak, musi. Tu oczywiście w naturalny sposób, jak to w polityce bywa, dwie strony walczą między sobą, która wersja miałaby być lepsza. No, niemniej jednak no, ta ustawa oczywiście koniec końców musi być w jakikolwiek sposób przyjęta i wydaje się tutaj najistotniejszym rozwiązaniem, żeby to zrobić ponad jakimikolwiek partyjnymi podziałami. No i żeby też jedna i druga strona była w stanie po prostu dostosować jakby swoje oczekiwania do też tych wymogów po prostu rynkowych, jakie stawia właśnie rynek przed nimi.
1: No dobrze, to w takim razie, panie Krzysztofie, przenieśmy się z rynku krypto na ten rynek bardziej tradycyjny, już chciałem powiedzieć konwencjonalny, ale to tak ładnie brzmi. Parkiet można dotknąć, a tych cyfrowych tokenów i bitcoinów nie bardzo. Zatem zapytam o sytuację na warszawskiej giełdzie. Tutaj przed chwilą powiedzieliśmy o wypowiedzi prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, zresztą usłyszeliśmy fragment wypowiedzi pana prezesa, który podkreślił, że tak na dobrą sprawę ten rok 2026, on się jeszcze nie skończył, ale już możemy na plus zapisać kilka istotnych faktów. Na pewno te rekordy, i tutaj śrubuje nam się dzisiaj kolejne, jeżeli chodzi o WIG20, no, są godne zapamiętania, bo one przechodzą do historii. No chyba, że 27 rok będzie lepszy.
0: Oby. Oby był lepszy. Tutaj właśnie myślę, mówię to z myślą o właśnie inwestorach długoterminowych czy średnioterminowych, wszystkich tych, którzy chociażby trzymają akcje polskich spółek. W sytuacji, w której oczywiście mówimy o obecnym roku, to faktycznie mamy rekordy, czy to na szerokim WIG-u, czy nawet na WIG-u 20, który wreszcie po tych 18-19 latach osiągnął kolejny...
1: 19 latach
0: osiągnął nowy rekord. Przebiliśmy się wreszcie przez te 4000 punktów na WIG-u 20. No i to jest bardzo dobra wiadomość. To też tym samym pokazało, że Polacy nie gęsi i swój indeks mają, ponieważ przez ostatnie lata zachwycaliśmy się rekordami na Nasdaqu, na S&P 500, na DAX-ie niemieckim, a tymczasem WIG 20, czy też szeroki WIG pokazał, że również na rynku polskim możemy osiągać nowe historyczne szczyty, czyli z angielskiego ATH, all time high.
1: Tak, ATH to jest skrót, który pewnie będzie na jakiejś liście, jeśli ktoś stworzy takich gospodarczych słów czy skrótów roku 2026, ale te 19 lat to uświadomił mi to jeden z gości, z pana kolegów po fachu, który powiedział, że no w tych 19 latach to mieści się praktycznie całe pokolenie inwestorów, że dzisiaj są inwestorzy, którzy są aktywni na warszawskiej giełdzie, którzy siłą rzeczy z powodu swojego wieku no, nie mają prawa pamiętać tamtych wartości, kiedy WIG20 zbliżał się do tej czwórki z przodu.
0: Tak, to prawda. Faktycznie dużo upłynęło przysłowiowej wody w Wiśle.

0: Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że może i za dużo, no ale niemniej jednak wreszcie zobaczyliśmy te rekordy, ponieważ no przez ostatnie lata polska giełda mogła się raczej kojarzyć z pewnego rodzaju marazmem, kiedy właśnie widzieliśmy, jak to na zachodnich, czy też jak zachodnie indeksy osiągały nowe historyczne szczyty, tak gdzieś zostawaliśmy mocno w tyle. No tymczasem jakby pokazaliśmy, że naprawdę polski rynek kapitałowy może być bardzo ciekawą alternatywą, albo też i pierwszym wyborem dla czy to inwestorów krajowych, czy też zagranicznych.
1: Ja jeszcze na jedno zdanie chciałbym zwrócić uwagę, które wypowiedział prezes GPW, pan Tomasz Bardziłowski, że warszawska giełda no, wyróżnia się i należy do czołówki światowej, zarówno jeżeli spojrzymy na te indeksy krajów rozwijających się, które naturalnie mają ten ciąg na bramkę, mówiąc piłkarskim językiem i tutaj o wzrosty czasami jest łatwo, no jak i tych rynków rozwiniętych, które no, już są na bardzo wysokich poziomach.
0: Tak, też pamiętajmy, że tutaj akurat działa też na naszą korzyść, co parę razy już będąc tutaj gościem u pana redaktora w programie miałem okazję powiedzieć, że fakt, że na naszej polskiej rodzimej giełdzie nie mamy aż tak wiele spółek związanych ze sztuczną inteligencją, może też działać na naszą korzyść, ponieważ to pokazuje, że nie tylko półprzewodniki, nie tylko sztuczna inteligencja jest w stanie napędzać te indeksy, ale także też tak zwany standardowy biznes. Na przykład mamy jednego z naszych największych gigantów, PKN Orlen, który też zyskiwał chociażby na wzrostach cen ropy. Mamy również liderów bankowości, PKO BP. Również tutaj mamy spółki, oczywiście banki, które moglibyśmy wymieniać. No i w całym tym otoczeniu geopolitycznym one też zyskiwały na, czy to wspomnianych przeze mnie wcześniej, rosnących cenach ropy, czy chociażby na utrzymujących się gdzieś na nieco wyższych poziomach stopach procentowych w naszym kraju.
1: Jeżeli ktoś z Państwa ma wykres przed sobą, a myślę, że część naszych słuchaczy przegląda być może teraz swój portfel inwestycyjny, zachęcam do tego, aby kliknąć na wykres WIG20 i na ten wykres roczny od września do września, od września ubiegłego roku do teraz i on wygląda jak z reklamy. To jest po prostu nieustająca wspinaczka w górę z delikatnymi tam korektami. No i tutaj czasami się pojawia takie pytanie, no gdzieś musi być ten koniec. To nie jest nigdy tak, że to jest droga jednokierunkowa. No i pojawia się taki strach, taka obawa, a może już. Byliśmy świadkami takich sesji w ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście widzieliśmy jakieś lekkie zahamowanie, kiedy wydawało się, że ten wykres zaraz nam się spłaszczy, a może się zmieni kierunek trendu. Jak pan patrzy na to, co może spotkać WIG20, WIG, spółki notowane na warszawskiej giełdzie? Bo nie jest tajemnicą, że wrzesień statystycznie, jeszcze raz podkreślę to słowo, statystycznie jest najgorszym miesiącem w roku.
0: Tak, to prawda, statystycznie tak to wygląda. No ale też, jak zostało powiedziane, statystycznie, no też nie oznacza, że za każdym razem. Mhm. Więc ja widzę tutaj cały czas, widzę ogromny potencjał, jeżeli chodzi o polską giełdę. Pamiętajmy, że jeśli my patrzymy na wykres, patrzymy na giełdę, jak w taki krótkoterminowy sposób, co się wydarzy dzisiaj, jutro, za tydzień, no to faktycznie możemy zastanawiać się, czy to, aby może już jest koniec. Natomiast jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, albo na przykład posiadamy konto IKE, IKZE, myślimy o emeryturze, jesteśmy w miarę młodymi osobami, to pamiętajmy, że musimy patrzeć też długoterminowo. Długoterminowo cały czas jest ogromny potencjał polskiej giełdy, ponieważ ona zostawała przez te lata daleko w tyle i ona przez ostatnie lata, przez ostatnie właściwie 2 lata miała okazję pokazać, że ma właśnie ogromny potencjał i może się wyróżniać na tle wszystkich tych omawianych właśnie indeksów, też chociażby właśnie w wiadomościach gospodarczych. To jednocześnie pokazuje, że z perspektywy długoterminowej, nawet jeżeli mielibyśmy gorszy wrzesień, październik, to nie zmienia faktu, że dalej gdzieś ten potencjał wzrostowy istnieje, występuje, cały czas jest możliwy. I też pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi i na przykład inwestujemy na przykład za pomocą ETF-ów w szerokie indeksy, na przykład takie jak WIG20, to pamiętajmy, że inwestujemy w 20 największych spółek, 20 spółek o największej kapitalizacji. Więc tak naprawdę nie wybieramy w tym momencie konkretnej spółki, zakładamy, że ona osiągnie 1000% czy tam 2000% stopy zwrotu w X okresie, ale zakładamy, że w miarę, jak największe spółki będą zyskiwały na wartości, ten indeks będzie też zyskiwał na wartości. I to ma też ogromny potencjał, jak chociażby popatrzymy na chociażby szeroki indeks na przykład S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, jak on prezentuje się przez ostatnie 20

0: 25 lat, czy też nawet więcej, to zobaczymy, że średniorocznie on zyskuje na wartości, cały czas stanowi bardzo ciekawą opcję do inwestowania. Więc jak zachęcam też do patrzenia takiego długoterminowego i w tym momencie przy takim spojrzeniu zobaczymy, że no, jest szereg możliwości, potencjał cały czas do zarabiania pieniędzy, czy też no, oczywiście do możliwości oczywiście pomnażania swojego majątku przez inwestorów indywidualnych. Dlatego tutaj raczej bym patrzył szerzej, aniżeli tak punktowo z perspektywy dzień tydzień.
1: Ja się z panem zgadzam, ale tak się zastanawiam, że za chwilę może zadzwonić jakiś radiosłuchacz, który doskonale pamięta sytuację z 2008 roku, 2007 roku, no i zainwestował, powiedzmy sobie, nie wiem, w październiku i postawił na WIG 20. No to 19 lat. To jest bardzo długoterminowo czasami.
0: To prawda. Istnieje jakby szereg tutaj też metod, żeby w jakiś sposób tutaj złagodzić ewentualne takie sytuacje.
1: Dywersyfikacja.
0: Dywersyfikacja, dokładnie tak. Tutaj unikałem tego słowa, bo to jest takie bardzo...
1: To wyjaśnijmy. To jest...
0: Zróżnicowanie.
1: Nie wkłada się wszystkich jajek do tego samego koszyka, tak?
0: Dokładnie tak. Inwestujemy na przykład w różne spółki, w różne branże, w różne indeksy, w różne sektory. Też możemy, biorąc pod uwagę obecne możliwości też chociażby samej polskiej giełdy, jak również możliwości ogólnie, jakie stoją przed nami w XXI wieku, mamy możliwość nawet z poziomu jednej aplikacji inwestować w cały szeroki, w szerokie sektory rozlewające się na cały świat. Więc możemy inwestować w polską giełdę, możemy też i zagraniczną, możemy wybierać różnego rodzaju spółki. No i ta dywersyfikacja, czyli to zróżnicowanie, gdzie też możemy inwestować w akcje, ale także w obligacje, w różnego rodzaju w inne instrumenty. I też pamiętajmy o tym, że każdy ma też inną awersję do ryzyka. Więc jeżeli jesteśmy osobami, które obawiają się na przykład mocnych wahań cen, spadku na przykład rzędu 40-50%, no to w tym momencie już wiemy, że na przykład wspomniane wcześniej kryptowaluty niekoniecznie mogą być alternatywą dla nas, ale na przykład obligacje, mamy też obligacje Skarbu Państwa gwarantowane przez państwo też mogą stanowić tą alternatywę. Więc jest szereg możliwości i zawsze warto dywersyfikować się i zawsze warto patrzeć szeroko, a nie tylko punktowo, co dzisiaj, jutro mogłoby najwięcej zyskać.
1: Mamy minutę do końca naszej audycji. Pozdrawiamy bardzo serdecznie kierowców, którzy w tej chwili nas słuchają albo tuż przed tankowaniem, albo już tuż po wizycie na stacji paliw. Ropa delikatnie tanieje. WTI $90 w tej chwili, 1% spadku. No i jeżeli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy wzrosty. No, ponad 3,5%. 94, prawie $95. Nie ma dobrych wieści.
0: No, w tym akurat przypadku to nie ma dobrych wieści, dopóki sytuacja tak na trwałe się nie uspokoi w rejonie Zatoki Perskiej i w rejonie ciśniny Ormus. No tak długo, jak będziemy mieli napięcia na linii USA-Iran, no tak długo będziemy mieli taką, a nie inną sytuację związaną z ropą naftową. Także tutaj nie zostaje nam nic innego, tylko życzyć po prostu pokoju na świecie.
1: O, jakie ładne życzenie na koniec. Życzymy pokoju na świecie, a niższe ceny paliw przyjdą same. Krzysztof Kamiński, analityk Goanda TMS, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, dziękujemy za to połączenie.
4: Dzień dobry.
3: Prosto z Saksonii-Anhalt, gdzie 6 września, w najbliższą niedzielę, wyborczy sprawdzian rzeczywistego poparcia dla AfD. Jaka atmosfera panuje tam, gdzie 6 września mieszkańcy pójdą do wyborów, pójdą do urn?
4: Tak, przede wszystkim to jest dość napięta sytuacja. W tej chwili mobilizacja po stronie zarówno AfD, jak i drugiej strony, w zasadzie wszystkich pozostałych partii, jest dość wysoka, zwłaszcza AfD. Teraz jest końcówka kampanii, w związku z tym dziś i jutro są organizowane duże spotkania z wyborcami i spodziewają się władze tutaj bardzo dużego ruchu. Też swoją drogą wielu policjantów i tej ochrony jest bardzo dużo. Jestem właśnie wokół takiego zgromadzenia AfD i tej policji ochrony jest zdecydowanie więcej niż zwykle, a nawet na wieczór wyborczy, który będzie w niedzielę, on też ściąga tutaj uwagę, no oczywiście wszystkich, nie tylko w Niemczech, ale także spoza, i w związku z tym ta ochrona będzie dużo większa. Tego nie było do tej pory na niemieckiej scenie politycznej, można powiedzieć.

0: powiedzieć, przed takimi wyborami, to pokazuje, jak napięta jest ta sytuacja i też oddaje trochę nastroje, jak spolaryzowane jest to społeczeństwo za lub przeciw AfD.
1: Mówimy o tym, że mówił o tym nasz korespondent Adam Górczewski, że wynik tych wyborów to będzie jakiś sprawdzian i też taki papierek lakmusowy reakcji na te ostatnie akty sabotażu, do których w Niemczech dochodziło. A na ile to również może się okazać swego rodzaju laboratorium i na ile ten wynik będzie reprezentatywny, może się okazać reprezentatywny dla całych Niemiec?
0: No to znaczy, to jest już dość duża różnica pomiędzy landami wschodnimi a pozostałą częścią Niemiec. Jednak tutaj poparcie sięga 40% plus, podobnie w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Na zachodzie Niemiec jest to jednak o połowę mniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że to mogą być przełomowe wybory, bo pokażą, jeżeli AfD, to że wygra te wybory, to jest bardzo prawdopodobne pytanie, czy utworzy rząd. Ale jeżeli to im się by udało, no to byłby pierwszy taki przypadek, no co bez wątpienia przetarłoby jakieś szlaki dla AfD. Po drugie, ten program, który AfD tutaj zaproponowała wyborczy, on nie jest tylko skrojony pod ten land. Stosunkowo mały i no, do tej pory nie przykuwał uwagi opinii publicznej. Natomiast on ma być taką propozycją tak naprawdę dla całych Niemiec i te radykalne postulaty dotyczące polityki migracyjnej czy tożsamościowej, kultury, szkoły, mediów, to wszystko ma być później realizowane w całych Niemczech, jeżeli doszłoby oczywiście do jakiejś formy no, rządów AfD.
1: Jakie są na to szanse?
0: Na poziomie federalnym w tej chwili nieduże, natomiast sam fakt, że w tym jednym landzie mogłoby dojść do władzy AfD, to już wprowadzi na pewno dużo zamieszania w niemiecką politykę wewnętrzną. Na początku na pewno byłoby sporo chaosu, a później rząd federalny, a także inne landy musiałyby znaleźć nowy sposób prowadzenia polityki z tym jednym landem, no bo do tej pory odbywało się to od wielu, wielu lat na podstawie takiego konsensusu uzgadniania stanowisk. AfD na pewno by na to nie poszło, bo idzie po to do władzy, aby pokazać wszystkim dotychczasowym partiom, które rządziły, zwłaszcza CDU i SPD, że oni będą prowadzili inną politykę, nawet jeżeli nie we wszystkich tych punktach programowych wiedzą, jak ona powinna wyglądać. Ale dla wyborców nie jest to aż takie istotne. Oni doceniają, że AfD podkreśla i rozumie te obawy, które oni mają o gospodarkę, o energię, o stosunki z Rosją, o politykę migracyjną i AfD o tym głośno mówi i to wystarcza na poparcie 40 kilku procent w tym landzie.
1: I to poparcie, ta siła, to jest rzeczywiście siła AfD, czy to jest wynik słabnącego poparcia dla aktualnego niemieckiego rządu?
0: Oba te czynniki bez wątpienia, to znaczy słabość pozostałych partii, a także słabość samego Friedricha Merca czy Olafa Scholza, no bez wątpienia odgrywa duże znaczenie, ale ta partia ma zbyt utrwaloną już pozycję na niemieckiej scenie politycznej, także programową, no i w strukturach przede wszystkim, żeby powiedzieć, że to jest tylko kwestia niechęci i protestu wobec Berlina. To są dużo głębsze czynniki, także tutaj na wschodzie takie przywiązanie do tego, że AfD jest tu utożsamiana jako partia właśnie reprezentująca te interesy wschodu.
1: A co z przywiązaniem Niemców do no, tych kwestii demokratycznych, praworządnościowych? Tam naprawdę nie ma takich skojarzeń wśród tych wyborców, że AfD to jest partia skrajnie prawicowa i niesie zagrożenie dla tych wartości?
0: No oczywiście cała druga strona, czyli ponad 50% Niemców tutaj w Saksonii-Anhalt widzi i postrzega AfD jako zagrożenie. Te organizacje pozarządowe, one obawiają się też o swoje miejsca pracy czy dotacje z budżetu landowego. Dlatego też właśnie ta policja, bo spodziewane są jakieś protesty, demonstracje po ewentualnym zwycięstwie, albo jeżeli to nie byłoby tak wyraźne, no to też wszyscy się przygotowują na taki scenariusz. Natomiast wśród samych zwolenników AfD, po pierwsze, ta partia nie postrzega się oczywiście jako, czy zwolennicy tej partii jako jakieś zagrożenie dla demokracji, a po drugie, część zwolenników mówi, no i co z tego? To znaczy już tak długo rządziły inne partie, że musimy wypróbować czegoś nowego, no i powinna to być teraz AfD.
1: Jakie to będzie miało konsekwencje, jeśli AfD wygra w Saksonii, jeśli chodzi o postrzeganie Niemiec w ogóle na arenie międzynarodowej, europejskiej, relacje z Polską?
0: No na pewno Berlin, czy w sensie polityka federalna, będzie bardziej jeszcze skupiona na sobie niż do tej pory był to ten element. W związku z tym na pewno przez pierwsze tygodnie czy miesiące to będzie takie wypracowywanie nowego w ogóle modus

0: operandi tutaj w samym Berlinie i będzie utrudniona ta współpraca. Po drugie, Saksonia-Anhalt jest bardzo ważnym landem, jeżeli chodzi o komunikację, taką infrastrukturę. Ona leży ten land w środku Niemiec, w związku z tym z perspektywy NATO i polityki bezpieczeństwa jest to również istotny land. A także niemieckie służby podnoszą taki problem przekazywania informacji w przypadku, gdyby do władzy doszło AfD, informacji takich niejawnych. Jak dzielić się tymi informacjami, skoro są zarzuty o to, że te informacje później lądują w Moskwie? To są wszystko nowe wyzwania, które Niemcy przede wszystkim, ale także no, sąsiedzi Niemiec będą musieli brać pod uwagę.
1: A to, co dzieje się w tej chwili, o czym rozmawiałam przed chwilą z Adamem Górczewskim, czyli te akty sabotażu, do których dochodzi w Niemczech, jak one mogą wpłynąć na wynik wyborów w Saksonii, ale później w tych innych również landach, gdzie przewidziane są we wrześniu wybory?
0: To znaczy z perspektywy AfD to nie jest główny temat wyborczy. To się pojawia przy okazji stosunków z Rosją, ale tutaj AfD zamyka oczy, mówiąc przede wszystkim o tym, że nikt nie pokazał wystarczających dowodów na to, że to na pewno była Rosja. A po drugie podnosi się takie retoryczne pytanie, jaki interes miałaby rzekomo Rosja w tym, aby atakować Niemcy. No to pokazuje po prostu niechęć do wskazywania palcem ewentualnych winnych za te sabotaże. Oczywiście druga strona będzie tutaj wskazywała, że właśnie dlatego należy nie dopuścić do rządów AfD, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Więc ta mobilizacja też w kontekście Lipska, czyli tego zamachu, sabotażu, to na pewno będzie wzmacniało taką polaryzację jeszcze. Także na tym tle to jest kolejny element tej polaryzacji.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista do spraw polityki niemieckiej, był z nami. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Rośnie liczba ofiar wybuchu w koszarach w Boliwii. Według ostatnich informacji w eksplozji niedaleko La Paz zginęło co najmniej 10 osób, a 52 zostały ranne. Wybuch, do którego doszło w magazynie z materiałami pirotechnicznymi, uszkodził też okoliczne prywatne domy. Władze zaapelowały do mieszkańców, żeby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, bo jest ryzyko kolejnego wybuchu. Dwudziestu pięciu głosów zabrakło w Sejmie do odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Przed głosowaniem premier mówił w swoim wystąpieniu, że w sprawie zonda krypto pojawiły się wątki spotkań posłów PiS-u z szefem giełdy Przemysławem Kralem oraz pieniędzy przekazywanych m.in. fundacji Zbigniewa Ziobry. Mimo to prawica zagłosowała za utrzymaniem weta. Wstyd i hańba, tak wynik głosowania komentował szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
1: Włos na głowie się jeży i mimo takich zeznań osoby zamieszanej w sprawie afery zonda krypto, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości dalej tak głosują, to oni się muszą czegoś bać. A kogo się mogą bać? Jakieś mafii. I to jest porażające.
0: Podobnego zdania, że działania polityków prawicy są podyktowane strachem, jest Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Wydaje się, że boją się prezydenta Nawrockiego, boją się lobbystów, z którymi wiązały ich bardzo niejasne interesy. Ten strach przed przyznaniem się do błędu okazał się być obezwładniający.
0: Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował ustawę, która dawała na

0: Nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Co rząd zrobi teraz w sprawie tych przepisów, na razie nie wiadomo. Maciej Berek będzie teraz czekał na zaproszenie od prezydenta. Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki może nie przyjąć od niego ślubowania. Przed wyborem Macieja Berka szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki z mównicy sejmowej otwarcie kwestionował, czy kandydat spełnia wymogi. Wcześniej krytykę było słychać też z innych stron. O szczegółach Jolanta Turkowska.
1: Wątpliwości co do wprowadzenia do Trybunału byłego członka rządu zgłaszały m.in. stowarzyszenia prawnicze i konstytucjonaliści. Jednak szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, nie polityk.
2: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali, byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem.
1: Wybór Macieja Berka krytykuje Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zarzuca rządzącym upolitycznienie Trybunału.
3: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Maciej Berek został wybrany na miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się 18 września. Aby zacząć orzekać, powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podsumowują wakacje. To był rekordowy sezon pod względem liczby akcji. Było ich o 1/3 więcej niż w ubiegłym roku. Pomocy potrzebowało ponad 540 turystów. 7 osób straciło w Tatrach życie, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
5: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. Coraz więcej cudzoziemców uczy się w polskich szkołach. W tym roku przybyło ich 9 tysięcy. Łącznie to prawie ćwierć miliona uczniów. Wynika z raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przejrzała go Joanna Stankiewicz.
6: Zdecydowana większość uczniów cudzoziemców to dzieci i młodzież z Ukrainy, około 210 tysięcy. Najwięcej obcokrajowców uczęszcza do szkół w dużych miastach, mówi współautorka raportu socjolożka Elżbieta Świdrowska.
7: Pierwsze miejsce zajmuje województwo dolnośląskie od jakiegoś czasu, już drugie mazowieckie, natomiast generalnie ściana raczej zachodnia niż wschodnia.
6: Niepokojącym trendem jest spadek liczby uczniów z Ukrainy, którzy kontynuują naukę w szkołach średnich, dodaje Elżbieta Krawczyk z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
8: Widzimy, że w pierwszych klasach ta obecność jest wyższa. W kolejnych klasach ten spadek jest bardzo wyraźny.
6: Do polskich szkół chodzą też uczniowie z ponad 100 państw spoza Europy. Najwięcej z Wietnamu, Indii, Gruzji, Kolumbii oraz Kazachstanu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Sobota z przewagą chmur. Najwięcej pogodnego nieba będzie na południu kraju i tylko tam bez deszczu. Na północy możliwe burze. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum do 22 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr wciąż silny na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę.
4: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
9: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami wyjątkowe wydarzenie, bo pierwsza w historii narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków odbędzie się 7 września w Sejmie. I na pewno dobrze, że taka rozmowa się odbędzie. Miejsce debaty też podnosi rangę tego wydarzenia. Ale co zrobić, by za słowami poszły czyny i odważne decyzje polityków? No pewnie mój gość nieraz zadawał sobie to pytanie i to pytanie też w naszej rozmowie padnie. A w studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery. Kary, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk i prezes Zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry.
9: Mam nadzieję, że właśnie odpowiedź na to pytanie jakoś się wyklaruje też w trakcie tej naszej rozmowy, ale na początek zapytam, jak idą przygotowania do debaty i jak

0: jakie emocje też panu towarzyszą przed tą debatą?
1: Ja myślałem, że w wakacje trochę popracuję naukowo, ale nie udało się, bo trafiła się właśnie ta okazja. To związane było z falą upałów, jaka była w czerwcu, o której już zapomnieliśmy, ale w gronie naukowców i działaczy napisaliśmy list do polityków, no, że ta zmiana klimatu przyspiesza i że potrzebna jest debata na ten temat. I spotkaliśmy się, o dziwo, z pozytywną odpowiedzią ze strony pana marszałka Sejmu i pani minister klimatu. I w tym momencie sprawy nabrały tempa. Ja chciałem powiedzieć, że ta debata nie jest czymś nadzwyczajnym w skali świata, bo na przykład w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku na jesieni odbyła się ogromna debata, która pewnie odbijała się dużo większym echem w mediach i w społeczeństwie brytyjskim niż odbije się nasza debata. To jest jednak związane z pewnym innym poziomem zrozumienia nauki i także roli nauki w życiu społecznym, ale to się nazywało National Emergency Briefing, czyli taka narodowa odprawa na temat bezpieczeństwa. I na pewno niektóre inspiracje czerpiemy z tego wydarzenia.
0: I tak sobie myślę, skoro pan mówi, że tam ta debata odbyła się większym echem, no to może dlatego, że w dyskusji publicznej w naszym kraju inne tematy też mają priorytet. Chociaż to słowo bezpieczeństwo akurat w ostatnich tygodniach, miesiącach, latach przewija się bardzo często, więc chyba to dobry motyw, dobry pomysł z państwa strony, żeby rozmawiać też nie o kryzysie klimatycznym, ale o bezpieczeństwie klimatycznym.
1: Problem polega na tym, że my sobie nie zdajemy sprawy z zagrożeń, jakie są związane z kryzysem klimatycznym i że one dotyczą nawet tych części życia, co do których w życiu nie pomyślelibyśmy, że są z kryzysem klimatycznym związane.
0: Na przykład?
1: Ubezpieczenia na przykład.
0: Prawda? Rolnicy już to odczuwają.
1: Rolnicy już to odczuwają, ale nie tylko rolnicy. No i teraz to, co się potem dzieje, to na przykładzie odbudowy po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej i na Dolnym Śląsku 2 lata temu, my w zasadzie prawie wszystko odbudowujemy po staremu. Nie zauważając, że świat się zmienił, że klimat się zmienił. Czyli krótko mówiąc, wywalamy ogromne ilości pieniędzy w błoto.
0: Te wakacje pokazały w Głuchołazach na przykład, jakie to ma efekty, bo Głuchołazy znów były zalane taką powodzią błyskawiczną po ekstremalnych opadach kilka tygodni temu.
1: Tak, no to są bardzo, bardzo niełatwe sprawy zrobić to inaczej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni działać po staremu i ludzie oczekują od polityków po prostu wsparcia finansowego, pewnego rodzaju działań, które prowadzą właśnie do odbudowy tego, co było. Natomiast z punktu widzenia nas jako społeczeństwa to jest złe rozwiązanie, bo ono nie bierze pod uwagę tego, że świat się zmienił, że warunki fizyczne się zmieniły i że będą zmieniać się coraz szybciej. Także to jest jeden z takich przykładów. Innym przykładem, może takim zupełnie nieoczywistym, jest obronność. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że mamy klimatyzację w czołgach. To tak w tej chwili zgaduję, prawda? To wcale tak nie musi być, która po prostu w tej fali upałów nie wystarcza, tak jak nie wystarczyła w tym roku klimatyzacja w pociągach polskich kolei państwowych. I zdolność obronna w tym momencie gwałtownie się obniża.
0: To ja mam historię, panie profesorze, mojego przyjaciela, który pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i podczas tej sierpniowej fali upałów również odmówiła posłuszeństwa centralna sterownia klimatyzacji w szpitalu, no i laboratoria, różne pracownie, które nie musiały pracować, pracownicy zostali zwolnieni i szpital o godzinie 12 zamknął drzwi.
1: No tak, a teraz wyobraźmy sobie, że na przykład pewne rzeczy muszą być trzymane w chłodzie. Mhm. Pewne lekarstwa, próbki, na przykład jest przerwa w dostawie prądu. Ja wiem, że szpitale mają swoje własne agregaty.
0: Tak, takie,
1: ale
0: żeby bloki operacyjne działały
1: non-stop. Bloki operacyjne,
0: non-stop,
1: żeby
0: tak,
1: działały non-stop. Ale już w tym momencie, na przykład troszkę ponad tydzień temu, jak była silna wichura w północno-wschodniej Polsce, która zresztą dużo silniejsza była u naszych północno-wschodnich sąsiadów w krajach bałtyckich, o czym nikt

0: nieraz upowiedzieć, no to już tam po prostu w tych miejscowościach, gdzie przez jakiś czas dłuższy nie było prądu, no to w wszystkich chłodniach, w sklepach, prawda, wyobraźmy sobie, co się z tymi produktami dzieje.
1: No akurat mam doświadczenie, bo w ten weekend, kiedy była ta wichura, byłem w Tykocinie na Podlasiu i rzeczywiście i w hotelu przez cały dzień nie było prądu, nie było ciepłej wody i restauracje ograniczały działalność, no więc rzeczywiście to nam pokazuje, jak bardzo skutki, już nie kryzys klimatyczny, ale skutki tego kryzysu klimatycznego dotykają wiele obszarów naszego życia.
0: Tak, no i będziemy pokazywać na przykład liczbę interwencji Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach właśnie związanych z ekstremalną pogodą, która średnio rzecz biorąc rośnie o 3000 rocznie. Proszę to sobie wyobrazić. W ciągu ostatnich 20 lat. Tak, to nie są wyjazdy do pożarów, to są interwencje związane z silnym wiatrem, z gwałtownymi opadami i z wezbraniami wód.
1: Panie profesorze, trzy wątki, trzy takie główne filary tej debaty. Gospodarka, bezpieczeństwo i natura. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy każdym. O bezpieczeństwie trochę już porozmawialiśmy, ale o gospodarce. Jak rozmawiać z politykami w kontekście zmiany klimatu o gospodarce, skoro politycy mówią wciąż, potrzebny jest nam wzrost, chcemy rosnąć, chcemy żyć wygodniej, Polacy chcą żyć wygodniej, bardziej komfortowo. Jak to pogodzić?
0: No, można powiedzieć, że wszystko, co ten wzrost wyprodukuje, to my na przykład będziemy musieli wydać nawet z naddatkiem na to, od czego Polacy już nie będą zdolni się ubezpieczyć, prawda? To znaczy, to jest bezpośrednio zagrożenie finansów państwa. Ja jeszcze może, żeby o kontekście powiedzieć, bo kontekst jest taki, że my mówimy, że to globalne ocieplenie to 2 stopnie pod koniec XXI wieku. Nie, proszę państwa. Globalne ocieplenie przyspieszyło, bo my cały czas emitujemy rosnące ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, a w tej chwili dodatkowo, co jest bardzo dobre, dbając o czyste powietrze, zmniejszamy ilość aerozoli, co też wpływa na wzrost temperatury i mamy wzrost temperatury o 0,4 stopnia na dziesięciolecie. W tej chwili mamy już 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej, a w przyszłym dziesięcioleciu będą 2. 2 to był ten limit z porozumienia paryskiego, prawda, którego nie chcielibyśmy przekroczyć, bo to jest tak naprawdę granica bezpieczeństwa. Więc już przekroczyliśmy w tym roku czy 2 lata temu próg alarmowy. Możemy się spierać, czy formalnie, jak się matematycznie przeliczy różnego rodzaju tam zależności, to ta uśredniona krzywa to będzie 2028 czy 2029 rok. Ale fakt jest taki, że ostatnie 3 lata mamy temperatury globalne około 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej. A fizyka działa w zależności od warunków fizycznych, a nie jakichś teoretycznych przewidywań. Więc 0,4 stopnia na dziesięciolecie, no to powoduje, że i przyspieszające, że po prostu w przyszłej dziesięciolatce będą te 2 stopnie, a te 2 stopnie to już jest granica bardzo, bardzo poważna. To jest coś niesamowitego, to jest ocieplenie, które jest 1/3 ocieplenia od początku epoki lodowej w ciągu ostatnich tak naprawdę 70 lat. Tam to zajęło 12 tysięcy lat.
1: No to troszeczkę szybsze tempo niestety mamy. A wracając do tych filarów, to w takim razie jak pogodzić taką ideę zrównoważonego rozwoju z tym, o czym pan mówi? Powiedział pan też o finansach i przedstawiają państwo takie wyliczenie Fundacji Klientarw, że jeśli nie zrobimy nic, jeśli to globalne ocieplenie będzie postępowało, to do 2050 roku Polska straci 124 miliardy złotych.
0: Ale proszę pana, to jest bardzo konserwatywne wyliczenie na podstawie tego, że zakładamy, że wszystko będzie tak, tylko troszeczkę inaczej. Natomiast w przypadku załamania jednego z ważniejszych systemów państwa, to już te straty będą dużo, dużo silniejsze. Czy to będzie kwestia naprawdę na większą skalę braku wody niż w tej chwili mamy, czy właśnie bardzo daleko idących zaburzeń w rolnictwie, które częściowo są z tym związane, czy tak jak po prostu widać dłuższych i silniejszych fal upałów. Ja oglądałem dane z Niemiec tego roku i w tych dniach, kiedy temperatura była powyżej 37 stopni tam obszarowa dla nizinnych Niemiec, to umieralność była o czynnik 2 większa niż

0: w odpowiednich okresach lat poprzednich, włączając to rok z COVID-em.
1: Nawet.
0: Nawet, tak.
1: Niesamowite. I w takim razie no, cały czas krążymy jednak, jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to cały czas krążymy też wokół bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne na przykład. To jest taki kolejny wątek, który w tej debacie zapewne zostanie poruszony. Zresztą w tym roku już doświadczyliśmy tego, że elektrownie Kozienice czy Połaniec musiały ograniczyć produkcję prądu ze względu na niski stan wody. Tam systemy chłodzenia wykorzystują wodę z
0: Wisły. No właśnie, to fajnie. Przykład i to jeden z tych podstawowych systemów państwa, tylko znowu my myśląc o tych bezpieczeństwach, to czasami myślimy tak, dobra, postawmy fotowoltaikę, albo postawmy wiatraki, albo postawmy elektrownię jądrową, albo kopmy więcej węgla, prawda? No bo są różne podejścia do tego, natomiast w każdym kraju, w każdych warunkach naturalnych, te proporcje w systemie energetycznym, te rzeczy, których nie widzimy na co dzień, jak musi być zorganizowana sieć, jak muszą być zorganizowane różnego rodzaju zabezpieczenia, odejścia, redundancja, tak mówimy, prawda? To są bardzo poważne inżynierskie wyzwania i to nie jest tak, że my rozmawiając sobie, czy teraz w radio, czy przy herbatce, będziemy w stanie zaproponować optymalny system. No bo są takie historie, że mówi się, że OZE jest tańsze. No tak, jak świeci słońce, to jest, a jak nie świeci, to jest bezcenne, tak? No to jest też kwestia właśnie magazynów energii, które też same z siebie nie są drogie, muszą się wpisywać w te wszystkie systemy, żeby one były zgrane, a jednocześnie sam sposób organizacji musi być przygotowany na to, że zdarzenia, które kiedyś były sporadyczne, które wpływają na działanie tego systemu, ja mówię o silnych wiatrach, nawałnicach, o oblodzeniu, żeby było ciekawiej.
1: Czy o tej ekstremalnej temperaturze.
0: Tak, czy ekstremalnej temperaturze będą się zdarzać dużo częściej, bo nam świat się zmienił i zmienia się coraz szybciej. Mhm. Więc to jest nie tylko wyzwanie tego, co, ale jak to jest strasznie ważne.
1: Tak, no bo taka fotowoltaika też nie do końca dobrze pracuje w ekstremalnie wysokiej temperaturze, czy wiatraki.
0: No tych warunków jest strasznie dużo i ogólnie globalne ocieplenie, czy ta postępująca antropogeniczna zmiana klimatu, to jest spadek bezpieczeństwa. To jest znacznie szerszy zakres możliwych zdarzeń ekstremalnych. To jest znacznie większy zakres możliwych tak zwanych zdarzeń połączonych czy kaskadowych, gdzie jedno zjawisko wywołuje bardzo dużo reakcji właśnie także w systemie społeczno-gospodarczym, dotyczy i zdrowia, i ratownictwa, i energetyki, i transportu i tak dalej. I mówienie o bezpieczeństwie klimatycznym to jest mówienie o naszej przyszłości. A chcielibyśmy się czuć bezpieczni. Natomiast destabilizujemy klimat, w związku z tym to poczucie jest podważane i słusznie, bo świat będzie dużo mniej przyjazny niż jest i musimy myśleć o tym, jak zrobić, żeby on był nadal przyjazny i jak w tych sytuacjach, gdzie tego się nie da osiągnąć, spróbować ratować się, że tak powiem.
1: To jest taki paradoks, że kiedy właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie szeroko pojętym w ostatnich miesiącach, to cały czas myślimy o wszelkich zagrożeniach z zewnątrz, a tak naprawdę to zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa klimatycznego mamy tu w środku, w naszym kraju.
0: Tak, i jest jeszcze jedna rzecz, o której będziemy mówić. Dezinformacja. Mhm. To znaczy dezinformacja i misinformacja. To jest tak z angielskiego, w Polsce rzadko tego używamy. Czyli bezmyślne powtarzanie informacji dezinformujących. Bo jest dezinformacja, która jest w czyimś interesie. Ona jest wprowadzana do sieci, a potem w czyimś interesie już może być zupełnie innych osób, partii politycznych i tak dalej, bezmyślnie powtarzana. I też będziemy pokazywać przykłady, jak na przykład wzrosła liczba dezinformacji klimatycznej. To mogłoby się wydawać dziwne po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To jest w ogóle niewiarygodne, ile tych botów, różnego rodzaju miejsc, z którego wysyłają się te wszystkie fałszywe informacje o tym na przykład, że CO2 nie może być szkodliwe, bo to pokarm dla roślin, prawda? Jak to się przesącza do świadomości społecznej i skąd to wypływa?
1: Tak, no to gdzieś tam w domyśle sobie można odpowiedzieć na to pytanie, skąd to wypływa, no ale to wszystko jest po to, żeby no właśnie wprowadzać ten

0: chaos. I tak sobie myślę też, że to, że dyskusja odbędzie się w Sejmie, na pewno podnosi rangę tego wydarzenia. Pokazuje, że politycy zgadzają się z tym konsensusem naukowym w sprawie zmiany klimatu.
1: Nie byłbym tak daleko.
0: No właśnie, a czy konsensus polityczny też w tym temacie jest?
1: Nie, po pierwsze politycy nie zawsze zgadzają się z konsensusem naukowym. Są bardzo duże, powiedziałbym, bardzo nadreprezentatywnie wielkie w gronie politycznym w stosunku do społeczeństwa. Mhm. Udziały właśnie w braku konsensusu, co jest motywowane tym sposobem działania polityki właśnie podatnością na dezinformację. Więc ja nie wiem, co będzie po tej debacie. Marszałek nas zaprosił, ja się bardzo cieszę. Prezes pan objął patronat naukowy nad debatą. Partnerzy społeczni z Koalicji Klimatycznej czy Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot razem z nami, z grupą z panu działamy wszyscy, żeby ta debata doprowadziła do jakichś pozytywnych konkluzji. Natomiast jacy politycy się na niej pojawią? Czy oni wyślą tylko trzeciorzędnych zastępców? Czy w ogóle ktoś będzie chciał podjąć temat? Ja nie mówię w trakcie debaty, ale po debacie, bo oczywiście przygotowujemy rekomendacje.
0: Nie rozwiąże się
1: oczywiście
0: całej sytuacji.
1: Jakiś zarys rekomendacji pod dyskusję poddajemy na tej debacie, który jest zresztą dostępny na stronie debaty klimat.pan.pl, zakładka debata. Mhm. I tam są te materiały dostępne, ale po debacie one będą zmodyfikowane. My chcemy, żeby wszystkie głosy, które padną w debacie, były po tej debacie dostępne. Dlatego te głosy będą padały, że tak powiem, elektronicznie, z podpisem różnych osób, a moderatorzy tylko będą wybierać te, które się najczęściej powtarzają i zadawać ekspertom pytania. Ale chcemy, żeby ta debata była przejrzysta i żeby te wszystkie rzeczy po tej debacie zostały.
0: A co zrobić, żeby one zostały na dłużej? To znaczy, żeby politycy zapoznali się z nimi i nie myśleli o tym, że muszą podjąć decyzję w perspektywie jednej kadencji, tylko no, w zasadzie to, o czym rozmawiamy, no, to są zadania na kolejne lata, kolejne dekady. Jak tutaj zmienić to myślenie? Też takie ogólnonarodowe, że właśnie no, walka z tymi skutkami, czy no tak, no, ograniczanie skutków zmiany klimatu, no to jest jakieś zadanie takie epokowe być może.
1: Znaczy, to jest zadanie fundamentalne i ja nie wiem, jak to się uda, bo my do bardzo wielu zadań fundamentalnych podchodzimy źle, to znaczy odkładamy je na przyszłość, a teraz się zajmujemy jakimiś drobnymi rysami na codzienności, jak fundamenty się kruszą i potem nagle się okazuje, że świat się zawalił, prawda? Ja tutaj chcę tylko powiedzieć, że mamy unikalną i jedyną możliwość zawalenia się świata z powodu nas, ludzkiej działalności. Pracujemy nad tym ciężko i nie zwracamy uwagi, że to dotyczy nas. I chcielibyśmy, żeby jednak ten poziom zrozumienia się troszeczkę podniósł, żeby jak w mediach mówimy o różnego rodzaju sytuacjach, właśnie nawet pozornie niezwiązanych ze zmianą klimatu, bo jak są upały, to jest to oczywiste.
0: Moim gościem był profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk i prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Oczywiście w naszej audycji będziemy szeroko obserwować i śledzić to, co będzie się działo na tej debacie. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Zdrowie.
3: Jeśli dokładnie, proszę Państwa, przeanalizujemy wskazania epidemiologiczne, na co możemy zachorować w czasie, który przed nami, czyli w sezonie infekcyjnym, no po lecie i nadchodzi jesień, to zbiera się tego całkiem spory pakiet, który może zdecydowanie obniżyć nasz komfort zdrowia i skutecznie osłabić układ odpornościowy. A jeśli adresatem tych różnych przypadłości będzie osoba w wieku eleganckim, czyli senior z chorobami współistniejącymi, to chorowanie może okazać się dużym wyzwaniem w walce z chorobą. Ale zanim mleko się wyleje, to w ramach edukacji i popularyzacji wiedzy zawczasu, proszę Państwa,

0: porozmawiamy o tym problemie, jak zachować zdrowie. Artur Wolski, a naszą ekspertką z Państwowego Zakładu Higieny, Państwowego Instytutu Badawczego, jest pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pani Iwona Paradowska-Stankiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
0: Pani jest zastępcą kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru i pani jest konsultantką krajową w dziedzinie epidemiologii.
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: Pani profesor, no to proste pytanie. Czym różni się przeziębienie od grypy?
1: Proste pytanie, a nie zawsze taka prosta odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas myli przeziębienie z grypą i zawsze mówimy, że jeżeli mamy katarek, kaszel, podwyższoną temperaturę ciała.
0: Oj, złapałem grypę.
1: Natomiast jeśli przyjrzymy się naszym objawom dokładniej, to okazuje się, że są znaczące różnice pomiędzy przeziębieniem a grypą. Grypa jest chorobą ostrą, to znaczy pojawia się nagle i wtedy można powiedzieć, że niektórzy opisują ten stan jako ścięło mnie z nóg całkowicie, co znaczy, że jest wysoka gorączka, powyżej 38 stopni Celsjusza, boli nas głowa, mamy katar, kaszel, mamy dreszcze, jest nam zimno. Poza tym odczuwamy bóle mięśniowe, takie, które powodują, że nie mamy siły wręcz gdziekolwiek dalej się wybrać. Najchętniej zostalibyśmy w domu, przykryli się kołderką i poszli spać.
0: No, czyli krótko mówiąc, czujemy się podle.
1: Czujemy się podle, czujemy się źle, nie mamy na nic ochoty i właściwie z perspektywy zdrowienia i nabierania siły organizmu właśnie takie pozostanie w domu jest jak najlepszym rozwiązaniem.
0: I to jest grypa?
1: No oczywiście stuprocentowo grypę możemy rozpoznać wykonując określone testy mikrobiologiczne. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, teraz to znaczy od 3 lat, do dostępu do tak zwanych szybkich testów antygenowych, które można nabyć w aptece. I właśnie wykonując taki test w domu, bądź jeżeli te objawy nie są tak bardzo nasilone i udajemy się do naszego lekarza pierwszego kontaktu, to również lekarz może i na ogół wykonuje taki test, by potwierdzić, czy jest to grypa, a może to być COVID, a może RSV.
0: A może po prostu to jest tylko przeziębienie i będzie też zupełnie inne leczenie, bo grypę inaczej leczymy, a przeziębienie też zupełnie inaczej.
1: Oczywiście z punktu widzenia kuracji naszej powrotu do zdrowia ma to ogromne znaczenie, no ale też muszę tutaj dodać, że z punktu widzenia epidemiologicznego to też jest bardzo ważna sprawa, by w tej grupie chorób tak zwanych grypopodobnych znaleźć te patogeny, które w danym momencie odpowiadają za nasz stan zdrowia.
0: Pani profesor, badania nad grypą cały czas trwają. Czy grypa, którą znamy sprzed 30-40 lat, różni się od tej współczesnej grypy? I dlaczego naukowcy mówią, że wirus A grypy jest tym wirusem najgroźniejszym, dużo gorszym od typu B czy C?
1: Tak, można powiedzieć, że prace nad wirusem grypy, nad jego zaraźliwością, nad właśnie tym, jakie powoduje choroby, trwają od lat. Wirus znany jest od bardzo dawna. A dlaczego akurat wirus typu A? Bo cytując słowa pani profesor Lidii Brydak z Państwowego Zakładu Higieny, grypa jest mistrzem metamorfozy. Jest to wirus, który bardzo często się zmienia i niestety te zmiany struktury wirusa nie zawsze idą w tą stronę, którą chcielibyśmy, czyli łagodniejszego przebiegu choroby. Czasem jest to tak, że wirus no niestety nabiera takich właściwości, które powodują, że częściej możemy się, łatwiej możemy się zakazić od innej osoby, albo przebieg u niektórych osób może być wyjątkowo niedobry.
0: Oczywiście ciężki. Zakażenie wirusem grypy dla nas miłe nie jest, tym bardziej, że grypa

0: źle leczona albo zaniedbana, często też i z naszej winy, bo nie stosujemy się do wskazań lekarza, nie poleżymy, nie wygrzejemy się, nie bierzemy porządnie leków, tak jak lekarz zalecił, albo leczymy się na własną rękę, powoduje różne powikłania, które potem się mogą zemścić, głównie układ sercowo-naczyniowy, prawda, pani doktor, stawy. I to się kiedyś zemści. Natomiast, no właśnie, dla badaczy, dla naukowców, dla nauki, ten wirus grypy jest chyba niesamowicie ciekawym przedmiotem badawczym, bo z uwagi na to, że on tak ciągle się zmienia, ciągle mutuje, ciągle trudno go jest złapać i powiedzieć, że to już jest forma ostateczna, bo jak już to prawie mamy, to okazuje się, że on znowu ma jakieś nowe konotacje i nowe tworzy. Warto, proszę Państwa, o tym pamiętać i rzeczywiście nie bagatelizować objawów grypy czy nawet zwykłego przeziębienia, bo to się po prostu nie opłaci. Kiedyś pani profesor mało kto słyszał o wirusie RSV i o jego zjadliwości epidemiologicznej. Dla jakich grup wiekowych ten wirus jest szczególnie niebezpieczny? Dlaczego tak jest? Jakie może dawać powikłania, gdy się zakazimy? No głównie drogą kropelkową, prawda?
1: O wirusie RSV wiemy już od dłuższego czasu, natomiast przez długi czas trudno było w takiej codziennej diagnostyce lekarskiej po prostu tego wirusa wykryć, bo no, takich prostych metod przyłóżkowych czy przy pacjencie po prostu nie było.
0: Teraz mamy lepsze narzędzia, prawda?
1: Teraz mamy, tak, te narzędzia diagnostyczne i dzięki temu jesteśmy w stanie wyodrębnić tego wirusa i powiedzieć, że pacjent zakaził się tym wirusem. A co to oznacza dla pacjenta? To oznacza również określone leki, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, określoną terapię, która no, będzie nacelowana na dokładnie tego wirusa.
0: A czy są duże różnice w objawach klinicznych przy zakażeniu RSV i grypą?
1: To wszystko zależy też od wieku, natomiast no, te różnice mogą być bardzo niewielkie i dlatego w przeszłości, jeżeli występowały tak zwane ostre objawy ze strony układu oddechowego, mówiliśmy, że to są infekcje grypopodobne, czyli wszystkie te infekcje, grypa, grypopodobne, to był jeden wielki worek. Natomiast obecnie no, my już jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że na przykład wirus RSV jest to wirus, który szczególnie jest niebezpieczny dla bardzo małych dzieciaczków, to znaczy wcześniaki, noworodki, niemowlęta, ponieważ atakuje oczywiście układ oddechowy, wnika w drogi oddechowe głęboko, mogąc prowadzić do zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc. I niestety ten przebieg w odniesieniu do tych najmłodszych dzieci może być bardzo ciężki, niekorzystny. Nawet, proszę Państwa, dochodziło do zejść śmiertelnych.
0: Pani profesor, jak pokazują badania epidemiologiczne, ten wirus RSV jest równie niebezpieczny dla osób w wieku eleganckim, w tym wieku podeszłym, dla seniorów, prawda?
1: Tak, tak. To jest druga grupa, która także jest szczególnie narażona na zachorowania spowodowane tym wirusem. Łatwiej się rozprzestrzenia w tej grupie wieków. Więc tutaj nasi rodzice, nasi dziadkowie, znajomi powinniśmy pewnie brać pod uwagę również to, że w sezonie jesienno-zimowym no, może nas czekać
0: przykra niespodzianka,
1: na przykład zakażenie RSV.
0: Właśnie pamiętajmy, że w tej grupie senioralnej są choroby współistniejące. Jeżeli ktoś ma jeszcze problemy z płucami, ze skrzelami, ma astmę na przykład, no to taki przebieg zakażenia może być naprawdę bardzo ciężki i tu żartów nie ma.
1: Nie ma żartów i w wielu przypadkach wymagana jest hospitalizacja, oczywiście dość intensywne leczenie.
0: Panie profesorze, czy wirus wywołujący COVID-19, czyli SARS-CoV-2, I to po 6 latach po pandemii stanowi dalej realne zagrożenie dla zdrowia i życia, bo jakoś tak przycichło coś o tym COVID-zie.
1: Przycichło o COVID-zie, dlatego że on już wpisał się, można powiedzieć, w nasz stały krajobraz epidemiologiczny i infekcyjny okresu też jesienno-zimowego, także na pewno o COVID-19 nie zapomina.

znamy, dlatego że on jest i też no, zdarzają się, występują zakażenia i zachorowania. Oczywiście pamiętamy również o tym, że te zachorowania i zakażenia w dużym stopniu zależą od tego, jaki jest stan naszego organizmu, prawda, czyli ciężkość tego

0: tylko potem problem z układem sercowo-naczyniowym, stawowym, cała przemiana materii, ale to także problem w czasie zakażenia wirusowego, prawda?
1: Dokładnie, pamiętajmy, jest to choroba, która również może wikłać inne stany zdrowia, na przykład zakażenia.
0: Pani profesor, jak najprościej wytłumaczyć, czym jest układ odpornościowy człowieka i jak natura go skonstruowała, aby nas bronił, gdy dojdzie do zakażenia na przykład wirusami?
1: To jest, można powiedzieć, taki nasz strażnik naszego zdrowia.
0: Czyli taka fabryka wojska, która ma nas obronić przed złem.
1: Złem, tak jest. A tym złem jest na przykład wirus, czy bakteria, czy jakiś inny antygen, którego my nie chcemy w naszym organizmie widzieć, bo wiemy, że może spowodować szkody w postaci ciężkiej choroby, bądź powikłań, które mogą się utrzymywać przez wiele lat.
0: Gdzie ten układ odpornościowy ma swoją siedzibę i swój sztab?
1: To jest, można powiedzieć, pewna sieć, powiązana sieć, która bardzo dobrze odpowiada, reaguje wtedy, kiedy jest potrzeba. Najpierw uruchamiana jest piechota w postaci tej pierwszej bariery, czyli naszej odporności wrodzonej, a dopiero następno są wojska zmechanizowane, lotnictwo, które można utożsamiać z taką specjalistyczną już obroną, ochroną naszego organizmu.
0: Gdy mówimy o układzie odpornościowym, to tak samo istnieje, nasuwa się hasło limfocyty T. No to co to za stwory? Z czego są w ogóle zbudowane? No i jak zostają przeszkolone do podjęcia walki, żeby zwalczać zło?
1: Limfocyty T, limfocyty B to są jedne z kluczowych komórek naszego układu odpornościowego. Są to komórki w ramach tak zwanej nabytej odporności. Co to znaczy nabytej odporności? To znaczy, że jeżeli nasz organizm zetknie się po raz pierwszy z określonym antygenem, czyli substancją, która jest obca dla naszego organizmu. Może to być patogen właśnie, a może to być także zupełnie inny jeszcze organizm. Wówczas te komórki dostają sygnał, że dzieje się coś w organizmie negatywnego i musimy zapamiętać wzór tego patogenu, żeby następnym razem nie uruchamiać całego procesu skomplikowanego, łańcuchowego, który wytworzy komórki, tak zwane komórki pamięci. I przy kolejnym zetknięciu naszego organizmu z tym patogenem, już wtedy te komórki pamięci są mobilizowane do tego, żeby te komórki układu odpornościowego się dzieliły i broniły nas.
0: Pani profesora, kto jest takim hejnalistą, który trąbi i mówi, oho, coś idzie złego, po to, żeby te limfocyty, te stały się aktywne i były w czuwaniu, żeby mogły zacząć działać?
1: Wszystko rozpoczyna się od antygenu, czyli tego obcego organizmu, substancji, która dla naszego organizmu może być niekorzystna. I wówczas tenże właśnie antygen powoduje, iż w tym miejscu, w którym on się znajduje, uruchamiana jest ta odporność tak zwana miejscowa, czyli napływają komórki, które wykazują pewne właściwości, takie prozapalne, ale nie tylko. I to wzmacnia sygnał do następnych komórek, czyli właśnie tych limfocytów, które otrzymują sygnał, by wzmóc czujność, a jednocześnie przystąpić do działania.
0: Czyli najpierw rozpoznanie pola walki.
1: Pola walki,
0: czekaj,
1: tak
0: my
1: jest.
0: Cię załatwimy, antygenie paskudny, a potem limfocyty te dostają sygnał, no to teraz wybierzcie się do roboty, i
1: tak.
0: Uduście to do zera.
1: Tak jest, czyli zniszczcie wroga.
0: A co robią limfocyty CD4, bo one też rzeczywiście w odporności, w zwalczaniu złego, co nas atakuje, robią dobrą robotę.
1: No, bardzo dobrą robotę robią, bo to są z kolei limfocyty, które określane są jako tak zwane cytotoksyczne limfocyty. To jest taka subpopulacja, czyli można powiedzieć taka rodzina limfocytów, które właśnie mają za zadanie niszczyć te złe, niedobre komórki, czyli tego naszego wroga.
0: Na przykład komórki nowotworowe.
1: W tym mogą to być komórki nowotworowe, oczywiście.
0: Jakie argumenty potwierdzone zresztą badaniami warto przytoczyć, że szczepionki

0: są taką skuteczną formą wzmocnienia naszego układu odpornościowego. To, co dzisiaj, na teraz możemy zrobić, żeby ten układ rzeczywiście dobrze chodził i działał. No i wymusić na układzie odpornościowym takie skuteczniejsze działania, gdy dopadną nas chociażby jakieś zakażenia wirusowe. Ale chyba tu trzeba zrobić małe zastrzeżenie, że szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem, ale pozwala nam, jeżeli zakazimy się, przejść przez to zakażenie w miarę łagodniej i bezpiecznie. Dla naszego życia i zdrowia, no, tak?
1: W dużym odsetku chronią także przed zachorowaniem. Także to jest oczywiście nie w 100%, tak jak no nie ma 100% skuteczności każdego leku, prawda? A to wynika między innymi ze specyfiki naszego organizmu chociażby, czyli szczepienia generalnie chronią przed zachorowaniem, ale przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją, no, negatywnymi skutkami w postaci choćby zgonu.
0: Dzisiaj opowiedziała pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Pani reprezentuje Państwowy Zakład Higieny i Państwowy Instytut Badawczy. Pani profesor, bardzo serdecznie pani dziękuję.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze.
0: Artur Wolski też dziękuję. Przypominam, że audycje Samozdrowie są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: Czy chodzi tylko o wyjaśnianie polityki obecnej administracji i samego prezydenta Amerykanom, czy może o pracę na własny rachunek, by móc realizować własne ambicje? J.D. Vance w ostatnich tygodniach coraz częściej zaczyna pojawiać się w mediach, tych tradycyjnych za sprawą rzadkiego briefingu w Białym Domu i w tych spoza głównego nurtu, czyli w popularnych w Stanach Zjednoczonych podcastach, gdzie w długich, kilkugodzinnych rozmowach mówi o sobie i swojej wizji świata. Medialna ofensywa pozwala Vance'owi pokazać umiejętność bezpośredniej debaty, a jednocześnie budować pozycję przed wyborami w 2028 roku, choć on sam oficjalnie unika jasnej odpowiedzi na pytanie o własne plany za 2 lata. Ale jeśli wiceprezydent unika, to nie znaczy, że my musimy. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy oglądamy właśnie początek kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych 2028 roku bez formalnego ogłoszenia kandydatury, czy może jedynie próbę obrony Donalda Trumpa, którego niepopularne działania w domu i za granicą zagrażają notowaniom całej partii republikańskiej. A państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Witam.
4: Dzień dobry, Magdaleno. Kłaniam się wszystkim. Pozdrawiam ze słonecznej Doliny Hudsonu.
3: Zanim przejdziemy do J.D. Vance'a i do jego politycznych ambicji, to chciałam cię najpierw poprosić o komentarz do informacji sprzed zaledwie kilku godzin dotyczącej tego, że Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli amerykańscy negocjatorzy, mają odwiedzić najpierw Rosję, a później Ukrainę w ten weekend w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Tę informację opublikował sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Wiemy, że będzie to pierwsza taka wizyta tych dwóch negocjatorów w Kijowie. Wcześniej byli wielokrotnie w Moskwie. Czy według ciebie oznacza to, że te rozmowy o zakończeniu wojny, te negocjacje ukraińsko-rosyjsko-amerykańskie nabierają tempa?
4: No na pewno coś się dzieje. Rzeczywiście Steve Witkoff i Jared Kushner wybierają się i do Moskwy, tam będą w sobotę, i do Kijowa, gdzie będą, zdaje się, w niedzielę. No i oczywiście nie można tego rozpatrywać tylko w kategoriach zwykłej, kurtuazyjnej podróży, bo Donald Trump próbuje ponownie uruchomić negocjacje rosyjsko-ukraińskie, które praktycznie zamarły na początku tego roku, gdy administracja amerykańska skoncentrowała się na wojnie z Iranem. Wiemy, że ponad tydzień temu, zdaje się, dyrektor CIA John Ratcliffe był w Moskwie i no, tam rozmawiał ze swoimi kolegami, odpowiednikami.

0: Według informacji, które są dostępne, próbował tam ustalić, czy rosyjski aparat bezpieczeństwa jest w stanie przekonać Putina do poważniejszego wejścia w negocjacje. I teraz jest pytanie takie, dlaczego to dzieje się teraz, prawda? No, to oczywiście, no, mamy kilka rzeczy, które dzieją się naraz. Taka troszeczkę nie do końca rozwiązana wojna, no właśnie, lub nie wojna z Iranem, za chwilę pewnie będziemy o tym rozmawiać. I rzecz jasna, wybory połówkowe tak zwane. W mojej opinii Trump rozpaczliwie, można nawet powiedzieć, poszukuje jakiegokolwiek sukcesu, którym mógłby się pochwalić swoim wyborcom po to, żeby pomóc kandydatom republikańskim utrzymać władzę, powiedzmy tak.
1: Wojna na Ukrainie, z tego co wiem, nie pojawiła się w tych ostatnich wystąpieniach medialnych, takie nazwijmy wiceprezydenta J.D. Vance'a, ale pojawiło się bardzo wiele innych ciekawych tematów. Zacznijmy może od tego ostatniego podcastu Bryce'a Crawforda, który w ostatnich dniach wzbudził bardzo duże zainteresowanie mediów, nawet w Polsce, ale mam wrażenie w wielu krajach, oczywiście w Stanach Zjednoczonych również, z uwagi na stwierdzenia, jakie pojawiły się podczas tej rozmowy. O tych stwierdzeniach za chwilę, ale na początku chciałam ci zapytać, czy w ogóle wybór według ciebie takiego właśnie podcastu prowadzonego przez młodego chrześcijańskiego influencera należy odczytywać jako taką próbę świadomego docierania J.D. Vance'a do młodych konserwatystów, do religijnej części elektoratu partii republikańskiej? Czy to już jest budowanie własnej bazy wyborczej według ciebie?
0: Kilka rzeczy dzieje się naraz, przypuszczam. Oczywiście, że na takim poziomie polityki tego typu wywiady czy wybór rozmówcy nie jest oczywiście przypadkowy. Te rzeczy są pewnie też dobrze kalkulowane, nawet w taki dobry czy pozytywnie rozumiany sposób, dlatego że, tak jak każdemu politykowi, J.D. Vance'owi chodzi oczywiście o dotarcie do jak największej liczby ludzi i do przekonania lub też utwierdzenie tych ludzi w pewnych poglądach. Także przypadek to nie jest oczywiście, z jednej strony absolutnie masz rację. Wydaje się, że J.D. Vance powolutku przygotowuje się do potencjalnej kampanii wyborczej, która być może zakończy się tym, że to on będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale to też nie jest przypadek, że dzieje się to teraz, no bo wracam znów do wyborów połówkowych. Wiele na to wskazuje, że Republikanie troszeczkę będą słabo wyglądać w tych wyborach. Nie bardzo źle, ale rzeczywiście grozi mu utrata Izby Reprezentantów. No i zgodnie z regułą wszystkie ręce na pokład, również na ten pokład został powołany J.D. Vance, albo sam się powołał prawdopodobnie.
1: No właśnie, to pytanie, na ile to jest jego inicjatywa, a na ile to jest być może jakaś sugestia z innych szeregów partii?
0: No i decyzje o tego typu sprawach zapadają naprawdę bardzo wysoko i pewnie rzadko są jednoosobowe. Być może ktoś stwierdził, że już czas na to, żeby wyciągnąć tego Vance'a troszeczkę z ukrycia, bo jak wiemy i on, i zresztą Marco Rubio, w którym być może też dwa słowa później powiemy, uchodzą za osoby, które raczej były przeciwne tej interwencji wojskowej w Iranie. No i po tych już paru ładnych miesiącach, pół roku, wychodzi na to, że jednak wydaje się troszeczkę, że oni mieli rację, żeby za bardzo się w ten Iran nie angażować, bo może to skończyć się utratą, no albo spadkiem poparcia. I wydaje się, że to rzeczywiście tak zostało to rozegrane.
1: Do Iranu jeszcze wrócimy, ponieważ to jest z kolei temat, który pojawił się podczas tego briefingu wczoraj w Białym Domu, kiedy przez no dość długi czas J.D. Vance odpowiadał na pytania dziennikarzy, co też nie zdarza się często, ale chciałam jeszcze zatrzymać się na tym podcaście Bryce'a Crawforda i na tych stwierdzeniach, które wzbudziły takie zainteresowanie. Otóż Vance mówił o antychryście, o końcu czasów, o duchowej ciemności, o tym, że wykonuje pracę Boga, takich użył słów. Czy według ciebie to jest taki autentyczny język jego religijności. Wiemy, że jest nawróconym katolikiem. Czy to jest jednak

0: język polityczny, może sposób na budowanie jakiejś nowej tożsamości w Partii Republikańskiej, a może tego typu kontrowersyjne stwierdzenia uznawane przez niektórych zaszkodzą partii i jemu.
1: No pewnie wszystkiego po trochu jest w tym wszystkim. J.D. Vance uchodzi za osobę raczej religijną. Ja słuchając tego wywiadu nie dopatrzyłem się niczego, co nie zgadza się z nawet taką bardzo mainstreamową nauką Kościoła katolickiego, związanego z ostatnimi czasami, z paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa na świat, o czym uczy Kościół katolicki. I ja nie widzę tam, nie widzę nic takiego, co mogłoby zaszokować. Oczywiście ten język taki, powiedzmy sobie, religijny, czy takie mieszanie troszeczkę języka religijnego i polityki w Stanach Zjednoczonych jest pewnego rodzaju normą. Już nie sięgajmy daleko, wystarczy sięgnąć do Ronalda Reagana na przykład, to tylko 40 lat wstecz. Także to nie są rzeczy, które są zupełnie nowe. Oczywiście, że u tego młodego człowieka, którego w tej chwili nazwisko mi wylatuje, Bryce'a Crawforda, który prowadzi podcast stricte religijny, no nie mogło zabraknąć tematów religijnych, no i rzeczywiście nie zabrakło. Ten młody człowiek spotkał się od razu z pewnego rodzaju hejtem, jak to się ładnie w Polsce mówi w tej chwili, że zaprosił osobę, która oczywiście jest politykiem, czy jest kojarzona z jedną partią polityczną, natomiast on odpowiedział na to, że on o Jezusie będzie rozmawiał z każdym, no i rzeczywiście z każdym, czyli Jamesem, Davidem, Pansem również.
0: Oczywiście też dobrym pretekstem do tej rozmowy była książka, która została opublikowana niedawno. Książka autorstwa J.D. Vance'a zatytułowana Komunia, o jego powrocie do wiary, czy też o jego nawróceniu. Ale tak się zastanawiam, czy tego właśnie oczekują od swojego przywódcy, czy też no dzisiaj także jednego z głównych liderów partii i kraju, wyborcy MAGA, czy też tacy bardziej konserwatywni wyborcy partii republikańskiej. Taka polityka bardziej osobista, polityka bardziej religijna, bardziej kulturowa, a nie tylko program gospodarczy, program polityczny.
1: No, wydaje się, że jednak Donald Trump, szczególnie takim niezbyt ideologicznie zaangażowanym wyborcom republikańskim, no jest już pewne zmęczenie Donaldem Trumpem, tak, jego wiecznymi konfliktami, z jego sposobem komunikowania się takim, no raczej chaotycznym, tak się wydaje. I rzeczywiście potrzeba jakby nowego głosu. W tym wywiadzie i w poprzednim wywiadzie, o którym też warto wspomnieć może jednym zdaniem, który miał miejsce trzy miesiące pewnie temu, tam J.D. Vance rozmawiał ze Stephenem Bartlettem. W tych rozmowach chodzi tak naprawdę o pewnego rodzaju, jakbyśmy to powiedzieli, zbudowanie postaci J.D. Vance'a, troszeczkę od nowa, tak? On jest dobrze kojarzony przez republikanów, to znaczy on ma dobry PR, mówiąc po polsku. Dobrze wygląda, dobrze się kojarzy i wydaje się być ten jego język i jego i on sam w ogóle tak naprawdę wydaje się być prawdomówny. Oczywiście tutaj to prawdomówny, to tutaj wkładamy w wielki cudzysłów, dlatego że jeżeli chodzi o polityka, to nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę mówi to, co myśli i myśli to, co mówi. Ale rzeczywiście jest to pewnego rodzaju być może też sądowanie potencjalnych wyborców. Bardzo ciekawe jest to, że Marco Rubio, który również jest rozpatrywany oczywiście na dużo dalszej pozycji jako potencjalny przyszły kandydat na prezydenta, w ogóle w tej chwili w tego typu rozgrywkach nie istnieje. On się publicznie nigdzie nie pojawia. Zresztą gdybym miał na dzisiaj prorokować, to wydaje mi się, że on już w ogóle, znaczy nie już, ale że w tej chwili na pewno nie będzie startował w jakichkolwiek wyborach. Jego pewnie interesuje tylko prezydentura, a w tej chwili J.D. Vance ma znacznie większe szanse, gdyby rzeczywiście ta sytuacja nie zmieniła się przez najbliższe 2 lata, aż do wyborów za 2 lata, w 2028 roku.
0: Kto wie, czy nie mówimy właśnie o kolejnym prezydencie Stanów

0: Zjednoczonych, a mówimy oczywiście o J.D. Vance, obecnym wiceprezydencie, który wiele na to wskazuje, podejmuje powoli działania, które mogą prowadzić go właśnie do Białego Domu. Czy tak się stanie? Temu oczywiście będziemy się przyglądać. Na dzisiaj ci bardzo dziękuję. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Życzę spokojnej nocy wszystkim.
0: I to wszystko w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
5: Skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie?
6: I dlaczego apokaliptyczne wizje przyszłości rujnują życie społeczne? O tym wszystkim porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą w niedzielę po godzinie 22. Zbliżenie, Jakub Kukla, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Łapówka i nazwisko Ziobry. Premier cytuje zeznania w sprawie Zonda Krypto. To główny podejrzany w aferze Pandora Gate. Sąd przedłużył areszt dla youtubera Stu. Polskie siatkarki zagrają z Włoszkami stawką w finał Mistrzostw Europy. Minęła szósta. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Polityczna burza po słowach premiera. Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragment zeznań Przemysława Krala. To główny bohater afery Zonda Krypto, który współpracuje z prokuraturą. Szef rządu bezskutecznie apelował do opozycji o odrzucenie weta do ustawy o kryptowalutach.
2: Okrywacie się hańbą, nie zważając na koszta polityczne, nadal popierając tych ludzi i ten proceder.
3: Premier cytował zeznania właściciela Zonda Krypto, Przemysława Krala, który powiedział, że ktoś w zamian za łapówkę starał się o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o ukręcenie łba śledztwu w sprawie giełdy kryptowalut. Odpowiedział mu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański?
3: Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta prezydenta do ustawy, która wprowadza kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut i możliwość wstrzymywania podejrzanych operacji.
5: Za 241, przeciw 198.
3: Prokuratura szacuje straty osób, które zainwestowały w Zonda Krypto na 350 milionów złotych. Śledczy badają kontakty właściciela giełdy i polityków prawicy, którzy lobbowali przeciwko regulacjom rynku. Z kolei minister finansów nie wyklucza ponownego skierowania ustawy do Sejmu. Krzysztof Polasi, Polskie Radio.
1: Szacuje się, że klienci giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Pilnował realizacji planów rządu, teraz ma orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. O wyborze Macieja Berka do TK zdecydował Sejm. W kolejnym kroku były minister w kancelarii premiera powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Nie ma jednak pewności, czy Karol Nawrocki do tego dopuści.
6: A zatem ślubowanie zostanie przyjęte najpewniej w Sejmie, potwierdzone przez notariusza, i z takim glejtem, z takim papierem Maciej Berek będzie próbował w tym Trybunale Konstytucyjnym się odnaleźć. No i będzie konfrontacja teraz z panem przewodniczącym, prezesem Trybunału, Bogdanem Święczkowskim, którego tam zapewne nie będzie chciał wpuścić.
1: Przewiduje Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, prezydent nie odebrał ślubowania od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, która w charakterze

0: że świadka wezwała głowę państwa na przesłuchanie. Karol Nawrocki zapowiedział, że odpowie na pytania śledczych. Na razie jednak nie wiadomo kiedy. Sąd przedłużył areszt dla podejrzanego o pedofilię youtubera Stu. O decyzji w tej sprawie informuje Artur Folga z prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego.
0: Stuart KB to główny podejrzany w śledztwie Pandora Gate. Influencerzy mieli wykorzystywać swoją popularność do popełniania przestępstw, w tym utrzymywania niestosownych relacji z młodymi fanami. Stu grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura bada też inne wątki afery i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Brytyjczyk deportowany ze Szwecji, w której mieszkał od 10 roku życia. John Sellers spędził tam 24 lata, zdobył wykształcenie i poślubił Szwedkę. Po Brexicie stracił jednak prawo pobytu, a próby uregulowania jego statusu zakończyły się niepowodzeniem. Z Londynu Anna Rączkowska.
2: Sellers został deportowany w styczniu, zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Obecnie przebywa w Anglii, a jego żona Caroline w Szwecji. Mężczyzna zabiegał o ponowne rozpatrzenie sprawy i zgodę na powrót do kraju, który od dzieciństwa uważa za swój dom. Brytyjskie media zwracają uwagę, że nie jest to pojedynczy przypadek. Nakaz opuszczenia Szwecji otrzymała również Brytyjka, która mieszka tam od 21 lat. Podobna decyzja zapadła wobec starszego mężczyzny, cierpiącego na demencję i wymagającego całodobowej opieki. Po Brexicie wiele mówiło się o problemach obywateli Unii Europejskiej, którzy musieli uregulować swój pobyt w Wielkiej Brytanii. Teraz coraz głośniej wybrzmiewają historie Brytyjczyków zmagających się z podobnymi trudnościami w krajach Unii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: W latach 2021-2025 nakaz wyjazdu ze Szwecji otrzymało prawie 2,5 tysiąca Brytyjczyków. Rząd w Sztokholmie podkreśla, że działa zgodnie z umową brexitową. Na koniec sportowa zapowiedź. Polskie siatkarki zagrają dziś w półfinale siatkarskiego Euro. Rywalkami biało-czerwonych będą Włoszki, czyli aktualne mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie. Łatwo nie będzie, ale Polki mogą to wygrać, mówi była siatkarka Natalia Bamber.
3: Są dobrze przygotowane, widać szybkość, widać skoczność. To jak one grają, naprawdę one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują, tak? Więc nic więcej nie mogę dodać.
0: Początek meczu w Stambule o 18:00 za Polki. Oczywiście trzymamy kciuki.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Chmury na zmianę ze słońcem, od czasu do czasu przelotny deszcz. To pogodowy scenariusz na pierwszą sobotę września. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 23 na południu. Z zachodu wciąż wieje dość silny wiatr, w porywach osiąga prędkość do 75 km na godzinę.
4: Klimat.
0: Skoro wieje, to jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 54% produkowanej energii. W dużej mierze jest to energia z wiatru. Zagrożenie pożarowe w lasach jest przeważnie małe.
4: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut temu minęła godzina 6, mamy sobotę, 5 dzień września, to 248 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5.53, a zajdzie 15 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 22 minuty. Imieniny dziś obchodzą Dorota, Justyna, Teodor i Wawrzyniec. Tradycyjne życzenia wszystkiego najlepszego dla wszystkich państwa. Ewa Wasążnik, dzień dobry i również tradycyjnie sprawdzamy, jak 5 września zapisał się w historii.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to
9: Abemus Babam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
13: 5 września, lecz 150 lat temu urodził się warszawski gangster Łukasz Siemiątkowski, znany również jako Tata Tasiemka. Był pierwowzorem kuma kaplicy, bohatera powieści Król Szczepana Twardocha. W roku 1915 zmarł malarz, literat i architekt Stanisław Witkiewicz. Inspirowany sztuką

0: ludową i budownictwem góralskim stworzył zasady stylu zakopiańskiego.
1: Chata góralska była źdźbłem owsa rosnącym na płowej ziemi małego gazdostwa. Dom w stylu zakopiańskim jest tym samym ziarnem rzuconym w żyzną i bogatą ziemię i wyrastającym w bujną i silną roślinę. Różnica leży tylko w sile wzrostu, lecz treść jest jednaka. Polska.
0: Jego synem był Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. To chyba jedyny przypadek, kiedy sequel jest lepszy od pierwowzoru. 100 lat temu na starym stadionie Wisły Kraków rozegrano finał pierwszej w historii i jedynej w okresie międzywojennym edycji piłkarskiego Pucharu Polski, w którym gospodarze pokonali Spartę Lwów 2-1. Ówczesne polskie kluby nie były zainteresowane rywalizacją w dodatkowych rozgrywkach, a sprawą priorytetową były dla nich zmagania o mistrzostwo kraju. 5 września 1942 roku zaczęła się Wielka Szpera, akcja, w czasie której Niemcy deportowali z łódzkiego getta do obozów Chełmnie nad Nerem dzieci oraz osoby chore i starsze. W Instytucie Yad Vashem znajduje się świadectwo jednego z nielicznych ocalałych z Chełmna, wówczas 13-letniego Szymona Srebrnika.
2: Gaz się lamanowa, niech nas pnima.
3: Były trzy ciężarówki. Spaliny wydobywające się z silnika wpuszczano do samochodów przez podłogę. W aucie mieściło się 80 osób. Jedno było większe, mieściło setkę ludzi. Odległość od Chełmna do lasu wynosiła 4 kilometry. Podczas jazdy spaliny dostawały się do wnętrza. Kiedy otwierano drzwi, można było zobaczyć, że wszystkie ofiary mają obrażenia ciała. Każdy chciał przeżyć. Ludzie okaleczali się nawzajem. To było przerażające.
0: W czasie trwającej tydzień akcji Niemcy wywieźli z getta od 15 do 20 tysięcy Żydów. Dziś 80. rocznica urodzin wokalisty grupy Queen, Freddiego Mercury'ego.

0: Zasłynął z charakterystycznej i niezwykłej dla rockowych wokalistów barwy głosu oraz skali, która wynosiła 4 oktawy. W roku 1965 zmarł architekt profesor Bogdan Pniewski. Zaprojektował m.in. gmachy Polskiego Radia, Ministerstwa Komunikacji czy Narodowego Banku Polskiego.
1: Jego wizytówką jest jego widna na skarpie, właściwie przebudowna dawnej loży masońskiej, która również staranną kamieniarką wyróżnia się w otoczeniu. Nie tylko zresztą sam budynek, ale ciekawie ogrodzony ogród stanowi zespół, w którym Pniewski żył, ale i zarazem pracował.
0: Wspominał profesor Tadeusz Barucki. 45 lat temu rozpoczął się w Gdańsku pierwszy ogólnokrajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność.
2: Jako odpowiedzialny człowiek, każdy z nas będzie musiał i będzie realizował to, co w sierpniu sobie założyliśmy.
0: Mówił podczas obrad przewodniczący Lech Wałęsa. W roku 2019 zmarł tłumacz, pisarz i archeolog Andrzej Polkowski. Tłumaczył homilię papieża Jana Pawła II, ale także powieści o przygodach Harry'ego Pottera.
3: Ja nie wiem, czy ta książka przetrwa i stanie się kanonem, tak jak Tolkien czy Kubuś Puchatek. Tego nie jestem pewien, czy to było tylko takie zjawisko i oczekiwanie z tomu na tom. Trudno mi powiedzieć.
0: Mówił dla Polskiego Radia po premierze 7. ostatniego tomu Przygód młodego czarodzieja. Przed rokiem odeszła wieloletnia dziennikarka radiowej Trójki, Katarzyna Stoparczyk. Swoje programy kierowała do najmłodszych i prowadziła takie audycje jak Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela.
4: To jest audycja podwyższonego ryzyka. To jest taka audycja, kiedy mogą się zdarzyć bardzo dziwne różne rzeczy, kiedy trzeba reagować. Kiedy naprawdę kiedyś dziecko próbowało wyrwać sobie mleczaka, współprowadząc audycję.
0: Podczas gali stulecia Polskiego Radia dziennikarka pośmiertnie została laureatką honorowego złotego mikrofonu.
5: Kalendarium historyczne.
6: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.

0: Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczęły obowiązywać nowe standardy żywienia. I tak w jadłospisach pojawiło się więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych i sezonowych, a także obowiązkowe dania roślinne oparte na roślinach strączkowych, czyli raz w tygodniu zamiast kotleta mięsnego będzie na przykład kotlet z ciecierzycy, soczewicy albo fasoli. Czy to początek szerszej transformacji i naszego podejścia do jedzenia oraz produkcji żywności? No i jak to będzie wpływać zarówno na planetę, jak i być może na kubki smakowe naszych dzieci? O tym rozmawiałam z Marcinem Tischnerem z Fundacji Prowek. No i pytanie, czy to jest naprawdę zmiana kompleksowa, czy to po prostu greenwashing?
2: W mojej ocenie jest to dosyć taka kompleksowa zmiana, na którą czekaliśmy od 10 lat, kiedy to poprzednie wytyczne zaczęły obowiązywać. Wprowadza szereg takich dosyć pozytywnych zmian odnośnie kompozycji talerza, posiłków. Zmiany wprowadzają chociażby więcej warzyw, więcej pełnoziarnistych produktów, mniej potraw smażonych, no i faktycznie to taka największa nowość, czyli co najmniej jeden w pełni roślinny, oparty na strączkach posiłek w tygodniu, także można się spodziewać więcej soczewicy, fasoli, ciecierzycy, także dla wielu uczniów będą to pewnie nowe smaki, natomiast mamy nadzieję, że będą one ciekawe i atrakcyjne, ale oprócz tego taką nowością są też chociażby zupy na wywarach warzywnych, przynajmniej dwa razy w tygodniu, oraz powiedziałbym taki większy nacisk na wykorzystywanie produktów lokalnych, sezonowych, na ograniczenie marnowania żywności, chociaż tutaj być może bez jakichś bardziej szczegółowych wytycznych.
3: A jak to może wyglądać teraz, to znaczy, czy dzieci, które nie są przyzwyczajone do takich dań, będą chciały to jeść? No bo wspomniał pan o niemarnowaniu. I teraz pytanie, czy taka zmiana to nie będzie właśnie trochę problem dla tych kubków smakowych, dlatego że nie będą chciały próbować rzeczy, których nie znają, albo po prostu nie lubią.
2: No tak, tylko że jeśli nie wprowadzamy tych posiłków, no to jak mają te smaki poznać? Więc to musimy, że tak powiem, przerwać to błędne koło. Dlatego ja wychodzę z założenia, że właśnie wprowadzanie takiej różnorodności i tych nowych smaków, nowych produktów, z którymi dzieci się mogły nie zderzyć dotychczas, no nawet jeśli, że tak powiem, w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu nie zawsze to wszystko zagra, to wydaje mi się, że po jakimś czasie te kubki smakowe się przyzwyczają, przekonają się, że to jest coś ciekawego, smacznego, zdrowego, już na dłuższą metę, powiedzmy po tych kilkunastu latach edukacji, czyli powiedzmy te parę lat w przedszkolu, 8 lat w podstawówce, no faktycznie możemy mieć młodzieńca, który faktycznie te wszystkie smaki zna, jest z nimi obeznany.
3: Czy to jest ze względu na zdrowie, na dietę, która jest dla nich zdrowsza, czy tu chodzi bardziej o klimat, o ekologię, o to, żeby właśnie tego mięsa nie spożywać aż tyle?
2: Zmiany zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc tutaj zdrowie jest to tym pierwszym głównym punktem wyjściowym. Te nowe wytyczne są w dużym stopniu oparte o zalecenia zdrowego żywienia. Są też zgodne w większej mierze z zasadami diety planetarnej, dlatego to zdrowie, chociaż aspekty środowiskowe też tam się pojawiają w uzasadnieniu rozporządzenia, natomiast to zdrowie, wartości odżywcze, większa różnorodność, więcej witamin, minerałów, błonnika, uważam, że są w tym przypadku tymi kluczowymi argumentami tej zmiany. Tutaj faktycznie może to przekuwać się na dłuższą metę. Ta większa ilość różnorodnych, nieprzetworzonych produktów roślinnych może wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała w przyszłości, więc w mojej ocenie jest to dobra inwestycja w profilaktykę.
3: No dobrze, a jak na to reagują i czy w ogóle gotowe są na to firmy cateringowe, czy stołówki, szkolne kucharki ze szkół, które od lat gotowały po swojemu i teraz no, trzeba coś wymyśleć, bo to nie chodzi o to, żeby nagle były ziemniaki i fasola szparagowa. Trzeba pokombinować, bo my chyba jeszcze nie jesteśmy tak dobrze przygotowani do gotowania bezmięsnego. To jest jednak trochę cały czas wyzwanie, żeby nauczyć się, jak zastąpić to mięso w menu, no, szczególnie obiadowym menu, bo śniadanie i kolacja to jakoś łatwiej.
2: Tak, tutaj zdecydowanie personel kuchenny, intendenci, intendentki, dyrektorzy szkół, dyrektorki będą kluczowe we wprowadzeniu tej zmiany. Z naszej strony my staramy się, jako Fundacja Prowek, w ramach programu, który realizujemy, nazywa się Szkoła na Roślinę,

0: dostarczać taką właśnie wiedzę, informacje, przewodniki, przepisy. No widzimy, że faktycznie to nie zawsze jest coś oczywistego, ale z drugiej strony też widzimy dosyć dużą otwartość ze strony osób, z którymi te warsztaty prowadzimy, że faktycznie to zaangażowanie i taka chęć, często to jest odkrycia przepisów, z których się korzystało te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, być może trochę zapomnianych, natomiast, że tak powiem, odświeżonych w nowej formie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nasza polska kuchnia była przed laty mocno oparta na roślinach strączkowych, na fasoli, grochu i innych produktach, więc tutaj też nie mówimy o czymś zupełnie nowym, raczej o takim powrocie do korzeni i przypomnienia sobie tego dziedzictwa kulinarnego.
1: A jak to wszystko wpływa na planetę? Czy to jest znacząca w ogóle wartość? No rzeczywiście dzieci w szkołach i w przedszkolach jest całkiem sporo, więc czy ta rezygnacja z kilku, czy chociażby z jednego posiłku mięsnego w tygodniu ma jakiś realny wpływ na zmianę, jeśli chodzi właśnie o to, ile mięsa produkujemy i ile mięsa spożywamy.
0: Tutaj to rozporządzenie sklepikowe będzie obejmowało łącznie 36 tysięcy placówek edukacyjnych w Polsce, do których uczęszcza 6,8 miliona dzieci i młodzieży. Nie każda z tych osób, nie każde dziecko oczywiście je po posiłki czy obiady w szkołach, natomiast to będzie to dosyć znacząca zmiana i nawet ten jeden posiłek roślinny więcej w tygodniu przy takiej skali no, ma przełożenie na obniżenie śladu środowiskowego posiłków, które spożywamy. No jest to związane z tym, że rośliny strączkowe mają zdecydowanie mniejszy ślad środowiskowy, czy jeśli chodzi o zużycie wody, emisję gazów cieplarnianych, czy tereny potrzebne do ich produkcji, niż produkty pochodzenia zwierzęcego. Także zakładając oczywiście, że szkoły będą się stosować do tego rozporządzenia i faktycznie te posiłki wdrażać, no to faktycznie przy takiej skali, przy takiej częstotliwości pewnie trzeba będzie za jakiś czas przeprowadzić taką analizę, oceny tego wpływu tej zmiany. Natomiast na pewno mówimy tutaj o dosyć znaczących wartościach, które też widzę taki efekt długoterminowy, że w momencie, w którym dzieci i młodzież będą te posiłki znały, to też mogą łatwiej wybierać tego typu posiłki w swoim życiu dorosłym, więc tutaj ten efekt może być długoterminowo jeszcze większy.
2: Za nami dopiero pierwszy tydzień szkoły, nie wszędzie jeszcze obiady wystartowały, więc trudno na razie ocenić, jakie są efekty tych zmian. Myślę, że na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Natomiast widoczne efekty mamy nad rzekami, bo wiele miast otwiera się na rzekę, która przepływa. Kiedyś była po prostu częścią miasta, teraz jest atrakcją turystyczną. Tak na przykład jest w Warszawie i to właśnie do stolicy przyjechali naukowcy, przedstawiciele miast z całej Polski i zagranicy oraz eksperci, żeby rozmawiać o tym, jak rozwijać miasta nad rzekami, no nie tracąc przy tym ich przyrodniczego charakteru. Konferencja United by Rivers Flow Friction Future odbyła się w dniach 3-4 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. A jak wygląda sytuacja Wisły właśnie w stolicy? Czy staramy się mieć ją w centrum uwagi, czy odwracamy się od tej rzeki? O tym Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły.
3: To, że rzeka płynie przez miasto, to, że pierwotnie była tak naprawdę kamieniem węgielnym założycielskim, bo istnieje...
4: Tak, no bo największe i najstarsze polskie miasta powstawały nad rzekami.
3: I tak też to wygląda na świecie i w Europie i myślę, że można by było się pokusić o to, że może i Warszawy by nie było tu, gdzie jest, gdyby nie Wisła. I trochę o tym przez jakiś czas zapomnieliśmy, trochę to zaszło na drugi plan. Trochę rozumiem, że Warszawa ze swoją historią po II wojnie światowej miała inne priorytety. Natomiast ten czas Bogu dzięki minął. Miejmy nadzieję, dzieje nigdy nie wróci. Teraz jesteśmy na trochę innym etapie i musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby docenić ten fakt.
4: To na jakim etapie jesteśmy? Wisła na początku XXI wieku i Wisła 25 lat później. Co się zmieniło?
3: W pierwszym momencie myślę, że przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że ona istnieje. Dostrzegliśmy fakt, jak ona wygląda i jaki ma potencjał. Potencjał ma ogromny, zresztą prawdopodobnie ten temat się już przewinął wielokrotnie. Nie mówimy już, że jest to ostatnia nieuregulowana rzeka w Europie, bo jest oczywiście część elementów infrastruktury regulującej się oczywiście pojawia. Mamy Gorset Warszawski, mamy te charakterystyczne ostrogi, mamy lewobrzeżne bulwary, natomiast nadal jest to niezwykłe zjawisko na skalę europejską, jeśli chodzi, mówimy o duże miasta czy stolice. No ta różnorodność i to, że mamy prawy brzeg, który jest przepięknym lasem męgowym, który jest korytarzem migracji zwierząt.
4: Zazdroszczą nam tak.

0: Zazdroszczą nam tego, wszyscy to podziwiają. Oczywiście jest to wypadkowa i też nie ma co czarować. Rzeczywistości trochę wypadkowa. Nie do inwestowania tej przestrzeni, czegoś, co się wydarzyło na arenie, czegoś, co się wydarzyło na innych dużych miastach w Europie, na Węgrzech. Nie zrobiliśmy pewnych rzeczy i teraz nie musimy tego cofać, bo po prostu tego nigdy nie zrobiliśmy. I to jest fantastyczny punkt wyjścia. Mniej więcej w 2008-2010 roku pojawiły się duże plany związane z tym, jak przywrócić rzekę miastu w Warszawie i teraz myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć, że to się udało. Jest to nie tylko przepiękne miejsce, jeśli chodzi o edukację, zwieńczenie projektu, bo tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zmiany, które zaszły nad Wisłą w Warszawie, punktem wyjścia do nich była przyroda. Środki unijne, które pozyskaliśmy jako miasto stoczne Warszawa na rewitalizację tej przestrzeni opierały się głównie na restytucji łąk zalewowych, na przywróceniu siedlisk gatunków ptaków chronionych, których jest ponad 30 w Warszawie i zachowaniu tego dziedzictwa, które daje Natura 2000. W zasadzie cały prawy brzeg od Wawra po Muciny i Białękę i Tarchomin jest objęty tym programem, co daje nam możliwość zwrócenia uwagi na to, że przyroda zawsze będzie priorytetem. Wszystkie zmiany, które zachodzą nad Wisłą, oparte są również o ochronę przyrody. I to jest coś, o czym można mówić z dumą, coś, czego można się uczyć. I ta zmiana, o którą pan redaktor zapytał na początku, między tym, co było na początku XXI wieku, a teraz, jest taka, że no, pracując przy Wiśle od 13 blisko lat, uświadomiłem sobie, że pierwsze patrzenie na Wisłę nasze było trochę podpatrywaniem innych, trochę uczeniem się tego, co można by zrobić nad rzeką, jak powinny wyglądać bulwary. Coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, czyli tak naprawdę stołeczna żegluga pasażerska. Z kilku dosłownie łodzi w tej chwili mamy blisko 200 takich, które świadczą usługi żeglugi pasażerskiej.
1: Tak, wystarczy się przejść w weekend na przykład po bulwarach albo nowym mostem pieszo-rowerowym, żeby zobaczyć, jaki ruch tak naprawdę panuje
0: tak
1: na Wiśle
0: to jest to,
1: w sezonie.
0: To jest niezwykłe, to jest ogromna duma. Z tego się cieszę chyba najbardziej, że mieszkańcy po prostu wracają nad rzekę, ale korzystają z niej właśnie w taki sposób, jak my byśmy sobie tego chcieli. Mówimy oczywiście o żegludze pasażerskiej, ale kilkadziesiąt tysięcy rocznie osób, które korzysta ze spływów kajakowych. Wioślarstwo, które się odrodziło w sposób nieprawdopodobny w ciągu ostatnich 10-15 lat. Powstają nowe kluby wioślarskie. Okazało się, że wioślarstwo można uprawiać amatorsko. No i coś, co w tym roku miało już takie swoje absolutne zwieńczenie. Otóż stworzenie żeglarskiej ligi wiślanej, czyli po prostu Omegi. Takie tradycyjne wiślane żaglówki, które powstały w Warszawie, które tutaj w czasie wojny zostały po raz pierwszy stworzone i wyprodukowane. Wróciły na rzekę i w tej chwili ktoś, kto kocha żeglarstwo, lubi żeglować, nie musi szukać transportu nad Jezioro Zegrzyńskie czy jechać na Mazurę. Można zrobić to w Warszawie. Można skorzystać z żaglówki, poznać ludzi pochłoniętych tą samą żeglarską pasją, a na dodatek oprócz wzięcia udziału w lidze można wziąć udział po prostu w regatach oprócz prezydenta, co jest niezwykle przyjemne. No i ta zmiana polega właśnie na tym, że po pierwsze przestaliśmy się troszeczkę wstydzić. Po drugie gdzieś nam umknął moment, w którym mamy coraz więcej gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas i do nas pytają, jak powinno to wyglądać. Od nas chcą się dowiedzieć, jak zarządzać taką przestrzenią. Od nas chcą się dowiedzieć, jak w sposób zrównoważony tę przestrzeń rozwijać. Jak inwestować z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. Trochę mi osobiście ten moment umknął. W którymś momencie się po prostu zorientowałem, że częściej przyjmujemy gości w Warszawie i częściej oprowadzam czy gości z Turynu, Seulu, Düsseldorfu, Lyonu, Saragosy, Rygi, bo to są wizyty takie ostatnie, które pamiętam.
1: Częściej przyjeżdżają do nas niż
0: ja mam możliwość pojechać gdziekolwiek indziej. Oczywiście miałem możliwość i wizyty w Lizbonie i właśnie w Düsseldorfie i w Oslo ostatnio i coraz częściej czuję właśnie dumę i satysfakcję i myślę sobie, że część rzeczy zrobiliśmy całkiem nieźle. Część rzeczy jest takich, że nie musimy się tego wstydzić. Co więcej, możemy też powiedzieć, słuchajcie, fajnie, macie u siebie, ale może chcielibyście skorzystać z pomysłów, które my mamy, które my zrobiliśmy.
2: Rzeka może być przestrzenią rekreacji, ważnym korytarzem przyrodniczym, a także narzędziem adaptacji miasta do zmian klimatu. No tylko, żeby jeszcze wody w niej nie brakowało, a to, co obserwujemy ostatnio chociażby w Wiśle, pokazuje, że mamy z tym spory problem. Ale wiele rzek nam wysycha, ale to już jest temat na inne spotkanie. A za dzisiejsze bardzo Państwu dziękuję. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja.
4: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia.

0: 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja.
2: O godzinie 6.28 w sobotni poranek u progu weekendu. Przypomnimy teraz w Polskim Radiu 24 o tym, że w czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza traktowała ten temat niezwykle poważnie. Jak i gdzie wypoczywali robotnicy i chłopi? W jakich miejscach urlopy spędzali przedstawiciele pracującej inteligencji? A gdzie jeździli partyjni bonzowie? Co oznaczał także powszechnie wtedy znany skrót FWP? O tym wszystkim w audycji Turbo Historia mówił Błażej Ciarkowski, historyk architektury i autor książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. Z gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
3: Ja się od razu muszę wytłumaczyć, bo to jest trochę nietypowy temat jak na turbohistorię, bo w turbohistorii przeważnie jest jednak, przeważnie, nie zawsze, ale jest o wielkich historycznych zjawiskach, nazwiskach, wydarzeniach, rocznicach, ale o domach wczasowych i sanatoriach jak do tej pory chyba nie miałem okazji rozmawiać. Ale myślę sobie, że to jest temat jak najbardziej historyczny, bo wystarczy spojrzeć właściwie inaczej. Wystarczy przeczytać pierwsze strony pana książki, żeby zobaczyć, jak poważnie ten temat w czasach PRL-u był traktowany. I to przez najwyższe władze.
4: Tak, tak, oczywiście i to moim zdaniem jest całkiem poważne i może nie bardzo wielkie, ale takie trochę mniej wielkie zjawisko, więc ja bym tutaj tej historii wypoczynku nie deprecjonował, nie spychałbym jej na margines, bo to był jeden z wielu takich realnych, namacalnych znaków tego, że ta rzeczywistość po 1945 roku jest rzeczywistością zupełnie inną niż wcześniejsza.
3: To na ile możemy powiedzieć, że to jest książka o historii PRL-u, tyle tylko, że jest to spojrzenie na tę historię PRL-u z takiego dosyć być może z takiej nieoczywistej perspektywy, ale bardzo ciekawej na pewno.
4: No tak, nie da się w ogóle tego zjawiska masowego wypoczynku, architektury dedykowanej masowemu wypoczynkowi czy uzdrowiskom, tego nie da się oddzielić od tej historii, nazwijmy ją wielką, od dat takich jak 1945, 1956, 70, 81 i tak dalej.
3: Te wszystkie wielkie polityczne przełomy, one też mają swoje konsekwencje w tym, jak wtedy ludzie wypoczywali? W jakich warunkach, w jakich miejscach?
4: Tak, tak. Nie taki nie bezpośredni, ale jeśli sobie spojrzymy na to, co się dzieje, a więc w 1945 roku no, mamy nowy system, nowy porządek polityczny, społeczny i mamy no, taką falę awansu społecznego, która umożliwia w tym przypadku korzystanie z wypoczynku ludziom, którzy od tej możliwości byli przez pokolenia odcięci, w ogóle nie wiedzieli, że taka możliwość istnieje. Potem kolejne daty, no to będzie oczywiście 52 rok i moment, kiedy prawo do wypoczynku zostaje wpisane w Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
3: Trudno dziś to uwierzyć, tak, ale mamy tak. Konstytucję z 52 roku i rzeczywiście no, wypoczynek, urlop jest jednym z tematów, jednym z punktów tej konstytucji.
4: Tak, tak. W małej konstytucji po 89 małej konstytucji, no i w tej obowiązującej obecnie słowa wypoczynek już nie ma.
3: No tak, przetrwało to 40 lat.
4: Tak, tak. Dalej mamy 56 rok, Odwilż, i to jest moment, kiedy wypoczynek przestaje być, masowy wypoczynek przestaje być tak bardzo upolityczniony, natomiast zaczynają pojawiać się duże inwestycje, jeśli chodzi o budownictwo z nim związane.
3: No i tu chcąc, nie chcąc o tę architekturę będziemy zahaczać.
4: Tak, tak. No i oczywiście kryzys lat 80. i próby gdzieś znalezienia rozwiązania ratującego te obiekty uzdrowiskowe, wypoczynkowe, jakieś próby wprowadzenia elementów wolnorynkowych w latach 80., no, które w sumie nie zmieniły niczego, na pewno nie na lepsze. No i przełom roku 89, który dla większości z tych ośrodków no, okazał się

0: momentem bardzo, bardzo trudnym. Więc ta wielka polityka ma związek z tak błahym pozornie tematem jak wypoczynek.
1: Chociaż mówić o tym, że wypoczynek to błahy temat, akurat w momencie, kiedy kończy się okres wakacji, to chyba jednak jest nazbyt ryzykowne. Ale to zostawmy rok 89, zostawmy przełom, wróćmy na sam początek tej książki, tej historii. Bo co ciekawe, ta opowieść nie zaczyna się wcale w roku 45. Tak naprawdę te pierwsze wydarzenia, które pan opisuje, to jest Benito Mussolini i Rimini.
0: No, w zasadzie... Tak, choć jeśli byśmy ułożyli chronologicznie, nie w tej kolejności, w jakiej są w książce oczywiście te punkty, to prawdopodobnie tym pierwszym to jednak będą lata 20. i Związek Radziecki, gdzie zaczyna się wprowadzanie właśnie masowego, powszechnego wypoczynku, także, a może przede wszystkim dla ludności pracującej miast i wsi, gdzie zaczyna się zorganizowany masowy wypoczynek dla dzieci, a Benito Mussolini, tak, to on no, przejmuje w latach 20. te wzorce, korzysta oczywiście z doświadczeń skautingu, korzysta z tego, co już było, tylko rozszerza to na skalę masową i tworzy, czy inaczej, pod jego jakby patronatem powstają kolejne kolonie tak zwane, czyli ośrodki wypoczynku dla dzieci. To były głównie dzieci z biednych rodzin, które miały przyjechać na 2, 3, 4 tygodnie, wypocząć, poćwiczyć, pogimnastykować się, popływać w morzu. No a przy okazji odbywała się taka czasami bardziej twarda, a czasami zupełnie miękka indoktrynacja.
1: Wykuwano nowego człowieka.
0: Tak, dokładnie.
1: I we Włoszech, i w III Rzeszy, i w Związku Radzieckim. Chodziło dokładnie tak, o to samo.
0: O to samo, bo wszędzie uważano, że no, z tymi, którzy są dorośli, to już się za dużo zrobić nie da. Mussolini był wprost rozczarowany Włochami, że oni są zbyt miętcy, żeby być prawdziwymi faszystami. Za to z takich kilkulatków to można potem tych prawdziwych faszystów zrobić, wykuć.
1: No to za chwilę będzie znów o tej wielkiej historii, ale jeszcze jedno zdanie, od którego ta książka się zaczyna. Powiedz mi, co robisz w czasie wolnym i z kim, a powiem ci, do jakiej klasy należysz. Edmund Wnuk Lipiński.
0: Tak, tak. Człowiek, który bardzo, bardzo ciekawie o czasie wolnym, o pracy i relacji między pracą a czasem wolnym pisał. Akurat to zdanie znalazłem stosunkowo późno w trakcie całej pracy nad książką i ono stało się takim ładnym ujęciem myśli, która zaczęła mi od pewnego momentu towarzyszyć w trakcie pracy, że jednak wypoczynek jest sprawą klasową. Był, jest, no i pewnie będzie. Nie chce być inaczej po prostu.
1: Jeżeli chodzi o tę klasowość wypoczywania w czasach PRL-u, tu rzeczywiście ona się pojawia co najmniej kilkanaście razy. Mówię o takich bardzo mocnych i ważnych akcentach, momentach tej książki. Mam nadzieję, że do nich jeszcze za chwilę powrócimy. No ale to znów, ja wiem, że po raz trzeci albo czwarty powiem, to zacznijmy od początku. Mamy rok 45. Wtedy, mimo że tak naprawdę wojna jeszcze trwa, albo inaczej, ta wojna dopiero co się skończyła, państwo kompletnie w rozsypce, państwo dopiero odbudowujące się, państwo, gdzie ta wojna, wewnętrzna wojna tak naprawdę wciąż trwa, a mimo tego na wczasy, te zorganizowane, państwowe wczasy, tak możemy powiedzieć, wyjeżdża już 12 tysięcy osób, to robi wrażenie, ale te same początki tego wypoczynku, tego sposobu na remontowanie ciał i dusz, one dosyć ciekawie wyglądają z racji tego, że przecież mają być przeznaczone głównie dla chłopów i robotników, czyli tej nowej siły, nowego państwa. Okazuje się, że zarówno chłopi, jak i robotnicy, choć chłopi chyba w jeszcze większym stopniu, do tego dobrodziejstwa na początku podchodzą z wielką, wielką nieufnością.
0: Tak, ja powiem, że nie tylko na początku. Mieszkańcy wsi do samego końca, do 89 roku, nie będą stanowili nawet chyba tam niespełna 10% w maksymalnie niespełna 10% mieszkańców wsi będzie korzystało z tego wypoczynku. Chyba nawet mniej. To samo będzie tyczyło niewykwalifikowanych robotników. Po prostu im wyższy poziom, im wyższy kapitał kulturowy, kapitał społeczny,

tym większa świadomość tego, że można wypoczywać, większa wiedza, jak wypoczywać i mniejsza obawa przed światem, bo dlaczego chłopi, dlaczego robotnicy obawiali się? No bo przez większość swojego życia, bo całe życie, no nie opuszczali miejscowości, województwa, w której

0: wali krzyżykami. No więc tutaj trudno się dziwić, że to napawało lękiem, napawało obawą, bo tu inni ludzie, bo gdzie ja, prosty chłop, chłopka, będę się pchać między panów, więc...
1: No ale to można powiedzieć, no, klasowość pełną gębą.
0: Tak, którą próbowano przełamać i z tym przełamaniem były, no, problemy i w sumie nic dziwnego, bo żadne przekonywanie, żadne namawianie przez kierownika, przez przełożonego nie działało tak dobrze jak poczta pantoflowa. Więc jeśli z jakiegoś zespołu pracowniczego, robotniczego, z jakiejś brygady ktoś pojechał, wrócił zadowolony, to duża była szansa, że jego koledzy, koleżanki też pojadą.
2: Turbo historia.
1: Ale to jest właśnie bardzo ciekawy moment, bo pan podaje kilka takich przykładów tych, którzy pojechali po raz pierwszy i mówimy właśnie o chłopach, czy też chłopkach, o robotnikach, czy też o kobietach pracujących rzeczywiście na samym dole tej zawodowej drabiny. Mhm. I właściwie oni za każdym razem są trochę na siłę wypychani przez innych. No być może niech pojadą, niech spróbują, niech zobaczą i niech powiedzą innym. Być może dlatego, że kierownik po raz 15, 16 czy 20 nakłania ich do tego, żeby pojechali, no i w końcu machają ręką i ryzykują, no i wracają zachwyceni. Przeważnie.
0: Tak, w zdecydowanej większości. Czasami kierownictwo w ogóle uciekało się do praktyk z pogranicza jakiegoś szantażu, mówiąc, że dany pracownik, pracownica dostanie urlop pod warunkiem, że zdecyduje się pojechać na wczasy. Więc to prawie, że przymus.
1: No, natomiast dziś to brzmi bardzo egzotycznie.
0: No, równie egzotycznie brzmią relacje ludzi, którzy właśnie w tym 1947-1948 roku jechali na przykład w góry i potem opowiadali, że to przerosło ich najśmielsze oczekiwania, bo oni wyobrażali sobie góry jako taką, no, kupę, tylko wysoką kupę piachu, na którą można wejść, poskakać, a tu się okazuje, że to jest coś zupełnie innego, nie do wyobrażenia. Oni jadą, jeśli jadą do sanatoriów, to oczywiście mają wszelkie zabiegi. Ktoś o nich dba, niekiedy po raz pierwszy w życiu.
1: Inny świat.
0: Tak, inny świat. Ciepła, bieżąca woda, elektryczność, czysta pościel, 3-4 posiłki dziennie, bo to różnie bywało. No i wynalazki takie jak piżama.
1: No i to brzmi tym bardziej egzotycznie.
0: To brzmi. I to był moment, który mnie niesamowicie w tych wszystkich wspomnieniach wzruszył, bo człowiek, który właśnie został wysłany, czy pojechał do sanatorium, no, dostał pokój trzyosobowy z dwoma innymi mężczyznami. No i potem mówi, że on czeka każdego dnia rano, aż oni wstaną, umyją się, ogolą, ubiorą, wyjdą. I on wtedy dopiero gramoli się spod kołdry, dlatego że on nie ma piżamy. Nie wiedział w ogóle, że można mieć piżamę i śpi w kalesonach, w tych, w których chodzi jako w bieliźnie codziennie. I wstydzi się po prostu tego.
1: No i teraz nie powinny dziwić te obawy, o których pan wcześniej mówił, te obawy przed wyjazdem do innego świata, do opuszczenia tej rodzinnej wioski, czy też rodzinnego miasteczka. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo w wielu tych przykładach tej niechęci, tego dystansu do wypoczynku, do tych wyjazdów, przebrzmiewa też coś takiego, że no przecież oni od wielu lat, jeżeli mają urlop, to ten urlop spędzają tam u siebie, wśród znajomych i właściwie po co to zmieniać?
0: Tak, bo w ogóle płatne urlopy zaczęły się już przed wojną, już w międzywojniu. Tyle, że nie były one powszechne, to było uwarunkowane od różnych branż. Zresztą tak samo było na Zachodzie, że po prostu różne branże miały różne wymiary tego wypoczynku, zależnie od tego, co kto sobie wywalczył. I szczególnie to znowu dotyczyło albo tych robotników nisko wykwalifikowanych albo chłopów, no że no, niby jest to wolne, no ale jedziemy wtedy na przykład pomóc rodzinie. To ci, którzy powiedzmy w pierwszym, drugim pokoleniu dopiero byli w mieście, no to spędzali urlop pomagając, czy to w żniwach, czy w ogóle przy gospodarstwie. I to znowu nie była to specyfika polska, bo to się działo i w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. To działo się na Zachodzie, to działo się do lat

0: pewnie 70. albo jeszcze dłużej. Ostatnio usłyszałem od znajomej historię, jak to jej rodzice dostali skierowanie do sanatorium rolniczego, pojechali, no i po paru dniach uciekli. Poszli na wagary z sanatorium, pojechali pomóc kuzynowi.
1: Ale to są rzeczy znów, które brzmią egzotycznie z dzisiejszej perspektywy, no ale jeżeli przypomnijmy sobie, pan mówi o latach 70., ja myślę, że spokojnie możemy jeszcze wspomnieć o latach 80.,
0: tak.
1: To nie są wcale odległe czasy, kiedy to było normą.
0: Oczywiście. To jest trochę tak jak z tym obrazem gór, czy w ogóle spojrzeniem na świat. No, ciężko nam, żyjącym w kulturze, no w tym momencie to już przez internet mocno ukształtowany, ale wcześniej telewizja, wcześniej jakieś czasopisma ze zdjęciami, z ilustracjami, wyobrazić sobie, że ktoś naprawdę tego wszystkiego nie widział, nie miał pojęcia, jak
1: no, przy takiej
0: wygląda.
1: Mobilności, jaka nam dziś towarzyszy.
0: Tak. To mówimy o tak bardzo innej rzeczywistości, że aż trudno uwierzyć, że to raptem ile? No powiedzmy 80 lat.
1: No, być może nawet zdecydowanie mniej, jeżeli bardziej powrócimy do tych dekad, lata 70. czy lata, lata 80. Okazuje się, że tak naprawdę to nie jest odległa przeszłość. Ale to jeszcze jedna kwestia dotycząca tej klasowości, bo pojawia się taki fragment, taki rozdział mówiący o tym, że były takie momenty, kiedy ta klasowość, być może tylko na chwilę, być może pozornie, ale potrafiła bardzo skutecznie zniknąć. Wieczorki taneczne.
0: Oj, nie do końca.
1: Dlatego mówię, że być może pozornie, ale zdarzało się, bo podaje pan takie przykłady.
0: Tak. Ja podaję taką historię, czy wspomnienia starszej kobiety. Nie mam pojęcia, co to oznaczało starszej, strzelam.
1: W tamtych czasach.
0: Czyli pewnie 50-60. Która bardzo się dziwiła, że no, ona pojechała taka tej kobiecina ze wsi, w tej długiej spódnicy z jakąś chustą i na wieczorku ją tacy fajni kawalerowie z miasta obtańcowywali.
1: Ale to przepraszam, są przecież też, czy wspomnienia, czy jest też przytoczona historia młodych robotników, którzy są zdziwieni tym, że na tym wieczorku tanecznym bez problemu mogą porozmawiać, zatańczyć z urzędniczkami z Warszawy, które przecież normalnie by na nich nawet nie spojrzały.
0: Tak, chociaż zdarzają się też historie odwrotne, gdzie taki robotnik dostaje od proszonej do tańca urzędniczki kosza, no bo gdzie tutaj urzędniczka z miasta stołecznego będzie z jakimś tam prostym robociarzem się zadawała, więc z jednej strony była taka nieśmiałość, spojrzenie w górę i potem zdziwienie, że ci wykształceni ludzie traktują nas, prostych robotników, prostych chłopów, chłopki, jak człowieka. A z drugiej strony potem czasami robiono jakieś ankiety, wywiady, no i jedna czy druga osoba zatrudniona w urzędzie kwituje parsknięciem pytanie, czy czegoś takie kontakty międzyklasowe ją nauczyły, no bo czego mogłaby się nauczyć od zwykłego, prostego robotnika? Niczego.
2: Z Błażejem Ciarkowskim rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 13 minut przed godziną 7 wracamy do afery Zonda Krypto. Wczoraj Sejm próbował po raz trzeci odrzucić prezydenckie weto do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Przed głosowaniem premier Donald Tusk przytoczył fragment zeznań Przemysława Krala, założyciela i byłego właściciela Zonda Krypto. O nowych wątkach w tej sprawie mówił w Polskim Radiu 24 nasz gość dr Paweł Ramiączek, politolog i prawnik z Uniwersytetu WSB Merito. Z gościem rozmawiał Maciej Wolny.
4: Zacznijmy od dość ciekawych informacji, tak to ujmę, przedstawionych przez szefa rządu Donalda Tuska. On z sejmowej trybuny cytował zeznania Przemysława Krala. Właściciel Zonda Krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na wpłacenie 2 milionów złotych.
5: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
4: Premier mówił także, że transakcja z kluczową osobą w aferze ostatecznie przepadła.
5: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba.

0: prawom, które go dotyczą, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze, ale w ostatnim czasie publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby.
1: Panie doktorze, jaki ładunek polityczny niosą za sobą te słowa premiera Donalda Tuska?
2: Jak dla mnie ma to potężny ładunek polityczny ze względu na to, że te słowa i te zeznania zwłaszcza ukazują pewien schemat. Schemat działania, który jak wynika z zeznań świadka, no był dość mocno ukierunkowany po pierwsze na korzyść, a po drugie na tworzenie sytuacji, które byłyby korzystne dla osób, które zabiegały o konkretne rozwiązania prawne. W tym wypadku chodziło o śledztwa, bo ja nie ukrywam, że dość mocno zapoznałem się już dużo, dużo wcześniej ze sprawą Zonda Krypto i tam są sprawy czy wątki dotyczące lat jeszcze bardzo, bardzo dawnych, kiedy to kilku panów zainwestowało ogromne pieniądze w świeżo powstałą giełdę. No a wiemy o tym, że gdzie są pieniądze, tam są różne interesy nieco sprzeczne i wiemy, jaki był tego efekt. Zaginięcie poprzedniego szefa giełdy, później wyparowanie potężnej kwoty, która gdzieś po drodze zginęła i jest mnóstwo pokrzywdzonych ludzi, a i teraz się pojawiają wątki, które mają charakter czysto polityczny, że niektóre środowiska czy niektórzy politycy mocno zabiegali o to, aby przepisy, które chroniły Zondę Krypto, były uchwalone w Sejmie. Jeśli ten schemat, który tutaj słyszymy i który przedstawił pan premier, jest schematem, który powtarzał się w jakichś sytuacjach, czy też był pewnym modelem działania niektórych polityków, no to ja myślę, że każdy, kto obserwuje świat polityki, każdy, kto zderza się z tymi słowami i z tymi wiadomościami, no, powinien wyciągnąć wnioski sam. Ja nie muszę chyba nikogo naprowadzać na to, jak ocenia się taką historię. I myślę, że każdy, kto logicznie myśli, oceni ją w sposób jedyny, który można ocenić, czyli niezwykle szokujący.
1: Ale strona, która jest tutaj zainteresowana obroną swojego dobrego imienia, też wypowiada się na temat chociażby tych zeznań, które przedstawił premier Donald Tusk. Jedną z takich osób jest sam zainteresowany były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. On w telewizji Republika podkreślił, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda kryptoprzemysłowym Krelem, nawet telefonicznie, i dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala i uznał, że zachodzą okoliczności, żeby te środki po prostu przyjąć. Jak pan te tłumaczenia odbiera?
2: Spodziewałem się, że takie tłumaczenia na pewno będą, bo to jest też pewnego rodzaju linia obrony z ust osób zainteresowanych. Natomiast ja mam wrażenie, że nie trzeba się spotykać bezpośrednio, jeżeli chodzi o duże pieniądze czy jakieś, powiedzmy sobie, interesy, które nie do końca są interesami, można powiedzieć, legalnymi. Choć tutaj nie przesądzajmy, bo jeszcze jest kolejna informacja, że finalnie do tak wielkiej transakcji nie doszło. Natomiast no, to, co w przestrzeni publicznej funkcjonuje, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że były zamiary, że był też pewien plan, który finalnie być może nie został zrealizowany, no ale był. I tutaj tłumaczenie, że nie widziałem, nie byłem, nie spotkałem się, to jest standardowa linia obrony, ja to rozumiem, natomiast absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, czy też dopuścić do swojej głowy sytuacji, w której dochodzi do takich zapewnień, że gdzieś jakaś sprawa zostanie zakopana, czy jeszcze gorzej się to określa, że urwie się głowę tej sprawie. No to są dla mnie rzeczy niesłychane. Wie pan, ja mam, panie redaktorze, takie wrażenie, że obserwowaliśmy wiele wydarzeń, które nazywaliśmy aferami w Rzeczpospolitej po 1989 roku. Ale jeżeli z taką dynamiką będziemy poznawali informacje dotyczące tej, bo to trzeba powiedzieć twardo, afery Zonda Krypto, i to jest prawdziwa afera, no to przyznam, że ja osobiście będę powtarzał, że to jest największa afera, którą Polska w tej chwili obserwuje, i bezwzględnie wszyscy, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu powinni zostać absolutnie nigdy więcej niedopuszczeni do życia publicznego, bo myślę, że każdemu w Polsce zależy na tym, aby życie publiczne było transparentne i żebyśmy my wszyscy nie czuli się oszukiwani. A za każdym razem, kiedy słyszymy zapewnienia z ust polityków o wielkiej

0: działalności na rzecz Polski, na rzecz obywateli, to po jakimś czasie wychodzi, że mijają się ze swoimi obietnicami i z prawdą.
1: A teraz kolejny wątek dorzućmy do naszej rozmowy, ale dotykający cały czas słów premiera Donalda Tuska, które padły w Sejmie, które cytowaliśmy też państwu. I tutaj kolejny cytat, opinia na temat tej wypowiedzi. Zgodnie z prawem premier mógł mieć dostęp do informacji dotyczącej tej konkretnej sprawy, ale nie jest rolą polityka informowanie o przebiegu śledztwa, tak powiedział w piątek PAP prawnik Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Z drugiej strony jest głos rzecznika rządu Adama Szłapki, który mówi, że premier Donald Tusk ujawnił informację dotyczącą śledztwa Zonda Krypto, bo wymaga tego interes i dobro państwa. Która z tych opinii, które z tych zdań jest panu, panie doktorze, bliższe?
0: Ja bardzo mocno reprezentuję świat prawa, trochę ze względu na politologię polityki, ale jestem zawsze po stronie prawa. I rzeczywiście ja tu przychylam się do wypowiedzi pana Rosatiego ze względu na to, że też jestem takiej opinii, że niektóre śledztwa wymagają pracy i ciszy. I ja wiem, że przestrzeń publiczna, opinia publiczna domaga się informacji coraz więcej, ale nie zawsze te informacje należy ujawniać. Tu w wypadku premiera też jestem w stanie zrozumieć stan wyższej konieczności, dobro państwa, bezpieczeństwo państwa, a w tym wypadku mówimy o bezpieczeństwie na najwyższym poziomie i te informacje rozumiem, że udzielił w dobrej wierze. Ale gdybym ja osobiście miał dostęp do takich informacji, to ja osobiście raczej bym tego nie udzielał. No ale wiemy, jak wygląda dzisiaj przestrzeń publiczna, jak gorący mamy czas polityczno-prawny, bo to się przenika. To nie można powiedzieć, że to są dwa oddzielne światy. One niestety dla polskiego prawa przenikają się, a gdy mamy do czynienia z polityką, która wkracza w ten świat prawa, to nie jest nic dobrego. Natomiast, no, wie pan, panie redaktorze, tutaj też trzeba powiedzieć jedno. Myślę, że czas najwyższy, jeżeli rzeczywiście taka historia, że ta historia zatacza tak ogromne kręgi, to czas najwyższy, aby społeczeństwo też miało świadomość, co się działo, bo jeszcze raz to podkreślę, nie chcemy być oszukiwani przez zwłaszcza polityków.
1: No właśnie, ale to ja dopytam, panie doktorze, no bo jednak jest często tak, ja nie mówię, że w tym przypadku tak będzie, no ale wiele historii z przeszłości tych dotykających również polityki nam pokazywało, że było dużo słów ze strony polityków, no a później jeżeli chodzi o czyny czy efekty poszczególnych śledztw, to już chyba tak nie do końca a propos tych słów, które padały.
0: To prawda, panie redaktorze, ja też obserwuję takie zdarzenia, natomiast też dochodzę do jeszcze innego wniosku, który też jest wnioskiem z pogranicza prawa i polityki, bo jeżeli niektóre prokuratury są prokuraturami, które mają związki ze światem polityki, to też czasami te sprawy idą wolniej. Czasami idą szybciej, jeżeli rzeczywiście ta polityka jest z dala od działalności prokuratury i prokuratura zajmuje się tym, czym się zajmuje. I to wszystko, o czym mówimy, miesza się i przenika nawzajem. I ja rozumiem też, że niektóre śledztwa nie zostały na tyle publicznie pokazane, żeby ich finał satysfakcjonował tych, którzy czekali na rozwiązanie. Ale tak było, jest i będzie. Natomiast uważam, że w wypadkach, gdy mamy do czynienia z tak ogromnymi przewinieniami niektórych osób, a zwłaszcza osób z pierwszych stron świata polityki, to trzeba o tym społeczeństwo informować.
1: Premier Donald Tusk też w swoim wystąpieniu przekonywał do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Zarzucał też Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące tej afery.
2: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
1: Premier ostrzegał również, że akcje sabotażowe w Polsce są finansowane często dzięki kryptowalutom. Donald Tusk zwracał się też bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
2: Cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną, źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają.
1: Co politycznie oznacza fakt, że Sejm po raz trzeci nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów?
0: Nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Myślę, że w tej chwili środowisko to prawicowe, które stało od początku na takim stanowisku, będzie je po prostu konsekwentnie trzymać, bo w przypadku, gdyby zmienili

0: i zdanie, myślę, że w oczach swoich wyborców zrobiliby ruch, który byłby niezrozumiały. To jest środowisko spójne z linią prezydenta od zawsze, a linia prezydenta jest jedna i jednoznaczna. Tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek zmianie w tej materii. I to dla mnie jest również znakiem ogromnym, znakiem zapytania. Dlaczego tak się dzieje? Bo przecież gdybyśmy zerknęli na to, w jaki sposób należałoby tę sprawę w tej chwili z punktu widzenia prawa oczywiście zakończyć, no to logicznym jest, że ustawodawstwo, które reguluje działalność podobnych czy takich giełd Rzeczpospolitej, powinno już dawno zostać wprowadzone, choćby nawet w kontekście przepisów unijnych, które, jak wiemy, wymuszają na krajach członkowskich uregulowanie tych spraw. Więc no to jest duży znak zapytania. Ja tu nie chcę spekulować, dywagować, bo w Polsce mamy cały czas służby, które są odpowiednie do tego, aby wyjaśniać takie sprawy. Natomiast z punktu widzenia obserwatora, zwykłego obywatela, to rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duży znak zapytania, dlaczego tak się dzieje.
1: Z doktorem Pawłem Ramiączkiem rozmawiał Maciej Wolny.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier ujawnia, opozycja krytykuje. Znamy fragment zeznań głównego bohatera afery Zonda Krypto. Dziś w Moskwie, jutro w Kijowie negocjatorzy Donalda Trumpa jadą na rozmowy o zakończeniu wojny. Narodowe czytanie, czas zacząć. Cała Polska czyta dziś Dziady Adama Mickiewicza. Minęła siódma, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Szef rządu odpalił polityczną bombę, ale opozycji nie przekonał. Po raz trzeci Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wcześniej premier Donald Tusk ujawnił fragment zeznań szefa Zonda Krypto. Wynika z nich, że Zbigniew Ziobro miał obiecane 2 miliony złotych w zamian za, cytuję, ukręcenie łba śledztwom wymierzonym w giełdę kryptowalut.
2: Cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko.
1: Mówił premier Tusk, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek dodawał, że dowody są niepodważalne.
3: Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że minister Ziobro, fundacja założona przez jego brata, przyjęła środki i minister Ziobro korzystał na prywatne cele. A są to środki, które przelewała kancelaria pana Krala. Już ujawiam to nazwisko, bo państwo wiecie o tym. I to są fakty.
1: Te zeznania są wymuszone jak w latach 50., mówił z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński.
4: Nie są prawdziwe i są w istocie wymuszone. Oczywiście nie ówczesnymi metodami, nie tyle, że kogoś torturowano, tylko po prostu są wymuszone na takiej zasadzie. No, będziecie wolni, może zachowacie nawet jakieś pieniądze, jeśli zeznacie to i to.
1: Sprawą Zonda Krypto zajmuje się prokuratura. Wczoraj sąd zdecydował o aresztowaniu trzech osób zamieszanych w aferę. Szczegóły na polskieradio24.pl. Najpierw Moskwa, później Kijów. Obie stolice w ten weekend odwiedzą negocjatorzy Donalda Trumpa. Jak przekazał prezydent USA, Steve Witkoff i Jared Kushner przywiozą ze sobą propozycję zakończenia wojny. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
5: W sobotę rozmowy odbędą się w Moskwie, a w niedzielę w Kijowie. Obaj są świetnymi negocjatorami. Znakomicie wykonują swoją pracę. Wierzę, że jadą w dobrym czasie, aby wynegocjować coś korzystnego. Może są na to szanse. Mówił podczas spotkania w gabinecie owalnym z dziennikarzami Donald Trump. Podejmowane przez administrację Białego Domu próby doprowadzenia do zakończenia wojny na Ukrainie w dużej mierze zakończyły się fiaskiem, a w ostatnich miesiącach negocjacje utknęły w martwym punkcie. Większość przedstawicieli zachodnich służb wywiadowczych wątpi, by prezydent Rosji Władimir Putin był zainteresowany krótkoterminowym porozumieniem. Z kolei ukraiński wywiad uważa, że w najbliższym czasie są raczej skłonny do eskalacji działań wojennych niż do ich wygaszania, pisze agencja Reuters. Steve Witkoff, pełniący funkcję głównego negocjatora Stanów Zjednoczonych w kwestii wojny na Ukrainie, wielokrotnie podróżował do Moskwy, lecz jak dotąd nie odwiedził Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W związku z planowaną wizytą wysłanników amerykańskiego prezydenta, Ukraina ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni. Nie mają chwili wytchnienia. To o strażakach, którzy od wczoraj usuwają skutki burz i wichur. Tylko w Wielkopolsce interweniowali ponad 260 razy.

0: Zniszczeń było dużo, na szczęście nikt nie ucierpiał, relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży.
1: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie. Odnotowano również kilkanaście zdarzeń związanych z uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Tutaj szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim.
0: W porywach wiało do 100 km na godzinę. Dziś wiatr nieco osłabł, ale nadal daje nam się we znaki. Więcej o pogodzie powiemy po informacjach. Cała Polska czyta Mickiewicza. Rusza tegoroczna odsłona narodowego czytania. W setkach miejsc w całym kraju Polacy wspólnie czytają ponadczasowe Dziady. To wielowymiarowe dzieło polskiej literatury, stawiające do dziś ważne pytania o wolność, moralność, cierpienie i historię, a także patriotyzm. O tej lekturze trudno zapomnieć, mówi dziennikarka Polskiego Radia Magdalena Mikołajczuk.
2: Chociażby wiele cytatów jest tak zakorzenionych w polszczyźnie i w naszej polskiej świadomości, że ciągle w różnych miejscach, w różnych sytuacjach są używane. No chociażby ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Albo nasz naród jak lawa. Albo chociażby w piosence Baranek Kultu jest ten motyw: na głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badelek. I w tym sensie warto od czasu do czasu do Dziadów wrócić i przypomnieć sobie już tak nie po szkolnemu, o co w tych Dziadach chodzi.
0: Do akcji włączyć może się każdy, wystarczy sięgnąć po Dziady. Jak co roku w akcję włączy się też para prezydencka. Finał 15. Narodowego Czytania w południe w Warszawie przed pomnikiem Wieszcza na krakowskim Przedmieściu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wiatr już nie tak silny, ale wciąż może dokuczać. W porywach powieje dziś do 75 km na godzinę. Do tego sporo przelotnego deszczu, zwłaszcza na północy. Tam najchłodniej od 16 do 18 stopni. W centrum maksymalnie 20, na południu 23. Ciśnienie jest niskie, ale powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie niemal 1000 hektopaskali.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 7:06, mamy sobotę, to 5 dzień września i 248 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 5:53, zajdzie kwadrans po 19:00. Dzień będzie trwał 13 godzin i 22 minuty. Imieniny dzisiaj obchodzą Dorota, Justyna, Teodor i Wawrzyniec. Ślemy wszystkim Państwu najlepsze życzenia imieninowe. Pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Wspólnie spędzamy ten sobotni poranek i teraz w naszym programie czas na politykę.
5: Strefa wpływów.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po wakacyjnej przerwie startujemy z nowym sezonem podcastu politycznego Strefa Wpływów w nowej odsłonie, ale w starym składzie. Renata Grochal.
7: Jacek Czarnecki, Radio Jedynka.
8: Roch Kowalski, Polskie Radio 24.
6: Wszystko się zmienia, rzeczywistość również, więc zmieniamy się też dla Państwa. Nowa odsłona, bo będą w naszym programie nowe elementy. Będzie tradycyjnie gość, ale postaramy się, żeby gość był w każdym odcinku i będziemy zaczynać od krótko i na temat, czyli 9 krótkich pytań i 9 krótkich odpowiedzi, a naszym gościem będzie dzisiaj profesor Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski, ale też krytyka polityczna. Zaczynamy. Z nami w studiu jest już profesor Przemysław Sadura, socjolog, Uniwersytet Warszawski i jak już mówiłam wcześniej, krytyka polityczna. Zaczynamy od 9 krótkich pytań, 9 krótkich odpowiedzi, czyli krótko i na temat.
8: Dzień dobry.
6: Czy afera Zonda Krypto zaszkodzi bardziej PiS czy Konfederacji?
8: Moim zdaniem nie zaszkodzi bardzo żadnej z tych partii.
7: PiS próbuje przerzucić odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto na rząd. Czy opinia publiczna w to uwierzy?
8: Opinia publiczna nie ma czegoś takiego. Znaczy jest opinia prawicowa, opinia lewicowa.

0: Ta prawicowa uwierzy, a ta powiedzmy liberalna nie.
1: Czy premier zaczął przemawiać tylko do swojego twardego elektoratu i czy jeśli tak, to popełnia błąd?
0: Dużo komunikatów kieruje do swojego twardego elektoratu. No zobaczymy. To w ogóle jakaś strategia KO od dłuższego czasu.
2: Nawrocki czy Kaczyński? Kto jest dzisiaj liderem prawicy?
0: Nawrocki.
3: Czy wysunięcie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego to błąd Tuska czy konieczność?
0: No to taki jest, znaczy jemu się wydaje, że to jest konieczność, ale nie, to na dłuższą metę to jest błąd, to jest ruch populistyczny, potwierdzający w zasadzie, znaczy potwierdzający, legitymizujący to, co robili przeciwnicy.
1: Czy po stronie koalicji rządzącej widać jakiegokolwiek delfina, nowego litera, bo ostatnio premier w Olsztynie narzekał, że nikt mu nie rzuca walki o władzę?
0: Sam o to zadbał, żeby nikt tego nie robił.
2: Jedna lista koalicji 15 października na wybory w 2027 roku, czy co najmniej dwie?
0: Zobaczymy. Nie, bo trzeba by wróżyć. No, wiadomo, że trwają rozmowy na ten temat i chyba jest blisko, ale wiele się może zdarzyć przez rok.
3: Czy wezwanie prezydenta Nawrockiego na przesłuchanie do prokuratury w sprawie zaniedbań, czyli tam nieprzyjęcia ślubowania od sędziów, to hit czy kit?
0: No takie, niczego nie popchnie do przodu. No przedłuża taki serial, w sumie taki niezbyt ciekawy.
1: Jak wysokie jest ryzyko, że po kolejnych wyborach wpadniemy w taki okres destabilizacji politycznej z przyspieszonymi wyborami albo rządami mniejszościowymi?
0: No bardzo duży. Znaczy moim zdaniem to możliwość powrotu tego, co znamy z lat 90. nigdy później nie była tak duża jak teraz.
2: To było krótko i na temat, które będzie teraz stałym elementem naszego programu i przechodzimy do dalszej części rozmowy z profesorem Przemysławem Sadurą, ale na początek proszę posłuchać przemówienia premiera dzisiaj w Sejmie, tuż przed głosowaniem nad... Trzecia próba była odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut i ta próba się nie powiodła, weto zostaje.
4: Oto dwa cytaty z protokołu przekazanego mi przez prokuratora generalnego. Są to zeznania głównego zeznającego. Państwo wiecie, o kim mówię. Zeznający w tej sprawie, no to jest znajomy waszych posłów i waszych polityków, jak wiecie. Kolega z Monako i z Ibizy. I rozumiem te okrzyki strachu i niezdrowego podniecenia po tej stronie. Otóż z protokołu zacytuję tylko to zdanie. Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
2: Premier obiecał, że cytaty będą dwa. Protesty PiS-u były ogromne, że są odczytywane podczas sejmowej debaty, sejmowego wystąpienia, zeznania składane w prokuraturze w trakcie trwającego śledztwa. I posłuchajmy drugiej wypowiedzi, bo ona jest może nawet mocniejsza niż ta pierwsza.
4: Ta osoba zeznała także, że... rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski. Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze Zonda Krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy złotych.

0: swojego rachunku bankowego. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze, ale w ostatnim czasie sam publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby. To zeznanie kończy się takimi słowami. Natomiast główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka. To jest oczywista korzyść majątkowa. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. A najważniejsze, i to jest ostatnie zdanie, które zacytuję z protokołu zeznań, najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Cała Polska zobaczy, jak głosujecie w tej sprawie. To jest drobny fragment. Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia.
1: Wracamy do rozmowy z socjologiem profesorem Przemysławem Sadurą. Panie profesorze, startuje nowy sezon polityczny. I to jest bomba, te zeznania Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto, które premier zacytował podczas swojego wystąpienia poprzedzającego trzecie głosowanie, trzecie podejście do odrzucenia weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Nie udało się odrzucić tego weta. Czy to rzeczywiście jest tak, jak mówią politycy opcji rządzącej, że to jest największa afera ostatnich lat?
2: Czy to może być największa afera i to nawet może być obiektywnie bomba, tylko tyle, że PiS pokazał już dawno, że dysponuje bunkrem, którego ta bomba nie przebija, nie? Znaczy ta partia wykazuje jakąś absolutną teflonowość, aferoodporność. Oglądaliśmy to, nie tylko to prawa strona, prawda? Widzieliśmy to przez cały czas 8 lat rządów PiS, gdzie w pewnym momencie już afera goniła aferę. No, każdy inny rząd przewróciłby się z 5 razy. To się nie wydarzało. Rzadko kiedy w ogóle do czegokolwiek ktokolwiek się przyznawał, prawda? Zaprzeczano i można powiedzieć, że psy szczekały, karawana szła dalej. To samo przerabialiśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Ile było afer Nawrockiego, które miały po prostu skończyć jego marzenia o pałacu. I każda kolejna, no przecież to były afery, które jednak dyskredytują osobę, której dotyczą, prawda, te skandale. I okazało się, że nie dyskredytują, tylko legitymizują. I każda kolejna afera go wzmacniała. No i teraz mamy aferę Zonda Krypto. Póki Polacy nie zobaczą ludzi skutych w kajdanki, wsadzonych do więzienia, ale nie jakichś anonimowych ludzi, o których dowiadujemy się, opinia publiczna dowiaduje się dopiero w momencie, kiedy są aresztowani, ale tych, których dotyczą te zarzuty, polityków, do,

0: dopóki oni nie będą siedzieć w więzieniu, to to będzie petarda, a nie bomba. Bo tak to działa.
1: A to nie będzie tak, że to będą męczennicy wtedy?
0: Oczywiście dla części...
1: Tak jak było z Kamińskim i Wąsikiem.
0: Nie, ale to inaczej działa. To inaczej, oni są skompromitowani. Tak samo jak skompromitowany jest Ziobro, którego no, nie udało się aresztować, ale jego ludzie widzą, no, uciekł, już jakby tak, w kajdankach, uciekł, nie? Ale tutaj zaszło. Znaczy, jest oczywiście tak, że PiS ma ten elektorat taki fanatyczny. Kiedyś mówiliśmy o tym, że on nie ma jednego elektoratu, prawda? Znaczy, ma elektorat fanatyczny, który daje mu wieczność, ale nie dawał mu władzy. Miał ten cyniczny, taki bardziej jednak warunkowy, który rozważa korzyści, patrzy na to tak naprawdę jeszcze do tego taki sceptyczny, który zawsze mówił, że to jest mniejsze zło i też może się przerzucić na Konfederację, uważając, że tym razem to Konfederacja mniejsze zło. Więc będą ci, którzy uznają tych ludzi za męczenników. Tylko że to jest garstka, nie? To jest jakaś część. To nie jest, to może być połowa elektoratu PiS, to może być 2/3 elektoratu PiS, ale aresztowanie rzeczywiście, wsadzenie do więzienia, a przynajmniej areszt, bo to też tak opinia publiczna tylko nie odróżnia, polityków, którzy byli zamieszani w tą aferę, no to to będzie taki sygnał, że ileś tam procent wyborców PiS rzeczywiście zmieni zdanie.
2: To ja może trochę polemicznie albo uzupełniająco do pana, panie profesorze, bo PiS, jak pan mówi o tym, jak był teflonowy za swoich rządów, dzisiaj to jest PiS w zupełnie innej sytuacji. To kiedyś mówiliśmy, że twardy elektorat żelazny PiSu jest na poziomie 22-23%. Teraz niektóre sondaże wskazują, że PiS w ogóle może liczyć na 16-18%. I nawet bym powiedział, że widać taki, no nieco dzisiaj szczególnie w Sejmie było widać popłoch taki wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tam też przecież brakuje spójnej odpowiedzi. Oni jednocześnie mówią, że są za zakazem kryptowalut w ogóle, przeciwko wolnej Amerykance, ale jednocześnie przeciwko uregulowaniu, a zarzut do tej ustawy w ustach tych, którzy chcą zakazać w ogóle, brzmi tak, że ta ustawa dawała zbyt duże możliwości kontrolne. No to się wszystko nie trzyma logiki.
0: Mm-hmm. Nie, znaczy oczywiście, że mamy do czynienia z PiS-em, który słabnie. Ewidentnie. Od jakiegoś czasu. Słabnie, bo urósł rywal, czy wręcz przerasta już powoli rywal z prawej strony, czyli Konfederacja, która zresztą sprytnie się podzieliła i w ten sposób sięgnęła po elektoraty, które w pojedynkę byłoby trudno zebrać, czyli mamy w zasadzie te dwie konfederacje. Dobra, jedna tak, Korona Brauna wydaje się mieć małą zdolność koalicyjną, tak, ale może być potrzebnym elementem jakiejś koalicji takiej może nie rządowej, ale parlamentarnej, która wspiera. Więc tam po prawej stronie trwa oczywiście proces jakiejś reorganizacji. Zmniejsza się pozycja PiS-u, jego udział w tym
3: torcie
0: prawicowym torcie, ale sama wielkość prawicowego tortu nie maleje. Absolutnie nie. Da? Znaczy ta rekombinacja tam. Oczywiście w tym momencie po stronie liberalnej jest nadzieja, że wujek Dąd wszystko załatwi. Tak? Jeżeli tamci pójdą podzieleni, a my pójdziemy zjednoczeni, no to dostaniemy premię. No dobra, może tak być, ale po pierwsze do końca nie będziemy wiedzieć, czy tamci na pewno pójdą podzieleni. Prawda? Będą trwały ciągle jakieś rozmowy o tym, żeby przynajmniej pakt senacki zawrzeć. Czy Morawiecki rzeczywiście będzie startował osobno? No zobaczymy, prawda? No
1: Kaczyński tak powiedział w niedzielę w Sulejowie powiedział, słowa, że to była jawna zdrada. Co, nie wierzymy Kaczyńskiemu?
0: Słowa.
1: No tak, przed wyborami.
0: Dlatego też te afery nie działają. To są słowa. Ja mówię, no to czy czyny
3: konkretne.
0: Panie
3: profesorze, dobrze. PiS wchodzi w nowy sezon osłabiony, a koalicja rządząca w jakiej jest sytuacji dzisiaj? Na początku tego sezonu nowego politycznego, rok przed wyborami. Rok i miesiąc.
0: Znaczy, na pewno nastroje w tym momencie w koalicji obywatelskiej przede wszystkim, ale w ogóle w koalicji są lepsze niż rok temu, tak? Po przegranych wyborach prezydenckich, gdzie była atmosfera smuta. Była jaka była. Smuta i generalnie panował defetyzm. Takie czekanie na to, że po prostu oddamy władzę, a potem nas pozamykają, nie? I trzeba uciekać. Więc teraz wręcz tam czasami nawet jakieś przesadnie optymistyczne czy triumfalistyczne

0: opinie się zdarzają, prawda? Że trwa to liczenie właśnie tego, ile ten Dąb da Koalicji Obywatelskiej. Krążą słuchy o tym, że no jest już dogadana umowa z Czarzastym o jednej liście. Tak? Może tak być, że gdzieś tam politycy są posłowie, ale z drugiej strony nie wiemy, co zrobi Czarzasty, gdyby na przykład przyszedł do niego skruszony wynikami sondażowymi Zandberg. Razem Zandberg.
1: Ja słyszałam o dwóch listach, to znaczy Platforma z PSL-em i resztkami po Polsce 2050 i druga lista to lewicowa lista. I tutaj część polityków lewicy mówi, że nie wierzą w porozumienie z Zandbergiem, a część mówi, że im bliżej wyborów, tym bardziej będą politycy lewicowi szli po rozum do głowy, bo Zandberg będzie pod progiem.
0: Nie, no to jest, to jest możliwe rozwiązanie, ale tak, po pierwsze, nie wiemy, czy nowa lewica dogada się z Zandbergiem, czy nie, a jednak taka bratobójcza walka na lewicy nie jest potrzebna. Ona już kiedyś dała bardzo zły rezultat i myślę, że tam pamięć o tym będzie zniechęcać do tego rozwiązania. Nie wiem, czy razem, bo to taka nie myślą politycznie, nie? Ale nową lewicę na pewno. Jedyna obawa, jak sądzę, Czarzastego przed wejściem w sojusz z KO. Taki taktyczny, prawda? Bo wiadomo, że nowa lewica będzie starała się zachować swoją odrębność, że natychmiast tu nie ma takiego ryzyka rozpuszczenia się w Koalicji Obywatelskiej jak w przypadku takich mniej wyrazistych podmiotów niż nowa lewica. To jedyna obawa Zandberga jest taka, że jak my pójdziemy z KO licząc na ten efekt Donta, żeby mieć większość, to wtedy wskoczy razem w to miejsce jedynej lewicy i dostanie premię, tak? I w niezasłużony sposób może wejść do Sejmu. To jest, myślę, jedyna taka poważna obawa, która może hamować decyzję nowej lewicy przed taktycznym dołączeniem do KO.
2: Ale to tak się w głowie, panie profesorze, czy da się kalkulacjami wygrać wybory? Bo w ostatnie te dwa miesiące wakacyjne, to nie był też najlepszy czas dla Koalicji Obywatelskiej. Afera w Szpitalu Południowym, afera powodziowa ze środkami przekazanymi. Teraz na deser jeszcze wyborcy Koalicji Obywatelskiej dostali kandydata do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w ramach odpolitycznienia tego Trybunału. I pytanie, czy tak licząc to, tam, czy Dąb pomoże, z kim pójdziemy i jaka konfiguracja będzie najlepsza, Koalicja nie traci tych wyborców z Jagodna, tych wyborców umiarkowanych, tego nietwardego swojego elektoratu.
0: Nie wiem, czy traci wyborców, ale na pewno trochę traci czas. W tym sensie, że kalkulowanie to jest oczywiście czynność zastępcza, tak? Znaczy wybory wygrywa się tym, że się działa, robi rzeczy.
3: Że się jeździ, że się jeździ. Spotyka.
0: Spotyka, ale no, mając władzę, bo to jest jeszcze tak, pamiętajmy, że to jest strasznie dużo słów i o słowach rozmawiamy. Słowa to jest jednak narzędzie opozycji, tak? To jest język opozycji, a język władzy to powinny być czyny.
1: Konkretne decyzje, rozwiązywanie problemów.
0: Tak, i od początku z tym był jakiś problem, tak? Najpierw straciliśmy mnóstwo czasu, no bo trwało oczekiwanie na zwycięskie wybory prezydenckie.
3: Czekając na Godota.
0: Tak? Wyszło jak wyszło, nie? No to potem z kolei czekaliśmy, aż wyjdziemy z tego smuty, tej depresji po. Teraz ja już nie wiem, na co my czekamy.
1: A czekamy na wicepremiera od spraw narracji, którym chce być Szymon Hołownia, bo przyznam szczerze, że jak usłyszałam w kropce nad i Szymona Hołownię, który powiedział, że on chce być wicepremierem od bezpieczeństwa informacyjnego, to znaczy od tej narracji, to zaczęłam się śmiać. Po 3 latach rządów, tuż przed wyborami, on mówi, że on chce opowiadać o tym, co ludzie mają myśleć. No ludzie wiedzą, co mają myśleć, bo to widać w sondażach.
0: Ja myślę, że Szymon Hołownia powinien trochę odpocząć od polityki, bo za chwilę
1: po prostu jeszcze bardziej
0: usłyszymy.
3: On już właśnie się obudził po odpoczynku.
0: Nie wiem, a czy po za chwilę usłyszymy, że jest Napoleonem. No ja się zaczynam martwić, szczerze.
1: Nie traktuje pan poważnie Szymona Hołowni?
0: Znaczy, to chyba nie jest problem, że ja nie traktuję poważnie Szymona Hołowni. Problem jest, że trudno znaleźć osoby traktujące go poważnie.
2: Nie, no chyba premier traktuje go bardzo poważnie, skoro pojawiają się coraz to częstsze doniesienia o tym i przecież sami politycy koalicji rządzącej o tym mówią, że Szymon Hołownia mógłby zostać wicepremierem.
0: To bardzo byłoby to dziwne. Znaczy, okej, tak już zupełnie bez żartów i bez... Znaczy, na pewno jest tak, że

0: Jest to ciągle postać dysponująca jakimiś resztkami kapitału symbolicznego, tak? Natomiast myślę, że jednak z tak obciążonym wizerunkiem, no bardzo ryzykowne, ale realnie nie ma władzy. No jak może wicepremierem, znaczy, żeby zostać wicepremierem, to powinno się mieć realną siłę. Jaką realną siłę w tej chwili ma Szymon Hołownia, nie? Poza topniejącymi właśnie resztkami kapitału symbolicznego.
1: Ale właśnie jest taka nadzieja, bo ja rozmawiałem z Polską 2000, znaczy z niektórymi posłami Polski 2050, że jest taka nadzieja, że jeśli Szymon Hołownia by wrócił, że tak powiem, aktywnie do tej partyjnej polityki, to może połączyć część Polski 2050 z centrum. I wtedy no, miałby jakąś tam siłę, jeśli chodzi o posłów, no bo w kraju to wiadomo, że nie ma żadnej siły. Tylko czy to jest realne?
0: Jak zobaczy, to uwierzę. Znaczy, no, moim zdaniem naprawdę to, co zrobił, no to kompromituje go i ta przerwa to zdecydowanie była za krótka, nie? Znaczy powinien jakiś sezon bez Hołowni i dawałby szansę na restart i powrót, ale...
1: Sezon bez Hołowni to mi się od razu bez Hołowie.
2: To ja...
3: bez Hołownie.
2: To ja tylko może, żeby uzupełnić tę dyskusję, bo ja w ostatnim tygodniu usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, że no kwestią czasu, właściwie kwestią być może tygodni, jak nie do końca miesiąca, jest decyzja o wchłonięciu przez Koalicję Obywatelską klubu Unii Centrum, klubu Centrum, a w Polsce 2050 i zdaje się na to liczy Koalicja Obywatelska, miałoby dojść do podziału.
1: Tak.
2: Część osób zostanie też wchłonięta do Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia zostanie z kilkoma posłami i żadnego wicepremiera nie będzie.
3: Czyli nie będziesz klubu?
2: Bo nie będzie już klubu.
3: Tak, nie będzie, jest minimum.
2: Znaczy mówię to, co usłyszałem od polityków Koalicji Obywatelskiej, no na co oni liczą.
0: To się wydaje realne, tak. To tutaj to zgoda.
3: Panie profesorze, ale czy dla koalicji rządzącej ten pomysł, żeby wprowadzić drugi próg podatkowy, czyli dzisiaj mamy stawki podatkowe 12% i 32%, wprowadzamy 24%, podnosimy drugi próg do 130 ze 120 tysięcy, czyli w połowie tego, co proponowała Katarzyna Połczyńska-Nałęcz i osoby między 130 a 150 tysięcy płacą ten 24-procentowy tę stawkę podatku. Do czego się załapują nauczyciele, ta niższa klasa średnia? Czy to może być sposób na wygranie wyborów?
0: Czy to na pewno może dać jakieś, nie wiem, kilka procent, tu bym, no, trudno spekulować ile, prawda, no ale może 1,5% więcej, może 2-3% więcej, tak? Znaczy to może ostatecznie przesądzić o wyniku wyborów, ale nie będziemy tego wiedzieć. No jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy skazani niestety na gdybanie. Ja nie wiem, kiedy była taka sytuacja, że na rok przed wyborami nie mamy zielonego pojęcia, która strona wygra, w jakiej konfiguracji, jaka konfiguracja może stać za większościową koalicją. Czy w ogóle będzie większościowa koalicja, czy nie będzie serii jakichś prób rządów mniejszościowych. Więc no teraz to jesteśmy w takiej jakby dużej niepewności, więc to może zadziałać, tak? Jeżeli to będzie jeszcze dobrze obudowane narracyjnie, tak? I z jednej strony to będzie realnie odczuwalna korzyść.
3: Ale z drugiej strony, że pozwolę sobie wejść w słowo, mamy tę podwyżkę CIT-u dla przedsiębiorców z 19 do 22%. No i tutaj mówi Ryszard Petru, który jest takim rzecznikiem przedsiębiorców, że ci, którzy zagłosowali 3 lata temu czy w 2023, już nie zagłosują przedsiębiorcy na Platformę, na Koalicję Obywatelską.
0: Nie sądzę, żeby była podwyżka CIT-u.
1: To w ogóle jest... Pana prezydent nie podpisze tej ustawy, tak?
0: Tak.
1: Bo się zasłoni tą swoją obietnicą, że nie podwyższa podatku.
2: Czy to nie jest kluczowy jednak problem Koalicji Obywatelskiej? Bo pan mówił o tych czynach, a nie słowach, ale tutaj trudno o jakiekolwiek czyny, bo prezydent, i to jest przecież gra z czystą premedytacją, no specjalnie po to blokuje rządowi każdą zmianę łącznie z e-dziennikiem, żeby ten rząd był niesprawczy, żeby w wyborcach utworzyć takie przekonanie, no po co na nich zagłosujecie, jak kolejne lata, 4 lata będą wyglądały tak samo jak ostatni rok.
0: Tak, rodzaj szantażu, że się nasili jeszcze przed wyborami, prawda? Znaczy sygnał wysyłany, no jeżeli chcecie sprawnie działającego państwa, no to wyłączcie

0: większość, która będzie po drodze z Pałacem Prezydenckim, mhm. tak?
1: No w przeciwnym razie będzie tak, jak jest teraz, że nic, że nie będzie państwo buksować cały czas.
0: No ale są różne inne sposoby, żeby tą sprawczość budować. Naprawdę. Znaczy ten rząd potrafił być sprawczy tam, gdzie mu zależało. No, przejęcie, odbicie telewizji publicznej. Można było to zrobić? Można było to zrobić. Jasne, że nie da się zmusić prezydenta, żeby podpisywał ustawy. No ale akurat Duda mniej wetował. Nie? Znaczy tam można było liczyć, znaczy, na pewno było za mało prób. Ten rząd był za mało pracowity, za mało wysyłał, bo ja oczywiście rozumiem ten mechanizm, że wszystkim się wydawało, a co będziemy teraz wypisać ustawy, które nam zawetują, jak za chwilę Trzaskowski będzie w pałacu i będzie podpisywał. No, no to mamy, co mamy, nie? Znaczy takie zakładanie po prostu,
1: tak, że tego błędu się już nie cofnie.
0: Tego się nie cofnie, no ale tak, to tam zmarnowano czas, bo nie próbowano działać rozporządzeniami, tam gdzie można sprawnie od początku nastawić się, że nie mamy możliwości działać ustawami, tak? No dobrze, to próbujemy rozegrać ustawy jakoś tam wizerunkowo, no bo a może niektóre przejdą, a inne wykorzystamy, że wetuje, że to naraża na straty państwo, tak dalej, a będziemy próbowali różne rzeczy robić rozporządzeniami. Wreszcie to jest kwestia no, tego, żeby jacyś ludzie trafili do aresztu, jeżeli są poszukiwani. To jest kwestia sprawności służb, no jednak też no, sprawujący władzę odpowiadają za to, jak te służby działają, tak? Na decyzje. Więc nie, to jest trochę, to jest jednak tak, że jasne, że rząd ma pod górę, no ale jak się po prostu chodzi, to tak jest, że czasem ma się z górki, czasem się ma pod górkę, a czasem się idzie po prostym. No nie można oczekiwać, że ja będę tylko wtedy rządził, jak zobaczę, że mam przez najbliższe lata.
2: No dobra, ale to nie jest tylko pod górkę, to jest wspinaczka taka, powiedziałbym, no dość strome zbocze. Tylko czy ludzie uwierzą rządowi, że no, trzeba się było wspinać i dlatego się nie dało wszystkiego załatwić, bo rozporządzeniami podatków, progów podatkowych się nie załatwi.
0: Nie, no tego, no pewnych rzeczy się oczywiście nie załatwi.
2: Tylko
0: tak?
2: Czy ludzie uwierzą w to, że rząd nie mógł i pójdą jednak głosować na tą koalicję,
0: twardy
2: która
0: elektorat,
2: teraz jest.
0: To tak.
2: Nie? No twardy, to już, my to mówimy o tym, który daje większość, a to
0: no,
2: nie jest to twardy.
0: Koalicja bardzo dużo robi, żeby utwardzać swój elektorat. Tam jest z tych badań, które prowadziliśmy, to PiS nigdy nie miał aż takiej części swojego elektoratu takim elektoratem twardym, takim naprawdę bliskim ideowo wodzowi. To pod tym względem KO prześcignęła Prawo i Sprawiedliwość. Tylko oczywiście to ma swoje konsekwencje, tak? Że im twardszy robi się ten elektorat KO, no to ten elektorat wielbi Tuska i KO, a z kolei widzi wroga w koalicjantach.
3: No tak? Właśnie, ale to co, do czego Roch już nawiązał, Roch Kowalski we wcześniejszych w tych krótkich
4: tak,
3: pytaniach.
4: Ja, tak.
3: Czy Donald Tusk, ten jego pomysł na to, żeby prowadzić koalicję obywatelską do wyborów, całą koalicję jako kandydat na premiera, był pytany na kampusie Polska Przyszłości, czy nie lepiej, gdyby się schował do szafy, tak jak Kaczyński, i kogoś niezgranego, świeżego dał do pierwszego szeregu na kandydata na premiera. I on powiedział, że nie, on się nie zamierza chować do szafy, bo nie jest Kaczyńskim, bo z tej wypowiedzi wynikało, że w ogóle premier się brzydzi takim chowaniem się. Rządzeniem z tylnego siedzenia. No tak, czy to jest dobra taktyka?
2: Ale jeszcze Tusk do tego dodał ostatnie zdanie, że gdyby, popatrzcie, gdyby ktoś był, kto
3: no tak,
2: może nie zastąpił,
3: powtórzył
2: to już by,
3: swój
2: to już
3: stary
2: wziął
3: tekst,
2: władzę.
3: Że władzę się bierze, a nie daje. Tak? Czyli jak ktoś by był zdolny do tego, żeby władzę sobie wziąć, to by sobie ją wziął.
0: No tak, a oczywiście nie mówi tego, że tak sprawował tą władzę,
3: że wszystkich wyciął
0: ktoś
3: konkurentów.
0: Taki się nie pojawił. Więc odpowiednio szybko, jak tylko wydawało się, że ktoś mógłby zagrażać, był usuwany, odsuwany, przekierowany.
3: No, Kosiu
2: Olekowski, Piskorski,
3: tak,
2: Trzaskowski.
0: Więc takie powtarzane czasem opinie, że mamy jakieś jakąś lukę pokoleniową, jakiś deficyt, że mamy liderów rzeczywiście, ale takich powiedzmy 60 plus, a w tym pokoleniu 40 latków, to nie widać tego formatu. No, to nie jest

Prawda, że ich nie ma, bo przyjęliśmy w polskiej polityce i to obie główne partie, na tym się ten duopol, podobną zasadę, partii wodzowskich, których oczywiście w inny sposób, tak? Kaczyński bardziej na zasadzie tego, że pozwalał troszeczkę rosnąć w siłę i stosował na zasadę dzieli rządzia.

0: To jest oczywiście jeden problem, no ale drugi problem to jest rzeczywiście brak realnych kandydatów, bo się ich wcześniej usunęło albo stworzyło się warunki utrudniające im rozwój.
1: Ale tak? Z punktu widzenia odnowienia mandatu i przedłużenia władzy, to jest dobra taktyka, że premier mówi, ja poprowadzę ten obóz?
0: Znaczy, no w sytuacji, w której to wygląda, że to wcale nie musi być zwycięstwo, to wydaje mi się jednak, że tak. Dlaczego? Bo gdyby się wycofał, to być może wysłałby sygnał, wyborcy mu to pamiętają, tak? Nie bez powodu, kiedy tam robiliśmy badania jeszcze przy poprzednich, pytaliśmy o to, z jakimi, na przykład, taka prosta technika projekcyjna, z jakimi zwierzętami kojarzą się poszczególni politycy, no to zadziwiająco wiele osób, w tym głosujących na KO, wskazywało, widziało w Tusku lisa. Więc wyborcy mu po prostu pamiętają.
2: Ale przez umaszczenie, czy?
0: Nie, to myślę, że to było... Chodzi jednak o to, że to jest taka
2: przebiegłe
0: i pamiętają mu przede wszystkim,
3: no i chytry, 2014
0: rok, zostawienie po prostu, to, że wybrał. No to oczywiście jest pewien sposób opowieści o tej decyzji, tak? No ale tak, że wybrał synekury za granicą, a zostawił kraj.
2: Szczególnie, że wcześniej
0: partię.
2: Padały deklaracje, że nie, nigdzie nie jedzie, nigdzie tak, się nie wybiera.
0: Tak, tak, więc i rzucił po prostu kopacz na pożar.
2: Ale to ja mam do pana, panie profesorze, pytanie. Czy w ogóle ta cała dyskusja nie sprowadza nas do takiego wniosku, że te nadchodzące wybory i ta kampania wyborcza to w ogóle będzie gra twardych elektoratów? Bo z jednej strony Donald Tusk będzie z koalicjantami mówił, że no być może wielu rzeczy nie udało nam się zrobić, być może czasem popełniliśmy błędy, ale patrzcie, jak nie my, to będzie Mentzen z Braunem, Kaczyńskim i Morawieckim.
1: No jeszcze Bosak będzie.
2: No jeszcze
1: tam
2: Bosak tam będzie.
3: I Czarny.
2: A z drugiej strony będzie mowa, że no być może nie mamy pomysłu na Polskę i nie mamy spójnego programu, ale jak nie my, to będzie Tusk z Giertychem i Czarzastym.
0: Mhm. Znaczy tam odegrają jakąś rolę twarde elektoraty, ale to też trzeba zobaczyć, że te elektoraty to taki rozrost twardego elektoratu KO, czy jakaś nawet mobilizacja twardego elektoratu PiSu, gdyby do tego doszło, to jednak nie zmienia tego, że duopol się chwieje, sypie. Że, no, widzimy tą reorganizację po prawej stronie. To przecież nieprzypadkowo ludzie wolą głosować na Konfederację, wolą głosować na Koronę. Być może ten ruch Morawieckiego, chociaż tutaj zobaczymy, no na razie te pierwsze wyniki to są chyba poniżej tego, czego...
1: No jest między 3 a 7%, tak? W ostatnim sondażu Polsteru 5%.
0: No tak, średnia tak w okolicach w progu. No, jak się spojrzy na inne tego typu twory powstające i wchodzące do polityki w ostatnich latach, to zwykle ta premia za świeżość na początku była większa, tak? Znaczy było z czego tracić już tej realnej,
3: no tak,
0: konfrontacji.
3: Trudno tutaj Morawieckiego nazwać świeżakiem.
0: Ale jednak to jest nowy ruch, tak? On ma szansę bardzo sporą na taką transformację w ogóle, a może powiedzieć, no przy Kaczyńskim to nie mogłem być sobą, teraz dopiero...
2: Zresztą już tak mówi, no. Premier nie miał wpływu żadnego na działania prokuratury i ministra sprawiedliwości.
0: No, więc nagle się okaże, że tam naprawdę stopniowo to się może zmienić w partię, która będzie miała zupełnie inny program. Więc, a tylko, że to jest mało, nie? Znaczy, to musiałby po prostu budować, zamiast mieć to poczucie takie, że mamy jakąś premię na stacji i spróbujmy nie stracić, dowieść to, co mamy, to tutaj jest tak, że jednak trzeba walczyć o to, żeby chociażby utrzymać to, co się ma, nie mówiąc o wzroście, więc zobaczymy. No wybrał ten trudny kierunek. Ja mówiłem, w epoce populizmu centrum polityczne nie jest atrakcyjne. Wygrywa się radykalizacją, tak? I nawet ci, którzy chcą iść do centrum, to chyba zdają sobie sprawę, prawda? Radykalne centrum, więc chcą być radykalnie umiarkowani. No ale jednak, to kiedyś politykę się wygrywało w środku. Szukanie największego wspólnego mianownika i partie, które były jakoś tam centrowe.
3: Wielki namiot, duże skrzydła i takie tam.
0: Centroprawicowe, centrolewicowe, natomiast generalnie no to wiadomo było, że w tych dużych takich podmiotach walczących o władzę to różnice wewnątrzpartyjne są większe niż międzypartyjne, tak? Bo tam gdzieś w środku się to wszystko styka. Teraz mamy po prostu

0: przerzucanie się radykalnie różnymi wizjami przyszłości, radykalnie różnymi stylami działania, radykalnie. I to centrum, to, że nagle tyle podmiotów chce tam szukać, to spowoduje, że tam się wiele osób rozczaruje.
1: Panie profesorze, a na ile ten najbliższy rok to będzie test polityczny dla Karola Nawrockiego? Bo Karol Nawrocki, właściwie ja mam taką teorię, że on jest takim bardzo dobrym produktem marketingowym, który po prostu został ulepiony przez Szefernakera, tych różnych sztabowców Prawa i Sprawiedliwości, wygrał wybory prezydenckie i teraz prawica pokłada w nim wielkie nadzieje na jednoczenie tego, co jest po prawej stronie, czyli pakt senacki, że to on będzie ojcem tego paktu senackiego. Jarosław Kaczyński nawet myśli o jakiejś wspólnej liście całej prawicy. Czy Karol Nawrocki może tutaj odegrać jakąś znaczącą rolę?
0: Znaczy, ja trochę inaczej widzę Karola Nawrockiego w ogóle. Dla mnie to jednak nie jest jakiś twór marketingu politycznego. Znaczy, to jest polityk z krwi i kości, który na naszych oczach tym politykiem się stawał. Znaczy, jakby odnalazł swoje powołanie, obudził się, znalazł sobie tą moc, tak?
1: Ale raczej skrzydłowy, a nie skrajnie prawicowy polityk, a nie taki ojciec całej prawicy.
0: Zobaczymy. Znaczy, on ma też, to jest bardzo młody polityk. To mu zresztą pomogło. Znaczy, to, że tego nie widać tak bardzo, to mu pomogło akurat, nie? Bo można było, no nawet te kwestie, kiedy mówiono o tym, że był bramkarzem, że do kontakty z tym świadkiem, takim półświadkiem.
1: Z kibolami.
0: Ustawki, ale też sutenerka, tak dalej. To wszyscy mogli myśleć, a no był ten okres dzikiego kapitalizmu, różne rzeczy się wtedy działy, tak dalej, ale to w ogóle była inna epoka, bo on jest jednak dużo młodszym człowiekiem, więc ten paradoks pewnie mu tam mógł troszeczkę pomóc, ale on ma przed sobą jeszcze naprawdę bardzo długą drogę i ten rok to dla niego to politycznie zobaczymy, on na pewno będzie chciał wzmocnić swoją pozycję, tak. A czy zjednoczy prawicę? No a jeżeli znajdzie sposób, żeby wzmocnić swoją pozycję, nie jednocząc prawicy, to też on ma czas, może czekać.
2: To ja mam jeszcze jedno pytanie, jeszcze jeden scenariusz. Co jeśli zjednoczona prawica obróci się przeciwko Karolowi Nawrockiemu? Bo ja naprawdę trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład po wygranych przez prawicę wyborach Mentzen z Bosakiem, Braunem i Kaczyńskim zgadzają się na to, żeby Karol Nawrocki był nad premierem i konstruował im rząd.
0: Ale to jeżeli stworzy odpowiednio mocny ośrodek władzy, taki, że uzależni od siebie innych, to to będzie bardzo miał możliwość do rozgrywania. To nie chodzi o to, że musi to wszystko... To nie będzie taka hierarchiczna sytuacja.
3: No jak Karol Nawrocki mógłby uzależnić od siebie innych? Bo to jest problem tego człowieka. On nie ma aparatu politycznego, nie ma...
1: No przede wszystkim on wskazuje kandydata na premiera, tak?
0: No ale... Ale zobaczmy też, na czym polega w ogóle fenomen funkcji prezydenta w Polsce. No bo kompetencje prezydenta są niezwykle skromne, jak na taki sposób jego wyboru. Jednak w wyborach bezpośrednich, angażujących bardzo całe społeczeństwo. Zwykle angażujące, jak to konflikt takie personalne, czy rywalizacja taka personalna, angażujące znacznie bardziej niż wybory prezydenckie.
1: Wybory parlamentarne,
0: przepraszam, i wszystkie inne. Prezydent w związku z tym dysponuje ogromną nadwyżką kapitału symbolicznego, legitymizacji. I to jest, to dlatego on może być ojcem chrzestnym prawicy, to dlatego on może uzależniać od siebie, jeżeli będzie mądrze grał, tak? Znaczy otoczyć się ludźmi, którzy potrafią we władze i realizują, są drużyną, tak? I grają na Nawrockiego. Duda tego nie robił, bo dla niego nie potrafił i nie miał determinacji, ambicji, tak. Znaczy po Nawrockim widać to przebudzenie, głód władzy i to, że on będzie...
2: To co pan mówi, panie profesorze, wskazuje, że to marzenie Karola Nawrockiego o stworzeniu w Polsce systemu prezydenckiego metodą faktów dokonanych może się zrealizować.

0: Znaczy, w którymś momencie trzeba to zalegitymizować, tak? Znaczy, no bo on może sobie przesuwać trochę kompetencje, jasne, natomiast no to z tego system prezydencki jeszcze nie powstanie bez jakiegoś zamachu stanu.
1: Wie pan, to on już sobie przesuwa kompetencje.
0: No, tak, ale...
1: Powoływanie ambasadorów, powoływanie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, to do tej pory nie były kompetencje prezydenckie. Tak liczne stosowanie weta właściwie do wszystkich ustaw. Też żaden prezydent wcześniej tego nie robił. Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której prezydent, no już też mieliśmy resorty prezydenckie, jak Lech Wałęsa chciał mieć wpływ na wybór resortów siłowych.
0: No tak,
1: to dlaczego Karol Nawrocki miałby nie powiedzieć nie? Jak nie będzie ten kandydat, to ja go nie powołam.
2: Na odprawę szefów służb.
1: Albo tak, z pominięciem ministra obrony. Znaczy widać, że tam jest poszukiwanie.
0: Znaczy wtedy jeszcze były troszeczkę inne przepisy, nie?
1: I oczywiście wtedy była tak, oczywiście w małej konstytucji z 92, tak.
0: Gdzie miał wyszczególnione kompetencje w tych obszarach, tylko zdecydował się to nadinterpretować. Ale słuszna jest ta analogia, bo te czasy wróciły. Ale wróciły dlaczego? No dlatego, że wtedy prawo było nieprecyzyjne, działaliśmy w ramach prowizorki. Potem stworzyliśmy stabilną konstytucję, tą, która wprowadziła pewien porządek. Aż do czasu, w którym znowu zaczęto ją traktować jako prowizorkę. No bo to, co się wydarzyło chociażby w momencie, zmiany Trybunału Konstytucyjnego, czy w zasadzie wyłączenie tej instytucji z systemu, tak? No to ten system zaczął zmieniać się właśnie w taki prowizoryczny, że to prawo przestało być taką pewnością, tak? Tylko nagle zaczęły się próby zmiany reguł gry już w trakcie rozgrywki. No i tak to zależy.
3: Kochani, ale kończymy, bo chcę zmierzać do końca.
2: Ja chcę jeszcze jedno pytanie.
1: Chciałem. Poczekaj, Jacku, mogę? Bo to jest bardzo ci przyszło mi do głowy, że właściwie ta zmiana w patrzeniu na ustrój prezydencki, znaczy na funkcję prezydenta w tym ustroju, nastąpiła w momencie, w którym funkcję prezydenta przestały pełnić osoby, które uczestniczyły w pisaniu tej konstytucji, albo były aktywne politycznie w czasie, kiedy ona powstawała. Właściwie wraz z odejściem Bronisława Komorowskiego z Pałacu Prezydenckiego.
0: Mhm. No, być może w ogóle to był jakiś problem. Są takie koncepcje tworzenia konstytucji, że tym się powinna zajmować konstytuanta składająca się z polityków, którzy po tym, jak napiszą konstytucję, nie wracają już do aktywności politycznej.
3: Nie piszą jej dla siebie
0: po prostu. Bo nie piszą dla siebie. A tak to jest ryzyko właśnie po pierwsze pisania dla siebie, po drugie nawet jeśli nie była pisana dla siebie, to że percepcja jest taka, a po trzecie, że jednak myśli się krótkoterminowo, a nie długoterminowo w takim przypadku, więc może to powodować, że ta konstytucja będzie miała krótszy termin przydatności takiej. Ewidentnie to, co się teraz dzieje, to nie tylko jest kwestia, nie wiem, jakiejś prawicowej narracji, że konstytucja zaczęła się wypalać. Znaczy, jeżeli mamy taki bałagan, no to znaczy, że coś tu jest nie tak ze stanem prawnym i jakiś reset konstytucyjny będzie potrzebny. Ja nie sądzę, żeby on na dzisiaj w takiej krótkiej perspektywie miał doprowadzić do pójścia w model prezydencki, ale zobaczymy.
2: Bo jest właśnie, chciałem pana zapytać o możliwości takiego resetu konstytucyjnego, bo Jarosław Kaczyński dążył do tego, żeby mieć taką większość, mówił to, żeby mieć większość konstytucyjną, żeby mu zmienić konstytucję. To mu się nie udało. Czy według pana jest jakaś perspektywa w Polsce w najbliższych kilkunastu latach?
0: O, kilkunastu, to można, no bo kilkanaście
2: dobrze,
0: lat to
2: kilku,
0: jest...
2: bo w kilku latach nie, najbliższe wybory na pewno nie dadzą nam żadnej ze stron większości konstytucyjnej. Mówię o zrobieniu takiej sytuacji jak na Węgrzech, że raptem partia, która wygrała te wybory, wygrała z taką większością, że ma większość konstytucyjną.
0: Węgry mają zupełnie inną ordynację inną strukturę społeczną, nie? Tam jakby jest Budapeszt i później kolejne największe miasto to jest pewnie wielkości Sosnowca, nie? Znaczy to też ma swoje znaczenie, więc tam akurat jest bardzo łatwo mieć tą większość konstytucyjną i widać to było historycznie też, no i Orban z łatwością miał bardzo duże poparcie i teraz, więc nie, to w ogóle nie bierzmy jako punkty, znaczy

0: U nas, ja myślę, że może dojść do jakiegoś paradoksu i na tej zasadzie ta większość konstytucyjna będzie, że przez najbliższe lata to może mieć do czynienia z układem, z którego trudno będzie w ogóle większość rządzącą wyłonić. Ale być może, jak się ten stan chaosu takiego bezchołowia, ale nie bezchołownia, tylko bezchołowia już teraz całkiem dosłownie będzie utrzymywał, to może się pojawić jakiś pomysł jakiegoś częściowego resetu, zmiany ustawień, tak, żeby jeżeli na przykład okaże się, że to utrudnia głównym graczom, znaczy zagraża ich pozycji, tak, bo może się okazać, że wejdą jeszcze jacyś pretendenci, o których dzisiaj nie wiemy. Więc jak nagle te główne siły poczują, że im to zagraża, to mogą się warunkowo tylko dogadać jakieś i tyle.
1: Ale tylko pan mówi o głównych siłach, a ja się pytam o ludzi. Czy ludzie, czy Polacy, którzy w sumie żyją całkiem nieźle, na pewno lepiej niż im się żyło te 20 lat temu. Czy oni będą w stanie...
0: A co, wyjść na ulicę i
1: skończyć tę inaczej
0: zabawę?
1: Zagłosować.
2: Nie, panie profesorze, ale pytanie już na koniec, bo kończymy. Czy usłyszałam ostatnio od polityka prawicy, tego skrzydła Morawieckiego, że nie ma w Polsce potencjału zmiany. To znaczy, że właśnie to, co powiedział Jacek, że jest za dobrze, znaczy nie są ludzie do końca zadowoleni, ale jest za dobrze, żeby chcieli wywrócić stolik. Że nie ma takiego klimatu zmiany władzy. Czy pan to czuje, czy nie? Czy to jeszcze może nadejść?
0: Znaczy zmiany władzy... No nie, na pewno nie ma czegoś takiego, co było te 4 lata temu, tak? Przed wyborami w 23, gdzie było czuć to narastające zmęczenie, pandemia dorzuciła swoje, gdzieś tam te afery, które żadna z osobna nie była w stanie przebić tego teflonowego pancerza, to jednak zbudowały taką niefajną atmosferę, a ostatecznie inflacja, tak? Jeszcze Polski dołożyła ład. Swoje, bo to był Polski Ład.
3: Wybuch wojny w Ukrainie.
0: Tak. Więc w tej trudnej sytuacji nagle po prostu pojawiła się szansa na zmianę i uwierzono, że to jest rozwiązanie. Teraz chyba rzeczywiście czegoś takiego nie ma. To znaczy z jednej strony wyborcy koalicji rządowej nie bardzo są przekonani, że warto na nią głosować. Tak? To jest zagrożenie. Ale z drugiej strony wyborcy partii prawicowych też tak do końca nie. Znaczy tam są oczywiście te takie radykalne, twarde elektoraty, ale wielu też nie ma tego poczucia, że natychmiast automatycznie...
3: Czyli są wyborcze ciepłe kluchy.
0: Więc to chyba powinno wpływać na to, że tak, że to będzie grało na niższą frekwencję w ogóle, tak? Mhm. Po obu stronach.
2: Szanowni, kończymy. Jeszcze przed nami wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Zobaczymy, czy Trump osłabnie, czy będzie...
0: Bardzo to będzie ciekawe.
2: Czy ta prawicowa fala, czy osłabnie, czy nie?
0: Będzie to też promieniowało trochę na sytuację tutaj. Nie? Nie ma przełożenia 1:1, ale to też nie będzie zupełnie bez wpływu.
4: Strefa wpływów. Autopromocja. Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
5: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10:00.
4: Promocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trump wysyła negocjatorów, Ukraina ogłasza tymczasowe zawieszenie broni w Moskwie i Kijowie, rozmowy o zakończeniu wojny. 2 miliony złotych za przysługę, premier cytował fragmenty zeznań szefa Zonda Krypto, pada w nich nazwisko Ziobry. Będzie też zaproszenie do Białych Błot, to ostatni przystanek tegorocznej trasy Lata z Radiem. Minęła 8, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Do wtorku Ukraina nie chce atakować Rosji. Władze w Kijowie ogłosiły tymczasowe zawieszenie broni. Ma to związek z wizytą amerykańskich negocjatorów. Dziś w Moskwie, a jutro w Kijowie Steve Witkow i Jared Kushner mają przedstawić plan zakończenia wojny. Według prezydenta USA Donalda Trumpa przeszkodą na drodze do pokoju są relacje Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Oni szczerze się nienawidzą, a to stanowi przeszkodę. Tracą średnio 25 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Tę sprawę trzeba rozwiązać, więc wysłałem tam świetnych negocjatorów. Mają sprawdzić, czy coś da się z tym zrobić. Według wielu ekspertów Putin nie jest zainteresowany krótkoterminowym porozumieniem. Zamiast tego należy spodziewać się eskalacji konfliktu. Wymagał tego interes państwa, tak rzecznik rządu Adam Szłapka tłumaczy decyzję premiera Donalda Tuska. Chodzi o ujawnione w Sejmie fragmenty zeznań szefa Zonda Krypto. Wynika z nich, że Zbigniew Ziobro miał obiecane 2 miliony złotych w zamian za zakończenie postępowań wymierzonych w giełdę kryptowalut.
2: Zgodnie z ustawą o prokuraturze, prokurator generalny ma możliwość przekazania takich informacji. I te informacje są oczywiście szokujące. To jest najświeższa informacja, którą pan premier uzyskał, no bo to śledztwo jest prowadzone, więc myślę, że to było w ciągu ostatnich godzin.
1: Zeznania Przemysława Krala odczytane przez szefa rządu nie przekonały opozycji. Sejm po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Przepisy miały m.in. przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Po upadku Zondy straty jej klientów to co najmniej 350 milionów złotych. Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O ile wynik głosowania nad ustawą kryptowalutową był przesądzony, tak w tym przypadku takiej pewności nie było. Relacja Jolanty Turkowskiej.
3: Wątpliwości co do wprowadzenia do Trybunału byłego członka rządu zgłaszały m.in. Stowarzyszenia Prawnicze i Konstytucjonaliści. Jednak szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, nie polityk.
4: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem.
3: Wybór Macieja Berka krytykuje Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zarzuca rządzącym upolitycznienie Trybunału.
5: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Maciej Berek został wybrany na miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się 18 września. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Aby zacząć orzekać, Berek musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Nie wiadomo jednak, czy Karol Nawrocki do tego dopuści. Przypomnijmy, prezydent nie odebrał przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych w marcu. Awanturował się i obrażał obywatelki Ukrainy. Policja zatrzymała agresywnego pasażera samolotu, który wylądował na lotnisku Chopina. Nagranie z incydentu pojawiło się w internecie. Po kilku dniach funkcjonariusze dotarli do agresywnego mężczyzny, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku. Te intensywne działania funkcjonariuszy policji doprowadziły do szybkiego ustalenia jego tożsamości. Mężczyzna został zatrzymany na terenie warszawskiego Targówka.
1: Policja bada sprawę agresora pod kątem znieważenia na tle narodowościowym. To już ostatni przystanek na trasie Lata z Radiem. Ekipa radio

0: Nowej Jedynki odwiedzi dziś Białe Błota pod Bydgoszczą. Na turystów i mieszkańców czeka moc atrakcji. Więcej wie Małgorzata Abgarowicz.
1: O godzinie 9 po raz ostatni zabrzmi Polka Dziadek. Plenerową audycję poprowadzi Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. Będzie można podejrzeć, jak od kuchni powstaje radio. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. Na małej scenie konkursy z nagrodami poprowadzi Sława Bieńczycka. Do zdobycia m.in. maskotka Lata z Radiem. W specjalnie przygotowanej strefie naukowej będzie można eksperymentować, sprawdzać zastosowania sztucznej inteligencji oraz opracować własny plan poprawy zdrowia. Na mieszkańców i turystów będzie też czekać interaktywna wystawa Discovery Space Station, która łączy model stacji kosmicznej z ogromnymi modelami planet. O 16:00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka, do tańca zagra Lazy Swing Band, zapowiada Dagmara Kowalska.
2: Człowiek i potańczy, i pośpiewa razem z nimi fajne szlagiery.
1: Piknik zakończy się setem DJ-a Sarnuli, twórcy wiralowego remiksu Polki Dziadek.
0: Dodam tylko, że ekipa Lata z Radiem odwiedziła w tym roku 11 miast. Białe Błota będą 12.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przejaśnienia na zmianę z opadami. Najwięcej chmur i deszczu dziś na północy kraju, tam również lokalne burze. Termometry pokażą od 16 do 23 stopni, te najwyższe wartości na południu. Nadal dokucza dość silny wiatr, w porywach wieje do 75 km na godzinę.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Jest 6 minut po godzinie 8, mamy sobotę, 5 dzień września, 248 dzień roku. Słońce wzeszło dzisiaj 7 minut przed 6, zajdzie kwadrans po 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 22 minuty. Życzenia imieninowe składamy Dorocie, Justynie, Teodorowi i Wawrzyńcowi. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Mimo że wakacje się skończyły, to my cały czas zachęcamy do podróży, tych bliższych i dalszych. Dzisiaj w naszym magazynie turystycznym odwiedzimy słoneczną, choć już jesienną Italię.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj w Spakowanych czysty poradnik dla każdego, kto planuje jesienny city break i szuka ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Włochy po wakacjach tanieją, a słońce w końcu pozwala swobodnie oddychać, ale pchanie się do Rzymu, Florencji czy Wenecji to wciąż gwarancja tłumów i przepłacania. Gdzie pojechać, żeby ominąć te tłumy? Doradzi nam Anna Kłosowska, Italianna, dziennikarka, blogerka, wieloletnia pilotka wycieczek. Dzień dobry, Aniu.
6: Dzień dobry, buongiorno. A zatem mamy trochę niższe temperatury i tak, jeżeli chcemy jechać do Rzymu, jeżeli się naprawdę na niego strasznie uprzemy, ja kocham Rzym, żeby nie było wątpliwości.
5: Ja też.
6: I ty też. Natomiast oczywiście uciekajmy od tłumów. Jeżeli chcemy zwiedzać wielkie muzea, jeżeli chcemy być koniecznie w centrum, jeżeli dopiero co przeszliśmy od Koloseum, kochani, nie pchajmy się na przykład do Muzeum Watykańskiego, które wiadomo jak są zapakowane. Dlaczego jeżeli wejdziecie na Kapitol, nie zobaczycie, nie wejdziecie do muzeów kapitolińskich? Puste, warto je zobaczyć. Jeżeli mamy ochotę na trochę spaceru, to wejdźmy na to wzgórze.
5: Na Aventyn.
6: Na Aventyn, właśnie, wejdźmy na to wzgórze. Jedno z tych słynnych siedmiu, prawda, których Rzym jest według legendy zbudowany. Wejdźmy i popatrzmy sobie na kopułę Bazyliki Świętego Piotra przez dziurkę od klucza u kawalerów maltańskich. Tu wam powiem, że zawsze jest pewna kolejeczka, ale zrobienie przez tą dziurkę zdjęcia przez komórkę naprawdę wymaga ekwilibrystyki. obok mamy ogrody pomarańczowe. Jakie to jest cudowne miejsce. Naprawdę usiądźcie na kamiennej ławeczce i znowu panorama. A zbiegając w dół macie z kolei ogrody różane. I otwiera wam się genialna panorama zarówno na Palatyn, jak i na Circus Maximus.

0: Ale teraz mamy powiedzieć też, jak tak pomieszkać sobie tanio w Rzymie, więc tak.
1: To intrygujące.
0: To intrygujące, to bardzo intrygujące. To znaczy powiem tak, że w samym centrum Rzymu, jak wylądujecie na termini, jak wysiądziecie z tej głównej, przy tej głównej stacji kolejowej, to pierwszy wasz szok będzie taki, czy wy jesteście na pewno w Rzymie, czy wy może jesteście w Indiach, dlatego że to jest zupełnie taki kwartał hinduski. Ale właśnie Hindusi mają mnóstwo tych... Nie, w knajpach hinduskich pizzy nie jedzcie, please, naprawdę. Natomiast prowadzą mnóstwo hotelików, takich rzeczy. I tu naprawdę są ceny, no przebijają, można za 50 już jurków tam sobie przenocować.
1: Za 50 jurków, czyli za 50 euro.
0: Euro, tak, ale w każdym razie, więc to jest warte. No nie oczekujcie, nie wiadomo, 5 gwiazdek w tym momencie, ale czysto jest. Ale też są fajne hotele wokół jeziora Bracciano i stamtąd też się później można dostać kolejką, dojechać do pierwszej stacji metra i stamtąd już do Rzymu.
1: Kiedyś nocowałem w hotelu czterogwiazdkowym w okolicach takiej stacji o wiele mówiącej nazwie Cinecittà, czyli...
0: Cinecittà, tak.
1: Wytwórnia filmowa.
0: Tak, włoska wytwórnia, włoski Hollywood.
1: Do samego centrum Rzymu metrem to było jakieś, no góra 20 minut, mhm. A ceny były jak nie rzymskie.
0: Okay. Tak, tak.
1: Ale wyjedźmy z Rzymu, jedźmy teraz do...
0: Pizy.
1: Do ukochanej Toskanii i właśnie nie Florencji, tylko do Pizy. Bo tam,
0: tak,
1: zdaje
0: bo tam
1: się,
0: to samoloty jest, lądują. Tak,
1: bo tam
0: tak.
1: Lądują samoloty, tam jest teraz wystawa Mitoraja, to jest taki...
0: To otwarte Muzeum Mitoraja wreszcie się doczekaliśmy, tak.
1: I polski rzeźbiarz, który zaznaczył mocno swoją obecność również w Rzymie. Ale zostańmy w tej Pizie.
0: Zostańmy w Pizie, bo jeżeli mówimy o Mitoraju, to jego upadły anioł plasuje się, czy też spoczywa tuż za krzywą wieżą, więc to też tak warto wiedzieć. Natomiast Piza i co za Pizą? Takie dwa miejsca kompletnie nieoczywiste. Bardzo bym was chętnie wysłała do kamieniołomów w Massie Carrarze. Wszyscy tak oglądamy te słynne rzeźby, prawda, Dawid i tak dalej, słynny marmur kararyjski. No chyba warto zobaczyć, gdzie się go wydobywać. No więc tam, bo wjeżdżacie po prostu w góry marmurowe, w kręte, wąskie przejazdy, stroma przepaść, po takim żwirze właściwie marmurowym jeździcie. Wrażenie jest nieprawdopodobne, bo rzeczywiście nad wami są te bloki takie marmurowe, które sięgają nieba, odcina się od tego błękitu ta biel i one są ścinane od czasów już Etrusków. To już Etruskowie tam wydobywali.
1: W okolicach Pizy zdaje się mamy jeszcze jedną mega atrakcję, która jest właściwie w ogóle nieznana.
0: W ogóle nieznana. Ja tego też do niedawna nie znam. Nie miałam zielonego wręcz pojęcia, że coś takiego istnieje akurat w tym miejscu.
1: I co to jest?
0: I co to jest? Proszę państwa, Virgo. Virgo to tak nam się kojarzy troszeczkę dziewica, coś, prawda, ten sposób. No bardzo jest to dziewicze, powiedziałabym, przedsięwzięcie. Dlatego, że to jest ośrodek, gdzie bala się głosy z kosmosu. I spotykają się naukowcy z całego świata. I rzeczywiście można ten ośrodek zwiedzać. Wrażenie jest niesamowite, bo możliwość obcowania właśnie odczuwania tych fal, dlatego że my w pewnym momencie stajemy przy takim urządzeniu i mamy wrażenie troszeczkę jakbyśmy byli, byśmy słyszeli sonar, prawda? Badanie tych fal grawitacyjnych. Jest to coś niesamowitego i w tym przedsięwzięciu też uczestniczą nasi naukowcy. Zajrzyjcie do Virgo, naprawdę warto.
1: O zderzaczu hadronów o słyszał zderzaczu prawie
0: właśnie
1: każdy, ale o Virgo, gdzie
0: o Virgo
1: również pracują Polacy.
0: Więc nawet... właśnie okolice Pizy. Zobaczcie, ile fantastycznych rzeczy można tutaj odkryć.
1: Polacy latają do Pizy, ale latają też, i to zwłaszcza w okresie zimowym, do Bergamo. Po to, żeby przesiąść się szybko w busika, w nawetkę i pojechać do ośrodków narciarskich. A samo Bergamo, zdaje się, to jest też bardzo interesujące, nieoczywiste miejsce.
0: No właśnie, bo Bergamo tak, z jednej strony w góry, z drugiej strony do Mediolanu, bo mamy Bergamo, prawda, najlepszy port lotniczy, ten tani, właśnie tanie linie tutaj lądują, a tymczasem właśnie wsiadacie w nawetkę i w 3 kilometry jesteście w Bergamo. I Bergamo mamy, Bergamo Basso, Bergamo Alto. Cudowne Bergamo średniowieczne, średniowieczno-renesansowe właściwie, otoczone murami. Wrażenie jest niesamowite, bo rzeczywiście ono jest na górze położone. Możemy wjechać autobusem albo podjechać kawałek, albo per pedes, taką szeroką aleją Jana XXIII, który tamże się urodził. Ale bardzo fajna rzecz jest, dlatego że w pewnym momencie u podnóża góry jest

0: stacyjka i można sobie podjechać taką kolejką wąskotorową. Ona bardzo ostrym kątem wjeżdża w górę i jeszcze tak lekko zawija, więc no jest dreszczyk emocji, czy to się wszystko nam w pewnym momencie nie urwie. I później wysiadacie na górze i tak, tak.
1: Oj, jak... dla narciarzy to żaden problem.
0: No dobrze, ale nie każdy jest narciarzem, a trochę słyszałam takich westchnień, jak jeździłam z grupami. W każdym razie wjeżdżamy na górę i mamy te mury obronne, takie solidne, właśnie renesansowe, obfite, po których koronie można sobie cudownie pochodzić. Jest to wspaniały spacer i mamy właśnie tą inną rzeczywistość. Cofamy się ileś wieków wstecz i rzeczywiście zachody słońca w tym Bergamo Alto.
1: Zachody słońca oraz polenta i stracciatella.
0: Tak, polenta i stracciatella. Polenta oczywiście, jeżeli wysiadacie na stacji górnej, jeżeli mówimy o tanim podróżowaniu, to tam jest taka, powiedziałabym, budeczka, której sprzedają właśnie polentę z różnymi sosami.
1: Powiedzmy, co to jest, słuchaczom.
0: Polenta to jest taka, można by powiedzieć, taka drobna kaszka, taka mama łyga kukurydziana, ale naprawdę ona jest smaczna w towarzystwie sosu. Sama w sobie jest bezsmakowa, natomiast jeżeli ma towarzystwo sosu, na przykład sosu z kawałkami mięsa dzika, no to rzeczywiście brzmi to dobrze, prawda?
1: Z ojczyzny lodów stracciatella pojedziemy do ojczyzny. Może ojczyzna to jest za dużo powiedziane, ale jednej z najlepszych kaw. Do rodziny, która zmieniła sposób serwowania i zaparzania kawy, czyli do Triestu.
0: Triest nam się kojarzy z Sisi, Triest nam się kojarzy z Wiedniem, on jest taki rozległy, to jest miasto, które oddycha, to jest miasto portowe, miasto jednocześnie bardzo eleganckie. Natomiast właśnie zajrzyjmy koniecznie do fabryki kawy Illy, bo właśnie tu się urodziła, do zakładu.
1: Powiedzmy w ogóle, kim była rodzina Illy? To byli wieloletni rządzący Triestem, samorządowcy, ale tak naprawdę Francesco Illy to był człowiek, który zrewolucjonizował system i zaparzania, i pakowania kawy.
0: I możemy się nauczyć też tego sposobu parzenia na warsztatach, które organizuje ta fabryka.
1: Zatrzymajmy się jeszcze w Trieste, bo on zasługuje na troszeczkę więcej niż wypicie tylko kawy w tej słynnej kawiarni naprzeciwko domu, w którym mieszkał James Joyce.
0: Jeśli chodzi o Trieste, ja mam takie swoje ulubione miejsca i na przykład takim miejscem właśnie nieoczywistym jest Castello Miramare. Cudowna, biała budowla, gdzie była kręcona włoska wersja Rebeki według powieści Daphne du Maurier. Jedna z najważniejszych atrakcji właśnie Triestu.
1: No i James Joyce.
0: I James Joyce.
1: Tak, który tam mieszkał, tutaj zręby Ulyssesa
0: powstawały.
1: Tak jest. Regionem, przez który przemykamy tylko, pędząc do tych naszych docelowych miejsc, jest Friuli Wenecja Julijska.
0: A tak, to jest Friuli region Wenecja Giulia, tak.
1: Genialny.
0: Genialny region, tak, w którym się spotykają góry z morzem. To jest najbliższy geograficznie region Włoch, jeżeli jedziemy z Polski, więc tak, dla amatorów gór Dolomity Friulańskie.
1: W jesieni wygląda bajecznie.
0: Bajecznie, tam mamy to słynne prosciutto di San Daniele z wioski, bo to jest wioszczyna w górach gdzieś, prawda, wysoko. Ale też przede wszystkim, jeżeli pomyślimy o szlaku bursztynowym, prawda, który łączył Akwileję, Grado z Bałtykiem, no to właśnie on szedł właśnie tędy. My mamy Akwileję, tą słynną Akwileję z cudowną katedrą, gdzie mamy posadzkę zrobioną z mozaiki. Mozaika paleochrześcijańska, co to znaczy, że to są te pierwsze wieki chrześcijańska. I na tej mozaice, która się zachowała na całej długości bazyliki, mamy właściwie taki mariaż sakrum z trochę profanum, dlatego że mamy te symbole wczesnochrześcijańskie, ale tam się gdzieś zaplątują jeszcze te stare symbole, dawne symbole. Tutaj można na przykład też sobie zamówić lekcję mozaikarstwa. Ja taką lekcję przerobiłam. Pierwszy raz zrobiłam swoją małą mozaikę. Akwileja jest niesamowita, dlatego że Akwileja była ongiś portem. Więc cudowne wykopaliska portowe, które, proszę Państwa, te wykopaliska kazał wydobyć na światło dzienne Mussolini. Mamy tu też część drogi bitej rzymskiej wykładanej kamieniami takimi obrobionymi i mamy zrekonstruowany dom rzymski. I no, willa jest nieprawdopodobna.

0: hektarowo, że tak powiem. I rzeczywiście tu też mamy fragmenty mozaik. Mamy też muzeum archeologiczne. Bardzo warto je zobaczyć, dlatego że tutaj chociażby możemy właśnie zobaczyć wyroby z bursztynu, z naszego bursztynu, gdzie wyrabiane są na przykład kamee.
1: A jeśli byśmy chcieli niekoniecznie chodzić po muzeach, ale w Wenecji Julijskiej zażyć jakichś innych aktywności.
0: Grado, tak zwane Grado Pierwsza Wenecja, dlatego że Grado też mamy, jest pocięte kanałami i tak się składa, że w momencie, kiedy Hunowie przepędzali ludzi, oni uciekali za chwilę i oni wylądowali właśnie w Grado, a później z Grado popędzili do Wenecji. Gdyby inny był los historii, to Grado byłoby Wenecją, a tymczasem się zatrzymało. Cudowne miejsce teraz na po prostu plażing. Taki plażing po sezonie jest świetny, dlatego że my dalej w październiku my się spokojnie wykąpiemy. Tu będzie ciepłe, rozgrzane morze. Zresztą w ogóle Friuli jest cudowne, dlatego że to są jedne z najpiękniejszych plaż. Piaszczyste plaże na miarę naszych, że tak powiem. Ciepłe morze, mnóstwo ścieżek rowerowych. To jest znowu ta turystyka jesienna, aktywna, którą my tak bardzo lubimy.
1: Na koniec odkryjmy jeszcze Turyn. To jest też chyba takie mało doceniane przez polskich
0: turystów
1: miasto, a jest przepiękne. Wszyscy wiedzą, że w Turynie grał Zbigniew Boniek.
0: Oj tak, i na tym koniec. I na tym się kończy.
1: O
0: tym Turynie można powiedzieć dużo, dlatego że tak, jest to miasto też bardzo, można powiedzieć, takie królewskie, można by powiedzieć, też z szerokimi alejami. Miasto, gdzie jest, no teraz już otwarto, prawda, to muzeum w Kairze słynne. Natomiast do tej pory ja uważam, że najpiękniejsze muzeum ze zbiorami egipskimi znajdowało się w Turynie. Naprawdę na wielu piętrach zresztą. My przechodzimy tam, zanurzamy się w Egipt z taką całym, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza, powiedziałabym. Więc to jest jedno, na pewno jedna taka kikka, jak włości mówią, taki smaczunio. Mamy też operę w Turynie, jak najbardziej. Polecam Muzeum Kawy, bardzo warto, dlatego że jest to muzeum interaktywne i też warto do niego zajrzeć. Jest to napój, który się nazywa Bicerin i to jest rzeczywiście napój, który się pije w Turynie, w tak zwanych kawiarniach historycznych, w której jest na bazie właśnie kawy, kakao, śmietanki. W Turynie się trzeba w ten sposób zanurzyć, bo Turyn jest fantastyczny.
1: Proszę Państwa, Włochy nie tylko na wakacje, Włochy na city breaki, a może nawet na te breaki poza city, czyli poza miastami, bo można odkryć miejsca zupełnie nieoczywiste. Kluczem jest wyobraźnia i odwaga, by skręcić w lewo tam, gdzie wszyscy idą w prawo. A w lewo poprowadziła nas dzisiaj Anna Kłosowska, dziennikarka, blogerka, Italianna.

0: I w tym włoskim klimacie minęła nam godzina 8:22. Rafał Bała ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Tak, buongiorno. Buongiorno. Wiesz, jak jest lewo po włosku? Sinistra, a prawo destra. Także w sinistrę poprowadziła nas.
0: A my teraz prostą drogą do sukcesu sportowego.
1: Tak, do sukcesu sportowego. O Włoszkach, włoskich siatkarkach będziemy mówić, bo przecież to rywalki naszych mistrzostwach Europy w półfinale. Za chwilę powiemy, ale teraz chciałem powiedzieć o Belgii, bo tam się dzieje bardzo dużo. Trwa taki kończący sezon meeting lekkoatletyczny. Diamentowa Liga. Mhm. Pamiętamy, że w Chorzowie u nas też jest Diamentowa Liga. Wspaniałe wyniki, ale tam no to, co się dzieje, to jest coś niesamowitego. Wczoraj pierwszy dzień, no i Polak zwyciężył. W skoku wzwyż Mateusz Kołodziejski. Może niewielu kibiców go zna, bo to jest medalista juniorskich imprez, ale okazuje się, że Mateusz jest w tak wysokiej formie w tym roku, że pokonał wielkich mistrzów. Skoczył 2,28 m i co ciekawe, jest dopiero drugim Polakiem w historii, któremu się udało zwyciężyć w tym finałowym meetingu dwudniowym właśnie Diamentowej Ligi, bo tych meetingów jest kilkanaście. Przez cały sezon rozgrywane są. Najlepsi lekkoatleci świata walczą. No i ci najlepsi, siódemka, ósemka najlepszych w każdej konkurencji startuje właśnie w Brukseli i Mateusz Kołodziejski to wygrał. Był bardzo zadowolony, jednocześnie trochę zaskoczony swoim triumfem w tak prestiżowych zawodach.
2: Oczywiście jest to dla mnie wielkie wydarzenie. Można powiedzieć, że się nie spodziewałem. Wiadomo, wiedziałem, na co mnie stać i wiedziałem, że tutaj to trofeum się rozstrzygnie właśnie, że tam będzie ciasno przy tej

0: granicy 2,30. Spodziewałem się, że jednak trzeba będzie skoczyć wyżej, ale widocznie to, że pokonałem to w pierwszej próbie w dosyć niespodziewany sposób, to też miało swoją rolę. Starałem się nie kalkulować tak, co może ile dać, po prostu starałem się iść za ciosem. Ta forma jest dobra i że stać mnie na rekord życiowy, czy też skakanie w okolicach tego rekordu. I po prostu w konkursie już na takim skupieniu, na takim flow, to szło tak stopniowo.
1: Polskie zwycięstwo w Brukseli już mamy, ale dzisiaj szansa na kolejne, bo czwórka biało-czerwonych wystartuje. Natalia Bukowiecka na 400 metrów, Klaudia Kazimierska na 1500 metrów, Pija Skrzeszowska 100 metrów przez płotki, no i oczywiście Dawid Wegner w rzucie oszczepem. Także życzymy powodzenia. Podobnie jak Idze Świątek, bo ona dziś zagra przecież w US Open w kolejnej rundzie. Takie ciekawsze wyniki z ostatnich godzin, no to m.in. Karolina Muchowa z numerem 7 rozstawiona Czeszka, finalistka Wimbledonu, tegorocznego mistrzyni US Open 2026. To ciekawe w grze mieszanej, bo tam ta gra mieszana, czyli mężczyzna, kobieta, została wydzielona z US Open jakiś czas temu i ten turniej rozgrywany jest przed tym wielkim turniejem, przed turniejem singlowym.
2: Dlatego
1: i deblowym.
2: Dlatego mówimy o niej jako mistrzyni US Open 2026.
1: Już jest mistrzynią, mimo że ten turniej trwa, prawda? Ale ten miks, gra mieszana już się odbyła, no i ona wygrała, ale w singlu nie poradziła sobie. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. Dalej gra oczywiście Aryna Sabalenka, m.in. Jessica Pegula czy Sorana Krista i Taylor Townsend, która no, w pierwszej rundzie wyeliminowała naszą Maję Chwalińską. Wśród mężczyzn dalej gra m.in. Carlos Alcaraz, czyli ten wspaniały Hiszpan. No a dziś około 19 rozstawiona z numerem 8 Iga zagra z Czeszką Marii Buszkową. 25-letnia Świątek z 3 lata starszą Buszkową ma bilans 3-0. Ostatni raz pokonała ją w drugiej rundzie styczniowego Australian Open, a mówi trener Radosław Nijaki.
3: Grała już z Polką w tym roku na Australian Open, tam wyraźnie lepsza była Polka, ale nie znaczy to oczywiście, że mecz będzie łatwy. Na pewno będzie starała się zrobić coś, żeby przerwać tę dobrą pasę, którą teraz ma Polka. Iga jest naprawdę w świetnej formie, pokazuje to z meczu na mecz i oby tak dalej, trzymamy kciuki za naszą faworytkę.
1: Ten mecz około 19, no wtedy też swoje deblowe spotkanie drugiej rundy rozpoczną Maja Chwalińska i Magda Linet. Obie odpadły w singlu, no ale w deblu jeszcze grają i dziś mecze pierwszej rundy debla rozegrają jeszcze dwaj Polacy z zagranicznymi partnerami. Jan Zieliński z Brytyjczykiem Johnsonem oraz Filip Pieczonka z Holendrem Stevensem. A siatkarki, tak jak już powiedzieliśmy, włoska kuchnia, włoski rywal, reprezentacja Italii. To są mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata. No co tutaj jeszcze więcej dodawać? Najlepsze zawodniczki w tej chwili na świecie, ale to nie znaczy, że nie można ich gdzieś tam ugryźć zagrywką czy blokiem. No i mają też swoje słabsze momenty. Przegrały seta ze słabiutką Szwecją kilka dni temu. Także Polki naprawdę już są w czwórce, także powtórzyły sukces sprzed 7 lat, no ale liczą na medal, bo ten medal jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba pokonać Włoszki. No jeśli się nie uda, to jeszcze jest później szansa na brąz, ale będzie albo Serbia, albo Turcja. Na razie Magdalena Stysiak mówi o tym, że Polki są świadome klasy przeciwnika, ale także mocno skoncentrowane.
4: Na pewno emocje są fajne. Jest to coś dla nas, o czym marzyłyśmy przed tym turniejem. Osiągnięty cel. Wiemy, że jesteśmy w czwórce najlepszych zespołów w Europie. Zaryzykuję tu powiedzieć, że Europa jest najmocniejsza, więc naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy. Według mnie dużo lepiej się gra Mistrzostwa Świata. Właśnie jakiś taki VNL, bo tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne. Jesteśmy zadowolone, osiągnęliśmy nasz cel i myślę, że to jest dla nas naprawdę ważne. Dobry prognostyk na przyszłość.
1: I ważny mecz dla trenera Stefano Lavariniego, no bo to przecież Włoch, który kilka lat temu objął naszą kadrę, od tego czasu Polki zdobywają medale, ale Ligi Narodów, czyli tej komercyjnej imprezy z różną obsadą, nie najsilniejszą, no ale tutaj mamy imprezę docelową. Lavarini mówi, że marzenia jego i zawodniczek zaczynają się spełniać, ale tonuje też emocje przed półfinałem.
5: Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystkie zespoły, z którymi do tej pory się mierzyliśmy, były w naszym zasięgu. Jednocześnie wiedzieliśmy, że trudno będzie osiągnąć taki bilans meczów, jaki mamy teraz, tuż przed półfinałem. Dlatego bardzo się cieszymy z dotychczasowych wyników i poziomu gry. Ale przeszłość zostawiamy za sobą. Zagramy w półfinale Mistrzostw Europy. To coś, czego pragnęły dziewczyny, żeby do końca mieć swój los we własnych rękach. Marzyliśmy o tym od początku sezonu, bo to przecież impreza docelowa. Mamy możliwość gry o medale Mistrzostw Europy. Europy, a z takim założeniem tu przyjechaliśmy. Ale powtarzam, to jeszcze nie koniec. Najważniejsze dopiero przed nami.
1: No właśnie, bo to już ta rywalizacja o medale. Pamiętam 2003 rok, też w Turcji, mistrzostwa

0: Europy, no i tam Polki zdobyły złoto, to pamiętne, ale to było w Ankarze, no i w finale Turcji. A tutaj mamy na razie reprezentację Italii, z którą wygraliśmy w 2023 roku w kwalifikacjach olimpijskich. Wtedy Polki zakwalifikowały się z turnieju w Łodzi na Igrzyska, no a później Włoszki wygrywały już wszystko. I Mistrzostwo Świata, i Mistrzostwo Olimpijskie. No także mamy nadzieję, że znowu gdzieś tam zatrzymają się na reprezentacji Polski. I taką nadzieję ma też rozgrywająca Alicja Grabka, która zapewnia, że nasze siatkarki są gotowe na starcie z tak silnym rywalem.
1: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
0: No i ten mecz dzisiaj półfinałowy o 18, jutro mecze o medale. To na koniec jeszcze tylko, bo chciałem powiedzieć, bo tutaj często przychodzę z informacjami dotyczącymi sportu i finansów. O. I chciałem ci tylko powiedzieć, że ikona duńskiego futbolu, Stig Tøfting, został obłożony podatkiem w wysokości 110% za pracę komentatora. Dla mnie to jest coś niebywałego, ale takie rzeczy w Danii się zdarzają. Zarobił 174 tysiące euro w 2021 roku i Fiskus teraz się do niego zgłosił, że musi zapłacić 190 tysięcy. To czyli za to, że pracował jako komentator sportowy, dopłacił 16 tysięcy euro. Ciekawe.
2: Bo to jest praca tak dobra, że trzeba dopłacać.
0: Trzeba dopłacać.
2: Do niej.
0: To ja wolę nie dopłacać jednak, ale rzeczywiście dobra.
2: Ciao, ciao, baci, baci.
0: No, ciao, ciao.
3: Reklama. Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Po reklamie.
2: Godzina 8.33 w Polskim Radiu 24. W sobotę to czas na rozmowę o bezpieczeństwie.
14: Kafe Armia.
15: Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Witam serdecznie, panie prezesie.
16: Dzień dobry, dziękuję bardzo, że znowu mogę być gościem.
15: A ja się bardzo cieszę, że spotykamy się w wyjątkowej chwili, w wyjątkowym momencie. To jest ostatnia sobota, no przed tak naprawdę wielkim sprawdzianem chyba dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo szykuje się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, potężne wydarzenie. Wy jesteście też tam obecni tak naprawdę od wielu lat, no ale chyba w tym roku i zaraz pewnie pan prezes zdradzi dużo niespodzianek. Olbrzymie stoisko, potężny sprzęt, który będzie też eksponowany.
16: Nie ukrywam, że ciągle mam taki dylemat związany z tym, jak podchodzić do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, corocznej imprezy we wrześniu się odbywającej, dlatego że

0: No jest to ważne wydarzenie. Trzecia chyba tego typu impreza w Europie. A z drugiej strony między tymi okresami targowymi, czyli od września do sierpnia każdego roku dzieje się tyle istotnych i ważnych spraw,
1: że nie wiadomo,
0: chociażby patrząc na ostatni, na sierpień tego roku, że w zasadzie albo wszystko się kumuluje na tych targach w Kielcach i to jest taki główny punkt odniesienia, główne wydarzenie i kumulujemy tam i umowy, i spotkania, i różnego rodzaju wydarzenia, albo rozmawiamy o wszystkim, w tym o tych targach. Odpowiadając wprost na pytanie, targi są bardzo ważne. Na pewno wykorzystujemy to coroczne wydarzenie do tego, żeby zaprosić naszych partnerów, żeby pokazać nowe produkty, żeby pokazać nasze dokonania czy działania przez ostatni rok i żeby także zapowiedzieć pewne rzeczy, które będą przedmiotem naszej aktywności po targach. I tak podchodzimy do tego wydarzenia, które za kilka dni będzie miało miejsce w Kielcach.
1: Wejdę panu trochę też w słowo, panie prezesie, i nie zgodzę się też z tą tezą, że no z jednej strony to tylko targi, z drugiej strony tak dużo ważnych rzeczy przed tymi targami się dzieje, bo myślę też sobie, że to jest jednak jedyne tak naprawdę miejsce i jedyny moment dla bardzo wielu potencjalnych kontrahentów, żeby w spokoju, jednak mimo wszystko w spokoju, przejść się po tych stoiskach, porozmawiać z głównodowodzącymi poszczególnymi spółkami, chociażby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czy też z partnerami z zagranicy. No nie ma takiego drugiego miejsca i takiego drugiego terminu w kalendarzu militarnym, obronnym, zbrojeniowym, żeby no to wszystko się łączyło w jednym. Jeszcze politycy do tego, którzy się tam pojawiają.
0: To prawda, żeby sobie uświadomić skalę przedsięwzięcia, to trzeba pamiętać o tym, że w tym roku bierze około 1000 firm udział w targach. I teraz, jak pani redaktor wspomniała o spokoju, to ja jednak pomyślałem sobie, że to jest iluzoryczny spokój, dlatego że pamiętam z ubiegłego roku spotkania. Żadne spotkanie nie trwa dłużej niż 20-25 minut, dlatego że jest kolejka, dlatego że jest wielu partnerów chętnych, wiele firm, które przyjeżdża właśnie po to, żeby się spotkać. I to jest trochę jak maszyna, jedno za drugim. W roku 2025 podpisaliśmy około 40 umów na targach. To nie ma siły, żeby te 40 umów wybrzmiało bardzo mocno, żeby skupić zainteresowanie na każdej z nich, no bo jest ich po prostu za dużo, więc wybieramy kilka tych najważniejszych.
1: No tam rzeczywiście jak w ULU u was było w zeszłym roku.
0: To jest dobre porównanie. To trochę jest jak w ULU. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. W ubiegłym roku około 30 tysięcy, jak pamiętam, było odwiedzających. I to jest super, że to się dzieje, dlatego że na te 1000 firm około połowy to są polskie firmy. Ale w tym roku na przykład głównym gościem czy partnerem takim krajowym jest Kanada i z Kanady, z tego co wiem, przyjeżdża ponad 90 firm, więc to też jest ogromny potencjał do współpracy, duże zainteresowanie, ale też pokazuje to, ta statystyka, ile spotkań przed nami, ile rozmów, dlatego że to nie są często zintegrowane grupy, tylko no, przyjeżdżają różni przedsiębiorcy z różnego rodzaju kompetencjami i z różnym zainteresowaniem. Staramy się na to odpowiedzieć i wykorzystać te 4 dni do maksimum. Z jednej strony jest prezentacja, czyli wizualnie widać określony sprzęt. My też mamy swoje plany w tym roku. A z drugiej strony także chcemy podpisać kilka bardzo istotnych umów, pójść do przodu w pewnych tematach i pokazać kierunki. Nie zawsze to są umowy, które są wielkimi biznesowymi dziełami, w takim kontraktami. Często to jest zapowiedź pewnych rzeczy, ale zapowiedź niezwykle ważna i takich też kilka projektów przygotowujemy na ten rok.
1: Panie prezesie, z racji tego, że nie pierwszy raz gości pan na naszej antenie, zdradzi pan, uchyli pan rąbka tajemnicy, chociaż minimalnie, jeżeli chodzi o chociażby premiery albo no właśnie te umowy czy dokumenty, które zamierzacie podpisać?
0: Z zakresu umów to chciałbym oczywiście, żebyśmy zrobili kolejny krok, jeśli chodzi o naszą współpracę z amerykańską firmą Anduril dotyczącą przyszłej produkcji rakiet Barracuda, niezwykle potrzebnych w polskim wojsku. Bardzo ważne będą dla nas przedsięwzięcia związane z polonizacją i tutaj chcielibyśmy pokazać pewne rzeczy związane z Jelczem i z produkcją komponentów i elementów do Jelcza, zwłaszcza tych komponentów, które dzisiaj sprowadzamy z zagranicy, a wydaje nam się, że gromadzimy partnerów, którzy potrafiliby, polskich partnerów, którzy potrafiliby pewne rzeczy. Próbujemy też zainteresować naszych polskich partnerów, dużych polskich partnerów, pewnymi propozycjami współpracy w zakresie, można by to nazwać,

trochę chemią dla przemysłu obronnego, ale to ma szerszy wydźwięk i być może w tym zakresie również przygotujemy pewne propozycje w ramach spółek Skarbu Państwa. Będziemy promować ideę local content, będziemy także podpisywać kilka listów intencyjnych, mogą się tak

0: a nie tylko nowych produktów dla polskiego wojska, ale także modernizacji technologicznych. W związku z tym na przykład platforma uniwersalna, modułowa, która używana jest dzisiaj przy Borsuku, będziemy chcieli ją wykorzystać we współpracy z naszymi partnerami. Ważną kwestią, żeby tak nie zdradzać wszystkiego, będzie również kosmos. Chcemy tutaj poczynić kolejny krok wspólnie z naszymi partnerami, czy z naszym partnerem. No, zrobimy kolejny krok w zakresie współpracy dotyczącej obecności polskiego przemysłu obronnego w przestrzeni kosmicznej.
1: Ten kosmos jest bardzo ważny, bardzo wielu polityków w ostatnich miesiącach też zwracało na to uwagę, ale teraz jeszcze wrócę do tych aspektów, które pan wymienił przed chwilą. Powiedział pan, panie prezesie, między innymi właśnie o kontynuacji współpracy z Amerykanami, jeżeli chodzi o Barakudę. Słyszeliśmy wielokrotnie, jak te umowy się podpisywały, że są to bardzo istotne kompetencje, które przemysł polski, rodzimy, zbrojeniowy pozyska i tak naprawdę nas to wyniesie w ogóle inną przestrzeń, w inną sferę, jeżeli chodzi o ten sektor.
0: Mówimy o dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony polskie wojsko nie ma rakiet dalekiego zasięgu, a dzięki takim projektom może zaopatrzyć się w tego typu uzbrojenie, więc to jest istotne. A druga rzecz to jest rozwój kompetencji w przemyśle. My dzisiaj jako przemysł i prywatny, i państwowy nie mamy takich kompetencji, by w oparciu o własne technologie tego typu sprzęt produkować. W związku z tym szukamy partnerstw i tutaj Anduril jest dla nas takim przykładem tej nowej, nowoczesnej, technologicznej firmy, która posiada rozwiązania akceptowane i jakby pozyskiwane także przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. My chcemy z tego skorzystać i wspólnie razem rozmawiamy o tym, na ile jest możliwa koprodukcja czy produkcja tego typu pocisków w Polsce.
1: To jak już mówimy o takiej koprodukcji i o tym, że chcemy robić coś, co nas wynosi na inny poziom, to nie sposób też nie zapytać o koalicję antybalistyczną. O niej było głośno, też negatywnie w wielu mediach. Mówiono, że trochę Polska przespała, że nie trafiliśmy do tego głównego grona tych państw, które no, będą właśnie taką koalicję balistyczną tworzyć. Potem były też wypowiedzi wielu polityków z różnej strony sceny politycznej, że no to też pamiętajmy o tym, jakie mamy możliwości albo jakich możliwości nie mamy. Na jakim etapie jest dzisiaj kwestia te udziału polskich firm? Bo ja miałam kilkanaście tygodni temu okazję też pytać o to wicepremiera Kośniaka-Kamysza i powiedział, że jeżeli polskie firmy, bez względu na to, czy prywatne, czy państwowe, będą chciały się w to angażować, to oczywiście polityczne wsparcie jest.
0: Tu znów mamy kilka elementów, ale zacznę od czegoś, co łączy nas z tematyką targową i Kielcami, dlatego że w tym roku po raz pierwszy w przeddzień targów zaproponujemy wspólnie razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, z siłami zbrojnymi, taką propozycję spotkania się z naszym sprzętem, nie tylko PGZ-u, ale polskiego przemysłu obronnego na poligonie w Nowej Dębie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest pewne nowum również, ale być może wykorzystamy ten sam dzień na spotkanie i prezentację naszego zaangażowania i dotychczasowych rezultatów, efektów pracy przy programach Wisła, Narew, Pilica Plus i SAN. I to jest o tyle istotne, że z jednej strony w dużej części uczestniczą w tym firmy amerykańskie, więc będziemy prezentować stan współpracy PGZ-u z firmami, z przemysłem amerykańskim, a z drugiej strony pokażemy te programy z zakresu ochrony przeciwlotniczej, tak to nazwijmy, też w jakiś sposób antybalistycznej, które już realizujemy. I Polska tutaj jest trochę w innym miejscu niż inne kraje, dlatego że no, w zasadzie od 10 lat, od 2014 i 2015 roku realizujemy programy Wisła i Narew służące ochronie przeciwlotniczej o średnim i krótkim zasięgu. I te programy są rozwojowe, rozwijane i uzupełniane od tego roku o program SAN dotyczący ochrony antydronowej. To jest o tyle istotne właśnie, że jak rozmawiamy o koalicji antybalistycznej, to musimy o tym pamiętać, że już angażujemy spore środki finansowe, mamy swoje dokonania, stoją rakiety, baterie Patriot z rakietami, wyposażamy także chociażby w ramach systemu czy w ramach programu Narew w rakiety CAM, czyli my tą ochronę przeciwlotniczą, powietrzną polskiego nieba realizujemy. I teraz jest propozycja z koalicją antybalistyczną. Ja mogę powiedzieć tak. Polski przemysł z integratorem, czyli Polską Grupą Zbrojeniową, rozmawia między sobą na temat tego, jakie mamy kompetencje, kto jak może uczestniczyć. To są dwa elementy, bo z jednej strony słyszymy,

0: Słyszymy o tym, że kilka krajów europejskich wspólnie z Ukrainą buduje swój własny system, a my nie oczekuje się od nas, że my dostarczymy jakiś całościowy system, tylko pewne elementy w ramach tego systemu, na przykład mamy świadomość naszych dobrych kompetencji w zakresie sensorów, radarów i moglibyśmy, my jako PGZ, i moglibyśmy w tym zakresie uzupełniać tę koalicję. Mówię o tym konkretnym projekcie Freya.
1: Ale czy będziemy?
0: To już do tego nawiążę. Drugi element jest taki, że wspólnie razem z kilkunastoma firmami i prywatnymi, i tymi wchodzącymi w skład grupy PGZ możemy myśleć o tym, czy nie budować jakiegoś własnego systemu, bo jak się popatrzy na kompetencje poszczególnych firm, to my mamy wiele elementów, które mogą ze sobą współgrać i tworzyć zwarty system. Myślę i o systemach integracyjnych, i o sensorach, o radarach, myślę też o kinetyce, czyli o neutralizacji wrogich obiektów. Jeśli chodzi o ten projekt Freya, to jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tutaj jest dyskusja i są decyzje na poziomie rządowym, tak jak polski rząd również zapowiadał, i my uczestniczymy w tej chwili w tym dialogu, odbywają się spotkania, ale decyzja na końcu będzie polityczna, w jaki sposób Polska jako kraj weźmie udział w tym przedsięwzięciu, czy weźmie udział, a my jako przemysł do tego się dostosujemy. Dlatego musimy być dobrze zdiagnozowane u siebie, co my mamy, żeby na poziomie rządowym można było proponować pewne rozwiązania i udział Polski, jeśli taka będzie decyzja polityczna w tym przedsięwzięciu.
1: Myślę sobie też, panie prezesie, że to jest trochę tak, że mamy tak dużo pootwieranych różnych linii, jeżeli chodzi o dozbrajanie polskiej armii już tak bardzo szeroko, że czasami po prostu się nie opłaci być w jakiejś koalicji, ponieważ ona będzie pochłaniała duży kapitał i ludzki, i finansowy, a niekoniecznie będzie też korzystna dla wzmacniania potencjału obronnego. Takie też słychać było takie opinie, też wśród ekspertów, że nie wszystko, co się pojawia na stole w Europie, musi być idealne dla Polski.
0: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ten system, o którym mówimy, który już dzisiaj funkcjonuje, jeszcze niepełny, bo on w pełni zafunkcjonuje razem z całą Narwią po 2030 roku, ale ten system kosztuje polskiego podatnika, bo sam program SAN to jest 15 miliardów złotych, co prawda z programu SAFE, dobrze.
1: Ale będziemy go spłacać.
0: Tak, to po pierwsze, a Wisła i Narew realizowane są ze środków rządowych. Przecież w 2025 roku rząd przeznaczył około 7 miliardów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych na zdolności produkcyjne w ramach programu Narew. I gdyby tak sumować wszystkie nasze nakłady na te programy cztery, to wychodzi nam kwota grubo powyżej 100 miliardów złotych. Trzeba o tym pamiętać, że możemy się angażować w każde przedsięwzięcie, tylko trzeba popatrzeć, czy już tego nie mamy, ile nas to kosztuje, na ile nas stać i co jest istotne dla polskiego bezpieczeństwa tu i teraz.
1: To jak już mówimy o tych miliardach, które inwestujemy w bezpieczeństwo, zresztą bardzo wielokrotnie i główny premier Donald Tusk, ale też wicepremier Kośniak-Kamysz, ale też prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki też to podkreślał, jak już to bezpieczeństwo jest tak inwestowane, a ono nie ma ceny, ale jednak konkretne pieniądze są, mówimy o prawie 5% PKB na obronność, to nie sposób nie zapytać, nie dopytać pana właśnie o ten mechanizm SAFE. Powiedział pan o programie SAN, programie antydronowym, który tak naprawdę chyba będzie właśnie już jesienią, późną, podlegał pierwszym ocenom też.
0: Będą pierwsze zestawienia, dlatego że program SAN to jest 18 baterii składające się z 52 plutonów i te pierwsze plutony będziemy już składać w tym roku. Zresztą pewne elementy pokażemy. I proszę bardzo, znowu zamykamy klamrą. Pokażemy w Kielcach na targach. Te rzeczy, które wytwarzane będą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to jeszcze nie będzie połączone. To będą elementy takie hardware'owe związane z poszczególnymi elementami składającymi się na pluton, ale my to już postawimy i mamy tu jasno rozpisany harmonogram. Cały program SAN powinien się zakończyć do 2028 roku. Wtedy powinniśmy te 18 baterii mieć gotowe, więc tu akurat czasu nie ma dużo. Natomiast zawsze powtarzaliśmy, że program SAFE to jest szansa dla polskiego przemysłu. Rozumiana jakby na różne sposoby. No proszę zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy Sejm daje nam możliwość konstruowania programów wieloletnich, bo zamówienia dla poszczególnych naszych zakładów

0: zakładów, a więc dla tych zakładów, w których pracują nasi pracownicy rozsianych po całej Polsce, są do 2030 roku. Normalnie pracowaliśmy w reżimach rocznych, budżetowych. Jeśli ma się umowy na 4-5 lat do przodu, to wtedy można inwestować, można szkolić ludzi, można podnosić kompetencje, można zatrudniać i tworzyć miejsca pracy. To jest ogromny, rewolucyjny skok. To samo dotyczy eksportu. SAFE pozwala nam, czy zmusza różne kraje do wspólnych zakupów, a to oznacza, że polski produkt musimy promować, ale na polski produkt będzie zainteresowanie z innych krajów, tak jak na przykładzie Pioruna to widać. W związku z tym też zresztą w tym zakresie mam nadzieję na pewne umowy, które będziemy podpisywać w Kielcach. No więc to nam daje także SAFE. Dlatego mówimy, jest szansa, mamy umowy podpisane, zobowiązania na ponad 100 miliardów podjęte. W tej chwili trwa praca, zamawianie komponentów i program się realizuje.
1: Musimy jeszcze jedną klamrę powracającą do początku niejako zrobić, bo pan mówił o tym, że partnerem głównym, takim strategicznym, narodowym w tym roku będzie no właśnie Kanada, która jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej też jest w tym programie SAFE i jest mocno zainteresowana tak naprawdę współpracą też z polskim przemysłem zbrojeniowym.
0: To widać chyba też po tym zainteresowaniu tych przedsiębiorców, których prawie setka przyjeżdża do Kielc. My jako PGZ wspólnie z administracją rządową byliśmy na misji i zresztą też targach zbrojeniowych w Kanadzie w drugiej połowie maja bieżącego roku. Te kontakty są dosyć intensywne. Ostatnio też zbieraliśmy oferty w ramach jednego z programów i o dziwo byliśmy zdziwieni, ale jednak zgłosiły się firmy kanadyjskie z ofertą współpracy z konkretnymi produktami, więc to niby jest daleko, ale tak daleko nie jest. Współpracujemy, szukamy tych dróg synergii. Kanada się dołożyła do SAFE'a, bo to na tym polega ta zasada, ale dzięki temu może uczestniczyć we wspólnych zakupach. I jeśli znajdziemy takie pole, wiemy mniej więcej, że się interesują pewnymi rzeczami, które są im potrzebne. Oni też jako przemysł zbrojeniowy przecież funkcjonują i mają swoje atuty, w związku z tym będziemy szukać synergii.
1: A co tak naprawdę leży na stole, tak na już i na teraz, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy tej Kanadzie dać szybko?
0: Z ich strony mogą leżeć ładunki modularne na przykład. Z naszej strony ochrona przeciwlotnicza, radary i te systemy, które związane są właśnie z tymi systemami antydronowymi. To jest coś, o czym dzisiaj możemy rozmawiać. Tak samo ewentualnie wozy bojowe piechoty też mogą się cieszyć zainteresowaniem.
1: Panie prezesie, na koniec zostawiłam sobie perełkę w koronie i cofniemy się
0: Czyli
1: trochę.
0: Czyli najtrudniejsze pytanie.
1: Nieprawda. Albo może, no nie wiem, zobaczymy. Ale nie sądzę, znając pana prezesa, to nie ma dla pana trudnych pytań, są ewentualnie tylko krótkie albo dłuższe odpowiedzi. Panie prezesie, przed 15 sierpnia, my się też widzieliśmy wtedy w Gdyni, w stoczni wojennej, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i byliśmy świadkami wyjątkowego, tak jak wszyscy mówili wtedy, wydarzenia, czyli chrztu i wodowania pierwszej fregaty z trzech w ramach programu Miecznik i to jest ta właśnie perełka w koronie. I co sobie pan wtedy myślał?
0: W czasie tej uroczystości, jak pamiętam, przede wszystkim poczułem duże wzruszenie, dlatego że w związku z udziałem pana prezydenta, pana premiera, całe wydarzenie było opakowane jakby w udział orkiestry marynarki wojennej, kompanii reprezentacyjnej, miało swoją oprawę muzyczną. Patrząc na okręt, który został zbudowany przez 2,5 roku, on nie został jeszcze wykończony. Długa droga przed nami, dlatego że przez najbliższe 30 parę miesięcy będziemy wyposażać, integrować, ale okręt już jest na wodzie i to jest milowy krok i dla marynarki, bo nigdy taki duży okręt nie był budowany w polskich stoczniach dla polskiej marynarki, ale to jest też krok milowy dla przemysłu. Dlatego, że pokazujemy, że polskie stocznie, polscy pracownicy, a w stoczni wojennej jest ich już około 1200 na dzisiaj, mają kompetencje, zdolności, żeby tego typu jednostki budować. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, że stocznia wojenna, PGZ Stocznia Wojenna buduje w tej chwili najstarsza polska stocznia, sięgająca do 1922 chyba roku, czyli ponad stuletnia, realizuje w tej chwili 4 duże jednostki, 3 w ramach programu Miecznik, 3 fregaty, o długości każda 140 metrów, to sobie trzeba zdawać sprawę z wielkości tego okrętu, z pełnym wyposażeniem, uzbrojeniem i wszystkimi najnowocześniejszymi systemami.
1: Systemami, wejdę w słowo, które będą też elementem systemu Wisła tak naprawdę.
0: Tak, bo to jest element także ochrony polskiego wybrzeża od tej strony morskiej.

0: Realizujemy także pierwszego ratownika. Ten okręt ma niecałe 100 metrów. Też jest potężny, specjalistyczny i bardzo potrzebny. W związku z tym nigdy takiej sytuacji nie było, żeby cztery takie okręty. Jak ktoś pamięta historię Stoczni Marynarki Wojennej, upadłość likwidacyjna w 2017 roku, a dzisiaj jesteśmy w roku 2026. Jesteśmy dumni. Nasi pracownicy, stoczniowcy, przyjeżdżają ze stoczni skandynawskich, by pracować i podejmować pracę tutaj w naszej stoczni. To z tego powodu jest po prostu zwykła duma. Jest taki element satysfakcji. No jest po prostu taki tekst. To nie jest na papierze, to nie jest malowane, to nie jest umowa, którą się podpisuje, albo list intencyjny, tylko to jest konkret o tej długości 140 metrów, o wysokości około 20 metrów.
1: I ważący wiele ton.
0: Tak, i ważący wiele ton. O ile dobrze pamiętam, około 4000. To jest ten konkret, który potrafiliśmy zbudować. Jeszcze chcielibyśmy, żeby tam było więcej polskiej blachy, żeby było więcej polskiej stali, ale to jest droga przed nami. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawców, to tutaj trochę nam wyznacza główny nasz partner, pewnych partnerów z Europy, ale jeśli chodzi o kooperantów, podwykonawców, dobieramy tutaj sami i tam prawie 100% firm jest polskich firm.
1: A jak będzie ta przyszłość dla fregaty Wicher wyglądała, to już jest opowieść na inny odcinek, na inne spotkanie. Teraz bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Czuję się trochę zaproszony na kolejne spotkanie.
1: Ale rzeczywiście, zapraszamy.
2: Kafe Armia.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Niskie ceny.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Powalone drzewa, uszkodzone dachy, w całym kraju strażacy usuwają skutki wichur. Ukraina ogłasza czasowe zawieszenie broni, Rosja wciąż atakuje, do Moskwy i Kijowa przyjadą amerykańscy negocjatorzy. Cała Polska i nie tylko czyta Mickiewicza. W dniu Narodowego Czytania Dziadów zajrzymy do Wilna. Minęła dziewiąta, Łukasz Jakubowski, zapraszam.

0: Niebezpieczna pogoda. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w związku z wichurami. W wielu miejscach wiało z prędkością huraganu do ponad 100 km na godzinę. Najgorzej było wczoraj. Mieliśmy dużo pracy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
1: W większości działania straży pożarnej polegały na usuwaniu wiatrołomów, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczanie uszkodzonych konstrukcji dachów wskutek czy też samego silnego wiatru, bądź też przewróconych drzew, które powodowały uszkodzenia.
0: Wiatr osłabł, ale nadal jest porywisty. Dziś większym zagrożeniem mogą okazać się burze. Alerty IMGW obowiązują w centrum i na północy kraju. Więcej o pogodzie powiemy po informacjach. Groźny wypadek koło Żywca. W Przybędzy w zderzeniu czterech aut ucierpiało 7 osób. Odniesione przez nich obrażenia nie zagrażają życiu poszkodowanych. Do zdarzenia doszło w nocy, stąd taki apel policji.
2: Apelujemy szczególnie do osób podróżujących nocą. Zmęczenie i senność znacząco obniżają koncentrację oraz wydłużają czas reakcji. Jeżeli czujemy zmęczenie, zatrzymajmy się w bezpiecznym miejscu i zróbmy przerwę.
0: Mówił Bogusław Rosa z żywieckiej policji. Wstępną przyczyną wypadku było najechanie auta na inny pojazd. Nie cichnie wrzawa po słowach premiera. Donald Tusk ujawnił w Sejmie fragment zeznań Przemysława Krala, głównego bohatera afery Zonda Krypto. Szef rządu bezskutecznie apelował też do opozycji o odrzucenie weta do ustawy o kryptowalutach.
3: Okrywacie się hańbą, nie zważając na koszta polityczne, nadal popierając tych ludzi i ten proceder.
4: Premier cytował zeznania właściciela Zonda Krypto, Przemysława Krala, który powiedział, że ktoś w zamian za łapówkę starał się o byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o ukręcenie łba śledztwu w sprawie giełdy kryptowalut. Odpowiedział mu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci, tacy jak Murański?
4: Sejm po raz trzeci nie odrzucił weta prezydenta do ustawy, która wprowadza kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut i możliwość wstrzymywania podejrzanych operacji.
6: Za 241, przeciw 198.
4: Prokuratura szacuje straty osób, które zainwestowały w Zonda Krypto na 350 milionów złotych. Śledczy badają kontakty właściciela giełdy i polityków prawicy, którzy lobbowali przeciwko regulacjom rynku. Z kolei minister finansów nie wyklucza ponownego skierowania ustawy do Sejmu. Krzysztof Polaś, Polskie Radio.
0: Szacuje się, że klienci giełdy kryptowalut stracili po jej upadku co najmniej 350 milionów złotych. Ukraina ogłosiła tymczasowe zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskich negocjatorów Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dziś w Moskwie i jutro w Kijowie mają oni przedstawić propozycję zakończenia wojny. Mimo decyzji Ukrainy o czasowym zawieszeniu broni, Rosja kontynuuje ataki. Rano w ukraińskiej stolicy ogłaszano alarmy bombowe. Rosjanie atakowali Kijów dronami odrzutowymi, uderzali też w innych regionach. W obwodzie dniepropetrowskim użyli rakiet, zginęło tam 4 cywilów. Mickiewicza czytają też na Litwie. Dziady to w tym roku lektura narodowego czytania. Finał w południe przed pomnikiem wieszcza na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Wspólne czytanie dziadów organizuje też Instytut Polski w Wilnie. Redakcja Kamila Zalewskiego.
7: Narodowe czytanie w Wilnie tradycyjnie poprzedził występ
8: i pieśń mówi
7: aktorów Polskiego Teatru Studio.
9: Dla nas to bardzo ważne miejsce, bo gramy w miejscu, gdzie powstał teatr. Mury są te same, mury bronią nas.
7: Mówi Edward Kiejzik, jeden z aktorów teatru. W poprzednich latach akcja odbywała się w jednej z polskich kawiarni. W tym roku Instytut Polski w Wilnie wybrał na miejsce narodowego czytania zabytkowe piwnice Pałacu Paców. Nadały one wydarzeniu szczególną oprawę.
10: Jest to obiekt zabytkowy, cały pałac jest pałacem barokowym. Ta autentyczna stara cegła jest ładnie wyeksponowana.
7: Mówi dyrektor Instytutu Piotr Drobniak i dodaje.
10: Jest to pomieszczenie specyficzne, rzadko używane, bo ono jest trudne. De facto to są 3 małe pomieszczenia.
7: Przed południem akcja odbędzie się w Pałacu Balińskich w podwileńskich Jaszunach, natomiast jutro w wileńskim klasztorze franciszkańskim. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To już 15. edycja tej wyjątkowej akcji. Będzie komu kibicować. Iga Świątek powalczy dziś w Nowym Jorku o 4. rundę wielkoszlemowego turnieju US Open. Polka zagra z Czeszką Marią Buzkową. Dotychczas obie tenisistki rywalizowały ze sobą 3-krotnie. Polka była lepsza za każdym razem. Zagrają również dziś nasze deblistki oraz debliści. W drugiej rundzie zobaczymy parę Maja Chwalińska-Magdalinet, a w pierwszej rundzie wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami zagrają Filip Pieczonka i Jan Zieliński. Za biało-czerwonych oczywiście trzymamy kciuki.
11: To były informacje Polskiego

0: Radia 24. Przypominamy o silnym wietrze. Najmocniej wieje na wybrzeżu. Tam do 11 aktualne są alerty IMGW, a na północy i w centrum dodatkowo aktualne są alerty dotyczące burz. W całym kraju dziś sporo przelotnego deszczu, ale rozpogodzenia też powinny się pojawiać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy do 23 na południu.
1: Klimat.
0: Za sprawą silnego wiatru jakość powietrza w niemal całym kraju jest bardzo dobra. Z wiatru pochodzi też większość z 70% energii ze źródeł odnawialnych.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 9.06, Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu i od razu zapraszam na poranny seans. Przed nami wizyta w kinie.
4: Kierunek kino.
5: Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy. Sobota, przedpołudnie, Polskie Radio 24. Andrzej Sołtysik przed mikrofonem, wydawcą programu jest Paulina Olak. Serdecznie witamy. Jak zawsze o tej porze staramy się spotykać z interesującymi ludźmi kina. Ludźmi, którzy na coś zasługują, którzy coś zrobili, którzy coś osiągnęli, albo którzy mają dobry plan. Lub też ostatnio wystąpili w znanej zagranicznej produkcji. I kimś takim jest Anna Pruchniak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Poznaliśmy cię w filmie Bez wstydu jako Irminę. Potem byłaś zadziorną kamą w Mieście 44. Były też Niewinne i Tatuażysta z Auschwitz, a teraz Blaski i cienie, reżyser Xavier Giannoli. Mm-hmm. Ale grałaś z Jeanem Dujardinem i Augustem Thielem, a także z całą plejadą francuskich aktorów. Do tego tytułu wrócimy. Chciałem cię zapytać o te twoje perturbacje z nominacją do BAFTY związaną z tatuażystą z Auschwitz. Siedziałaś przy interesującym stoliku przegranych, ale się bardzo z tego cieszyłaś.
6: Czemu perturbacje? Nie było tam żadnych ani perturbacji, ani turbulencji. Dotarłam spokojnie na miejsce do stolika. Tak, siedziałam przy stoliku przegranych, ale ten stolik przegranych jest naprawdę zacny. Na przykład przegraną na równi ze mną była Tilda Swinton, więc myślę, że w takim towarzystwie przegrać to jak wygrać.
5: A nominacja była dla ciebie zaskoczeniem?
6: Nominacja była dla mnie zaskoczeniem, tak, to prawda. Kompletnie się nie spodziewałam tej nominacji. Bardzo mi ona wtedy, pamiętam, dała takiego wiatru w żagle, bo był jakiś taki moment gorszy. Pamiętam, że skończyłam dwie produkcje pod rząd, bo kręciłam najpierw Summer Water w Szkocji przez prawie 5 miesięcy, później bezpośrednio po tym weszłam na plan tego filmu, o którym wspomniałeś wcześniej, czyli Le Rayon, Les Ombres, Blaski i Cienie, polski tytuł, gdzie miałam okazję zagrać z Jean Dujardin właśnie. I tam też właśnie 4,5 miesiąca cały czas w trasie, czyli w sumie 9 miesięcy w trasie, wróciłam do domu i było mi bardzo trudno tak się osadzić, że tak powiem, tak się zatrzymać, tak jakby miałam tak dużo adrenaliny w sobie i tak dużo się działo przez ostatnie prawie rok, że jakby tak miałam sobie dużo niepokoju. Nie wiem, czy to rozumiesz, ale czasami jest tak, że kiedy jesteś bardzo zmęczony, nie potrafisz tego przyjąć i nie potrafisz tego zaakceptować. Próbujesz dalej iść i w ten mur dalej uderzać i po prostu tam jest jakoś bardzo dużo, w moim przypadku przynajmniej, jakiegoś takiego niepokoju, co dalej, co teraz. I wtedy pojawiła się ta nominacja. I ta nominacja była takim znakiem i takim palcem, który mówił: wszystko jest w porządku, niczym się nie przejmuj. Wszystko robisz dobrze.
5: I co, i pojechałaś na wycieczkę tym razem na wyspy, tak? Bo to była nominacja do BAFTY.
6: Tak.
5: Impreza odbywała się gdzie?
6: W Glasgow.
5: Szkocja.
6: Szkocja, więc dokładnie tam, gdzie rok wcześniej zaczęłam zdjęcia i spędziłam dobrych parę miesięcy, więc miasto znałam bardzo dobrze. Glasgow to też jest miasto naszych producentów, Synchronicity Films. Claire Mandel była naszą przedstawicielką, głównym producentem. Dla niej też to było bardzo ważne, że to właśnie ta nagroda i że to właśnie

0: właśnie taka nominacja.
1: Mówisz, że...
0: Bo serial też był nominowany, nie tylko ja.
1: Tak jest.
0: Tak jest.
1: Mówisz, że było takie zmęczenie i niepokój. Staram się to rozumieć. Wysiłek fizyczny i emocjonalny rozumiem. Natomiast czy to oznacza, że jesteś taką osobą, która gra bardziej sercem niż rozumem? Że jak pracuje, to właśnie bardziej uczuciowo niż racjonalnie?
0: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ja jakby używam tych dwóch półkul jednak równomiernie, tych dwóch też części, bo to jest z jednej strony rozum, czyli tam rozumiem, że mówisz o analizie jakiejś, a z drugiej strony ta dusza i to co serce woła, tak? Wydaje mi się, że u mnie to jest jednak połączone, mocno łączy to intuicja i ona mi zwykle mówi, co mam robić i w co inwestować. I zwykle te moje role są mocno wyczerpujące fizycznie, no ale też dlatego, że ja dużo w nie ładuję tej energii. I wydaje mi się, że... No, rozmawiałam ostatnio ze znajomą, która mówi o tym właśnie, że nie potrafi się oglądać. Nie potrafi oglądać swoich seriali, nie potrafi oglądać swoich filmów, nie potrafi być obiektywna, jeżeli chodzi o materiały, które widzi ze swoją osobą. Ja kompletnie tego nie mam. A to dlatego, że wiem, że dałam z siebie 100%. Aha. Dałam z siebie tyle, ile mogłam dać na planie. I chyba dlatego jestem zmęczona później po takim planie. Ale wydaje mi się, że gdybym nie była zmęczona, to nie byłoby okej. To nie byłoby fair.
1: No tak, ale bo w ogóle czy można uprawiać ten zawód aktorstwo i to na szczeblu powiedzmy międzynarodowym i takim filmowym na pół gwizdka?
0: Nie wiem, chyba nie, ja tego nigdy nie próbowałam i nie czułabym się chyba dobrze z tym. Myślę, żebym nie spała po nocach, bo w tym sensie we mnie tej analizy i tego rozumu jest bardzo dużo. W sensie ja bardzo dużo myślę i bardzo dużo sprawdzam, porównuję, myślę o możliwościach, o opcjach, tylko to wszystko się dzieje przed. Tak samo jak ja nigdy się nie stresuję na castingu, kiedy już wchodzę do sali, gdzie spotykam osoby odpowiedzialne za wybór aktorki, aktora do jakiejś tam roli. Nigdy się nie stresuję. Już tam w tym momencie jakby te całe emocje mnie opuszczają. Wcześniej może jest rzeczywiście sporo tej analizy, jakiegoś takiego napięcia, ale samo to wejście i rozpoczęcie spotkania, mam wrażenie, że u mnie to wszystko tak neutralizuje.
1: Słuchaj, a czy to w związku z tym uznałabyś się już za doświadczoną aktorkę, która wie, jak wyjąć piec z chleba?
0: Wiesz co?
1: No spójrz na siebie sprzed kilkunastu lat po szkole, w szkole, tuż po szkole, przed debiutem, po debiucie zaraz.
0: Na pewno jestem bardziej doświadczona niż wtedy. Na pewno znalazłam w świecie dookoła siebie rodzaj potwierdzenia i rodzaj jakiegoś właśnie takich wskazówek, kiedy zmierzałam po tej mojej drodze, raz na jakiś czas wpadałam na taki znak drogowy, który mówił, ta droga, którą idziesz, to jest okej droga dla ciebie. To jest właśnie ta droga, którą masz przemierzać. A czy ja się czuję doświadczoną aktorką? No mam jakieś doświadczenia, więc czuję się doświadczona. Czy czuję się nieomylna? Na pewno nie. Czy czuję się, nie wiem... Super pewna siebie? Aha, nie zawsze. Nie zawsze. Zawsze w momencie, kiedy ścieram się z jakąś nową rolą, czy nawet to jest nagranie na self-tape, czy to jest spotkanie, czy to jest recall, czy to jest rozmowa z producentem, to mam jakiś taki rodzaj takiego jakiegoś właśnie takiego niepokoju lekkiego. Ale z drugiej strony, zobacz, przez tyle lat jednak prowadziła mnie ta intuicja i zawsze miała rację. I mam tych przykładów bardzo dużo w tym notesie swoim, w tym swoim pamiętniczku. Więc skoro tyle razy się to udawało, kiedy słuchałam tej intuicji, znaczy, że chyba warto jej nadal słuchać. Więc jakby pod tym względem czuję się bardziej doświadczona. Bo widziałam przykłady, kiedy sprawdzało się to, że czasem pewne zaskakujące wybory, albo pewne jakieś nieoczywiste wybory, albo czasami pokazanie słabości. Czasami nie musisz być taki wcale perfekcyjny, nie musisz być genialny. Miałam spotkanie z producentem w zeszłym tygodniu na Zoomie miałam ustawiony idealnie setup, czyli miałam światła, miałam super zrobione tło, ustawioną kamerę. Okazało się, że po pierwsze, że kiedy włączył się ten program, że mam przekręcony ten obraz, nie da się go wrócić, więc muszę wrócić na jakby telefon wertykalnie, tak? Aha. Więc setup się jakby przestał działać. Potem przestało działać światło z jednej strony. Najpierw próbowałam jakoś je reanimować, a potem

0: to mrygać, w ogóle migać. Więc mówię, dobra, no jakby już nic z tym nie zrobię. Nic z tym nie zrobię, no. A nawet zrobiłam, wiesz, nagranie wcześniej, jaki idealny setup mi się udało ustawić tuż przed Zoomem. Byłam idealnie na czas i tak dalej. No jednak pewnych rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć. I to też nie wpływa na to, jaka ta rozmowa była. Może właśnie była przez to ciekawsza, może była prawdziwsza, może była bardziej ludzka, wiesz.
1: Słuchaj, a czy... taka rozmowa, o jakiej wspominasz, to jest twoja taka aktorska codzienność, bo ty jesteś już cię raz tak nazwałem, polską aktorką międzynarodową w zasadzie.
0: Dziękuję.
1: Czy to tak jest, że to jest twoja rzeczywistość, a nie spotkania przy kawce face to face, tylko zagraniczni, światowi producenci, reżyserzy?
0: Zdarzają się też spotkania face to face, zdarzają się one i za granicą, i w Polsce oczywiście. Teraz mam wrażenie, że specyfika w ogóle naszej branży troszeczkę troszeczkę ewoluuje, troszkę się zmienia. Coraz więcej rzeczy załatwia się właśnie przez takiego Zooma, przez self-tape, przez nagranie. Recole też się odbywają często przez Zooma. Już często jest tak, że jesteś obsadzany przez Zooma. Często się zdarza tak, że jesteś obsadzany bez spotkania face to face, nawet bez takiego chemistry testu z partnerem. Co się czasami udaje, czasami nie udaje, no ale takie są wybory.
1: Pani Ania cudownie wtrąca te zagraniczne angielskie słówka, ale wiadomo, jest aktorką międzynarodową, więc chemistry to chemia.
0: Jeżeli to jest żenujące, to
1: nie, żenujące nie. Myślę, że też zwykłe i też jest znakiem naszych czasów.
0: Tak, to są takie słowa, których myślę, że się używa też po prostu.
1: Ale to wyjaśnienie tylko recall. Co to recall jest?
0: Recall to jest, to jest taka... to chyba się w ogóle wywodzi ze świata reklamy, mam wrażenie, że recall to jest taki drugi etap jakby castingu. Drugi etap dostajesz, powiedzmy, w tym takim podstawowy pakiet. Dostajesz self-tape do nagrania i to się dzieje zarówno w Polsce, jak i za granicą teraz. Teraz już nie ma takiego rozdziału, że self-tape to tylko za granicą. Już od bardzo wielu lat, ale od pandemii to się stało już codziennością, właściwie normalnością. Nagrywasz self-tape, nagrywasz go w domu, dzięki temu musisz właśnie mieć setup. Czyli musisz mieć albo jakieś światło, albo mieć światło, nie wiem, dostęp do jej białej ściany, albo jakieś tło takie fotograficzne, żeby to wyglądało jednak jak najbardziej studyjnie. A recall to jest jakby kolejny etap. I czasami tym recallem będzie kolejny self-tape, czasami będzie spotkanie z reżyserem właśnie online, z reżyserem obsady i z reżyserem, z producentem. Jakaś rozmowa o scenariuszu, dostajesz scenariusz do przeczytania. Potem najprawdopodobniej dostaniesz kolejną scenę do nagrania, a potem najprawdopodobniej kolejne spotkanie albo ofertę. Więc taka to jest dynamika.
1: Męczące. Wymaga takiej jednak umiejętności koncentracji w tych danych momentach. Bo to się nie dzieje codziennie, prawda?
0: Wiesz, no z jednej strony tak, a z drugiej strony chodzenie do pracy od 8 do 16 też wymaga koncentracji, wymaga tego, żebyś był tu i teraz i z tych swoich czerpał z tego, co tam masz w tym momencie na tapecie. A jeżeli chodzi o te spotkania, o których mówisz, o tej codzienności, o której mówisz, no to rzeczywiście też staram się spotykać face to face i mam agenta w Londynie, który mi to bardzo dobrze potrafi zorganizować, więc staram się robić takie spotkania z reżyserami obsady, czy jak jestem w Londynie, czy jak byłam w Stanach.
1: I lecisz do Londynu na 5 o'clock tea? Że tak powiem po angielsku, nie po polsku?
0: Dokładnie. Skąd wiedziałeś? I czasem takich spotkań jest, wiesz, 3-4 dziennie. I rzeczywiście po takich 4 spotkaniach na żywo masz lekki... No, czujesz się, jakby coś, twój mózg przestał funkcjonować tak, jak powinien. Jakby jakiś tam wirus mały został wgrany. Bo to wymaga... Mam wrażenie, że te spotkania na żywo wymagają większej...
1: No właśnie.
0: Większej koncentracji
1: i
0: niż te spotkania na Zoomie.
1: Umiejętności.
0: Tak. Też rozmawiałam o tym ostatnio.
1: A w szkole tego nie uczą.
0: Spotkań z ludźmi nie. O nie, w ogóle nie. Chociaż... Spotykasz różnych ludzi w szkole i zwykle ci ludzie są bardzo interesujący i mają bardzo dużo ciekawego do powiedzenia i mają bardzo... Pamiętam zajęcia z Jerzym Szturem na przykład w PWS na pierwszym roku, jak byłam jeszcze na Wydziale Tańca na pierwszym roku. Mieliśmy zajęcia właśnie z Jerzym Szturem, z Jankiem Peszkiem, z Jerzym Święchem. I zajęcia z Jerzym Szturem polegały głównie na tym, że on opowiadał o swoim życiu. I było to tak fascynujące, tak ciekawe. I wiesz, myślę, że w jakiś sposób to... nas uczyło tego, jak takie spotkania będą wyglądać. Nie chodziło o to, żeby uczyć się opowiadać anegdot ze swojego życia, tylko uczyć się tego, że możesz być sobą i jak jesteś sobą, jesteś ciekawy. Jeżeli jesteś ciekawy.
1: Tak.
0: A jak jesteś w tej szkole, to pewnie jesteś ciekawy. Na tyle ciekawy.
1: To prawda.

0: To prawda, Jerzy Sztur, niezapomniany. Co?
1: Wspaniały,
0: no właśnie. I zobacz, co ci zostało, że dzisiaj go wspominamy. A mówisz, że to było tylko opowiadanie o jego życiu, ale jakież tak. To było interesujące aktorskie życie.
1: Tak,
0: prawda?
1: Jaka to była ciekawa i interesująca aktorska lekcja.
0: Tak, i ile tego było, i radio, i telewizja, tak. I teatr, i kino, i film. Podobno tak. Był bardzo zabieganym człowiekiem.
1: Bardzo.
0: We wspomnieniach bardzo, bliskich bardzo. Taki jest.
1: Tak. No. Ale bardzo chętnie się z tym dzielił. I to też
0: prawda.
1: Było, i to też było, wiesz, te role u Kieślowskiego, no niesamowity, tak, niesamowity tak. Aktor. Mhm. No ale miałam szczęście spotykać właśnie. Się z takimi mistrzami i każde takie spotkanie, myślę, że uczyło potem tego spotykania się. Rozmawiałam właśnie w zeszłym tygodniu, bo zrobiłam dużą dygresję z kimś o tym, że kiedy zaczęłam mieć reprezentację w Londynie, to było już prawie 10 lat temu, to nie umiałam tych spotkań w ogóle robić, bo wiem, że mój angielski nie był na tyle dobry, nie był tak dobry jak teraz. Wiem, że nie miałam tej pewności siebie, nie miałam tych kart w rękawie, bo nie miałam aż tak dużo doświadczenia. Zrobiłam jakieś 3 zagraniczne filmy wtedy już,
0: tak.
1: Ale to jeszcze nie było to. 2 były w Sundance zresztą.
0: Tak.
1: Zrobiłam Miasto 44 wcześniej. Jakby jakieś tam materiały były, ale jakby nie miałam... Te spotkania nie były dobre. Ja wiem, że one nie były dobre. Wiem, że wielokrotnie mogłam się tam podłożyć, wielokrotnie mogłam wypaść fatalnie, ale z drugiej strony nigdy nie wiesz. Może to jest właśnie to, co jest dla tej drugiej strony ciekawe. Bo widzi ciebie właśnie jako człowieka i widzi, że popełniasz błędy.
0: Jasne.
1: I widzi, że nie jesteś perfekcyjną osobą z Instagrama czy tam
0: no tak.
1: Skąd.
0: Ale teraz możesz powiedzieć właśnie tak świadomie o jakichś potknięciach lub porażkach albo takiej jakiejś niedoskonałości,
1: tak.
0: Która temu towarzyszy i mówisz o tym świadomie.
1: Tak, tak. I teraz właśnie też mnie to cieszy, jakby nawet wspominając ten perfekcyjny setup, który się rozsypał w przeciągu minuty. I zostałam tylko ja oświetlona z jednej strony o tam godzinie 21. To była nocny zoom.
0: No dobrze, czyli chodzi mi o to, że tkając tą swoją karierę aktorską, występy i relacje międzyludzkie, jak wiele zbiegów okoliczności, jak wiele zdarzeń musi się złożyć na to, żeby się stało to, co się dzieje, dostać taką rolę jak w Blaskach i Cieniach, jak w Tatuażyście. Ile tam jest przypadku, a ile też po prostu jakiegoś przeznaczenia, o którym mówisz?
1: Ja chyba nie do końca wierzę w przypadki. Ja chyba wierzę w to, że to, co się ma wydarzyć, to się wydarzy i że to jest też o tym, czy ty jesteś w danym momencie na coś gotowy.
0: Aha.
1: I wtedy taka rola ciebie znajdzie, albo wtedy ona do ciebie trafi i będzie, bo mówisz o tych, rzeczywiście bardzo wiele rzeczy musi się złożyć, tak jak w przypadku tatuażysty z Auschwitz miała zagrać inna aktorka tę rolę, duże nazwisko, z powodu problematycznych kalendarzy nie udało się tego pogodzić. I
0: no
1: poszukiwana
0: właśnie,
1: była
0: prozaiczna sytuacja.
1: Tak, i poszukiwana była przez parę miesięcy, bo to już rzeczywiście było wcześniej, poszukiwana była przez parę miesięcy od twórczyni głównej roli i jedynym warunkiem było to, żeby była Brytyjką. A ja zagrałam tę rolę, ja dostałam tę rolę. Czy to, wiesz, przypadek, nie przypadek? No,
0: no właśnie.
1: Wiele różnych no właśnie. Tam etapów, wiele różnych właśnie self-tape'ów, recalli, spotkań, tych chemistry reads, czyli takich spotkań z partnerem, czy zobaczyć, czy jest chemia, czy nie ma chemii. Często to się dzieje w ogóle na Zoomie, co jest niewyobrażalne,
0: trochę
1: żeby tam jakakolwiek chemia się mogła narodzić.
0: No ale to się dzieje i te decyzje
1: tak,
0: są podejmowane.
1: Tak, tak,
0: no, tak wygląda nasz świat.
1: Rzeczywiście,
0: globalny.
1: Żeby tak, tak. Rzeczywiście, żeby coś się wydarzyło, żeby w ogóle jakiś projekt powstał, żeby on od, wiesz, zalążka do premiery przeszedł tę drogę, to się musi złożyć bardzo wiele rzeczy. Ale gdybyśmy my to analizowali, gdybyśmy się zastanawiali, czy to są przypadki, czy nie... Nie wydaje mi się, że to są przypadki. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest kwestia naszych wyborów i też kwestia tego, czy my konsekwentnie do tych wyborów podchodzimy, czy jesteśmy za nie odpowiedzialni.
0: To prawda.
1: I to, czy jesteśmy gotowi na to, co nas czeka, bo może nam się często wydawać, że jesteśmy. Ludzie mówią często różni. Na przykład aktorzy o tym, że chcieliby robić karierę za granicą. A często jest tak, że oni nie robią nic w tym kierunku.
0: Tak jest,
1: i nie robią
0: tak
1: tych,
0: jest.
1: Nie ponoszą tych kosztów. I nie mówię o kosztach materialnych, mówię o kosztach energetycznych. Mhm. Jeździsz na te spotkania, wypadasz fatalnie. Dzieje się to 20, 30 razy. Nagrywasz tych self-tape'ów setki. Przegrywasz wszystkie.
0: Ta-dam.
1: I musisz być na to gotowy, że ten 101

0: Pierwszy, 201 wygrasz. Tak. I tyle.
1: To niesamowite, jak o tym mówisz i tak ja podziwiam twoją konsekwencję, bo oczywiście jestem tylko zewnętrznym odbiorcą. Teraz próbuję dotrzeć do ciebie, do twojej głębi, twojego serca. Ale twoja kariera jest imponująca, aczkolwiek niespektakularna. Ona jest konsekwentna. To jest taki spacer pod górę.
0: Tak.
1: Wiesz, że idziesz pod tą górę, ale pewnym krokiem, tak? Bez zadyszki. Jeśli na to spojrzymy, mówisz, 10 lat temu to się rozpoczęło.
0: No nawet 12, no właśnie, tak. To agenta mam od 10 lat, ale 12 lat temu zrobiłam Niewinne. No tak, Niewinne tak według mnie był takim pierwszym filmem, który otworzył jakoś te drzwi do tej międzynarodowej. Wiesz, no to trochę zatoczył koło też, bo to był mój pierwszy międzynarodowy film, koprodukcja francusko-polska z francuską reżyserką, francuską operatorką, czyli autorką zdjęć. I teraz ostatni film to też jest francuski film.
1: Pięknie
0: tak?
1: się to zamyka. No właśnie.
0: Pięknie się to jakoś tak złożyło.
1: No właśnie, ten Dujardin.
0: Tak.
1: Otrzymujesz ten telefon. Co czujesz, jak to zwykliśmy pytać? Co to było za poczucie? Bo ładnie o tym opowiadałaś, że ten telefon był taki ważny i miły i od razu już nie z propozycją, tylko już z ofertą, że tak powiem.
0: Jak ja zobaczyłam ten, bo nagrywałam self-tape do tego projektu, tylko ten self-tape był trochę inny niż zwykle, a mianowicie poproszono mnie o improwizację w trzech językach, żeby zrobić taką scenę. Została ona nakreślona mniej więcej, co to jest za postać, o co tej postaci chodzi, jakie są okoliczności.
1: I to była od razu ta artystka.
0: I to była
1: kabaretowa.
0: Od razu ta kabaretowa gwiazda Lydia Rogers, która się też wtedy troszkę inaczej nazywała. Ale poproszono mnie o zrobienie takiej improwizacji, żebym mówiła po polsku, po francusku i po angielsku, żeby pokazać, że mogę tymi językami
1: operować,
0: że mogę coś wyimprowizować. Ja pamiętam, że byłam zadowolona z tej improwizacji. Czy czasami masz tak, że te self-tape, jesteś z nich dumny, a czasami ci się wydaje, kurczę, no chyba nie jest to najlepsze. I oczywiście outcome jest bardzo różny, bo czasami te, które uważasz, że nie są najlepsze, są właśnie bardzo się podobają tej drugiej stronie i vice versa. Ale akurat w tym przypadku jakoś tak czułam, że to jest dobrze zrobione i później zostałam umówiona przez mojego agenta z reżyserem na Zooma i myślałam właśnie, że to jest taki recall, o którym rozmawialiśmy. Czyli takie spotkanie
1: ponownie.
0: O projekcie, może mi opowiesz, nie miałam scenariusza przed oczami, że mi może opowie właśnie o roli i zaczął mi opowiadać o roli, zaczął mi opowiadać o scenariuszu, zaczął mi opowiadać o historii, zaczął
1: o czasach, o kontekście
0: historycznym, o tym, jak trudna jest to tematyka we Francji nawet dzisiaj. Był w magazynie, gdzie przygotowywano już scenografię, przygotowywano kostiumy do filmu. Ta produkcja była dosyć szeroko zakrojona, że tak powiem, bo to film o bardzo dużym budżecie.
1: Tak jest.
0: I on w pewnym momencie po prostu powiedział, że już zdecydował, że to ja zagram tę rolę. I czy ja bym chciała. Więc nie było to przesłuchanie, nie była to rozmowa na zasadzie, czy my tutaj mamy wspólną chemię. On już miał tą decyzję podjętą. Ja dopiero w trakcie się zorientowałam, że ta decyzja jest podjęta. Mój agent o tym nawet nie wiedział. W sensie on się dowiedział ode mnie, że ja mam tę rolę.
1: Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe. Albo wszystko jest łatwe.
0: To prawda.
1: I że to jest twoja kolejna największa filmowa przygoda? Blaski i cienie?
0: Wiesz co, to jest dla mnie ogromna, ogromna przygoda. Spotkanie się z Jean Dujardin, którego oglądałam w 2011-2012 w Artyście.
1: Tak.
0: Za którego dostał Oscara zresztą. Tak, i ten film, jakby nigdy sobie nawet, wiesz, przez myśl mi nie przeszło, że kiedyś się z tą osobą spotkam w pracy, a spotkałam się w pracy, grając po francusku, w języku, w którym nie mówię tak płynnie i tak swobodnie jak po angielsku, więc też było to wyzwanie, grając tancerkę, zawsze chciałam zagrać tancerkę, tego tańca tam nie ma może jakoś bardzo dużo, ale mimo wszystko...
1: Ale w tobie było dużo.
0: Tak, było potrzebne, żeby osoba, która gra tę rolę, była tancerką, żeby miała ten rodzaj prezencji, ten rodzaj ruchu, żeby pracowała z tym. I to było naprawdę wspaniałe, zwłaszcza kiedy właśnie na tym rzeczonym spotkaniu Xavier powiedział, że no tam on ma napisał scenariusz, on pisze scenariusze do wszystkich swoich filmów, ale żebym się nie przejmowała, bo on wszystko będzie zmieniać. I ja mówię, ale jak to? Jak ja się mam nauczyć tych kwestii, a potem będą one zmieniane? Mówi, tak będzie właśnie. No i niestety tak było też, więc musiałam się też do tego, pracowałam z coachem językowym nad kwestiami, które były zapisane w scenariuszu, a potem musiałam być na tyle elastyczna, żeby móc improwizować raz na jak. Wiesz, ta improwizacja była znamienna po prostu, ta, która została zamówiona jako self-tape.
1: Tak.
0: Ale no było to wspaniałe, było to bardzo trudne momentami. Było to stresujące, zwłaszcza, że Miałam takie spotkanie w pewnym momencie, kiedy już Jean troszkę się ze mną oswoił, bo on też nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Ja zwykle rozmawiałam jednak na planie po angielsku, bo czuję się bardziej swobodnie.

0: Z kolei on się
1: nie czuł aż tak swobodnie i mówił mi o tym. Pamiętam, że mieliśmy jakąś scenę i właśnie Xavier chciał, żebym ja wyrzuciła jakieś słowa. A ja już miałam je tak zauczone, już ta melodia była tak mocno w mojej głowie, bo też przykładałam się bardzo do tych scen, żeby one były jednak bardzo takie, wiesz, przystępne dla mnie, takie bardzo lekkie i żeby to nie było w jakikolwiek sposób, żebym nie musiała myśleć o tych słowach. I niestety musiałam, bo musiałam niektóre wyrzucać albo zmieniać i to było trudne. I Jean powiedział mi, że jakby on miał dokładnie takie same przemyślenia i z takimi samymi mierzył się problemami i trudnościami, kiedy grał w filmach hollywoodzkich, czy w Wilku z Wall Street, czy tam w jakichś innych. Tak, on tam akurat miał jakąś taką chyba kilka dosłownie scen, ale grał jeszcze w kilku innych filmach amerykańskich. Mówił, że też było to dla niego trudne, po prostu uczył się tego języka i uczył się tych kwestii dokładnie tak, jak były one zapisane, potem były one zmieniane. No to jest takie prozaiczne, wiem, ale z drugiej strony no to jest jakiś challenge, z którym się mierzysz po prostu.
2: Absolutnie.
1: Bardzo byłam z siebie dumna, jak skończyłam zdjęcia. Mhm. Znamienne było to, że chyba ostatniego dnia zdjęciowego mojego grałam. Mieliśmy oryginalne kostiumy w dużej mierze, niektóre były szyte na zamówienie, niektóre były oryginalne. Więc ja grałam w kostiumie, na który były nałożone dwa futra, ponieważ graliśmy zimę, a to był dzień, w którym kręciliśmy na Champs-Élysées. Tego dnia było w Paryżu 39 stopni.
2: Od challenge.
1: Tak, więc co zawsze generalnie.
2: Prozaiczny,
1: co zawsze.
2: No właśnie. Tak. Mówiła Anna Pruchniak, drodzy państwo, drodzy słuchacze, drodzy producenci, reżyserzy, castingowcy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nasza audycja Kierunek Kino. Byliśmy zaszczyceni twoją obecnością. Dziękujemy państwu. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Kierunek Kino.
4: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Kocham cię.
10: Ufam ci.
9: Wierzymy w ciebie.
11: Dobre dzieciństwo.
12: Brawo.
13: Pięknie.
12: Jesteśmy z ciebie dumni.
11: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest godzina 9:33.
8: Komentarz.
14: W sobotni poranek połączył się z nami pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundacji Pułaskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: I najpierw zapytam o perspektywę powodzenia misji rosyjsko-ukraińskiej, dwóch wysłanników prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff, dziś w Moskwie, jutro w Kijowie.
15: No tak, no nie są to najwybitniejsi negocjatorzy, ale rzeczywiście sytuacja wymaga tego, żeby Rosja dojrzała do tych rozmów, żeby rzeczywiście Putin gdzieś tam dojrzał korzyści z tego, żeby doszło do pokoju. Jeżeli taki warunek zostanie spełniony, się takie rozmowy mogą zakończyć się powodzeniem, ale to nie ze względu na wysiłki Amerykanów czy na jakieś wielkie zdolności negocjacyjne tego teamu MAGA, który teraz rządzi Ameryką. Właśnie ze względu na to, że Rosja w którymś momencie uzna, że jest dla niej korzystne zakończyć, trzymać ten konflikt, zawiesić go na jakiś czas.
14: Panie profesorze, a ta kolejność, że najpierw Moskwa, a potem Kijów?
15: No tak, no to już jest jakby naturalne dla tej administracji amerykańskiej, że najpierw rozmawiają albo tylko rozmawiają z Rosją, czasem rozmawiają z Ukrainą albo właśnie w drugim rzędzie z Ukrainą, to już się przyzwyczailiśmy do tego. Zresztą te rozmowy zostały poprzedzone, widzieliśmy radami, to
14: Panie profesorze, jakość tego naszego połączenia, przepraszam pana bardzo, jakość tego naszego połączenia nie jest najlepsza. To mało powiedziane. Chcielibyśmy, żeby nasi

0: słuchacze mogli wysłuchać pana opinii na temat tego, co dzieje się na linii Waszyngton, Moskwa i Kijów, więc, bo to bardzo ważne także dla naszego bezpieczeństwa. Podejmiemy jeszcze jedną próbę nawiązania tego połączenia, tak żeby było wszystko doskonale słychać, a ja przypomnę naszym słuchaczom o tym, że przed nami misja dwóch wysłanników, specjalnych wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, osobisty zięć prezydenta Jared Kushner i jego bliski współpracownik Steve Witkoff, człowiek znany być może również państwu z zaangażowania w proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, udają się dziś do Moskwy, jutro będą w Kijowie i zgodnie z zapowiedziami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, obaj panowie wiozą na ten wschód, czyli do Moskwy i do Kijowa, propozycję zakończenia wojny. No i zastanawiamy się z naszymi gośćmi, co może z tego wyniknąć. Ponownie z nami pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Rzeszowski i Fundacja Pułaskiego. Panie profesorze, zastanawialiśmy się przed tą techniczną przerwą nad tym, dlaczego taka kolejność, i pan mówił o tym, że no już zdążyliśmy się przyzwyczaić do takiego toku rozumowania administracji amerykańskiej, że najpierw konsultują się na Kremlu, a dopiero potem, jeśli w ogóle, rozmawiają z Ukraińcami.
1: Tak, tak. To jest naturalne dla tej administracji amerykańskiej. No i mówiłem też o tym, zanim się przyniosłem w inne miejsce, że po stronie rosyjskiej musi nastąpić takie wyczerpanie tą wojną i uwzględnienie tego, że pokój będzie bardziej korzystny niż prowadzenie otwartej wojny, bo to, że Rosja będzie nadal prowadzić działania hybrydowe, że nadal będzie wpływać na sąsiadów, no to chyba dla nikogo nie jest żadną wątpliwością. Natomiast taka ostra wojna kinetyczna rzeczywiście bardzo zużywa zasoby, utrudnia innych działań, właśnie szukanie porozumienia z niektórymi państwami europejskimi, blokuje dyplomatycznie wielu partnerów, więc no to długofalowo nie jest korzystne. Natomiast no, Putin rzeczywiście jest w takiej pułapce, w której no, musi poszukać, bo jeżeli te prawdziwe są te przecieki z Kremla, to on zdaje sobie sprawę, że jeżeli w Rosji uznają tak zwane elity w cudzysłowie za tę wojnę, no to jego los może być przypieczętowany. Dlatego on szuka wyjścia takiego, które będzie uznane przez wszystkich za sukces.
0: Ta wizyta wysłanników prezydenta Trumpa dzieje się jakiś czas po wizycie szefa CIA w Moskwie. Czy wiązać ze sobą te dwa wydarzenia? Czy to może być kontynuacja tego, co obserwowaliśmy właśnie w związku z tamtą niespodziewaną wizytą, niezapowiedzianymi odwiedzinami Moskwy przez szefa CIA?
1: No właśnie, to bardzo słuszna obserwacja, bo w dyplomacji w ogóle nie ma przypadków. Wszystko, co się dzieje, jest ze sobą powiązane. I musimy też widzieć wypowiedzi ostatnie Donalda Trumpa, te jego tyrady, to mówiłem właśnie, zanim nam zakłóciło połączenie, że te jego tyrady na temat Putina, jaki to wspaniały, pokojowy człowiek, i też uderzenia Beseta w Ukrainę, że to przez Ukrainę jest wzrost cen ropy na świecie, no to pokazuje, w jaki sposób te negocjacje też będą prowadzone, ale jednocześnie to jest taka właśnie ofensywa dyplomatyczna, żeby jakoś zbliżyć się do Rosji. Natomiast to oczywiście moim zdaniem jest to całkowicie błędne podejście, bo w Rosji doskonale sobie zdają sprawę z tych manewrów ukraińskich. To naprawdę już nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Ta książka Trumpa, którą kiedyś tam ktoś mu napisał, to nie jest wcale ani odkrywcze, ani nowatorskie. Putina, to w żaden sposób nie będzie wpływało na negocjacje. Oczywiście to jest przekaz dla mas. Ludzie patrzą, no chwali Putina, czyli będą lepsze negocjacje. Oczywiście każdy, kto odrobinę wie o negocjacjach, kto się zna na Rosji, wie, że to są całkowite bzdury.
0: Panie profesorze, Washington Post pisze o tym, że szef CIA, ten sam, który był w Moskwie, uznał, że Rosja odczytała tę jego wizytę jako oznakę słabości i że mimo, że pojechał tam z takim przekazem, no jak wiele na to może wskazywać, ostrzegawczym, to jednak to nastawienia Moskwy i nastawienia Rosji nie zmieniła, wręcz przeciwnie. Po zakończeniu tej wizyty szefa CIA mieliśmy do czynienia z tym nasileniem procesu aktów dywersji w Europie, w Niemczech głównie. Mówimy o tym od kilku dni. No i zastanawiam się, czy teraz może być podobnie. Czy ta wizyta Witkoffa i Kushnera również jako tak taki przejaw słabości może być odebrana, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w

proces pokojowy może tak być odebrana na Kremlu i jakie to mogłoby przynieść konsekwencje dla Ukrainy i dla Europy, także dla nas tutaj na wschodniej flance? Pan profesor Maciej Milczanowski, czy się słyszymy, panie profesorze, czy

0: Pan profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego i z Fundacji Płaskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję, ale no niestety tym razem nie dane nam było porozmawiać o szczegółach tego procesu, który się dzieje właśnie na linii Waszyngton-Moskwa-Kijów. Przypomnę Państwu, naszym słuchaczom, że dzisiaj zaplanowana wizyta wysłanników prezydenta Donalda Trumpa w Moskwie, potem w Kijowie. Niedawno w Moskwie był szef CIA, teraz wysłannicy prezydenta. Jesteśmy także świadkami tych akcji sabotażu i dywersji w Niemczech. Niektóre z nich potwierdzone jako te dokonane przez stronę rosyjską, inne nie. No będziemy się temu oczywiście w Polskim Radiu 24 bardzo dokładnie i z uwagą przyglądać. A teraz porozmawiamy o tej pogodzie, która krzyżuje nam szyki, również jeśli chodzi o technologię i jakość połączenia. Pan Przemysław Makarewicz, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Co się takiego dzieje w atmosferze nad Polską, w pogodzie w Polsce, że nawet szwankują nam połączenia? Naprawdę aż tak wieje, aż tak się dużo dzieje, że nawet ta infrastruktura może cierpieć na tym?
1: No, przez Polskę przechodził w ciągu wczorajszego popołudnia i nocy front atmosferyczny, chłodny. Ten front był aktywny bardzo. Wypierał to bardzo ciepłe powietrze, które przejściowo wczoraj napłynęło na dużą część kraju. No i niestety przechodzeniu tego frontu towarzyszyły dosyć gwałtowne zjawiska. Szczególnie jeśli chodzi o porywy wiatru, które wczoraj zarejestrowaliśmy. No i w wielu miejscach kraju te porywy wiatru miały taki bardzo niszczący charakter. Wiele szkód, powalonych drzew, uszkodzeń budynków. Także wiele takich nieprzyjemnych sytuacji. Ten front wyparł to cieplejsze powietrze. Dzisiaj już w całym kraju jest zdecydowanie chłodniej. Mamy sporo przelotnych opadów deszczu, szczególnie na północy kraju i na południowym wschodzie, gdzie jeszcze zalega ten przesuwający się na południowy wschód front atmosferyczny. No i dzisiaj pogoda taka bardzo dynamiczna, z porwistym wiatrem w całym kraju, w zdecydowanie chłodniejszym powietrzu, bo dziś ta temperatura maksymalna 16-17 stopni na północy, w centrum około 20. Natomiast jeszcze na południu, południowym wschodzie ta temperatura będzie wyższa, około 23 stopni. I tak jak mówiłem, dzisiaj dynamicznie, z porwistym wiatrem. Ten wiatr też będzie tą temperaturę odczuwalną wyraźnie obniżał. No i znów dziś wystąpią burze. W ciągu dnia zostały też wydane ostrzeżenia w związku z tym, ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami, w związku z tym, że znów dnia mieli rozwijające się na dużym obszarze kraju burze, przelotne opady. Te opady towarzyszące burzom, ale również poza burzami, miejscami dosyć intensywne. No i znów ten porwisty wiatr, który miejscami może osiągać w porywach nawet 75-85 km na godzinę. Szczególnie on nad morzem, dzisiaj taki silny, okresami bardzo silny, o średniej prędkości nawet do 55 km na godzinę. Więc kolejny dzień takiej dynamicznej pogody w zdecydowanie chłodniejszym powietrzu w dniu dzisiejszym.
0: Kto jest za to odpowiedzialny, a właściwie co? Co takiego się dzieje nad naszymi głowami, że aż tak bardzo mocno wieje, bo wiemy z doświadczenia, że to często wynika z różnicy ciśnień i z tego, że gdzieś jest wyższ, gdzieś jest niższ i dlatego tak bardzo wieje.
1: Tak, zdecydowanie tak. Pani redaktor ma rację. Tutaj mamy do czynienia z napływem takiej chłodnej masy powietrza, bardzo chwiejnej, w której rozwijają się licznie te takie bardzo rozbudowane chmury. Towarzyszą temu silne porywy wiatru i rzeczywiście ten gradient ciśnienia dzisiaj nad Polską jest, można powiedzieć, dosyć gęsto ułożony i jest to związane z tym taką wyraźną zatoką związaną z niżem, który prowadził właśnie tą strefę frontową i nadal oddziaływuje na pogodę w naszym kraju. Dodatkowo od zachodu, od południowego zachodu zacznie nam się rozwijać wyż baryczny, więc ten porwisty wiatr będzie tam

0: dzisiaj jeszcze zdecydowanie towarzyszył.
1: No ale jeżeli mówimy o tym, że wyż na horyzoncie, to może poprawi nam się pogoda w najbliższym czasie i że to nie jest jeszcze ostateczne pożegnanie lata.
0: Nie, to nie jest zdecydowanie jeszcze ostateczne pożegnanie lata. Rzeczywiście ten wyż będzie się, można powiedzieć, rozbudowywał w naszym kierunku i stopniowo od zachodniej części kraju ta pogoda będzie się poprawiała i uspokajała. No i też stopniowo, jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro, ale w kolejnych dniach pogoda się będzie wyraźnie poprawiała i znów otworzy się taka droga do napływu zdecydowanie cieplejszego powietrza, które od zachodu będzie obejmowało nasz kraj. Natomiast no już na horyzoncie widać, że po tym takim przejściowym napływie, którego się spodziewamy, znów wędrówka frontu atmosferycznego i znów ochłodzenie. I właściwie można powiedzieć, że ta sytuacja jest taka charakterystyczna, bo często się tak dzieje tego lata, że mamy napływ tego bardzo ciepłego powietrza, ale zazwyczaj nie trwa to długo i kończy się napływem ponownie chłodniejszych polarnomorskich mas.
1: Czyli pogoda w kratkę. A proszę powiedzieć jeszcze, tak, na ile to, co dzieje się teraz, czyli ten bardzo silny wiatr, ta różnica ciśnienia, wartości, które są na barometrach. Na ile to jest dla tej pory roku charakterystyczne, a na ile mówimy o jakiegoś rodzaju anomalii?
0: To takie sytuacje się zdarzają, chociaż wrzesień często bywa takim spokojniejszym miesiącem. Natomiast nie mówiłbym tutaj o anomaliach, natomiast no w naszych warunkach klimatycznych, meteorologicznych takie zjawiska zdecydowanie się zdarzają.
1: Uważajmy na siebie, pogoda dziś i jeszcze jutro będzie bardzo wymagająca. Chwilami niebezpieczna. Pan Przemysław Makarewicz, synoptyk z IMGW, nas przed tym ostrzegał. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Stan dnia. A teraz z nami pan starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: To była niespokojna noc, to już wiemy od synoptyków z IMGW, a jak z perspektywy strażaków? Dużo pracy?
2: No wczoraj środowo przyniosło nam ponad 1150 interwencji spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Najwięcej tych zdarzeń odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim, 299. Kolejne to województwa mocno doświadczone przez pogodę lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. Natomiast od północy do godziny 9.30 dziś w sobotę odnotowaliśmy 204 interwencje wywołane czynnikami atmosferycznymi. Najwięcej zdarzeń było w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. W większości działania nasze polegały na usuwaniu skutków silnego wiatru, czyli wiatrołomów, przewróconych, połamanych drzew, połamanych gałęzi, które tarasowały szlaki komunikacyjne, jak również zabezpieczaliśmy uszkodzone konstrukcje budynków czy pokrycia dachowe wskutek silnego wiatru, czy też te zniszczenia były również powodowane przewracającymi się drzewami. Na szczęście nie posiadamy informacji o osobach poszkodowanych.
1: No to jest rzeczywiście zawsze najważniejsza i najbardziej optymistyczna informacja. Ja zawsze przy okazji takich rozmów zastanawiam się nad jednym, czy kiedy słyszą państwo o tych prognozach, jakie docierają także do nas z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to wiecie, że trzeba przygotować przed tą taką kluczową, trudną dobą więcej sił i środków na to, żeby reagować na takie wezwania od mieszkańców, że trzeba właśnie jechać i pomagać.
2: Znaczy każdego dnia służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych pełni kilka tysięcy strażaków, ratowników Państwa i Straży Pożarnej. Dodatkowo wspiera nas Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, więc no, niemalże w każdej chwili jednostki ochrony przeciwpożarowej są gotowe do udzielenia pomocy, czy to przy pożarach, czy miejscowych zagrożeniach, tak jak mamy w przypadku tych zdarzeń atmosferycznych. Oczywiście, jeżeli sytuacja jest bardzo trudna, kiedy na przykład występują zagrożenia trzeciego stopnia przed burzami, wtedy na przykład podnoszone są stany osobowe w jednostkach ratowniczych, gaśniczych. Niemniej jednak tego typu zdarzenia no, są dla nas czymś niemalże codziennym. Jednostki ochrony przeciwpożarowej są przygotowane do niesienia pomocy w sytuacjach pożarów, miejscowych zagrożeń, czy też klęsk żywiołowych, czy jakichkolwiek innych zdarzeniach, gdzie pomoc służb ratowniczych jest potrzebna. Więc tutaj jakby no, nie zwiększamy w stosunku do tych działań naszych jakby stanów osobowych na co dzień, czy też ewentualnie nie sprawdzamy tego sprzętu, ponieważ i ludzie, i sprzęt jest cały czas gotowy.

0: szybkości do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych.
1: Jak wygląda współpraca z ochotnikami, strażakami?
0: No bardzo dobrze. Tutaj tak naprawdę można powiedzieć, że PSP i OSP w pewnym sensie, które tworzą filar Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, można powiedzieć, że to są dwa płuca, które oczywiście no PSP będzie realizować te czynności ratownicze, no ale o wiele łatwiej jest zrobić, kiedy mamy też to wsparcie wśród strażaków, ochotników. Sam też również jestem strażakiem ochotnikiem, więc z jednej strony pracuję, pełnię służbę w Państwowej Straży Pożarnej, natomiast po skończonej służbie zdarza się, że też również działam razem ze swoim ochotniczą strażą pożarną, jeżeli taka sytuacja jest potrzebna, aby wyjechać gdzieś i komuś pomóc, czy to przy pożarze, czy jakimś miejscowym zagrożeniu.
1: I czym to się różni? OSP pewnie są bliżej, zatem szybciej docierają na miejsce, z kolei Państwowa Straż Pożarna bardziej zaawansowany sposób i metody pomocy?
0: Jeżeli chodzi o wyposażenie czy też wyszkolenie, jesteśmy na bardzo zbliżonym poziomie, czy jednostki ochotniczych straży pożarnych, czy Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście no, kwestia rozłożenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ratowniczo-gaśniczej w większości znajdują się najczęściej w miastach powiatowych, więc te tereny, obszary wiejskie w pierwszej kolejności są zabezpieczane przez jednostki OSP. Niemniej jednak no, tutaj też decyduje kwestia miejsca zdarzenia. No, jeżeli jednostka OSP dosyć szybko zareaguje na wezwanie alarmowe i ma do zdarzenia na przykład 2 kilometry, no to siłą rzeczy nie da się, aby Państwa Straż Pożarna była tam szybciej. Aczkolwiek no wielokrotnie zdarzy się tak, że czy przyjeżdżamy niemalże jednocześnie do tego zdarzenia, no bo trzeba pamiętać, że no nie w każdej jednostce OSP ci strażacy cały czas są w remizie. Są jednostki takie, gdzie są pełnione jakieś tam dyżury w zależności od samorządu. Natomiast w większości no to strażacy ochotnicy przebywają w swoich gospodarstwach domowych, w swoich domach, no i wykonują codzienne czynności i po usłyszeniu syreny wtedy biegną, czy też jadą do remizy, aby nieść pomoc tam, gdzie ona jest potrzebna.
1: Panie kapitanie, przełom sierpnia, września, początek września to jest tradycyjnie taki czas, kiedy podsumowujemy ten sezon wakacyjny. Czy również strażacy takich podsumowań już dokonali?
0: Jeszcze nie jesteśmy w trakcie podsumowania, niemniej jednak akurat te wakacje no być może nie były jakoś bardzo spokojne, a niemniej jednak z uwagi na to, że tych zdarzeń pogodowych też było dosyć dużo, jak również pożarów, ale no nie był to też taki sezon, który mógłby przyćmić inne sezony pod względem zwiększenia ilości. Oczywiście zdarzały się i pożary w rolnictwie, pożary upraw, pożary lasów, pożary w mieszkaniach. Dużo też było zdarzeń na przykład związanych z tlenkiem węgla, co wydaje nam się, że zagrożenie ze strony tlenku węgla
1: tak, to bardziej zima.
0: Powinno być bo bardziej zimna. Niemniej jednak takie intensywne upały, wysoka temperatura powoduje zaburzenie cyrkulacji, wentylacji w budynkach i też tych zdarzeń było dosyć dużo. Nawet został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: A to prawda, przypominam sobie.
0: Że końcówka lipca, początek sierpnia rzeczywiście, to był chyba piątek, skok tych interwencji był naprawdę bardzo duży. Tutaj dużo tych interwencji było na Śląsku. Z tego co pamiętam, około 30 osób zostało rannych, więc no, tych zagrożeń było również dużo. No, tutaj, jeżeli chodzi o nasze zdarzenia, bardzo duży wpływ ma tak naprawdę klimat, pogoda, to co się dzieje na zewnątrz, jeżeli są susze. Wtedy większe ryzyko pożarów, czy to właśnie w lasach, czy w uprawach rolnych, jak również właśnie te wysokie temperatury powodują również no, zagrożenie ze strony tlenku węgla. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, no to sezon wakacyjny, oczywiście tych kolizji, interwencji przy wypadkach drogowych również było dużo, ale no, jeżeli chodzi o jakieś bliższe statystyki, to na pewno koledzy z policji dokładnie to podsumują. Więc no, cały czas mimo wszystko Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne, czy też inne służby, które są również włączone do Krajowego Systemu Ratowniczego. Pamiętajmy, że w KSRG są również wojskowe jednostki wojskowej ochrony sił pożarowej, na przykład zakładowe służby ratownicze, więc tak naprawdę no, ten system jest bardzo dużym organem, który naprawdę stoi na Straży Bezpieczeństwa Polaków. No, dodatkowo też przez miesiąc, przez cały sierpień polscy strażacy pełnili służbę w ramach prepozycjonowania w Królestwie Hiszpanii, gdzie również doskonaliliśmy swoje umiejętności, jak też gasiliśmy pożary, które tam występowały.
1: Bardzo dziękuję panie kapitanie za tę rozmowę. Słowa
0: dziękuję
1: uznania
0: serdecznie.
1: Za tę pełnioną na co dzień służbę i w Państwowej Straży, i w OSP. Dla pana i dla pana kolegów i koleżanek, starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

0: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Już dziś po 12 w TDI. Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach żyje się nam najlepiej. Pod uwagę wzięto dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Jako jedyne otrzymało maksymalną notę 100 na 100 punktów. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Występuje tylko na norweskim wybrzeżu. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
8: Kreml jak powietrza potrzebuje nowych żołnierzy. Na froncie brakuje kadr, sprzętu i zapasów. Światowe wywiady, centra analityczne i eksperci wojskowi są przekonani, że Władimir Putin wkrótce ogłosi jakąś nową formę mobilizacji. Przerażeni Rosjanie w wieku poborowym uciekają za granicę, a rosyjski dyktator mówi, że nie będzie żadnej mobilizacji, że to kłamstwa i informacyjne ataki na jego kraj. O tym wszystkim już dziś o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam Państwa. Proszę słuchać.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś Moskwa, jutro Kijów. Amerykańscy wysłannicy odwiedzą Rosję i Ukrainę z propozycją pokojową. Pogoda znów będzie dziś niebezpieczna, w prognozach burze i silny wiatr. Prezydent poleci do Oslo, weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych Haralda V. Minęła 10. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Amerykańscy wysłannicy ruszyli na wschód. Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą dziś Moskwę. Jutro natomiast wizytę złożą w Kijowie. Będą tam rozmawiać o sposobach na przywrócenie pokoju na Ukrainie. Kolejność tych wizyt nie dziwiła eksperta do spraw bezpieczeństwa, profesora Macieja Milczanowskiego.
2: To jest naturalne dla tej administracji amerykańskiej. Po stronie rosyjskiej musi nastąpić takie wyczerpanie tą wojną i uwzględnienie tego, że pokój będzie bardziej korzystny niż prowadzenie otwartej wojny, bo to, że Rosja będzie nadal prowadzić działania hybrydowe, że nadal będzie wpływać na sąsiadów, no to chyba dla nikogo nie jest żadną wątpliwością. Natomiast taka ostra wojna kinetyczna rzeczywiście bardzo zużywa zasoby.
1: Komentował profesor Milczanowski w Polskim Radiu 24. Ukraina na czas wizyty amerykańskich negocjatorów w Rosji zapewniła, że zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

0: Kijów apelował też o wstrzymanie ataków przez siły Kremla. Mimo to rano w ukraińskiej stolicy ogłaszano alarmy bombowe. Rosjanie atakowali też Kijów dronami odrzutowymi. Uderzali również w innych regionach. Tam zginęły co najmniej 4 osoby. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty IMGW obowiązują w centrum i na północy Polski. Wiatr osłabł, ale nadal jest porywisty, mówił w Polskim Radiu 24 Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
1: Rozwijające się na dużym obszarze kraju burze, przelotne opady. Te opady towarzyszące burzom, ale również poza burzami, miejscami dosyć intensywne. No i znów ten porwisty wiatr, który miejscami może osiągać w porywach nawet 75-85 km na godzinę. Szczególnie on nad morzem dzisiaj taki silny, okresami bardzo silny.
0: Minionej doby strażacy interweniowali ponad 1000 razy w związku z wichurami. W wielu miejscach porywy wiatru przekroczyły 100 km na godzinę. Konsultacje w sprawie unijnego budżetu po 2027 roku w toku. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa w najbliższą środę odwiedzi Warszawę. Przyszłotygodniowy plan objazdu po unijnych stolicach został opublikowany na stronach Rady. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej.
2: Przewodniczący Rady od kilkunastu dni podróżuje po unijnych stolicach i sprawdza, jakie są czerwone linie poszczególnych rządów. Wczoraj także na temat unijnego budżetu na lata 2028-34 rozmawiali na nieformalnej naradzie w Dublinie ministrowie do spraw europejskich.
3: Dla nas niezmienne, najważniejsze jest utrzymanie wielkości naszej koperty narodowej.
2: Relacjonował przebieg spotkania wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
3: Mówiliśmy, że jeżeli mają się pojawić jakiekolwiek zmiany w budżecie, to na pewno nie kosztem kopert narodowych.
2: Ta koperta dla Polski, zgodnie z propozycjami komisji z ubiegłego roku, to 123 miliardy euro. Ale irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje swoją wersję projektu budżetu. Z moich informacji wynika, że szykuje cięcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych króla Norwegii, Haralda V. Monarcha zmarł 28 sierpnia, a ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 9 września. O tym, że do Oslo leci polski prezydent, poinformował jego szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polska odda hołd królowi, który przez dziesięciolecia cieszył się ogromnym szacunkiem swoich rodaków i społeczności międzynarodowej, napisał szef prezydenckiego biura i podkreślał, że Harald V był monarchą dbającym o dobre relacje z Rzeczpospolitą Polską, a jego odejście zamyka ważny rozdział Norwegii, naszego bliskiego sojusznika. Po miesiącach testów maszyna jest gotowa do lotu. Prawie 5-metrowa rakieta zbudowana przez studentów Politechniki Wrocławskiej w październiku poleci w międzynarodowych zawodach European Rocketry Challenge w Portugalii. Konstrukcja ma wznieść się na wysokość 3 km. Nad projektem pracowało ponad 100 osób, a studenci wykorzystali doświadczenia z poprzedniej rakiety, mówi prezeska koła PWR in Space Oliwia Opoń.
4: Wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków z poprzedniej rakiety R7 i liczymy, że tym razem polecimy absolutnie bezbłędnie. Prace tak naprawdę trwają na przestrzeni paru lat, bo żeby taką rakietę dopracować do końca, to potrzebujemy doświadczenia kilku pokoleń, ale nad tą konkretną myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że parę ostatnich miesięcy naprawdę było intensywnej pracy i polepszania poprzedniej konstrukcji.
0: Rakieta jest napędzana silnikiem na paliwo ciekłe. Po starcie rozpędzi się do około 250 metrów na sekundę, a na Ziemię wróci dzięki dwóm spadochronom.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tak jak słyszeli Państwo w informacjach, wietrzna sobota niemal w całym kraju. Miejscami może powiać w porywach powyżej 70-80 km na godzinę. Do tego popada przelotnie, a w północnej połowie kraju i w centrum może zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-17 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu kraju.
5: Radio 24. Słowem wszystko.
6: 6 minut po godzinie 10. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Przed nami kolejny odcinek z cyklu Piękne Nieznane, w którym jeszcze raz zaprosimy do odwiedzenia Chorwacji. Choć ponoć akurat do pobytu w tym kraju, w wakacje, specjalnie nas Polaków zachęcać nie trzeba, zwłaszcza kiedy u nas kończy się lato. Nasza dziennikarka Małgorzata Tylmińska, rozkochana w Chorwacji, udowodni nam, że ten piękny

0: Nadmorski kraj jest także świetną opcją na krótszy pobyt, na przykład na popularny city break, czyli na taki weekendowy wypad. Tym razem dowiemy się, co to są sztrukli, skąd się wziął krawat i co robi się na szpicy, będąc w Zagrzebiu.
1: Piękne, nieznane.
2: No to lecimy, bo latem w drogę. Dla ponad miliona Polaków prowadzi ona wprost nad chorwacki Adriatyk. Kryształowo czysty, ciepły, kuszący urokiem Istrii czy powalający urodą Dalmacji. Według danych chorwackiej wspólnoty turystycznej jesteśmy tuż za podium. Po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach z nacji odwiedzających Chorwację.
3: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard flight 111-7560 to Zagreb. Before we depart, we like to show some
2: Samolotem, samochodem, pociągiem, wszystko jedno. Chcę namówić do odwiedzenia Chorwacji nie tylko nadmorskiej. Zabieram w głąb lądu, gdzie historia żyje, w murach zamków, na wsi czy zabytkowych centrach miast. Dziś odwiedzimy Veliki Tabor, Kumrovec i Zagrzeb, które pokazują zupełnie inne oblicza Chorwacji.
3: Ladies and gentlemen, we are approaching Zagreb Airport. It's currently 28 degrees Celsius in Croatia.
2: Zaczynamy od stolicy w rytmie piosenki Zagreb Tezowe zespołu Prlja Vokalizte.

0: Zagrzeb, stolica Chorwacji, nas wzywa, ale często pozostaje w cieniu słynnego wybrzeża Adriatyku. Tymczasem to miasto o wyjątkowym charakterze, gdzie austro-węgierska elegancja spotyka się z bałkańskim temperamentem. Zagrzeb to sobie, do
1: Reci, zašto vrijedi posjetiti Zagreb?
2: Zagreb vrijedi posjetiti zato što se ovdje mogu baš provesti lijepi dani ispunjeni aktivnostima.
0: Dlaczego warto odwiedzić Zagrzeb? Warto, bo tu jest mnóstwo atrakcji, kawiarni, restauracji, muzeów, wydarzeń, także sportowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a odległości nie są wielkie.
2: I myślę, że stwarno niekoliko baś na kolepich i spłynionych dana może prowadzić Zagreb.
0: Cieszę się, że mogę Państwa oprowadzić po Zagrzebiu razem ze Stefani Stelko, dziennikarką chorwackiej telewizji. Zaczynamy, a jakże, na placu Bana Jelačića.
1: Reci nešto o ovom mjestu gdje se nalazimo.
2: Nalazimo se na trgu Bana Jelačića, to je glavni zagrebački trg, centar grada i zapravo jako važno mjesto i za lokalno stanovništvo. Tu je često mjesto gdje se nalazimo sa prijateljima, s kolegama.
0: Powiedz więcej o miejscu, w którym jesteśmy. To plac Bana Jelačića, główny w Zagrzebiu, samo centrum, takie ważne miejsce, także jako miejsce spotkań. Umawiamy się albo pod pomnikiem Bana, albo pod zegarem nieopodal.
2: Doćici dobrodošlice, znaczy kada netko iz Hrvatske.
0: Tu jest dobra komunikacja, tramwaje, mnóstwo się tutaj dzieje. Urządzane są kiermasze, koncerty, na przykład z okazji Nowego Roku. No i tu odbywają się huczne powitania, choćby zwycięskich drużyn sportowych. W 2018, kiedy nasza reprezentacja wróciła ze srebrem z Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przyszło tu witać naszych sportowców prawie 500 000 osób. Witamy wracających z Igrzysk Olimpijskich czy Eurowizji.
2: Tutaj doczekujemy ludzi i na Eurowizji i wszelkich innych dogadzeń.
0: Zagrzeb to miasto, które nie narzuca tempa, zachęca do spacerów, zatrzymania się przy filiżance kawy i odkrywania historii krok po kroku. Koniecznie pod krawatem, bo sklepiki z jedwabnymi krawatami nie są przypadkowe.
1: Krawata, hrwa, to zwróci, nie znam, slično.
2: Na imię w 17. stoleciu powstaje jeden odred chorwackie wojskie.
0: Krawat, chorwat, brzmi podobnie. Tak, w XVII stuleciu chorwaccy żołnierze nosili takie wiązania przy koszulach. Zobaczyli to Francuzi, którzy zawsze mieli oko do mody i spodobało im się to. No i ten rodzaj odzieży nazwano krawat, od Chorwata.

0: Hrvati se sada nose posuda, a mi ju smatramo jednom od naših simbola.
1: W Zagrzebiu można poczuć codzienne życie Chorwacji z dala od nadmorskich kurortów, ale blisko jej kultury, tradycji i smaków. To także miasto kultury wysokiej, która przestaje być dostępna tylko dla elit, ale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zwykłych ludzi. Mogą się stać melomanami podczas plenerowych koncertów.
2: Dalej jest nieco kulturnog, zbog czego jest Zagreb poznat.
0: Pa jedna od najlepszych manifestacji kulturnych u Zagrebu jest Zagreb Classics Festival.
1: Jednym z najwspanialszych wydarzeń kulturalnych jest Zagreb Classic Festival. Rozpoczyna się na początku lata, w czerwcu. To wyjątkowe wydarzenie. Na placu Króla Tomisława, gdzie znajduje się piękny park z fontanną, występują i grają orkiestry symfoniczne. Znakomite, z różnych krajów, ale i z Chorwacji. Ludzie przynoszą koce, jest taka piknikowa, swobodna atmosfera.
0: Jako opušteno je atmosferi, slušaju tu glazbu, to je stvarno onako jedan jedinstven događaj.
1: To miasto, które najlepiej poznaje się niespiesznie, zwracając uwagę na detale, takie jak choćby słynny dach.
2: Relief Poznat krov.
0: Tak, to je krov crkve Svetog Marka. Dakle, crkva je postojala ovdje jako dugo već od srednjeg vijeka.
1: To najbardziej znany dach. Tak, kościół Świętego Marka. Świątynia była tutaj jeszcze w średniowieczu. Po trzęsieniu ziemi w 1880 roku dach odnowiono, układając kolorowy herb Zagrzebia i regionu w Chorwacji. Wąskie uliczki górnego miasta, eleganckie kamienice i liczne kawiarnie tworzą atmosferę przypominające dawne miasta Europy Środkowej. Jednak prawdziwe życie stolicy obserwować można w sobotę podczas tzw. szpicy. Każdą sobotę centrum Zagrzebia zamienia się w ogromny salon pod gołym niebem. Mieszkańcy wychodzą na spacer, spotykają się ze znajomymi i zajmują miejsca w kawiarnianych ogródkach. Szpica to nie tylko okazja do rozmów przy kawie, ale także swoisty pokaz stylu życia i mody. Dla wielu mieszkańców jest to jeden z najważniejszych elementów weekendowej tradycji.
2: Gdzie się nalazimy?
0: Nalazimy się na Cvjetnom trgu, isto samom središtu Zagreba, niedaleko od głównego trga, ale to jest miejsce, na które...
1: Gdzie jesteśmy? To plac kwiatowy. Przychodzisz tu, jeśli chcesz być zauważonym. Jest taki zwyczaj, szpica. Przychodzisz, pijesz kawę, jesteś w najlepszych ciuchach. To popularne miejsce. To miejsce, gdzie jesteś na widoku. Chcesz być zauważonym. Bądź na szpicy. Chorwaci i Chorwatki zawsze dbali o dobre, modne ubrania. To symbol. Idziesz na szpicę, czyli tam, gdzie będą cię oglądać i podziwiać. Idziesz dobrze ubrany, mogą ci nawet zrobić zdjęcie. Szpica i picie kawy? Jasne, ale częścią zagrzebskiej tradycji są też sztrukli. Jedno z najbardziej znanych dań regionu.
2: Od czego są sztrukli?
0: Sztrukli są tiesto, które się rozłucze, ono się napłynie świeżym syrom.
1: Z czego robi się sztrukli? To rozwałkowane ciasto napełnione świeżym serem, zlepione, może być ugotowane, zapieczone. To przysmak i tradycja. Każda gospodyni ma swój przepis i każda mówi, że jej jest najlepszy. Delikatne ciasto wypełnione serem jest pyszne. Jego smak od pokoleń towarzyszy mieszkańcom Chorwacji.
0: Ja ću ove sa bučenim košticama i mineralnim. Može, hvala vam.
1: Dla turystów to obowiązkowy punkt kulinarnej podróży po Zagrzebiu. Jeśli chce się poczuć prawdziwy rytm Zagrzebia, warto odwiedzić Targ Dolac. Położony tuż obok głównego placu miasta, jest miejscem codziennych spotkań mieszkańców i symbolem lokalnej tradycji.
2: To są domaćie mandariny,
0: tak? Trzeba by być, tak?
2: Już ci pytać o Dolac. I Dolac jest symbol Zagreba. Od czego je poznać?
0: Da, Dolac je stvarno srce grada, isto tako privlači i lokalce, ali i sve veći broj turista.
1: Dolac to srce mjesta, przychodzą tu i mieszkańcy, i turyści. Tu kupuje się świeże owoce i warzywa, ser, z którego robi się sztrukli.
0: Szczukli, zapravo svakodnevno dobivaju svježu ribu.
1: Tu można też kupić świeże ryby, a przecież Zagrzeb nie znajduje się nad morzem. Są też

0: też przysmaki z dalmatyńskiego wybrzeża, różne pamiątki, a także miód czy oliwa. Dolac bywa nazywany brzuchem Zagrzebia, bo to właśnie tutaj trafiają produkty z okolicznych gospodarstw. Już od wczesnego ranka targ tętni życiem, a między straganami można usłyszeć lokalny dialekt. To świetne miejsce, by spróbować smaków charakterystycznych dla różnych regionów Chorwacji.
1: Co
2: jest
1: owo?
2: To jest mlewena smokwa, nie znacie. Mlewena smokwa sa bademo. Super, delicja dalmatyńska.
0: To jest taka masa ze zmielonych fig, takie delicje, dalmatyński przysmak, specjał. Może być z orzechami, z chlebem świętojańskim. Targowisko Dolac pokazuje, że Zagrzeb to nie tylko zabytki i kawiarnie, ale także żywa tradycja i codzienność jego mieszkańców.
1: Fala lepa.
2: Fala
1: wama.
2: Fala lepa.
0: Stąd już niedaleko do tajemniczego miejsca, które zwłaszcza w upalne lato jest niezwykłym odkryciem. Będąc w Zagrzebiu, proszę nie pominąć tunelu Gricz. To tunel dla pieszych pod zabytkową dzielnicą.
1: Ja już moram pytać. Myśmy u tunelu.
3: Tak, to jest tunel Grić, zato što se na ime to brdo, na którym się nalazi taj jeden z najstarszych dzieł Zagreba.
0: Jesteśmy w tunelu. Tunel nazywa się Grić od nazwy wzgórza, pod którym go zbudowano. Został wybudowany podczas II wojny światowej i służył jako schron. Tak samo zresztą był wykorzystywany podczas wojny w latach 90. Potem przez kilka lat był całkowicie zamknięty, ale otwarto go. Jest super i latem, i zimą. Traktowany jest po pierwsze jako skrót komunikacyjny, ale latem podczas upałów jest tu chłodno i przyjemnie, można jakoś przetrwać taką właśnie gorącą pogodę. Zimą, gdy pada deszcz, jest tu sucho i ciepło. Kilka razy do roku organizowane są tu wystawy. Najpiękniejsze podczas Festiwalu Światła. To znakomity festiwal, który co roku organizowany jest w całym Zagrzebiu. Chłodno, tajemniczo tego miejsca nie można ominąć, podobnie jak pobliskiego Muzeum Zerwanych Więzi, kolejnej atrakcji chorwackiej stolicy.
1: Myśmy blizu Muzeum Prekinutych Węzy, od czego je poznat.
3: Poznat je zapravo zato što je to jedini takav muzej u svijetu. Zapravo još neko vrijeme nitko u svijetu ni ne smio svoje.
0: Jesteśmy blisko Muzeum Zerwanych Więzi. Z czego słynie? To jedyne takie muzeum na świecie. Nikt jeszcze nie otworzył podobnego. Słynie z niego właśnie Zagrzeb. Nagrodzono je tuż po otwarciu za największą innowacyjność w Europie. Jego historia powstania jest bardzo ciekawa, bo była sobie para. Drażyn i Olinka w związku. Oboje byli artystami. Ich związek się zakończył, ale zostali w dobrych relacjach. Po jakimś czasie Drażyn zwrócił się do swojej byłej partnerki z pytaniem, co zrobić z rzeczami, które kupili będąc razem, z prezentami, które sobie robili. Zaproponował, żeby zrobić z tego wystawę. I tak się stało. Wystawa objechała świat. No i tak się złożyło, że w miejscach, gdzie się pojawiała, zwiedzający przynosili różne własne rzeczy, przedmioty związane z zakończonymi związkami. Tak zgromadzono olbrzymią kolekcję. Powstała ekspozycja prezentująca przedmioty z towarzyszącymi opisami, czasami smutnymi, ale czasami dziwnymi albo śmiesznymi. W obecnym kształcie wystawa pokazuje przeżycia osób z różnych zakątków świata, dotyczące intymnych przeżyć związanych z zerwanymi więziami i bliskością. Połączenie historii, miejskiej energii, kawiarnianej kultury i lokalnych smaków sprawia, że Zagrzeb jest miejscem wyjątkowym. Miastem, które warto nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim poczuć.

0: Zagrzebia wyruszamy do Zagorja, regionu słynącego z łagodnych wzniesień, winnic i urokliwych widoków oraz agroturystyki. Nie ominijmy zamku Wielki Tabor, który urzeka bajkowym wyglądem. To jeden z najlepiej zachowanych zamków w Chorwacji. Charakterystyczna sylwetka od wieków góruje nad okolicą, przypominając o czasach rycerzy, możnych rodów i pachnącej prochem historii. Opowiada nam o tym Anna, przewodniczka.
1: Wielki Tabor zaczął grać w średnim 15 stulecia.
0: Zamek Wielki Tabor powstał w XV wieku. Wtedy wybudowano pierwszą wieżę. Budowlę zaczęto wznosić dla

0: a Fryderyka II Celskiego. Był to ród pochodzący ze słowiańskiego Celje, ale mieli też posiadłości tutaj, w Zagorju. Rozpoczęli budowę i zamek rozrastał się, zyskując choćby charakterystyczne mury, krużganki z wieżami. W XVI wieku rozbudowa jest kontynuowana. To czas ekspansji Turków w Europie. Nie doszli aż do Wielkiego Taboru, ale stanowili zagrożenie. Stąd dalsza rozbudowa. Kolejne wieże, mury obronne, zabudowania służące gospodarstwu i codziennemu funkcjonowaniu.
1: W XVI
0: wieku doszło do zmiany właściciela. Wielki Tabor przeszedł w ręce rodziny Ratkajów, którzy pochodzili z Węgier. Powiększali swój majątek, część ziem posiadłości kupili, część dostali jako prezent za zasługi wojenne.
1: Wojne zasługi. Upravo tako su došli u posjet Velikog Tabora 1502. Su, znači, preuzeli Veliki Tabor.
0: Gdy Turcy przestali być zagrożeniem, zaczęto odchodzić od obronnego charakteru budowli. Stawały się po prostu budowlami o charakterze mieszkalnym, rezydencjami. Wkroczył styl barokowy. W części wystroju zachowano taki charakter. Niestety nie mamy już zachowanych oryginalnych mebli. Dlaczego? W XIX i XX wieku często zmieniali się właściciele. Nie było odpowiedniej opieki i troski. Elementy wyposażenia były stąd zabierane. Niestety nie mamy więc wyposażenia oryginalnego. O tym, co się tu znajdowało, wiemy tylko z dokumentów pisanych.
1: Ono, co znamy o żywotu z Wielkiego Tabora, znamy ili z pismenich dokumentów i normalno z archeologicznych istrażivań.
0: Wielki Tabor słynie nie tylko z historii, ale także z legend. Najbardziej znana opowiada o Weronice z Desinicia.
2: Już jeden podkoje była Weronika.
1: Znaczy, Weronika była plemkinią niżych stależa z Desinicia, znaczy miasta.
0: Kim była Weronika? Weronika była dziewczyną z ludu, nisko urodzoną, chłopką z tutejszej wsi. Legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie, opowieść, która żyła w przekazach ustnych, głosi, że zakochała się w arystokracie, młodym Fryderyku Celskim, synu właściciela zamku Wielki Tabor. Legenda głosi, że Fryderyk wracał z polowania, zobaczył ją w okolicach zamku. Była prostą wieśniaczką o dużo niższym statusie, bardzo ubogą. Zgodnie z przekazem zakochali się.
1: Kao prvo, Veronika bila siromašna, to nije, to je jako smetalo Hermanu. I kao drugo, Fryderyk je već imao ženu.
0: Powstał problem. Ojciec Fryderyka Herman nie mógł zaakceptować ubogiej wybranki syna. No jeszcze jedno. Fryderyk miał już żonę, Elżbietę Frankopan, z bogatej rodziny. Rodzina obawiała się, że zakochany mężczyzna porzuci zamożną dla ubogiej wieśniaczki, bo jego małżeństwo nie było szczęśliwe i udane. Powstał pomysł, by pogodzić małżeństwo. Zostali zaproszeni do zamku w Krapinie. Herman miał nadzieję, że syn zapomni o Weronice. Tak się jednak nie stało. A Elżbieta pewnego dnia została znaleziona w łóżku martwa, zamordowana. Podejrzenia padły na Fryderyka, sytuację pogorszył fakt, że zaręczył się szybko z Weroniką.
1: Ubił Elżbietę, jeszcze sve to głośniej wyglądało, nakon što su se Fryderyk i Weronika wieńczali.
0: Miłość do kobiety niższego stanu nie została zaakceptowana przez rodzinę wybranka, a według podań uwięziono oboje. Weronikę oskarżono o czary i zamordowano. Do dziś mówi się, że jej duch pojawia się wśród starych kamieni Wielkiego Taboru. Zamek jest jednym z najcenniejszych zabytków Chorwacji i ważnym ośrodkiem kultury. Organizowane są tu wystawy, koncerty i wydarzenia przyciągające turystów z całego świata. Wielki Tabor to miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić.

0: Kilkadziesiąt kilometrów dalej znajduje się Kumrovec, niewielka miejscowość, która zachowała wygląd tradycyjnej chorwackiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Skansen Staro Selo pozwala przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie mieszkańców tego regionu przed ponad 100 laty. A opowiada o tym Goran, który oprowadza po skansenie.
1: Jak wygląda typiczna zagorska kucia?
2: Pa, dzielimy kucie na dwie wrste, hiże mazankę i hiże zidankę. Hiże mazankę są...
0: Jak wyglądał typowy wiejski dom w Zagorju?
3: Dzielimy je na dwa rodzaje. Mazankę zbudowane są z drewna, bali lub desek. Zidankę wykorzystano tu kamień

0: wciosany. Proszę też zwrócić uwagę, że w naszym skansenie mamy budowle łączące oba te style. Parter jest kamienny, piętro drewniane.
1: Spacerując wśród tradycyjnych domów krytych słomą, gątem, dachówką, warsztatów rzemieślniczych i zabudowań gospodarskich, można zobaczyć, jak wyglądało życie mieszkańców chorwackiej wsi.
2: Zaczęły postęp żywota młodok braczok para.
0: Tu widać, jak wyglądało życie młodego małżeństwa. Po ślubie mieszkali w izbie na piętrze w domu rodziców. Pracowali w gospodarstwie, ale żyli w jednym domu, blisko siebie. Młodzi pomagali w polu, w ogrodzie. Gdy zebrali wystarczająco dużo pieniędzy, mogli pomyśleć o budowie własnego domu, najczęściej niedaleko. Te izby nazywano komorami.
2: Kuczyce, taką żyjowe sobice, się nazywają komorice.
3: Kao polską. Znasz? Da. U selu.
1: Jak u nas po polsku. Też były komory, tak mówiono na wsi.
0: Komory to takie izby, gdzie tylko spano.
1: Choć Kumrowec liczy zaledwie kilkuset mieszkańców, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w północno-zachodniej Chorwacji. To właśnie tutaj w 1892 roku urodził się Josip Broz, pseudonim Tito, przywódca Jugosławii. Można tu zobaczyć Izbę Pamięci.
2: Josip Broz je posjećivao svoju rodnu kuću, s obzirom da je ona 53. i 54. bila preuređena u stalni muzejski postav.
0: Josip Broz odwiedził to miejsce z uwagi na to, że w latach 50. dom został odkupiony od dalszej rodziny. Dom podzielono na dwie ekspozycje. Z jednej strony mamy rekonstrukcję typowego miejskiego domu, z lewej strony zaś coś w rodzaju Izby Pamięci. Mamy tu zdjęcia i niektóre prezenty, które dostawał od odwiedzających go polityków i zagranicznych delegacji. Sam Tito już jako przywódca Jugosławii był tu ze 20 razy. Kochał to miejsce i lubił zaglądać w rodzinne strony. Gdy tu przyjeżdżał, zawsze witało go mnóstwo osób. Wszystkim było miło, że odwiedza to miejsce.
1: Ciekawe, że Kumrowec jest wciąż odwiedzany właśnie z uwagi na pamięć o Ticie. I przez młodych, którzy nie pamiętają Jugosławii, i przez starszych, dla których ta pamięć jest i żywa, i ważna. Kumrowec to nie tylko historia polityczna i etnografia, to także spokojna atmosfera, zielone wzgórza i krajobrazy charakterystyczne dla regionu Zagoria. Zmęczeni? W okolicy odpocząć można w kompleksie basenów termalnych Tuchelskie Teplice, a przenocować w sielskim Wugle z Bregu. I mam nadzieję, że udało mi się namówić Państwa, by w drodze nad Adriatyk nie pędzić przed siebie, omijając te ciekawe miejsca. Piękne, ale wciąż mniej znane. O czym opowiedziała Państwu Małgorzata Telmińska.

0: piękne, nieznane.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: W ciąży nie piję.
5: Bo nie jestem sama.
6: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
7: Bo wiem, czym jest FAS.
8: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży.

0: Fundacja Dom w Łodzi.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Niezwykłe reportaże i dokumenty radiowe.
3: Co mają ciekawego i ważnego do powiedzenia nasi goście.
2: Zapraszamy do słuchania naszej audycji Co jest na tej taśmie?
3: W każdą sobotę po godzinie 22 w Polskim Radiu 24.
2: Dorota Boniecka-Górny
3: i Wiesław Molak.
1: Autopromocja.
4: 10.32 minęła.
5: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
4: W studiu pan Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Połączony z nami pan Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień. Witam panowie, dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
7: Dzień dobry.
4: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się 1 września w polskich szkołach, no bo tam prawdziwa rewolucja, zakaz używania telefonów komórkowych. Coś, co było wymieniane jako jedna z tych głównych, podstawowych i najważniejszych zmian, jaka stanie się udziałem uczniów szkół podstawowych na razie. Zwracam się do pana Pawła Mrozka teraz. No i jak po tym pierwszym tygodniu?
6: Pierwszy tydzień na razie jeszcze trudno oceniać, ale patrząc na takie ogólne problemy, no to można powiedzieć, że wchodzimy w ten nowy rok szkolny, tak jak go zakończyliśmy. Oczywiście z niektórymi zmianami, jak chociażby przy telefonach komórkowych, ale z tymi telefonami komórkowymi to jednak uczniowie są mocno zaskoczeni. Może zaskoczeni w ten sposób, że młodzi ludzie zbytnio polityki nie śledzą, zbytnio nie śledzą tego, co się dzieje w tematach, czy to szkolnych, czy nieszkolnych, w ogóle polityki nie śledzą młodzi ludzie.
4: Ale co
6: ludzie.
4: To ma wspólnego z polityką?
6: Z polityką, tak, bo jest prowadzony przez właśnie politykę i przez tak naprawdę, my to tak postrzegamy jako jednak tutaj organizacje pozarządowe, że ten zakaz jest dość takim populistycznym zakazem jednak wprowadzanym przez polityków, a nie jest wytłumaczony właśnie młodym ludziom w szkołach. Więc jak młodzi nie śledzą polityki, to nawet byli zaskoczeni, że taki zakaz telefonów komórkowych do szkół wchodzi i nikt im nie powiedział właśnie, że coś takiego jest. Nikt im nie powiedział, dlaczego telefony komórkowe w szkołach są szkodliwe i nie tylko w szkołach, dlaczego telefony komórkowe są zagrożeniem. Więc my patrzymy na to tak, że zakaz powinien wejść dopiero po roku, pierwszym roku obowiązkowej edukacji zdrowotnej, żeby jednak młodzi ludzie na początku otrzymali wiedzę, a nie tylko i wyłącznie taki magiczny przycisk, którym zakazujemy telefonów komórkowych, bo co jest ważne, że w szkołach młodzi ludzie przebywają około powiedzmy 5-6 godzin i ten zakaz faktycznie wtedy obowiązuje, ale gdy tylko wyjdą ze szkoły, mają niestety nieograniczony dostęp do telefonu i tutaj naprawdę uwaga do wszystkich rodziców, żeby jednak zwracać uwagę na to, co dzieci robią w domach.
4: Panie Danielu, jakie mogą być konsekwencje tego, że ten zakaz został wprowadzony, ale nie wszyscy, których ten zakaz dotyczy, rozumieją, dlaczego tak się stało?
7: Zanim odpowiem na to pytanie, to moja córka ma 13 lat i teraz poszła do 7 klasy i nie wiem, w jakim momencie jest 5-6 godzin, bo to jest 8-7 godzin dziennie spędzenia w szkole. Więc być może w szkole średniej jest tak, że 5-6 godzin spędzają uczniowie, natomiast trochę niżej, czyli w podstawowej, tych godzin jest dużo więcej. Ze statystyk wynika, że około 5 godzin dziennie dziś konsument spędza z telefonem, w telefonie, w różnego rodzaju aplikacjach, grach komputerowych, social mediach, komunikatorach. To wychodzi mniej więcej 5 godzin. Oczywiście to nie jest jakaś precyzyjna dana, ona jest przybliżona, ale jest mocno uprawdopodobnione. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli wprowadzamy jakąś zasadę, to tłumaczymy dlaczego. I wydaje mi się, że ta fundamentalna odpowiedź na pytanie dlaczego, ona potrzebuje rzeczywiście czasu. Chociaż temat nadużywania technologii, temat hejtu, cyberprzemocy, hate page'y, robienia dziwacznych filmików na terenie szkół, to nie jest temat, który pojawił się dziś. I badania, które się pojawiły dotyczące cyberzaburzeń, które najbardziej uderzają w dzieci i w nastolatków, są dostępne publicznie. Jasne, że to nie będzie tematem numer jeden zainteresowania osób młodych i dla mnie jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli byśmy chcieli znaleźć odpowiedzi na pytanie, to technologie, które rozpraszają, które rozbijają, które burzą koncentrację, one nam też mogą pomóc, żeby zapoznać się z tymi danymi dotyczącymi myśli rezygnacyjnych, stanów depresyjnych, tysięcy orzeczeń, które wprost wynikają z nadużywania technologii cyfrowych. Więc o ile zgadzam się, że należy to wytłumaczyć, o tyle temat jest znany i nie jest nowy. Uważam, że jest

0: to dobry krok w dobrą stronę i on niewiele ma wspólnego de facto z polityką, bo tak naprawdę politycy stanęli w poprzek wielkiego biznesu. I to jest jakby przed nami kolejne regulacje, które mają na celu ochronę tak naprawdę młodych, a nie boomerskie pouczanie ich, czy jakieś, nie wiem, wymuszanie czegoś, czego nie lubią. Mhm. Ja to słyszę od młodych pacjentów. Co najbardziej mnie zaskakuje, że czasami słyszę, nie zawsze, że niektórzy z tych młodych osób, które utonęły w tym świecie cyfrowym, zazdroszczą, nazwę to umownie, pokoleniu analogowemu tego, że tych urządzeń nie mieliśmy, że mieliśmy inne dzieciństwo, inną szkołę, też ze swoimi problemami, też z jakąś przemocą, też z różnego rodzaju konfliktami, natomiast nie mieliśmy tego narzędzia, co do zasady, które może pomagać i może rozwijać, często niestety zwija i nie pomaga.
1: Ten zakaz, który został wprowadzony w tym roku, no to jest taki zakaz ogólnopolski, odgórny, ale przecież są szkoły, gdzie tych smartfonów używać nie można było jeszcze przed 1 września 2026 roku. Panie Pawle, jak te doświadczenia uczniów w tych szkołach wyglądają?
2: Uczniowie raczej przyzwyczajają się do takich różnych wprowadzanych zasad, nakazów w szkołach. Oczywiście to wymaga czasu, więc po pierwszym tygodniu jeszcze młodzi ludzie przygotowani do tego nie są, ale faktycznie w wielu szkołach taki zakaz już obowiązywał zdecydowanie wcześniej. Chociaż w wielu szkołach też była taka umowa między właśnie nauczycielami a uczniami, że podczas lekcji tych telefonów nie wyciągamy i wszyscy żyli w zgodzie, że takich telefonów podczas lekcji nie było. A natomiast na przerwie właśnie to w niektórych szkołach wyglądało tak, że właśnie te telefony można było wyciągać. I tutaj największy, myślę, największa taka zasługa takiego zakazu, który właśnie jest wprowadzony do polskich szkół, że na przerwach jednak dzieci będą ze sobą więcej czasu spędzać. Więc ja ogólnie nie jestem przeciwko zakazowi, tylko przeciwko zakazowi od 1 września, czyli że już teraz wchodzimy też jako akcja uczniowska, a również inne organizacje pozarządowe. Wielokrotnie apelujemy o to, żeby był zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Niektórzy młodzi powiedzą nam, że jak to, dlaczego mamy zakazywać mediów społecznościowych? No ale media społecznościowe są teraz bardzo niebezpieczne i jak kiedyś najgorsze, co można było spotkać w mediach społecznościowych, co można było zobaczyć, to jakieś śmieszne filmiki, to teraz to jest naprawdę wiele pato treści. Oczywiście pato streaming został zakazany kilka miesięcy temu w Sejmie, ale i tak nie zmienia to faktu, że naprawdę w mediach społecznościowych jest wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla młodego pokolenia. No i właśnie media społecznościowe, gdybyśmy zakazali dzieciom poniżej 15 roku życia, to byłby zakaz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie tylko kilka godzin w szkole. I tutaj co rozmówca mówi właśnie o tylu godzinach w szkołach. Tak, to prawda, młodzi ludzie naprawdę w szkołach spędzają wiele, wiele godzin.
1: No bo to pewnie są lekcje takie, które w planie lekcji są, ale jest jeszcze pewnie dla tych najmłodszych czas spędzonych w świetlicy na przykład. Panie Danielu, ważne to, o czym mówi pan Paweł Mrozek, że czasami to nie chodzi tylko albo aż o używanie smartfona, telefonu komórkowego, ale chodzi o to, co w tym smartfonie jest, czyli media społecznościowe, zwane już przez niektórych, pewnie nie bez uzasadnienia, mediami antyspołecznościowymi.
0: Znaczy ważne jest to, co też wspomniał nasz rozmówca dzisiejszy. To, co się dzieje w domu, jest istotne. Uważam fundamentalne, czyli jeżeli od domu zaczynamy edukację i higienę cyfrową, no to jest zdecydowanie łatwiej. No bo tylko takie dyrektywne podejście, nie bo nie, albo odłóż to, to nie jest wyjaśnienie, to nie jest wytłumaczenie. Na kanwie smartfonów czy elektroniki dochodzi do wielu kłótni, nieporozumień. Telefon jest w stanie pokłócić rodzinę. Telefon jest w stanie skutecznie odciągnąć od relacji, pozytywnych pasji. Ja cieszę się, że akcja uczniowska no intelektualnie jest jakby dalej niż ci, którzy tylko, nie wiem, narzekają w domach, jak jest źle. Tylko działają i zwracają uwagę na social media, które się przepoczwarzyły, których intencją nie było krzywdzenie, straszenie czy manipulacje. No nie taka była intencja. Jeśli młodzi ludzie dziś mówią, że trzeba zrobić jeszcze jeden krok, to uważam, że należy ich słuchać. Że nie należy tylko opowiadać o tym, jak to było kiedyś, bo mało kogo to dzisiaj obchodzi, tak szczerze. Mhm. że myśmy tego nie mieli, że były trzepaki i tak dalej.

0: często popełniany błąd, jakby takie wypominanie tego, że jest postęp, że jest nowoczesność.
1: Tak, kiedyś to były czasy, a teraz czasów nie ma.
0: To nie działa. To trzeba do źródeł, konkretnie do źródeł.
1: Ale też trzeba coś zaproponować w zamian, prawda? No bo z jednej strony zakaz telefonów komórkowych. To

0: rzecz, a jednak duża dla młodych, otwarte orliki. Orliki szkolne, które nie są tylko otwarte na czas WF-u, ale również podczas przerw, również podczas tak naprawdę wolnego czasu młodych ludzi.
1: No więc... pewnie dla szkoły to także jest dodatkowe wyzwanie, no bo trzeba tam postawić człowieka, który będzie dbał o to, żeby te dzieci korzystały z tej infrastruktury w bezpieczny sposób.
0: Dokładnie tak. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak znaleźć taką przestrzeń dla młodych ludzi, bo jak oczywiście zabierzemy im telefon, zabierzemy im media społecznościowe i powiemy, spędzajcie czas jak chcecie, to będzie na początku ciężko właśnie takim młodym osobom wymyśleć, co w zamian, ale jeśli podsuniemy jakieś konkretne propozycje tego, jak można ten czas spędzić, to będzie zdecydowanie lepiej. I takie badania, które też z badania Diagnoza Młodzieży 2026 zrealizowane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że 71% dzieci deklaruje uzależnienie od telefonu, więc młodzi ludzie mają świadomość tego, że są uzależnieni, więc ten problem tym bardziej jest ważny. Ja 2 miesiące, całe praktycznie wakacje, odciąłem się zarówno od polityki, jak i też mediów społecznościowych, telefonu i powiem szczerze, że tęsknię za tymi czasami, gdy tych mediów społecznościowych i telefonu nie było. Oczywiście ich nie pamiętam, ale tak szczerze powiedziawszy, więcej właśnie można pożyć i zobaczyć tego życia przez 2 miesiące bez telefonu, bez mediów społecznościowych zbytnio tutaj korzystania, niż faktycznie być ciągle na bieżąco pod telefonem. Więc też polecam taki detoks.
1: To jest ważne pewnie, jeśli chodzi o i prewencję tych uzależnień, ale także walkę ze skutkami takiego uzależnienia od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych. Na ile taki detoks, taka abstynencja czasowa, chociażby ta, o której teraz rozmawiamy, na czas pobytu w szkole, może się okazać korzystna i jeśli chodzi o prewencję, zapobieganie takim uzależnieniom, a co oznacza dla tych, którzy już od tych elektronicznych sprzętów, od telefonów i od mediów społecznościowych, no niestety są uzależnieni. Panie Danielu.
2: No to jest długi, ciężki, skomplikowany proces. Takie oderwanie od smartfona, od ekranu. Rzeczywiście coś w zamian pojawić się musi. Trudno jest to coś określić i znaleźć, bo indywidualnie mamy różne predyspozycje, talenty, zainteresowania. One często są pochłonięte tym, co robią inni w sieci. I ten proces jest niezwykle trudny, bo to są takie zespoły odstawienne, związane z niepokojem, irytacją, nadpobudliwością, nadmiarową złością, smutkiem. No, zostałem pozbawiony czegoś, co miałem. I to ograniczenie, ja wolę takie słowo szczerze, ograniczenie, czy jakby uporządkowanie pewnej sfery, nazwijmy to, edukacyjnej, no bo trochę jest to niegrzeczne, że jest to używane w momencie, kiedy ktoś prowadzi na przykład zajęcia czy jakąś lekcję. No, gdybyśmy my się spotkali poza anteną w trójkę i jedna z nas nie miałoby tego smartfona, a dwie osoby by scrollowały, no to jest to trochę niegrzeczne, jest to trochę niefajne. Nie po to się spotykamy. Należy się przygotować mentalnie na to, że ten czas będzie trwał nie w nieskończoność, że te zespoły odstawienne miną, że ta rozmowa z kolegą, z koleżanką, czy wspólne działanie w jakiejś sprawie, tak jak to robią młodzi ludzie, którzy się angażują. Nie jest im obojętna rzeczywistość. To są różnego rodzaju wolontariaty. To jest skoncentrowanie się troszeczkę też na innych, a nie tylko na swoim nastroju i tylko na tym, co ja bym tu i teraz chciał. To jest pewne słowo, którego niewiele osób dzisiaj lubi i rozumie, czyli dyscyplina, samodyscyplina. Jakby stawianie sobie pewnych wyzwań, ale takich zdrowych, na zasadzie takiej, że nie chcę być na sztuku w tej cyfrowej budzie. Chcę być człowiekiem wolnym. Chcę być człowiekiem żyjącym tu i teraz, odkrywającym ten piękny świat, który jest światem na żywo. On nie jest idealny, ale jest piękny, bo jest rzeczywisty. W ten sposób możemy się poznawać, możemy się odkrywać, możemy mieć jakieś wspólne cele. Takie 2 miesiące to jest kapitalny czas i teraz mogą przyjść takie momenty chęci wrócenia do tego, bo jakby istotą uzależnienia każdego jest, że w pewnym momencie organizm potrzebuje czegoś więcej i więcej i częściej i rośnie ta tolerancja. Zatem ograniczanie dostępu do technologii jest trudniejsze ze względu na to, że ta technologia nas otacza, jest jej coraz więcej, czy to w autobusie, czy na parkingu.

0: parkingu czy w jakichś innych miejscach. Coraz więcej aplikacji przymuszających do, tutaj dam cudzysłów, do edukacji czy monitorowania tego, co się dzieje na przykład w szkole. Nie jest to łatwe, idziemy w kierunku ograniczenia i samoograniczenia, a nie totalnego jakby zrezygnowania całkowicie.
1: No właśnie, bo stoimy teraz przed takim dylematem, pewnie ci, którzy organizują życie w polskich szkołach także, no bo z jednej strony mamy świadomość zagrożeń, ale z drugiej strony no, te urządzenia i w ogóle ta technologia, one służą także edukacji i trudno sobie też przyszłość bez nich wyobrazić. Jak znaleźć ten złoty środek, panie Danielu?
0: Znaczy, a propos edukacji, to chciałbym, żeby ktoś przedstawił jakieś konkretne badania, że technologie pomagają, czy przyspieszają, czy wzmacniają proces edukacyjny.
1: Ale to nie chodzi o to, że one wzmacniają albo pomagają. Chodzi o to, że trzeba umieć z nich korzystać i żeby nauczyć się z nich korzystać, no trzeba z nimi obcować.
0: No tak, ale generalnie świat dorosłych pokazuje, że nie potrafi z nich korzystać, czyli nadmiarowo nierzadko korzysta. Nie twierdzę, że każdy człowiek, ale jakbyśmy tak spojrzeli my dorośli w lustro albo w swój telefon i sprawdzili czas spędzany i powody, dla których spędzamy w sieci ten czas, to należy zacząć jak gdyby od nas, od osób starszych. Ja nie uważam, zresztą powołuję się na różnego rodzaju lektury, nie chcę teraz nazwiskami rzucać, ale generalnie bardzo wątpliwy jest ten wymiar edukacyjny, dlatego w niektórych krajach rezygnuje się coraz częściej z technologii, traktuje się tylko jako pewnego rodzaju pomoc. No w Szwecji dzieci od pierwszej klasy dostają laptopy, potem trafiają do psychologów i na terapię. Dziś Szwedzi wrócili do ołówków, do zeszytów, to znaczy rok temu, gdzie wycofali je. Więc należy jakby zweryfikować, przyjrzeć się uczciwie, na ile to pomaga, a na ile szkodzi, na ile rozwija, a na ile zwija. Ja pracuję z osobami uzależnionymi od technologii. Są to czasami osoby w wieku 17-18 lat, uzależnione od pornografii, hazardu. Przychodzą, pytają, jak to zrobić. I naszą rolą terapeutów uzależnień jest mądra pomoc w odklejaniu od tego, w podawaniu informacji, jak oddziałuje mózg, procesy chemiczne w mózgu, jak funkcjonuje nasza pamięć, jak budują się nasze nawyki. Jest to bardzo, bardzo szeroki temat. Moje podejście jest takie, im później, tym lepiej, im rzadziej i mniej, tym zdrowiej, jeżeli mówimy o edukacji zdrowotnej i pełna zgoda, jeżeli w ramach tego nowego przedmiotu będzie rzeczywiście rzetelna informacja dotycząca tego, w jaki sposób technologie oddziałują na nas, ostrzegająca, nie strasząca, ale edukująca, to rzeczywiście wtedy to się trzyma, mówiąc kolokwialnie, kupy, że okej, mamy ograniczenie, wiemy dlaczego, nie jest to intencjonalnie wymierzone w nas, ale ma to głęboki taki merytoryczny, psychologiczny sens.
1: Panie Pawle, a z perspektywy młodych ludzi, jak wygląda szukanie tego złotego środka między życiem w technologii i z technologią, a między tymi zagrożeniami, które ta technologia ze sobą niesie?
2: Coraz częstsze wśród młodych ludzi, tych bardziej starszych ludzi, czy już nastolatków przede wszystkim, którzy są gdzieś na przełomie szkoły średniej, a szkoły wyższej, to jest taki dość popularny trend, że właśnie ucieka się od mediów społecznościowych, ucieka się od telefonu i to jest oczywiście trend dopiero tak naprawdę zapoczątkowany i nie jest jakoś na ogromną skalę, ale coraz więcej młodych osób właśnie stara się
1: czyli
2: też to ograniczać.
1: Czyli to ludzie się orientują, że to szkodzi?
2: Tak. Im bardziej człowiek dorasta, tym bardziej zdobywa taką świadomość. I co najlepsze, też taką świadomość może zdobywać, co najlepsze, co najgorsze, to w zależności jak na to spojrzeć, ale właśnie taką wiedzę też zdobywa poprzez internet, że to szkodzi. I właśnie w takim internecie wielokrotnie młodzi ludzie natkną się na to, że ten internet, te media społecznościowe, telefon szkodzą i wtedy próbują wyciągać z tego jakieś wnioski. Ja bym ogólnie też spojrzał na to z tej perspektywy, że oczywiście można zakazywać, ale i tak nic nie zastąpi w żaden sposób i nigdy nie zastąpi edukacji, więc to jest bardzo ważne, żeby edukować i edukacja zdrowotna ma w sobie wiele elementów higieny cyfrowej i to jest o tyle ważne, że wreszcie młodzi ludzie pierwszy raz mają przedmiot, w którym mogą dowiedzieć się tego, co się dzieje z ich ciałem, z ich emocjami i w ogóle z całym ich życiem, więc taki przedmiot myślę, że będzie naj,

0: częściej, najczęściej to oczywiście jest przedmiot obowiązkowy, przede wszystkim najchętniej odwiedzany i najchętniej edukowany dla młodego pokolenia. I zwróciłbym uwagę jeszcze również na psychologów i dostęp tak naprawdę do tych psychologów, bo obecnie w 102 gminach, to są najnowsze dane sprzed bodajże tygodnia, w 102 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa. I oczywiście ja rozumiem psychologów, którzy wybierają inne ścieżki niż idąc do szkoły, patrząc na to, jakie są niskie zarobki, jakie trudne warunki
1: otwierają
0: pracy.
1: Otwierają prywatne gabinety psychologiczne. Dokładnie. I tam czekają na swoich pacjentów, klientów.
0: Dokładnie. Właśnie patrząc na to, że w 102 gminach w szkole i to 102 gminy, nie szkoły, czyli tych szkół jest zdecydowanie więcej, no młodzi ludzie też nie mają wsparcia w momencie, gdy potrzebują tej pomocy, nie znajdują tam osoby, do której mogą się udać. No ale jak się dziwić takiemu, takiej osobie, która po prostu wybiera sektor prywatny, gdy obecnie nauczyciel z kilkunastoletnim doświadczeniem zarabia mniej niż 20-latka udzielająca korepetycji chociażby z biologii. No to powinno dać jednak do myślenia i powinno dać do myślenia to, że za chwilę nie będzie ani psychologów, ani nauczycieli, przynajmniej w tych publicznych szkołach, czy podstawowych, czy średnich.
1: Jest zagrożenie, jest świadomość tego zagrożenia. To teraz jeszcze zwrócę się z pytaniem do pana Daniela Dziewita, terapeuty uzależnień. Chociaż już pan częściowo na to pytanie odpowiedział. Jak powinna taka zdrowa relacja człowieka, również tego młodego człowieka, z telefonem, ze smartfonem wyglądać?
2: Znaczy przede wszystkim jakby z mojej perspektywy należy zredefiniować pojęcie technologii i jakby jej użyteczności. Technologia małemu dziecku do niczego nie jest potrzebna. I mówię to z pełną odpowiedzialnością w oparciu o autorytety, takie, które zajmują się czy to edukacją, czy psychologią. No nie jest niezbędna. Nie jest potrzebna, nie jest niezbędna. Niestety to porównywanie się, ta chęć, żeby moje dziecko nie czuło się wykluczone, to taki marketingowy trik, bo tak naprawdę technologie wykluczają z tego świata realnego, nie zbliżają w sposób taki, nazwałbym to, zdrowy i bezpieczny, używając komunikatorów. I należałoby do tego podejść właściwie, po co one są, po co powstały i do czego mają służyć. No jeśli mają służyć do wszystkiego, to będą służyły do niczego. Jeśli rzeczywiście nie będzie tego wysiłku takiego wspólnego, pokazania zdrowego stylu życia i otwarcie tych orlików, uważam, że jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast mamy nowy rok szkolny, który się teraz zaczął. W takim mieście Parczew na Lubelszczyźnie miałem okazję uczestniczyć w akcji Lato w mieście. Miasto wyłożyło pieniądze na różnego rodzaju konkursy, zabawy, od bilarda, piłkarzyki, tenisa stołowego, ziemnego na piłce nożnej kończąc. I pojechałem tam jako rodzic ze swoim dzieckiem. Na kilkunastotysięczne miasteczko zgłosił się jeden chłopak do gry w bilarda, w piłkarzyki, do tenisa stołowego. Zatem z jednej strony są te działania, są pieniądze, są ludzie, którzy to organizują, ale z drugiej strony na siłę też nie można zmuszać kogoś do tego, żeby uczestniczył w akcji Lato w mieście. To jest szukanie motywacji, to jest praca na terenie szkoły i też w domach, przede wszystkim w domach. Jeżeli dorosły człowiek pokaże, że potrafi to ograniczać i pokaże, że próbuje dojść do tego złotego środka, co jest tym złotym środkiem? Budzik, a nie jakby łączenie wszystkich funkcji niemalże życiowych z tym urządzeniem. Taka banalna, prosta kwestia, jaką jest budzik, ponieważ wiele osób ma tego smartfona obok poduszki, bo twierdzi, że ten telefon je budzi. To jest banalna, prosta rzecz. Małe nawyki budujemy od małych decyzji. To nie ma być jakaś rewolucja, ale w mojej ocenie należy ewolucyjnie do tego podchodzić. Trochę wracać i nie deprecjonować tego, co było, nie gloryfikując przeszłości, ale zwracając też uwagę, że klocki też miały wymiar edukacyjny, że nuda to też ma wymiar edukacyjny, że wtedy człowiek jest najbardziej kreatywny, nawet jeżeli nie towarzyszy mu ciągle jakby ten wystrzał dopaminy i poczucie szczęśliwości. Trochę więcej wolnej ręki, mniej helikopterowego rodzicielstwa, mniej kontroli, mniej tych jakby próba obniżenia lęków, bo za za tym wszystkim stoi lęk, że mojemu dziecku się stanie coś złego, więc jakby już od najmłodszych lat są jakieś te śledzące aplikacje, brak poczucia sprawczości i takie przeświadczenie małego dziecka, a potem nastolatka, że on tak naprawdę nie potrafi przejechać autobusem z miejsca A do miejsca B, no bo ciągle musi być ta kontrola, ciągle musi być ta ręka na pulsie. No nie musi być. Więcej

0: ufania, więcej chillu i więcej też takiej twardej pracy nad sobą w ograniczaniu siebie. Życie to nie jest wesołe miasteczko i nie wszystko musi być na kliknięcie, czy na powiadomienie, czy na natychmiastową naszą reakcję.
1: Pan Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień, był z nami. Pan Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
1: I do usłyszenia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
12: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
12: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Amerykańscy negocjatorzy są już w Moskwie, jutro polecą do Kijowa. Koalicja rządząca nie składa broni w sprawie kryptowalut. Do Sejmu znów trafi ustawa regulująca rynek. Finał akcji Narodowego Czytania, tegoroczną lekturą są Dziady Mickiewicza. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych przybyli do Rosji. Samolot, którym lecieli Jared Kushner i Steve Witkoff, wylądował na lotnisku w Moskwie. Jutro amerykańscy negocjatorzy udają się do Kijowa. W obu stolicach mają rozmawiać o planie pokojowym. Ostatnio Jared Kushner i Steve Witkoff byli w Moskwie w styczniu. Wtedy rozmawiali z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Amerykanom podczas pobytu w Moskwie ze strony Ukrainy nic nie grozi. O to samo zaapelował też do Rosji. Tymczasem Kijów od ponad tygodnia jest celem rosyjskich zmasowanych ataków powietrznych. Koalicja rządowa po raz kolejny złoży ustawę regulującą rynek kryptowalut w Polsce. Zapowiada to Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w tej sprawie. Europoseł krytykował też w radiowej Trójce dotychczasową postawę polityków prawicy wobec kryptowalut. Podkreślił przy tym, że afera związana z upadłą giełdą Zonda Krypto musi zostać wyjaśniona.
2: Zorganizowana grupa przestępcza wpadła na pomysł, żeby opłacać polityków, żeby ci pilnowali, żeby się nic nie zmieniło, żeby dalej mogli oszukiwać Polaków. Dlatego ta sprawa musi być do końca wyjaśniona i cieszę się, że nawet gangster zaczął mówić. Jestem przekonany również, że ma na ten temat dowody, nagrania.
1: Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości uważa natomiast, że nie można wiązać afery Zonda Krypto wyłącznie z prawą stroną sceny politycznej.
3: Nie tak dawno temu Zonda Krypto było symbolem nowoczesnych technologii, rozwoju. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Europejski Kongres Gospodarczy zorganizowany, aby mógł tam wystąpić premier Donald Tusk. Jest ono finansowane przez Zonda Krypto. Reklamy Zonda Krypto wylewają się ze wszystkich telewizji.
1: Przypomnijmy, że do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach

0: zabrakło 25 głosów. W czasie dyskusji premier Donald Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Cytował m.in. zeznania szefa upadłej kryptogiełdy Przemysława Krala, z których mają wynikać potencjalne związki Zonda Krypto z politykami prawicy, m.in. ze Zbigniewem Ziobrą. To reakcja na coraz częstsze przypadki przemocy słownej i fizycznej. Każdy radomski ratownik medyczny dostał kamizelkę nożoodporną, a wcześniej wszyscy poznali podstawowe zasady samoobrony. Zagrożenie stało się nieodłącznym elementem naszej pracy, przyznaje ratownik Paweł Stefaniuk.
1: Jeździmy w różne miejsca, do ludzi w różnych stanach, pod wpływem alkoholu, pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych, więc można powiedzieć, że co dyżur zdarzają się takie sytuacje. Na każdego członka zespołu przypada jedna kamizelka, każdy z nas może się w nią ubrać i wtedy będzie zawsze bezpieczniej.
0: Kurs samoobrony dla ratowników sfinansował radomski samorząd, a za kamizelki zapłaciło Ministerstwo Zdrowia. Dziady Adama Mickiewicza, lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. To coroczna ogólnopolska akcja społeczna propagująca znajomość narodowej literatury. Dzieła polskiej klasyki są odczytywane publicznie. Jednym z miejsc, które dołączyło do akcji, jest Biblioteka Muzeum Historii Polski. Jej kierowniczka Anna Krzysztofik powiedziała, że do współpracy zaproszono dwóch aktorów.
2: Joannę Koc i Jamesa Malcolma. I oni przeczytają wybrane fragmenty dziadów Adama Mickiewicza, a właściwie zrobią z tych dziadów takie godzinne przedstawienie. I aktorom będzie towarzyszył akompaniament muzyczny. Będzie pani muzyk Renata Banasińska, która na żywo będzie grała na różnych instrumentach, na flecie, na drumli, na bębenkach.
0: W Białej Podlaskiej dziady natomiast będzie można usłyszeć w Parku Radziwiłłowskim, mówi Andrzej Antispenka, aktor z Teatru Słowa, który weźmie udział w Narodowym Czytaniu.
3: Czytam kwestie ptaków nocnych, czyli drapieżników, których skrywdził zły pan. Hej, sobie, pucharze kruki i my nie znajmy litości szarpanów. Szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości.
0: Finał 15. Narodowego Czytania w południe w Warszawie przed pomnikiem Mickiewicza na krakowskim Przedmieściu. Jak co roku w akcję włączy się też para prezydencka. Na koniec w informacjach jeszcze sport. Polskie siatkarki odliczają już godziny do rozpoczęcia półfinałowego meczu z Włoszkami. Stawką spotkania w Stambule jest finał Mistrzostw Europy. Libero Justyna Łysiak oczekuje od całego zespołu koncentracji od początku do końca.
4: Musimy być z taką pełną pewnością siebie. Myślę, że my w tym meczu nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej. Przestoje się zdarzają, po prostu trzeba pilnować, żeby te przestoje były no tak krótkie, jak to tylko możliwe.
0: Na spotkanie na pewno nie będzie łatwe, bo reprezentacja Włoch to aktualne mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie. Początek meczu o 18:00, wcześniej o 15:00 w pierwszym półfinale Serbia zmierzy się z Turcją.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach dziś średnio od 16 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu kraju. Synoptycy wydali też alerty IMGW przed burzami w centrum i na północy. Do tego silny wiatr w wielu miejscach i przelotny deszcz. Pochmurno, ale miejscami przebija się też słońce.
5: Pałac kontra pałac.
6: Marcin Zawada, witam Państwa. Co to był za tydzień w polskiej polityce? No jest co komentować. Razem ze mną w studiu Michał Kolanko, Rzeczpospolita, i Mateusz Multan, Fakt. Dzień dobry, panowie.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: No to troszkę się działo, jak wspomniałem. Jakie było waszym zdaniem najważniejsze polityczne wydarzenie tego tygodnia? No nikt nie chce odpowiadać. No to Michał, na ciebie patrzę.
8: Myślę, że najważniejsze polityczne wydarzenie tego tygodnia nie było najszerzej komentowane jednocześnie, bo w tym tygodniu pojawił się nowy sondaż CBOS, pokazujący to, że zatrzymały się spadki poparcia dla rządu, wręcz przeciwnie, rząd zaczął zyskiwać zwolenników, a ma mniej przeciwników, więc myślę, że w ogólnym rozrachunku to było najważniejsze wydarzenie tygodnia.
6: Pewnie długofalowo. Tak, i do tego wrócimy. Mateusz, a twoim zdaniem?
7: Moim zdaniem tak naprawdę cała ta intensywność tego tygodnia skoncentrowała się tak naprawdę na dniu wczorajszym. Piątek, posiedzenie Sejmu. Bardzo burzliwe dwa wielkie wydarzenia. Tu muszę się przyznać do swojej pomyłki, ponieważ myślałem, że to wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zdominuje ten dzień.

0: A jednak w pewnym momencie wychodzi premier Donald Tusk i wygłasza bardzo mocne przemówienie, wrzucając wprost oskarżenia pod adresem różnych polityków z prawej strony.
1: To tutaj postawmy na moment kropkę i posłuchajmy tego, co wczoraj w Sejmie mówił Donald Tusk, bo to jeden z mocniejszych fragmentów tego wystąpienia. Premier mówi w nim o tym, co jeden ze świadków w tym śledztwie zeznał. No i tutaj pojawia się nazwisko Zbigniewa Ziobry i co zrobi ten, gdyby wrócił do Ministerstwa Sprawiedliwości.
2: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski. Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze Zonda Krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Duże kwoty, ważne nazwiska i no, mocne słowa premiera Donalda Tuska. Michał Kolanko, czy to jest kolejna odsłona tego, na czym Koalicja Obywatelska, Koalicja Rządowa będzie próbowała budować politycznie tę jesień, czyli Zonda Krypto i powiązanie z politykami PiS?
3: Tak, no tak jak od wielu miesięcy.
1: Chociaż teraz chyba intensywniej.
3: Dzieje. To prawda, to było coś nowego, co premier Tusk zrobił, bo wcześniej nie ujawniał z trybuny sejmowej informacji ze śledztwa, tak? Takich zeznań. Myślę, że trochę premier był jak dziennikarz śledczy, tak? Który ma newsy i je publikuje. Ma dosyć duże możliwości ku temu, bo jest premierem i nie porusza się też w takich ograniczeniach, jakich porusza się dziennikarz. Tak? To znaczy nie odpowiada zgodnie z prawem prasowym na przykład, bo nie jest dziennikarzem. I to też to wcześniej były takie zapowiedzi tego, bo premier też w czasie przed posiedzeniami rządu już to się zaczęło od powodzi, że transmitowane są początki posiedzeń rządu. I wcześniej premier też już ujawniał różne rzeczy, czy zapowiadał, nie wiem, minister Berek, odejście ministra Berka z rządu zostało też przez premiera zakomunikowane. Zresztą jak słyszałem, to nawet liderzy opozycji, koalicji rządzącej byli tym zaskoczeni, od niego się wtedy dowiedzieli z mediów, więc to po prostu widać już taką metodę, że premier lubi same newsy ujawniać. I rzeczywiście no, jest dzięki temu było co wczoraj, dzisiaj komentować.
1: No i chyba będzie jeszcze co komentować, bo poza nazwiskiem Zbigniewa Ziobry pojawiło się też nazwisko Karola Nawrockiego, bo premier Tusk mówił tak, a najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X obiecywał mi, to mówi jeden z tych ludzi, którzy składają zeznania, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Koniec cytatu. Mateusz, spodziewasz się, że w najbliższych dniach kolejne takie fragmenty z tych śledztw, które się toczą, będziemy poznawać właśnie, jak mówił Michał, z ust premiera. Będziemy się o tym dowiadywać, a niekoniecznie z ustaleń dziennikarzy śledczych?
0: Donald Tusk otworzył swego rodzaju puszkę Pandory tym wystąpieniem. Bo z jednej strony, tak jak powiedział tutaj redaktor Michał, mamy sytuację trochę bezprecedensową, że premier wychodzi na mównicę. Gdyby nie głosowanie nad wetem prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach, takie wystąpienie zupełnie byłoby w pewien sposób nieusprawiedliwione i byłoby czystą zagrywką polityczną. Teraz to jest zagrywka, ale ubrana w takie szaty tego, że premier chciał przekonać drugą stronę. Zobaczcie, jakie to są poważne oskarżenia pod adresem polityków. Musimy odrzucić to weto. Więc, ale nie mam wątpliwości, że głównym powodem tego wystąpienia było to, że premier po prostu chciał te informacje ujawnić, dlatego że liczy, że pomoże mu to w sondażach. Natomiast ja osobiście nie rozumiem trochę włączania prezydenta w to. Dlatego, że ta informacja, która wybuchła o tym, że ktoś obiecywał prawdopodobnie, tutaj mówię w domyśle, Przemysławowi Kralowi ułaskawienie, kiedy Nawrocki wygra wybory, no to Nawrocki bardzo łatwo może się od tego odciąć i w mojej ocenie tak naprawdę skuteczność retoryki pałacu, a ona jest dosyć duża, widzieliśmy zresztą wczoraj Zbigniewa Boguckiego i to też jest druga kwestia tego, dlaczego to wydarzenie było bardzo ważne, bo Bogucki pokazał, kto rozgrywa karty na prawicy, jest to Pałac Prezydencki. To była jedna osoba, która wyszła, która aktywnie broniła zarówno prezydenta, jak i całej prawicy. I

0: potrafiła wkonstruować logiczne argumenty. To też jest istotne, niezależnie od tego, jakie mamy sympatie polityczne, to to wystąpienie było bardzo dobre retorycznie ze strony pana ministra Boguckiego. W związku z tym wydaje mi się, że to będzie przestrzelenie, próba włączenia tutaj Karola Nawrockiego, chyba że mamy inne jeszcze zeznania, które mocniej włączą w to pałac i ludzi z otoczenia Nawrockiego. W przeciwnym wypadku odbije się to dość negatywnie na Donaldzie Tusku, w mojej ocenie.
1: Michał Kolanko, Michale, ty opisywałeś już wiele rzeczy, które działy się w polskiej polityce. Wiele rzeczy widziałeś, wiele zmian rządów przy okazji afer mniejszych, większych. Czy twoim zdaniem to, co teraz dzieje się wokół Zonda Krypto i to, że w kalendarzu mamy początek września roku 26, no i za nieco ponad rok mamy wybory parlamentarne, a teraz ta afera się chyba rozkręca wciąż, to myślisz, że to będzie afera, która może w jakiś sposób nie pogrążyć, ale mocno nadszarpnąć zaufanie i poparcie dla szeroko pojętej prawicy, bo to i PiS, no Rozwój Plus próbuje się od tego odcinać, ale Konfederacja też w tym aspekcie mówi właściwie z PiS-em prawie że jednym głosem.
2: Myślę, że nie, ponieważ nic, co mówi premier Tusk albo Roman Giertych, nie jest wiarygodne dla wyborców prawicy. Myślę, że jeśli jest jakieś ryzyko dla prawicy w tym wszystkim, to jest spór na prawicy między, gdyby był ostrzejszy na tym tle między Kaczyńskim a Morawieckim. Bo tutaj widać inne akcenty i tak w kuluarach politycy od Mateusza Morawieckiego trochę tam mówią, no, że to tam jest kłopot z Jackiem Sasinem, z panem Piesiewiczem, z Januszem Kowalskim, który nie jest w PiSie, ale no, jak był w PiSie, to był też głównym oponentem Morawieckiego, więc to jest główny. Jeśli jest jakieś zagrożenie dla prawicy w tej sprawie, to tutaj myślę, bo tak jak mówił przedmówca, na dzisiaj pałac prezydencki wydaje się na tyle silny, że może wszystkie lub większość takich tego typu kłopotów odbić. No wczoraj był też tweet prezydenta, który był taki dosyć no, nie nazwałbym go defensywnym, myślę, że raczej ofensywny.
1: O panu X, o panu Y,
2: szyderczy, tak. Szyderczy był tweet prezydenta w sprawie tych ułaskawień. Nie mam tam poczucia, żeby tam chyba jest też taka właśnie kalkulacja, że no premier Tusk raczej, jeśli cokolwiek zyskuje w tej sprawie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, no to raczej zyskuje to, że przynajmniej ci jego wyborcy, najtwardsza ta grupa na X-ie, która się domaga rozliczeń i tak dalej, no to przynajmniej oni się, wczoraj miałem wrażenie, że się czuli zadowoleni z tego. Wcześniej było głosowanie w sprawie ministra Berka i tutaj jest więcej wątpliwości nawet zwolenników Platformy, ale w przypadku i Zonda Krypto, no to widziałem tam entuzjazm. Pierwszy raz od bardzo dawna, więc jeśli jest jakiś efekt, to chyba tutaj, bo tak jak mówię, no prawica ma, problem prawicy chyba są gdzieś indziej, tak? Te podziały, no i takie poczucie, że nie wiadomo w sumie, co ten PiS chce.
1: Chociaż Marcin Horała dość ostro zaatakował Jacka Sasina. Wspominałeś o tej rywalizacji wewnątrz prawicy, co spotkało się z dużym odzewem ze strony polityków PiS-u. No i faktycznie ta sprawa po prostu jest kolejnym przyczynkiem chyba do pogłębiających się podziałów na prawicy. Mateusz, wracając do tego, o czym mówił przed momentem Michał, uważasz, że ta sprawa Zonda Krypto, to jak rozgrywa to premier Tusk, jak rozgrywa to Roman Giertych, to rzeczywiście jeszcze coś, co no, na prawicę za bardzo nie wpłynie, a premierowi może twoim zdaniem mocno pomóc, trochę pomóc, czy nie pomoże za bardzo przy okazji no, przygotowań do wyborów i potencjalnie być może ustawienia sobie koalicjantów na jednej liście?
0: W środowisku ekspertów politycznych jest taka teza postawiona, że właściwie nie ma takiej afery, która mogłaby w tym momencie jakąś opcję polityczną znieść ze sceny. Ja się z nią troszeczkę nie zgadzam. Wszystko zależy od tego, jak Donald Tusk będzie tę sprawę rozgrywał. Ja już powiedziałem tu o jednym błędzie. Moim zdaniem włączenie do tego prezydenta nie jest dobrym pomysłem. Wystarczyłoby się skupić na Prawie i Sprawiedliwości, na Zbigniewie Ziobrze, być może na panu Romanowskim. Tam też się takie wątki pojawiały. I grać tą kartą, dlatego że postępująca fragmentaryzacja prawicy i nawet odpływ części wyborców, bo to wydaje mi się, że Donaldowi Tuskowi nie chodzi tyle o przejęcie wyborców PiS-u, bo on wie, że to jest niemożliwe. Natomiast takie zohydzenie Prawa i Sprawiedliwości, część wyborców, no jeżeli jest taka też również zasada, jeżeli nie możemy kogoś przyjąć, to sprawmy, żeby był niczyj. Więc jeżeli ci wyborcy nie pójdą, nie zagłosują na PiS, no to już jest zysk dla Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli pójdą do Mateusza Morawieckiego, będą różne partie na średnim poziomie poparcia, to również jest zysk dla Koalicji Obywatelskiej, która w sondażach jest bardzo wysoko. Więc to bardzo wiele zależy od Donalda Tuska. Natomiast też pamiętajmy o tym, że sama jedna afera to też będzie troszeczkę za mało.

0: co tam wypłynie. No na razie wypłynęło to, że Zbigniew Ziobro, który i tak jest dla wielu skompromitowany, jest bohaterem tej afery, no to nic nie zmienia. Bohaterem jest poseł Michał Moskal. Kto słyszał wcześniej o pośle Michale Moskalu? No wytrawni.
1: Przed jego słynnym ślubem, no to nikt chyba.
0: Dokładnie.
2: Zaręczynami.
0: Zaręczynami w kopalni, tak jest. Więc tak naprawdę na razie brakuje tam tego, co wybuchło na przykład w tej aferze podsłuchowej. Nie ma tam mocnych nazwisk z pierwszego szeregu Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wypłynął, ale Zbigniew Ziobro i tak jest już skompromitowany, więc to niewiele zmienia.
2: Ale zwróćmy uwagę na przykład, że afera Szpitala Południowego, która miała być właśnie takim wielkim game changerem, no nie okazała się politycznie żadnym. Tak, no dzisiaj już może jest początek września, można to powiedzieć, że notowania Platformy są mniej więcej na tym samym poziomie, jak były.
1: Nawet politycy prawicy coraz rzadziej o tej aferze wspominają.
2: Skuteczne okazało się to wszystko, co zrobiła Platforma w tej sprawie, czyli niewiele,
1: czy nic,
2: okazało się skuteczne, no bo przekierowała uwagę na inne sprawy. Rafał Trzaskowski się nieelegancko, ewidentnie tam były później wywiady chyba jednej z nich, swoich zastępczyń. Skanalizował trochę to poczucie, że trzeba coś zrobić politycznie właśnie na nich i to było nieeleganckie, ale no taka bywa polityka. No i sam główny bohater tej afery nawet nie został chyba przesłuchany przez prokuraturę, co PiS czasami podnosi, ale nic to nie zmienia, no bo było to zdjęcie jego słynne, niedawno opublikowane przez jeden z tabloidów.
1: Przy samochodzie bardzo drogim,
2: luksusowym. Przy samochodzie znanej marki. Nie wyglądał główny bohater tej sprawy na niezadowolonego z życia albo przygnębionego, raczej wręcz przeciwnie. Więc i Platforma, owszem, no, straciła wizerunkowo i też całe wakacje była w defensywie, przynajmniej pierwszą część wakacji, no ale persaldo na dzisiaj poza pewnie zniechęceniem może będzie tak, że Platformie będzie trudniej budować poparcie powyżej tych 30%, to nic się nie stało. Mówiąc oczywiście, nie mówię, że nic się nie stało w sensie faktycznym, tylko politycznie.
1: Ale długofalowo, sondażowe, jeżeli chodzi o poparcie.
2: Jeśli chodzi o poparcie i sondaże, to nic.
1: To panowie, zróbmy krok do przodu, bo mówimy o tym wymiarze politycznym, ale jest w tym wszystkim też wymiar ludzki. No bo ustawa o kryptowalutach to jest ustawa, która no, powinna w Polsce być. Zresztą tego wymagają przepisy unijne. Tej ustawy cały czas nie ma i nie zanosi się na to, żeby ona była. Jakie widzicie wyjście z tej sytuacji? Słyszeliśmy w serwisie przed naszą rozmową, że rząd będzie składał kolejny raz ustawę. Pewnie niewiele się różniącą, albo być może taką samą. Zakładam w ciemno, że Karol Nawrocki ją zawetuje, Sejm będzie próbował to weto odrzucić i tak sobie będziemy trwać przez rok. Czy coś się zmieni, Mateusz? Jak to widzisz?
0: Znaczy, jeżeli będziemy odgrywali cały czas taką grę pod tytułem odrzucamy weto, znowu premier wyjdzie na mównicę, coś powie, to znudzi. To znudzi społeczeństwo. Natomiast jedynym rozwiązaniem, i teraz mówię o rozwiązaniu idealistycznym, to jest rozwiązanie, w którym rząd zaprasza prezydenta na rozmowę i wspólnie konstruują taką ustawę. I to jest jedyne rozwiązanie tak naprawdę, żeby odrzucić spory na przynajmniej chwilę, stwierdzić, no stało się bardzo dużo zła, ale naszą racją stanu jest, żeby pomóc ludziom, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. W związku z tym jesteśmy w stanie ponad podziałem się dogadać. I tylko w sytuacji, w której powstanie ustawa, gdzie jedna i druga strona włoży swoje elementy do tej ustawy i wszyscy będą w pewien sposób zadowoleni, to kompromis między pałacem a rządem jest jedynym rozwiązaniem na ten moment, żeby taka ustawa przeszła.
1: To świat idealny. Chciałoby się w takim świecie myśleć, mówić i w nim żyć, ale obawiam się, że to dalece od tego jesteśmy i ta praktyka najbliższych miesięcy pokaże nam co
0: innego. Panie redaktorze, to nie jest świat idealny, to jest świat normalny. Po prostu. Tak. To jest świat normalny, normalnej
1: naszego
0: demokracji.
1: Świata politycznego, tak niestety. Jest. Michał, ty jak widzisz rozwiązanie z tej sytuacji?
2: Podobnie.
1: No bo tu też chodzi o bezpieczeństwo ludzi i ich pieniędzy.
2: Podobnie, no bo jedynym możliwością jest to, żeby rzeczywiście był jakiś kompromis legislacyjny. Ale no tak licząc, spoglądając w przeszłość, że były trzy próby i one trwało to mniej więcej rok, no to myślę, że do wyborów będą jeszcze trzy, albo cztery, czyli będzie 7-8 prób przyjęcia tej ustawy.
1: Tylko zakładam, to się zgadzam z tym, co mówił Mateusz, że to się po prostu znudzi.
2: No teraz jest czwarta, nie sądzę, bo to napięcie, czy te emocje w tych mediach społecznościowych, to musi być cały czas odświeżane czymś. I to nie ma, premier po prostu ma tutaj jednak dzięki tej kryptowalutom regulacji kryptowalut, które nie są jakimś powszechnym środkiem inwestowania, powiedzmy, w Polsce. Był sondaż CBOS-u dla DGP-u, że z kwietnia tego roku, że 6% Polaków ma kryptowaluty. I to z tego, co pamiętam, to były też takie szacunki, że większość to są takie malutkie kwoty, niezbyt duże, czyli ryzyko inwestycyjne jest niewielkie, to są

0: kilkaset jest złotych. To nie jest powszechny problem. To są głównie też demograficznie to są raczej młodsi wyborcy, raczej mężczyźni z tego co pamiętam niż kobiety. I raczej z większych miast, więc to jest dosyć wąski profil, tak? Raczej wyborcy Konfederacji, tak to się wygląda z tego, więc ja uważam, że premier Tusk będzie miał po prostu, dzięki temu ma to jest jak wiatrak, tak? Takie odnawialne źródło energii do mobilizacji wyborców po prostu. Swoich, bo na prawicę to nie działa.
1: I znów moim zdaniem mamy ten sam taniec, polityczny taniec w kółeczko wokół ogniska, z którego niewiele wynika. Mateusz, ty mówiłeś, że spodziewałeś się tego, że wybór Macieja Berka to będzie to wydarzenie polityczne numer jeden wczorajszego dnia. Już wiemy, że nie jest, no bo zonda krypto i to, o czym mówił premier, zdominowało jednak tamten temat. No ale zajmijmy się też nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie sędzią, nie sędzią. Jaki będzie dalszy los Macieja Berka? Co zrobi prezydent? Czego się spodziewasz?
2: Prezydent oczywiście nie przyjmie ślubowanie Macieja Berka. Nie chcę tutaj wchodzić w te, dla uproszczenia mówię, przyjęcie ślubowania, bo prezydent ma być po prostu osobą, która odbiera ślubowania zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. W związku z tym prezydent tego aktu oczywiście nie dokona, tak jak w przypadku czterech innych sędziów i będzie się tutaj zasłaniał po pierwsze orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego bodajże z maja, że jeżeli istnieją jakieś wątpliwości prawne, to prezydent nie musi takiego ślubowania odbierać. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego można sobie wsadzić. Nasi słuchacze mogą sobie dopowiedzieć, gdzie, dlatego że to jest jak bardzo dziwne orzeczenie, zresztą jedno z wielu wydanych przez ten Trybunał Konstytucyjny. Natomiast będzie taka szeroko pojęta debata, dość brutalna na temat tego, czy Maciej Berek jest sędzią, czy nie jest sędzią. Rząd będzie się upierał, że tak, pewnie złoży tak samo jak pozostała czwórka sędziów ślubowanie przed Sejmem, wygłosi formułkę, że jest to ślubowanie wobec prezydenta, a Bogdan Święczkowski do Trybunału Konstytucyjnego nie będzie go dopuszczał, bo będzie upierał się, że prezydent nie odebrał tego ślubowania, prezydent powie, że no ja nie mogę niestety, bardzo bym chciał, natomiast no, wybaczcie.
1: I co wtedy zrobi koalicja? Bo ja słyszałem w tym tygodniu z kilkoma politykami koalicji rozmawiałem, no i dwie osoby powiedziały mi, że panie redaktorze, niech pan poczeka, jak wybierzemy Macieja Berka, to jeszcze było przed wyborem, teraz wiemy, że jest już wybrany. Jak przyjdzie do Trybunału, nieważne co zrobi Karol Nawrocki, to będziemy próbowali wtedy działać nawet w jakiś sposób siłowo i taki usłyszałem wątek. Co to może oznaczać i czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest brane pod uwagę? Ja to słyszałem od dwóch polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: Myślę, że alternatywą dla takiego działania siłowego przy użyciu policji byłoby to, o czym pisał kiedyś profesor Sadurski, czyli że stworzenie takiego alternatywnego trybunału z 8 osobami, sędziami według niektórych osób, według niektórych to nie są sędziowie, albo niektórzy nie są sędziami, a niektórzy będą sędziami. No, dosyć złożona sytuacja. Ja myślę, że najprostsze, że to nie ma też takiego dużego znaczenia, bo myślę, że jednak trafne są te opinie, że tak naprawdę sądownictwo konstytucyjne w Polsce w tej formie się skończyło. Znaczy, nie będzie już trybunału, który jest uznawany przez wszystkich. W tym sensie, jak, no nie wiem, uznawany był, powiedzmy, do 2015 roku Trybunał. Więc to po prostu wzmocni tylko tezy, że trzeba nowej konstytucji, która jakoś inaczej ten system rozwiąże. Czy poprzez wybór sędziów w inny sposób, czy poprzez rozproszone sądownictwo konstytucyjne, nie wiem. Ale myślę, że biorąc pod uwagę, że bardzo wiele środowisk typu Fundacja Batorego, poza tymi najtwardszymi, no tymi ultrasami już, jak profesor Sadurski, który przecież jest takim ultrasem praworządności, czy jak to tam nazwać, każdy sobie może też nazwać jak chce, no to oni też są, widać protest przeciwko Maciejowi Berkowi w Trybunale. I myślę, że to tylko przyspieszy takie myślenie, że trzeba po prostu ułożyć to sądownictwo od nowa. Także czy to będzie wejście siłowe do Trybunału, czy to będzie alternatywny Trybunał, czy co będzie coś innego, to czy próba zdjęcia z urzędu po prostu, jeśli, znaczy ja, w większości tak uważa, że Bogdan Święczkowski nie jest, znaczy większość tych po stronie Platformy czy Koalicji Obywatelskiej uważa, że nie ma że on nie jest i tak sędzią, prezesem Trybunału, to nie ma takiego, moim zdaniem, w praktyce dużego znaczenia.
1: Tylko tutaj znów do tego resetu, czy tej budowy tego Sądu Konstytucyjnego od podstaw potrzebna byłaby zgoda sceny politycznej, to o czym już rozmawialiśmy. I tutaj znów będę sceptyczny, że chciałbym, aby tak było, ale obawiam się, że tak jednak nie będzie. Mnie strasznie martwi to, o czym ty, Michał, mówiłeś, bo jeżeli powstanie taki

0: nie wiem, kontrtrybunał, drugi trybunał, no to za chwilę będziemy mieli dwa państwa. No i część osób do teraz nie uznaje Karola Nawrockiego, no to dla nich on nie jest prezydentem. Za chwilę się dowiemy, że to jest jeden trybunał, drugi trybunał, za chwilę nie wiem, powstanie rząd na uchodźstwie. No w strasznie złą stronę idziemy. Mateusz.
1: Alternatywne państwa, alternatywne instytucje to jest bardzo zła strona. Powiedziałbym, że w takim momencie już nic nie działa, bo każdy będzie mógł sobie wybrać według którego prawa, według której instytucji chce być sądzony, według której instytucji chce się zawierzyć, kto stanowi prawo. To jest chaos i to właściwie jest rozkład państwa. Tak
0: no
1: naprawdę.
0: Właśnie.
1: To już stracimy w ogóle to, co, o czym mówili wielcy myśliciele polityki, że państwo musi mieć pewien monopol sprawowania władzy, jeżeli to się rozpada, defragmentaryzuje. No to mamy bardzo istotny problem. Natomiast no, trzeba wrócić chyba też, panie redaktorze, do tego, że tak naprawdę Koalicja Obywatelska sama sobie przeszkadza tak naprawdę w narracji, wybierając tutaj pana Berka, szeroki sprzeciw z jednej strony całego grona ekspertów i to takich ekspertów, którzy potrafili Koalicji Obywatelskiej nawet powiedzieć, że okej, potrzebne są te zmiany, nie lubimy tego PiSu, bo on zepsuł ten Trybunał, ale jak usłyszeli o Berku, to powiedzieli nie, to nie jest krok w dobrym kierunku. My nie o to walczyliśmy, nie o to były te protesty i po prostu to co Adrian Zandberg wczoraj na mównicy sejmowej wyszedł i pokazał to wielkie zdjęcie, prawda, protestujących o Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym tak naprawdę no, Donald Tusk pokazał standardy Prawa i Sprawiedliwości, przed którymi cały czas chciał bronić. I co też zaskakujące, kto na przykład zagłosował przeciwko panu Berkowi, na przykład Włodzimierz Czarzasty, prawda, marszałek Sejmu, wyłamał się i nie poparty kandydatury.
2: Mówił, że
1: może
2: się pomylił, tak.
3: Że pomyłka.
2: Tak.
1: Ale można mówić teraz, powiedzieć można wszystko, prawda, głos się liczy też. Szanowni Państwo, no ciężko uwierzyć, że doświadczony parlamentarzysta w tak ważnym głosowaniu popełnia błąd, zwłaszcza, że też jest głównym zarządzającym całej tej sytuacji i to on prowadzi panel głosowania, więc to, że się pomylił, odczytując nazwę głosowania, no ciężko uwierzyć, panie marszałku, zwłaszcza, że ja wierzę w pańskie zdolności, inteligencję, także absolutnie nie przekonuje mnie to tłumaczenie.
0: To jak politycznie czytać to, co wydarzyło się wokół, na początku kandydatury Macieja Berka, później przy okazji głosowania i też te podziały wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, to akurat jednym głosem mówiła, koalicji rządowej. Jak to politycznie odczytywać i co to może oznaczać też na przyszłość, Michale?
2: Akurat poseł Starczewski chyba nie głosował ostatecznie i był na ich się wyrażał sprzeciw wobec tej kandydatury, chyba po prostu wyciągnął kartę. Tak mi się wydaje, że trzeba to, chociaż nie jestem do końca wydał, ale na pewno, no więc nie do końca ten klub nie był aż tak, nie był tak totalnie spójny, ale poseł Starczewski od dawna jest tam.
0: On już jest chyba tak obok koalicji.
2: Obok koalicji. Myślę, że on idzie drogą innych, którzy w pewnym momencie się znaleźli poza samym Koalicją Obywatelską. Ale czy wydaje się, że to był właśnie też taki sprawdzian nowej większości, czy tej większości w tym nowym, na ten nowy sezon polityczny i ta większość jest. To też można, trzeba odczytać, że przez długie 3 lata, już pewnie za chwilę będzie rok 3 lata od wyborów, to jest też, jest takie wrażenie, że w tych kluczowych głosowaniach jednak premier Tusk zawsze miał większość, że nigdy nie było problemu większego. Tak? Były napięcia przed tym głosowaniem w sprawie zmiany marszałka Hołowni na marszałka Czarzastego, ale ostatecznie to też się dokonało. Tak? Więc w tym roku inaczej niż, no nie wiem, za czasów PiSu, zwłaszcza tej drugiej kadencji, to wydaje się, że jak już przychodziło do głosowania, to nie było jakichś spektakularnych bardzo problem. Były techniczne głosowania, które koalicja w różny sposób przegrywała.
0: No chyba najbardziej spektakularna to była ta porażka premiera Tuska przy okazji głosowania wokół aborcji, ale to już było tak dawno temu, że chyba już mało kto to pamięta.
2: To prawda, znaczy, może to jest tak, ale to jest może wyjątek od tej, ale przy takich rzeczach, które są właśnie tak jak, nie no były dyskusje o Macieju Berku, czy będzie miał większość, no tutaj większość była aborcja, to jest trochę inny też gatunek sprawy, tak?
0: Ale to jest coś, co mocno podzieliło koalicję, no i tą rządzącą, i zobaczymy, jak to
2: będzie. Ale w sprawach personalnych, w sprawach, może uściślałem, w sprawach personalnych nigdy chyba nie było kłopotu. Ani przy wotach nieufności.
0: A różne słowa padały przed tym głosowaniem.
2: Ani przy wotach nieufności, przy Paulinie Henning-Klosce w tym roku, ani przy Macieju Berku, ani przy Czarzastym i Hołowni, przy innych wotach nieufności. Też zawsze koalicja była spójna. Aborcja to jest chyba największy wyjątek.
0: W którą stronę teraz idzie koalicja rządząca? Oni bardziej patrzą w stronę jednej listy, bardziej patrzą na to, żeby się umacniać na swoich pozycjach, bo z kim rozmawiam, to właściwie inna opinia i największy chyba znak zapytania wokół Polski 2050, co ta partia będzie chciała sama ze sobą zrobić, Mateusz.
1: Donald Tusk idzie po zwycięstwo.

0: To jest jedna pewna rzecz w tej kwestii i Donald Tusk pokazuje na przykład tym głosowaniem nad Maciejem Berkiem, pokazuje albo idziecie ze mną, ja was rzucę gdzieś na listy, albo zostańcie sobie obok i tońcie. Wszystkie sondaże pokazują tak naprawdę, że jedyną partią, która realnie ma szansę przekroczyć i jest w miarę bezpieczna, to jest Lewica Włodzimierza Czarzastego. PSL, który waha się na granicy progu wyborczego. Nie wiem, czy oni wierzą w ten swój magiczny symbol PSL-u, który zawsze gdzieś tam przed wyborami różnie w tych sondażach występuje, ale zawsze gdzieś tam skoczy ponad ten 5-procentowy próg wyborczy, tylko trzech wyborów nigdy nie dokonywali tego sami. Więc też zakładać, że Władysław Kosiniak-Kamysz z nikim nie pójdzie. Pytanie z kim? Więc to jest ciekawa sprawa.
1: Tylko, że wciąż, kiedy sumujemy te wyniki sondażowe Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, no to one nie dają przedłużenia władzy.
0: Nie dają przedłużenia władzy, więc tu Donald Tusk będzie mieć też problem. Pytanie z kim w nowym Sejmie. Ja mam takie przekonanie, że będzie kusił Sławomira Mentzena i część Konfederacji związaną właśnie ze Sławomirem Mentzenem odsunie Bosaka i zaprosi go do władzy. Zresztą Sławomir Mentzen, chyba też kiedyś na antenie tego radia powiedziałem, że przyznaje taką zasadę Janusza Korwin-Mikkego, pod którym pójdziemy z każdym, nawet z kanibalami, byleby realizował nasze postulaty, więc myślę, że Donald Tusk jest w stanie dać panu Sławomirowi Mentzenowi Ministerstwo Finansów i gdzieś kontrolować też to, co on robi w zamian za to, żeby utrzymać większość. Natomiast jeśli chodzi o Polskę 2050 Rzeczpospolitej Polskiej, bodajże tak się nazywa ta partia i centrum, no to są partie niezależnie od tego, czy Szymon Hołownia wróci, zostanie wicepremierem, czy wróci na stanowisko przewodniczącego tej partii. To jest partia sezonowa, skazana na zapomnienie, tak jak w przypadku Kukiza, tak jak w przypadku innych partii Nowoczesnej. Typowa partia sezonowa, która po prostu wypaliła się, nie potrafiła znaleźć ani miejsca na scenie, nie potrafiła się wyraziście odróżnić, nie pokazała tego, czym, co oni chcą w ogóle robić, jaki jest ich sens powstania, sens działania, nie zbudowała struktur, czyli nie zrobiła absolutnie nic, co jest w stanie zatrzymać partię na dłużej. Jeśli chcą brać przykład, to Konfederacja pokazała, w jaki sposób należy robić wyraziste poglądy, jakiś struktur i zbudowanie struktur, natomiast każda inna partia, która powstaje i nie zrobi tego samego, no to przepadnie i tak będzie Polską 2050, więc pojedynczy posłowie będą odchodzili z tej partii i szli do Donalda Tuska. Taka jest moja opinia na ten temat.
1: Michale, a co w sobotę, 5 dnia września o godzinie 11:35 jest w głowie Szymona Hołowni? On chce do rządu wrócić, on chce być po prostu posłem, czy czego on chce? Trochę złośliwie mówię o tej dacie i godzinie, bo to dość labilny polityk, to się jeszcze może zmienić, ale w tym momencie, jaki jest jego plan twoim zdaniem?
2: Tego chyba nikt nie wie, oprócz samego Szymona Hołowni.
1: Pytanie, czy on wie.
2: Wiemy, że w tym tygodniu Szymon Hołownia miał 50. urodziny.
1: Wrócać prezent, miał być szefem klubu parlamentarnego, bo jeśli miał zrezygnować, to się nie wydarzyło.
2: Do tego nie doszło. Ja rozmawiałem już po tym posiedzeniu Sejmu z politykami Polski 2050. No oni są, ostrożnie to mówią, ale raczej wyrażają taką opinię, że Szymon Hołownia raczej idzie to w kierunku tego, żeby został tym szefem klubu, ale z drugiej strony na przykład, czy wejdzie do rządu, no z drugiej strony na przykład wczoraj, i w ogóle to widać na przykład, że Jan Grabiec, jeden z najbliższych współpracowników Donalda Tuska, realnie człowiek w tym wąskim kręgu wokół premiera Tuska, no on bardzo ostro mówi o Hołowni, tak? Bardzo ostro się odniósł do wypowiedzi Hołowni o tym, żeby właśnie konsultować, tak jak Mateusz mówił, konsultować o tych konsultacjach z prezydentem, żeby coś tam jednak wchodziło w życie, tak? No dużo rzeczy zresztą prezydent, co wychodziło z tego rzędu, podpisał, tylko nic jakiegoś tak super kontrowersyjnego, najbardziej kontrowersyjna rzecz dla rządu, którą podpisał prezydent, to jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, która została tam wysłana do Trybunału, ale już wiemy, jak z tym Trybunałem jest. Więc tutaj widać, że jeśli to traktować jako głos z otoczenia Donalda Tuska i samego Tuska, no to ten głos jest mocno krytyczny wobec Hołowni. Z drugiej strony też właśnie, no nie ma chyba dzisiaj jasnego powodu, dla którego Hołownia miałby po prostu wejść do rządu. Co on miałby w tym rządzie poprawić tak naprawdę? Bo problemy tego rządu nie są w narracji tylko raczej gdzieś indziej.
1: No i pytanie, czy Hołownia będzie w stanie zjednoczyć tych, którzy się rozdzielili po tym, jak przestał być szefem swojej partii, bo Polina Henning-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęczną, raczej lubię patrzeć na posiedzenia rządu, raczej nawet na siebie nie spoglądają, kiedy te posiedzenia są.
0: Może mu się to udać, natomiast to będzie jednoczenie partii, która będzie miała maksymalnie 2, może 3% w sondażach, więc...
1: Ale może daje mu to lepszą pozycję negocjacyjną do ewentualnych rozmów o miejscach na jednej liście, o czym wspominałeś.
0: To nie jest kwestia nie ma dobrej pozycji w negocjacjach z decyzją.

0: premierem Donaldem Tuskiem, tu będą twarde warunki postawione i albo się zgadzacie. Zgadzacie się, to zapraszam, nie zgadzacie się, to powodzenia. Próbujcie dotoczyć się do tego progu 3% i uzyskać finansowanie dla partii politycznej, bo taki próg dla tych partii jest, więc to jest jedyne rozwiązanie. Szymon Hołownia jest człowiekiem, który w mojej ocenie nigdy nie rozumiał polityki, nigdy nie rozumiał reguł, które nią rządzą. Z drugiej strony, kiedy wchodził jako lider partyjny, to był człowiek, który potrafił mieć świetne diagnozy dla życia politycznego, tylko absurdalne sposoby na przykład na naprawienie tych problemów, które świetnie diagnozował, i odwrotnie, źle diagnozował problemy, ale dawał świetne rozwiązania, więc Szymon Hołownia popełnił bardzo dużo błędów. Błędów, których też Donald Tusk nie zapomni. Na przykład był ten dylemat, czy odbierać ślubowanie od prezydenta Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia tak, potem poszedł do wywiadu, powiedział coś o zamachu stanu, zrobiła się znowu chryja, więc...
1: Później jadł kolację z ludźmi, którzy się nie spodobali premierowi Tuskowi.
0: Dokładnie.
2: Nie, więc... to było akurat wcześniej.
0: To wcześniej. Okay. Więc, ale te wszystkie przypadki pokazują, jak Szymon Hołownia jak liczne błędy popełnia Szymon Hołownia. To jest człowiek, który naprawdę nie umie w politykę, mówiąc tak kolokwialnie i tak prostym językiem. Więc może się próbować dalej w to bawić, jeśli mu się to podoba, natomiast to nie jest człowiek, który ma kompetencje do tego, żeby odegrać jakąś znaczącą rolę na scenie politycznej.
1: To podsumowując ten wątek, Michał, jedna lista to jest twoim zdaniem temat mityczny. Po tej demokratycznej, tak zwanej demokratycznej stronie on teraz może się ziścić, czy nie ma na to szans?
2: No to jest oczywiście... myślę, że polityka już wielokrotnie pokazała, że...
1: Nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Rzeczy niemożliwych nie ma. I słowo nigdy w polityce jest niebezpieczne. I dlatego ono nie da się powiedzieć w 100%, że tej jednej listy nie będzie. Na pewno jest w praktyce bardzo trudna, no bo jednak mimo tego, że w samej Koalicji Obywatelskiej jest oczywiście tam wyraźnie bardziej progresywne chyba nieco niż to, niż sam Donald Tusk, środowisko Rafała Trzaskowskiego i też różniące się chyba trochę, ostatnio też Sławomir Nitras się odróżniał od
1: i to
2: samego,
1: bardzo wyraźnie.
2: Na kampusie Polska było wyraźne przesłanie inne niż samego Donalda Tuska. To w Koalicji Obywatelskiej jako takiej nie ma specjalnych różnic, poza tymi, których mówiłem wcześniej, większych różnic, powiedzmy, ideowych. Natomiast no jednak wyborcy lewicy no, nie mają wiele wspólnego z wyborcami PSL-u. I wydaje się, że też jest taka kalkulacja, że jedna lista, w której na pewno nie byłoby partii Razem, byłaby właśnie największym, byłaby wręcz jednym, może nie tyle gwarantem, co takim znacznym wsparciem dla partii Razem, żeby partia Razem przekroczyła w tych wyborach próg wyborczy. I to oczywiście bez, nie w żadnej wspólnej liście z nikim, bo partia Razem, wydaje się, że to jest jednoznaczny kurs na to, że partia Razem nie będzie miała, nie będzie szła z nikim. Ja pytałem o to niedawno polityków partii Razem, oni sami no wprost śmieją się z tych pomysłów, że partia Razem miały właśnie pójść, a to z Pełczyńską na Łęcz, a to jeszcze z Morawieckim w takim,
1: różne układanki,
2: wszyscy naraz. Tak. To partia Razem się z tego, politycy partii Razem się z tego śmieją, więc pytali, więc dosyć sprawia im te pytania, sprawia, mam wrażenie, radość polityką partii Razem, bo oni się czują silniejsi niż kiedykolwiek, że partia Razem w sondażach ma tam te 5, 4,5, u nas ostatnio miała 4,6.
1: No są na granicy progu.
2: Więc to taka wspólna lista, kończąc już, by wzmocniałaby po tej stronie nieprawicowej, tak ogólnie ujmując, tylko partię Razem.
1: To może inny scenariusz gdzieś tam się rodzi. Partia Razem osobno, Lewica osobno, PSL, Koalicja Obywatelska i to, co pozostało, czy pozostanie po Polsce 2050 plus Centrum na jednej liście. Możliwe, czy nie?
0: Jak najbardziej, w polityce bardzo wiele wariantów jest możliwych, więc ja bym niczego nie wykluczał. Tu pan redaktor wspominał, że teraz partia Razem, prawda, śmieje się z tych pomysłów, natomiast Włodzimierz Czarzasty też mówił, że to, co była taka wypowiedź Włodzimierza Czarzastego, że to, co proponuje pan Biedroń, to jest absolutny populizm i tak dalej. Ja nie przeszkadzało to potem Włodzimierzowi Czarzastemu z tymi strasznymi populistami pójść na jednej liście. Więc myślę, że to jeszcze arytmetyka może partię Razem przekonać do tego, żeby iść jednak z kimś w koalicji. Ale to zobaczymy kwestię bliżej wyborów. Jeśli chodzi, na przykład chcemy wrócić do wątku jeszcze Koalicji Obywatelskiej, dlatego że wydaje mi się, że Donaldowi Tuskowi nie zależy nawet, żeby to była jedna szeroka lista. On chętnie by wszystkich przygarnął, natomiast nie musi tego robić, dlatego że alternatywą jest co? Rząd czterech partii prawicowych, czterech ugrupowań, gdzie jeszcze w Konfederacji może dojść do jakiegoś rozłamu między Bosakiem a Sławomirem Mentzenem, bo tam słysząc różne głosy, to tam też trzeszczy.
1: Oj, bardzo, tylko jest to dobrze ukrywane pod tą kołderką polityczną.
0: Więc tak naprawdę rząd takiej takich czterech partii, no to nie jest

perspektywa na rządzenie przez 4 lata, więc tak naprawdę albo będziemy mieli sytuację, w której nie będziemy mogli w ogóle stworzyć rządu, w związku z tym znowu będą przyspieszone, znaczy nie znowu, ale będą przyspieszone wybory, a to będzie grało na Donalda Tuska jako największą partię. Notabene jeszcze, co jest dużym plusem dla pana premiera, jest to, że jego

0: scenie politycznej.
1: Dokładnie, tak. Więc Donald Tusk nie ma rywala, z którym mógłby przegrać na ten moment. Po prostu.
0: Chociaż takie słowa w polskiej polityce już nieraz wybrzmiewały.
2: Sam to kiedyś mówił.
0: I okazywało się, który to mówił, potem wybory przegrał, tak. Michał, to jeszcze o jedno wydarzenie chciałem zapytać, bo w czwartek wydawało się, że wydarzeniem numer jeden w polskiej polityce w tym tygodniu będzie wezwanie Karola Nawrockiego do prokuratury. No później wydarzyło się to wszystko, co miało miejsce w Sejmie w piątek, o czym dyskutowaliśmy i tamten temat trochę przeszedł na drugi albo na trzeci plan. Zaskoczony byłeś tą informacją, kiedy minister Żurek napisał na portalu X, że prokuratura będzie chciała wezwać prezydenta na przesłuchanie?
2: Nie, raczej nie. Wydaje się, że to jest zgodne z tym takim paradygmatem, żeby wywoływać jakąś presję na prezydencie, ale tak jak wydaje się, że prezydent niespecjalnie się tym przejmuje. Była ta konferencja prasowa. Prezydent...
0: Taki spacer nawet.
2: Spacer, tak. Wyszydził chyba. Wyszydził bardzo wiele rzeczy. Szydził też bardzo z marszałka Czarzastego. Tak,
0: bardzo.
2: I nie wydaje się, że dzisiaj prezydent nie wydaje się osobą, która jest jakoś wystraszona tym wszystkim, a wręcz przeciwnie. Jest wiele osób, które się zastanawia i kwestionuje też właśnie w kuluarach to, o czym też mówił przedmówca mój paręnaście minut temu. Rozmawialiśmy o tym, o tej strategii prezydenta, tak. Żeby Platforma czy Koalicja Obywatelska polaryzowała scenę polityczną z prezydentem. No bo jest to jakieś założenie chyba, w którym jest takie inne założenie, że przez to PiS będzie tracił albo coś w tym stylu, że jeśli Kaczyński nie jest tym główną osią tej polaryzacji, to PiS będzie tracił. No ale prezydent już się zaangażował, de facto się angażuje w kampanię parlamentarną. Pytałem też tydzień temu w Juracie, była konferencja prasowa prezydenta, o to, czy się będzie angażował w budowanie większości, nowej większości senackiej, sejmowej. No prezydent to potwierdził dosyć ostrożnie jak na niego, ale jednak potwierdził i trochę nie rozumiem tego. Wiele osób to kwestionuje w kuluarach, jaki to ma rzeczywiście sens, no bo prezydent dzisiaj tam była ostatnio właśnie jakiś spadek w CBOS-ie poparcia dla prezydenta, ale dalej ma te 51%, to jest jak na świat, w którym wszystko jest tak teoretycznie przynajmniej podzielone, to jest dużo.
0: To jest dużo. To jest dużo. Do tego sondażu...
2: Dużo więcej niż... Prezydent jest dużo dzisiaj bardziej popularny niż rząd.
0: Do tego sondażu za moment wrócimy, bo już drugi raz ten wątek się pojawia, nim skończymy naszą rozmowę, ale Mateusz, ty byłeś zaskoczony, niezaskoczony, spodziewałeś się tego, słyszałeś o tym, że będzie takie wezwanie dla prezydenta do prokuratury i no bo tak mi się wydaje, tak jak Michał mówi, że rząd tu próbował zrobić ten krok do przodu i pewnie spodziewał się, że prezydent być może nie będzie chciał się spotkać z prokuratorami, będzie może jakoś tego unikał, a prezydent no właściwie dłuższą chwilę później wychodzi na ten spacer po krakowskim Przedmieściu, który był konferencją prasową i mówi, no spotkam się, a dlaczego nie?
1: Właśnie dotykanie materii przez koalicję rządzącą, która nazywa się prezydencki Karol Nawrocki, to jest bardzo ryzykowna gra, która została podjęta, ale odważna, muszę powiedzieć odważna, przez premiera Donalda Tuska, Waldemara Żurka i całe to środowisko. Moim zdaniem na to jest gra, na której można sporo zyskać, ale większe prawdopodobieństwo jest takie, że się straci jednak na tym. Wpisuje się to w pewną taką logikę postępowania koalicji rządzącej. Natomiast prezydent ma całkiem dobre otoczenie, które mu bardzo dobrze podpowiada i sam wydaje się, że świetnie porusza się w tych wszystkich zakamarkach polityki. W związku z tym to wystąpienie, uderzenie w pierwszej kolejności w ministra Żurka, a potem powiedzenie ja jestem gotowy, niech prokuratorzy przychodzą, umówię się z nimi, nie ma problemu, ja nie mam nic do ukrycia. No to jest bardzo dobre wyjście tak naprawdę z całej tej sytuacji. W związku z tym znowu może pół punktu dla prezydenta w tej rozgrywce.
0: No to skoro rząd i prezydent się znów pojawiają w naszej dyskusji, obok siebie stawiane te dwa urzędy i ten sondaż, o którym Michał już mówiłeś, jak odczytywać długofalowo ten sondaż? Czyli prezydent właściwie stabilnie na czele, ale rządowi już nie spada, troszkę rośnie. To jest jakaś zmiana trendu, coś się dzieje, coś więcej czytać z tego sondażu, czy po prostu takie mamy teraz czasy w polityce i to za chwilę może się znowu zmienić.
2: Te sondaże są, rzeczywiście bardzo się zmieniają. To widać wyraźnie, że i rząd, i prezydent mogą tracić, a później zyskiwać. Więc myślę, że warto to odczytywać też mając to z tyłu głowy. Ja nie mam dobrej teorii, dlaczego dzisiaj, czy w sierpniu rząd zyskał i stracił przeciwników, a zyskał zwolenników. nie mam tutaj, przyznam
3: szczerze,
2: jakiejś
3: dobrej... Te wakacje nie były dobre dla rządu.
2: Była to jedyna taka rzecz, która była poza tą taką polityczną nawalanką, to były te propozycje podatkowe, o których rząd chyba sam już nie pamięta, że je złożył. Ale to też oczywiście wróci, no bo będzie praca parlamentarna.

0: Parlamentarna wysłanie będzie tej ustawy do prezydenta, będzie weto pewnie prezydenta, tak też prezydent to sygnały, sugerował tak. Sam, bo też go o to pytałem w tej juracie. Więc jest to takie, może też być taka, to powiedzmy sobie szczerze, taka anomalia sondażowa, ale ciekawe jest to, że jednocześnie też spada prezydentowi i rządowi zaczęło rosnąć, więc może też na przykład nagle się okazać, że w pewnym momencie prezydent uzna, że trzeba zwinąć ten front z tymi kryptowalutami. I przy jakiejś tam nawet drobnej zmianie w tej kolejnej, piątej, siódmej wersji tej ustawy, nagle ją podpisze. Albo podpisze i wyśle do Trybunału. I tak jak było, już też prezydent potrafi pokazywać, że niektóre fronty zwija. Na przykład, no nie wiem, zapomniana już dzisiaj, ale jednak no, znacząca korekta w otoczeniu prezydenta, czyli zmiana z dymisja, czy odejście z Pałacu Prezydenckiego z Sławomira Cynckiewicza, to też było zwinięcie jakiegoś frontu, bo Cynckiewicz po prostu generował dla Pałacu Prezydenckiego brutalnie dużo problemów, tak? Działając na różnych, nazwijmy to, frontach.
1: To prawda. A ty, Mateusz, jak na to patrzysz? Rząd rzeczywiście ma ten wiatr w żagle teraz i będzie próbował tej jesieni, wracam do początku naszej rozmowy przy okazji chociażby sprawy zondy krypto, dalej płynąć z tą falą, czy to po prostu taki moment w sumie i nie mamy co za bardzo się do tego przywiązywać.
2: Premier Donald Tusk ma ten problem, że zawsze nawet jak coś mu wychodzi, to za chwilę wybucha coś, nawet czasem nie z jego winy, ale szczęście w polityce też trzeba mieć, co sprawia, że rozpętujemy dyskusję drugiej strony, dlaczego podjęli takie, a nie inne decyzje, więc obawiam się, że za chwilę znowu wybuchnie jakaś sprawa, że tutaj skorumpowany polityk w rządzie, tu jakaś nieudolna decyzja, tu jakaś katastrofa i ten trend się odbije. Ten trend wzrostowy delikatny się odbije, więc tutaj bym nie przeceniał tej sytuacji. Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, można powiedzieć, nareszcie mu zaczyna spadać, ale nie mówię nareszcie dlatego, że go nie lubię, tylko dlatego, że po prostu pewne konwencje w polityce się zaczynają wyczerpywać, a u Karola Nawrockiego ten miesiąc miodowy z obywatelami trwał bardzo długo, co pokazywało, że on to poparcie stabilne trzymał. Żeby to odwrócić, trzeba zmienić pewne konwencje i Karol Nawrocki również jakieś zmiany w swojej polityce będzie musiał wprowadzać. Natomiast wydaje się, że to, co nastąpiło, co jest ciekawe, to utrzymanie tego systemu spolaryzowanego, dwublokowego PiS-PO, z tym, że ta strona PiS-u przesunęła się na prezydenta i w tym momencie mamy rząd, prezydent i to jest ta oś polaryzująca społeczeństwo i tak bym tłumaczył to wysokie poparcie zarówno dla rządu, jak i dla prezydenta, że ludzie już nie okazują tego wsparcia prawicy poprzez partie polityczne, tylko po prostu przez stronę pałacu. A wracając do rządu, Donald Tusk musi zrobić wszystko, żeby ten trend utrzymać, ale obawiam się, że z takimi niektórymi politykami, których ma, czy to w rządzie, czy to wśród swojej partii politycznej, będzie to niezwykle trudne, dlatego że kontrolować tak dużą masę, tak duży zasób sprawi, że zaraz znowu wybuchnie albo ta pani, która odpowiada, pani doktor czy profesor, która odpowiadała za ten raport słynny, który też oburzył w pewien
1: sposób
2: Polaków.
1: Przez 3 tygodnie pełnomocniczka rządu, tak?
2: Dokładnie, więc tak naprawdę trzeba tylko czekać, co się wydarzy. Tak naprawdę i po czyjej stronie wybuchnie, więc każdy ma jakieś granaty w rękach, które tylko czekają na to, żeby eksplodować. To
1: wybiegając jeszcze na koniec trochę w przyszłość, bo na tym posiedzeniu Sejmu to miało teoretycznie mieć miejsce, no ale chyba znów nie bez powodu Włodzimierz Czarzasty przesunął te kwestie. Mowa o wyborach, czy wyborze wicemarszałka, wicemarszałków. W sumie nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. To będzie brutalna rozgrywka na prawicy między PiS-em a Rozwojem Plus. Marcin Ociepa kontra Marcin Horała, czy jakoś polubownie państwo to rozwiążą? Jak myślisz, Michał?
0: No myślę, że na pewno to, że tego wyboru nie było, to też jest jakiś sygnał, bo podobno to jest też tak, że jest taka teoria, że po prostu wybór wicemarszałka ma się zbiec właśnie ze zmianami w rządzie. Bo gdyby Hołownia miał wejść do rządu, no to Paweł Ślis, czyli obecny szef klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby zostać tym wicemarszałkiem zamiast Hołowni. Bo Hołownia teraz jest wicemarszałkiem, jak wiadomo. I dlatego to odwleczono, ponieważ nie ma tego porozumienia, nie ma tych decyzji i tak dalej. A to jest taka tylko oczywiście teoria. To na pewno jest jakieś poczucie, że jest jakaś gra między PiS-em a tym Rozwojem Plus w tej sprawie. Prezes Kaczyński powiedział w tym tygodniu, że jego partia jako większa ma pierwszeństwo, ale nie wiadomo, czy będzie tyle miejsc, bo chyba koalicja rządząca jest sceptyczna, czy poszerzać prezydium Sejmu o wicemarszałków, ale tu właśnie nie tylko dla Rozwoju Plus, ale też dla koalicjanta, czyli dla tej Unii Centrum. No bo miejsce dla PiSu jest

0: wakujące po... Bo tam jest cały czas była przez 3 lata Elżbieta Witek, na którą Platforma czy Koalicja się nie zgadzała. Po prostu. I teraz nie było w ogóle tego głosowania, więc no to jest taka wewnętrzna gierka. Ja też nie sądzę, żeby nawet dla ludzi, którzy się interesują polityką, to miało jakieś znaczenie. To jest kompletnie taki temat na 15-rzędny.
1: A prestiżowo dla tego, kto przejmie rząd dusz na prawicy?
0: Nie sądzę.
1: Mateusz?
2: Powiedzmy tak, że to jest gra, ale na absurdalnych warunkach, dlatego że kto zostanie wicemarszałkiem nie zależy od prawicy, która się o to pokłóci, tylko tak naprawdę od rządu, koalicji rządzącej, bo to oni muszą zagłosować również za tymi propozycjami. Więc
1: i mogą to na chłodno rozgrywać.
2: Oczywiście, że tak i będą to rozgrywać bardzo brutalnie. Wydaje się, że ten wicemarszałek może w ogóle nie zostać wybrany do końca kadencji przez to, że koalicja rządząca powie, zobaczcie, oni się nie potrafią dogadać, jak się dogadają. My bardzo chętnie poprzemy, tylko tak jak to mówił Czarzasty, co do rozdziału miejsc w Sejmie. Ja nie będę interweniował, oni chcą rządzić, no to skoro chcą rządzić, muszą się potrafić dogadać, więc my poczekamy, dogadają się, to my bardzo chętnie tę kandydaturę poprzemy. W PiSie jeszcze jedna rzecz gra bardzo niedobrze, jeśli chodzi o kandydaturę Ociepy, dlatego pana posła Ociepy, dlatego że na początku tej kadencji PiS zapierał się rękami i nogami, że Elżbieta Witek albo śmierć, albo nikt. I nie będziemy wystawiać innej kandydatury, nie chcecie jej poprzeć, w związku z tym to stanowisko będzie nieobsadzone wicemarszałka, dlatego że ono jest trzymane dla nas i zobaczcie, oni nas w ten sposób wycinają, że nie chcą nawet dać poparcia tej kandydaturze. Dokonał się rozłam Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i nagle PiS chce mieć wicemarszałka i okazuje się, że nie musi być to pani Elżbieta Witek. W związku z tym jest to taki cios wizerunkowy, ale też myślę, że nie, poza mną to mało osób o tych deklaracjach Prawa i Sprawiedliwości pamięta. Będzie to gra, na której Donald Tusk może ugrać troszkę punktów delikatnie, ale zawsze te niuanse, te drobne liczby mogą potem mieć istotny rozrachunek przy wyborach, więc skoro ktoś daje kartę, no to należy nią grać. I Donald Tusk to świetnie wie.
1: To panowie, na koniec po jednym, maksymalnie dwóch zdaniach, bo dużo działo się w tym tygodniu. Kto waszym zdaniem jest politycznym zwycięzcą tego tygodnia, kto jest politycznym przegranym tego tygodnia? Michał.
0: Nie sądzę, żeby było, można było tak to wskazać.
1: To nie jest tak zero-jedynkowo, nie było aż tak ostro?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że dzisiaj w polityce, zwłaszcza, że świat jest tak podzielony na te różnego rodzaju sfery, bańki informacyjne, że ludzie już nie widzą tej samej rzeczywistości, więc trudno też uznać, że mają wspólne poczucie, kto wygrał, a kto przegrał.
1: Czyli znów żyjemy w tych dwóch światach i każdy czyta ten świat tak, jak chce.
0: Nie tylko w dwóch.
1: Mateusz?
2: Moim zdaniem, i tu powiem trochę przewrotnie, przegranym jest Władysław Kosiniak-Kamysz, dlatego że wczorajszym wystąpieniem pokazał wprost, że on nie chce się odróżniać niczym od Koalicji Obywatelskiej. Wyszedł i bardzo ostro zrugał ministra Boguckiego, przyjął taką retorykę pro Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że to się nie spodoba w jego partii, nie spodoba się tego wyborcom i na dłuższą metę, jeśli tak będzie chciał grać, więc albo to jest gra na jedną listę z Koalicją Obywatelską, a jeżeli oni deklarują, że oni nie chcą iść na jednej liście z Koalicją Obywatelską, więc jeżeli mają takie mocne postanowienie i Władysław Kosiniak-Kamysz będzie postępował, no to mamy tu zupełną rozbieżność i kakofonię tak naprawdę narracji politycznej. W związku z tym wydaje mi się, że tym wystąpieniem troszeczkę pan Władysław Kosiniak-Kamysz sobie po prostu przegrał, a wygranym Donald Tusk i Karol Nawrocki. Niezmiennie.
1: No to tak wygląda ten tydzień. Oczami naszych gości, publicystów Mateusz Mutan, Fakt i Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję panowie.
0: Dzięki.
1: Dziękuję także państwu. Nazywam się Marcin Zawada. Dobrego weekendu i do usłyszenia.
3: Pałac kontra pałac. Reklama.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, a
8: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media

0: Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. T plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poznań. To tam parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami składa do sądu wnioski o eksmisję ludzi z osiedla maltańskiego. W tym tygodniu kolejna osoba utraciła dom. Co to za miejsce, to osiedle maltańskie? Dlaczego Kościół nie dotrzymał obietnic, nie pomógł i sprzedał ziemię? Czy władze Poznania mogły wesprzeć mieszkańców maltańskiego? Odpowiedzi poszukamy w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam dziś po 14:00. Agata Kowalska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 1100 interwencji strażaków z powodu nawałnic IMGW ostrzega przed burzami również dzisiaj. Amerykanie mieli zaatakować irański tankowiec, 4 rakiety wystrzelone w okolicach wyspy Hark. W Warszawie rusza finał Narodowego Czytania. Połączymy się z naszym reporterem. Tegoroczną lekturą są Dziady Mickiewicza. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Burze i porywisty wiatr IMGW ostrzega w centrum i na północy Polski. To kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Wczoraj z powodu nawałnic strażacy interweniowali ponad 1100 razy w całym kraju. Najczęściej na zachodzie. Wszystkiemu winny jest chłodny front, który od wczoraj przechodzi nad Polską, oceniał w Polskim Radiu 24 synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Ten front wyparł to cieplejsze powietrze. Dzisiaj już w całym kraju jest zdecydowanie chłodniej. Sporo przelotnych opadów deszczu, szczególnie na północy i na południowym wschodzie. Pogoda bardzo dynamiczna, z porwistym wiatrem w całym kraju, w zdecydowanie chłodniejszym powietrzu. Wystąpią burze, wiatr miejscami może osiągać w porywach nawet 75-85 km na godzinę.
1: Alerty zależnie od obszaru obowiązują do dzisiejszego wieczora i jutrzejszego poranka. Irańskie media podają, że u wybrzeży wyspy Hark irański tankowiec został zaatakowany 4 rakietami. Miały być wystrzelone przez amerykańską marynarkę wojenną. Według doniesień nic się nikomu nie stało.
3: Amerykanie od lipca prowadzą blokadę irańskich portów, po tym jak Iran przejął kontrolę nad cieśniną Ormus i wstrzymał ogromną większość żeglugi. Przed wojną przez wyspę Hark przepływało około 90% irańskiego eksportu ropy. W niedzielę prezydent USA Donald Trump zamieścił post, w którym sugerował zupełne zniszczenie wyspy, ale szybko go skasował. W czerwcu mówił, że Stany Zjednoczone chcą przejąć kontrolę nad wyspą. Nie ma jeszcze oficjalnego komentarza irańskich władz, ale wcześniej zapowiadały, że atak na wyspę Hark spotka się ze zdecydowaną reakcją. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Tegoroczne plony zbóż będą niższe niż rok temu, tak przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Powodem są trudne warunki atmosferyczne. Podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie szef resortu wskazał, że wyższe ceny skupu płodów rolnych powinny zrekompensować rolnikom straty.
4: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy, od gleby, od wielu czynników, więc to oczywiście wszystko obserwujemy, to też kwestia tego, co się dzieje na rynkach.
1: Minister ocenia też, że sytuacja wymaga przebudowy systemu ubezpieczeń, ale też uruchomienia kredytów z niskim oprocentowaniem, tak żeby rolnicy mogli przetrwać trudniejszy okres. 10 dni po katastrofalnej powodzi nepalskie służby uratowały

0: z tunelu hydroelektrowni żywą osobę. Obywatel Chin został ewakuowany śmigłowcem. Obecnie badają go lekarze. Według władz Nepalu za zaginionych uznaje się wciąż około 900 robotników, którzy pracowali przy budowie lub na terenie 12 elektrowni wodnych. Nadal trwają próby wydostania kolejnych pracowników przez ratowników z Nepalu, Chin i Korei Południowej. Według najnowszych oficjalnych danych zginęło co najmniej ponad 1300 osób, a ponad 5600 uznaje się za zaginione. Straty materialne po kataklizmie szacowane są w Nepalu na ponad 2,5 miliarda dolarów. Narodowe czytanie już po raz 15 w tym roku w wielu miejscach w kraju i na świecie zabrzmią Dziady Adama Mickiewicza. Finał akcji z udziałem pary prezydenckiej za chwilę rozpocznie się przed pomnikiem Wieszcza w Warszawie. Jest tam Mariusz Pieśniewski, z którym właśnie się łączymy. Dzień dobry. Powiedz,
1: dzień dobry.
0: Jak w tym roku będzie wyglądać Narodowe czytanie?
1: Po raz pierwszy nie w Ogrodzie Saskim, ale obok pomnika Adama Mickiewicza stanęła scena. Za nią jest fasada kościoła pokarmelickiego. Z kościoła tego zabrzmią też nuty zagrane na organach, ale w tym narodowym czytaniu wykorzystane będą też stare instrumenty z epoki, mówi kompozytor muzyki Adam Struk.
2: Dziady na serio, bez okazu publiczności, bez dekonstrukcji i wszystkich innych awangardowych przygwizdów. Czyli dziady podane sauté.
1: Słowa dziadów części drugiej, czwartej i trzeciej będą odśpiewane przez chór, interpretowane przez aktorów starego i młodego pokolenia, mówi reżyser Jarosław Kilian.
3: Myślę, że tu duch Mickiewicza będzie się nad nami unosił. Dziady to jest taki tekst tajemniczy dla Polaków, który zawsze, parafrazując to, co Wyspiański kiedyś powiedział, opowiadał nam o tym, co jest dzisiaj w Polsce do myślenia.
1: W finale czytania uczestniczy para prezydencka Karol i Marta Nawrotcy, ale też przedstawiciele narodów odwołujących się do twórczości Mickiewicza, Litwini, Ukraińcy czy opozycja białoruska.
0: Finał Narodowego Czytania w Warszawie. Mówił o nim Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurno dziś niemal w całym kraju, ale miejscami pojawia się jednak słońce. Burze możliwe też w północnej połowie Polski. W wielu miejscach będzie też przelotnie padać. Na termometrach średnio od 16 stopni na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum, do 23 miejscami na południu.
4: Klimat.
0: W znacznej części południowej i południowo-wschodniej Polski wciąż jest susza hydrologiczna. Na wielu rzekach utrzymują się rekordowe o niskie poziomy wody. Dziś jednak z powodu intensywnych opadów deszczu rzeki Węgorapa i Bałda w Warmińsko-Mazurskiem mogą przekroczyć poziomy ostrzegawcze. W większości kraju bardzo dobra jakość powietrza, na południu jest dobra. 2/3 generowanej mocy pochodzi z energii odnawialnej.
4: Klimat.
5: Tu Polskie Radio 24, mamy 6 minut po godzinie 12, a dzisiaj sobota, to jest 5 dzień września i trzeba przyznać, że pogodowo to różnie z tym 5 dniem września. W Warszawie trochę słońca, trochę chmurno, ale zdecydowanie wietrznie. Więcej o pogodzie też piszemy na portalu Polskiego Radia 24. Tam informacje m.in. o zerwanych dachach, powalonych drzewach i ponad 1000 interwencji po wichurach, które przeszły nad Polską. Te informacje znajdują się na naszym portalu, ale spójrzmy też, co przed nami dzisiaj w Polskim Radiu 24. Zaczynamy już za moment od tylko dobrych informacji. Tam ciekawy temat, rozwiniemy go za moment. Kolejna kwestia to gospodarka i tutaj kryzys na Bliskim Wschodzie się kłania, który, jak się okazuje, przekłada się na codzienne wydatki. To będzie w Polskim Radiu 24 też kolejny temat. Sprawy międzynarodowe. To też kolejna propozycja dla Państwa o 13.06. Michał Strzałkowski ze swoimi gośćmi na różne tematy międzynarodowe porozmawia, ale bieżące i niezwykle ważne. Oczywiście 14.06 to adres zamieszkania i tutaj temat dotyczący eksmisji na osiedlu maltańskim. 14.30. Temat ciekawy i tutaj pytanie do Państwa. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, ile może kosztować praca w domu? Nie wiem, ile może kosztować wstawienie prania, później rozwieszenie tego prania, ile odkurzanie domu. Takie codzienne obowiązki, które wykonujemy, nawet się nad nimi nie zastanawiając, no bo po prostu trzeba coś zrobić. Zajmowanie się dzieckiem w domu, później łączenie tego z pracą i tak dalej. tak dalej. O tym sobie z naszym gościem porozmawiamy. Dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito, będzie razem z nami o tych pracach w domu i o tym, jak te prace wycenić, też jak to się rozkłada pomiędzy kobietami, mężczyznami. To będzie temat naszego programu. Później kapitał i praca o 15.

0: tej 6 w Polskim Radiu 24 i najnowsze zmiany w przepisach o mobbingu, oceny, praktyka dotycząca tych zmian przepisów, więc tutaj również warto mieć na uwadze tę pozycję na naszej liście. O 15.30 już kolejna propozycja dla Państwa. Temat dotyczący szkoły w chmurze i o tym, czy ona jest lepsza od takiej tradycyjnej szkoły. Jeśli nie, to jakie są różnice, a jeśli lepsza, to dla kogo, w jakim wymiarze. No i o wynikach matur również szkoły w chmurze sobie porozmawiamy. Tam pojawiają się ciekawe dane, ciekawe statystyki. No i zderzymy to z naszymi gośćmi, którzy opowiedzą o tym, jak z ich perspektywy wygląda taka nauka w szkole w chmurze. 16.06 Szczyty Europy. Tutaj temat dotyczący oczywiście naszej wspólnoty, ale o 17.06 Prawdziwa Rosja Macieja Jastrzębskiego. I tutaj o tym, jak Kreml potrzebuje nowych żołnierzy, bo na froncie okazuje się, że brakuje kadr, sprzętu i zapasów. Ale tutaj więcej rozwinięcia na ten temat będzie w Polskim Radiu 24 o 17.06, 17.30. Natomiast to kolejny temat na naszej antenie dotyczący bieżącej polityki. A trzeba przyznać, że tych politycznych spraw nie brakuje. Wczoraj chociażby gorąco w Sejmie dwie ważne kwestie dotyczące afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut, głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Ponownie się odrzucić, już trzeci raz się ponownie odrzucić nie udało tego weta prezydenckiego. Do tego słowa premiera Donalda Tuska, cytat z zeznań w sprawie afery Zonda Krypto, to też bardzo gorąca sytuacja. No i Trybunał Konstytucyjny, chociażby Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja, która wywołuje kontrowersje, no i szeroki komentarz polityczny. O taki komentarz też poprosimy naszego gościa. O 17.30 będzie nim dr Jakub Stępień, konstytucjonalista, politolog, więc warto wtedy być z nami. Wracamy do tylko dobrych informacji, to już za chwilę w Polskim Radiu 24, no ale jeszcze błąd bym popełnił, gdybym się z Państwem nie przywitał, gdybym nas wszystkich nie przywitał, bo jesteśmy z Państwem w składzie Ewa Lipowicz, Dominika Malkut, Paweł Szymankiewicz, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: No i tylko te dobre informacje, myślę, że na nie czekamy bardzo mocno, no bo teraz temat niezwykle ciekawy, o takich ambicjach, o wewnętrznej energii, myślę, tak w skrócie to ujmując, no bo nawet elektroniczne środki komunikacji wydają się jej zbyt wolne. Działa szybko i ma niewyczerpane pokłady kreatywności. Dzięki temu pomogła firmom zarobić 2 miliardy złotych, zmieniając je od środka. Jednocześnie ma czas na podziwianie Alaski i wygrzewanie się na Hawajach. Jak to pogodzić i na co zwracać uwagę, zarządzając firmą? Jaremaja Mrożek rozmawiał z Iwoną Borawską. Zapraszamy.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach w 2026 roku żyje się nam najlepiej. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jaremaja Mrożek, zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Portal Business Insider opublikował ranking najlepszych miast do życia w Polsce w 2026 roku. Liderem zestawienia został Szczecin, który awansował z ósmej pozycji. Business Insider wziął pod uwagę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki, jak również takie aspekty życia jak dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Dane te zebrano z 16 miast, po jednym z każdego województwa. Tuż za Szczecinem znalazł się Lublin, a podium zamyka Łódź. W poprzedniej odsłonie rankingu najlepiej żyło się odpowiednio w Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. W przeprowadzonym przez amerykańskie CDC rankingu produktów, które dostarczają najwięcej cennych składników odżywczych, jako jedyna otrzymała maksymalną notę –
4: 100 na 100 punktów. Drugie miejsce zajęła kapusta pekińska. Kolejne pozycje przypadły boćwinie, liściom botwiny oraz szpinakowi. Zestawienie objęło 41 produktów. Pod uwagę brano zawartość 17 składników odżywczych, m.in.

0: potasu, błonnika, białka, wapnia, żelaza oraz witamin A, B6, B12, C, D, E i K. Hydrobiolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z naukowcami z Norwegii, Niemiec i Austrii odkryli nowy gatunek skorupiaka. Te skorupiaki będące pokarmem ryb są też wykorzystywane do sprawdzania procesów ewolucyjnych i adaptacji do zmieniających się warunków środowiska. Nowy gatunek jest wyjątkowy ze względu na ograniczony zasięg występowania. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. Czy wszystko musi być zaplanowane? Polacy planują wakacje w sposób strategiczny, dzieląc urlop na kilka krótszych wyjazdów i podchodząc do wydatków z przemyślanym budżetem. To dobrze. Niemal połowa badanych, bo 48,6% respondentów deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda im się zaoszczędzić przynajmniej część dochodów. To jeszcze lepiej. Polacy przestali być mądrzy po szkodzie. Super. Coraz częściej i coraz lepiej planujemy. Ale czy spontaniczny wypad na Hawaje i Alaskę też nie brzmi dobrze? Zapraszam.
1: TDI. Tylko dobre informacje.
0: Gościnią Tylko Dobrych Informacji jest pani Iwona Borawska, founderka The Process. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Prosto z Hawajów?
2: Tak, prawie tak. 3 dni różnicy. Jeszcze jest jet lag.
0: Wow. Przyznam szczerze, od tego chciałbym zacząć. Zazdro. Co fajnego można robić na Hawajach?
2: Na Hawajach można przede wszystkim się opalać, grzać w słońcu, jeść dobre lody, mnóstwo fajnych owoców. No i generalnie na Hawajach jest fajnie, chociaż to były takie wakacje łączące Hawaje z Alaską, to ja jednak bardziej Alaskę polecam.
0: Bo jest bardziej zielono, trochę chłodniej, mniej rekinów?
2: Rekinów nie spotkałam, piękne wieloryby, natomiast widok misia spacerującego sobie po plaży to jest widok, który zostanie ze mną do końca życia.
0: Wycieczka życia?
2: Tak, zdecydowanie tak.
0: Długo planowana, czy to był spontan?
2: Wsiadamy. Był totalny spontan, była planowana zupełnie inna destynacja, ale z uwagi na różne perturbacje, które są na świecie, pomyśleliśmy, że zmieniamy kierunek. No i tak obróciłam globusem i wypadło na Alaskę, a potem uznałam, że ja nienawidzę zimna generalnie, więc trzeba potem jechać gdzieś się dogrzać i tak wyszło, że Hawaje.
0: To ciekawe rozwiązanie, szczególnie na osobę, która, jeżeli dobrze rozumiem to, czym pani się zajmuje, to między innymi pomaga firmą, żeby to się wszystko spinało w czasie, żeby wszystko było poukładane, żeby maksymalnie wykorzystać czas, czyli tak naprawdę wszystko jest poukładane od A do Z. Pani wchodzi do firmy, w której powiedzmy panuje chaos i tak układa to wszystko od A do Z.
2: Dokładnie tak.
0: A wakacje pani planuje spontanicznie?
2: No bo gdzieś trzeba się jednak wyżyć.
0: To bardzo dobre podejście. Przyznam się i jest mi trochę wstyd. Bo,
2: dlaczego?
0: No wiem właśnie, ale przyznam się i powiem szczerze, że jest mi wstyd, ponieważ na urlop zabrałem laptop. Zobowiązałem
2: ja
0: się.
2: Też. Czyli tylko ja go nie otworzyłam.
0: Okej. Okay. No właśnie, bo ja się zobowiązałem, że coś zrobię. No i co prawda nie wiedziałem, że nie zajmie mi to zbyt dużo czasu, ale gdzieś miałem takie poczucie, no jak to, w pracy, na urlopie, z laptopem i jeszcze ja akurat mam takie piękne miejsce na Mazurach, odcięte od świata, więc jeszcze prosiłem tam właścicieli, żeby mi Wi-Fi uruchomili i tak dalej, bo ja muszę jeszcze na chwilę do pracy. No nie tak chyba powinny wyglądać wakacje.
2: Nie tak powinny wyglądać wakacje, ale ja mam na to mimo wszystko pewną odpowiedź. To znaczy, jak się prowadzi biznes, to bardzo trudno jest powiedzieć w firmie, słuchajcie, choćby się waliło, paliło, to ja jestem niedostępna. No bo to jest moja odpowiedzialność i moja firma. I moi ludzie powinni czuć się bezpiecznie z tym, że jeżeli będzie naprawdę trudna sytuacja, która wymaga mojej interwencji, która wymaga mojego wsparcia, to mogą na mnie liczyć. W związku z tym ja już od jakiegoś czasu mam pewną zasadę. Dokładnie to mówię swoim ludziom, że ja jadę na urlop, jestem dostępna. Jak będzie się rzeczywiście waliło, paliło, to wiecie, gdzie można mnie złapać. Jest pewne miejsce, WhatsApp, żaden mail, żadne inne SMS-y, żadne telefony, WhatsApp, jeżeli będzie się rzeczywiście waliło i paliło. I oni do mnie nie piszą, ani nie ma żadnego kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że ustaliliśmy sobie pewne zasady. Oni mają poczucie, że jest bezpieczeństwo, jest jakaś asekuracja. Ja mam poczucie, że oni nie muszą się bać do mnie napisać i odezwać. Ale z drugiej strony nie muszą z tego korzystać. No niestety jest tak, że jesteśmy właścicielami biznesu, jeżeli nie mamy wspólnika, jeżeli nie ma tej drugiej

0: i osoby, która też ponosi odpowiedzialność za ten biznes, to są takie sytuacje w firmie, które są sytuacjami kryzysowymi. Nie wiem, wypowiedzenie umowy przez kluczowego wspólnika, jakiś, nie wiem, atak, cyberatak na nasze dane. Są sytuacje, gdzie ja nie mogę sobie powiedzieć, sorry, jestem na urlopie, właśnie się opalam i nie ma kontaktu.
1: A z drugiej strony, czy jest odwaga cywilna po tej drugiej stronie, żeby szefowej zawracać gitarę? Bo jeżeli zawracam, to znaczy, że może sam do końca nie radzę sobie ze wszystkimi obowiązkami. Powierzyła nam firmę, potrzebuje odpocząć, a my do niej piszemy i mówimy, słuchaj, mam problem.
0: Oczywiście, jeżeli nie ustaliliśmy sobie pewnych zasad, nie mamy wspólnych wartości, to ludzie mogą dokładnie tak reagować. Ale to dokładnie tak samo wygląda, jak ja jestem w firmie. To znaczy, jeżeli jesteśmy w firmie i nie ustaliliśmy z ludźmi, że mogą przyjść, przyznać się do błędu, nie mamy czegoś takiego jak prawo do błędu w organizacji, to jasne jest, że ludzie się do tego nie przyznadzą. Nieważne, czy ja jestem na urlopie, czy jestem w pracy, po prostu nie ma komunikacji. Więc dla mnie dobrze poukładana firma to też taka firma, w której jest zaufanie, w której jest przestrzeń do błędów, w której jest przestrzeń na komunikację. I to jest najważniejsze w prowadzeniu biznesu.
1: To też jest ten work-life balance, to znaczy jadę na urlop, ale nie zachowuję się jak dziecko, czyli nic mnie nie interesuje i dopiero wracam już jak ten płomień, ten ogień cały strawi już część tego wszystkiego, co się budowało.
0: I kiedyś w pewnej gazetce lotniczej przeczytałam taki piękny artykuł Work-life balance is a bullshit. Strasznie na początek całą sobą chciałam protestować, że ale jak to? Przecież trzeba mieć ten balans w życiu. Ale jak przeczytałam cały artykuł, to zrozumiałam, że jednak dużo jest w tym prawdy. To znaczy work-life balance taki, jako taki nie istnieje. Nie ma możliwości sobie wziąć i przeciąć swoje życie i powiedzieć, te 50% jest na życie prywatne, a to 50% jest na życie zawodowe. Bo są sytuacje w naszym życiu, gdzie dominują sfery prywatne, gdzie, nie wiem, mamy dziecko, gdzie jakaś choroba, gdzie są jakieś, nie wiem, ślub albo coś wesołego. I ja rzeczywiście wtedy wkładam najwięcej energii w to życie prywatne. Ale są sytuacje, gdzie buduję nową firmę, gdzie zaczynam pracę i ja powinnam więcej energii jednak zainwestować tutaj. Więc tak naprawdę chodzi o pewną synergię i o umawianie się z samym sobą na to, na co ja teraz przeznaczam więcej energii. Ja w tej chwili rozwijam biznes, w związku z tym mam ze sobą kontrakt, że jeszcze przez najbliższe pół roku największa energia idzie w firmę po to, żeby zbierać z tego owoce dalej. I myślę, że to jest najważniejsze, po prostu alokować odpowiednio zasoby. I myślę, że każdy przedsiębiorca, który tego nie potrafi zrobić, to albo idzie w takim kierunku, że za dużo czasu poświęca i energii na pracę, i okazuje się, że po 20 latach prowadzenia biznesu, że w ogóle nie ma życia prywatnego, bo zapomniał sobie ustalić, ile czasu będzie trwać ten projekt pod tytułem firma. Albo no, za dużo czasu poświęcamy na sferę prywatną i nie ma tej energii na rozwój biznesu.
1: A nie ma takich wyrzutów sumienia, że jeżeli prowadzę własny biznes, to chcę mu się poświęcić w 100%. Wielu przedsiębiorców powie, że na urlopie to byli x lat temu, bo teraz prowadzą własną firmę i nie mają czasu na urlop. A jak jestem na tym urlopie, to mam takie wyrzuty sumienia, no nie dbam o ten swój biznes. On gdzieś, nie podlewam tego drzewka.
0: No ja właśnie podlewam, tylko używam do tego konewki. Tak trochę metaforycznie, ale zatrudniam mądrzejszych od siebie. Dlatego, że
1: czyli prawdziwych ogrodników.
0: Prawdziwych ogrodników, dlatego że oni rzeczywiście będą w stanie zaopiekować się i wypielęgnować. To nie jest tak, że ja mam w nosie swoją firmę, ja o nią nie dbam. Bo ja myślę, bo ja strategicznie do tego podchodzę, też angażuję się w sprzedaż, też co mogę, to uczę swoich ludzi. Natomiast zatrudniam ludzi, którzy się znają więcej, mają czy to jakieś obszary marketing, sprzedaż, produkcja, po prostu wiedzą, więcej mają doświadczeń w tych obszarach i rzeczywiście mogą skuteczniej zarządzać i wspierać i rozwijać ten biznes.
1: No, podobno prawdziwy szef nie boi się zatrudniać osób, które w niektórych sferach są lepsze, może mądrzejsze, a z drugiej strony nie ma takiej obawy, że wie pani, jestem cały czas chyba teraz na 7. sezonie Gry o Tron, że jednak ktoś przyjdzie i będzie próbował ten mój biznes przejąć.
0: Jest tak rzeczywiście, że takie bardziej świadome zarządzanie wiąże się z tym, że zatrudniamy lepszych od siebie. Ale ja tutaj trochę stanę w obronie ludzi, którzy tego nie robią. No bo wiele biznesów w Polsce powstało w latach 90., w latach 80. nie mieli wtedy ludzie, my nie mieliśmy doświadczenia, nie wiadomo jak

0: szkół zarządzania, ani do nie wiadomo jakich doświadczeń biznesowych. W związku z tym, od kogo mieli się uczyć i jakich to ekspertów mieli zatrudniać? Marketing tak naprawdę rodził się w latach 90. To pierwsze strategie marketingowe powstawały w Polsce. Digital marketing jeszcze wtedy nie istniał, bo internetu nie było. Więc trudno jest mówić o tym, że zatrudnialiśmy wtedy lepszych od siebie. Wtedy każdy właściciel musiał robić absolutnie wszystko w tym swoim biznesie. I trochę jest tak, że zaczęliśmy tak działać i robić. I trudno było się z tego wyplątać. Dzisiaj mówi się o tym, że 95% firm założonych w tamtym czasie to są firmy, które nie są przygotowane ani na sukcesję, ani na żadną sprzedaż. No, ci właściciele niedługo nie będą w stanie prowadzić dalej tych biznesów, bo po prostu wiek im na to nie pozwoli.
1: I co, poupadają?
0: No i co wtedy? No, różnie się mówi na temat tego, że są rzeczywiście zagrożenia. Dlatego ja jednak jestem za tym, żeby bardzo mocno uświadamiać, że można coś z tym zrobić na każdym etapie rozwoju biznesu, że można rzeczywiście wejść i układać te biznesy. Zresztą moimi klientami są firmy, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi biznesami, żeby te firmy mogły przetrwać, żeby mogły się dalej rozwijać. Dlatego, że właściciele po prostu po 20-30 latach prowadzenia tych firm nie są dalej w stanie tak bardzo się angażować we wszystkie obszary.
1: Dochodzą do ściany, a pani pokazuje, że w tej ścianie mogą być drzwi i coś tam dalej można
0: oczywiście
1: działać.
0: Oczywiście, dokładnie.
1: Okay. Można to wszystko fajnie poukładać. A z punktu widzenia człowieka, który... ja przynajmniej tak miałem, że pierwszy tydzień po urlopie to była jakaś taka dziwna... dziwna emocja, tak to określę. To dlatego, że naprawdę na tym urlopie byłem wypoczęty, wyluzowany. I wręcz bym powiedział, że ta moja adrenalina spadła tak mniej więcej do 50%. I nagle z niedzieli na poniedziałek ja muszę znowu wrócić do tej pełnej formy i tak dalej. Gdzieś znalazłem jakieś takie mądre stwierdzenie, że warto sobie planować jakieś takie mikro podróże, wyjazdy, żeby cały czas mieć na uwadze, że kolejny urlop nie jest za rok, tylko na przykład za miesiąc i to daje jakoś tam możliwość funkcjonowania. No dobra, ale mam takie wrażenie, że przyjeżdżamy na przykład z Hawajów i jesteśmy zasypani tymi wszystkimi rzeczami do zrobienia. I nagle ustawia się, wie pani, taka kolejka pielgrzymów, którzy mówią, jest do zrobienia to, to, to, to i to. I pierwsze, co robimy, to chcemy wrócić na te Hawaje.
0: Tak, chcemy wrócić. Do tego wszystkiego warto wziąć pod uwagę to, że po tak dalekiej podróży niestety jet lag i efektywność i w ogóle no, u mnie w tej chwili mentalnie jest jeszcze środek nocy, więc niestety, ale trudno pracować w środku nocy. To jest trudne te pierwsze dni, dlatego ja zawsze wyjeżdżając, zawsze sobie planuję te pierwsze dni po urlopie. One muszą być spokojniejsze. Ja muszę mieć czas na to, żeby trochę jednak do tej pracy przygotowywać się z powrotem, żeby być bardziej efektywna.
1: Czyli do trzech pielgrzymów dziennie na przykład?
0: Do trzech pielgrzymów dziennie, najważniejsze spotkania albo jakieś kluczowe rozmowy przełożyć na kolejny tydzień, zaplanować sobie trochę takiej pracy w ciszy, w skupieniu, wygenerować sobie czas w kalendarzu na jakieś strategiczne działania, na jakieś analizy, na coś spokojniejszego, natomiast bardziej intensywne dopiero od kolejnego tygodnia, to jest raz. Dwa, ja zawsze jeszcze pracując na etacie lubiłam pracować z kimś w takich duetach, gdzie wspieramy się i w tym czasie urlopowym i w tym czasie pourlopowym. Żeby to nie było tak, że ja wracam do pracy i generalnie wszyscy do mnie strzelają, dlatego że na mnie czekali i a tutaj tyle rzeczy się pali, tylko i żeby na czas urlopu była osoba, która mnie zastępuje, która mnie wspiera, która odbiera telefony, która zgasi moje pożary, ale żeby na ten czas po urlopie, żeby była osoba, która mnie wsparł, oczywiście z wzajemnością. Jak ta osoba pojedzie na urlop, to ja też będę wspierała. I myślę, że budowanie też takich teamów w firmach jest wyjątkowo korzystne.
1: W dzisiejszych czasach, w dzisiejszych firmach to jest, no bo sama pani powiedziała, w latach 90. nie było się od kogo uczyć. Teraz tak. Tych książek czy tej wiedzy dotyczącej zarządzania jest bardzo wiele, a jak to się implementuje w rzeczywistości. W sensie można bardzo wiele napisać i powiedzieć o tym, jak budować zespoły, jak wspierać relacje, albo właśnie dawać sobie kilka dni wolnego, jeszcze po wolnym. A jak to wygląda w rzeczywistości, wie pani, w tej Polsce 2026 roku? Czy ta nowoczesna wiedza gdzieś tam do nas dociera? Czy to jest tak, że wiedza sobie, a życie sobie?
0: Generalnie jest tak,

0: że nieważne, czy to Polska, czy to jakikolwiek inny punkt na świecie, jest coś takiego jak drabina kompetencji. Najpierw jest wiedza. Ja wiem, że takie systemy zarządzania istnieją. Okay. Potem są umiejętności. Ja potrafię to zastosować. Ale jest jeszcze trzeci szczebel. Czy ja to faktycznie robię? Mogę tego nie robić, bo niezgodne jest to z naszymi wartościami organizacyjnymi. Boję się ośmieszenia w swojej firmie. Nikt mnie nie wspiera w organizacji. Nie chcę wychodzić poza swoją strefę komfortu. I to są najczęstsze powody, dla których nawet jeżeli właściciele firm, czy w ogóle menadżerowie, do których przychodzę, pokazuję im, jak zmienić pewne systemy, jak wdrażać pewne procesy, to najczęściej słyszę: Iwona, my to wszystko wiemy. Ja mówię, no dobra, fajnie, to wiecie, ale to powiedzcie mi, dlaczego w takim razie tego nie stosujecie? No i najczęściej pada taka odpowiedź, no bo u nas się to nie sprawdzi, bo my jesteśmy specyficzni. Okej, ale czy wy spróbowaliście kiedykolwiek? No nie.
1: No ale to się wiąże też z dużym ryzykiem. Zaraz.
0: I
1: to,
0: oczywiście.
1: To może się na przykład wiązać z... Nawet przekładając to na pieniądze, to może się wiązać z jakąś tam utratą części wpływów na przykład.
0: Absolutnie tak, dlatego nigdy nie robimy rewolucji w firmie. To znaczy rewolucja finalnie i tak jest, ale nigdy nie zaczynamy wdrażać tych narzędzi na całym biznesie. Zawsze robimy to projektowo, na jakichś mniejszych rzeczach, na konkretnym przykładzie. Mhm. Jeżeli wdrażamy nowe procesy sprzedaży, to nie zmieniamy całej sprzedaży w organizacji, tylko wybieramy sobie jakąś grupę klientów, na której będziemy testować nowe narzędzia, czy nowe mechanizmy, czy też nowy sposób prowadzenia rozmowy.
1: Małymi kroczkami.
0: Dokładnie. Jeżeli nam się tutaj sprawdzi, to dopiero systematycznie rozwijamy to na całą organizację.
1: Dlaczego te owocowe czwartki nie wypaliły?
0: Dlatego, że one są bez sensu. To znaczy, owocowe czwartki to jest taka próba odciągnięcia uwagi od rzeczywistego problemu. Rzeczywisty problem jest taki, że wielu pracowników nie ma wsparcia, nie ma możliwości rozwoju, nikt ich nie słucha i rzucenie w nim jabłkiem czy bananem to wcale nie rozwiąże problemu. To jest taka próba udawania, pomalujmy świat na kolorowo, będzie pięknie. Jak ludzie zjedzą owoce, witaminy, okej, jedzmy, tylko to nie jest rozwiązanie problemu.
1: A jak dam mu podwyżkę?
0: To też nie jest rozwiązanie problemu.
1: Ała, to teraz, ojej, teraz mnóstwo ludzi się pewnie...
0: Ja jestem za tym, żeby ludzie absolutnie zarabiali dużo pieniędzy. Naprawdę. Natomiast to nie może być tak, że my pieniędzmi rekompensujemy to, że na przykład mają mikromenadżera, że na przykład mają mobbing w firmie, że na przykład nie mają prawa wpływu, podejmowania decyzji, czy że na przykład nie mają prawa do błędów w organizacji. Czyli co, damy ludziom 50 tysięcy miesięcznie, ale z drugiej strony będziemy ich upokarzać na spotkaniach i to jest okej? Okay?
1: Myśli pani, że już wyszliśmy z tych lat 90., to tak na koniec zapytam, że już jesteśmy jednak ten kroczek do przodu, że my już może nie do końca potrafimy, ale już kumamy tę nowoczesność?
0: Zaczynamy kumać, zaczyna nam się chcieć kumać, to jest najważniejsze i coraz więcej firm rozumie, jak ważne są te aspekty miękkie, że nie zawsze chodzi o jakość produktu. Ja nie zachęcam do tego, żeby sprzedawać coś najgorszego, ale niestety klient, zanim dotrze do tego, że ten produkt ma wysoką jakość, czyli go będzie mieć w domu i będzie z niego korzystać, to najpierw musi bardzo dokładnie poznać naszą komunikację, musi go przekonać wartości, musi go przekonać absolutnie wszystko. Nasz kolor, nasza dynamika komunikacji, nasz marketing.
1: Chyba wszystko jasne. Iwona Borawska, founderka The Process. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Piękne dzięki.
1: Słuchają państwo tylko dobrych informacji.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400.
2: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, mamy prawie 33 minuty po godzinie 12, a przed nami oczywiście kolejne tematy dla państwa. Teraz zabierzemy państwa poniekąd na Bliski Wschód. Tam cały czas sytuacja mocno skomplikowana i się dzieje, tak delikatnie rzecz ujmując. Co na przykład? Media irańskie poinformowały o kilku eksplozjach w pobliżu wyspy Hark, gdzie znajduje się największy irański terminal naftowy w Zatoce Perskiej. Agencja Fars podała, że doszło do kilku eksplozji, ale nie widać żadnego dymu. Lokalna agencja SNN UN. Oznajmiła zaś, że Stany Zjednoczone zaatakowały irański tankowiec w pobliżu wyspy.

0: Władze Iranu i Stanów Zjednoczonych nie skomentowały na razie tych doniesień. Można tutaj dodać, że po miesiącu przerwy w działaniach wojennych między USA i Iranem w miniony weekend doszło do wznowienia tych działań. Armia amerykańska przeprowadziła w niedzielę i we wtorek wieczorem ataki na inne obiekty, m.in. Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Według władz w Teheranie w tym drugim ostrzale zginęło 19 osób, żołnierzy irańskich, ale także cywilów. 4 osoby zostały zabite, blisko 70 doznało obrażeń na skutek ataku na weselników. W środę siły irańskie zaatakowały obiekty Stanów Zjednoczonych w Jordanii, Iraku i Bahrajnie, natomiast w czwartek bazy amerykańskie w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Możemy powiedzieć, że ta sytuacja cały czas jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i te napięte relacje. No nie wiem, czy tak można to nazwać, jeżeli to chyba bardzo delikatnie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no bo po prostu trwa wojna, trwa konflikt i nie wiadomo co dalej. Cały czas znak zapytania. Pamiętam, że no kiedy trochę wakacji tutaj wpleciemy w to wszystko, kiedy wybierałem się na urlop, był znak zapytania, co dalej na Bliskim Wschodzie, co dalej z tym konfliktem ze Stanami Zjednoczonymi a z Iranem. Kiedy wróciłem, to pytanie pozostało aktualne. W zasadzie niewiele się zmieniło, bo ten konflikt cały czas się tlił. To było, pojawiały się jakieś ataki, to przychodziło uspokojenie i znowu podobna sytuacja. Cały czas mamy do czynienia chyba z tą samą, z tym samym momentem, w którym znajdują się i Stany Zjednoczone i Iran. A przypomnijmy, że wojna Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem rozpoczęła się no, pół roku temu. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu. No jednak obie strony kontynuowały też sporadyczne ostrzały. Także później, no, z czym mamy do czynienia teraz? Pytanie, co dalej pozostaje cały czas aktualne, ale być może to, co też nas najbardziej interesuje, to to, jak ten kryzys na Bliskim Wschodzie przekłada się na codzienne wydatki. Teraz więcej o tym będzie w magazynie Saldo Extra na antenie Polskiego Radia 24. No bo zastanawiamy się nad tym, jak ten kryzys może przełożyć się na to, na co my wydajemy codziennie pieniądze, ale też na to, jak wpływa na rynek długu, bo nie widać jednak odzwierciedlenia na indeksach giełdowych oraz wynikach polskiej gospodarki. Między danymi makroekonomicznymi a sygnałami z poziomu mikro widać interesujące różnice, które utrudniają w tym przypadku prognozowanie. No i pytanie, z czego to wynika? O tym więcej już teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
1: Saldo Extra. Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, czas na magazyn Saldo Extra. Moim i Państwa gościem jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler z wieloletnim doświadczeniem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak, spoglądam w tej chwili na to, co dzieje się w gospodarce i zanim przejdziemy do tych rzeczy, które nas dotykają bezpośrednio, czyli chociażby ceny paliw, zapytam pana o to, co dzieje się z polską gospodarką, bo tutaj znowu mamy dobre informacje z takim naciskiem na znowu. 3,9% wzrostu PKB w drugim kwartale to jest dobra informacja i ona jest lepsza nawet od wcześniejszego wstępnego odczytu i jest jeszcze lepsza od przypuszczeń samych ekonomistów. Co się dzieje?
2: Tak, stan polskiej gospodarki jest, można powiedzieć, wyśmienity, biorąc pod uwagę no, sytuację też zewnętrzną, czyli wojnę w Iranie, która trwa, wojnę na Ukrainie, która trwa, kończącą się wprawdzie już, ale jednak długotrwałą recesję w Niemczech i u naszych innych partnerów, osłabienie gospodarcze. Także Polska no, jest zieloną wyspą, wykazuje się gospodarka polska ogromną elastycznością, ogromną dywersyfikacją. Źródła tego wzrostu gospodarczego w Polsce są ze wszystkich sektorów. My mamy silne rolnictwo, przemysł, usługi i ten przemysł też nie jest skupiony wokół jednego sektora. No to jest wszystko, to jest elektronika, meble, wydobycie miedzi, wydobycie węgla, produkcja stali, produkcja silników samochodowych, a nawet dronów. Jesteśmy największym eksporterem dronów w Europie, więc ta nasza gospodarka jest po prostu świetnie zdywersyfikowana. Biorąc pod uwagę sytuację, o której wspomniałem właśnie u naszych partnerów, na przykład niemieckich, czy cenę paliwa, ceny ropy, no to oznacza, że nawet gdyby koniunktura nasza wewnętrzna się trochę pogorszyła, to możemy liczyć na to, że będziemy mieli wsparcie w poprawiającej się koniunkturze zagranicznej, bo ona w ostatnim czasie się naprawdę zaczęła gdzieś tam rozkręcać.
1: Trzymamy oczywiście kciuki za jak najlepszy wynik polskiej gospodarki, ale tak się zastanawiam, panie prezesie, i trochę martwię, bo z jednej strony mamy ten odczyt 3,9%, natomiast jeżeli spojrzymy w prognozę ekonomistów za cały rok, no to ten wynik całoroczny prognozowany jest

0: jest niższy. Nie jest zły, bo gdzieś w granicach 3,5%, ale jednak jest niższy niż ten odczyt z drugiego kwartału. Czy to oznacza, że trzeci i czwarty kwartał będą wyraźnie słabsze? To znaczy ten inaczej, gospodarka dalej będzie się rozwijać, ale to tempo będzie mniejsze?
1: Nie, to wynika z matematyki. Po prostu cztery kwartały zsumowane dadzą tą średnią w okolicach minimum 3,5, może to będzie 3,6, może będzie 3,7, ale to będzie wynikało z tego, że pierwszy kwartał po prostu był słabszy niż drugi. No i suma tych czterech kwartałów na pewno nie da aż tak wysokiego odczytu jak te 3,9 czy tam prawie 4 w tym drugim kwartale. Nie ma żadnego spowolnienia na horyzoncie. Na horyzoncie mamy na pewno w najgorszym wypadku stabilizację i ewentualnie równoważenie procesów gospodarczych.
0: Ja jestem bardzo ciekawy, jak na Polskę patrzą dzisiaj inwestorzy z zagranicy. Bo tak, z jednej strony mamy świetne dane makroekonomiczne. Z drugiej strony w każdym dealing roomie jest wiele monitorów. One pokazują najczęściej wykresy, te, które najmocniej interesują akurat traderów czy ekonomistów, analityków, ale z drugiej strony są też depesze informacyjne i w ostatnich dniach pojawiły się depesze dotyczące pożaru chociażby w Lublinie czy w Skarżysku Kamiennej. Pojawiły się również przeróżne analizy ostatniego artykułu w The Economist na temat ewentualnych działań tutaj Rosji, które mogą być co najmniej nieprzyjazne dla naszej części Europy. Czy to trochę pogarsza gdzieś postrzeganie Polski wśród inwestorów?
1: Nie, to nie pogarsza, bo ważna jest perspektywa porównawcza i ta perspektywa daje nam następujący obraz. Mamy znacznie więcej tego typu incydentów istotnych w Niemczech. Dania ostrzegła ostatnio też o podobnej sytuacji, więc to, co się dzieje w Polsce, nie jest typowe tylko i wyłącznie dla Polski, ale jest to wpisane w tej chwili w tą, można powiedzieć, wojnę hybrydową, która gdzieś tam toczy się między światem cywilizowanym a Rosją. Natomiast Polska tutaj na tym tle, ona się nie wyróżnia w jakiś sposób negatywny, czyli nie mamy, widać, że nasze służby są na tyle, na ile mogą być czujne, to są. Widać, że nie mamy dużej penetracji tutaj w naszym kraju też szpiegów rosyjskojęzycznych, no bo jak czytam sobie te raporty gdzieś tam z Danii czy z Niemiec, to są na przykład obywatele Bułgarii czy Białorusi, no, czyli krajów, które chociażby językowo są zbliżone do Rosji. Prawdopodobnie to tak naprawdę są obywatele rosyjscy tylko z paszportami tych krajów, ale w Polsce tego nie ma. Nie wyróżniamy się negatywnie na tym tle. To, co przykuwa uwagę inwestorów zagranicznych, a nawet obserwatorów zagranicznych, jeżeli chodzi o Polskę, to jest długotrwały, stabilny wzrost gospodarczy z umiarkowaną inflacją, która jest wprawdzie troszkę wyższa niż była wcześniej, ale też na tle Europy nie wyróżniającą się, z całkiem dobrymi perspektywami na przyszłość. No i myślę, że takim papierkiem lakmusowym na to, jak nas postrzegają inwestorzy zagraniczni, to jest zachowanie polskich indeksów akcyjnych.
0: G20 to oczywiście nawiązanie i informacja z początku tygodnia. Wtedy zarówno minister finansów, jak i szef Narodowego Banku Polskiego byli w Asheville w Stanach Zjednoczonych. Byli gośćmi może nie szczytu, bo ten szczyt główny to dopiero końcówka roku, ale takiego spotkania właśnie ministrów finansów i szefów banków centralnych. No i mieli sporo do powiedzenia, tak przynajmniej wynika z relacji, na temat wzrostu gospodarczego w Polsce. Oni byli podpytywani, jak wy to w Polsce robicie? I teraz pytanie, czy ta wizyta w tym takim, nazwijmy to, przedpokoju do G20, chociaż tam na pełnych prawach akurat uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Jak pan uważa, to jest ważne z punktu widzenia postrzegania polskiej gospodarki, z punktu widzenia także naszych ambicji bycia na trwale w tym top 20 w zestawieniu najlepszych gospodarek świata?
1: Na pewno budowanie wizerunku Polski prestiżowego, no, jest w naszym interesie. Także ja bym określił ten udział w tym szczycie 20 w charakterze takiego, no, chyba już nawet stałego obserwatora, bo my członkiem G20 nie jesteśmy, jako bardziej prestiżowy niż praktyczny. Natomiast no też w moim zawodzie my naszą wiedzę rozwijamy w oparciu o spotkania, bo z każdego spotkania można wynieść informacje, które potem budują naszą wiedzę, nasz wizerunek, nasz obraz też i jesteśmy w stanie podejmować mądrzejsze decyzje. Także z punktu widzenia naszej delegacji tam widziałem na pewno ministra finansów, pana Andrzeja Domańskiego, pana prezesa Banku Centralnego, profesora

Glapińskiego. Z punktu widzenia uczestników tej delegacji na pewno to była edukacyjnie moim zdaniem ważna impreza. Z punktu widzenia budowania wizerunku Polski jako znaczącego kraju to też było bardzo ważne. Wczoraj się ukazał, myślę, że właśnie w tle tej obecności artykułów Telegraf, jeżeli się nie mylę, dotyczący właśnie Polski, że Polska po latach czy tam po dziesiątkach lat problemów, które miała wcześniej, w tej chwili podnosi coraz bardziej głowę ze względu na sukcesy gospodarcze. Także ja oceniam

0: już CPN-u, nie ma już tej państwowej regulacji, ceny są dużo wyższe niż jeszcze tydzień temu. No i teraz pytanie, czy pan jako analityk, makler z wieloletnim doświadczeniem, patrząc na wykresy ropy naftowej, porównując do podobnych sytuacji z przeszłości, widzi pan jakąś nadzieję, jakieś światełko w tunelu, że te ceny będą jednak niższe?
1: Tak, no faktem niezaprzeczalnym jest to, że odczuwamy wszyscy w portfelach wzrost tych cen paliwa przede wszystkim, bo my patrzymy na paliwo jako obywatele, niekoniecznie na ropę naftową. Natomiast tutaj chciałbym dodać jednak do tych naszych odczuć, bo te odczucia są zawsze subiektywne, też spostrzeżenie no, takie ekonomiczne, matematyczne, że siła nabywcza naszych zarobków obecnie jest znacznie wyższa niż 10 lat temu na przykład. Także ilość litrów paliwa, którą my możemy dzisiaj kupić za przeciętne wynagrodzenie w Polsce, jest znacznie większa.
0: Mimo wyższych cen.
1: Mhm. Jest znacznie wyższa niż na przykład 10 lat temu czy 5 lat temu. Także z tej perspektywy tak naprawdę i tak w portfelach zostaje nam więcej. Natomiast nadal widzę dużą nadzieję na obniżkę cen. W tej chwili mamy moim zdaniem spiętrzenie, skumulowanie się już negatywnych zjawisk, czyli mamy i bombardowania rafinerii rosyjskich przez Ukrainę, które się nie skończą i które nas cieszą z punktu widzenia politycznego, ale z punktu widzenia akurat wzrostu cen paliwa nas troszkę oczywiście martwią. I ten czynnik moim zdaniem pozostanie bez zmian. Natomiast no, drugim ważniejszym czynnikiem jest wojna w Iranie. No i to jest decyzja polityczna prezydenta de facto Trumpa. Nie USA, ale po prostu prezydenta Trumpa jako osoby decydującej o strategii USA. W moim przekonaniu decyzja o tym, żeby wycofać się z wojny albo przestać bombardować Iran, może spowodować gwałtowne obniżki cen paliw na świecie, bo te paliwa są w tej chwili nienaturalnie wysokie. Także jednak liczyłbym na to, że gdzieś tam jakaś niespodzianka pozytywnie nas czeka, bo taka sytuacja jak teraz jest skrajnie negatywna i akurat moim zdaniem no, powinniśmy liczyć na to, że ona się poprawi.
0: Słuchają państwo magazynu Saldo Extra. Moim i państwa gościem, przypomnę, jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych. Panie prezesie, to w takim razie teraz pytanie, czy zasadne są ćwiczenia, porównania tego wykresu, tego co teraz się dzieje na rynku ropy, z tym co działo się w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Mówimy o tej wojnie pełnoskalowej. Wtedy również zastanawialiśmy się, co czeka nas za chwilę, co czeka nas za rogiem, czy te ceny już pozostaną na tak wysokim poziomie. Wiemy, że po kilku miesiącach sytuacja się uspokoiła. Czy nawet mimo kontynuowania konfliktu na Bliskim Wschodzie, dostrzega pan nadzieję na to, że jednak ta niewidzialna ręka rynku stanie się mniej łapczywa, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, nas, kierowców?
1: Tak, mógłbym zamknąć tą wypowiedź, tak naprawdę tą odpowiedź na to pytanie jednym słowem tak, ale to rozwinę, bo ten wątek moim zdaniem, który pan redaktor poruszył, jest bardzo ciekawy. Tu jest wiele analogii. Po pierwsze wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję w 2022 roku, również w lutym, podobnie jak właśnie wojna w Iranie wywołana też w ostatni dzień lutego, się rozpoczęła i ta wojna nadal trwa. Także nawet przy założeniu, że ta wojna w Iranie będzie trwała, no to myślę, że tak po roku dokładnie od rozpoczęcia tej wojny, gdzieś tam wiosną 2027, powoli świat przyzwyczai się, przygotuje do takiej sytuacji permanentnej wojny, permanentnego podwyższonego ryzyka związanego właśnie z Zatoką Ormuz i te dodatkowe moce związane z rafineriami czy dodatkowe moce wydobywcze, one zostaną do tego czasu na tyle uruchomione, że ceny paliwa właśnie pod wpływem tego, co pan redaktor powiedział, tej niewidzialnej ręki rynku, zaczną spadać. Tak było w roku 2023, czyli mniej więcej rok po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę przez Rosję, kiedy najpierw nastał szok, a potem zaczęły i przedsiębiorstwa, i rządy podejmować na tyle skuteczne działania, że ten rynek w ogóle paliw, nie tylko ropy naftowej, ale całościowo paliw, zaczął być powoli równoważony. To chodziło i o gaz, i ropę, i benzynę, ceny węgla i tak dalej. Także moim zdaniem świat to przećwiczył w 2022 roku i ta lekcja została odrobiona moim zdaniem z oceną celującą i w tej chwili będzie nam łatwiej, czyli dojdziemy do tej równowagi dotyczącej rynku paliw szybciej i mniej dotkliwie niż w roku 2022-2023.

0: To jeszcze pytanie o rynek obligacji. Rzadko poruszamy akurat ten temat, ale on jest arcyciekawy w obecnej sytuacji zarówno gospodarczej, jak i geopolitycznej. Jakich procesów dzisiaj jesteśmy świadkami, jeżeli chodzi właśnie o ten kawałek rynku?
1: Proces w kilku zdaniach można określić pewną sytuacją kryzysową. Jest to taka sytuacja, w której ceny obligacji światowych są bardzo niskie, czyli rentowności są bardzo wysokie. Rentowności to znaczy cena, którą państwa płacą, czy emitenci płacą za to, że te obligacje znajdują nabywców. I obligacje państwowe w tej chwili amerykańskie, japońskie, a nawet polskie, żeby znaleźć nabywców, muszą oferować wyższe rentowności, wyższe oprocentowanie. To oprocentowanie jest, można powiedzieć, na szczycie gdzieś tam przedziałów kilkuletnich. W moim przekonaniu oczywiście jest to powiązane w sposób dosyć jawny, dosyć liniowy z cenami ropy. Te ceny ropy podbijają inflację poprzez wyższe paliwa. No i to powoduje, że jak jest wyższa inflacja, to koszty obsługi długu rosną. W związku z tym kluczem do wszystkiego jest deeskalacja właśnie w tej chwili w cieśninie Ormu, w Zatoce Perskiej. Gdyby to nastąpiło, to moim zdaniem te rynki obligacji też doznałyby dużej ulgi. Także ja bym powiedział, że sytuacja jest trudna, kryzysowa, ale nie krytyczna i ta sytuacja się poprawi. W moim przekonaniu świat sobie z tym procesem poradzi. Ceny obligacji powinny też złapać równowagę i zacząć się odbijać, bo w tej chwili można powiedzieć, że obserwujemy taką sytuację na rynku. My to nazywamy, że rynek obligacji jest bardzo silnie, ekstremalnie wyprzedany. No i to powoduje prawdopodobieństwo odbicia kursów i ustabilizowania się rynku obligacyjnego.
0: To jeszcze jedna kwestia tej reakcji łańcuchowej, bo my zauważamy, jak mocno ta wojna rozpoczęta ostatniego dnia lutego tego roku, jak mocno wpływa na kolejne obszary gospodarki. Powiedzieliśmy o paliwach, powiedzieliśmy również o obligacjach. Czy mamy do czynienia faktycznie z takim rozlanym już kryzysem, który narodził się właśnie 28 lutego tego roku? Czy ten kryzys geopolityczny będzie jeszcze mocniej trawił nasze pieniądze, nasze portfele w najbliższym czasie?
1: Ja bym tutaj akurat dosyć mocno z panem redaktorem polemizował, to znaczy nie używałbym na pewno w ogóle słowa kryzys, bo to jest, wydaje mi się, troszkę wypaczenie rzeczywistości. No bo rzeczywistość jest jednak, czy w Polsce, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, pozytywna. No widać to na przykład właśnie w odczytach indeksów giełdowych. Mm-hmm. Polska giełda urosła w tym roku 30%, przez ostatni rok urosła ponad 40%. Amerykańska giełda też rośnie, rosną giełdy Europy Zachodniej w mniejszym stopniu, Japonia, Korea, Tajwan i tak dalej też silnie rosną, także giełdy rosną, rośnie polskie PKB, rosną płace. Generalnie stan, jeżeli chodzi o nastroje konsumentów, czy w ogóle nastroje w gospodarce się poprawia, więc to jest akurat, powiedziałbym, stan bliższy boomowi gospodarczemu w Polsce niż kryzysowi, więc ja bym powiedział, że ta sytuacja geopolityczna, ona powoduje, że ta gospodarka rośnie troszkę wolniej niż rosłaby bez tego napięcia, natomiast tak naprawdę kryzysu nie ma. No są droższe paliwa, niektóre sektory, takie jak budownictwo, odczuwają w związku z tym większą presję na koszty, ale widać, że gospodarka całościowo sobie radzi, że te kryzysy geopolityczne plus pandemia i te tak zwane czarne łabędzie występują ostatnio na tyle często, że my jako organizm gospodarczy nabraliśmy dosyć dużej odporności. No nie chcę powiedzieć, że świat ma szczepionkę gospodarczą na te kryzysy geopolityczne, ale wydaje się, że znacznie lepiej sobie radzimy. No na pewno jest postęp technologiczny ogromny, który ułatwia też rozwiązywanie różnych problemów i przyspiesza rozwój gospodarczy.
0: Ale niech pan zauważy, że to słowo kryzys, ono pojawia się nie tylko w takiej mowie publicystycznej, ale także w raportach. Na przykład kryzys paliwowy, albo mamy najgorszy kryzys na rynku paliw od lat 70. Ktoś kiedyś się pokusił się o taką opinię. W przypadku rynku obligacji mówi się o sytuacji kryzysowej, a zatem gdzieś ten niepokój i to pejoratywne słowo jednak przebija się, więc pytanie, czy nie jest ono nadużywane?

0: branżę w tej chwili?
1: Jest na pewno zdecydowanie nadużywane, no bo dane liczbowe, jak jesteśmy tutaj w Polsce, to raczej kryzys czy sytuację gospodarczą powinniśmy komentować w związku z odczuciem naszym tutaj wewnętrznym. Dane liczbowe świadczą o tym, że polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Nawet widziałem ostatnio informację o tym, że rozwój gospodarczy w powiatach jest silniejszy niż w aglomeracjach, czyli wzrost gospodarczy w Polsce jest rozłożony bardzo równomiernie. W związku z tym przyjmujemy takie założenie, że obywatele, którzy mieszkają w mniejszych miastach, na wsiach, gdzieś tam w powiatach czy gminach, czują poprawę szybciej niż mieszkańcy miast, co jest w ogóle bardzo dobre i to też nas wyróżnia na tle świata. Korea Południowa jest na przykład takim wzorcowym krajem, który rośnie pod wpływem bardzo szybkiego rozwoju technologii. Ale tam ten wzrost gospodarczy jest absolutnie nierównomierny i jest skupiony w rękach niewielkiej części społeczeństwa. U nas rozkłada się to proporcjonalnie, więc w moim przekonaniu też jako osoby, która służbowo dość dużo jeździ po kraju, to powinniśmy wyciągać raczej wnioski pozytywne. Jest po prostu dobrze. Taki jest też obraz też naszych miast, miasteczek, dróg, autostrad, infrastruktury. Także chyba można powiedzieć, że kryzys naftowy, który jest teraz, bo on rzeczywiście, ta sytuacja na pewno jest kryzysowa, on jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do wielkości gospodarek, niż miało to miejsce w latach 70.
0: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I taka puenta, aby te minusy nie przysłoniły nam plusów, których jednak mimo wszystko w tych danych makro nie brakuje.
1: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo Extra. Marek Klepa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Misiek?
11: Tak?
10: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
11: Ale jak?
10: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
12: A co to jest PBC?
10: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
13: Przystanek Zdrowa Wątroba.
2: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: W Ogrodach Sztuki w niedzielny poranek o 8.30 tajemniczo brzmiące Szamoko. O sztuce tworzenia muzyki w roli narratora Marek Kościkiewicz. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
15: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy.

0: słyszymy się w audycji Zbliżenie w niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Demonstracyjne ataki Rosjan na ukraińskie lotniska. Kijów zarzuca utrudnianie dotarcia amerykańskim negocjatorom. Jutro ważne wybory w niemieckim Landzie. Na czele sondaży skrajnie prawicowy AfD. Narodowe czytanie Dziadów Mickiewicza. Poznaliśmy też lekturę na przyszły rok. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Rosjanie celowo atakują ukraińskie lotniska, by utrudnić dotarcie do Kijowa amerykańskiej delegacji. W ten sposób nocne ataki skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wczoraj wieczorem i w nocy rosyjskie rakiety spadły m.in. na lotniska w Kijowie i Boryspilu oraz na budynki mieszkalne i centra handlowe w kilku regionach Ukrainy. 4 osoby zginęły, a 5 zostało rannych. W nocy miały miejsce demonstracyjne rosyjskie ataki na nasze lotniska. Te ataki są reakcją na przygotowania strony amerykańskiej do podróży do Ukrainy. Szachedy to odpowiedź na amerykańską dyplomację, tak napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. W geście dobrej woli wojska ukraińskie wstrzymały ataki powietrzne na Rosję na czas wizyty wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie. Jared Kushner i Steve Witkow przybyli dziś do rosyjskiej stolicy, a jutro odwiedzą Kijów. Będą tam rozmawiać o sposobach na przywrócenie pokoju na Ukrainie. Koalicja rządowa po raz kolejny złoży ustawę regulującą rynek kryptowalut w Polsce, tak zapowiadają jej politycy. Wczoraj Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w tej sprawie. Sebastian Gajewski z Lewicy zaznaczył, że podtrzymanie weta do ustawy o kryptowalutach oznacza ochronę dla firm operujących na tym rynku.
2: Weto pana prezydenta to jest weto w interesie biznesów kryptowalutowych. Pan prezydent występuje w interesie tej grupy, ma oczywiście do tego prawo, publicznie to komunikuje w uzasadnieniu swojego weta. No ale jeśli pytamy, kto w Polsce rozwija parasol ochronny nad zonda krypto, to robiło to Prawo i Sprawiedliwość za czasów swoich rządów, a także w tej kadencji przez swoich posłów jak Michała Moskala.
1: Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta wyjaśniał, że uchwalenie ustawy o kryptowalutach wymaga współpracy rządu z prezydentem.
3: Gdyby Koalicji Obywatelskiej zależało na uregulowaniu rynku, to współpracowałaby z Pałacem Prezydenckim, z prezydentem, a nie przedstawiałaby raz za razem dokładnie ten sam projekt ustawy, który ciągle jest wetowany. I co więcej, nie pracuje nad projektem ustawy prezydenckiej, który został złożony do Sejmu w czerwcu tego roku.
1: W czasie sejmowej dyskusji wczoraj premier Donald Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Cytował m.in. zeznania szefa kryptogiełdy Przemysława Krala, z których mają wynikać potencjalne związki Zonda Krypto z politykami prawicy, m.in. ze Zbigniewem Ziobrą. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących tej firmy, które miały miejsce w czasach obecnego rządu. To będą lokalne wybory, ale o znaczeniu dla całych Niemiec. Wynikiem jest też zainteresowana duża część Europy. Jutro mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybiorą nowy skład Landtagu. O znaczeniu lokalnego parlamentaryzmu w Niemczech i możliwego zwycięstwa skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec więcej powie Adam Górczewski.
4: Ustawy przyjmowane w ogólnokrajowym Bundestagu mają pierwszeństwo, ale dotyczą najważniejszych obszarów, na przykład obronności, polityki zagranicznej, waluty i ceł. Lokalne parlamenty decydują o edukacji, kulturze, bezpieczeństwie wewnętrznym czy o publicznych mediach. W każdym z tych obszarów Alternatywa dla Niemiec chciałaby dużo pozmieniać. To nie jest polityka, po prostu chcemy postawić na nogi kraj, który stoi na głowie. Zapowiada kandydat AfD na premiera Ulrich Siegmund, który chce zwolnić tysiące urzędników, bo nie stoją po jego stronie, i wycofać Land z polityki uwzględniającej zmianę klimatu. Planuje za to powołać obywatelską milicję, która ma pilnować tradycyjnych niemieckich wartości. Gdyby AfD sięgnęła po samodzielną władzę, to będzie pierwsza taka sytuacja w Niemczech. Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec i tak prowadzącej w ogólnokrajowych sondażach może dać jej dodatkowy impuls oraz pogłębić kryzys rządu rekordowo krytycznie ocenianego kanclerza Friedricha Merca. Wygrana AfD w Saksonii

0: Hart oznaczałaby też jednak premierowe pokazanie, jak wygląda sprawowanie władzy w wydaniu tej partii. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Blisko 200 sztuk amunicji, ponad 170 łusek oraz granat ręczny znalazła 19-letnia mieszkanka Świdnika na Lubelszczyźnie. Kobieta zaniosła znalezisko na policję. Przedmioty znajdowały się w plastikowym pudełku i pochodziły z okresu II wojny światowej, tłumaczy Beata Kieliszek z tamtejszej policji.
2: Kobieta oświadczyła, że znalazła te przedmioty podczas sprzątania garażu po swoim zmarłym dziadku. Na miejsce skierowano policjanta przeszkolonego w zakresie rozpoznawania i zabezpieczania tego typu przedmiotów. Po dokonaniu rozpoznania ustalono, że granat nie posiada zapalnika. Zatem nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji.
1: Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów czy amunicji nie należy ich dotykać ani samodzielnie przenosić. Zamiast tego należy skontaktować się ze służbami. W całej Polsce trwa narodowe czytanie dziadów Mickiewicza. W Warszawie akcję rozpoczęła pod pomnikiem wieszcza para prezydencka. Karol Nawrocki podkreślał, że literatura była ważna dla Polski i świata nawet wtedy, gdy naszego kraju nie było na mapie.
3: Pomimo XIX-wiecznych zaborów czy XX-wiecznych okupacji, literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata. Więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
1: W przyszłym roku lekturą narodowego czytania będzie Lord Jim Josepha Konrada.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Popołudnie z burzami na północy kraju. Do tego możliwy przelotny deszcz i silny wiatr przekraczający momentami 70-80 km na godzinę. Termometry pokazują 16 stopni w Gdańsku, 18 na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 22 miejscami na południu.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: Mamy już 6 minut po godzinie 13, a dzisiaj sobota, to 5 dzień września. Teraz pora na tematy międzynarodowe, na to, żeby spojrzeć, co dzieje się na świecie. Michał Strzałkowski w naszym studiu. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Kilka tematów przed tobą, bardzo ważnych, dotyczących różnych miejsc na świecie, ale jeden z nich jest niezwykle aktualny, bo dotyczy działań sabotażowych Rosji na terenie państw bałtyckich. No i moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście, bo dzieje się to tu i teraz z niezwykle albo niespotykaną intensywnością, ale też to nie jest nic nowego, nawet biorąc pod uwagę lata przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.
6: My patrzymy bardzo mocno na Niemcy, gdzie teraz dużo takich dziwnych incydentów. O niektóre Niemcy wprost oskarżają Rosję. Tymczasem państwa bałtyckie z tym się mierzą od dłuższego czasu i właśnie dlatego warto też wspomnieć na ten region i na to, jak ten region sobie z tym radzi, jak do tego podchodzi, co to w ogóle w tym regionie zmieniło, więc może to też będzie taki dla Niemiec na przykład jakiś przykład. To byłoby też na pewno ciekawe.
5: To jeden z tematów, ale zabierzesz też naszych słuchaczy do Nepalu, co jeszcze?
6: No i będziemy jeszcze przyglądać się Armenii, która coraz dalej od Rosji, a coraz bliżej Europy.
5: Po więcej zapraszamy już teraz do Polskiego Radia 24.
4: Świat 24.
6: Jeszcze raz dzień dobry Państwu, Michał Strzałkowski przy mikrofonie. Tak jak przed chwilą zapowiadaliśmy, od państw bałtyckich zaczniemy, potem zajrzymy na chwilę do Azji Południowej, do Nepalu. Tam wciąż trwa akcja ratunkowa po ubiegłotygodniowej niszczycielskiej gwałtownej powodzi, jaka nawiedziła bardzo wysokogórską część tego kraju. No i oczywiście zapytamy o to, jak ta sytuacja wpływa też na stabilność polityczną Nepalu, w którym przecież w zeszłym roku były wybory, a wcześniej doszło do obalenia rządu, więc na ile Nepal w obliczu takiej tragedii pozostaje stabilny. Ale też wspomniana Armenia, która od Rosji się oddala, zbliża się ku Unii Europejskiej. Ostatnio kością niezgody między Armenią a Rosją stała się duża rosyjska baza w armeńskim Gyumri. Czy ta baza stamtąd zniknie? O to też będę pytał jednego z gości dzisiejszej audycji. To nie tracimy czasu. Zaczynamy Świat 24.
4: Świat 24.
6: I pierwszym moim i Państwa gościem jest doktor habilitowana Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jednocześnie ekspertka Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
6: Mam takie wrażenie, że Putin, strasząc państwa bałtyckie, nie od dziś, próbując jakoś bezpieczeństwem tego regionu Europy chwiać, tak naprawdę wzmocnił trochę te państwa.

0: Na Bałtyckie, bo postawiono tam dużo na kwestie zabezpieczenia granic. Zdecydowano się o potężnym dozbrojeniu armii, no potężnym oczywiście na miarę tych trzech niedużych krajów. Wreszcie zaktywizował trochę sojuszników, którzy więcej mówią i więcej robią w kierunku ochrony tej części Europy. Jest tak rzeczywiście, że Putin chciał państwami bałtyckimi zachwiać, a tak naprawdę to trochę zmobilizował wszystkich do tego, żeby lepiej tego regionu chronić?
1: Tak, zgadzam się z takim stwierdzeniem, ponieważ jak spojrzymy na całą listę różnych działań, które czy instrumentów, które Rosja wykorzystywała już od lat 90., 2000 w stosunku do państw bałtyckich, to widzimy, że jej celem było przede wszystkim ukaranie tych republik za odłączenie się od Związku Radzieckiego, za ukaranie za przyłączenie się do Zachodu, ale także wprowadzenie chaosu, neutralizacji takiej narracji proeuropejskiej, wprowadzenie zamętu i także przedstawienie państw bałtyckich jako źle zorganizowane, jako źle zarządzane i też te państwa, które łamią prawa osób rosyjskojęzycznych żyjących w tych państwach. Natomiast już po 2014 roku, a w szczególności po pełnoskalowej inwazji, celem Rosji było wprowadzenie jak najbardziej zamętu i też odwrócenie uwagi tych państw od pomocy na Ukrainie, bo jak wszyscy dobrze wiedzą, te państwa należą do grupy państw, które najbardziej wspierają, mimo tych niewielkich zasobów, najbardziej solidaryzują się z Ukrainą.
0: No, pierwsze przekazywały uzbrojenie, właściwie jeszcze przed rozpoczęciem tej inwazji, te ostatnie dni przed inwazją, a wtedy pamiętam Estonia, Litwa przekazywały, no też na tą swoją niewielką skalę, a to jakieś zestawy przeciwlotnicze, a to jakieś pociski przeciwpancerne, ale one były pierwsze w dozbrojaniu Ukrainy.
1: Tak, dlatego w dalszym ciągu, albo inaczej, tym celem Rosji teraz stało się nie tylko właśnie, tak jak wspomniałam, wszelkiego rodzaju wykorzystywanie instrumentów wpływu w tych państwach, żeby wprowadzić taki chaos polityczno-społeczny czy gospodarczy, ale właśnie też odwrócenie ich uwagi i konieczność redystrybucji tych środków też finansowych na dozbrojanie, na umacnianie granic, na odbudowę również tych obiektów, które właśnie w wyniku różnych aktów zostały zniszczone.
0: I to, że się przygotowują te państwa bałtyckie, to ja rozumiem, że to nie znaczy, że tam panuje jakaś panika czy jakaś obawa. Pod koniec sierpnia taka wypowiedź premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa, który powiedział, że gotowość na jakiekolwiek zagrożenie to nie jest to samo, co bezpośrednie zagrożenie. Że przygotować się można nawet wtedy, kiedy tego bezpośredniego zagrożenia tak, ono tak nie wisi. No bo różne tam informacje o tym, że tu mają Rosjanie koncentrować wojska, że na Białorusi ma się coś dziać, to się ostatecznie, wygląda na to, nie potwierdzało. Ale właśnie, bycie gotowym to nie znaczy, że się oczekuje tego, że już za chwilę, już za moment dojdzie do jakiegoś poważnego działania przeciwko tym państwom.
1: Tak, myślę, że cała sytuacja geopolityczna też stworzyła jakby nowe warunki do mówienia w państwach bałtyckich o bezpieczeństwie i o zagrożeniu, ponieważ rzeczywiście większość ekspertów i też komunikaty polityczne mówią o tym, że nie ma bezpośredniego zagrożenia militarnego w tych państwach, państwach bałtyckich. Niemniej nie oznacza to, że nie należy się przygotowywać do różnego rodzaju zagrożeń, ponieważ właśnie mamy do czynienia z wieloma zagrożeniami hybrydowymi na Morzu Bałtyckim, w przestrzeni, naruszenie przestrzeni powietrznej tych państw, aktów sabotażowych, ale też ta sytuacja spowodowała mówienie o konieczności kształtowania obrony cywilnej i też takiej świadomości obywatelskiej o przygotowaniu się na różne zagrożenia. I to również w moim przekonaniu jest istotne, żeby też przekazywać społeczeństwu taką wiedzę, kształtować świadomość o tym, że obywatele są odpowiedzialni za kształtowanie ich środowiska bezpieczeństwa i też są odpowiedzialni za pomoc i właśnie taki obywatelski udział w podnoszeniu

0: zwiększeniu tego bezpieczeństwa w państwie.
1: Jednocześnie Instytut Studiów nad Wojną, bardzo taki prestiżowy amerykański think tank, ocenia, że takiego zagrożenia bezpośrednią inwazją ze strony Rosji na państwa bałtyckie nie ma, ale że incydentów, że aktów sabotażu może być więcej. Zresztą Kęstutis Budrys, minister obrony litewski, ostatnio mówił, że według szacunków litewskich służb to w ostatnich kilku miesiącach zaledwie, w ogóle w Europie, liczba takich różnych działań dywersyjno-sabotażowych rosyjskich wzrosła czterokrotnie. No a to państwa bałtyckie się z tym mierzą od dawna. To były ataki cybernetyczne przecież naprawdę lata temu na Estonię, pamiętamy. Ten w ogóle atak, który doprowadził do tego, że NATO w ogóle uznało cyberprzestrzeń za kolejny obszar, na którym trzeba rozwijać swoje zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa. Różnego rodzaju pożary, różnego rodzaju awarie, działania dezinformacyjne. No tego było bardzo, bardzo dużo. No i tu w ocenie analityków może być tego o wiele więcej.
0: Tak, dlatego że Rosja widzi, że te ataki są, czy tego rodzaju działania są w jakiś sposób skuteczne dla niej, czy korzystne dla niej, ponieważ, tak jak wspomniałam, one odwracają niejako uwagę tych państw od Ukrainy, od pomocy Ukrainie i konieczność koncentracji się na sprawach wewnętrznych. I niedawna sytuacja, naruszanie przestrzeni powietrznej na Łotwie, atak dronowy, czy te drony, które były kierowane przez Ukrainę do Rosji, ale Rosja skutecznie zakłócając sygnały GPS przekierowuje te drony do państw bałtyckich. Ta cała sytuacja pokazała, że nie zawsze państwa bałtyckie mogą skutecznie reagować w ogóle na tą sytuację. I tutaj mówiąc o tej sytuacji w maju tego roku na Łotwie, kiedy w wyniku właśnie też nieumiejętności, czy brak umiejętności, braku organizacji na Łotwie radzenia się z taką sytuacją dronową, upadł rząd. Pojawił się kryzys polityczny, zmienił się rząd i to pokazało, że w jakiś sposób te działania Rosji są skuteczne, ponieważ one wymagają od państw bałtyckich skupienia się w pewnym momencie właśnie konieczność reagowania też w polityce wewnętrznej. No to oczywiście w jakiś sposób też może wpływać na frustrację społeczną, na obawy, czy właśnie wzrost takiego zagrożenia i też brak zaufania do rządu, który pewnie w jakiejś grupie społecznej niekoniecznie potrafi radzić sobie z tymi zagrożeniami.
1: Te trzy kraje bałtyckie my bardzo często wrzucamy do jednego worka. One oczywiście mają swoje różne różnice kulturowe, językowe, historyczne. To nie jest tak jednolite terytorium, jak się to bardzo wielu osobom wydaje. Ale one mają też troszeczkę inne sytuacje, jeśli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa, co wynika po pierwsze z położenia. Estonia najdalej na północ, granicząca z Rosją, ale duża część tej granicy to są albo lasy, albo jezioro Peipus. Właściwie to jest prawie 1/3 granicy estońsko-rosyjskiej, biegnie przez to wielkie jezioro, ale też położona bardzo strategicznie. Mamy przecież Zatokę Fińską, mamy te strategicznie ważne wyspy na Bałtyku, Saremę i Chiume. Łotwa na południe, już nie tylko z Rosją, ale i z Białorusią granicząca. No i wreszcie Litwa, która graniczy z Białorusią, ale też z obwodem królewieckim, więc też z Rosją. I ten wąski przesmyk suwalski, który jest tym połączeniem między resztą państw NATO a państwami bałtyckimi, no takie ważne miejsce i dla Litwy, i dla Polski. No i inaczej trochę wygląda sytuacja też mniejszości rosyjskiej w tych krajach. W Estonii to są okolice Narwy, północny wschód, dosyć zwarcie mieszkająca ludność rosyjskojęzyczna, czy rosyjska, jakby to nazwać. Na Łotwie bardziej rozproszona, po kraju też w dużych miastach. W Rydze bardzo wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy jest. No i wreszcie Litwa, gdzie ta mniejszość rosyjska jest najmniejsza, więcej jest na przykład Polaków mieszkających na Litwie niż Rosjan, więc trzy kompletnie różne sytuacje, więc jak podejrzewam też i trzy różne sposoby podchodzenia do tego wszystkiego.
0: Tak, to znaczy na takim poziomie powiedzielibyśmy regionalnym głos państw bałtyckich wobec Rosji jest, czy wobec tych działań sabotażowych, czy różnych innych aktów wpływu Rosji jest taki sam. One bardzo mocno współpracują ze sobą.

0: koordynują swoje działania, też między sobą i na forum unijnym, więc tutaj powiedziałabym, że jest bardzo duża zgodność przeciwdziałania i też konieczność wynikająca po prostu z zasobów tych państw i też sytuacji, które się znajdują, ale rzeczywiście ich te elementy geograficzne czy właśnie kwestia mniejszości rosyjskojęzycznej, rozproszenie bądź koncentracja, wielkość również może powodować, że Rosja inaczej patrzy na te państwa i też wykorzystuje inne instrumenty wobec nich, tak? Dla chociażby Łotwy tutaj mamy cały czas do czynienia z bardzo intensywną migracją czy wykorzystywaniem migrantów, żeby wpływać i destabilizować to państwo ze strony Białorusi. W Estonii również rzeczywiście mamy jezioro Peipus, mieliśmy też kwestię przesuwania boi nad tym jeziorze, boi granicznych. Ostatnio też w mediach pojawiły się informacje o tym, że rzekomo Rosja umacnia granice na tym jeziorze po stronie rosyjskiej. Co mogło być w jakiś sposób interpretowane jako przygotowanie się do jakichś kolejnych incydentów. Na Litwie oczywiście mamy właśnie ten przesmyk suwalski. Żaden z tych państw oczywiście nie dysponuje własnymi siłami lotniczymi. Wykorzystywane są wsparcie natowskie, Air Baltic Policing, więc tutaj myślę, że z jednej strony Rosja właśnie dysponuje tymi różnymi instrumentami, a kwestie geograficzne, geopolityczne i też demograficzne, strukturalne państw bałtyckich powodują, że też są one w dużej części narażone na tego typu działania.
1: No i tutaj oczywiście kluczowy jest też Bałtyk dla tych państw. Bałtyk, który po wejściu do NATO, Szwecji i Finlandii jeszcze mocniej stał się takim akwenem natowskim, choć oczywiście mówienie o tym, że Bałtyk jest wewnętrznym jeziorem NATO, to jest gruba przesada, bo mamy tam nad tym Bałtykiem choćby ten obwód królewiecki, mamy też w Zatoce Fińskiej Rosję przy Bałtyku obecną, więc oczywiście to nie jest tak, że Rosja jest na Bałtyku nieobecna. Jest i to mocno, chociażby przez tę flotę cieni. No takie projekty jak Bałtycka Straż, pomysł rzucony między innymi przez polskiego premiera Donalda Tuska, podchwycony w NATO. To jest chyba z punktu widzenia państw bałtyckich też rzecz bardzo istotna, bo im większa obecność NATO na Bałtyku, tym lepiej dla tych krajów.
0: Tak, i to są działania, które jak najbardziej są korzystne dla państw bałtyckich, ponieważ pokazują, że tutaj państwa regionu są zjednoczone, ale też tak samo jak te państwa frontowe narażone na działania ze strony Rosji, bo obecność ciemnej floty i chociażby wycieki ropy, czy zakłócania sygnałów, czy zbieranie informacji o strategicznych obiektach na Morzu Bałtyckim są ryzykiem, są zagrożeniem dla wszystkich państw w regionie, nie tylko dla państw bałtyckich. I to, że państwa współpracują ze sobą, że zostały podjęte decyzje o monitoringu, wzmocnieniu monitoringu, o patrolowaniu Morza Bałtyckiego, o sprawdzaniu, kontrolowaniu tych właśnie statków przepływających przez Morze Bałtyckie są działaniami, które są korzystne dla wszystkich tych państw i jak najbardziej należy tą iść tą ścieżką i wzmacniać to bezpieczeństwo, ponieważ właśnie te akty też sabotażowe, które dotknęły obiekty infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, z tymi problemami mierzyły się wszystkie państwa regionu, nie tylko państwa bałtyckie.
1: Spodziewa się pani, że będzie dużo inwestycji też w bezpieczeństwo w tych państwach bałtyckich, że to się stanie takim w ogóle jednym z głównych elementów w ogóle, jeśli chodzi o planowanie budżetów, jeśli chodzi o planowanie wydatków?
0: Tak, tutaj myślę, że też większość ekspertów jest przekonanych o tym, że w ciągu najbliższych lat ta sytuacja się nie poprawi. Zresztą

0: deklarowały o tym, że w najbliższych latach będą dążyć do przekroczenia tego 5-procentowego poziomu wydatku, 5% PKB na wydatki obronne. Ale też to bezpieczeństwo jest bardzo szeroko rozumiane, ponieważ obiekty, to wymaga wzmocnienia również ochrony obiektów infrastruktury krytycznej. W to również wpisuje się chociażby budowa Rail Baltica, która początkowo służyła celom gospodarczym, teraz już jednoznacznie mówi się, że może być wykorzystywany w celach wojskowych. Też różnego rodzaju działania służące właśnie w celu wzmocnienia obrony cywilnej, czy projekty edukacyjne, wzmacniające świadomość społeczną. Też tutaj w regionie bardzo mocno mówi się o tej tak zwanej obronie totalnej, czyli zaangażowaniu całego społeczeństwa w obronę państw. Też reagowaniu na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Też w ostatnich tygodniach państwa bałtyckie zmagały się z skutkami, czy to powodzi w Estonii, czy różnego rodzaju skutkami burz i silnych wiatrów, które też pokazały, że to niekoniecznie potrzeba wzmacniania tej obrony cywilnej i szybkiego reagowania służb i koordynacji różnego rodzaju służb nie jest tylko i wyłącznie konsekwencją zagrożeń typu militarnego, ale to służy całemu społeczeństwu, ponieważ no właśnie konieczność reagowania na przykład ograniczenie w dostępie do prądu, w dostępie do leków, czy jakichś problemów komunikacyjnych. No, na to tak naprawdę społeczeństwo musi być przygotowane.
1: I na to się przygotowuje. Państwa bałtyckie rzeczywiście bardzo dużo dla swojego bezpieczeństwa robią. Mówiła o tym doktor habilitowana Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski, także ekspertka Instytutu Europy Środkowej. Bardzo pani serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję, dziękuję za spotkanie.
2: Świat 24.
1: A teraz do Azji się przenosimy, do Nepalu. Już ponad 1300 potwierdzonych ofiar śmiertelnych tej ubiegłotygodniowej błyskawicznej powodzi na pograniczu nepalsko-chińskim, można też powiedzieć nepalsko-tybetańskim. Ponad 5300 osób wciąż uznaje się za zaginione. W studio dr Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ta akcja na pewno jeszcze potrwa, wciąż odnajdywane są żywe osoby, choć już tylko pojedyncze, no ale nadzieja jest, więc ratownicy i z Nepalu i kilku innych krajów azjatyckich pracują tam bardzo dzielnie, między innymi w tunelach hydroelektrowni, gdzie mogli się schronić ludzie przed zalewającą wodą. Dla władz Nepalu to jest bardzo duże wyzwanie, to wszystko co się dzieje. No przypomnijmy, Nepal ma od ubiegłego roku nowy rząd pod wodzą Balendry Shaha, człowieka młodego, choć też z doświadczeniem, bo był choćby burmistrzem Katmandu, czyli największego polskiego miasta, stolicy. Rząd, który powstał po protestach, jakie obaliły poprzednie władze, protestach młodzieży antyrządowych. No to jest takie pierwsze wyzwanie dla rządu Balendra Shaha.
3: Dla tego nowego rządu, który funkcjonuje od marca 2026 roku, a więc kilka miesięcy, jest to oczywiście największe wyzwanie, ale nie tylko dla tego rządu. To jest największe wyzwanie, powiedziałbym, dla Nepalu. Jest to jedna z największych katastrof naturalnych w Nepalu. Można ją tylko porównać do trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce w 2015 roku. Wtedy zginęło ponad 9 tysięcy osób i do tego, co miało miejsce w latach 30. Tam około 10 tysięcy osób zginęło, jeśli chodzi o obszar Nepalu w 1932 roku. A więc to wyzwanie jest jednym z największych w historii Nepalu. Ale porównując do tego, co działo się chociażby przy mniejszych takich powodziach czy katastrofach związanych z osuwaniem błota, ziemi, które co jakiś czas, zwłaszcza w okresie monsunowym, występowały w Nepalu, chociażby w 2024 roku, dwa lata temu, także w wyniku powodzi i osuwania błota zginęło około ponad 200 osób, także 4 lata temu. I jeśli porównamy reakcję rządu w 2024 roku czy w 2021 roku i obecnie, to oczywiście ten

0: rząd od razu zareagował. Była pełna mobilizacja, bo w 2024 roku chociażby ówczesny premier Nepalu nie przerwał swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Przebywał na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Trochę jakby nie doceniał skutków i trochę zlekceważył tą katastrofę, która miała miejsce wówczas w 2024 roku. A więc tutaj mamy inną sytuację. Ten rząd od razu zmobilizował ponad 30 tysięcy i armię, i policję. A więc
1: i
0: można
1: pieniądze,
0: powiedzieć...
1: bo w budżecie specjalnym na działania ratunkowe jest 5 milionów rupii nepalskich. To jest około 35 milionów dolarów.
0: I jeszcze właśnie ten jeden aspekt. No także mimo trudności ekonomicznych, które ma Nepal, no bo dług publiczny to jest ponad 46% PKB. Mimo wszystko także uruchomiono te procedury finansowe, żeby jak najszybciej ta pomoc także finansowa dotarła. I jeszcze jeden bardzo ważny element, właśnie żeby jeszcze nie pogłębiać tego zadłużenia, rząd tutaj zdecydował się na taką akcję mobilizacji społeczeństwa, zbiórkę, taką narodową zbiórkę pieniędzy i elity, biznes, ale także ludzie wpłacają. Co to oznacza? Że jest jeszcze ten kredyt zaufania do rządu i do nowego premiera.
1: Że te pieniądze po prostu zostaną wykorzystane na pomoc, a nie na, tak, delikatnie mówiąc, coś innego, co się zdarzało przy poprzednich rządach. No, jedna rzecz się jednak kładzie pewnym cieniem na reakcję rządu Balandry Szacha. To jest kwestia zagranicznych ratowników, dlatego że dosyć szybko się zaoferowały kraje azjatyckie, że ratowników do Nepalu przyślą. Koreańczycy z południa nawet nie czekali, szybko polecieli do Nepalu i okazało się, że ciągle nie można było wydać zgody na to, żeby oni się mogli przemieścić w ten rejon, gdzie trwają poszukiwania. Oni siedzieli w hotelu w Katmandu. Wysoko wyspecjalizowana, doświadczona południowo-koreańska ekipa ze sprzętem nie mogła z Katmandu ruszyć przez tydzień prawie na północ. W końcu tę zgodę wydano. W końcu się też zgodzono na to, żeby ratownicy z Indii, z Chin się pojawili, no, kiedy trzeba było przeszukać te tunele w hydroelektrowniach. To rzeczywiście tutaj to doświadczenie i sprzęt Chińczyków i Indusów się bardzo, bardzo przydało. Teraz już rząd deklaruje, zwłaszcza minister spraw zagranicznych Shishir Hanal, że będzie sięganie po tę pomoc zagraniczną. Trzeba będzie na przykład też testować DNA. No, wiele osób, te zwłoki nie są zidentyfikowane, więc my mówimy o 1300 osób zidentyfikowanych. Jest więcej ciał, po prostu nie, znaczy to są osoby, które są na liście zaginionych. Wiemy, że tak, nie żyją, są ich ciała, ale kto to jest, tego nie wiadomo. Więc no, trochę trwało, zanim się te dokumenty załatwiły. Też wiemy, że biurokracja w tej części Azji jest duża. Mają z tym kłopot. Indie, Pakistan, Nepal, wszyscy.
0: To z jednej strony oczywiście to jest biurokracja, ta azjatycka biurokracja, ale ja bym to widział jednak w szerszym kontekście. Przede wszystkim ten nowy rząd nepalski nie chciał tej powtórki, jaka miała miejsce w 2015 roku, gdzie oczywiście przy tej skali katastrofy, trzęsienia ziemi, panował kompletny chaos w 2015 roku. Nie było de facto centralnego punktu koordynacji. Ta pomoc z zewnątrz także przyszła i z Indii, i z Zachodu, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Chin. I był taki, można powiedzieć, bałagan. I wstrzymując nieco tą pomoc, pomoc zagraniczną, bardziej chodziło o pewne wypracowanie takiego schematu, systemu i żeby uniknąć właśnie takich akcji ad hoc. I oczywiście być może to przyjdzie czas na jeszcze dokładne analizy, jest zbyt wcześnie, ale przede wszystkim to był ten główny czynnik, żeby nie spowodować jeszcze większego chaosu, mając na uwadze te doświadczenia z 2015 roku, czy także przy tych mniejszych powodziach czy katastrofach, które dotykały Nepal w 2024 roku, czy w 2022 czy 2021 roku, chodziło o właśnie skonstruowanie i takie ułożenie całego planu, żeby była tu pełna koordynacja. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze jeden problem, że ta katastrofa pokazała, że nowy rząd, rządy nepalski stoi przed poważnym wyzwaniem. Zbudowaniem jednak porządnego systemu ostrzegawczego. System ostrzegawczy i

0: system właśnie takiego działania kryzysowego jest lepiej niż kilka lat temu. To, o czym pan redaktor wspomniał, także jeśli weźmiemy tą powódź z 2024 roku, kwestia właśnie, gdzie ta pomoc docierała, korupcja towarzysząca temu, to jest jeden aspekt, ale chociażby system ostrzegawczy związany z SMS-ami, koordynacja właśnie tych działań na szczeblu centralnym, to się znacznie poprawiło, ale chociażby kwestia, jak korzystać z pomocy zagranicznej. Czy tu jednak nie było opóźnienia? I trzeci element, który zwłaszcza w kontekście tej katastrofy uświadomił, że to jest kwestia kluczowa, mimo wszystko wypracowanie jakiegoś mechanizmu współpracy z Chinami. Ja tylko dodam, że już rząd tymczasowy nepalski po tych protestach we wrześniu 2025 roku i także po powodzi, która miała miejsce mniejszej, dużo mniejszej w sierpniu, we wrześniu 2025 roku, w tym samym miejscu. Jednym ze skutków było chociażby zniszczenie mostu właśnie na tej granicy nepalsko-chińskiej. Już zaczęto toczyć poważne rozmowy z rządem chińskim, żeby jednak Chiny przekazywały te informacje dotyczące właśnie sytuacji w Tybecie. Pod tym względem, jeśli chodzi o kwestie pogodowe, ale także związane właśnie z danymi dotyczącymi wód. No i nawet takie pierwsze memorandum między Nepalem a Chinami podpisano w grudniu 2025 roku, ale jak widzimy, nie zadziałało. A więc myślę, że te trzy aspekty, te dwie kwestie są kluczowe. Zbudowanie porządnego systemu ostrzegawczego i systemu działań antykryzysowych, kryzysowego. No i ten drugi element, jednak mimo wszystko wymuszenie na Chinach, Pekinie, żeby jednak dzielił się tymi informacjami.
1: Rozmawialiśmy też, umawiając się na tę rozmowę, trochę o mentalności i sposobie myślenia ludzi Himalajów. Ja co prawda w Nepalu nie byłem, ale w tych wysokogórskich stanach indyjskich, Uttarakhandzie, Himachal Pradesh, w Ladaku, no, jest tam, myślę, pewne podobieństwo. Z jednej strony takiej pokory wobec gór, tego, że te góry są niebezpieczne, że te góry mogą przynieść też śmierć na masową skalę. Z drugiej strony trochę takiego podejścia, że to jest jakby jakieś nieuchronne tak naprawdę. To znaczy, jaki to ma wpływ na to, jak się działa, żyje w tych górach. No jednocześnie te Himalaje są miejscem ogromnych inwestycji. Buduje się tunele, elektrownie wodne. Dla Nepalu to jest kluczowe, bo te elektrownie wodne to jest szansa na to, żeby gospodarkę nepalską rozbujać, no bo inaczej się tam energii nie wyprodukuje, jak tylko z wody, a warunki do tego znakomite.
0: No to bardzo ważne pytanie, bo przez wiele lat, dziesięcioleci, to rzeczywiście to, o czym pan redaktor wspomniał, będąc wielokrotnie i w Indiach, i w Nepalu, i osoby, które odwiedzały wielokrotnie i mają znajomych czy w Nepalu, czy w Indiach, no to ma się to poczucie właśnie takiej nieuchronności, że jest to taka zgoda na nieuchronność. Niektórzy to określają taki stan właśnie fatalizmu. Co będzie, to będzie. To widać było chociażby w podejściu do tsunami i skutków tsunami, ofiar tsunami, jak my inaczej postrzegaliśmy to w Europie, w Polsce, a chociażby mieszkańcy Azji.
1: Mogliśmy to porównać, bo wielu turystów z Europy, ze świata zachodniego zginęło, ale też i mieszkańców lokalnych.
0: Lokalnych, Azji Południowej. I myślę, że chociażby odwołując się do tego przykładu z 2024 roku, ale także innych przykładów, bardzo często, jeśli chodzi o ten okres monsunowy, osuwiska te błotne w Nepalu, co roku to się zdarza. Jeśli ktoś chciałby tacy był w Nepalu nawet przed tą powodzią z tego roku, no to jeśli jedziemy 60-70 kilometrów z Katmandu poza Katmandu, to pokonuje się nie w godzinę, tylko to trzeba przeznaczyć na to około 5 godzin.
1: Ja sam pokonywałem 100 kilometrów w Indiach przez 30 godzin kiedyś.
0: To doskonale pan redaktor wie. I było takie, zwłaszcza jeśli chodzi o te stany.

0: elity takie pewne poczucie właśnie pewnego pogodzenia się z takimi właśnie uwarunkowaniami geograficznymi, monsunami, ale z drugiej strony chciałbym dodać, że jednak to się zmieniało, zwłaszcza od 2009-2010 roku, a zwłaszcza w ostatnich latach rządy nepalskie zdaje sobie sprawę z tego, że te skutki efektu cieplarnianego, zmian klimatycznych, one bezpośrednio uderzają w chociażby w Nepal, który w ogóle nie produkuje, nie jest producentem chociażby tych gazów cieplarnianych.
1: No tam nie ma elektrowni węglowych takich klasycznych,
0: tak,
1: na przykład.
0: Nie ma. I chociażby tylko przypomnę, w 2009 roku to bardzo znane już spotkanie rządu nepalskiego na wysokości 5000 metrów na Ewereście i deklaracja wzywająca właśnie państwa głównie Zachodu do tego, żeby no, jednak brać pod uwagę te kwestie. 2010 rok, rządy nepalski wprowadza jednak narodowy program, który ma przeciwdziałać tym efektom. Jeszcze 2-3 dni temu minister spraw zagranicznych Nepalu w takim bardzo emocjonującym wystąpieniu wezwał rządy tutaj, do rządy Chin, Indii i USA do odszkodowania. No oczywiście po kilku, dwóch, trzech dniach on wskazywał, że bardziej nie chodziło mu o aspekty prawne, ale żeby zwrócić uwagę na problem, że Nepal jest tutaj ofiarą tych największych producentów gazów cieplarnianych i te skutki zmian klimatycznych odczuwa Nepal. Że to już nie jest dyskusja czysto akademicka, naukowa, tylko te skutki możemy zauważyć teraz. A więc ja widzę, że jednak następuje w Azji Południowej, rzecz ujmując, jednak zmiana podejścia do tych kwestii ekologicznych, klimatycznych i ten fatalizm gdzieś jeszcze, to pogodzenie się z nieuchronnością oczywiście nadal występuje, ale nie w tak dużym stopniu, jak to miało miejsce 20-30 lat temu. Jeśli popatrzymy na działania nie tylko Nepalu, ale chociażby nawet Indii czy Chin, one także już sobie zdają sprawę z tego, że jeśli nie przezwyciężymy pewnych kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi, no to konsekwencje są także w wymiarze czysto ekonomicznym, bo jest więcej zachorowań, więcej pieniędzy trzeba przeznaczać na służbę zdrowia, a te państwa, zwłaszcza Nepal, boryka się z wieloma problemami społeczno-ekonomicznymi.
1: Premier Balendra Szach już wprost wezwał społeczność międzynarodową 2 dni temu do tego, żeby właśnie w kwestii zmian klimatycznych działała mocniej, no bo coraz więcej wskazuje na to, że rzeczywiście to zmiany klimatyczne się przyczyniły do oberwania się tego lodowca. Co się stało przyczyną tej powodzi? No i to już władze Nepalu mówią wprost. Świat musi działać.
0: Tak, ale ja jeszcze dodam, tu myślę, że i zarówno dla Nepalu, ale i także świat, no, dostali wyraźny sygnał, musimy jednak podejść do tej kwestii bardzo poważnie i oczywiście z jednej strony to jest ten wymiar globalny, zmiany klimatyczne, ale dodałbym jeszcze jeden aspekt wewnętrzny, z którym rządy nepalski musi jednak tutaj poradzić sobie i to będzie wyzwanie. Przez wiele lat, oczywiście w kontekście korupcji, łapówek, była dzika, można powiedzieć, dzika budowano i hotele, i osiedla właśnie gdzieś tam przy tych rzekach, przy tych obszarach, gdzie zdawano sobie sprawę, że są niebezpieczne ze względów na uwarunkowania geograficzne. No i myślę, że chociażby wprowadzenie bardzo jasnych reguł, gdzie można budować, gdzie nie można budować, to także jest zadanie dla nowego rządu nepalskiego, bo bardzo często chociażby budowano, jak pan redaktor doskonale wie, ze swoich podróży do Azji, te hotele, czy hoteliki, czy hostele w pięknych miejscach. Ale to było tu przy brzegach rzek, przy miejscach, gdzie w razie takich sytuacji, ja już nie mówię o

takiej sytuacji, która miała miejsce obecnie, ale przy monsunach. Przy monsunach też stają się niebezpieczne. A jeśli pojeździmy właśnie w tych okolicach po Nepalu,

0: mobilizacji, nie ma oskarżeń także o jakieś łapówki czy korupcję, co zawsze było w takich sytuacjach bardzo często w Nepalu, a oczywiście pewne uchybienia, pewne nieporozumienia, jak chociażby w kontekście tej pomocy zagranicznej, no występują, ale to, co jest najważniejsze, porozumienie z Chinami, ale dużo tu będzie zależało od Pekinu. Czy Pekin mimo wszystko zgodzi się na udostępnienie tych danych, bo nic Nepal nie zrobi bez tych danych z Tybetu, bo jak państwo doskonale wiedzą, większości rzek, 90% to jest Tybet. To jest to źródło nie tylko dla Nepalu, ale dla całej Azji Południowej, jeśli chodzi rzek, o wody i rzeki.
1: Źródła rzek to jest w ogóle element dużych konfliktów w Azji. Źródła Indusu w Kaszmirze.
0: To na następne spotkanie.
1: Tak, to można bardzo długo o tym mówić. Bardzo dziękuję, doktor Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie doktorze.
2: Świat 24.
1: A teraz o Armenii. Maciej Musiał, ekspert do spraw kaukaskich w Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską, jest moim państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze i witam serdecznie słuchaczy.
1: O relacjach Armenii z Rosją i Unią Europejską. Mieliśmy spotkanie Putina i Nikola Paszyniana, premiera Armenii, przy okazji jeszcze to Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Kirgistanie. I po tym spotkaniu no, chyba się nie udało Władimirowi Putinowi przekonać Armenii do tego, że dalej Rosja jest kluczowym sojusznikiem Armenii, bo zagroził tym, że baza rosyjska z Gyumi w Armenii może zostać przeniesiona, zamknięta, na co premier Paszynian powiedział, nie będziemy protestować. Chyba innej reakcji się Putin spodziewał.
3: Odnoszę wrażenie, że Rosja i Armenia do końca nie wie, czego chce w tych bilateralnych relacjach. Z jednej strony Rosja zachowuje się, jakbyśmy dalej byli w 2020, bo w 2021 roku i Rosja miałaby odnosić wrażenie, że ona jest niezbędna do utrzymania architektury bezpieczeństwa w Republice Armenii i że dalej się toczy wojna pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. Natomiast na obecny moment znajdujemy się w sytuacji, gdzie rozmowy pokojowe pomiędzy obydwoma stronami trwają i być może w przyszłości dojdzie do podpisania traktatu pokojowego. Natomiast z drugiej strony Armenia dywersyfikuje swoją politykę zagraniczną, stara się opierać swoją architekturę bezpieczeństwa o Rosję, o partnerów zachodnich, o kraje trzecie. Natomiast nie chce do końca jeszcze wyjść z tych struktur rosyjskich w pełni, bo dalej dostrzega to, że Rosja jest bardzo dla niej ważna i chce budować relacje z Rosją, ale jak podkreśla premier Nikol Paszynian, na zupełnie nowych warunkach. I tutaj jest ta kość niezgody, że obie strony, wydaje mi się, że do końca nie wiedzą, w którą stronę jakby tych relacji pójść i jak się tak naprawdę ostatecznie dogadać.
1: Ta Rosja jest rzeczywiście Armenii jeszcze potrzebna dla jej bezpieczeństwa. No, no była najważniejszym sojusznikiem, miała być gwarantem bezpieczeństwa. Jako ten gwarant, no w zasadzie zawiodła, co prawda, te rosyjskie gwarancje w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym nie dotyczyły Górskiego Karabachu, tylko terytorium Armenii uznawanego międzynarodowo, no ale były przecież podczas tej wojny o Górski Karabach też pewne incydenty, które już no, dotyczyły terytorium Armenii, zresztą potem pewne elementy porozumienia pokojowego też wymagały zrzekania się niektórych terytoriów przez Armenię. No Rosja, mam wrażenie, całkowicie Armenię zawiodła jako gwarant bezpieczeństwa.
3: Znaczy tak, jeśli chodzi o kwestię Górskiego Karabachu, ja bym ją całkowicie oddzielił z tego względu, że organizacja układu o bezpieczeństwie zbiorowym, jak się potocznie mówi, to rosyjskie NATO, czy też Federacja Rosyjska, one nie miały jakby obowiązku interweniować w trakcie konfliktu w Górski Karabach, czy to w 2020, czy 2023 roku, natomiast faktycznie Rosja i OBZ faktycznie zignorowały Armenię, kiedy ta prosiła o pomoc w maju 2021 roku oraz we wrześniu 2022 roku, kiedy wojska azerbejdżańskie dopuściły się agresji i zajęcia części terytorium Republiki Armenii i faktycznie te konflikty dotyczyły sensu stricte Republiki Armenii, a nie quasi Republiki Karabachu. W związku z tym tak, Rosja nie wywiązała się ze swoich zobowiązań sojuszniczych, co gorsza jeszcze po 2022 roku zamroziła i wstrzymała eksport swojej broni do Armenii, mimo że Armenia zapłaciła gotówką za ten sprzęt, z uwagi na to, że ten sprzęt po prostu był bardziej potrzebny Rosji na teatrze ukraińskim. Ostatecznie część tego uzbrojenia Rosja dostała wystarczyła i dalej sprzedaje sprzęt Armenii. Natomiast Armenia faktycznie dywersyfikuje dostawy uzbrojenia, kupuje je z Indii, z Francji.

0: Francji, z Chin i jeszcze innych krajów trzecich. Natomiast faktycznie Armenia nie może liczyć w pełni na zabezpieczenia ze strony Rosji, natomiast Rosja na przykład pozostaje bardzo istotnym partnerem jej w takich relacjach dyplomatycznych, ale również przede wszystkim gospodarczych i ekonomicznych. I tutaj teraz jest najważniejsza kwestia, którą premier właśnie chce rozwiązać, czyli skoro możemy budować niezależność w systemie bezpieczeństwa poza Rosją, no to czy jesteśmy w stanie zbudować takie kwestie ekonomiczne i gospodarcze również bez Kremla?
1: A Europa ma konkurencyjną ofertę dla Armenii. Dużo się mówi o tym, żeby poszerzać tę współpracę, dostęp w ogóle Armenii do unijnego rynku. No, Armenia ma ciężkie położenie. Z jednej strony Turcja, z drugiej strony Azerbejdżan. Granice długo zamknięte. Teraz oczywiście jest dużo działań na rzecz normalizacji tych relacji, ale to jest długa droga. Od południa jeszcze Iran, bardzo ważny sąsiad dla Armenii, bardzo ważny szlak handlowy, tylko że Iran uwikłany od miesięcy w wojnę z Amerykanami i Izraelem. Od północy Gruzja. Gruzja, która pod rządami gruzińskiego marzenia coraz bardziej się na Rosję otwiera. To niełatwe położenie. No, Europa jest tu jakąś alternatywą? Unia Europejska?
0: Myślę, że nie jest pełną alternatywą. Nie jest w stanie Armenia przekierować całego swojego eksportu, ale również oprzeć swojego importu o kraje Unii Europejskiej, bo no, tak naprawdę premier Paszynian jest tego świadomy i o tym mówił prezydent Władimir Putin, że głównymi partnerami gospodarczymi Armenii dalej pozostaje Rosja oraz kraje wspólnot niepodległych państw oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. I owszem, jest to bardzo pozytywny jakby krok ze strony Unii Europejskiej, że ona na kolejne dwa lata zniosła cła na 80% eksportu towarów armeńskich do Unii Europejskiej, głównie na owoce, warzywa, na wodę, na brandy armeńskie. Natomiast nie zapominajmy, że jednak handel z Unią Europejską stanowi nadal niewielki procent tego eksportu armeńskiego, no bo to jest około 8%, więc no, nie da się jakby budować takiej pełnej dywersyfikacji niezależności od rynków rosyjskiego czy krajów byłego Związku Radzieckiego, opierając się wyłącznie na Unię Europejską. Druga kwestia jest taka, że te cła w każdej chwili mogą być zdjęte albo ograniczone na pewne towary, jeśli będzie to uderzać w producentów z Unii Europejskiej. No i też jeszcze nie zapominajmy tą kwestię, że Armenia otwarte drzwi, ale do tych drzwi jeszcze trzeba wejść. A tutaj są też takie wymogi, które mogą być nie do spełnienia przez armeńskich producentów albo po prostu nie będą w stanie konkurować z europejskimi producentami, nie mogąc właśnie sprostać poszczególnym wyzwaniom. Chodzi też oczywiście o koszty logistyczne, dostarczenie tych produktów na rynki unijne. No jest to bardziej kosztowne niż dostarczenie towarów do sąsiadów albo właśnie wspomnianych krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
1: No tak, bo do tego trudnego położenia Armenii dodajmy jeszcze to, że to jest kraj bez dostępu do morza, więc no arcytrudne położenie. To jest jeden z takich, mam wrażenie, politycznie najtrudniej położonych krajów. A sami Ormianie, czy oni się wolą widzieć raczej jako członkowie wspólnoty europejskiej, czy bliżej powiedzmy z Rosją i tym ruskim mirem, czy może raczej jako coś w rodzaju takiej trzeciej drogi? Trochę też tak Armenia na przykład w swoich relacjach z Iranem, prawda, jakby próbowała tej trzeciej drogi. No nie była takim sojusznikiem i Iranów w sensie po politycznym, otwartym, mocnym, ale z drugiej strony no, była bramą dla Iranu. Iran był też krajem, który się upominał trochę o bezpieczeństwo Armenii. No, próbowała takiego podejścia trzeciej drogi do Iranu właśnie.
0: To myślę, że zależy od tego, jakie ktoś ma poglądy polityczne z jakiejś klasy społecznej albo czy na przykład proeuropejski, czy prorosyjski, cokolwiek to tak naprawdę znaczy. Patrząc na położenie Armenii i tego, jak będzie się kształtować ta architektura bezpieczeństwa, myślę, że Armenia nie będzie porzucać zacieśniania relacji zarówno czy to z Unią Europejską, czy z Rosją, czy z Chinami, ale również ze wspomnianym Iranem, bo jest on też oczywiście bardzo ważny dla Armenii z tego względu, że łączą je właśnie bardzo ścisłe relacje polityczne, ale również gospodarcze i ekonomiczne. Więc myślę, że jeśli ktoś twardo stąpa po ziemi i widzi, w jakim położeniu znajduje się sama Armenia i dostrzega to nawet premier Nikol Paszynian, no to on wie, że on musi po prostu lawirować i dywersyfikować tę politykę zagraniczną. Z tego względu, że jak sam premier Nikol Paszynian stwierdzał, budowanie tej architektury bezpieczeństwa wyłącznie na jednym partnerze, w tym przypadku Rosji, pokazało, że może się określony sojusznik nie wywiązać ze swoich deklaracji albo zobowiązań. W związku z tym myślę, że ta dywersyfikacja dalej będzie postępować. Natomiast pytanie, czy Armenia może zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli budować świetne relacje zarówno z Rosją, czy z Unią Europejską, to Rosja pokazuje, że nie akceptuje jednak tego zbyt dużego zbliżenia się do Unii Europejskiej kosztem właśnie Rosji i jej interesów w regionie.
1: No to przed Armenią na pewno bardzo trudny moment. Mamy niewiele czasu niestety do końca tej rozmowy, ale ważne będą te decyzje, jakie Armenia podejmie w najbliższych

0: miesiącach na pewno.
1: Tak, i to jest też kwestia tak naprawdę, jaki będzie układ polityczny. Na obecny moment premier Nicole Paszyn utrzymał władzę po czerwcowych wyborach. Natomiast sytuacja związana z potencjalnym referendum odnośnie zmiany konstytucji, traktatu pokojowego z Azerbejdżanem, normalizacja relacji z Turcją, dogadanie się z Rosją i zacieśnienie relacji dyplomatycznych z Unią Europejską, to będzie potężne wyzwanie i widać, jak wiele wyzwań dyplomatycznych stoi przed tym małym południowo-kaukaskim krajem.
0: I będziemy się na pewno temu bardzo mocno przyglądać. Bardzo dziękuję. Maciej Musiał, ekspert do spraw kaukaskich w Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu dziękuję za uwagę. To był magazyn Świat 24. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
14: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
15: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
12: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
16: Szkolenia pracowników w firmie to temat licznych dyskusji między pracodawcami a związkami zawodowymi. Dotyczą zasad, kto powinien być szkolony, tego, czy wystarcza środków na rosnące potrzeby szkoleniowe na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy. O tym wszystkim, a także o ostatnich zmianach w funduszu szkoleniowym, porozmawiamy w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
12: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były szef SKW nie mógł wylecieć z kraju. Generał Pytel został zatrzymany na lotnisku w Katowicach. Wichury i burze nad Polską. Tylko do południa odnotowano ponad 400 strażackich interwencji.

0: Warta i gotowa do gry. Iga Świątek powalczy dziś o czwartą rundę US Open. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, nie mógł wylecieć do Turcji, bo okazało się, że ma aktywny, orzeczony zakaz opuszczania kraju. Zakaz widniał w bazie, mimo że śledztwo w tej sprawie zostało prawomocnie umorzone 2 lata temu. Generałowi Pytlowi nie zezwolono zatem na opuszczenie kraju, a z lotniska w Pyrzowicach miał lecieć na wakacje. Do zdarzenia doszło dziś rano, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
1: Stawił się do kontroli granicznej na odlot samolotu czarterowego do Turcji. Podczas czynności kontrolnych okazało się, że w bazach telewizji informatycznych Straży Granicznej jest wpis o tym, że ma zakaz opuszczania kraju. Ten zakaz został wystawiony przez prokuraturę okręgową w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili we wszystkich bazach. Nie ma żadnej dokumentacji, żadnego wpisu, który anulowałby ten zapis, czyli ten zapis jest aktualny.
0: Wobec generała Pytla i jego poprzednika, generała Janusza Noska, prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Generał Pytel został zatrzymany w 2017 roku, a prokurator wojskowy ostatecznie zastosował wobec niego dozór policyjny i zatrzymał paszport, co było połączone z zakazem opuszczania kraju. Te środki zapobiegawcze zostały uchylone decyzją sądu w 2018 roku, a całe śledztwo zostało prawomocnie umorzone w 2024. Służby mają ręce pełne roboty. Prawie 420 razy wyjeżdżali do południa strażacy w całym kraju z powodu silnego wiatru. Interwencje dotyczyły najczęściej przewróconych drzew i połamanych gałęzi. Najwięcej odnotowano ich na Mazowszu. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Minionej doby interwencji było ponad 1000. Najbardziej poszkodowana została część Wielkopolski. Rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej Martin Halasz powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy przy usuwaniu skutków nawałnic strażacy mieli w gminie Kłecko pod Gnieznem.
2: W samym Kłecku wiatr zerwał m.in. dach z przybudówki domu mieszkalnego, zerwał także dach ze stodoły, a przy ulicy Karniszewskiej powalone drzewo runęło na samochód i budynek mieszkalny, niszcząc 2 kominy.
0: W północnej połowie kraju do wieczora obowiązują ostrzeżenia pogodowe 1 stopnia przed burzami. Lokalnie możliwy jest też grad. Z kolei w zachodniej części wybrzeża, poza ostrzeżeniami przed nawałnicami, obowiązują alerty 2 stopnia przed silnym wiatrem. Nowe informacje w sprawie poszukiwanej od czwartku 13-latki z Wrocławia. Policja ustaliła, że dziewczynka z dużym prawdopodobieństwem przebywa w Brazylii pod opieką swojej biologicznej matki. Według wstępnej oceny mundurowych bezpośrednie zagrożenie dla dziecka najpewniej minęło. Poszukiwania jednak nadal trwają. Policja chce oficjalnie potwierdzić miejsce pobytu dziewczynki i upewnić się, że jest bezpieczna. Wciąż obowiązuje żółta nota Interpolu, dzięki której dziecko może być poszukiwane na całym świecie. Utrzymana do czasu formalnego odnalezienia 13-latki i potwierdzenia, że rzeczywiście znajduje się pod opieką matki. W tym roku dziady Adama Mickiewicza, w przyszłym roku Lord Jim. Poznaliśmy lekturę Narodowego Czytania na przyszły rok. Będzie nim dzieło Józefa Konrada, o czym poinformował prezydent. Karol Nawrocki ogłosił tę decyzję podczas 15. edycji akcji, którą zorganizowano w Warszawie na krakowskim przedmieściu tuż przed pomnikiem Adama Mickiewicza.
3: Tworzył arcy polskich bohaterów i zawsze wspierał polską niepodległość, nie pisał w języku polskim. Ale w związku z tym, że tak wiele ducha polskiego dał do literatury międzynarodowej, w przyszłym roku uczcimy Józefa Konrada Korzeniowskiego i będziemy czytać Lorda Jima.
0: Józef Konrad to ścisła czołówka światowej literatury. Urodził się jako Polak Józef Teodor Konrad Korzeniowski. Pisał jednak tylko po angielsku, a w posługiwaniu się tym językiem zestawiany jest często z Szekspirem. Będzie komu dziś kibicować. Iga Świątek powalczy w Nowym Jorku o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju US Open. Na kortach zobaczymy też również nasze deblistki oraz deblistów.
4: Iga Świątek jak dotąd w US Open kontynuuje swoją znakomitą dyspozycję, którą prezentuje od początku swoich startów w Ameryce Północnej. Nasza tenisistka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku Czeszką Marię Bołskową. Dotychczas obie tenisistki rywalizowały ze sobą 3-krotnie i zawsze górą była Polka, zdaniem Magdaleny Fręch, która podczas US Open odpadła w pierwszej rundzie. Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek turnieju.
5: Na pewno jest skoncentrowana na tym i wierzy w siebie, w swoją grę i w to, że może wygrać, i przyjeżdża tu na pewno walczyć o najwyższe cele.
4: W sobotę na US Open rywalizować będą także deblistki i debliści. W drugiej rundzie zobaczymy parę Maja Chwalińska-Magdalinet. Ponadto w pierwszej

0: W rundzie wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami zaprezentują się Filip Pieczonka i Jan Zieliński.
1: O czym informował Jan Pachlowski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda dziś w kratkę. Jest pochmurno, ale miejscami wciąż pojawia się słońce. W północnej połowie Polski obowiązują dziś ostrzeżenia przed burzami. W wielu miejscach będzie też przelotnie padać i silnie wiać. Na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 22 lokalnie na południu.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Jest 14.06, a przed nami w Polskim Radiu 24 kolejny temat. Agata Kowalska w naszym studiu.
1: Dzień,
4: witaj,
1: dobry.
4: Dzień dobry. Temat, mam wrażenie, wywołujący sporo kontrowersji, ale też niezwykle ważny i niezwykle aktualny, bo dotyczący z jednej strony prawa własności, ale może przede wszystkim, w tym wszystkim, praw człowieka.
5: Tak jest, dokładnie, bo chodzi o osiedle maltańskie w Poznaniu, które powstało tak... częściowo legalnie, częściowo nielegalnie, dawno temu, a teraz mieszkańcy są zmuszani do wyprowadzki.
4: W często brutalny sposób, to też możemy chyba dodać.
5: Tak, ale też bierze w tym udział Kościół, więc jest tu dużo znaków zapytania i za chwileczkę będziemy po kolei rozwikływać.
4: Po więcej w takim razie zapraszamy do Polskiego Radia 24.
3: Zamieszkania.
5: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy i co możemy zrobić ze swoim otoczeniem. Dzisiaj, proszę Państwa, przeniesiemy się do Poznania. Ja od razu zachęcam zwłaszcza osoby z Poznania, ale tak naprawdę temat dotyczy każdego miejsca, gdzie prawo własności styka się z prawem do dachu nad głową, to dla pisania. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Ten mail jest do Państwa dyspozycji. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. W Poznaniu, tu też już na wstępie pierwszy paradoks, parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami złożyła do sądu wnioski o eksmisję ludzi z osiedla maltańskiego. Te wnioski były skuteczne i w tym tygodniu kolejna osoba w bardzo dramatycznych okolicznościach utraciła dom. A my będziemy się temu osiedlu i tym wszystkim dziwnym warunkom, na jakich osiedle powstało i funkcjonowało, przyglądać z naszym gościem. Mikołaj Woźniak, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej w Poznaniu, współautor serii tekstów o osiedlu maltańskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To może najpierw umieśćmy osiedle maltańskie na mapie Poznania. No, podejrzewam, że w dzielnicy Malta, pewnie gdzieś niedaleko Jeziora Maltańskiego, to jest atrakcyjna lokalizacja, a zarazem chyba bardzo biedne miejsce.
6: Dzielnica formalnie to będzie Nowe Miasto, jeśli się dobrze orientuję, a długo mieszkałem niedaleko, więc chyba dobrze się orientuję. Ale no nie ma to aż tak dużego znaczenia. Ma znaczenie to, że to jest działka około 4 kilometrów od Starego Rynku, no czyli od serca Poznania. Bardzo atrakcyjna, bo nad Jeziorem Maltańskim, no, które w Polsce jest znane prawdopodobnie ze wszelkich zawodów regatowych, ale no też teren bardzo ładny, jeśli chodzi o rekreację, czyli niedaleko jest park, niedaleko są termy maltańskie i osiedle maltańskie właśnie wrosło w środek tego wszystkiego wiele, wiele lat temu. Co jeszcze może jest istotne, no to niedaleko jedna z głównych dróg wjazdowych do Poznania od wschodu, czyli ulica Warszawska. No i jeszcze znów niedaleko przystanek tramwajowy, którym można bardzo szybko i bardzo łatwo dojechać do centrum, czyli no, wymarzone miejsce na nowe osiedle, jeżeli jakiś deweloper by się tym interesował.
5: No i się chyba interesuje. Na razie jeszcze, jeśli można, bo chciałabym porozmawiać trochę o historii tego osiedla, ale najpierw skupić się na warunkach, w jakich ludzie tam mieszkają obecnie. Czy wiadomo, ilu mieszkańców liczyło osiedle maltańskie przed tymi wszystkimi przeprowadzkami i eksmisjami?
6: Mówiło się, że w szczytowym momencie, ale to nie było krótko przed tą sytuacją, którą mamy teraz, mieszkało tam być może nawet do 1000 osób. I teraz krótko przed wyprowadzką to było prawdopodobnie około 260-280 rodzin. No, musimy wziąć jakąś poprawkę, bo te oficjalne dane, one często rozjeżdżają się, mówiąc kolokwialnie, z rzeczywistością. No i w jakich warunkach mieszkają? No tak naprawdę, jeżeli mamy być w pełni szczerzy, to jeżeli

0: wyobrazimy sobie jakieś ogródki działkowe, no to to jest właśnie osiedle maltańskie.
1: No nie, panie redaktorze, bo ja powiem panu szczerze, zrobiłam sobie spacer za pomocą Google Maps i domy wybudowane na przykład w Warszawie nielegalnie w ogródkach działkowych to są często eleganckie wille, więc tutaj z tymi porównaniami trzeba ostrożnie.
0: To nie wiedziałem, to powiem szczerze, że nie wiedziałem, jak to wygląda tam. No to tutaj, no to okej, no to odstaje od tego, no bo to nie są eleganckie wille. To są na samowolę budowlane, faktycznie to są takie niewielkie budynki, murowane tak naprawdę z dekady na dekadę. Jak na przykład powiększała się rodzina, to dobudowywano jakieś kolejne pomieszczenia. I tak to właśnie powstawało.
1: Takie zlepki z różnych materiałów budowlanych, z tego, co się nawinęło.
0: Co się nawinęło, tak tam było dobudowywane.
1: A proszę powiedzieć, bo tak, drogi są tam w większości nieutwardzone. Wiem, że jest dostęp do wody, ale jak jest na przykład z kanalizacją? Innymi słowy, ja pytam o warunki sanitarne.
0: Tak, no i to jest jeden z głównych problemów na tym osiedlu, bo tam kanalizacji nie ma, ponieważ Kościół nie zgadzał się na to, żeby ją doprowadzić na to osiedle. Co prawda, niektórzy stoją na stanowisku, że to by w ogóle technicznie nie było możliwe ze względu na to, jak gęsto jest to osiedle zabudowane, ale zostawiając to, no to faktycznie mieszkańcy korzystają z szamp przez cały czas. Tak to wygląda, woda jest, ale rury na przykład pękają bardzo często, bo to są stare bardzo rury, więc dochodziło do wielu awarii na przestrzeni tych dekad ostatnich. Większość z nich mieszkańcy usuwali za własne pieniądze, jak tam byliśmy u pani Sandry 2 tygodnie przed jej eksmisją, ona nam to obrazowo powiedziała, że wtedy mieszkańcy robili zrzutkę na tak zwanego koparkowego, czyli pana, który miał koparkę, mógł tam się wkopać i te rury na tym danym odcinku naprawić. Ale wiadomo, że na przykład zimą szczególnie jak tam ta woda gdzieś zamarzała, to te awarie były bardzo częste na osiedlu.
1: No i to jest właśnie niesamowity moment, bo to nie ci mieszkańcy byli właścicielami tej ziemi, tylko Kościół. Ale po wojnie tam były tereny działkowe. To miał być teren pod uprawę warzyw dla mieszkańców i zaczęły od razu powstawać domy. To było legalne czy nielegalne?
0: Nielegalne. Zamieszkiwanie na tych działkach było nielegalne, no i to musimy sobie postawić sprawę jasno. Tam w regulaminie było zapisane, że zabrania się zamieszkiwania na tych działkach, ale historia tego miejsca, ona się zaczyna niemal 100 lat temu, bo to było faktycznie po wojnie, ale po I wojnie światowej, czyli 31 rok, wielki kryzys gospodarczy, on też wtedy już dotarł do Polski i proboszcz parafii świętego Jana wydzierżawił te ziemię Towarzystwu Ogrodów Działkowych. Ono się różnie nazywało na przestrzeni lat, więc tutaj nie podaję tej konkretnej nazwy. No i teraz założenie było takie, że w ten sposób chce pomóc najuboższym mieszkańcom, swoim parafianom. No i oni mieli tam uprawiać warzywa, owoce i w ten sposób wykarmić rodziny tak naprawdę. Ale to zastrzeżenie faktycznie, że zamieszkiwanie w altanach, ono się pojawiło. Ta dzierżawa na początku, w tym 31 roku, była podpisana na 20 lat, jeśli się nie mylę, ale to było mniej więcej tyle. I po tym okresie, w międzyczasie była II wojna światowa i w latach 50. Polski Związek Działkowców założył tam faktycznie ogród działkowy. To się nazywało Ogrody Działkowe Wolność i ta parafia, ta dzierżawa z parafią nie była już przedłużana od tego momentu. I tu się robi sprawa jeszcze bardziej skomplikowana.
1: Ale ziemia formalnie należała do Kościoła, ale...
0: To jest taki okres w historii, gdzie ta ziemia nie wiadomo do kogo należała, bo Kościół mówi, że tak, że należała do niego, bo Kościół się też powołuje na to, że już w XIII wieku tam się zakon kawalerów maltańskich otrzymał tę ziemię w posiadanie, żeby tam osiąść w Poznaniu. Ale jest taki okres w historii, gdzie tak naprawdę ta własność tej ziemi, ona się trochę zagubiła, do kogo to należy. I Kościół wpisał się do Księgi Wieczystej, ale w 1988 roku dopiero. I co się działo wcześniej, na przestrzeni właśnie tych lat między rokiem 50 a 88, to było tak, że miasto, to wszystko się komplikowało dlatego, że mieszkańcy budowali tam kolejne domy, rozbudowywali, tak jak mówiliśmy, to powiększała się rodzina, powstawała dobudówka. Ale skomplikowało się dlatego, że miasto tam mieszkańców meldowało. Później przez wiele, wiele lat pobierało jeszcze od nich podatek od nieruchomości. Polski Związek Działkowców, on od bardzo dawna wiedział, że to teoretycznie są działki, teoretycznie to są pracownicze ogródki działkowe, ale tak naprawdę to jest osiedle mieszkalne.
1: Tak z ogródkami.
0: To określił w dokumentach.
1: I teraz zróbmy skok do lat 90., kiedy Kościół skutecznie, dzięki wyrokom sądowym, odzyskuje te ziemie. I wtedy wydawałoby

0: się, że mógłby uporządkować sytuację, a on zawiera umowy z mieszkańcami. Co robi dokładnie?
1: No, w 1994 roku, już tak oficjalnie od 1994 roku, nie ma ogródków działkowych wolność i faktycznie Kościół to miejsce odzyskuje, ale sytuacja gmatwa się, że tak powiem, jeszcze bardziej, ponieważ poznańscy radni tworzą jednostkę pomocniczą, która się nazywa Osiedle Maltańskie, mimo że to jest własność parafii, znowu meldują mieszkańców, znowu pobierają przez lata od nich podatek od nieruchomości. Więc ta sprawa jest no naprawdę skomplikowana, bo często tam już mieszkają ludzie na przykład od trzech pokoleń wcześniej, albo od czterech pokoleń. I no i tutaj myślę, że możemy sobie pozwolić na taki komentarz, że jeżeli ktoś w danym miejscu, czy jakaś rodzina mieszka od czterech pokoleń, to nie jest prawdopodobnie tak, że przy każdym śniadaniu rozmawiają o tym, do kogo ta ziemia należy i po czyjej stronie jest prawo własności. Ale co robi Kościół? Kościół na początku lat 2000, jeśli się nie mylę, zaczyna mieszkańcom podsuwać do podpisania umowy dzierżawy po to, żeby przerwać bieg zasiedzenia, bo było takie ryzyko, że no oni będą mogli później wystąpić o zasiedzenie i Kościół w ten sposób tę ziemię straci. Nie wszyscy je podpisują, większość je podpisuje, no bo faktycznie no, ksiądz przypomina o tym w miarę regularnie, a może nawet bardzo regularnie, bo nawet zdarza mu się na niedzielnych mszach przypomnieć o tym, że halo, halo, ale są jeszcze umowy dzierżawy do podpisania. My to wtedy wyrelacjonowaliśmy też wyborczej, że ksiądz najpierw mówi o umowach dzierżawy, później mówi o miłosierdziu. No i faktycznie tak ten czas upływa kilka lat. Ostatecznie większość rodzin, zdecydowana większość rodzin te umowy dzierżawy tak czy inaczej podpisuje.
0: A droga jest ta dzierżawa?
1: Nie, dzierżawa jest tania, bo to są formalnie grunty rolne w tamtym jeszcze czasie i dzierżawa wynosi około 50-70 zł, chyba że ktoś prowadzi jakąś działalność gospodarczą, to trochę więcej.
0: Czyli to w ogóle nie chodziło o pieniądze, chodziło o przerwanie tego biegu procesu zasiedzenia, żeby, tak jak pan mówi, nie stracił Kościół tej ziemi. No i teraz, tak, jeśli pan pozwoli, przejdźmy do czasów obecnych. Przypomnę, mamy rok 2026 i obserwujemy, a wy opisujecie w Gazecie Wyborczej, dramatyczne chwile na tym osiedlu. Ludzie się zaczynają wyprowadzać albo są do tego zmuszani mniej lub bardziej siłowo. Dlaczego? Co się zmieniło?
1: To żeby to wyjaśnić, co się zmieniło, to jeszcze tylko na chwilę, dosłownie na momencik, cofnę się do 2004 roku, bo tam wtedy miejscy radni zmieniają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej ziemi. To wcześniej były ogródki działkowe formalnie, a wtedy dopuszcza się tam zabudowę wielorodzinną.
0: Czyli
1: no
0: bloki.
1: Co się dzieje? No czyli bloki, ale co się dzieje? No wartość ziemi szybuje wtedy, no bo jeżeli tam jest grunty rolne, powiedzmy formalnie działki, no to wartość nie jest szczególnie duża, ale jeśli dopuszcza się tam budownictwo już takie, no bloki, tak jak mówiliśmy, no to wartość jest dużo większa. Od tamtego momentu proboszcz już przestaje ukrywać, że mieszkańcy się będą musieli wyprowadzić z tych działek, bo tam będzie chciał na przykład, i tu są różne warianty, czy będzie chciał wejść w spółkę z miastem i postawić na tym terenie bloki komunalne, czy jakaś inna formuła, czy sprzedaż właśnie jakiemuś deweloperowi, bo przez lata pojawiało się ich tam w orbicie zainteresowań, no dużo tam wyrażało, ale ostatecznie nikt się nie decydował. I co się dzieje dalej? No właśnie już idziemy 2024 rok. Parafia wtedy, znaczy 2024 rok, to parafia wtedy oddaje zarządzanie spółce Komandoria, która ma tam doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy ostatecznie ten teren opuścili.
0: Czyli przepraszam, ale ta spółka, ja przepraszam za porównanie, bo to jest pierwsze skojarzenie, zwłaszcza, że rozmawiamy o Poznaniu. Czy ta spółka ma wykonać pracę taką, jaką wykonywali czyściciele kamienic w Poznaniu, czy jej zadanie jest inne?
1: Myślę, że to jest trochę za daleko idące, bo faktycznie czyściciele kamienic to była głęboka patologia i to faktycznie no, myślę, że to nie ma nic, znaczy sceny może są, teraz nam się przypominają, jak to widzimy, ale jednak no, metody działania były no, nieporównywalne.
0: Jasna sprawa.
1: Bo tutaj mieszkańcy... Spółka ma za zadanie przekonać mieszkańców do wyprowadzki, ale mówiąc przekonać, nie mam na myśli tego, co robili czyściciele, tylko po prostu nawiązać z nimi jakieś porozumienie i co trzeba oddać, że mieszkańcy jakieś tam oferty otrzymują. Oferty na przykład nie tylko, że spółka wypełni za nich, no bo to w sumie żadna oferta, wniosek o lokal komunalny, ale że na przykład jeżeli nie spełniają warunków, no to przeniesie ich do mieszkania, które dostanie z zasobów miejskich, lokal komunalny do remontu. No i mają się dogadać, może też czasem jakieś pieniądze na wyprowadzkę, jakaś zapomoga, coś wchodzi.
0: I ludzie z tego korzystają?
1: Wielu z tego korzysta. To musimy tutaj oddać sprawiedliwość, że no gdybyśmy zrobili skok do teraz, czyli do 26 roku, no to prawnik spółki, pełnomocnik i archidiecezji, i dewelopera, i spółki komandowej,

0: historia, bo to jest jedna osoba, mówi, że nawiązał porozumienie z ponad 120 rodzinami. Więc część ludzi z tego korzysta. Tylko wszystko przyspiesza w styczniu tego roku, kiedy ta ziemia zostaje ostatecznie sprzedana deweloperowi, mimo że też wiemy, że wcześniej zapewnienia ze strony kościoła były takie, że do sprzedaży z mieszkańcami nie dojdzie. Do sprzedaży z mieszkańcami dochodzi.
1: A dlaczego kościół łamie obietnicę?
0: Myślę, że to dobrze byłoby zapytać o to kościoła, ale problem mamy tutaj dość podstawowy, mianowicie taki, że kościół nie chce z nami na ten temat rozmawiać. Kościół wydaje, znaczy niedawno...
1: Schował się za murami.
0: Za murami. Kościół wydaje oświadczenie w ostatnich dniach i mówi, że nie dało się, że nie był w stanie uporządkować tego terenu bez udziału dewelopera, bo to by go po prostu przerosło. Ale myślę, że no, musimy to powiązać z jeszcze jednym wydarzeniem, czyli no, w całej Polsce są uchwalane plany ogólne. I Poznań taki plan ogólny uchwalił w grudniu tego roku. Nie wiem, czy jako pierwszy, ale jako jeden z pierwszych.
1: Ach, poznaniacy.
0: Tak. No i plan ogólny zezwolił na jeszcze wyższą i na gęstszą zabudowę niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1: W tym miejscu.
0: No i wiadomo, że teraz radni musieliby się zgodzić na zmianę miejscowego planu, no bo to jednak pozwala budować, a plan ogólny to jakieś tam ogólne ramy właśnie maksymalne, które wyznaczają jakieś maksymalne ścieżki, ale to się dzieje w grudniu, a sprzedaż terenu następuje w styczniu, pod koniec stycznia, no, czyli trudno tutaj jakiejś koincydencji nie zauważyć.
1: Ale panie redaktorze, jedna rzecz. Przez ten cały czas, kiedy zmieniane są plany zagospodarowania albo uchwalony plan ogólny, to ci radni chociaż raz odwiedzają tych mieszkańców i czy radni, czy w ogóle władze miasta, te wszystkie biura i departamenty, które zajmują się miastem, żeby im wyjaśnić, co ich czeka? Czy ktoś w ogóle zwraca uwagę na to, że nad głowami tych ludzi się decyduje o ich losie?
0: No z tego, co ja wiem, to na pewno było jedno spotkanie w 2024 roku, gdzie pojawili się przedstawiciele miasta, ale tam był tak burzliwy przebieg tego spotkania, że tak naprawdę nikt się nie wypowiedział, bo to już, no bo wtedy już był burzliwy.
1: No jasne.
0: Bo ci ludzie zwracają uwagę na jedną rzecz. Z nimi przez te wszystkie lata nikt poważnie nie usiadł i nie porozmawiał o tym, co będzie. Oni się na przykład o transakcji sprzedaży dowiedzieli, ale z mediów, bo nie poinformował ich nikt na początku tego 26 roku albo nawet pod koniec poprzedniego, że oto właśnie no, zostali sprzedani deweloperowi, no bo to tak to wygląda, oni nadal tam mieszkają. Więc takiej rozmowy nie ma. Miasto cały czas stoi na stanowisku, że ono nie jest stroną w tej sprawie.
1: Och, czekam, aż pan to powie. To jest to sformułowanie, które znają dobrze wszyscy mieszkańcy, którzy kiedyś mieli tego typu kłopot z różnych miast w Polsce. Nie jesteś, albo do mieszkańca, nie jest pan, pani stroną w sprawie, albo miasto mówi, że nie jest stroną w sprawie i mimo, że sprawa jest publiczna, dotyczy mieszkańców i dotyczy problemu większego niż spór sąsiada z sąsiadem o miedzę.
0: No tak, no i znaczy dla mnie to jest o tyle dziwne, ale chyba też no, dla wielu z nas tutaj w Poznaniu, że miasto z jednej strony mówi, że nie jest stroną w sprawie, ale te działania radnych, czy to z 2004 roku, czy te ostatnie z planem ogólnym, no to już jest jakieś namacalne działanie no, miasta, jakby na to nie patrzeć, organów miasta, które wpłynęło
1: dokładnie
0: na tej
1: tak.
0: ziemi.
1: Dokładnie
0: to jest
1: tak.
0: Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę no, część ciężaru przeprowadzenia tych mieszkańców spoczywa też na mieście, no bo oni stoją w kolejce, mówiąc kolokwialnie.
1: Znaczy stają się formalnie bezdomni albo w kryzysie głębokim zagrożonym bezdomnością i miasto dostaje rzesze ludzi, którymi się musi zaopiekować.
0: No tak, bo znaczy, tu jest trochę tak, że jeżeli mieszkaniec złoży wniosek o lokal komunalny, to część z tych rodzin ona zostaje na osiedlu, aż ten lokal nie zostanie im przyznany, albo komunalny, albo socjalny, albo jak spółka Komandoria nie wyremontuje mieszkania z zasobu komunalnego miasta, ale chodzi mi o to, że część kosztów spada na miasto, no bo tak, no ci mieszkańcy są w tej samej kolejce, co wszyscy inni mieszkańcy do lokalu komunalnego czy socjalnego. Miasto ze swojego zasobu wskazuje mieszkania do remontu, do których będą się później mogli przeprowadzić, więc no, trudno mi jest uwierzyć w taką narrację i przyjąć ją i zaakceptować, że miasto nie jest stroną w sprawie. Tymczasem na pierwszej eksmisji eksmitowany mieszkaniec, on był podopiecznym MOPR-u w Poznaniu, a mimo to no, nie pojawił się nikt z MOPR-u czy nikt z miasta, pełnomocnik do spraw lokatorów, no, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie przebiegało, żeby trochę czuwać nad tym przebiegiem tego, co się tam dzieje. Na drugiej eksmisji też nie.
1: Jak pan myśli, miasto próbuje uniknąć udziału, nie mieć kłopotu, wie, że sytuacja jest bardzo trudna i tak naprawdę jest współodpowiedzialne, więc nie chce być na waszych zdjęciach. O co tu chodzi?
0: No, myślę,

0: że gdybym miał to oceniać, no to o to, o czym pani wspomniała, no ten temat w Poznaniu to jest efekt nie 10 lat zaniedbań, nie roku zaniedbań, tylko dziesiątek lat zaniedbań. I zaszło to tak daleko, że znaczy od razu postawmy też sprawę jasno, że każdy w Poznaniu no, ma świadomość tego, że osiedle w tej formie, w jakiej jest obecnie, no ono nie powinno funkcjonować tak czy inaczej, bo już w 92 roku reporter wyborczej tam poszedł na spotkanie, na którym miał być prezydent miasta w 92 i napisał, że no, to jest enklawa ludzi skazanych na życie w prowizorce. No i nie da się tego lepiej określić, więc no nie da się prawdopodobnie dłużej w takiej prowizorce żyć, ale to nie jest, uważam, wina tych mieszkańców w jakiejś wielkiej mierze, natomiast jest to wina no osób ponad nimi, to jest wina miasta, to jest wina właściciela terenu, czyli kościoła. No ale na nich spada teraz no, odpowiedzialność za to, co się przez te lata działo.
1: Zostały nam 2 minuty. Chciałabym porozmawiać o przyszłości. Powiedział pan, że część mieszkańców, która czeka w kolejce na mieszkanie komunalne, będzie mogła zostać na osiedlu maltańskim. To oznacza, że ile im tam czasu zostało? Miesiące? Lata?
0: Wszystko zależy od tego, jak szybko będzie przebiegać procedura, bo pełnomocnik kościoła, pełnomocnik tej spółki, no oni dopuszczają, znaczy oni szacują, że to moment, kiedy się wyprowadzi ostatni mieszkaniec, to jeszcze 2-3 lata mniej więcej. Znaczy on, to jest taki, to co oni oszacowali i to trudno powiedzieć, bo tam jest część mieszkańców, którzy nie będą się chcieli porozumieć ze spółką i to będzie prawdopodobnie największy problem, no bo już teraz widzieliśmy 2 eksmisje. Mówi się, że będą kolejne eksmisje, mimo że, bo to też chyba warto zaznaczyć, jak zostało nam mało czasu, ale warto zaznaczyć, że ci mieszkańcy dostali najpierw w 2024 roku zapewnienie od proboszcza, że eksmisji nie będzie.
1: Tak.
0: My w czerwcu tego roku rozmawialiśmy z pełnomocnikiem archidiecezji, dewelopera. Powiedział nam wprost, że ma zakaz eksmisji, kościół zakazał eksmisji nieetycznych działań. Tymczasem no, te eksmisje już są, krótko później, i wiemy, że następne też będą, więc to nie wiem, czy to jest sprawa do rozwiązania w 2-3 lata. Natomiast no, ci, którzy czekają na lokal komunalny, no, oni się będą wyprowadzać stopniowo, jak te lokale komunalne albo wyremontowane będą gotowe, ale na koniec myślę, że zostaniemy z sytuacją, gdzie zostanie tam na przykład 20 rodzin czy kilkanaście rodzin, które nie osiągnęły porozumienia, no a jakoś będą chcieli ich z tego osiedla wyprowadzić.
1: Myślałam, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nie będziemy takich sytuacji relacjonować i śledzić, ale się myliłam. Mikołaj Woźniak, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej. Odsyłam państwa do jego i Piotra Żytnickiego tekstów na ten temat. Są bardzo ważne, wartościowe i dużo można o współczesnym Poznaniu i współczesnym Kościele się dowiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję też państwu. Agata Kowalska. Za tydzień kolejna audycja Adres Zamieszkania.
2: Zamieszkania. Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
9: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja.

0: Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
1: Autopromocja.
2: Jest 14:30, a przed nami kolejny temat w Polskim Radiu 24 dotyczący naszej codzienności, tak myślę. No bo pranie, prasowanie, ładowanie zmywarki, rozpakowywanie tej zmywarki, sprzątanie wykonujemy w zasadzie codziennie. Tylko pytanie, czy zastanawiamy się nad tym, że to jest jednak praca, że to jest jednak pewien obowiązek, który wykonujemy, no ale idąc tym tropem, czy zastanawiamy się chociażby nad tym, ile ta praca jest warta, no i czy w ogóle taką pracę w domu można wycenić. O tym wszystkim porozmawiamy właśnie teraz.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Razem z nami dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ekonomista. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: No właśnie, ja tu wymieniłem kilka takich domowych czynności, jak pranie, prasowanie, odkurzanie. Jeszcze kilka moglibyśmy spokojnie dodać. Czy ta praca wykonywana w domu jest często niewidzialna ekonomicznie?
3: Znaczy ekonomicznie faktycznie my nie doceniamy tego, co mamy, czyli tak naprawdę sami wzajemnie się nie rozliczamy. No może dobrze, bo tak naprawdę pracujemy, jeśli mówimy tutaj o pracach domowych, czyli na rzecz rodziny, na rzecz dzieci, na rzecz najbliższej osoby, czyli tych dóbr najcenniejszych w życiu, więc traktujemy je jako bezcenne i tak samo ten czas, który poświęcamy na nie, nie jest przez nas weryfikowany i monetyzowany w sensie takim ekonomicznym. Nie definiujemy swojej godziny pracy. Częstokroć dochodzimy do tego w momencie, kiedy następuje coś złego w rodzinie. To wtedy zaczynamy się faktycznie analizować, ile kto, co i w jakim wymiarze czasu i zrobił dla siebie i dla innych. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy przez pryzmat doświadczeń, a sam też mam dwóch synów, więc wiem, że praca na rzecz dzieci faktycznie może być w pewien sposób przeanalizowana ekonomicznie, ale z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, no jest to zawsze trudny temat, dlatego że dzieci są dobrem, jak już wspomniałem, najcenniejszym. To my cieszymy się, że je mamy, a pracę, którą wykonujemy na nich rzecz, bo umiemy to robić najlepiej, no jest to praca dobra. Natomiast my tutaj częstokroć mówimy o tych dwóch stronach medalu. Kobieta, mężczyzna, kiedyś były profesje męskie, damskie, dzisiaj to się zaciera. Dzisiaj kobiety tak naprawdę wiele profesji męskich przejęły i to robią dużo lepiej czasami niż mężczyźni.
2: No tak, tylko pytanie, czy zostały zwolnione tym samym na przykład z obowiązków domowych?
3: Zmienia się w ogóle model rodziny, panie redaktorze, i to widać szczególnie w Europie Zachodniej, ale również w Polsce. Wielu mężczyzn nawet samotnie wychowuje już dzieci. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pewne kobiece prace tak zwane, czyli prasowanie, zmywanie czy wychowanie dzieci tylko do nich przysługuje. Również mężczyźni są mocno angażowani. Ten nowy typ faktycznie rodzin zaczyna być inny niż jeszcze 40 lat temu, czy nawet 30, kiedy faktycznie uważaliśmy to zupełnie jako normalne, że kobieta jest i na etacie lub na jakimś cząstkowym etacie jeszcze w domu, prasuje, zmywa i gotuje. Dzisiaj zauważmy, że tak naprawdę mężczyźni, szczególnie ci młodzi z pokolenia Z, są dumni, że mogą wychowywać dziecko, czy wspólnie z partnerką, czy też gotują w domu. Wiele też prac zostało zautomatyzowanych, bo my tutaj mówimy właśnie na wstępie, było powiedziane, są zmywarki, są automatyczne pralki. Dzisiaj dostęp do pralki automatycznej już nie jest luksusowy. To nie jest to, co było jeszcze 50 lat temu, jak byłem małym chłopcem, to praktycznie pralka frania królowała.
2: Ja jeszcze pamiętam, u mojej babci stała.
3: No i to też była duża automatyzacja, bo jakbyśmy spojrzeli jeszcze dalej, to te kobiety miały jeszcze trudniej, bo to ich faktycznie to zadanie, pranie, wynoszenie to gdzieś w baliach, na tarkach, to w muzeum można jeszcze zobaczyć, jak tarka wygląda. Natomiast to było coś tak bardzo wymagającego. Natomiast dzisiaj myślę, że kobiety zaczęły stawać się niektóre coraz bardziej męskie niż sami mężczyźni, co też dowodzi, wielu psychologów pokazuje, że mamy zmianę zupełnie charakterów, że panie poszukują prawdziwych, takich dawnych, charakternych panów niż tych, którzy są bardziej delikatni, bo dzisiaj mężczyźni stali się bardzo delikatni, szczególnie z tych pokoleń nowych, młodych.
2: Tutaj kwestia też pewnego partnerstwa. Ja mam wrażenie,

0: że teraz coraz częściej właśnie związki i relacje opierają się na takim partnerstwie, również w dzieleniu się tymi domowymi obowiązkami. No bo mi na przykład nie jest obce, nie wiem, sprzątanie, odkurzanie, wstawianie prania, później rozkładanie tego prania, zmywanie i tak dalej, zmienianie pampersów można tutaj wymieniać, chociaż akurat przy rozkładaniu prania to ja lubię sobie włączyć jakiś podcast i spokojnie sobie rozwieszam to pranie, a potem usłyszę, że co tak długo mi to zajmuje, ale to zupełnie na marginesie i pół żartem, pół serio. Ja sięgnę teraz po taki ciekawy przypadek też z Hiszpanii a propos dzielenia się w pewien sposób tymi obowiązkami domowymi na wirtualnej Polsce Kobieta WP. Można przeczytać dość ciekawy artykuł zatytułowany Wyliczył sobie rynkową pensję za prowadzenie domu, o to ile mu wyszło. Był dyrektorem handlowym na rynkach w Hiszpanii i Afryce Północnej i ponad 6 miesięcy w roku spędzał w delegacjach, gdy jego żona stanęła przed szansą na przełomowy rozwój biznesu. Pedro powiedział dość, rzucił pracę, by zająć się dziećmi i domem i w rozmowie z Wirtualną Polską mówi 250 tysięcy złotych rocznie, na tyle wyliczana jest praca w domu. Kiedy to przeczytałem, zacząłem się zastanawiać, czy ta praca w domu, czy potrzeba było mężczyzny do tego, żeby wyliczyć, ile ta praca w domu kosztuje rzeczywiście, jak pan sądzi?
1: Pewnie tak. Tutaj Pewnie chciał ten mężczyzna też się dowartościować, tak na marginesie. Też czytałem ten artykuł, bo faktycznie z dobrego stanowiska przechodzi na zupełnie inny etat i tutaj trudno nawet wyliczyć godziny pracy, bo tu mamy 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli mówimy o pracy w domu i bardzo duża odpowiedzialność i wszelkiego rodzaju opłaty związane chociażby z opłatami obowiązkowymi, emerytalnymi, byśmy musieli odprowadzać sami. Także ja, patrząc przez pryzmat nawet tych analiz, niektórzy mogliby wyliczyć tę pracę na znacznie wyższe jeszcze kwoty. Możemy to porównać na przykład z sytuacją, gdybyśmy musieli kogoś zatrudnić w miejsce rodziców. A też tak jest, że czasami pojawia się całodobowa niania, która zajmuje się dziećmi i domem. Pewnie u nas rzadziej, ale w innych krajach rozwiniętych może częściej i to też w pewnych grupach społecznych i wówczas jest to jednoznacznie koszt wyliczalny, bo wtedy jedno i drugie z rodziców idą do pracy. Natomiast ja z punktu widzenia już tutaj nie ekonomii, bardziej tej finansowej, ale takiego wartościowania człowieka, pozbycie się relacji z dzieckiem jest bardzo kosztowne i później w późniejszym życiu, więc tutaj to może się odbić jeszcze gorzej w społeczeństwie. I to pewnie psychologowie by jeszcze szerzej ten temat rozwinęli. Natomiast częstokroć są sytuacje niezbędne, że może warto, żeby kobieta poszła do pracy. Przecież pamiętajmy, że kobiety dzisiaj, jak już wspominałem, przejęły też zawody menedżerskie. I to w Polsce też się dzieje, że ten urlop macierzyński zamienia się w urlop tacierzyński, dłuższy i zamieniają się rolami rodzice i to tato zostaje z dziećmi, chodzi na spacery, wybiera dla nich dodatkowe zajęcia, zaprowadza też czasami do przedszkola, a mamy wtedy intensywnie pracują. Czasami też jeżdżą w delegacji i tu się odwraca zupełnie ten model, czyli mama staje się rzadką osobą w domu, a to tato jest cały czas. I też takie modele możemy dostrzec i wówczas też inaczej będziemy weryfikować to ekonomicznie. Natomiast wiemy, że bez pieniędzy żyć jest trudno, natomiast miłości dziecka nie da się wycenić.
0: Najlepszy byłby jakiś złoty środek dla obojga rodziców w takiej sytuacji, żeby dziecko nie było też w pewien sposób poszkodowane, że albo jednego z rodziców jest więcej, drugiego mniej, odwrotnie. Natomiast sama ta kwota, którą tutaj też podaliśmy, którą wskazaliśmy, bo tu chodzi o pana z Hiszpanii, pan Pedro Caballero, wycenił tą pracę jako gospodarza, gospodyni domowej, gdyby wypłacać taką rynkową pensję za sprzątanie, logistykę, gotowanie, opiekę, wsparcie emocjonalne, to ta kwota przekraczałaby mniej więcej 60 tysięcy euro rocznie, czyli około 250 tysięcy złotych. Co tak naprawdę składa się na wartość tych 250 tysięcy złotych rocznie, gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie na rynek pracy?
1: Czy praca jest to dobro, które możemy zaoferować na rynku? I tutaj tym rynkiem, o którym mówimy, domowym, jesteśmy zawężeni tylko do swojej rodziny. I możemy wycenić faktycznie ten czas pracy w porównaniu czy w odniesieniu do zatrudnienia innej osoby i to tak byłoby najlepiej definiowalne. Czyli gdyby ktoś miał przyjść nam pozmywać i posprzątać to za godzinę czy za

0: wykonane zadanie brałby tyle, więc w tym okresie my to robimy. Gdybyśmy musieli oddać dziecko pod czyjąś inną opiekę, to musielibyśmy tyle pieniędzy wydać za dane zadania i tak wszystkie po kolei czynności można by było włożyć w całość. Natomiast zawsze pamiętajmy, że wiele czynności, które robimy, czasami w jednych obszarach, nawet w jednym kraju są różnie wyceniane, bo te usługi też w większych miastach są inaczej, jeśli chodzi nawet o opiekę nad dziećmi, są inaczej wycenione, czy nawet usługi sprzątające, aniżeli w mniejszych miastach. W innych krajach to jest inaczej definiowane. Także jednoznacznej kwoty na pewno kosztu wychowania dzieci w każdym obszarze musielibyśmy to liczyć indywidualnie. Ale znowu będę uparty, bo ja dbam o rodzinę i chciałbym, żeby rodziny w ekonomię nie popadały. Lepiej szukajmy możliwości zarobkowania na zewnątrz, czyli sprzedawajmy swoje umiejętności na zewnątrz, a to, co oddajemy rodzinie, to z punktu widzenia mojej definicji ekonomii jest bezcenne. Jeśli kochamy dzieci, to czasami nie liczymy tego czasu przeznaczonego na dzieci. Wiadomo, można wyliczyć na przykład wyjazd wakacyjny i opiekę nad dzieckiem podczas wakacji, bo to jest bardzo łatwo wyliczalne i policzalne, bo możemy skorzystać z prostego zadania, czyli dajemy pod opiekę osobie z biura podróży dziecko, która na zorganizowany wyjazd to dziecko zabiera i przez 2 tygodnie nim się opiekuje i nam to dziecko oddaje po tych 2 tygodniach i wówczas możemy to odwrócić i my taką samą czynność możemy wykonać, czyli zorganizować mu ten wyjazd wakacyjny i tak naprawdę dla rodziny jest to pewnego rodzaju z jednej strony plus emocjonalny, a z drugiej strony oszczędność też ekonomiczna.
1: Jasne, ale nie uciekajmy jednak od tego, co dzieje się w domu i od tych obowiązków i ich wyceny, no bo ja się zastanawiam, taka osoba, która właśnie z jednej strony pracuje zawodowo, później również wykonuje obowiązki domowe, no to w tym domu jest jednocześnie w zasadzie menadżerem, logistą, opiekunem, no tylko nie ma tego formalnego stanowiska ani pensji.
0: Tak, przykre jest to też, że państwo jakby tutaj, mówiąc o tym, że mamy problemy z dzietnością, no nie zastanawia się nad tym, jak właśnie zagospodarować tą sytuację, kiedy osoby, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, jedne pracują w domu cały czas, czyli tak naprawdę pracują też poniekąd na rzecz państwa, bo nowego obywatela wychowują i formują, a druga osoba też wspierają idąc do pracy na zewnątrz. Także tutaj te kwestie no, są zawsze trudne do rozważenia. Myślę, że są też osoby i pewnie nas słuchają takie panie i panowie zapewne, którzy kochają tego rodzaju pracę, czyli dla nich praca w domu jest powołaniem. Ja myślę, że to może nie jest dzisiaj większość, ale pamiętajmy, że dla wielu osób jeszcze pewnie ja zawsze widzę przed oczami moją babcię, która pracowała na swoim gospodarstwie takim rolnym, niedużym, a przy okazji pracowała cały czas w domu. Cały czas coś robiła, piekła chleb, piekła ciasta, robiła różnego rodzaju przetwory, ale ona to robiła z miłością. Jak upiekła mi bułkę, ona była wielkich rozmiarów, to ona była upieczona z sercem. Ja do dzisiaj smak tej bułki pamiętam i myślę, że każda mama, każdy tato no, będzie dumny z tego, że ta jego ciężka praca, może nie do końca wyceniona finansowo, nie przełożona na pieniądze, ale przełożona na emocje, no, będzie stanowiła taką wartość dodaną.
1: A jak ważne jest to, żeby siebie docenić w tej pracy, którą wykonujemy w domu? No bo oczywiście mówi pan, że lepiej tak ekonomicznie czysto na to wszystko nie patrzeć i nie przekładać tego na domową codzienność, no ale jednak ważne jest chyba też to, żeby docenić i siebie i żeby osoby, które tworzą gospodarstwo domowe, doceniały siebie wzajemnie.
0: Znaczy no tutaj kwestia właśnie wartościowania. No pieniądz z natury jest miernikiem. Przynajmniej w mojej ocenie jako ekonomisty. Ja zawsze mówię to też swoim studentom na ekonomii. Pieniądz nie jest aktywem, aktywem są dobra. Tak? A dobra, czyli te emocje, ci ludzie, to wszystko. Więc tutaj trudno jest powiedzieć, no to może wypłacajmy pensje małżonkom, którzy zajmują się dziećmi. Oczywiście wspieramy się wtedy nawzajem. To jest właśnie bardzo ważne, żeby w takich sytuacjach ten budżet domowy był właściwie podzielony później. No i kwestie zawsze też emerytalne. To tutaj już wspominałem na tym, pewnie wielu ludzi ubolewa, no bo jeśli ktoś poświęci się pracy domowej, to jest jakby wyłączony z obszaru ubezpieczenia pełnego tego emerytalnego, natomiast czy zdrowotnego. Natomiast tutaj należałoby się nad tym zastanowić, czy drugi współmałżonek, ten pracujący właśnie powinien

winien zadbać o to, aby ta osoba, która zostaje w domu, nie tyle czuła się komfortowo finansowo, ale również i w przyszłości była zabezpieczona na wypadek czy choroby, czy już wieku emerytalnego, tak żeby mogła swobodnie sobie żyć. To jest istotne w całym tym systemie, mechanizmie

0: jest konieczny, ale właśnie to, co tutaj pan redaktor zauważył, no nie można pozwolić sobie na to, żeby ktoś nas szantażował pieniądzem. I w tych sytuacjach faktycznie często się tak zdarza, że jeśli ktoś zarabia dużo więcej, to jakby narzuca swój tok myślenia w danych związkach czy w rodzinie. Natomiast tutaj jako takich jednoznacznych mechanizmów prawnych zabraniających takich działań pewnie nie ma. Byśmy musieli dojść do jakby głębiej, jeśli by to było no, niewłaściwe czy niezgodne z prawem. Natomiast często tak jest, że osoby więcej zarabiające czują się bardziej pewne. Natomiast co do sytuacji normalnej, no tak naprawdę w takich rodzinach powinien ten podział finansowy być wspólny, czyli wspólny budżet, tak aby wszyscy mieli odpowiedni poziom życia, czyli a szczególnie też ta osoba, która wspiera tę osobę pracującą, bo pamiętajmy, jeśli ktoś zostaje w domu, to ten dom jest zadbany, jest bezpieczny, można do niego zawsze wrócić i można spokojnie w nim się schronić i to jest też wartość, którą trzeba wycenić, czyli ten, który pracuje i nie musi tym domem się zajmować wprost, no powinien docenić tę ogromną pracę i wysiłek, jaki został położony po to, aby dom, w którym się gdzieś tam spokojnie może wypoczywać on wraz z rodziną, jest zadbany i na odpowiednim poziomie prowadzony.
1: Ale to też pewien koszt, taka decyzja o tym, żeby pozostać w domu, zająć się tym domem, zająć się na przykład dziećmi, w pewien sposób poświęcić swoje życie zawodowe, to też jest koszt ekonomiczny, no bo wtedy ta jedna z osób tworzących gospodarstwo domowe no, pozbawia się możliwości zarobkowych, a pewnie po latach też powrót na rynek pracy jest w takiej sytuacji trudniejszy.
0: Tak zawsze było i jest ciągle. To jest ten dylemat właśnie kobiet, szczególnie lat 90. Pamiętamy bardzo wysoki poziom bezrobocia wówczas. Część kobiet decydowało się na to właśnie, żeby zostać w domu. Potem w dalszej kolejności był bardzo trudny powrót. Dzisiaj jest troszeczkę lepiej, łatwiejszy jest powrót. Mamy okres dość małego bezrobocia, więc kobiety może nie zawsze, czy kobiety, czy mężczyźni, ci, którzy, ale znowu, zawsze jest to nawet nie stereotypowo, ale statystycznie to więcej kobiet cały czas jednak zostaje z dzieckiem, to już ten powrót na rynek pracy jest łatwiejszy. Niekoniecznie do wymarzonego miejsca, ale jest łatwiejszy. Ja obserwuję też bardzo duży na przykład odsetek kobiet studiujących, bo mam przyjemność prowadzić zajęcia na studiach niestacjonarnych. Tam są kobiety, które już są matkami albo już nawet matkami dorosłych dzieci i wracają na studia. I to też pokazuje, że ich powrót do zawodu czy do czynnej pracy zawodowej odbywa się bardzo tak właściwie i mają możliwości rozwoju, jak również awansu w nowych miejscach pracy, które gdzieś sobie znalazły. Natomiast nie zawsze tak jest i to, co pan redaktor wspomniał, szczególnie wtedy, kiedy ktoś poświęca swoje całe życie, bo to są rodziny częstokroć wielodzietne, gdzie ta mama czy ten rodzic zostaje na wiele, wiele lat. Czasami to są dwie dekady, dzieci wychowuje i wtedy brakuje zupełnie czasu na to, żeby nadrobić ten czas pełny zawodowy.
1: A czy jest jakieś ekonomiczne wyjaśnienie dotyczące tego, albo czy w ogóle w Polsce kobietom bardziej opłaca się zostać w domu niż mężczyznom, kiedy pojawi się dziecko?
0: To wszystko zależy od profesji. Wszystko zależy od profesji, od sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, no bo jeśli jest sytuacja bardzo zła w firmie, u kobiety na przykład, no to pewnie lepiej jest pójść na ten urlop macierzyński, a mężczyzna, jeśli ma dużo lepszą posadę, dużo więcej zarabia, no to niech on wspiera całą, tylko właśnie, niech wspiera cały ten układ rodzinny, bo to jest rodzina, to jest też takie przedsiębiorstwo, jeśli już mówiłem tutaj o ekonomii, przedsiębiorstwo, które musi solidarnie dzielić się swoimi dochodami i swoimi zasobami. Natomiast w sytuacjach odwrotnych, no kiedy to kobieta ma bardzo dobre stanowisko i stabilną pracę, a mężczyzna niekoniecznie, no to warto odwrócić te role i wtedy faktycznie przekonać mężczyznę do tego, aby został z dziećmi. I to też jeszcze pytanie jest, czy ten mężczyzna potrafi, bo my wielokrotnie tutaj mówiliśmy o tym, kto. Pani czy pan, tylko czasami czy ma takie umiejętności manualne, ale również intelektualne. Nie każdy mężczyzna jest dobrym psychologiem, a do dzieci jednak to jest wymagalne, niezbędne i to jest zawsze dylemat, tak? Kto lepiej te dzieci wprowadzi w ten pierwszy etap, na przykład przedszkola.
1: No tak, bo taki etap przedszkola to sam wiem, bo przechodziłem przez to z córką rok temu. To jest dość spore wyzwanie, emocjonalne nie tylko.

0: Ale tutaj też wydaje mi się, że to uzupełnianie się wzajemne w relacji, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, właśnie w wychowaniu jest niezwykle ważne, żeby to wszystko pogodzić. Ale co w ogóle dzieje się, albo co może dziać się z podziałem obowiązków domowych, kiedy w rodzinie dziecko się pojawia? No bo wcześniej to wiadomo, no każdy coś tam zrobi, życie idzie dalej, mamy dużo czasu dla siebie. Kiedy dziecko na świat przychodzi, no to wszystko zaczyna się wokół dziecka kręcić. Jak to wygląda? Jak się zmienia wtedy życie?
1: Znaczy przede wszystkim nawet w sytuacjach, gdy właśnie młodzi ludzie nie mają długi czas dziecka, mają dużo więcej czasu dla siebie. Natomiast kiedy pojawia się dziecko, to odpowiedzialność zupełnie inaczej się dzieli, bo pojawia się młody człowiek, którym trzeba się zająć, bo on w tych przynajmniej pierwsze 3 lata życia, to z punktu widzenia ekonomii, no to jest ogromne wyzwanie, bo pojawia się dobro najcenniejsze, o które trzeba dbać. Trzeba w razie czego reagować, gdyby nie daj Bóg doszło do jakiejś choroby czy czegokolwiek po drodze, ale również trzeba je formować i emocjonalnie i tutaj wpływać na to, aby mogło się swobodnie rozwijać, więc ten obowiązek i te koszty, jak już żeśmy, znowu wracamy do kosztów, one są z reguły bardzo wysokie i one z czasem też niekoniecznie będą się zmniejszały, wręcz odwrotnie, bo potem będzie szkoła, będzie coś innego, więc idea jakby funkcjonowania ekonomicznego młodych ludzi, którzy weszli na przykład w związek małżeński i za chwilę pojawi im się dziecko i uświadamiają sobie dość późno to, no to jest duża szkoła życia i zarządzania, z obszaru zarządzania czasem, zarządzania swoimi zachowaniami i zarządzania całym gospodarstwem domowym, jak również zarządzania finansami, bo na wiele rzeczy ryzykownych już wtedy rodzice nie powinni sobie pozwalać, no bo kwestie chociażby zadłużania się, kwestie mieszkaniowe, no byśmy pewnie wiele mogli elementów tutaj na to nałożyć, bo dzisiaj chociażby problem mieszkaniowy wśród młodych małżeństw jest ogromny i to jest jeden z przyczynków do tego, że między innymi ta dzietność w Polsce nam spada. My mówimy dzisiaj o podziałach w domu. Pytanie jest, czy ten dom jest mój, czy ten dom jest wynajęty, czy to gospodarstwo jest prowadzone wspólnie gdzieś z rodzicami. Dzisiaj już się rzadziej prowadzi gospodarstwa wielorodzinne, bo wtedy byśmy jeszcze inaczej mogli powiedzieć o ekonomii, bo jest jeszcze instytucja babci i dziadka. I wówczas jedno i drugie z małżonków mogą iść do pracy, bo pojawia się osoba trzecia, która ma stałe źródło dochodu i zajmuje się dzieckiem.
0: To wszystko wiele elementów tak naprawdę składających się na kwestie, o których rozmawiamy. Zaczęliśmy od tej niewidzialnej pracy. Mówimy teraz o w zasadzie też ekonomicznych kwestiach posiadania dzieci, no ale ktoś mógłby zapytać, odkładając zupełnie na bok emocje, uczucia, odkładając na bok gdzieś no takie wstrzymywanie się przed zadawaniem kontrowersyjnych na przykład pytań, czy posiadanie dziecka się opłaca, panie doktorze?
1: Moim zdaniem bezwzględnie tak. My mamy i nawet nie powinniśmy wyceniać dziecka. Ja wielokrotnie walczę sam ze sobą, analizy czytam na temat właśnie wyceny, ileż to kosztuje set tysięcy, niektórzy nawet do milionów dochodzą wychowanie dziecka. No to może być raczej taki żart, bo dziecko jest dobrem najcenniejszym nie tylko dla rodziców, ale i dla społeczeństwa. Nie ma nic cenniejszego niż wymiana pokoleń. Jeżeli wychowamy odpowiednio nasze nowe pokolenia, to będzie nam się żyło też w starszym wieku dużo, dużo lepiej. Czy my posiadamy te dzieci, czy nawet ich nie posiadamy, bo inni je posiadają i wychowali je właściwie, to też nam się będzie żyło dużo lepiej z uwagi na to, że to będą bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy ekonomiści, bardzo dobrzy inżynierowie, którzy będą wspierać nasz dobrostan w naszym obszarze. Czy to będzie państwo, czy to będzie jakiś większy organizm. Także myślę, że każdy jak spojrzy z punktu widzenia ekonomii, to dzieci, czyli to młode pokolenie zastępowalne, no ma ogromny wpływ potem na konsumpcję, na rozwój, na produkcję. To wszystko wpływa pozytywnie na rozwój ekonomiczny państwa. Także bez dzieci państwo praktycznie się bardzo szybko stacza i musi wtedy być zastępowalność pokoleń jakaś inna. I to się dzieje. W Europie na przykład jest duża migracja z uwagi na ten mały procent zastępowalności pokoleń. My w Polsce też mierzymy się z tym, co nadchodzi, bo nigdy nie mieliśmy tak niskiego przyrostu naturalnego. Także
0: niecała minuta, panie doktorze. Na koniec zapytam, wracając do początku naszego spotkania, czy ta praca niewidzialna, od której zaczęliśmy

0: będzie coraz bardziej w następnych latach dostrzegana?
1: Myślę, że tak, bo my jesteśmy świadomi, jeśli ktoś będzie komukolwiek ubliżał, że siedział w domu i nic nie robił, no to jest absurdalne, bo w domu pewnie nie zastępują nas aż tak mocno maszyny. My musimy pracować wielowymiarowo, tak jak pan redaktor wspomniał, więc myślę, że wartość tej pracy będzie mierzona w sytuacjach, gdy będzie konieczność pokazania, że ona jest, musi być wyceniona, to pewnie i państwo zajmie się tym, aby usystematyzować pewne mechanizmy w celu zabezpieczenia dobrostanu tych, którzy pracują w domu, tak aby utrzymać dom i dzieci.
0: Doktor Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po I wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Już jutro po 12 w TDI. Polska na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia. Elektryki pokonają trudniejszą trasę do Morskiego Oka. Zaprzęgi konne nie znikną, ale zwierzęta będą miały lżej. Jak nie popełnić gafy na pierwszej randce? Jak wypaść naturalnie? I czy bycie singlem to coś złego? O tym w rozmowie z ekspertem od randkowania i nie tylko. Tylko dobre informacje po 12. Jarema Jamrożek. Zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 6 osób odniosło niegroźne obrażenia. PiS ogłosi nowy program. Rządzący upatrują w tym próbę odwrócenia uwagi od afery Zonda Krypto. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony powodem obawy o bezpieczeństwo. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Sześć osób lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego na Węgrzech. Jeszcze dziś poszkodowani wrócą do Polski.
2: Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Pojazd najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światło awaryjne, jednak kierowca jadący za nim ciężarówki z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. Lekko ranny został kierowca ciężarówki oraz 5 pasażerów autokaru. Uszkodzony autobus nie nadawał się do dalszej jazdy. Strażacy z Zola Agersek i ochotnicy z Zola Lwy zapewnili pasażerom schronienie w miejscowej hali sportowej. W oczekiwaniu na transport dwóch polskich księży odprawiło dla pielgrzymów mszę. Po pasażerów z Polski wysłano autobus zastępczy. To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia w Mezőkereszt też autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradę.

0: Powiedziałem 3. Zginęło 12 osób, a wiele zostało rannych. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Prawo i Sprawiedliwość chce zaangażować młodszych polityków w główne działania partii. No takie osoby ma być poszerzony m.in. sztab Przemysława Czarnka. Według nieoficjalnych ustaleń nowy plan programowy ugrupowania poznamy już w poniedziałek. Poseł PiS Karol Karski apeluje jednak o cierpliwość.
2: Dlatego będziemy przedstawiać to w poniedziałek, żeby wówczas podzielić się wszystkimi informacjami. Nie będę wychodził do przodu, więc pozostawmy to wszystko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: To próba odwrócenia uwagi od roli, jaką PiS odegrało w aferze Zonda Krypto, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
3: Tak de facto, bo Zonda Krypto jest największą aferą. Myślę, że Kaczyński dzisiaj ma ogromny ból głowy, dlatego że nazwał partię Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie działali wręcz odwrotnie do zamierzonego celu jakby swojej partii, więc nie wiem co ustalą, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle początek takiego naprawdę końca.
1: Posiedzenie PiS w sprawie nowego programu zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku, poinformowała Angelika Borys. Powodem są obawy o bezpieczeństwo jego uczestników, przekazała prezes związku. Nowy termin spotkania to marzec przyszłego roku. Pierwotnie zjazd miał się odbyć w połowie września. Wśród uczestników wydarzenia miał być m.in. Andrzej Poczobut. Działania Izraela na zachodnim brzegu mogą być uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości, ostrzega ONZ. Chodzi m.in. o przymusowe wydalanie Palestyńczyków z obozów dla uchodźców. Od początku roku siły izraelskie zniszczyły tam około połowy domów i zabiły ponad 100 Palestyńczyków, w tym 21 dzieci. Ponad 33 tysiące osób nie może wrócić do domów.
4: Przesiedlenia miały miejsce w styczniu i lutym ubiegłego roku. Siły izraelskie zniszczyły setki domów, uszkodziły drogi, odcięły wodę i prąd oraz uniemożliwiły dostęp pomocy humanitarnej do obozów dla uchodźców w Dżeninie, Nur Shams i Tulkarm. ONZ podkreśla, że do przesiedleń używano broni zaprojektowanej na wojnę, co spowodowało śmierć wielu bezbronnych osób. Sonda Shelabi, będąca w 8. miesiącu ciąży, została zastrzelona, gdy próbowała odjechać z obozu Nur Shams. W Tulkarm 10-letni Saddam Rajab, czekający na ojca, z którym miał iść do meczetu, został postrzelony w brzuch. 43-letni Ahmed Nimer Ash-Shayeb został postrzelony, gdy próbował opuścić Dżenin samochodem. W Dżeninie 2-letnia dziewczynka została śmiertelnie postrzelona w głowę przez izraelskich żołnierzy podczas kolacji z matką i ciotką. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Czytamy w nim, że trwa rosyjski atak powietrzny na teren Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Tak brzmi treść tego alertu. W kraju i za granicą wybrzmiały wersy Dziadów Adama Mickiewicza. Dramat romantyczny polskiego wieszcza był lekturą tegorocznego Narodowego Czytania z parą prezydencką. Jak co roku w inicjatywę włączyła się Biblioteka Śląska w Katowicach. Jak podkreśla jej dyrektor dr Artur Madaliński, Dziady to dzieło ponadczasowe.
5: Nie ma chyba nic bardziej kanonicznego dla zrozumienia polskiej duszy niż ten cykl mickiewiczowski. Dziady są o pewnej wspólnocie, która moim zdaniem ciągle w Polsce jest ważna, a to jest wspólnota pomiędzy żywymi a umarłymi.
1: W przyszłym roku lekturą Narodowego Czytania będzie Lord Jim Josepha Conrada, poinformował prezydent Karol Nawrocki.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Umiarkowany i silny wiatr daje się dziś wyjątkowo we znaki. Jego porywy będą się wzmagać zwłaszcza podczas burz, które wystąpią w północnej części kraju. Parasole przydadzą się także w innych regionach, bo tam może padać deszcz. Temperatura od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
6: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 70% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W północnej Polsce obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
6: Klimat. Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: 6 minut po godzinie 15 już mamy, tu Polskie Radio 24, sobota, 5 dzień września, przed nami kolejne tematy, ale a propos

0: po pogodę, o tej bieżącej sytuacji pogodowej w naszym kraju. Piszemy też więcej na portalu Polskiego Radia 24. Zapraszamy do czytania, ale przede wszystkim do słuchania naszej audycji, bo kolejny ważny temat, kolejna propozycja dla Państwa tym razem będzie o najnowszych zmianach w przepisach o mobbingu.
1: Kapitał i praca.
2: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Moim gościem jest profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie profesorze.
3: Kłaniam się pięknie.
2: A będziemy rozmawiać o mobbingu, o pewnych nowych rozwiązaniach, ale także praktycznie o tym, jak to wygląda w życiu. I zacznijmy zatem od takiej sprawy, której chyba trzeba się przyglądać właśnie na rynku pracy coraz częściej, czyli kwestii, ja myślę, zdrowia psychicznego w ogóle pracowników, bo to są to jest wyzwanie dla rynku pracy. Najprościej byłoby zacząć od pytania, dlaczego to jest wyzwanie oczywiście. Czy przypadkiem właśnie, i tu już bezpośrednio do mobbingu będziemy przechodzić powoli, czy przypadkiem nie przyczyniają się do tego właśnie relacje w miejscu pracy? Czyli z jednej strony może stres, ale z drugiej przede wszystkim nacisk, jakieś poczucie nierównego traktowania, rozmaite układy, jakieś wyróżnienia, nie wiem, ze względu na wiek, ze względu na płeć, ze względu na cokolwiek, ale coś, co jakby powoduje, że czujemy się nierówno i dlatego gorzej. To jakie to wyzwanie?
3: Pani redaktor zarysowała całe spektrum problemów, o których moglibyśmy także odrębnie rozmawiać na rynku pracy, ale zaczynając od początku, ja się w pełni zgadzam z tym, że od pewnego czasu jesteśmy bardziej uwrażliwieni na problemy dobrostanu psychicznego, bo myślę, że trochę w związku z pandemią też ujawniły się takie pewne słabości związane z funkcjonowaniem w środowisku pracy i takim uwrażliwieniem się na dobrostan psychiczny. O tym dobrostanie psychicznym też mówimy w kontekście młodych pracowników, którzy wkraczają na rynek pracy, tak zwane zetki, które wydają się bardziej dbać, ale też identyfikujemy, że są bardziej wrażliwe na te kwestie dobrostanu psychicznego, a więc to jest bardzo ważny, nowy aspekt, którego dotykamy i przypomnę, od pewnego czasu traktujemy ten dobrostan psychiczny, kondycję psychiczną pracowników jako jeden z elementów bezpieczeństwa i higieny pracy, więc pracodawca ma zobowiązanie do tego, aby w środowisku pracy dbać o ten dobrostan psychiczny i oczywiście tutaj możemy dość płynnie przejść do jednego z najtrudniejszych problemów, jaki może pojawić się w środowisku pracy, mianowicie do mobbingu.
2: No właśnie, to proszę mi pozwolić, teraz ja bym chciała zadać takie pytanie w tej kwestii, dlatego że partnerzy społeczni, oczywiście nie tylko, ale o nich tutaj rozmawiamy, w ostatnim czasie no sporo mówili o pewnych niezbędnych zmianach dotyczących mobbingu. To się właśnie z tym zdrowym środowiskiem pracy wiąże. No i to właśnie Lewiatan przypominał chociażby, tak, że liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów psychicznych rośnie o 15% rocznie. To na czym te niezbędne zmiany w regulacjach dotyczących mobbingu powinny polegać? Najpierw tak, kładę nacisk na słowo powinny. Czy powinny iść bardziej w kierunku zapobiegania czy karania? Bo to może być klucz.
3: To znaczy rzeczywiście kluczowym problemem jest zawsze zapobieganie, bo ja bym powiedział tak, mobbing oczywiście jest marginesem zjawisk niepożądanych, ale ze względu na ten drastyczny wpływ właśnie na kondycję psychiczną, a czasem nawet fizyczną pracowników, musi być takim przedmiotem przeciwdziałania. I kluczowy jest ten element związany z prewencją, bo oczywiście trzeba przeciwdziałać, trzeba zawsze reagować na wszelkie skargi, które nawet sygnalizują pewne zjawiska, które mogą być mobbingiem. Mogą mobbingiem nie być w konsekwencji, ale reakcja pracodawcy powinna być natychmiastowa. Natomiast my podkreślamy tak z punktu widzenia eksperckiego, że na pewno potrzebne są działania prewencyjne i one nie mogą polegać tylko na szkoleniu raz do roku, ale no, takie

0: stałej prewencji, czyli dostarczania informacji, być może telefonu zaufania, być może właśnie takich konsultacji psychologicznych, które pozwalają pracownikowi zwrócić się z problemem wtedy, gdy czuje jakiś dyskomfort w funkcjonowaniu w środowisku pracy, a po drugiej stronie jest odpowiedzialność pracodawcy. Odpowiedzialność za to, aby te relacje pracownicze nie narażały pracowników na jakieś problemy związane przecież nie tylko z relacjami przełożony pracownik, ale często w ramach współpracy między współpracownikami. A więc prewencja jest najważniejsza. Dopiero potem pojawiają się inne elementy związane chociażby ze skutecznymi formami reagowania pracodawcy i udrożnienia takiego mechanizmu zgłaszania tych problemów. I pod tym względem chcę podkreślić, że o ile tę nowelizację kodeksu pracy dotyczącą mobbingu, o ile pewne zmiany związane na przykład z nowo wprowadzoną definicją mniej się nam podobają, bo one idą trochę opak w stosunku do dorobku orzeczniczego ponad 20 lat funkcjonowania w kodeksie pracy tych przepisów, to to, co się podoba, to właśnie postawienie na stałe monitorowanie i przeciwdziałanie, które zostało podniesione do rangi takich elementów nazywanych we współczesnej organizacji, we współczesnych firmach taką polityką compliance, a więc stałą polityką monitorowania i przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym.
1: Ja bym chciała teraz o te rzeczy tak trochę szczegółowo dopytać, ale jeszcze, jeszcze wcześniej. Używał pan takich słów, trochę słów kluczy, czy słów, które należałoby pewnie rozwinąć. Mianowicie tak, najpierw powiedział pan o odpowiedzialności pracodawcy. Ja rozumiem, reprezentuje pan Konfederację Lewiatan, a więc firmy, które stosują dobre praktyki, czuwacie nad tym, myślicie o tym, szkolicie, nie wiem, sprawdzacie i tak dalej, i tak dalej. Są to pewnie no, większe firmy, albo może powiem tak, bardziej świadome firmy. Czy myśli pan, że również w kilkuosobowym podmiocie, który pewnie nie jest u was zrzeszony, w małej firmie, w małej miejscowości, taki pracodawca podchodzi do kwestii swojej odpowiedzialności w kontekście mobbingu? To znaczy on myśli, że ja powinienem być na tyle odpowiedzialny za swoich pracowników, żeby przypadkiem nie być mobberem, bo to dobrostan psychiczny moich pracowników w jakiś sposób narusza. Wierzy pan w to? Ja może tak zapytam.
0: W jakim stopniu wierzę, bo oczywiście trzeba budować świadomość.
1: Klucz w jakimś stopniu,
0: ponad
1: rozumiem.
0: 20 lat doświadczeń naszych wskazuje, że no, te standardy w relacjach pracodawca-pracownik znacznie się poprawiły. Oczywiście duże firmy rozwijają, tak jak pani redaktor powiedziała, różne polityki, prowadzą stale szkolenia. W małej organizacji te nakłady nie są tak, można powiedzieć, regularnie ponoszone.
1: Szkoda na to pieniędzy takiemu małemu pracodawcy, chociażby, nie mówiąc o świadomości. Co z świadomości jednak nie ma?
0: Ale świadomość też, że zjawisko mobbingu rzadziej występuje w tych małych organizacjach. To mogą być działania niepożądane, dyskryminacja, które często się wiążą z tym, że te zachowania są niewłaściwe. Natomiast mobbing częściej występuje w tych organizacjach, w których no, można powiedzieć, że rozstanie z pracownikiem jest trudniejsze, bo tam się nie zwalnia i wtedy ujawnia się taki mechanizm wypychania współpracownika bądź pracownika z organizacji. No, nie bez przyczyny częściej mobbing zdarza się w instytucjach publicznych niż w sektorze prywatnym.
1: Tak, tak, to tak macie państwo takie badania, które to pokazują, że bardziej w instytucjach
0: tak,
1: publicznych?
0: Wiele badań pokazuje, że mobbing jest charakterystyczny przede wszystkim dla tych organizacji, w których złożona struktura chroni jak gdyby pracownika.

0: rozwiązaniem stosunku pracy i tak. Ujawniają się takie mechanizmy wypychania tego pracownika. Oczywiście nie można uogólniać. To są badania, które pokazują, w jakich organizacjach najczęściej się zdarzają takie działania niepożądane.
1: Jasne, ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział. No oczywiście dziękuję za szczerość, bo to było szczere podejście, że jak nie można go zwolnić, to go się w jakiś sposób wypycha, na przykład go mobując tutaj, on sam, że tak powiem, się usunie. No trochę tak to jest pewnie, no chyba, że będzie walczył oczywiście. No dobrze, ale powiedział pan jeszcze taki, użył pan jeszcze takiego innego sformułowania w poprzedniej swojej wypowiedzi, zgłaszanie problemów. No to ja chciałam właśnie zapytać. Myślę, że to może się wiąże z tymi dużymi strukturami. Na czym polega, o co chodzi w tak zwanej dobrej komunikacji, bo o tym przy mobbingu też się często mówi, że jest potrzebna dobra komunikacja z przełożonym lub ze współpracownikami i jej brak właśnie jest jako ta częsta przyczyna mobbingu wskazywany.
0: Znaczy przede wszystkim pamiętajmy, że to, co jest kluczowe z punktu widzenia przeciwdziałania, efektywnego przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w tym mobbingu, jest jasna procedura zgłaszania tych działań niepożądanych. Pracownik, jeżeli wie do kogo się zwrócić i zwraca się za każdym razem, jeśli pojawia się problem, no powoduje, że ta organizacja jest mniej narażona na, no, można powiedzieć, rozwijanie się takich zjawisk, ponieważ organizacja może spore zareagować na takie zjawiska niepożądane. Te procedury są bardzo różne. W niektórych firmach to jest mąż zaufania, który przyjmuje takie zgłoszenia. W innych to jest specjalna komórka w dziale HR, gdzie można się zgłosić. Ale są firmy na przykład, które korzystają z takiej zewnętrznej usługi, na przykład telefonu zaufania, psychologa, który odbiera w określone dni telefony od pracowników i przygotowuje tej firmie raporty, zwracając uwagę, czy te działania niepożądane to jest raczej taki przejaw dyskryminacji albo złych relacji międzyludzkich, czy to są poważniejsze tematy, którymi się natychmiast trzeba zająć. A więc jeszcze raz podkreślę, taki stały mechanizm i miejsce, w którym można zgłosić swój problem i zaufanie pracowników też do tego miejsca czy osoby. Także no, to nie będzie takie pukanie do zamkniętych drzwi, ale rzeczywiście będzie reakcja. To jest kluczowy element takiej efektywnej prewencji i właściwego reagowania na wszelkie zjawiska niepożądane. Ja celowo określam, posługuję się tym bardzo pojemnym określeniem zjawiska niepożądane, bo to może być zarówno dyskryminacja, jak i mobbing, jak i łamanie zasad współżycia społecznego. Bo bardzo często te działania mobbingowe rozpoczynają się od konfliktu, na przykład między współpracownikami. I później ten konflikt nierozwiązany i funkcjonowanie tych dwóch pracowników w tym samym miejscu powoduje, że ten konflikt narasta i ze zwykłego konfliktu, takich ugarczek słownych, przeradza się w naprawdę poważny problem nękania współpracownika, krytykowania, plotkowania na jego temat, próby izolowania i innych tych przejawów, które prowadzą później do rozstroju zdrowia tego pracownika, zaniżonej samooceny, wreszcie później problemów psychicznych związanych na przykład z depresjami, a to się przekłada na cały układ wegetatywny i później są długotrwałe zwolnienia, rozstrój zdrowia, no problemy w pracy, problemy w domu i tak dalej. Moglibyśmy mówić o anatomii no takim, można powiedzieć, mechanizmie rozwoju.
1: No jasne, no to jest też nieopłacalne dla pracodawcy gdzieś na końcu drogi i te zwolnienia i te problemy. Oczywiście dobrze, ale teraz tak. W nowych tych przepisach antymobbingowych, tak one w czerwcu były uchwalone, wprowadzone ciekawe, właśnie taki pan wspomniał o tym, ja bym chciała jeszcze o tym zapytać, bo niektóre to jest ciekawe rzeczy są. Zmienione definicje. I tutaj samego mobbingu, jest mowa o mobbingu bez intencji, czy na przykład nękania właśnie pojęcie. Wyjaśnijmy proszę o

0: o co chodzi. Przede wszystkim w tym mobbingu bez intencji. To znaczy, że ktoś może mobbować kogoś, nie mając na celu jego mobbowania. No i co to jest, nękanie?
1: To jest właśnie jedna z kontrowersji, która ja uważam, że jest bardzo ryzykowna. Oczywiście można ją wytłumaczyć praktycznie, ale przypomnijmy, że dziś mobbing jeszcze w obowiązującym stanie prawnym, mówię o tych przepisach z 2003 roku, które funkcjonują już ponad 20 lat. Mobbing jest traktowany jako celowe działanie. Tutaj odchodzimy od tego, dopuszczając zjawisko, w którym mimo, że nie ma na przykład współpracownik czy przełożony intencji mobbowania, to jednak de facto dopuszcza się zjawiska takiego jak mobbing. A tutaj właśnie wchodzi w grę takie subiektywne odczucie. I to jest bardzo trudne, bo można powiedzieć, że dla jednego pracownika będzie na przykład takie, nazwijmy to, chamskie reagowanie przełożonego czy współpracownika właśnie łamaniem zasad współżycia społecznego, a drugi, ten szczególnie wrażliwy, będzie to odczuwał bardzo osobiście i będzie to prowadziło do tego, że on wpadnie w depresję i będą mu rozpoczną się te wszystkie elementy charakterystyczne dla mobbingu, a więc wzrostu zdrowia psychicznego.
0: No tak, ale ja przepraszam, że wejdę w słowo, panie profesorze, ale no chyba nie można usprawiedliwiać jakby takiego postępowania, które jest postępowaniem nagannym, bo rozumiem, że jak pan użył słowa chamskie, to uznamy, że ono jest naganne, tym, że dla jeden jest większym wrażliwcem, a drugi mniejszym. Ono jest po prostu obiektywnie naganne. Obiektywnie niegrzeczne, obiektywnie chamskie, obiektywnie izolujące pracownika, obiektywnie traktujące go gorzej i tak dalej, więc kwestia intencji chyba jest wtórna.
1: Kwestia intencji tak samo kwestia odpowiedzialności, znaczy łamanie zasad współżycia społecznego jest przesłanką do ukarania pracownika za łamanie tych przepisów, ale czy możemy w takim stanie faktycznym, o którym powiedziałem, powiedzieć, że ten współpracownik chciał mobbować drugiego pracownika. Ja tu mam pewne wątpliwości, bo jego celem nie było nękanie tego pracownika, tylko było to zachowanie naganne, które należy każdej organizacji ukarać, ale to było raczej łamanie zasad współżycia społecznego.
0: A jakby to robił szef? Bo ja myślę, że mobbing jest częstszy w tej relacji.
1: Aby tego pracownika poddać mobbingowi.
0: A jak to byłby szef? Bo to jest częstsza relacja chyba, wydaje mi się, aniżeli pracownik
1: znaczy,
0: z pracownikiem. Nic to nie zmienia, tak?
1: To znaczy, nie zmienia. Pamiętajmy, że mobbing ma kilka przejawów. Może dotyczyć stosunków przełożony pracownik, może dotyczyć stosunków między współpracownikami, też się bardzo często zdarza, ale jest też mobbing, który polega na tym, że pracownicy mobbują swojego przełożonego. To są wszystko zjawiska, które występują.
0: Nie słyszałam o takim przypadku, ale być może występują. Tak, ja po prostu nie słyszałam.
1: Mógłbym pokazać kilka orzeczeń, które pokazują to, zwłaszcza się zdarza w sytuacji, kiedy z grona współpracowników zostanie wybrany przełożony, który nie jest akceptowany przez pozostałych współpracowników. I swojego szefa na przykład pracownicy poddają takim działaniom niepożądanym.
0: Jasne. Panie profesorze, ale ja chciałam zapytać o życie. Jasne. Ja chciałam jeszcze zapytać o życie trochę, żebyśmy zdążyli. No bo wiemy przecież, że mobbing w praktyce wykazać jest bardzo trudno. No nie ma świadków przede wszystkim. Wszyscy się boją po prostu, szczególnie w tej relacji, kiedy jest szef podwładny, w tej relacji. Szczególnie wtedy wszyscy się boją, no, coś powiedzieć przeciwko szefowi, jeżeli oni pracują, tak? Jeszcze w tym miejscu. Jeśli już nie pracują, stają się mało wiarygodnymi świadkami, no bo sami zostali zwolnieni, więc mogą się teraz mścić, mówiąc zupełnie banalnie. No więc sprawa jest trudna, tak? Znaczy orzeczenia sądowe chyba dowodzą tego, no bo sądy stwierdzają mobbing i zasądzają odszkodowanie w zaledwie około 5% spraw. No to pracownik często ma po prostu dość. Sam się

0: zwalnia, czyli to, co pan mówił, wypchnięcie się udało, albo nie wiem, gdzie na długie zwolnienie lekarskie, a potem i tak musi odejść z pracy, bo dostanie wypowiedzenie. Czy tu czegoś nie należałoby zmienić i czy może odwrócenie procesu dowodowego, bo taka jest też propozycja w tych zmianach, coś zmieni?
1: Znaczy, znowu wrócę do początku naszej rozmowy. Ja bardzo mocno wierzę, a to jest poparte także praktyką, bo uczestniczyłem w wielu takich postępowaniach wyjaśniających, czy występuje zjawisko mobbingu, czy też nie. I powiem tak, mimo bardzo złożonych czasem spraw i wielu nagannych zachowań, bardzo często jednak okazuje się, że przesłanki nie wskazują, że był to mobbing, a raczej konflikt, który, za którym stały różne zachowania, które należało piętnować. Natomiast no, mobbing, przypomnijmy, definiowany jako to działanie celowe, nastawione na nękanie pracownika i izolowanie go, które wywołuje rozstrój zdrowia tego pracownika, no był, pojawiał się niesłychanie rzadko, ale chcę i stąd pewnie też ta statystyka orzecznictwa. Stąd częściej wskazywał na różne działania niepożądane, na dyskryminację, aniżeli na mobbing. Ale chcę powiedzieć, że w tej masie, nawet jeżeli mamy do czynienia z jedną, dwoma, tym małym odsetkiem spraw, to ze względu na drastyczność tego zjawiska należy z nim walczyć.
0: No dobrze, to teraz zapytam o tą drugą część, o którą pytałam, z tym procesem dowodowym. Czy to ma polegać teraz na tym, że to pracodawca będzie dowodził, że mobbingu nie było, a nie pracownik, któremu, jak powiedziałam, brak świadków, ma dowodzić, że mobbing był?
1: To znaczy, no, proces dowodowy jest bardzo skomplikowany. Ja akurat uważam, że dzisiejszy stan prawny był bardziej efektywny, bo wskazanie, przerzucenie ciężaru dowodu na pracodawcę, który ma się tłumaczyć, że to zjawisko nie występowało, jest trudny wobec braku przedstawienia na przykład odpowiednich środków dowodowych. Dzisiejszy stan mówi tak, musi przedstawić środki dowodowe, to mogą być nawet nagrania, które pracownik zrobi, ale jednak wskazujące, znaczy definiujące konkretne sytuacje. No, wyjście od tego,
0: musiałby biegać z tym telefonem
1: ja
0: i nagrywać.
1: Teraz udowodnienie, że tak nie było, oznacza bardzo trudną sytuację procesową, bo oznacza, że no, pracodawca będzie musiał wymyślać, czy zidentyfikować te wszystkie sytuacje, a następnie pokazać, że jego działania, czy działania no, współpracownika, nie miały takiego.
0: Szczerze mówiąc, nie zgadza mi się to z brakiem, jeżeli do tego dołożymy brak intencjonalności działania, to to się rzeczywiście mocno wyklucza, tak? Jeżeli dołożymy brak intencjonalności, to logicznie to się mocno wyklucza. Jasne, jeszcze tylko jedno króciutkie pytanie na zakończenie, bo tutaj jest też mowa w nowych przepisach o przeniesieniu odpowiedzialności na jakby bezpośredniego sprawcę. To chodzi, rozumiem, o sytuację, żeby za mobbing konsekwencje, na przykład finansowo, odszkodowanie, nie ponosiła firma jako taka, tylko rozumiem bezpośrednio mobber. Czy tak ma to działać?
1: Tak, i to jest dobre rozwiązanie. Znaczy już w poprzednim stanie prawnym zdarzały się takie roszczenia pracodawcy wobec mobbera. Tutaj zostało to nazwane i to jest jeden z ważnych elementów prewencji. Czyli na przykład menadżerze, współpracowników, pamiętaj, że twoja odpowiedzialność nie kończy się na tym, że pracodawca rozwiąże z tobą stosunek pracy, jeśli jesteś tym mobberem, sprawcą tych wszystkich działań przeciwko swojemu współpracownikowi lub pracownikowi. Będziesz także odpowiadał finansowo za wszystkie zadośćuczynienia. zwolnienia.

0: które sąd zasądzi, pracodawca je pokryje i pracodawca...
1: Ty potem będziesz musiał mu zwrócić. To rozumiem. Dokładnie. Rozumiem, że to samo ma pan na myśli. Będę się ciągle upierała przy tym, jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła relacji szef-pracownik. Czyli ten szef, który byłby moberem, przyjmijmy tę częstszą sytuację, będzie też musiał te środki zwrócić. Dziękuję uprzejmie za tę rozmowę. Profesor Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na kolejną audycję Kapitał i Praca za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kapitał i Praca.
3: Reklama. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Kreml jak powietrza potrzebuje nowych żołnierzy. Na froncie brakuje kadr, sprzętu i zapasów. Światowe wywiady, centra analityczne i eksperci wojskowi są przekonani, że Władimir Putin wkrótce ogłosi jakąś nową formę mobilizacji. Przerażeni Rosjanie w wieku poborowym uciekają za granicę, a rosyjski dyktator mówi, że nie będzie żadnej mobilizacji, że to kłamstwa i informacyjne ataki na jego kraj. O tym wszystkim już dziś o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski. Zapraszam Państwa. Proszę słuchać.
3: Autopromocja.
9: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 i mamy 34 minuty po godzinie 15, a przed nami niezwykle aktualny temat, bo dotyczący edukacji, systemu edukacji, bo przecież początek roku szkolnego już za nami. No i też wiele zmian się z tym wiąże, ale w ogóle jak ten system dzisiaj funkcjonuje? Bo z jednej strony cały czas jest coś poprawiane, są jakieś nowe kierunki dotyczące tego programu dla uczniów poszczególnych klas na różnych etapach systemu edukacji, ale czy ten system potrzebuje jakiegoś wyłomu? Może konkurencji, a może po prostu realnej alternatywy, która ten system też uzupełni. To właśnie o tym będzie ta rozmowa.
3: Gość Polskiego Radia 24.
9: A w naszym studiu goście Antonina Janowska, uczennica Szkoły w Chmurze. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, bardzo mi miło.
9: I pan Michał Cieśla, rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze. Dzień dobry również.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Ta Szkoła w Chmurze, no to myślę, że pytanie samo się nasuwa wśród pewnie części naszych słuchaczy. Czym ona w ogóle jest? I przepraszam, ale od pana Michała zacznę.
11: Szkoła w Chmurze to takie rozwiązanie, które trochę jest znane pod nazwą edukacji domowej. To jest dokładnie spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. To wcale nie trzeba zamykać ludzi w domach, żeby to była edukacja domowa. Chodzi o to, żeby nie musieli uczyć się w szkolnych murach. I mogą ten czas wykorzystać do tego, żeby realizować swoje pasje, a my dajemy im wsparcie. Wsparcie w postaci platformy, ale także nauczycieli, którzy mogą przygotować ich do egzaminów, ale także do różnych wyzwań w życiu.
9: Teraz na panią Antoninę spojrzę i zapytam. To też w zasadzie dość oczywiste pytanie, które samo w sobie się nasuwa. Dla jakiego ucznia Szkoła w Chmurze jest rzeczywiście lepszym rozwiązaniem niż ta szkoła tradycyjna?
10: Nie wiem, czy da się na to pytanie tak odpowiedzieć jednolicie. Nie wiem, czy dla jednego konkretnego. Myślę, że mamy u nas duże spektrum uczniów od osób, które gdzieś... coś im się nie sprawdzało w tej szkole stacjonarnej, od osób, które po prostu mają dużo jakichś zajęć poza szkołą i potrzebowały więcej czasu. Ale myślę, że to, co cechuje dużą część z naszych uczniów, tak patrzę po sobie i po moich znajomych, to jest to taka pewnego rodzaju samodzielność.
9: A na którym etapie edukacji u pani pojawił się ten pomysł Szkoły w Chmurze? Czy to było od samego początku, czy w jakiej

0: jakimś późniejszym etapie. No i tutaj kolejna rzecz, która się pojawia. Skąd ta decyzja w ogóle się pojawiła?
1: U mnie ta decyzja była trochę bardziej złożona, bo zaproponowała mi to moja mama. Byliśmy na etapie takim, że moi rodzice dużo podróżowali, a ja i tak przez swoje różne zajęcia tam i zainteresowania aktorskie dużo opuszczałam szkoły i nieraz miałam tak, że miałam rok, w którym nie było mnie 2 miesiące w szkole, więc potem musiałam to wszystko nadrabiać, nauczyciele mieli pretensje i po prostu się to wszystko nakładało i moja mama tak zaczęła sobie szukać jakichś alternatyw. No i znalazła, że jest coś takiego jak edukacja domowa. Zaczęła szukać szkół. Znalazła szkoła w Murze i jako pierwsza przepisała się moja siostra, bo ja raczej też jestem osobą, która jest jakoś tam aktywna społecznie. Ja na początku to powiedziałam, że nie, ja w ogóle to sobie tego nie wyobrażam, że ja potrzebuję mieć tego codziennego kontaktu z ludźmi, z klasą. A potem po roku, jak zobaczyłam, jak moja siostra się uczy, uznałam, że no dobra, spróbuję. I przepisałam się w 8 klasie szkoły podstawowej. I na początku to miało być tylko takie na rok, przygotuję się do egzaminu 8 klas, a potem do liceum już na pewno pójdę stacjonarnego, ale na tyle mi się to spodobało, że zostałam całe liceum i aktualnie zaczynam 4 klasę, więc już zaraz kończę.
0: No tak, to coraz bliżej mety i tak widzę po uśmiechu, że chyba pozytywnie ocenia pani tę swoją decyzję wspólnie z rodzicami podjętą.
1: Tak, pozytywnie. Jakby nie była pozytywna i bym nie była zadowolona, to wróciłabym do szkoły stacjonarnej, ale obecnie sobie tego już nie wyobrażam.
2: My nikogo nie zmuszamy i nie trzymamy na siłę w naszej szkole.
0: No właśnie, to tego też dotknijmy, bo w ogóle czym jest ta szkoła w Chmurze? Ja przed rozpoczęciem naszej rozmowy mówiłem o tym, czy dzisiejszy system edukacji potrzebuje konkurencji albo takiego wyłomu w tym wszystkim, co funkcjonuje, czy raczej takiego uzupełnienia merytorycznego. I czym wy jesteście? Czym jest szkoła w Chmurze? Czy to jest alternatywny model edukacji, czy raczej wentyl bezpieczeństwa dla osób, które nie odnajdują się w tym tradycyjnym systemie?
2: W pewnym sensie jest alternatywą, jeżeli patrzymy na to, że nie jest to takie tradycyjne chodzenie do szkoły, która jest budynkiem murowanym, siedzenia w klasie na lekcjach i robienia różnych rzeczy co 45 minut. To w pewnym sensie jest alternatywa, ale ja wolę rzeczywiście patrzeć na to jako uzupełnienie i wsparcie wszystkich tych, którzy potrzebują, żeby uczyć się inaczej. Dzięki zdobyczom neurodydaktyki wiemy, że 45 minut to nie jest wystarczający czas na to, żeby się nauczyć jakiegoś przedmiotu. I wszyscy, którzy chcą podchodzić do tego, żeby uczyć się blokowo, co jest jakby standardem u nas, mogą wybrać ten model edukacji. I to zarówno mogą być osoby, które potrzebują swojego własnego tempa do tego, żeby po prostu na spokojnie wszystko zrozumieć, ale także ci, którzy myślą bardzo szybko, łapią w lot i po prostu się nudzą w takiej szkolnej ławce. Więc zarówno ci wybitni, jak i ci, którzy potrzebują trochę więcej czasu, mogą się odnaleźć w tym modelu, aczkolwiek ważne jest to, że to nie jest model dla każdego, bo my nie mamy żadnego nauczyciela, który stoi nad tobą i czy na pewno coś tam przygotowałeś, czy przeczytałeś, co tam było w tej lekturze. Ty musisz sam mieć sobie taką motywację do tego, żeby razem z tą wolnością wziąć odpowiedzialność za swoją naukę. I rzeczywiście na tym początkowym etapie w szkole podstawowej to tej odpowiedzialności dużo jest u rodziców, ale już w liceum to nasi uczniowie sami pokazują, że są menedżerami swojego czasu i potrafią dobrze nim zarządzać.
0: To tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy też o systemie edukacji i tak jak ja dzieliłem się swoimi wrażeniami, że nie wróciłbym raczej czy do podstawówki, czy do gimnazjum, czy do liceum, to tak wróciłbym na studia. Ale właśnie na studiach ten system edukacji trochę opiera się już na takiej odpowiedzialności studenta za samego siebie, to znaczy chcesz się uczyć, to się uczysz, zdajesz, nie zdajesz, piszesz poprawkowe egzaminy i tak dalej, i tak dalej. Ale to Antonina, ja zastanawiam się, jak u ciebie wyglądała ta motywacja w takim razie? Czy ona wychodziła bardziej od ciebie? Czy na pewnym momencie zaczęła wychodzić bardziej od ciebie? Czy od rodziców?
1: To znaczy na pewno jak przeszłam do samej szkoły, to od mojej mamy i od mojej siostry otrzymałam dużo wsparcia. Nie czułam, że jestem pozostawiona w tym sama. No bo jednak jest to duża zmiana, to jest zdecydowanie inne niż taka szkoła stacjonarna, ale potem po czasie jak moja mama zobaczyła, że ja już się uczę, daję sobie radę, to dała mi tą taką trochę wolność i czuwała cały czas nade mną, że jeśli będę potrzebowała z czymś pomocy, to mogę przyjść, ale tak naturalnie się trochę w to wdrożyłam. Ale jeśli chodzi z tą motywacją, to ja trochę tak rozróżniam to bardziej z samodyscypliną, bo z tą motywacją to jest tak różnie. Nie zawsze ją mamy i trzeba się trochę nauczyć rozróżniać to, kiedy rzeczywiście już jesteśmy tak zmęczeni, że już nie dam rady, no jestem zmęczona po prostu, potrzebuję odpocząć, kiedy po prostu trochę nam się nie chce, bo nie jest to jakiś dla nas interesujący temat, no ale jednak z tyłu głowy mam, że muszę do tego usiąść, no bo

0: jeśli ja sama siebie, że tak to ujmę, trochę nie przecisnę, to po prostu się tego nie nauczę.
1: Dobrze się nauczyć właśnie takiego podejścia do samego siebie, żeby wykrzesać z siebie te możliwości, dodatkową motywację, ale myślę też, że warto zaznaczyć, że czasami do takiego słabszego dnia, do braku ochoty też mamy prawo. I Szkoła w Chmurze wychodzi temu naprzeciw?
2: Szkoła w Chmurze jest fantastycznym rozwiązaniem, które współgra z zdobyczami intelektualnymi neurodydaktyki. My już doskonale wiemy, jak działa mózg, że o różnych porach, w różnych etapach rozwoju mamy większą aktywność, zdolność poznawczą, kognitywną. I tak, Szkoła w Chmurze jest takim rozwiązaniem, czy w ogóle edukacja domowa jest takim rozwiązaniem, w którym możesz w dowolnym momencie, który jest dla ciebie dobry, sięgnąć po dane zagadnienie i przygotować się. On jest bardzo podobny do studiowania, bo rzeczywiście w edukacji domowej zdaje się egzamin roczny, pisemny i ustny z danego przedmiotu. I to, kiedy ty się przygotujesz do tego egzaminu, zależy od ciebie. Ale musisz się przygotować, no bo to nie jest tak, że okej, to przeczytałam, ktoś to sprawdzi. I sprawdzi to nauczyciel w czasie egzaminu. I tak jak powiedziałem, on jest zarówno pisemny, jak i ustny, więc ta formuła studiowania jest bardzo bliska.
1: Ale to a propos tego, jak takie egzaminy w ogóle wyglądają, no bo ja się zastanawiam, kiedy siedzimy, no właśnie, jak taki egzamin w ogóle się odbywa? Czy trzeba się pojawić w jakimś konkretnym miejscu? Czy nadal to się odbywa zdalnie? A jeśli zdalnie, to czy są jakieś zabezpieczenia, na przykład przed skorzystaniem z telefonu albo podpowiedzi suflera, który być może w danym pokoju się znajduje, Antonina?
0: U nas są obecne dwie formy. Można zdawać online albo stacjonarnie. No i tak jak mówię, jest pisemny i ustny i łączymy się i na pisemnym, i na ustnym, obowiązkowo na kamerkach. Na ustnym także pokazujemy pokój, pokazujemy tam, czy mamy notatki, udostępniamy swój ekran, czy tam nie ma różnego rodzaju, powiedzmy, nie wiem, tak jak czatów GPT, o którym się teraz dużo mówi, czy sztucznej inteligencji. No i tak z mojej perspektywy mamy i ten pisemny, no ale potem jest ten ustny i wiele osób, tak jak ja rozmawiałam na przykład z osobami z szkół stacjonarnych, to jak usłyszało, że tam jest egzamin ustny, to jest to trochę dla nich stresujące, bo jednak w tej szkole stacjonarnej mamy głównie sprawdzian, czyli sprawdzian, kartkówka, czasami jakaś rozprawka, praca i tych form takich wypowiedzi, że trzeba o czymś opowiadać przez 15 minut na jakiś dany temat, no to było to dla wielu osób stresujące. Z mojej perspektywy ja lubię opowiadać i rozmawiać, więc bardzo fajnie mi się tak rozmawia z nauczycielem po prostu na jakiś temat.
1: Co cię najbardziej zaskoczyło, tak dopytam jeszcze a propos wejścia w ogóle w taką szkołę w chmurze?
0: Ja myślę, że nie zaskoczyło mnie dużo rzeczy, ale to ze względu na tą pozycję, w której byłam, że ja obserwowałam już przez cały rok, jak moja siostra działa w tej szkole i mogłam patrzeć i już tak trochę wszystko znałam, więc trudno mi jest powiedzieć jakąś jedną rzecz, która mnie zaskoczyła, ale o, na pewno zaskoczeniem było duże to przejście w tym pierwszym miesiącu, że ja zauważyłam, jak dużo mam teraz czasu i trochę taka myśl, że muszę tą naukę jakoś rozłożyć, ale jednocześnie zaczęłam to rozkładać i mówię, zostaje mi ten czas i co ja mam teraz robić, że to było takie aż po przejściu z tej szkoły stacjonarnej aż nierealne, że ja jestem w stanie opanować materiał w tam 3 godziny, które bym w szkole musiała być od 8 do 15.
2: Ja nie chciałbym opowiadać odpowiedzi, ale kilka godzin temu byliśmy na TEDxie, gdzie z Stosią opowiadaliśmy o różnych wyzwaniach edukacyjnych i może to dla ciebie było oczywiste, że będziesz rozmawiała z premierem i z najważniejszymi osobami w państwie, ale może to jednak takie nie jest.
0: Jeśli nawiązujesz do kawiarni.
2: Tak.
0: Tak, no to rzeczywiście jest dużym zaskoczeniem, bo mamy teraz u nas taki projekt, który się nazywa Chmura nad Polską. Jest to projekt, w którym jeździmy i otwieramy kawiarnię z uczniami z naszej szkoły, ale nie otwieramy tej kawiarni tam gdzieś po prostu w Polsce, tylko na różnych dużych konferencjach, między innymi w Karpaczu, Krynicy, na Impakcie, Mikołajkach. I tam otwieramy naszą kawiarnię, ale oprócz tego, że serwujemy kawę, to rozmawiamy z gośćmi, którzy tam są i opowiadamy o edukacji. No a przy okazji mamy, no dla mnie to jest niesamowite, że po prostu mogę pojechać na taką konferencję i porozmawiać z tyloma ciekawymi ludźmi z naszego kraju. No już nie mówię nawet o politykach, ale o różnych ekspertach.
1: Czyli jest to na pewno szansa na dodatkowy rozwój, ale też mam wrażenie taką normalność w funkcjonowaniu, to znaczy uczenia się

konkretnych po prostu rzeczy, jeżeli chodzi o naszą późniejszą codzienność. No bo czym różni się pojechanie na taką konferencję, kwestia tej kawiarni od tego, żeby na przykład

0: żeby je rozwijać. No i dlatego z takim powodzeniem odnajdują się tu sportowcy, aktorzy, ci, którzy mają czas na to, żeby realizować swoje pasje, ale także ci, którzy chcą naprawdę pokierować swoją karierą naukową. Ja tutaj wysyłam pozdrowienia do Marysi, która jest chyba jedną z najmłodszych obecnie odkrywających kosmos. To ona wymyśliła, żeby planetoida, którą niedawno odkryli nasi uczniowie, nazwać imieniem profesora Wolszczana. I to jest naprawdę miejsce do różnorodnych pasji. Czym się to różni? No nie masz obowiązku do tego, żeby do tej szkoły iść. Możesz wszystko. No i z tą możliwością to rzeczywiście, czy wybierzesz dobrze, to rzeczywiście jest też duże wyzwanie do tego, żeby wybrać dobrze, ale tutaj i z pomocą są i rodzice, którzy są rzeczywiście odpowiedzialni w tym modelu za edukację swoich dzieci, ale także cały sztab naszych ludzi, czyli psychologowie, nauczyciele, warsztatowcy, którzy inspirują do tego, żeby rozwijać to, co jest zapisane w podstawie programowej. No bo z jednej strony są karty pracy, a z drugiej strony jest prawdziwe życie.
1: To o tym prawdziwym życiu sobie też porozmawiajmy, pewnej weryfikacji, no bo ktoś słuchając naszej rozmowy, czy uczniowie, czy dorośli mogą pomyśleć, ale to w takim razie przepisujmy się do tej szkoły w chmurze i będzie super i będzie o wiele lepiej niż w tradycyjnym systemie edukacji. Natomiast kwestia matur na przykład tutaj też przynosi dość być może kontrowersyjne dane, ale to za moment sobie rozstrzygniemy. 8 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała te wyniki matur. W mediach społecznościowych, portalach branżowych oczywiście, czy lokalnych, no pojawiały się już te rankingi dotyczące większej ilości szczegółów, zestawienia, na przykład matury w Wielkopolsce zdało w tym roku 78,5% uczniów. W Polsce to jest 81,1%. No i teraz jedna grupa maturzystów jest wskazywana jako ta wyróżniająca się, to znaczy ci, którzy uczęszczają do szkoły w chmurze. Matury zdało zaledwie 51,5% jej absolwentów. Z czego to wynika?
0: My pytamy naszych uczniów, z czego to wynika, bo sami się zastanawiamy, jak jest. I w tym roku rzeczywiście jest tak, że liczba tych niezdanych matur była spowodowana matematyką. Po prostu większość tych osób, które jeszcze nie, którym się nie udało w pierwszym terminie, przypomnę w maju, podejść do tego egzaminu i zdobyć to wykształcenie na tym poziomie, dostać ten certyfikat, dostało w większości prawo do tego, żeby podejść do tego egzaminu raz jeszcze, czyli w sesji poprawkowej, no bo tylko z tej matematyki nie zdali. No i rzeczywiście organizowaliśmy w tym roku największe matury w Polsce, bo blisko 8 tysięcy uczniów zdawało matury zarówno w Warszawie, jak i Poznaniu, jak i w Mają Kutnie. I tutaj jest też bardzo ważne rozróżnienie. My od samego początku mówimy, że nie jesteśmy dla wysokich miejsc w rankingach ocen. Dlatego, że zachęcamy naszych uczniów, że skoro i tak organizujemy największe matury w państwie, no to przyjdźcie i spróbujcie. U nas nie ma czegoś takiego, o czym słyszymy dosyć często, że ktoś dostanie promocję warunkową, czyli okej, przepuścimy cię, ale nie podchodź do matury, bo nam obniżysz miejsce w rankingach. My takiego podejścia nie mamy. I rzeczywiście dajemy naszym uczniom szansę na to, żeby do tych egzaminów podchodzili. I czasem jest tak, że oni po prostu w tym pierwszym terminie nie zdają. Ale co jest ważne, my jeszcze nie słyszeliśmy, żeby ktokolwiek przyszedł z naszych uczniów i powiedział: no tak, miała być piątka, a nie ma piątki. Nie. My zawsze robimy takie badanie, na jakim poziomie chciałbyś zdać maturę. I to jest bardzo ciekawe, duża świadomość naszych uczniów, że oni wskazują, że 30% z matematyki będzie wystarczające. Ja chcę 80% z polskiego i 100% z języka angielskiego, bo chcę się rozwijać w tym, a nie w innym kierunku. I my potem sobie sprawdzamy, na ile rzeczywiście te predykcje się sprawdziły. No i tutaj mamy duży odsetek sukcesów. I oczywiście my jeszcze czekamy teraz na wyniki tych matur próbnych, które były w sierpniu, ale mam takie dane z lat poprzednich, że o ile rzeczywiście w tym pierwszym terminie trochę odstajemy od średniej krajowej, tak już po tych poprawkach sierpniowych równamy. Więc to jest też to, co zauważyło IBE, że być może ten egzamin maturalny i sam egzamin ósmoklasisty wymaga nowej formuły.
1: A to za moment o tym sobie porozmawiamy, bo to też dość ciekawa kwestia dotycząca przygotowania w ogóle młodego człowieka do życia, no bo mówi się, że matura to egzamin dojrzałości. Można byłoby się nad tym zastanowić szerzej, jeszcze tego dotkniemy, ale czy szkoła w chmurze bierze odpowiedzialność za to, że uczniowie nie byli na przykład wystarczająco przygotowani, nie wiem, czy to dobre określenie, właśnie na przykład z matematyki, czy szukacie jakichś rozwiązań dodatkowych, czy będziecie próbowali coś w tej sferze i w tym kierunku zmienić?
0: My cały czas dajemy naszym uczniom możliwość wybierania i decydowania się, czy to na warsztaty, czy konsultacje, czy udział w kursach maturalnych. To jest dobrowolne. Jeżeli chcesz, podchodzisz do tego i wtedy masz większe szanse na dobry wynik maturalny. Ale przypomnę, że w modelu edukacji domowej to rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za edukację swoich dzieci, a my jesteśmy takim partnerem i organizatorem tej nauki. Dajemy rozwiązania, dajemy narzędzia, dajemy szanse i kto na ile chce, z tego skorzysta.

0: stać, z tego korzysta. I mamy dużo odsetek uczniów, którzy rzeczywiście wskazują, że oni chcą kontynuować naukę na poziomie akademickim, chcą iść na studia i im się udaje tę maturę zdawać na najwyższym poziomie. Mamy trójkę uczniów z tego grona najwybitniejszych uczniów w Polsce, czyli z tych 310 czy 317, którzy w tym roku osiągnęli wyniki między 90 a 100%. Tacy są też u nas. No i są tacy, którzy po prostu podeszli do tego egzaminu i okazało się, że w tym roku był dla nich zbyt dużym wyzwaniem, więc spróbują albo w sierpniu, albo za rok. I my też mamy taki luz z tym. Okej, jeżeli ty uważasz, że chcesz spróbować, a mamy wielu takich uczniów, którzy po prostu chcą spróbować, bo to jest jeszcze też ważne, o czym nie powiedziałem. My w liceum w chmurze, to jest oczywiście informacja dla tych, że to będzie ponadpodstawowe, ale my nie mamy kryterium przyjęcia ocen. W sensie, gdybyś próbował pójść do tradycyjnego liceum, być może zostałbyś odrzucony, bo masz za niską średnią. Dla nas to nie jest kryterium. Oceny nie są ważne, bo dla nas ważna jest motywacja. Jeżeli ktoś przekona naszych rekruterów do tego, że potrzebuje tego czasu, czy na zadbanie o swoje zdrowie, czy na rozwijanie pasji, to to jest dla nas meritum i można rzeczywiście pytać o to, czy ten egzamin zdaje egzamin w tej formule, czy może jednak trzeba postawić na coś innego, a za rok chyba będziemy mieli pierwszych absolwentów liceów i już szykujemy takie badanie naszych absolwentów, żeby pokazać, że po tym modelu edukacyjnym można odnosić wieloraki sukces i wtedy go będziemy definiować.
1: Antonina, jak u ciebie jest z tym przygotowaniem już powoli do finału edukacji, do tej matury, egzaminu dojrzałości? Za moment jeszcze sobie to na koniec rozwiniemy. No i jak to u ciebie z matematyką?
2: Ciekawy temat. Teraz to jest takie pytanie, które każdy mi zadaje, no bo wiadomo, początek klasy maturalnej, więc zawsze teraz z kim się nie widzę, to o, co tam u ciebie? O, a jak matura, jak matura? Ja generalnie rzeczywiście w sumie też jestem bardziej humanistką, bo przedmioty, które zamierzam rozszerzać, to jest WOS, polski, angielski. Ale uczę się, korzystam tak naprawdę z wielu rzeczy, które mamy u nas na platformie. Mamy konsultacje ze wszystkich przedmiotów i spotkania, no ze wszystkich na każdym poziomie, i na tym podstawowym, i na rozszerzonym. I na razie to mi wystarcza. No będę się przygotować w tym roku do matury i czas zweryfikuję.
1: No dobrze, to dotknijmy tej matury. Według ciebie, Antonina, czy zamiast dyskutować wyłącznie o wynikach matur, zestawieniach, rankingach i tak dalej, powinniśmy skupić się być może bardziej, czy sama matura jest dobrym miernikiem jakości edukacji?
2: Ja osobiście nie jestem jakąś dużą fanką matury ze względu na to, że no, patrzę to tak, że moja edukacja to jest tak, najpierw 8 lat podstawówki, potem 4 lata liceum albo 5 technikum, jeśli ktoś chodzi. I to wszystko składamy do jednego egzaminu, czyli tak naprawdę 3 dni, jakichś paru godzin. Moim zdaniem jest to bardzo trudno podsumować, bo tak naprawdę też nie mamy na przykład egzaminu z... No bo na tym poziomie podstawowym mam tylko polski, matematykę i angielski. To jest po pierwsze dość mocno okrojone, ale też tak patrzę na to z takiej ludzkiej perspektywy, że co jeśli ktoś po prostu napisze tam pierwszą tą maturę i przychodzi drugiego dnia i po prostu źle się czuje. I sprowadzamy wszystkie te jego lata edukacji do jednego egzaminu.
1: Krótkie pytanie, matura jako miernik edukacji, tak czy nie?
0: Nie. I to też pokazuje, że nie, matura nie w tej formule. To pamiętajmy, że ten egzamin został wymyślony w XVIII wieku, kiedy był projektowany cały ten pruski system edukacji, który miał wtedy odpowiadać na masowe uczenie ludzi do tego, żeby pracowali albo w fabryce, albo w jakiejś innej formie, ale regulowanej przez państwo, a my potrzebujemy ludzi kreatywnych i w większości teraz różnych prestiżowych liceów niestety jest uczenie się pod klucz odpowiedzi, a może jednak potrzeba czegoś zupełnie innego i my jesteśmy przekonani o tym, że na dzień dzisiejszy matura w tej formule nie sprawdza wiedzy i umiejętności.
1: A teraz pytanie już na koniec naszego spotkania, bo do niego powoli się zbliżamy. Kto i w jaki sposób w ogóle do szkoły w chmurze może się zapisać? No bo właśnie jeżeli ktoś słyszy naszą rozmowę i uznaje, to może być opcja dla mnie albo dla mojego dziecka, to co ma zrobić? Czy to jest tak, że każdy znajdzie miejsce w szkole w chmurze? Czy ta edukacja jest darmowa? Czy wiąże się z jakimiś kosztami? Jak to wygląda?
0: Ta edukacja była darmowa, ale niestety przez rozwiązania różne systemowe została obcięta dotacja na uczniów, którzy są w takich szkołach powyżej 96 uczniów i tam wszedł taki przelicznik 20% tego, co stają uczniowie w tradycyjnej szkole, więc musieliśmy wprowadzić opłaty. Chętnie byśmy z nich zrezygnowali, ale na ten moment jest tam symboliczna opłata, która pozwala nam to redukować w zależności od etapu edukacyjnego. To jest od 150 do 300 zł za miesiąc. I wystarczy wejść na

0: nasze media społecznościowe, na naszą stronę internetową, żeby poszukać formuły, w której można się zapisać. Można wypełnić formularz, ale można też nas spotkać stacjonarnie. Będziemy w Warszawie i w Poznaniu w przyszły weekend, potem następnym będziemy w Katowicach i będziemy bardzo chętnie rozmawiać ze wszystkimi, którzy szukają alternatywnej drogi edukacji albo czegoś, co mogłoby uzupełnić ich życie.
1: Antonina, ostatnie pytanie do ciebie. Czy problemem w szkole w chmurze są na przykład smartfony, bo o tym głośno ostatnio?
2: Nie wiem, czy są problemem. Ja też trochę, no to jest jakieś takie moje osobiste zdanie, ale ja nie uważam, że zakazywanie wszystkiego, co istnieje, jest dobrym podejściem, no bo to trochę wygląda tak, że no nawet patrząc na tą szkołę już stacjonarną, że ktoś idzie od 8 do 16, nie ma tego telefonu, a potem wychodzi, wraca do domu, jego rodzice siedzą w telefonie, wszyscy w autobusie siedzą w telefonie, nauczycielka na lekcji nawet czasami siedzi w telefonie, a on nie może i uważam, że zakazywanie nie jest na to odpowiedzią, a raczej bardziej edukacja na
1: i tutaj
2: temat.
1: Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie, za Państwa wizytę w naszym studiu. Antonina Janowska, uczennica Szkoły w Chmurze i Michał Cieśla, rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze, byli naszymi gośćmi. Dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo
1: do
0: dziękuję.
1: Usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Reklama.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosja zakończyła atak na cele na Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rolnicy z całej Polski dziękują za plony. W Częstochowie trwają dożynki jasnogórskie. Trwa wielki finał Lata z Radiem i TVP. Wieczorem koncert gwiazd. Minęła 16. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski odwołany. Ostrzeżenie było związane z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. O szczegółach mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Dziś po raz kolejny uruchomiliśmy alert RCB, to w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Alert RCB został wysłany do użytkowników, do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
1: Przypomnijmy, alert został już odwołany. Rosyjski atak obejmował wschodnią, centralną i zachodnią Ukrainę, poinformowały siły powietrzne Ukrainy. Tymczasem Kreml zapowiedział wstrzymanie na 3 dni ataków powietrznych na Kijów. Ma to związek z wizytą amerykańskiej delegacji w Rosji i na Ukrainie. Jeszcze dziś Steve Witkoff i Jared Kushner mają rozmawiać z Władimirem Putinem.
3: O tym, że Putin wydał rozkaz wstrzymania ataków na Kijów, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zawieszenie ognia ma trwać przez 3 doby. Po ogłoszeniu przez Putina przerwy w atakach w Kijowie i obwodzie kijowskim wciąż obowiązywały alarmy lotnicze w związku z obecnością w przestrzeni powietrznej odrzutowych dronów. Wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział wstrzymanie ukraińskich ataków powietrznych na Rosję, apelując o lustrzane kroki ze strony Kremla. W międzyczasie Rosja zdążyła jeszcze uderzyć w 2 kijowskie lotniska cywilne, Żuliany oraz Boryspol, co ukraińskie władze powiązują właśnie z planowaną na jutro wizytą Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w ukraińskiej stolicy oraz rozmowami z prezydentem Zełenskim. Dziś Amerykanie rozmawiają w Moskwie z Władimirem Putinem. Paweł Buszko, Polskie Radio.

0: Na Śląsk przyjechali rolnicy z całej Polski. To za sprawą dożynek jasnogórskich. Towarzyszy im Krajowa Wystawa Rolnicza. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podczas otwarcia wystawy dziękował rolnikom za ich pracę.
1: Dzisiaj tych wyzwań jest dużo, związanych z trudną sytuacją na rynkach, ale też anomaliami pogodowymi. To kwestia łańcuchów dostaw, które chcemy skracać. To pokazuje, że rolnictwo stale wymaga wsparcia. Tego krótkoterminowego i tego długodystansowego. Z takich rozwiązań systemowych, które pozwolą na to, by rolnictwo, przetwórstwo było konkurencyjne i odporne na kryzysy. I to robimy.
0: Wystawa, na której swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców, potrwa do jutra. W niedzielę odbędą się także dożynki. Głównym punktem uroczystości będzie msza święta dożynkowa z udziałem prezydenta. Gigantyczne korki, zablokowane drogi i pasażerowie, którzy nie zdążyli na swoje promy. To efekt protestu przeciwników nielegalnej migracji w Dover. Miejscowy port, będący jedną z najważniejszych przepraw przez kanał La Manche, był zablokowany przez kilka godzin.
2: Kierowcy mogą już wjeżdżać do portu w Dover, ale na drogach wciąż są gigantyczne korki. Podczas blokady wjazdów do terminali kolejka była długa na ponad 6 kilometrów. Protest rozpoczął się przed 7 rano. Kilkuset demonstrantów ubranych na czarno i z twarzami zasłoniętymi kominiarkami zablokowało najważniejsze drogi. Skandowali stop the boats, czyli zatrzymać łodzie. Mężczyźni domagali się powstrzymania nielegalnej migracji przez kanał La Manche. Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu policjantów z hrabstwa Kent, rozmawiali z protestującymi i zabezpieczali okolice portu. Nie było doniesień o przemocy, policja nie potwierdziła też żadnych zatrzymań. Wszyscy kierowcy, którzy zaplanowali na dziś podróż przez Dover, zarówno z Anglii, jak i z Francji, muszą liczyć się z opóźnieniami. Te, jak podała policja, mogą potrwać co najmniej do końca dnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Na koniec zaglądamy do Białych Błot pod Bydgoszczą, gdzie trwa wielki finał Lata z Radiem i Telewizją Polską. W południe na placu przy ulicy Czeremchy rozpoczął się piknik edukacyjny Z życia wzięte. Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursach, grach edukacyjnych oraz zobaczyć interaktywną wystawę kosmosu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna maskotka, piesek Haudycjusz.
3: Znakomicie.
4: Bardzo... Jest bardzo fajny.
5: A co jest najfajniejsze?
4: Wszystko.
5: Masz naszego pieska. Tak. Jak ci się podoba?
4: Bardzo fajny.
5: A jak byś go nazwała?
6: Bryczelek.
7: Córki bardzo chcą odwiedzić stanowisko kosmiczne.
5: Polecam.
7: Mateusz. Tak.
8: Brawa dla ciebie.
9: Konkursy dla dzieci.
8: Jak się
9: nazywasz? Atmosfera.
5: A jaka atmosfera?
9: Bardzo dobra.
0: Wieczorem koncert gwiazd. Wystąpią m.in. Edyta Górniak, Natalia Schroeder, Big Cyc i Natalia Kukulska. Retransmisja o 21 w radiowej jedynce.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Umiarkowany i silny wiatr daje się dziś wyjątkowo we znaki. Jego porywy będą się wzmagać, zwłaszcza podczas burz, które wystąpią w północnej części kraju. Parasole przydadzą się także w innych regionach, bo tam może padać deszcz. Temperatury od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
10: Radio 24.
11: Słowem wszystko.
12: Mamy 6 minut po godzinie 16. Temat kolejny przed nami, tym razem europejski, bo jak się okazuje, 11 państw Unii chce odejścia od jednomyślności w polityce zagranicznej. I trzeba przypomnieć, że to też nie pierwsza i pewnie nie ostatnia próba zmiany zasad podejmowania decyzji w samej wspólnocie. Stąd warto przyjrzeć się, jak wygląda podejmowanie decyzji na unijnej Radzie. Kiedy konieczna jest jednomyślność, a kiedy głosowanie? Co to jest podwójna większość i jak zbudować mniejszość blokującą? O tym teraz więcej w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
11: Radio Podcast.
13: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski. TVN24.
14: Dwie kobiety i jedna unijna dyplomacja, tylko że chyba za mało miejsca dla tych dwóch.
15: Problem chyba cały czas po stronie twojej ulubionej szefowej Komisji Europejskiej, która chciałaby mieć więcej władzy. I teraz, jak rozumiem, nawiązujesz do tego, co działo się w ostatnim tygodniu. Kolejny odcinek takich przepychanek między szefową unijnej dyplomacji, a szefową Komisji.

0: Komisji Europejskiej.
1: No ona taka moja ulubiona, jak i twoja, jak mniemam. Tak, bo Ursula von der Leyen cały czas chce odebrać władzę Kai Kallas. Podejrzewamy, że skoro to jest ostatnia kadencja szefowej Komisji Europejskiej, chciałaby coś zostawić po sobie, zwłaszcza w polityce zagranicznej. Taka Kaja Kallas, która jest taka wyrazista, chyba ją denerwuje. No i Ursula von der Leyen zapewne z radością przyjęła wspólną inicjatywę Francji i Niemiec, czyli okrojenie jak najbardziej tylko można unijnego korpusu dyplomatycznego i pozbawienie właściwie Kai Kallas władzy.
0: Czy wręcz wcielenie tej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, bo tak nazywa się ta unijna dyplomacja i też ten budynek, gdzie szefową jest właśnie Kaja Kallas, to oficjalnie nie jest Komisja Europejska. Wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa zgodnie z traktatami zajmuje osobną pozycję niż właśnie szefowa Komisji Europejskiej. Na to działanie, o którym teraz mówisz, no to polegałoby na tym, że należałoby wcielić pod komisję, pod szefa komisji stanowisko szefowej unijnej dyplomacji, tak aby już bez żadnych problemów wypełniała polecenia te płynące z gabinetu szefa komisji.
1: I jaki jest argument? No bo nie można tak otwarcie powiedzieć, że trzeba dać więcej władzy Ursuli von der Leyen. Argument jest taki, że właściwie nic nie działa. Każdemu można to zarzucić, prawda? Ale Francja i Niemcy uważają, że to jest strata pieniędzy, że to jest niepotrzebne rozdrabnianie się w polityce zagranicznej, w której notabene i tak kraje mają więcej do powiedzenia, więc może lepiej, żeby to było wszystko zarządzane z Komisji Europejskiej.
0: I tak krok po kroku szefowa komisji i ta obecna komisja już trochę podbiera tych kompetencji, bo nie w całości. Oczywiście ciągle ta Europejska Służba Działań Zewnętrznych istnieje. Na czele jest ciągle Kaja Kallas, ale takie niektóre departamenty już zajmujące się konkretnymi kwestiami powoli są dublowane. Pojawia się druga komórka, która zajmuje się zupełnie tym samym w innym budynku w Komisji Europejskiej. No i tu może wtedy pojawić się taki zarzut. No to po co dwie takie same komórki? No to trzeba to połączyć. No ale pojawiły się dwie, bo szefowa komisji chciała mieć swoją własną. No i skoro jest już w komisji jakiś dział, który zajmuje się pewnym sektorem, no to może należałoby go zlikwidować po drugiej stronie placu Szumana, aby właśnie nie podwajać kompetencji.
1: Czyli taka metoda salami. Powolutku odcinamy Kai Kallas wszystko, co ma, a potem stwierdzimy, że właściwie jest niepotrzebna.
0: Bo nie ma co robić, nie ma czym zarządzać.
1: Tak, bo tak było przy okazji budowania tej nowej Komisji Europejskiej. Jest dyrekcja, jest komisarz odpowiedzialny za Śródziemne Morze, czyli już odebranie części z korpusu dyplomatycznego, skoro jest i dyrekcja generalna i jest komisarz odpowiedzialny, no to Kaja Kallas nie jest potrzebna. Potem jest nowy odpowiedzialny komisarz do spraw polityki obronnej. Bardziej powinien się zajmować rynkiem, Andrew Skubilius, ale to jest też dyrekcja generalna DEFIS. Podobno ma bardzo dużo pieniędzy i nowe etaty i trzeba jakoś ją zbudować, no to polityka obronna to nie jest coś, czym powinna się zajmować Kaja Kallas. A ponoć Ursula von der Leyen zrobiła to celowo. W pewnym momencie powiedziała, że może by stworzyć komórkę wywiadowczą w Komisji Europejskiej, która by się z koordynacją państw członkowskich zajęła. Tyle, że jest Centrum Analiz Wywiadowczych, INTCEN, który tak naprawdę się tym zajmuje, który próbuje pogodzić te interesy państw, bo one nie zawsze chętnie dzielą się tymi informacjami wywiadowczymi. Niektórymi się dzielą, niektórymi nie, ale temu ma służyć to centrum. Szefowa Komisji Europejskiej chciałaby to mieć u siebie. I tak po kolei, po kolei.
0: Czyli najpierw podwoisz wszystkie te komórki, a potem pójdziesz do szefów państw i powiesz, no zobaczcie, strata pieniędzy, po co robić to podwójnie. Szefowa dyplomacji, Kaja Kallas, nie przygląda się biernie temu wszystkiemu. Też walczy, kiedyś państwu opowiadaliśmy, że chciała ściągnąć takiego potwora z Berlamonta, jeszcze zapomnianego, Martina Selmayera, na swoją stronę. To jej się też nie udało. Ursula von der Leyen zablokowała taki ruch. No ale inna nominacja i nowy sekretarz generalny IIS, czyli no, Służba Działań Zewnętrznych, po polsku chyba unijna dyplomacja po prostu.
1: Unijny korpus dyplomatyczny.
0: Nowa sekretarz generalna to jest Kajsa Ollongren i to jest duże nazwisko w tym sensie, że ona ma doświadczenie także jako wicepremier Holandii chociażby, czy też była minister obrony Holandii, więc to ma być też takie wzmocnienie dla Kai Kallas, aby w tej rozgrywce między budynkami, między instytucjami, jej pozycja była silniejsza.
1: No i Kaja Kallas do tej pory nie wypowiadała się na ten temat. To znaczy wiedzieliśmy, że robi jakieś zakulisowe działania, że tu chce ściągnąć Martina Selmayera. Teraz jej sekretarz generalna jeździ po stolicach,

0: Ale w końcu Kaja Kallas postanowiła oddać cios na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem. Została zapytana o te wszelkie pomysły dotyczące reformy unijnego korpusu dyplomatycznego, że coś, co teraz nie działa, że może należałoby to usprawnić działanie. I wprost została zapytana o te propozycje i o to jej odpowiedź.
1: I'm, you know, the high representative vice president is the link between the member states and the commission. On paper, in theory. I have this role, but if we have had issues where there is somebody above me that is actually deciding, then, you know, it doesn't work that way. Let's be very frank. The issue or the problem that was mentioned by many member states is that if we then move everything to the Commission, then especially the small member states lose the control of the foreign policy.
0: Kaja Kallas powiedziała, że było szerokie poparcie dla obecnego układu instytucjonalnego. Trochę się uśmiechała, jak to mówiła. Mówiła, że wysoki albo wysoka przedstawiciel, który jest wiceprzewodniczącym, wiceprzewodniczącą komisji, to taki łącznik między państwami członkowskimi a Komisją Europejską. I tutaj zrobiła przerwę. Powiedziała teoretycznie i na papierze, no bo jak ktoś jest nad nią i faktycznie podejmuje decyzję, no to to nie jest sposób, którym to wszystko będzie działać, bądźmy szczerzy.
2: Skoro w polityce zagranicznej i realizowaniu polityki zagranicznej Ursuli von der Leyen nie przeszkadza już szef Rady Europejskiej, a raczej nie przeszkadza Antonio Costa.
0: W przeciwieństwie do poprzedniego, Charlesa Michela, z którym toczyła też boje.
2: No to jeszcze trzeba poradzić sobie z Kają Kallas, ale to tylko taka rozgrywka między instytucjami, bo pamiętajmy, że tak naprawdę to politykę zagraniczną ciągle chcą trzymać unijne stolice.
0: Tutaj taki znany dowcip chyba już bardzo z brodą, jak powstawał unijny korpus dyplomatyczny, kiedy w ogóle były zmiany na mocy traktatu lizbońskiego. Słynny Henry Kissinger, który zawsze pytał, gdzie ma dzwonić, żeby zapytać jakieś stanowisko Unii Europejskiej. No i powstał taki dowcip. Ktoś dzwoni do ESDZ-u, czyli do Unijnego Korpusu Dyplomatycznego, a tam włącza się automatyczna sekretarka i jest taki komunikat. To automatyczna sekretarka Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Jeżeli chcesz poznać stanowisko Unii Europejskiej na dany temat, 1. Stanowisko Niemiec, 2. Stanowisko Francji, wciśnij 3. Stanowisko Włoch. No to tak na marginesie rzeczywiście tak to wygląda. Państwa członkowskie bronią tej polityki zagranicznej.
2: No bardzo bronią tej polityki zagranicznej i dziś więcej będziemy o tym mówić w kontekście głosowań w Radzie Unii Europejskiej. Głosowań w tematach, w większości tematów, w większości decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej, ale nie w polityce zagranicznej, gdzie ciągle obowiązuje zasada jednomyślności. I co jakiś czas pojawiają się pomysły, aby od tej zasady jednomyślności odejść.
0: Powiemy o tym w tym odcinku naszego podcastu, ale na początek to, o czym dziś nie powiemy.
2: A nie będziemy dziś mówić o Islandii, no bo dużo o Islandii było w ostatnim tygodniu. Ja już się nagadałem o Islandii wystarczająco. Już dziękuję bardzo, a dodatkowo jeszcze referendum z punktu widzenia Unii Europejskiej przegrane. Islandczycy powiedzieli nie dla nawet rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską. Niemal 53% głosujących stwierdziło, że nie ma co rozpoczynać zawieszonych 13 lat temu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Zwyciężyło podejście, można powiedzieć, bliższe portfela, bliższe sprawom lokalnym, ale przede wszystkim to hasło kampanii nie dziękuję, że takie kwestie jak rolnictwo i tak ważne dla Islandczyków rybołówstwo powinno być rozstrzygane w Reykjaviku. I kiedy po referendum wróciłem do Brukseli, to mam wrażenie, że tutaj chyba też nikt nie chciał za bardzo o Islandii rozmawiać. Ten temat bardzo szybko ucichł w Unii Europejskiej.
0: Wszyscy byliśmy pod parą podczas weekendu, bo czekaliśmy na te komentarze i wiedzieliśmy, że Komisja Europejska na pewno coś szykuje, na pewno będzie czekać na oficjalne ogłoszenie. No ale kiedy stało się jasne, że wygrali przeciwnicy wejścia do Unii, wznowienia negocjacji, co de facto oznacza przeciwnicy wejścia do Unii, to najpierw dostaliśmy dostaliśmy komunikat z Komisji Europejskiej, że owszem, komisja poczeka, ale na konferencję premier Islandii, a potem niczego nie ogłaszała, tylko trzeba było się dobijać do rzecznika, który akurat miał dyżur, żeby poprosić o komentarz. Zdanie krótkie, przyjmujemy do wiadomości, Islandia jest dobrym partnerem, wiarygodnym i będziemy kontynuować udaną współpracę. To samo szef Rady Europejskiej, krótko, nikt szczególnie

0: Nie, nie chciał tego komentować.
1: Najwięcej na ten temat mówili więc przeciwnicy Unii Europejskiej, przeciwnicy Brukseli, zadowoleni z tego, że Unia została na lodzie.
0: I nie powiemy też o wielkim wydarzeniu w Brukseli, bowiem fasada Pałacu Sprawiedliwości, tego kultowego, zabytkowego, tej chluby belgijskiej stolicy, jest widoczna po raz pierwszy od ponad 40 lat. My w naszym przedostatnim odcinku, jeszcze przed wakacjami, mówiliśmy o remontach w Brukseli. Tam opowiadaliśmy o nieprzerwanie remontowanym budynku od 42 lat. Niektórym się wydawało, że tego momentu w ogóle nie dożyją, ale tę fasadę teraz mogą oglądać. Nie, nie, nie, to jeszcze nie jest zakończenie całych prac remontowych, bo te potrwają do 2040 roku, będą kosztować ponad 600 milionów euro, ale przynajmniej fasada budynku już jest widoczna.
1: A wspominaliśmy Państwu, że sam ten remont i rusztowanie na Pałacu Sprawiedliwości stało się pewnym symbolem, gdy to po wielu latach, gdy nic nie działo się wokół tego pałacu, należało rozpocząć naprawę samego rusztowania, bo to po wielu latach zaczęło rdzewieć i trzeba było je odnowić.
2: Szczyt Europy.
3: There were some outstanding twists and turns at this month's EU summit. German Chancellor Olaf Scholz convinced his Hungarian counterpart Viktor Orbán to leave the council room temporarily so that the remaining 26 EU leaders could make a unanimous decision on Ukrainian accession to the EU.
4: Aber es kann nicht jedes Mal durch vor die Tür gehen gelöst werden. Das ist für besondere Momente.
5: Someone did not have to leave the room, but wanted to leave the room. So it's a voluntary organization.
0: To jest relacja z grudniowego szczytu 2023 roku w Brukseli. Słyszeli Państwo, wtedy Viktor Orbán wychodzi z sali, ale on wychodzi z sali, żeby ułatwić podjęcie decyzji dotyczących Ukrainy.
1: Wtedy wymagana była jednomyślność. Tak decyzję podejmuje zawsze szczyt Unii Europejskiej, czyli tak zwana Rada Europejska. Jeśli nie ma jednomyślności, no to decyzja nie może być podjęta, no chyba, że tak jak w tym wypadku, taka pewna sztuczka, ktoś na chwilę wychodzi z sali, no to nadal ci, którzy pozostają, są jednomyślni.
0: Wtedy, kiedy Viktor Orbán wyszedł z sali, niektórzy mówili, że no został wymanewrowany przez całą pozostałą 26, że nie spodziewał się, poszedł tylko na kawę, a decyzja została podjęta. Otóż okazało się, że Viktor Orbán, który nieraz napsuł krwi, nieraz blokował jakieś decyzje, teraz postanowił się z tą Unią Europejską jakoś dogadać. Inicjatywa kanclerza Niemiec, wtedy jeszcze był to Olaf Scholz, który zaproponował mu, żeby ten wyszedł na kawę, a w międzyczasie nie ma międzyczasu, a wtedy przywódcy pozostali po prostu podejmą decyzję dotyczącą otwarcia negocjacji Unii z Ukrainą.
1: No ale Orbán pojawia się też nieprzypadkowo, no bo to Orbán często był przyczyną takich dyskusji w Unii Europejskiej, że od tej jednomyślności w podejmowaniu decyzji w sprawach zagranicznych, ale takich właśnie jak sankcje na przykład, trzeba odejść, że to nie może tak funkcjonować i po prostu nie funkcjonowało także przez wiele lat, nie tylko kiedy chodziło o Orbana, ale zawsze może znaleźć się taki kraj, który z jakiegoś powodu chce zablokować pracę Unii Europejskiej. No i w sytuacjach, gdy wymagana jest jednomyślność, zablokować można bardzo prosto.
0: W przypadku sankcji swego czasu, w którymś z naszych odcinków chyba Państwu mówiliśmy, że głównym hamulcowym był premier Włoch Matteo Renzi, który blokował sankcje. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że Viktor Orbán potrafi tak uprzykrzyć życie, ale te sankcje były blokowane. Czasami to robiła Grecja, czasami to robił Cypr. W ostatnim czasie Viktor Orbán, to nie jest tak, że te sankcje nie wchodziły w życie, bo one wchodziły, niekiedy złagodzone. Cały czas próbował przeciągać, szantażować Unię Europejską, żeby coś dla siebie ugrać i to powodowało, że co jakiś czas pojawiały się głosy, że może tej jednomyślności w sprawach zagranicznych nie należałoby dłużej używać.
1: Jeszcze taki przykład z tego tygodnia możemy przywołać, bo bardzo długo Polska czekała także na pieniądze z takiego unijnego instrumentu na rzecz pokoju. Tu też wypłaty były blokowane właśnie przez Viktora Orbana. Viktora Orbana nie ma od kilku miesięcy. Jest nowy premier Peter Madziar, więc on zgodę już wyraził. I tak nawet jak nie ma Orbana, to tak łatwo też jeszcze nie poszło, bo wtedy pojawiły się głosy z innych stolic, jak te pieniądze podzielić i ile rzeczywiście powinno przypaść dla każdego kraju. Z tego tygodnia tylko decyzja, tak, 400 milionów dla Polski, mówi wiceminister.
0: Tak, w przyszłym roku 400 milionów, troszeczkę spuściliśmy z tonu, oczekiwała Polska około 0,5 miliarda euro, ale gdzieś trzeba było pójść na kompromis dłużej.

0: nie blokować. Teraz już jest tylko problem Francji i Niemiec, jak te pieniądze podzielić.
1: A w tym tygodniu, i to jest ta przyczyna, dla którego o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, 11 państw wysyła list, domagając się zmiany tej jednej z podstawowych zasad w Unii Europejskiej, a więc odejście od zasady jednomyślności w sprawach zagranicznych.
0: Za wszystkim stoją Niemcy i także Francja, ale pod tym listem, jak mówi Maciek, 11 krajów w sumie, bo pod listem podpisały się też Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Rumunia, Szwecja.
1: Czyli patrząc jeszcze raz na mapę tak mniej więcej, no to kraje Beneluxu, kraje skandynawskie, Hiszpania z południa i Rumunia. Takie jest to towarzystwo mniej więcej.
0: Czyli stara Unia, ta stara taka jeszcze sprzed tego dużego rozszerzenia 2004 roku, tylko ta Rumunia gdzieś się tam zapodziała, uznała pewnie, że dołączy do tych dużych, które uważają, że jednomyślność powinna być zniesiona.
1: No ale duże są też Włochy czy Polska. Te kraje się nie podpisują pod tym listem. Podobnie jak kraje bałtyckie, kraje naszego regionu, Czechy, Słowacja, obawiając się, i z reguły tak było, że my byśmy no może to chcieli tego Orbana ominąć, ale jednak obawiamy się, że któregoś dnia to nas też będą mogli ominąć, więc lepiej tę jednomyślność zachować. Jak rozumiem, w tym momencie stanowisko Polski jest za tym, aby ta jednomyślność w kwestiach zagranicznych pozostała.
0: Teraz podpisywanie się pod listem, no, który został napisany w Berlinie, byłoby samobójstwem politycznym. Tak jak mówisz, no, trzeba pamiętać, że rezygnacja z weta po prostu pozbawia kraj możliwości blokowania jakichś ważnych decyzji. Takie myślenie właściwie chyba jest w większości krajów, które się nie podpisały, że to nie tyle usprawni proces podejmowania decyzji, co ułatwi dyktatowi francusko-niemieckiemu forsowanie tych decyzji.
1: I do tej kwestii odnosił się już także premier Donald Tusk zaraz po przegranej Orbana na Węgrzech.
2: Dyskusja na temat jednomyślności w Unii Europejskiej trwa prawie od zawsze. I rzeczywiście sytuacja, w której niektórzy politycy, a Orban, Viktor Orban był tutaj najdobitniejszym tego przykładem, zaczęli blokować, korzystając z zasady jednomyślności, inicjatywy europejskie w sprawach kluczowych dla naszego bezpieczeństwa, taka jak pomoc Ukrainie, Ukrainie, wojnie z Rosją, sankcje wobec Rosji, to ten temat stał się bardzo, bardzo gorący. Ja będę zawsze bardzo ostrożny, jeśli chodzi o zniesienie zasady jednomyślności, bo czasami to prawo wetowania było przydatne, szczególnie dla państw średniej wielkości i państw mniejszych.
0: Czyli Polska nie podpisała się pod listem, nie dlatego, że go nie zauważyła, ale celowo nie wspiera po prostu inicjatywy zniesienia jednomyślności.
1: Ale jak rozumiem, tutaj mamy taki paragraf 22, czy jak to inaczej nazwać, gdy właściwie trudno sobie wyobrazić, że do takiej decyzji kiedykolwiek dojdzie, bo aby znieść zasadę jednomyślności, potrzebna byłaby jednomyślność. Więc przy braku jednomyślności nie zniesiemy tej zasady właściwie nigdy, bo każdy kraj, który chce bronić swojego prawa do wetowania, zawetuje zmianę takiego właśnie sposobu procedowania i podejmowania decyzji, więc kwestia wydaje się odległa, a list co, możemy włożyć tylko jako ciekawostkę do archiwów?
0: Po który pewnie co jakiś czas jeszcze będą sięgać państwa członkowskie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze, co tak naprawdę jest w tym liście. Przyznaję szczerze, że jak go czytałam, to się trochę uśmiechałam, bo tam jest na przykład apel, żeby wstrzymywać się od głosu zamiast blokować. No nie potrzeba likwidacji jednomyślności,
1: już teraz można,
0: żeby
1: tak,
0: można
1: tak
0: było. Potem, żeby nie wykorzystywać weta w polityce zagranicznej do uzyskania ustępstw w zupełnie innych sprawach. Też można,
1: i wszyscy to robią.
0: Żeby był
1: pokój na świecie i wszyscy
0: byli. I żeby się wszyscy kochali, tak. Plus jeszcze jest mowa o tej klauzuli pomostowej, o której teraz wspomnieliśmy, czyli artykuł 31 Traktatu o Unii Europejskiej, który pozwala czasami w polityce zagranicznej przejść od jednomyślności do większości kwalifikowanej, ale żeby do niej przejść, to potrzeba jednomyślności.
1: A żeby też państwu wyjaśnić, o czym my teraz tak naprawdę mówimy, to trzeba wyjaśnić i wytłumaczyć też te wszystkie słowa, które padły w tych zdaniach poprzednich. A więc ta większość kwalifikowana i sposoby podejmowania decyzji w Radzie i tu też, uwaga, Unii Europejskiej. Wspominaliśmy o szczycie Unii Europejskiej, to jest Rada Europejska, a Rada Unii Europejskiej to jest inna instytucja, gdzie nie ma szefów państw, ale gdzie przyjeżdżają ministrowie. Zajmując się konkretnymi kwestiami, raz ministrowie rolnictwa, raz ministrowie gospodarki, a raz ministrowie spraw zagranicznych. To oni podejmują decyzje na takich spotkaniach, mając do wyboru różne tryby podejmowania decyzji i różne tryby głosowania.
0: W sprawach zagranicznych.

0: politycznych, o czym Państwu już powiedzieliśmy, w sprawach obronnych obowiązuje jednomyślność. Plus jeszcze traktaty stanowią, że w sprawach podatkowych także jednomyślność. Przy uchwalaniu budżetu unijni przywódcy, to już idziemy szczebel wyżej jeszcze, też obowiązuje jednomyślność, ale większość decyzji podejmowanych jest większością kwalifikowaną i to jest jeden z trzech trybów przewidzianych przy sposobach podejmowania decyzji.
1: Dwa pozostałe to wspomniana jednomyślność oraz większość zwykła. Zacznijmy więc od tej większości kwalifikowanej. Co oznacza i dlaczego jest kwalifikowana? Albo też łatwiej chyba zrozumieć te drugie określenie tej większości, podwójna większość, bo takie też się pojawia.
0: I to jest na podstawie traktatu z Lizbony, wynegocjowanego w 2007 roku. Czyli żeby podjąć jakąś decyzję, większość tych decyzji, prawie 80%, potrzeba co najmniej 55% państw i 65% ludności.
1: Czyli ponad połowa kraju, w tym momencie to jest 15 państw, musi wyrazić zgodę, ale trzeba też sprawdzić, czy są to wystarczająco duże kraje. Grupa małych krajów nie jest w stanie sama podjąć decyzji lub też, zaraz przejdziemy, od drugiej strony na to patrząc, zablokować decyzji, bo w tym przypadku pojawia się jeszcze jeden termin, bardzo często używany także w naszych relacjach, chcąc nie chcąc, gdy podejmowane są decyzje, na przykład gdy w kwestiach Zielonego Ładu przyjeżdżają ministrowie, którzy zajmują się kwestiami motoryzacji i przyjmują przepisy dotyczące odejścia od samochodów spalinowych, czy też zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po roku 2035. No to wtedy nie ma jednomyślności. Wtedy wystarczy głosowanie. Większość kwalifikowana o tym zdecyduje, ale aby nie doszło do takiej decyzji, należy zebrać mniejszość blokującą.
0: Czyli co najmniej 4 państwa i ponad 35% ludności. Duże kraje, Francja, Włochy i Niemcy, mają ponad 35% ludności, ale same nie mogą zablokować. Wystarczy, że taką małą na mapie Maltę przekabacą na swoją stronę i mają 4 kraje i już jest mniejszość blokująca.
1: Ale z drugiej strony, nawet jeśli to Polska chciałaby zablokować jakąś decyzję i chce zebrać taką mniejszość blokującą, to nie wystarczy zebranie 4 państw. Musi zebrać nie tylko 4 kraje, ale też 35% ludności. No to zaczynamy dodawać. Polska razem, powiedzmy, z naszą Grupą Wyszehradzką. Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Mamy 4 kraje, ale nie. Zbyt mało ludności i aby to obliczyć, są przygotowane przez Radę specjalne kalkulatory do głosowania, więc wskazujemy, jak to było. Czechy są przeciw, Węgry przeciw.
0: Ja w telefonie, Maciek na komputerze.
1: Słowacja przeciw i Polska. No i jaki jest wynik głosowania? I tak zatwierdzono. Mimo, że 4 kraje są przeciw, no to ludności mają tylko 14%.
0: Dodajmy. Dalej nasz region, spróbujmy.
1: Bułgarię, przekonamy Chorwację, może uda nam się przekonać kraje bałtyckie, Estonię powiedzmy, Łotwę i Litwę. Sprawdźmy, jaki jest wynik. Wciąż decyzja została podjęta, mimo sprzeciwu 9 państw, które mają ciągle tylko 17% ludności Unii Europejskiej.
0: Dodajmy Słowenię teraz, Słowenia.
1: Chcesz w końcu zablokować tę decyzję?
0: Tak.
1: Niekorzystną dla nas decyzję. Już mamy 9 krajów. Wydawałoby się mniejszość blokująca, ale nie. Decyzja i tak, mimo sprzeciwu Polski i 8 innych państw, zostanie podjęta.
0: Słowenię dorzucamy. Słowenia i Chorwacja. Dodajmy Bałkany.
1: Słowenia i Chorwacja. Chorwacja już nawet była wcześniej, wiesz?
0: Chorwacja była.
1: Tak, już mamy 10 krajów, ciągle zatwierdzono. Austrię, przekonujemy Austrię na naszą stronę. Zatwierdzono 11 państw, ciągle tylko 20% ludności. Dalej 16 krajów jest za. Idąc dalej, dodajemy Finlandię. Mamy już 12 krajów przeciw i tylko 15 za. Ale to ciągle wystarczy, aby decyzja została podjęta. Ta niekorzystna dla Polski decyzja, gdzie Polska jest przeciw, gdzie zebrała 11 innych krajów, ale tylko 21% ludności.
0: Dlatego kiedy Polska chce blokować jakieś decyzje, czy jakikolwiek kraj, który chce zablokować jakiekolwiek decyzje, to nie patrzy tylko i wyłącznie na liczbę państw. Zapewne dyplomaci sobie siedzą i eksperci z tymi kalkulatorami i to samo, co my teraz, wciskają za, przeciw i sprawdzają, kogo należałoby na swoją stronę przeciągnąć i jakie argumenty znaleźć, żeby to się udało.
1: No więc kogo najlepiej? Najlepiej te duże kraje właśnie. A więc wystarczy, że klikniemy oraz Włochy powiedzmy.
0: Włochy, tak.
1: Wiadomo, decyzja odrzucono. Tu już mamy

0: wystarczającą liczbę ludności, nie mówiąc o liczbie państw, no bo teraz już i tak grupa krajów niezadowolonych jest bardzo duża, ale w tych głosowaniach podwójną większością, czy też większością kwalifikowaną, decydują jednak przede wszystkim koalicje krajów dużych. Bo z drugiej strony, wyzeruję teraz cały kalkulator, powiedzmy, że cała Unia...
1: To ja też zeruję, czekaj, mam.
0: Inny scenariusz, powiedzmy, że cała Unia jest zadowolona z jakiegoś przepisu i rozwiązania, który trafia na posiedzenie Rady do spraw środowiska na przykład, ale Niemcy mówią nie. Niemcy powiedziały nie i Niemcy teraz szukają mniejszości blokującej. Więc kogo muszą znaleźć Niemcy? Powiedzmy, że Niemcy zwrócą się na przykład do Danii w sprawie tego przepisu, który mi się nie podoba, zapytają Austrię, chodźcie razem z nami i może,
1: no może
0: jeszcze...
1: Włochy na przykład.
0: Jeśli Włochy, to myślę, że to już w ogóle nie ma o czym mówić.
1: Czekaj,
0: cztery
1: no tak,
0: kraje,
1: nie ma o czym
0: odrzucono, 35%
1: tak.
0: Ludności, a więc wystarczą wtedy tylko cztery państwa, Austria, Dania, Niemcy i Włochy, aby decyzja nie została podjęta.
1: Ale gdyby na przykład nie Włochy, a taka, tutaj daję proof, a na przykład taki mniejszy kraj jak Portugalia, no to wciąż nie ma mniejszości blokującej. Wspomniałeś kwestie środowiskowe. Był taki przykład samochodów spalinowych, rezygnacji po 2035. Długo trzymała się mniejszość blokująca, w której były właśnie między innymi Niemcy i była między innymi Polska. Ale na ostatnim etapie prac Niemcy uzyskały coś dla siebie. Tam chyba chodziło o biopaliwa. Już nie pamiętam, w każdym razie dostały jakieś ustępstwa i przeszły na drugą stronę, a wtedy rozsypała się cała mniejszość blokująca i przepisy zostały przyjęte. Teraz z tego komisja się wycofuje, ale to już wielokrotnie o tym mówiliśmy w naszym podcaście. Podobnie było, jeszcze tylko dodam, też już państwu mówiliśmy wiele razy o Mercosurze. Też taka mniejszość blokująca się trzymała mocno. Też był jeden duży kraj, który tę mniejszość trzymał razem z Polską, ale ostatecznie Włochy przeszły na stronę zwolenników umowy z Mercosurem. Wtedy była koalicja pięciu państw, między innymi Polski. Te Włochy właściwie trzymały mniejszość blokującą, ale kiedy przeszły na drugą stronę, umowa handlowa została zaakceptowana.
0: Jeśli mają państwo ochotę, aby pobawić się takim kalkulatorem, na stronach Rady Unii Europejskiej jest rzeczywiście dostępny. Można sprawdzać, przy jakich konfiguracjach, jakich koalicjach, jakich regionalnych grupach i podgrupach, które głosują za lub przeciw, dana decyzja przejdzie lub nie. My tylko chcemy zwrócić państwa uwagę, jak skomplikowane jest właśnie to liczenie podwójnej większości, jak skomplikowane jest budowanie odpowiednich koalicji, czy to blokujących, czy tych, które podejmują decyzje w pewnych sprawach. I to nie jest tak proste, jak po to mogą państwo usłyszeć w debacie polskiej zarzuty do jednego z polskich premierów, tego obecnego, czy kogokolwiek wcześniej, dlaczego nie udało się zablokować, dlaczego Polska została ograna w jakiś sposób, dlaczego mimo, że Polska była przeciwna, to decyzja i tak została podjęta. No bo jak państwo widzą, liczą się duże kraje w Unii Europejskiej, liczą się koalicje ponad podziałami geograficznymi, nawet zebranie i mobilizacja całego regionu tej Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej nie wystarcza do tego, aby tutaj podczas podejmowania decyzji przy pomocy podwójnej większości takie koalicje nie wystarczą.
1: Podejmowanie decyzji to jest o wiele bardziej skomplikowana gra. Czasami trzeba się wymienić. Ja poprę cię tutaj, ale ty w innych regulacjach i tak też te decyzje są podejmowane. Nawet zdolności negocjacyjne nie wystarczą, jeżeli jest jakiś trudny temat i bardzo ciężko przekonać do niego pozostałe państwa, czego Polska doświadczyła chociażby przy umowie z Mercosurem, ale także przy pakcie migracyjnym.
0: Wspominałeś, że są trzy metody. Ta jednomyślność, większość kwalifikowana, większość zwykła to metoda trzecia, ale ona właściwie pozostaje tylko dla spraw proceduralnych, gdzie nie liczy się liczby ludności, gdzie wystarczy po prostu większość kraju, większość ministrów siedząca przy stole, aby kwestie proceduralne rozstrzygać. Nie wiem, czy nie zasypiemy państwa szczegółami, bo już to i tak jest wszystko bardzo skomplikowane, wchodząc we wzmocnioną większość kwalifikowaną, przewidzianą tylko na wyjątkowe sytuacje.
1: Kiedy to nie Komisja Europejska proponuje jakiś projekt regulacji, to wtedy potrzeba wzmocnionej większości kwalifikowanej, czyli co najmniej 72%.
0: Ale są też takie sytuacje, gdy do głosowań właściwie w ogóle nie dochodzi. Kwestie są odrzucane lub też odkładane na kolejne tygodnie, gdy wystarczy tylko rzut oka na salę, albo gdy kilka rąk zostanie podniesionych, czy też kilka głosów wypowiedzianych przez ministrów sprzeciwiających się podjęciu decyzji, wtedy to prezydencja stwierdza, że nie osiągnięto wymaganej większości, albo w drugą stronę, że

0: nie osiągnięto mniejszości blokującej, że tych głosów przeciwnych było zbyt mało, ale nie dostajemy za każdym, po każdym posiedzeniu, przy każdej sprawie konkretnego wyniku głosowania.
1: Rzeczywiście, chyba nie zawsze, chociaż ja przyznaję się szczerze, na tych spotkaniach ministerialnych nie wszystkie je oglądam, ale...
0: Jeśli ty nie oglądasz, to kto je ogląda?
1: W większości spraw jest, jeżeli oglądamy przekaz w internecie, bo nas tam oczywiście na sali nie ma, to kamera zazwyczaj najeżdża na taką tabelkę i jest pokazane, kto jak głosował, czyli jest czerwone, zielone i na tej podstawie widać, czy jest decyzja przyjęta, czy nie. Nie zawsze to się rzeczywiście ukazuje, więc wtedy na podstawie też wypowiedzi ministrów, zawsze przed głosowaniem są wypowiedzi ministrów, prezydencja sumuje i widzi, czy jest poparcie dla danego projektu regulacji, czy też nie, i wtedy decyduje o odłożeniu, jeżeli tej większości nie ma, bądź mniejszości.
0: No i to jest stan na dziś. Jeśli nie jest to zbyt skomplikowane, jeśli są państwo ciągle jeszcze z nami, aby obliczyć tę większość kwalifikowaną, no to też możemy dodać jeszcze, nie zawsze tak wyglądało. Sytuacja historycznie była czasami jeszcze bardziej skomplikowana.
1: Początki, nie będziemy oczywiście wracać do tego, co działo się po wojnie, ale cofnijmy się do lat 60., lata 65-66 i polityka pustego krzesła.
0: A to jeszcze wracasz do De Gaulle'a. Ja myślę, że to za daleko już. Nie wchodźmy może w De Gaulle'a i jego politykę pustego krzesła, choć rzeczywiście jemu także zależało na tym, aby uniknąć głosowania, czyli odejścia od zasady jednomyślności w kwestiach rolnictwa.
1: Ale wtedy pojawił się kompromis luksemburski, gdy żywotny interes narodowy jest jakiegoś kraju, to wtedy szuka się konsensusu. Czyli kraj, który ma żywotny interes, blokuje.
0: I ty wziąłeś taką kartkę z rękawa i mówisz, kompromis luksemburski, żywotny interes mojego kraju nie pozwala na podjęcie decyzji.
1: Ja pamiętam, kilkanaście lat temu był taki minister rolnictwa, mniejsze o to który, była negocjowana reforma cukru na poziomie Unii Europejskiej i przyjeżdżał z postulatem nie, nie i nie. No i...
0: A w rolnictwie jest już głosowanie większościowe, podwójna większość, tak jak opowiadaliśmy. Tak. Można taki kraj jak Polska, ale też widzą państwo grupę krajów, po prostu przegłosować.
1: Przegłosować. Natomiast no, nie udawało się zablokować tej decyzji, bo jedna polska decyzja większością kwalifikowaną. Ktoś słusznie z ekspertów, z myślnych mówi, mamy jeszcze kompromis luksemburski. No i otoczenie ministra, który mówił za każdym razem nie, nie i nie, mówi, proszę się nie martwić. Minister na żaden kompromis się nie zgodzi. To nas bardzo rozbawiło, bo wystarczyło sięgnąć po kompromis luksemburski, żeby odlegać decyzję, tak, ale na żaden kompromis się nie zgodzi.
0: Jest inne określenie oprócz tego, które tutaj pojawia się i pojawiało się w polskiej debacie. No ja pamiętam jeszcze, no to już będzie z 20 lat temu chyba, Joannina. Mm-hmm. Joannina też połączona wtedy z walką o Nicę albo śmierć. To już słynne słowa, no bo wtedy jeszcze, gdy toczyły się te spory o system głosowania, był taki pomysł, aby kraje miały określoną liczbę głosów. Polska miała 27 głosów, tak jak Hiszpania, i to był wtedy sukces Polski, że mamy tyle głosów co Hiszpania, a ta Wielka Czwórka wtedy, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania, jeszcze należąca do Unii Europejskiej, po 29 głosów.
1: Tu mówimy o głosowaniu na podstawie traktatu z Nicei, wynegocjowanego w grudniu 2000 roku. Rada Europejska 7-11 grudnia, jeszcze przed wejściem Polski do Unii. Podpisanie dokumentu 2001 rok, zaczął obowiązywać traktat z Nicei w 2003 roku i faktycznie wtedy Polska z Hiszpanią miała bardzo dużą siłę głosu w porównaniu z Niemcami, które były liczniejsze. Ale to było w ciężkich bojach, wynegocjowany podział głosów.
0: No i tu wyraźnie widać tę przewagę dla Polski głosowania z Nicei, kiedy to Polska miała 27 głosów w Radzie, a Niemcy czy Francja po 29 głosów, a więc tylko o 2 głosy miała mniej Polska na mocy rozwiązań z Nicei, gdy obecnie, gdy przy większości podwójnej, no to ta siła głosów jest praktycznie dwukrotnie mniejsza. Nie o 2 głosy, ale 2 razy mniej głosów, biorąc pod uwagę liczbę ludności, która tak istotna jest w większości podwójnej.
1: Ten obecny system na mocy traktatu z Lizbony wynegocjowanego obowiązuje, ale zanim zaczął obowiązywać traktat z Nicei, zaczęły się zakusy, żeby jakoś mimo wszystko pozmieniać ten system głosowania, bo tak jak mówisz, Hiszpania i Polska miały bardzo dużą siłę głosu, Niemcy ograniczoną, różnica tylko 2.

0: głosów i powstał pomysł, żeby zmienić system głosowania w czasie prac nad konstytucją dla Europy. Powstał konwent pod przewodnictwem Walerego Giscard d'Estaing i zaproponował podwójną większość.
1: Ta konstytucja dla Europy to w końcu i tak nie weszła, ale ta debata to wielu z Państwa może pamiętać do dzisiaj, bo wtedy jedno ze słynniejszych haseł w polskiej polityce powstało.
2: Nicea olmuerte. Nicea albo śmierć. Albo traktat nicejski ma wejść w życie, albo traktatu konstytucyjnego w tym kształcie nie będzie. Wtedy chcemy śmierci traktatu konstytucyjnego.
1: A więc obrona tego systemu głosowania tak korzystnego dla Polski.
0: Wrzesień 2003 roku, Jan Maria Rokita, poseł wtedy ówczesnej opozycyjnej Platformy Obywatelskiej, podczas debaty sejmowej wypowiedział te słowa. Wtedy Polska miała budować koalicję przeciwników zniesienia tego korzystnego dla niej systemu głosowania. Zakusy były silne, bo wprawdzie konstytucja europejska upadła potem w referendach we Francji i w Holandii, ale sam pomysł większości podwójnej wcale nie upadł i powrócił ze zdwojoną siłą, bo wtedy się zaczynały negocjacje już nad traktatem z Lizbony.
1: Rokita chciał tymi słowami o Nicei albo śmierci zmusić rząd do działania, ale potem pojawia się jeszcze jedno określenie. Ja tutaj przyznaję, ja już wysiadam, bo ja już nie pamiętam, o co chodziło w tym systemie pierwiastkowym, ale to już jest inny rząd. Rząd wtedy premierem jest już Jarosław Kaczyński, prezydentem Lech Kaczyński i jadąc na szczyt Unii Europejskiej z pomysłem no, innym, innego sposobu liczenia głosów, innego sposobu wyliczania większości, oparty o pierwiastek kwadratowy liczby jego mieszkańców. Co matematycznie faworyzowałoby państwa średnie, w tym Polskę, kosztem tych największych. I wtedy inne słowa o śmierci. Jarosław Kaczyński przed szczytem miał mówić, że
3: warto umierać za pierwiastek. To jest z naszej strony ustępstwo. To jest gorsze dla nas niż Nicea, ale to ma jakieś uzasadnienie. I to nie stawia Polski w takiej sytuacji, że polski obywatel ma mniej więcej 55% wpływów obywatela niemieckiego.
0: Co ciekawe, autorem systemu pierwiastkowego byli dwaj polscy naukowcy. Autorzy książki, którą mam właśnie przed sobą, Każdy głos się liczy, to znaczy tu jest trzech autorów, Kazimierz Żążewski, Wojciech Słomczyński i Karol Życzkowski. Książka Każdy głos się liczy, fenomenalna, świetna. Jeżeli ktoś chce poznać, jakie są systemy głosowania, jak były podejmowane decyzje, czy to w Stanach Zjednoczonych.
1: Znaczy nie tylko o Unii Europejskiej.
0: Nie tylko o Unii Europejskiej. Aha. Książka, ale akurat mam przed sobą rozdział Kompromis Jagielloński, Wojciech Słomczyński i Karol Życzkowski. To oni w 2004 roku, w styczniu, na łamach Rzeczpospolitej, tu jest to napisane w tej książce, opublikowali artykuł Czy warto umierać za Niceę? I tam przedstawili swoją wizję właśnie tego systemu pierwiastkowego. Systemu pierwiastkowego, który na tych stronach, właśnie na łamach tej książki, dokładnie pokazuje, jak bardzo on był sprawiedliwy i jak bardzo nie podobał się Niemcom. Jest tabelka w tej książce, pokazana ludność w milionach. Państwa członkowskie, jeszcze tu jest Wielka Brytania uwzględniona z oczywistych względów, bo to książka z 2014 roku, a dyskusja też toczyła się, kiedy Wielka Brytania była w Unii. No i jest pokazany ten kompromis zwany Jagiellońskim. Siła głosu w traktacie z Lizbony Niemcy, uwaga, 11,66. Siła głosu na podstawie kompromisu Jagiellońskiego 9,45. Siła głosów Polski na podstawie traktatu lizbońskiego 5,71. Na podstawie pierwiastkowego systemu 6,45. Przekładając to na język,
1: po polsku,
0: chciałam tylko powiedzieć, że system pierwiastkowy po prostu był bardziej sprawiedliwy.
1: Teraz, jeśli liczba ludności jest decydująca, no to wyraźnie widać, że Niemcy czy też Francja mają no niemal dwukrotnie większą siłę w głosowaniu większością kwalifikowaną, niż wynikałoby to z Nicei, czy tak jak mówisz, wynikałoby to z samego pierwiastka.
0: Właśnie i ten system pierwiastkowy nawet, o dziwo, niemieccy podobno naukowcy uznali za bardzo sprawiedliwy. I ten system pierwiastkowy był promowany wtedy przez opozycję. Pamiętam te czasy i pamiętam też, że bardzo przeżyłam sposób, w jaki to zostało wynegocjowane w 2007 roku. Pamiętam, że szczyt zaczynał się w czwartek wieczorem. W czwartek wieczorem było już przesądzone, że Polska z tego systemu pierwiastkowego się wycofa, bo jakie były argumenty? Tylko Czechy nas popierały.
1: No właśnie, no nie było tylko nie było tak, że po prostu nie było poparcia. No co z tego, że sprawiedliwe, co z tego, że ładne wyliczenia, jeśli popierają system, tylko Polska i Czechy. No dwa dobrze, kraje, ale należało to...

0: reszty.
1: Za późno zaczęto mówić o tym systemie pierwiastkowym według mnie. Należało wcześniej jeszcze budować koalicję. Ja wspomniałam opozycyjnych posłów wtedy. Jacek Sariusz-Wolski z Platformy Obywatelskiej cały czas promował ten system pierwiastkowy.
2: Jest wiele krajów, które ciche kibicowanie Polsce sygnalizuje, ale oczywiście tego głośno nie powie.
1: Pamiętam też

0: nie przeżyłaby lat 39-45, byłaby dzisiaj, żeby się odwołać do kryterium demograficznego państwem 66-milionowym.
1: Prezydent z kolei, Lech Kaczyński, przed szczytem mówił, że on nie podejmie innej decyzji niż ta, która będzie zakładała głosowanie w systemie pierwiastkowym. No ale jednak potem przyznał, że musiał ustąpić, że nikt więcej nie popierał Polski z wyjątkiem Czechów.
2: A mogę powiedzieć, że przedmiotem dyskusji zaciętej był tylko system głosowania. Ja muszę też podziękować Francji i Wielkiej Brytanii. To, co osiągnęliśmy, było niewątpliwie możliwe także dzięki ich solidarności.
1: No więc co się udało wynegocjować? Przede wszystkim przedłużenie starego systemu nicejskiego do roku 2014, a więc o kolejnych 7 lat oraz reaktywację mechanizmu z joaniny. To wtedy też był bardzo popularny termin.
3: Czym jest joanina, kiedy wszyscy nagle dowiedzieli się, że jest taki kompromis, taki wytrych? Joanina nawiązuje do greckiego miasta, gdzie właśnie w 1994 roku negocjowano sposób podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej przed zbliżającym się rozszerzeniem Unii w 1995 o Austrię, Finlandię i Szwecję. O tym też piszą, jeszcze raz powołam się na książkę, bo zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Każdy głos się liczy, panowie Żążewski, Słomczyński i Życzkowski. Wtedy Wielka Brytania i Hiszpania chciały właśnie takiego zapisu, który pozwoli na odwlekanie decyzji, jeżeli dana decyzja jest szkodliwa w mniemaniu danego kraju. I tak powstał
1: kompromis z joaniny. Kolejny kompromis, który pozwala grupie państw, która jest blisko progu blokującego, żądać rozsądnego czasu na dalsze negocjacje, zanim ta decyzja zostanie przegłosowana, więc po prostu na oddalenie głosowania, jeśli jakiemuś państwu bardzo na to zależy.
3: I jeżeli ta większość jest niewielka, tam 3 głosów chyba, jeżeli brakuje, no to wtedy można poprosić o tę joaninę.
1: Chociaż i tak po tym szczycie, ja pamiętam, były kontrowersje co do tej joaniny, głównie z tego powodu, że ona też nigdzie nie została wprost zapisana. Lech Kaczyński powoływał się na rozmowy w kuluarach podczas spotkania w Brukseli, gdzie takie było dżentelmeńskie porozumienie w sprawie tej joaniny.
3: No i potem od czasu wynegocjowania traktatu lizbońskiego, ile razy joanina została użyta?
1: 0.
3: Ani razu. Zero. Od czasu wynegocjowania, a w przeszłości tylko raz. 98 rok i to właśnie Hiszpania i Wielka Brytania, które chciały czegoś takiego, takich zapisów, i jeden jedyny raz sprzeciwiały się właśnie wtedy, korzystając z tej joaniny, kiedy była negocjowane nasze ulubione limity połowowe.
1: No i dziś taki rozbudowany wątek historyczny nam się z tego zrobił, bo rzeczywiście mówimy o rozwiązaniach i kwestiach dziś już niestosowanych, to znaczy już żadna Nicea, żadne punkty i żadne pierwiastki. Jeden obowiązujący system, głosowanie większością podwójną, inaczej nazywaną większością kwalifikowaną, to jest to, w jaki sposób dzisiaj decyzje są podejmowane w Unii Europejskiej.
3: Jeżeli mówimy od przejścia od traktatu z Nicei do traktatu z Lizbony, to też dodajmy, że w traktacie z Lizbony jest więcej obszarów podejmowanych większością głosów. Tam zostało to zmodyfikowane między innymi ochrona granic, azylu i migracja, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, współpraca policji, europejska przestrzeń badawcza, energia, europejska polityka kosmiczna. To są wszystko teraz obszary podejmowane większością głosów. Wcześniej były, wymagały jednomyślności.
1: I teraz wracając do samego początku naszej rozmowy, czyli tego listu, który apeluje o to, aby także w kwestiach zagranicznych podejmować decyzje większością głosów, a więc zakładałoby to rozwiązanie większość kwalifikowaną zapewne, a więc tego typu głosowania, także w kwestiach dotyczących sankcji, czy to innych dotyczących oświadczeń w sprawach zagranicznych, pewnie wymagałoby to przyszłej większej zmiany traktatu. Nie byłaby to jednostkowa zmiana, ale gdybyśmy zmieniali traktat przy okazji, dajmy na to, dużego rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przygotować nowe przepisy na nowe czasy, wtedy taka dyskusja z pewnością powróci. Raczej nie w tym momencie jako jedna samodzielna zmiana, no bo tak jak też mówimy, wymagałaby ona sama jednomyślności.
3: Kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej, w kolejce chociażby duża Ukraina. Duża Ukraina pod względem ludności to oznacza duża siła głosu, więc pewnie przy rozszerzeniu takim większym, bo nie mówimy o Czarnogórze, która wejdzie, bo ta siła głosu praktycznie będzie żadna, ale już Ukraina będzie znaczyła wiele w Unii Europejskiej.

0: tylko że pamiętają też Państwo, nasi wierni słuchacze z poprzednich odcinków, tu mówimy o perspektywie nie przed 2035 rokiem, kiedy Ukraina wejdzie do Unii.
1: Ale jeszcze cały czas w przypadku Viktora Orbana, którego kilka miesięcy nie ma, ale którego duch ciągle unosi się nad instytucjami Unii Europejskiej i przypomina, jak może wyglądać sytuacja, gdy jeden kraj po prostu powie nie i koniec. Trzeba szukać innych kreatywnych rozwiązań, poszukując sposobów na podjęcie decyzji. Jak na razie chyba nie ma w Unii takiego następcy Viktora Orbana, który by w ten sposób stawiał się, przynajmniej no, ostatnie tygodnie jeszcze nie pokazały. Fico raz chyba zaprotestował w kwestii
0: przedłużenia sankcji.
1: Przedostatnich
0: kilka dni. To znaczy nie zgodził się, żeby przedłużać te sankcje indywidualne o 12 miesięcy, tak jak te sankcje gospodarcze. No ale na razie pożaru nie ma. W przyszłym tygodniu jeszcze ambasadorowie powrócą do dyskusji, ale rzeczywiście chwilowo nie ma nikogo takiego, kto by tak twardo, jasno mówił nie.
1: Ale na horyzoncie wybory we Francji, wybory w Niemczech. I sondaże pokazują, że Unia musi być przygotowana na różnego rodzaju scenariusze, gdy okaże się, że to też te duże kraje z dużą liczbą ludności nagle może zaczną w ogóle bojkotować albo
0: mówić
1: blokować.
0: Nie, wstrzymywać wpłaty do unijnego budżetu.
1: Nie poszukiwać żadnych koalicji,
0: wywracać
1: żadnych koalicjantów.
0: Stolik, krótko mówiąc.
1: I wtedy nowe traktaty i nowe rozwiązania i ta dyskusja z pewnością jeszcze powróci.
0: A dziś to już wszystko, co chcieliśmy Państwu przekazać. Mamy nadzieję, że podążali Państwo za nami. Chcieliśmy po prostu Państwu nakreślić dyskusję obecnie toczącą się w Unii o likwidacji jednomyślności w kwestiach zagranicznych i też pokazać, jak to w przeszłości w Unii Europejskiej bywało.
1: A dla niektórych może z nostalgią był to pewien powrót do czasów pierwiastków, czasów Joaniny. Czasów Nicea albo śmierć, a więc trochę historii także dzisiaj w odcinku Szczytu Europy. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, zapraszamy na kolejny tydzień. My już po wakacjach, rozpędzeni coraz bardziej, czekamy na Strasburg, czekamy na przemówienie szefowej Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. 16 września, więc jeszcze nie kolejny odcinek na ten temat. Pomyślimy jeszcze o czymś innym. Więc do usłyszenia. Żegnają się z Państwem
0: Maciej Sokołowski
1: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Reklama.
5: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
6: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
5: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
6: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
5: A to akurat bardzo proste.
7: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
13: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
14: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety.

0: Niemoczuj wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Tutaj, szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i ile wynosi? Czy różni się od zasiłku pielęgnacyjnego? I czy można pobierać je oba? Które świadczenie jest dla seniora korzystne? Jak się o to wszystko ubiegać? To w audycji Portfel Seniora. Już w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polscy pielgrzymi ranni w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Dlaczego generał Piotr Pytel nie mógł wylecieć na wakacje? Trwa wyjaśnianie błędnego wpisu w systemie Straży Granicznej. Polskie siatkarki są o krok od finału Mistrzostw Europy. Za godzinę na ich drodze staną Włoszki. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Polacy, którzy ucierpieli w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, są już w drodze do Polski. Taką informację przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Autobusem podróżowało 53 pielgrzymów. Kilka osób odniosło niegroźne obrażenia, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Dziś w godzinach nocnych miał miejsce wypadek autokaru na Węgrzech. Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
1: Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światło awaryjne, jednak kierowca jadącej za nim ciężarówki za późno go zauważył, po czym uderzył w jego tył. Prawdopodobnie pomyłka sądu uniemożliwiła generałowi Piotrowi Pytlowi wylot do Turcji. Były szef kontrwywiadu wojskowego nie przeszedł kontroli granicznej na lotnisku Pyrzowice, bo miał aktywny zakaz opuszczania Polski. Widniał on w bazie, mimo że śledztwo w 2024 roku zostało umorzone. Do zdarzenia doszło nad ranem, mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
3: Stawił się do kontroli granicznej na odlot samolotu czarterowego do Turcji. Podczas czynności kontrolnych okazało się, że w bazach telewizji informatycznych Straży Granicznej jest wpis o tym, że ma zakaz opuszczania kraju. Ten zakaz został wystawiony przez prokuraturę okręgową w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili we wszystkich bazach. Nie ma żadnej dokumentacji, żadnego wpisu, który anulowałby ten zapis, czyli ten zapis jest aktualny.
1: Wobec generała Piotra Pytla i jego poprzednika, generała Janusza Noska, prowadzono śledztwo dotyczące możliwego dopuszczenia się współpracy z rosyjskimi służbami. Zostało ono prawomocnie umorzone w 2024 roku. Alternatywa dla Niemiec może objąć samodzielne rządy w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Jutro w tym landzie odbędą się wybory. Sondaże dają AfD 42% poparcia, drugie CDU ma niespełna 22%.
4: Na funkcjonowanie szkół narzekają niemal wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawiałem. Brakuje nauczycieli, zajęcia są coraz częściej odwoływane. Jeszcze poziom nauczania spadł, wszystko idzie w złym kierunku. Plan rozwiązania problemu w szkolnictwie, kroczącej do zwycięstwa alternatywy dla Niemiec, jest prosty. Oddzielenie dzieci, osób ubiegających się o azyl oraz osób z niepełnosprawnościami od reszty, czyli niemieckich dzieci. Inkluzywność dla wszystkich, która jest obecnie, po prostu ignoruje rzeczywistość. Są dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia i otrzymają je również podczas rządów AfD. Uzasadnia plan alternatywy główny kandydat partii Ulrich Siegmund. Plan oddzielenia

0: Dzieci z niepełnosprawnościami krytykują ich rodzice. Mój najstarszy syn jest niepełnosprawny. Uczęszczał do ogólnej szkoły i został serdecznie przyjęty. Nauczył się tam naprawdę dobrze. Jeśli mają pochodzenie migracyjne, powinni się uczyć oddzielnie. Jeśli mają niepełnosprawność, to nie. Nie, bo mój niepełnosprawny syn chodził do szkoły z innymi dziećmi. Wybory w Saksonii-Anhalt jutro. Z Magdeburga, Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
1: Teraz Łódź i nowy pomysł na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Mają w tym pomóc zapadnie. Takie rozwiązanie jest stosowane między innymi w krajach skandynawskich. Kiedy kierowca wjeżdża z nadmierną prędkością, czujnik to wykrywa, a zapadnia się obniża. O szczegółach Kacper Józefowicz.
2: Rozwiązanie to ma wpłynąć na poprawę płynności ruchu drogowego. Jeśli kierowca jedzie z dozwoloną prędkością, zapadnia pozostanie na swoim miejscu. W efekcie karani są jedynie kierowcy jadący zbyt szybko, a nie, jak w przypadku klasycznych progów zwalniających, również ci, którzy przestrzegają przepisów. Jak mówi przewodniczący Rady Osiedla Katedralna Tomasz Sójka, chociaż rozwiązanie to jest droższe od klasycznych metod, warto się nim zainteresować.
3: To nie jest rozwiązanie na każde miejsce. Pilotaż czegoś takiego mógłby być wprowadzony gdzieś w tych newralgicznych punktach, w ulicach jednokierunkowych, czy pod szkołami, gdzieś gdzie jest duży przepływ samochodów.
2: Koszt montażu takich zapadni na dwóch pasach ruchu to niemal 300 tysięcy złotych.
1: Polskie siatkarki powalczą za godzinę o finał Mistrzostw Europy w Stambule. Rywalkami biało-czerwonych będzie reprezentacja Włoch. To aktualne mistrzynie świata i złote medalistki olimpijskie. Wiary w nasze reprezentantki nie traci Magdalena Śliwa. Dwukrotna mistrzyni Europy wymienia słabości Włoszek.
4: Włoszki też już pokazały w niektórych meczach, że podobnie tak jak nasze dziewczyny, się zatrzymują i grają takimi przestojami, ale bardzo dobrą ich stroną z kolei jest to, że w takich momentach niewygodnych potrafią wejść na ten bardzo wysoki poziom i sety i mecze odwracać.
1: Początek meczu o godzinie 18:00. Zwycięzca spotkania zmierzy się w finale z reprezentacją Turcji.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla północnej części Polski. Nawałnicom, ale nie tylko, towarzyszy umiarkowany i silny wiatr. Temperatura od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Jest 17:06, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Kolejny temat przed nami dotyczący tego, jak wygląda ta prawdziwa Rosja. W jakim kontekście dzisiaj? W kontekście tego, czego w Rosji brakuje, jakie są rosyjskie problemy, no bo na przykład brakuje sprzętu, brakuje zapasów, no jak się okazuje również kadr. Ta sytuacja jest niełatwa, no ale też Rosja, można powiedzieć, sama sobie winna, czy Władimir Putin i Kreml, wywołując wojnę pełnoskalową z Ukrainą. Słyszy się o tym, że Władimir Putin ma też wkrótce ogłosić jakąś nową formę mobilizacji, być może tuż po wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej. Różne chodzą komentarze, różne głosy tego dotyczące. W każdym razie w społeczeństwie rosyjskim też te informacje są odbierane, no i traktowane z dużą obawą. Taką, że niektórzy nawet decydują się na to, żeby Rosję opuścić. Między innymi o tym teraz więcej na naszej antenie w Polskim Radiu 24.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Ostrzeżenia płyną z całego świata. Władimirowi Putinowi brakuje ludzi na froncie, a chce przeprowadzić spektakularny atak, więc wkrótce ogłosi jakąś formę mobilizacji. Rosjanie, czując pismo nosem, już wyjeżdżają z kraju, żeby uniknąć wcielenia do armii. O tym wszystkim już za chwilę. Porozmawiamy w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Parady wojskowe, pierwsze miejsca w sondażach zaufania, matki pytane, kim chciałyby, żeby byli ich synowie, odpowiadały żołnierzem i dzieci świętujące Dzień Obrońcy Ojczyzny.
3: 23 февраля, Dzień Защитника Отечества.
4: 23 lutego, Dzień Obrońcy Ojczyzny. Obrońcy to nie tylko żołnierze.

0: mnie, że to ci wszyscy, którzy kiedyś walczyli za nasz kraj i za naszą wolność, a dziś pilnują, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie w naszej ojczyźnie.
1: Za naszą rodzinę.
2: Jeszcze w 2014 roku armia w Rosji była traktowana jak wartość sama w sobie. Nawet w 2015 roku po aneksji Krymu wierzono, że rosyjski żołnierz to obrońca, doradca, dobry przyjaciel i wzorowy ojciec. Taki obraz rozpowszechniano za pomocą programów telewizyjnych i filmów. Wmawiano też Rosjanom i światu, że armia jest potężna. Aż przyszła pełnoskalowa wojna i pokazała prawdziwe oblicze rosyjskiej armii. Morderstwa cywilów w obwodzie kijowskim, codzienne bombardowania ukraińskich wsi i miast i wreszcie tysiące Rosjan uciekających w 2022 roku za granicę, żeby się nie dać złapać i nie trafić na front. A także ci, którzy poszli dobrowolnie, skarżący się, że są tam tylko armatnim mięsem i już dawno o nich zapomniano.
3: Nas
0: już na początku wprowadzili w błąd. Nie było żadnego przygotowania, żadnych kamizelek ochronnych, a jedynie naboje i karabiny. Ludzie są w dzikim strachu, bo nie wiedzą, jakie jest nasze podstawowe zadanie. W tej chwili najważniejszym zadaniem dla nas jest przeżyć. Rosyjski adwokat Maksim Grybieniuk potwierdza, że wśród jego klientów są żołnierze, których za odmowę wyjazdu na wojnę lub krytykę mobilizacji przetrzymywano w piwnicach. Im nie przedstawiono żadnych zarzutów. Ich po prostu wrzucili do piwnic i przetrzymywali w nieludzkich warunkach. Już za chwilę o kolejnych pomysłach na mobilizację w Rosji porozmawiam z rosyjską dziennikarką Maszą Makarową z kanału Вот так.
4: Prawdziwa Rosja.
2: Niezmiennie i na Ukrainie, i w państwach zachodnich dziennikarze informują, że w Rosji przygotowywana jest mobilizacja. Najpierw jakaś tajna, a potem nie wiadomo, co ten Władimir Putin zrobi. Rzeczywiście twoje źródła rosyjskie mówią o takim niepokoju związanym z ewentualną mobilizacją. Tylko nie bardzo wiem jaką, no bo teraz to Putinowi pozostaje tylko powszechna mobilizacja.
5: Właściwie ta mobilizacja od roku 2022 w Rosji nigdy się nie skończyła, bo po pierwsze nie ma formalnych powodów, żeby tak się stało. Nie ma zarządzenia podpisanego przez Władimira Putina, że tak zwana częściowa mobilizacja, która wcale oczywiście częściową nie była, że ona się zakończyła. Też ludzie są cały czas przymusowo zabierani do wojska i widzimy, że rzeczywiście w ostatnich miesiącach, a szczególnie w ostatnich tygodniach to się nasila i szczególnie w rosyjskich regionach, w rosyjskiej głębince, jak na przykład w obwodzie pędzeńskim, przedstawiciele komendy wojskowych chodzą po domach albo chodzą na przykład po jakiejś knajpach, barach w tych miejscowościach albo zatrzymują się przy sklepach, gdzie siedzą panowie i coś sobie piją. I ci ludzie są po prostu zbierani na komendy wojskowe, są im wręczane do podpisania kontrakty, również w stanie, kiedy ci ludzie nie bardzo w ogóle rozumieją, co wokół nich się dzieje i co im dają do podpisu. Myślą, że są to jakieś protokoły, że zostali zatrzymani w stanie spożycia na przykład. A to są kontrakty i ci ludzie następnego dnia są wysyłani na bardzo krótkie przeszkolenie, następnie jako mięso armatnie na front, na wojnę przeciwko Ukrainie.
2: Czytaliśmy chociażby w tym projekcie i Idzicie Lesam, tak? O takich przypadkach, że komuś podrzucili narkotyki, jeszcze go pobili, podpisał kontrakt i pojechał na front.
5: Oddzielny przypadek to są również rosyjscy poborowie. Oni są też w trakcie tej obowiązkowej służby w rosyjskim wojsku zmuszani bardzo często przemocą i szantażem do podpisywania kontraktów i również są wysyłani na front. Już nie mówiąc oczywiście o więźniach, którzy najpierw przez Jewgenię Prigożyna byli rekrutowani do grupy Wagnera, później przyjęło to Ministerstwo Obrony, które również więźniów rekrutuje. Jeśli mówić o nastrojach teraz w Rosji, czy Rosjanie oczekują, że ta mobilizacja rzeczywiście się wydarzy w najbliższym czasie, to oczywiście taki niepokój jest i widzą to również obrońcy praw człowieka, między innymi właśnie grupa Idzicie Lesam, która wywozie rosyjskich dezerterów z terenu Rosji i pomaga im opuścić kraj nielegalnie i po prostu ratować własne życie. Mówią o tym, że wzrosła liczba maili do nich, wiadomości, które dostają, telefony, że ludzie próbują zorientować się, czy rzeczywiście ta mobilizacja nastąpi i czy trzeba po prostu się ratować. Ja znam również z moich znajomych, wiem o tym, że zastanawiają się, czy na przykład na okres tak zwanych wyborów do Dumy i na okres powyborczy nie wyjechać z Rosji, na przykład pracować zdalnie, będąc w jakimś kraju względnie bezpiecznym. Jest mnóstwo teorii spiskowych w Rosji teraz na ten temat, no między innymi teorii, które już nie są tak bardzo

0: bardzo spiskowe, bo znajdują jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, że na przykład Kreml dogadał się z Kazachstanem, że Kazachstan nie będzie wpuszczał rosyjskich uciekinierów przed mobilizacją. No i zobaczyliśmy rzeczywiście w ostatnich dniach, że Kazachstan wprowadził takie dodatkowe dokumenty, które pozwalają na wjazd na teren tego kraju.
1: No to nie przestaje być teorią spiskową, bo ta informacja pojawiła się za pośrednictwem Serbii, a nie bezpośrednio od władz Kazachstanu.
0: Dokładnie tak jest. Ale to też pokazuje, że takie zainteresowanie tym tematem, napięcie, lęk przed mobilizacją w Rosji istnieje. Czy mobilizacja będzie? My to pytanie jako dziennikarze zadajemy codziennie rosyjskim obrońcom praw człowieka, ludziom, którzy zajmują się pomocą poborowym, pomocą rosyjskim mobilizowanym i rosyjskim wojskowym jako takim, rosyjskim dezerterom. W tym sensie, że pomagają im po prostu nie iść na wojnę i uciec z frontu. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę decyzja, czy mobilizacja będzie czy nie, jest decyzją jednoosobową, jest to decyzja Władimira Putina. Jaką decyzję Władimir Putin podejmie w okresie przed wyborami, po wyborach do Dumy Państwowej, w najbliższym czasie, tego nie wie absolutnie nikt oprócz samego Putina, ale przygotowania do czegoś w kraju na pewno są i o tym również mówią obrońcy praw człowieka. Czy na przykład odbywają się jakieś manewry, czy jakieś przygotowania na bazach wojskowych i na przykład takie ćwiczenia, kiedy sprawdza się dokumenty dotyczące właśnie mobilizacji. Takie ruchy się odbywają. Czy są to ruchy rutynowe i związane po prostu z czymś regularnym, co w kraju się odbywa, teraz po prostu na to się zwraca uwagę? Czy są to rzeczywiste przygotowania, o których my wiemy? Na razie ciężko powiedzieć.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Rosyjska armia po 5 latach wojny została udarta z mitów. To już nie obrońcy, a zbrodniarze. To już nie druga armia świata, a trzymająca się na terrorze i głowicach jądrowych armia putinowskiej dyktatury. Rosyjski prawnik Ilja Nowikow nie ma wątpliwości, że każdy rosyjski żołnierz musi stanąć przed Trybunałem do spraw zbrodni wojennych. Bez żadnej wątpliwości to są przestępstwa wojenne. Ukraina ma prawo, przypomnę, po II wojnie światowej była taka zasada karania przestępców wojennych w miejscach, w których dokonywali zbrodni. Dlatego Ukraina ma prawo, na przykład tych pilotów, którzy bombardują cywilne cele, sądzić i ukarać i ścigać na podstawie własnego ukraińskiego prawa. Nie należy także zapominać, że i Rosja ma swoje prawo, które zakazuje wywoływania agresywnej wojny i wszystkich tych ludzi, propagandystów, którzy pomagają Putinowi. Gdy wszystko się zakończy, będzie można postawić przed sądem w Rosji. Jestem przekonany, że każdy, kto odpowiada za to, co się dzieje, będzie skazany przez rosyjski sąd na podstawie tych przepisów, które teraz wykorzystywane są przeciwko oponentom.
3: Ja absolutnie wierzę, że ktoś z tych, kto отвечает за эту агрессию, будет осужден именно российским судом и именно на основании тех законов, которые они сейчас используют против своих оппонентов.
1: Pomijając różne fake news, informacje rozdęte do nie wiadomo jakich rozmiarów o tym, że dziesiątki, setki tysięcy Rosjan właśnie wyjeżdża ze swojego kraju, obawiając się tejże mobilizacji, o której rozmawiamy, no to jednak te kilkanaście tysięcy na pewno w ciągu sierpnia wyjechało, bo się bało, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy, chociażby właśnie do Kazachstanu, o którym wspomniałaś, na pewno do Gruzji, bo informacje prostowane nawet przez Moskwę czy Tbilisi na temat ruchu granicznego między Rosją a Gruzją, no to zawsze dzielmy sobie na czworo, bo to, co mówią służby, to ja w to nie wierzę.
0: Znaczy nasi korespondenci, którzy pracują tam na miejscach, pracują w Erywaniu czy w Tbilisi, mówią o tym, że rzeczywiście wygląda na to, że jest więcej ludzi, którzy przyjechali dopiero co i którzy tak naprawdę nie wiedzą, czy oni zostają, czy nie zostają, są w takim oczekiwaniu i napięciu. Więc na pewno takie ruchy się odbywają, ale też to, co wydaje mi się bardzo ważne, możliwość wyjazdu z Rosji, możliwość uniknięcia potencjalnej mobilizacji, to jest przywilej. Bo większość Rosjan, która być może zostanie zmobilizowana w najbliższych miesiącach, żeby zdobywać dla Władimira Putina jego wymarzony Donbas, nie może z Rosji wyjechać. Rosjanie nadal nie mają paszportów zagranicznych, które są potrzebne, żeby opuścić kraj. Nie mają żadnych więzi poza swoimi regionami, nie mają też pieniędzy. bo Rosjanie są straszliwie zadłużeni, a sytuacja gospodarcza no, też jest coraz gorsza i ludzie nie mogą sobie pozwolić na jakiś dłuższy pobyt w innym kraju, droższym kraju, bo ceny też oczywiście są coraz wyższe ze względu

0: względu na przyjeżdżających migrantów, więc ci ludzie nie mają gdzie uciekać z Rosji.
1: Jak to dobrze porozmawiać z mądrym człowiekiem. Po tych ostatnich twoich zdaniach przyszło mi do głowy, że właściwie w Rosji za chwilę zostaną ludzie, którzy nie widzieli świata i tego świata być może już nie zobaczą, bo to są albo ci, których ktoś z rodziny walczy na froncie po to, żeby zarobić pieniądze i żeby oni mogli żyć lepiej niż żyli do tej pory, albo ci, którzy z powodu wieku, chorób bądź sytuacji bardzo trudnej finansowej nie są w stanie w ogóle nawet podróżować po Rosji.
0: Albo ci, którzy już wrócili z wojny i którzy są osobami z rozmaitymi niepełnosprawnościami, kontuzjami wojennymi, którzy są ze złamaną psychiką, a którzy popełniają rozmaite przestępstwa w swojej ojczyźnie po powrocie z Ukrainy i po powrocie po prostu z wojny. Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli i poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest no, tak naprawdę bardzo wielkie, bardzo straszne pytanie, bo ci ludzie zmieniają kraj. Teraz się mówi o tym, że wróciło już 400 tysięcy takich osób z frontu, a na froncie, jak wiemy, tych osób jest o wiele więcej.
1: Skoro rozmawiamy o mobilizacji w Rosji, to zajrzyjmy na tereny przyfrontowe, co prawda od strony ukraińskiej, ale dzięki temu poznamy działania rosyjskiej armii, które doprowadzają do tragedii tysięcy cywilów. Już za chwilę porozmawiam z Michałem Łęczyńskim, polskim ratownikiem medycznym.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Panie Michale, myśmy się przecinali, właśnie nasze drogi się przecinały i w rejonie Charkowa, i w rejonie Sum. No z mojego dziennikarskiego punktu widzenia, poza tym, że toczy się tam wojna, po jednej stronie tego frontu taka wojna w warunkach okupacji, po drugiej, po tej, po której my pracowaliśmy, ludzie bez przerwy patrzą, jak nie w niebo, to nasłuchują, czy już Rosjanie przekroczyli tą granicę frontu, czy jej nie przekroczyli, to jeszcze dzieci muszą iść do szkoły, ludzie muszą iść do pracy, a tam nie bardzo jest co jeść, nie bardzo jest gdzie schronić głowę, bo wiele budynków już poniszczonych. Te warunki humanitarne, tak ogólnie mówiąc, straszne.
3: Możemy zwrócić na to uwagę, że sytuacja się bardzo zmieniła od początku wojny, bo na początku nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co naprawdę się wydarzyło. I my też jadąc pierwszy raz nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy i dopiero potem zobaczyliśmy, jak to wygląda, co się dzieje i jakie są sytuacje tam.
1: My Polacy, ja mówię tak ogólnie o nas wszystkich, chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę, w jak strasznych warunkach ci ludzie żyją i że dla nich każdy bandaż, ba, każde dobre słowo, a pogłaskanie dziecka po głowie czy przytulenie szczególnie jest tak ważne jak dla nas codzienne śniadanie, obiad i kolacja.
3: Tak, nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest gdzieś daleko na Ukrainie, a to jest 6 godzin jazdy samochodem tak naprawdę i jesteśmy na terenie, który jest objęty konfliktem. Nasza praca tam polega głównie na obecności, tak jak pan powiedział, bo sama obecność powoduje to, że ci ludzie czują się zaopiekowani, czują się ważni i nie wynika to z tego, że nie mają tej opieki ze strony swojego kraju, tylko po prostu jest to dodatkowa pomoc, która uzupełnia działania ukraińskich służb.
1: I przy wszystkich trudnych sytuacjach, które są w tej chwili na styku tej polityki historii między Polską a Ukrainą, to chyba właśnie istotne jest to, że oni nie zadzierają tam nosa w tych regionach i nie bawią się w politykę, tylko mają codzienne, straszne życie i potrzebują naszej pomocy.
3: Tak, tu nie ma, wydaje mi się, że nie ma czasu na politykowanie i na tego typu rozmowy. Mój, chyba mogę powiedzieć, przyjaciel Ukrainiec powiedział coś takiego: Misza, to wszystko się skończy, to sobie usiądziemy, porozmawiamy, a w tej chwili jest robota, trzeba ją robić i róbmy to po prostu tak, jak należy. Tam, gdzie jeździmy dalej, to jest inne spojrzenie na to, bo ludzie nie mają czasu na analizowanie, tylko po prostu martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu, no to są naprawdę trudne sytuacje.
1: Te trudne sytuacje związane z warunkami pogodowymi, one jeszcze przed Ukraińcami w tym roku, a Rosjanie już zapowiadają, że będzie to najgorsza zima dla Ukraińców. Na czym konkretnie polega wasza praca? Bo w każdym regionie są inne potrzeby. No w Charkowie wiem, że opiekujecie się szczególnie dzieciakami. W rejonie Chersonia interweniujecie wtedy, kiedy naprawdę coś się dzieje, trochę jak straż pożarna, tak oczywiście w przenośni mówiąc.
3: Znaczy działamy tak, jak mówię, początek naszych działań to był 22 rok, kiedy w okolicach Lwowa była stworzona nasza stacja medyczna i współpracowaliśmy ze służbami ukraińskimi.

0: przy ewakuacji rannych żołnierzy, również cywili, a następnie rozpoczęliśmy działać głębiej na terenie Ukrainy, tworząc tak, możemy to nazwać POZ-ami, takie jakby placówki medyczne, objazdowe, i przyjeżdżaliśmy do sioła, tak się mówi po ukraińsku, i pomagaliśmy na bieżąco, staraliśmy się po prostu uzupełniać pracę medyków ukraińskich, zajmując się cywilami. I tam potrzeby były przeróżne, no my generalnie zawsze jak jeździliśmy, to jeździ z nami lekarz, jeździ farmaceuta, zajmują się kontynuacją leczenia pacjentów i staramy się bywać cyklicznie w tych samych miejscach po to, żeby to podtrzymać, to leczenie, i podtrzymać też tych ludzi. No jest to dla nas bardzo ważne, bo to daje wymierne efekty. Na przykład w konsultacji z naszymi lekarzami prosimy pacjentów bądź pacjentki o zakładanie zaszycików, które zapisują bądź ciśnienie, bądź wyniki pomiarów innych parametrów, na bazie których mogą dalej kontynuować leczenie ze swoimi lekarzami. Co do miejsc, wiadomo, każde miejsce wymaga czego innego. W rejonie Charkowa działamy w współpracy z naszą zaprzyjaźnioną fundacją Miasto Dobra, z cudownym człowiekiem Wiktorem, który kieruje naszymi działaniami i też pilnuje, bo czasem mówi, dzisiaj tam nie pojedziecie. No my próbujemy dyskutować, a Wiktor mówi jasno, dzisiaj tam nie pojedziecie. I na ogół wie, dlaczego tam nie jeździmy.
1: To powiedzmy jeszcze o samych tych potrzebach, jeśli chodzi o przekazywanie pomocy, bo przyszedł taki moment, nie wiem, półtora roku temu, kiedy się mówiło, że właściwie Ukrainie już nic nie potrzeba. O, jak się zdarza taka zima jak ta straszna dla Ukraińców w dużych miastach, szczególnie Charków, Kijów, to generatory, koce i żywność, a tak Ukraińcom już za bardzo niczego nie potrzeba. Ale to też nie jest prawda. To włóżmy między bajki, że Ukraińcom niczego nie potrzeba.
0: Zupełnie inaczej jest w dużym mieście, zupełnie inaczej jest w maleńkich miejscowościach. Na przykład mam przyjaciół w Kijowie, którzy, no, rodzina, która gościła u nas tutaj w Polsce przez 2 lata, w momencie, kiedy ja próbowałem ich nakłonić do powrotu, do przyjazdu do Polski, mówię, nie, słuchaj, u nas jest super. I oni sobie radzili w ten sposób, że na dużych osiedlach, tak jak u nas Ursynów na przykład, były organizowane w nocy ogromne ogniska i oni tam po prostu się grzali. To jest miasto, no w mieście zawsze można jakoś się schronić. Na przykład w Kijowie czy w Charkowie ludność wykorzystuje bardzo często jako schron metro i tam w tym metrze po prostu powstają miasteczka. A jest zupełnie inna sytuacja w małych miejscowościach, gdzie naprawdę nie ma prądu. Po prostu nie ma prądu, nie ma w nocy prądu, nie ma w ciągu dnia prądu, jest dramat, jeżeli chodzi o paliwo, o generatory, i to, że pojawi się prąd na 2, 3, 4 godziny, to jest po prostu cud, super, i w tym czasie wszystko się robi.
1: Z rosyjską armią jest tak jak z Władimirem Putinem, albo z Władimirem Putinem jak z rosyjską armią, jak zwał, tak zwał. Zaczynał dobrze. Skończył jako niechciany terrorysta. Tak o swoim prezydencie mówili mi Rosjanie jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny. Dziś baliby się w ogóle rozmawiać, bo za obrazę majestatu grozi więzienie, a nawet śmierć.
2: No ja się daję, że to chłodzi.
1: Uważam, że już dość się na rządzie. Nie powinno się tyle siedzieć u władzy. Potrzebne są zmiany. Już mamy tego dość, szczególnie tych bajek, że gdzieś tam jest dobrze. Pamiętam taki film o kozakach z Kubami. Opowiadali im, tym kozakom, że w innej wsi ludzie żyją lepiej. I nasze władze też tak nam ciągle wmawiają, że u nas też będzie świetnie, tylko bądźmy cierpliwi.
3: Prawdziwa Rosja.

0: Spotkałem podczas moich niedawnych podróży po Ukrainie starszą kobietę, Ukrainkę. Jej odczucia oczywiście są jednoznaczne. Rosjanie to wrogowie, my się bronimy i niech oni odejdą sobie stąd jak najdalej. Ale co mnie, że tak powiem, bardzo ujęło, ta kobieta powiedziała: mój Boże, co ten człowiek zrobił ze swoim własnym krajem i swojemu własnemu narodowi?
1: To jest pytanie, z którym ciężko się nie zgodzić. Ja myślę, że ja bardzo się utożsamiam z tym pytaniem, bo rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie, a przedtem anektując Krym i rozpoczynając wojnę przeciwko Gruzji i tak dalej, tutaj można mnożyć te przestępstwa popełnione przez 27 lat przez Władimira Putina. Putin nie tylko popełnił zbrodnie wojenne i powinien być za to ukarany, ale również zniszczył nasz kraj, zniszczył Rosję, zniszczył teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa rosyjskiego. I myślę, że też bardzo wpłynął na... Tutaj można górnolotnie powiedzieć, że na taką etykę społeczeństwa, tak? Bo jednak ta wojna bardzo zmieniła granice, granice tego, co jest dopuszczalne i co dopuszczalne nie jest. I na pewno nawet jeśli pokój zostanie

0: wielokrotnie podpisany pomiędzy Ukrainą a Rosją, to społeczeństwo rosyjskie bardzo się zmieniło. Ja jako osoba, która pochodzi z Rosji, która obserwuje Rosję od tych ponad 4 lat z daleka, bo na teren Rosji nie mogę wjechać, tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy gdy kiedykolwiek wjadę do Rosji, czy ja w ogóle poznam ten kraj, czy ja poznam też ludzi, którzy kiedyś być może byli mi bliscy, czy będziemy w ogóle mieć o czym rozmawiać, czy to nasze doświadczenie jest tak bardzo różne tu i tam, że tak bardzo nas podzieli.
1: Jesień i zima. Ukraińcy mówią, że dla nich będzie straszna, ale dla Rosjan też. Rosjanie się przygotowują na tę zimę jakoś?
0: Na razie Rosjanie walczą o paliwo i myślę, że to jest takie pytanie, które wszystkich zajmuje, bo kryzys paliwowy teraz ma swoją drugą falę. Paliwo w Rosji się kończy na stacjach benzynowych albo jest bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi o zimę, to myślę, że jeśli mówimy Rosjanie, to społeczeństwo rosyjskie przygotowuje się do najgorszych rzeczy. O tym mówią wszystkie sondaże, do kolejnych ataków. A Wołodymyr Zełenski również mówi, że rosyjskie niebo będzie opanowane przez ukraińskie drony, że nawet awiacja, lotnictwo cywilne nie będzie mogło w Rosji funkcjonować. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Natomiast to, co myślę, że się wydarzy, to bardzo ciężka zima, a w przypadku Ukrainy, która będzie potrzebowała ogromnego wsparcia, to co wydarzy się w Rosji, zobaczymy. Czy to przerodzi się w jakiś rosyjski bunt? Nie wiemy. I raczej Rosjanie będą zaciągać pasa i próbować wytrzymać. Ale na pewno ciężkie czasy są również przed Rosją.
1: Już za tydzień porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście Władimir Putin ma plan napaści na NATO. No i po co miałby to zrobić? Na dziś to wszystko. Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i mówię już Państwu do usłyszenia.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień!
7: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy, najczęściej tylko szepcze.

0: to nie musi być koniec, jeśli w porę zareagujesz.
1: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj, reaguj, pokaż serce.
2: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
5: Mamy 34 minuty po godzinie 17. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Przed nami tematy dotyczące polityki krajowej, ale być może przede wszystkim również litery prawa w naszym kraju i tego, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, ale też decyzji podejmowanych przez poszczególnych polityków. Przede wszystkim tutaj mam na myśli prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Komentarz.
5: Nasze zaproszenie przyjął dr Jakub Stępień, konstytucjonalista Uniwersytetu Łódzki. Panie doktorze, dzień dobry.
6: Witam serdecznie, dzień dobry.
5: W naszej rozmowie będziemy trochę balansować pomiędzy polityką a kwestiami prawnymi, no bo one w ostatnim czasie bardzo mocno się ze sobą wiążą, przede wszystkim chyba przez polityków. No ale zacznijmy od tego, która ze spraw jest ważniejsza być może z punktu prawnego i również politycznego pana zdaniem. Czy afera Zonda Krypto i informacje przekazane wczoraj przez szefa polskiego rządu, czy jednak głosowanie w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
6: Powiem tak, każda z tych kwestii pozostaje równie istotna, tylko można powiedzieć, że w zupełnie innym aspekcie i z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Afera Zonda Krypto i to, co się działo wczoraj na sali sejmowej i te rewelacje, o których się dowiadujemy, one będą miały bezpośredni wpływ na jedno środowisko polityczne, na rozwój tej sytuacji, na obciążenie wizerunkowe także Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei kwestia Trybunału Konstytucyjnego i tego głosowania, które się odbyło, z jednej strony wpływ na odbiór koalicji rządzącej tego, że no rozpoczyna się dyskusja, czy ta kandydatura w taki sposób, w jaki ona była zaprezentowana i uzasadnienie dla tego, dlaczego pojawia się ten sędzia w Trybunale Konstytucyjnym została wprowadzona, ona powoduje określony ciężar wizerunkowy dla polityków strony rządzącej, w tym także nie wiem, jak to będzie się rozwijało, może wywołać pewne tarcia w koalicji rządzącej, dlatego że wiem, że Włodzimierz Czerzasty jest jednym z tych głosujących, który głosował przeciwko tej kandydaturze. Jednocześnie patrząc też, analizując kwestie tego, jak opinii publicznej te sprawy się prezentują, mimo wszystko wydaje mi się, że ta kwestia tej afery Zonda Krypto jest bardziej zero-jedynkowa. To znaczy tam wprost jakby czuć, czy widać, czy w odbiorze takim dochodzi, że doszło do pewnego złamania prawa. Kwestia obrotu pieniędzmi, kwestia obciążeń nazwisk polityków, nazwisk rodzin, członków rodziny polityków, jakby to jest bardziej zero-jedynkowe. Ta kwestia kryzysu konstytucyjnego wokół Trybunału Konstytucyjnego jest sprawą dosyć zawiłą, sprawą nie zawsze czytelną też dla odbiorcy, który się tym nie interesuje albo interesuje się raz na jakiś czas, kiedy dostaje się takie informacje. Więc one są, nie powiedziałbym, że któraś jest mniej ważna, któraś jest ważniejsza. Trybunał Konstytucyjny jako organ konstytucyjny jest niezwykle istotny dla porządku prawnego w naszym kraju. Niemniej jednak przestrzeganie prawa przez polityków pozostaje równie istotne. Więc tak jak pan redaktor widzi, to są kwestie niby różne, ale tak naprawdę skupiające się wokół wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego.
5: Dotknijmy teraz rynku kryptowalut, cały czas nieuregulowanego w naszym kraju. No jak słyszymy,

0: być nowy projekt rządowy dotyczący ustawy o kryptowalutach, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. To będzie kolejne już podejście rządu premiera Donalda Tuska do tej ustawy. Te wcześniejsze próby zakończyły się wetem prezydenta Karola Nawrockiego. Sejm też odrzucił ostatnio próbę odrzucenia tego prezydenckiego weta. To się nie udało. Po raz trzeci pytanie, jak będzie wyglądała teraz ścieżka legislacyjna tego nowego projektu i jakie są szanse na sukces, to znaczy na podpis prezydenta Karola Nawrockiego?
1: No, jesteśmy tak naprawdę w pewnym klinczu, jeśli chodzi o próby nie tylko tej kwestii, regulacji nie tylko tej kwestii, ale ta kwestia krypto, uregulowania funkcjonowania rynku kryptowalut w Polsce jest o tyle istotna, że to jest uregulowanie, próba uregulowania całościowego, bo są pewne kwestie, które czy dochodzi do jakiejś nowelizacji ustawy, czy dochodzi do wprowadzeń jakichś regulacji cząstkowych, gdzie to weto prezydenta pojawia się, tak jak na przykład w kwestii dziennika elektronicznego, czy wcześniej w kwestii safe, tak, to wtedy jest jakaś przestrzeń dla działań aktami prawnymi wykonawczymi odpowiednich ministrów. Tutaj jakby mamy sytuację, w której to weto rzeczywiście i nieodrzucone potem weto przez Sejm jakby blokuje te regulacje i jest kolejne podejście, czyli ta ścieżka legislacyjna dalej w dalszym ciągu będzie procedowała. No tylko jest pytanie, czy prezydent będzie zainteresowany powtórzeniem tego kolejnego schematu. Myślę, że bardzo jakby dużo właśnie jest sprawczości po stronie prezydenta i wydaje mi się, że prezydent czy przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego powinni być włączeni w tego rodzaju działania albo powinny być włączone oprócz sił koalicji rządzącej także grupy opozycyjne, żeby te regulacje znalazły ponadpartyjny konsensus. Bo jednak działania prezydenta teraz są odbierane jako działania przez wielu, jako działania obliczone tylko na blokowanie pewnych inicjatyw koalicji rządzącej. Ale jeżeli byłaby to regulacja, która znalazłaby poparcie innych sił politycznych, trudniej było także ze środowiska prezydenta, trudniej byłoby prezydentowi przedstawić to jako działania, nie wiem, skupione na tym, że prawda, oto rząd, który jest z biegunowo przeciwnej partii, wprowadza regulacje niekorzystne czy szkodliwe. Jeżeli podpisałyby się pod tym jakieś osoby, przedstawiciele innych środowisk politycznych, na pewno byłoby łatwiej tego rodzaju regulacje przeprowadzić. Tylko pytanie, czy jest klimat polityczny pozwalający na tego rodzaju podejmowanie tego rodzaju wspólnych inicjatyw? Uważam, że niestety nie i będziemy świadkami powtórki z rozrywki, gdzie dostaniemy całą tą procedurę. Jeszcze raz będziemy działać i wydaje mi się, że jeżeli te regulacje nie będą uwzględniały czy wskazówek prezydenckich, czy stanowiska prezydenta, a będzie dalej gdzieś tam takie w cudzysłowie pójście na zwarcie, to decyzja prezydenta będzie niezmienna i prezydent nie będzie wahał się zawetować, widząc jednocześnie, że te weta są skuteczne, że koalicji rządzącej nie udaje się zbudować takiej większości, która spowodowałaby, że to weto zostanie odrzucone.
0: Czyli politycznie jest to skuteczne narzędzie, przynajmniej na razie?
1: Zależy co, ciężko mówić o skuteczności, jeżeli precyzyjnie nie da się określić, co za tym stoi. Jeżeli decyzja służy tylko temu, żeby osłabić sprawczość czy poczucie sprawczości rządu Donalda Tuska, to uważam, że tak. Tylko uważam też, patrząc na doświadczenia dotychczasowych głów państwa polskiego, że jest dosyć cienka granica między tym, że daje to efekt w postaci osłabienia rządu, a zaczyna się w odbiorze opinii publicznej jakby traktowanie prezydenta jako tego głównego hamulcowego rozwiązań prawnych

0: rządu i w imię czego, tak? Jaki jest cel właśnie? Czy to chodzi tylko o te działania zmierzające do obalenia, czy, przepraszam, że tak cudzysłów oczywiście, że to w kolejnych wyborach do obalenia czy osłabienia wyniku wyborczego koalicji czy partii koalicyjnych rządzących obecnie, czy jednak no jakby co stoi za tymi decyzjami prezydenta, żeby tak uporczywie działać w tym zakresie i stawiać to weto. Tak, te pytania też się mogą pojawić i to też nie będzie wpływało pozytywnie na wizerunek prezydenta.
1: Dotknijmy tego, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie. Przede wszystkim słów premiera Donalda Tuska, bo on z mównicy sejmowej przed głosowaniem w sprawie odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach przeczytał fragment zeznań głównego świadka w aferze Zonda Krypto. Tutaj cytat. Zbyszek zapoznał się z aktami. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Tak czytał premier Donald Tusk te zeznania w Sejmie, a ja zacząłem się zastanawiać. Oczywiście mówimy o zeznaniach. Nie mamy tutaj jeszcze aktów oskarżenia, pociągnięcia do odpowiedzialności, wyroków w tej sprawie i tak dalej, więc spekulujemy. Ale jak to wszystko, co dzieje się wokół Zonda Krypto i tej afery, świadczy o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości na tych najbardziej decyzyjnych szczeblach? No mówię tutaj o samym ministerstwie.
0: To jest kwestia problematyczna dotykająca tematu szerszego niż tylko ta afera. Ta kwestia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ja rozumiem, że tutaj przez wzgląd na tę aferę można patrzeć rzeczywiście jako dotknięcie pewnymi zasadniczymi problemami strukturalnymi i decyzyjnymi, że ta działalność tej działalność wymiaru sprawiedliwości jest jednak uzależniona od pewnych decyzji stricte politycznych. To jest ta wielka debata, czy łączyć ze sobą stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, które powoduje, że jakby jest pakiet argumentów za tym, żeby tego rodzaju rozwiązanie utrzymać, albo rozdzielić te dwa stanowiska, właśnie żeby ograniczyć wpływ ministra sprawiedliwości na działania wymiaru sprawiedliwości. I to jest ten koronny argument przy zastanawianiu się nad tym modelem tego funkcjonowania. Ja uważam, że ta kwestia powinna być rozstrzygnięta raz na zawsze. Uważam, że tego rodzaju rozwiązanie powinno być w treści konstytucji wprowadzone. Czy minister może być prokuratorem generalnym, czy ma być jednocześnie prokuratorem generalnym, czy nie, tak ostatecznie, żeby już nie podlegało to żadnej dyskusji, ale też biorąc pod uwagę tą kwestię dotyczącą zeznań świadków w toczącym się postępowaniu. Ja nie jestem jakby fanem, jeśli można to tak nazwać, odczytywania tych szczątkowych zeznań świadków na mównicy sejmowej, dlatego że abstrahując od tego, czy ta decyzja była uzasadniona, czy nie, żeby ujawnić te zeznania. Pytanie, jaki jest kontekst, pytanie, czemu to ma służyć, jakie było pytanie, jaki był całość wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej.
1: Przepraszam, że wejdę w słowo. Rzecznik rządu Adam Szłapka argumentował, że premier Donald Tusk ujawnił informację dotyczącą śledztwa Zonda Krypto, bo wymaga tego interes i dobro państwa. Pan o to nie przekonuje.
0: Ja rozumiem dlaczego, czemu to ma służyć. Ja jednak, jeśli chodzi o toczące się postępowanie, jestem zwolennikiem tego, żeby zachowywać cierpliwość i dla dobra śledztwa, dla dobra powagi wymiaru sprawiedliwości, dla dobra zasad procesowych jednak tego rodzaju postępowania zostawić sądom, dlatego że to jest kwestia, ja się zgadzam, że to ma istotną wagę, jeśli chodzi o działania i partii politycznych i życie polityczne w naszym kraju. Dlatego tym bardziej politycy wszystkich partii powinni być ostrożni, odpowiedzialni w tym zakresie i podchodzić do tego tematu naprawdę profesjonalnie. Bo to jest kwestia, która jeżeli w grę wchodzą tego rodzaju zarzuty, które się pojawiają w przestrzeni publicznej, to każda kwestia rzutująca na ewentualne podważenie rzetelności tego procesu, ona będzie wykorzystywana przez długo

przez drugą stronę, żeby też osłabić tego rodzaju działania, zarzuty, co z kolei w dłuższej mierze przerzuci się na osłabienie zaufania społecznego do wymiaru sprawiedliwości i dalszą taką erozję tego skuteczności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości od ponad

0: rusza. Ja wiem, że to może tak górnolotnie brzmi, ale rzeczywiście w tej dłuższej mierze gdzieś to może rzutować negatywnie na propaństwowość wielu obywateli.
1: No to dotknijmy tych fundamentów w postaci Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez większość sejmową. 437 posłów wzięło udział w tym głosowaniu. Za jego kandydaturą zagłosowało 226. Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, Artur Kotowski, otrzymał 184 głosy, a więc w tym głosowaniu po prostu odpadł i nie uzyskał tej nominacji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek przez premiera Donalda Tuska nazywany jego prawą ręką, to będzie apolityczny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, czy ma pan co do tego wątpliwości?
0: Ciężko odpowiadać za daną osobę, bo ja zawsze staram się przyjmować, pozytywnie wychodzić do działań poszczególnych osób i pozytywnie podchodzić do stanowisk określonych, i zwłaszcza jeżeli dana osoba jest tyle lat w polityce i funkcjonuje na tak istotnych stanowiskach, wie jakby, co się od niej wymaga na danym stanowisku. Ale jeżeli kilka lat temu formułowano zarzuty wobec współpracowników czy wobec posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy trafiali bezpośrednio do Trybunału Konstytucyjnego i zostali wybierani przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Jakby zrozumiałe jest to, że w stosunku do obecnego wyboru formułowane są te same zarzuty, dlatego że jakby do tego dochodzi fakt postulowania przez środowisko Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej dążeń do odpolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego, a tego rodzaju kandydatury w mojej ocenie, zakładając tą dobrą wolę i poczucie obowiązku poszczególnych kandydatów, uważam, że nie służą temu, żeby przełożyło się to, po raz kolejny właśnie powtórzę, na zaufanie publiczne, na zwiększenie zaufania publicznego, na uzdrowienie tej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, dlatego że te zarzuty będą formułowane teraz przez drugą stronę sporu politycznego. Wytykany będzie ten wybór, przeszłość tego sędziego. I do tego dochodzi fakt, przeszłość polityczna w tym znaczeniu współpracy z prezesem Rady Ministrów, bliskiej współpracy z prezesem Rady Ministrów i zarzuty w stosunku do tego, że Koalicja Obywatelska chciała wprowadzić te regulacje, które powodują potrzebę określonej przerwy pomiędzy...
1: Karencja 4 lata chyba miały być, to prezydent Andrzej Duda zawetował.
0: Tak, więc... Zaraz ktoś powie, że to jest, to mówi się jedno, robi się drugie, więc ja uważam, że tego rodzaju działania, nie tędy droga jest, żeby uzdrowić.
1: A to dopytam pana doktora, jakie pan dzisiaj widzi narzędzia, które mogłyby zostać realnie wykorzystane do naprawy sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym?
0: Obecnie tylko i wyłącznie uważam, że potrzebna jest rzetelna współpraca głównych przedstawicieli głównych sił politycznych w Polsce, bo bez tego się po prostu nie da.
1: Ja w pytaniu umieściłem takie słowo realne narzędzie.
0: Realna. Mhm. Więc na tę chwilę tego rodzaju nie widzę takiej przestrzeni do tego, żeby tak ostatecznie zamknąć te kwestie. Uważam, że kwestie podnoszone przez mniejsze kluby i opozycyjne, i z koalicji rządzącej, ta kropla, która drąży te skały, ta dyskusja, która cały czas jest obecna, dobrze, że ona trwa, dlatego że musi, że prędzej czy później dojdzie do pewnego przesilenia politycznego, które spowoduje, że uda się znaleźć przestrzeń na jakąkolwiek naprawę, na jakąkolwiek zmianę tego rodzaju. Nie wiem, jak głęboko ta zmiana będzie szła, bo ja uważam, że te debaty dotyczące zmian konstytucji, o które się podnosi ten reset konstytucyjny, jakkolwiek by go nie nazwać, uważam, że jest dobrym punktem wyjścia. Nie uważam, że jest realny

0: w ciągu najbliższej dekady, ale uważam, że od tego można wyjść na jakąś debatę dotyczącą konkretnych zmian, które pozwolą uzdrowić tę sytuację w sądownictwie konstytucyjnym, bo ona się może wydawać abstrakcyjna i ona może się wydawać kwestią, która nie rzutuje na codzienne życie obywateli. Niemniej jednak to jest bardzo istotne, dlatego że widzimy coraz więcej sfer związanych z takim codziennym funkcjonowaniem, które w związku ze zmianami regulacji prawnych, czy to w ramach, a w zeszłym roku była sytuacja ze zmianami zasad nauczania religii w szkołach, w ramach regulacji rozporządzenia minister edukacji narodowej, Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się negatywnie na ten temat. No jakby wyrok nie został opublikowany i doszło do tego, że teraz jest ta dyskusja, czy pojawiają się w sieci informacje, czy przestrzegać tych regulacji, czy nie przestrzegać. I tak to wygląda, jak wygląda. I tych spraw będzie z czasem coraz więcej, a ten problem będzie coraz trudniejszy. Dlatego ta dyskusja musi być kontynuowana, aczkolwiek takie ustawienie pionków na tej politycznej szachownicy jest, a nie inne, które uniemożliwia realne zmiany.
1: Zupełnie na koniec, panie doktorze, jedno pytanie, tak. Krótka odpowiedź, tak albo nie. Czy jeden człowiek może uzdrowić Trybunał Konstytucyjny?
0: Nie.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Doktor Jakub Stępień, konstytucjonalista z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem. Życzę wszystkiego dobrego.
0: Serdecznie dziękuję, również wszystkiego dobrego. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką silimaryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
12: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
11: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
12: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
11: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
12: Zapraszamy jutro o 20:05.
11: Filip Jastrzębski
12: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: RCB odwołało prewencyjny alert po rosyjskich atakach na Ukrainę. W powietrzu operowało lotnictwo. Mateusz Morawiecki proponuje wsparcie dla polskich gmin. Lider Rozwoju Plus odwiedził Sieradz. Amerykańscy producenci samochodów chcą zakazu dla chińskiej konkurencji. List w tej sprawie trafił do kongresu. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Najpierw alert o zagrożeniu, później informacja o jego odwołaniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikaty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie poderwano lotnictwo. Po informacji o ustaniu zagrożenia natychmiast odwołano ostrzeżenie, poinformował rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Mogła więc wystąpić sytuacja, kiedy część odbiorców otrzymała zarówno pierwszy, jak i drugi alert ostrzeżeniowy, a część ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki otrzymała wyłącznie drugą wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśniło, że jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia. Mateusz Morawiecki proponuje program wsparcia dla polskich samorządów. Lider inicjatywy Rozwój Plus spotkał się z mieszkańcami Sieradza. Były premier zaproponował 500 zł rocznie na każdego mieszkańca gmin oraz minimum 5 milionów złotych dla najmniejszych samorządów. Pieniądze miałyby być przeznaczone na lokalne inwestycje, a samorządy mogłyby je kumulować na większe przedsięwzięcia.
3: Nasz plan, Plan Rozwoju Plus, jest planem kompleksowym, a to Sieradz, Zduńska Wola potrzebują właśnie impulsu rozwojowego, żeby młody człowiek nie miał powodu, dla którego nie chciałby wrócić do Sieradza, wyjeżdżając wcześniej na studia.
1: Mówił Mateusz Morawiecki. W spotkaniu uczestniczyli także europoseł Waldemar Buda oraz poseł Paweł Rychlik. Blisko 200 sztuk amunicji oraz granat ręczny znalazła 19-letnia mieszkanka Świdnika. Kobieta zaniosła znalezisko na policję. Przedmioty znajdowały się w plastikowym pudełku i pochodziły z okresu II wojny światowej, poinformowała młodsza aspirant Beata Kieliszek ze świdnickiej policji.
4: Kobieta oświadczyła, że znalazła te przedmioty podczas sprzątania garażu po swoim zmarłym dziadku. W związku z pozyskaną informacją na miejsce skierowano policjanta przeszkolonego w zakresie rozpoznawania i zabezpieczania tego typu przedmiotów.
1: Policjanci przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów, amunicji czy innych przedmiotów o charakterze militarnym nie należy ich dotykać. Należy się za to przemieścić w bezpieczne miejsce i powiadomić policję. Amerykańscy producenci samochodów domagają się zakazu sprzedaży chińskich pojazdów. Organizacja branżowa wspierająca koncerny motoryzacyjne wzywa Kongres do wprowadzenia przepisów w tej sprawie.
5: Amerykańscy producenci mierzą się z rosnącą konkurencją ze strony chińskich rywali, którzy zwiększają eksport tanich pojazdów na rynki światowe, komentuje telewizja CBS News. Takie postępowanie jest charakterystyczne dla chińskiego podejścia i szczególnie wyraźne w kontekście strategii Chin, dążących do zdominowania światowej produkcji motoryzacyjnej oraz kluczowych łańcuchów dostaw, napisał John Bozzella, prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Sojusz na Rzecz Innowacji w Motoryzacji. Chiny poczyniły szczególne postępy w segmencie pojazdów elektrycznych, stając się największym rynkiem zbytu dla tego typu aut oraz znaczącym eksporterem. Na mocy styczniowej umowy handlowej z Kanadą chiński koncern Geely Auto Group uzyskał prawo do sprzedaży w tym kraju dziesiątek tysięcy pojazdów elektrycznych rocznie przy jednoczesnym obniżaniu kanadyjskich cel ze 100% do zaledwie 6%. Do tej pory nie doszło do tego na terenie Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Za nami Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, ale finał odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.
6: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
7: Nie lubisz umierać z głodu.
6: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
8: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
9: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
10: To są piękne chwile teraz dla pana.
9: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
10: Wzruszony jest pan.
9: Yes. I have very much.
6: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która

0: Łączy.
1: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata, więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
0: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Conrada.
2: O czym mówił Mariusz Pieśniewski.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Noc z opadami deszczu w niemal całym kraju, pogodnie jedynie na krańcach zachodnich. Temperatura od 9 stopni w Kotlinach Górskich, 11 na Warmii do 13 na Dolnym Śląsku. Będzie wiał umiarkowany i silny wiatr.
3: Klimat.
2: W większości kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Niespełna 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W północnej Polsce obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody.
3: Klimat.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 18 rozpoczynamy wieczorne spotkanie w Polskim Radiu 24. Paweł Wojewódka. Dobry wieczór, dzień dobry, bo jeszcze jest jasno. A nasze dzisiejsze spotkanie szykuje się wielce interesująco. Oczywiście podsumujemy wydarzenia, najważniejsze wydarzenia polityczne. Odwiedzimy Grecję, kolebkę demokracji i o demokracji greckiej porozmawiamy, ale tej starożytnej. Również odniesiemy się do początku roku szkolnego. No, 1 września, kilka dni temu, dzieci do szkół i młodzież do szkół wróciła. Nie wiem, czy są zadowoleni. No ja, różnie to u mnie bywało. No a zaczynamy, szanowni państwo, od filmu rewelacyjnego Młody Waszyngton. Ostatnio jest moda na filmy o młodości różnych bardzo znanych osób i tak się zastanawiam, czy będzie film o młodości Donalda Tuska i jego pracy w spółdzielni Świetlik i czy będzie na przykład film o prezydencie Nawrockim i jego młodości, no, na tych męskich spotkaniach takich, no, na polankach. O, no to zaczynajmy wobec tego. Młody Waszyngton.
4: Radio Podcast.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Uwaga, materiał może zawierać spoiler. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Film Młody Waszyngton w reżyserii Johna Erwina wpisuje się w obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i to ciekawy projekt, bo z jednej strony powstał dzięki zbiórce funduszy, z drugiej strony udało się do niego zaangażować no, gwiazdy pokroju Bena Kingsleya i Andy'ego Serkisa. No a z trzeciej to jest film, który pokazuje nam zupełnie innego Waszyngtona. Waszyngtona niepomnikowego, Waszyngtona na początku jego drogi. I do rozmowy o tym filmie zaprosiłem stałego już gościa tej audycji, Rafała Michalskiego, Amerykanistę. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie w ten symboliczny obchody 250. rocznicy niedawno uchwalenie, teraz podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości.
7: Dokładnie, ale film pokazuje nam nie tego Waszyngtona, który prowadzi amerykańską rewolucję, tylko Waszyngtona na samym początku jego drogi. Czy ten film twoim zdaniem w miarę dokładnie odwzorowuje drogę młodego Waszyngtona od półsieroty poprzez kartografa, niezbyt kompetentnego dowódcę, aż w końcu bohatera spod fortu Duquesne?
8: Waszyngton jest obok Abrahama Lincolna jednym z najbardziej zmitologizowanych amerykańskich polityków. I to nie powinno nas dziwić, ponieważ i jeden, i drugi pełnili ten urząd w krytycznych dla Stanów Zjednoczonych momentach. Albo wojna o niepodległość i pierwsze lata ustroju amerykańskiego, albo w czasy wojny secesyjnej. I to jest interesujące, że i Waszyngtona, i Lincolna dotknęł taki proces nawet nie hagiografizacji, ale legendaryzacji. To jest w otoczeniu popkultury, kultury, czy nawet wydawałoby się w poważnych analizach historycznych funkcjonuje nie kilka, ale być może kilkadziesiąt mitów, legend dotyczących młodości, czy to Lincolna, czy to Waszyngtona. I to są legendy, które zawsze miały podkreślać, że to były osoby

0: od samego dzieciństwa predysponowane do czegoś wielkiego. To jest, szczególnie to dotyka Waszyngtona, w przypadku którego my nic o jego młodości w zasadzie nie wiemy. To jest, my wiemy, co się z nim działo, kiedy miał 14 lat, ale ten okres od urodzenia do 14 roku życia jest dla nas enigmą.
1: No i mniej więcej w tym momencie się zaczyna film, prawda?
0: Dokładnie. Film się zaczyna, kiedy on ma 16 lat, bo on się rozpoczyna tą sceną pogrzebu ojca George'a Washingtona, tego żywiciela rodziny, który zupełnie jakby zmienił bieg życia młodego syna. Ale zanim o tym, to jeszcze musimy powiedzieć o tym, że ten film na szczęście to, czego nie robi, to nie powiela tych mitów. Bo to byłoby bardzo proste i wiele biografii czytałem Waszyngtona, które powielają te historie. Jest chociażby moja ulubiona o tym, gdzie młody, kilkuletni Waszyngton miał się bawić się siekierą w ogrodzie. Przez przypadek miał uderzyć drzewo wiśni siekierą. Jego ojciec podszedł, spytał się, czy to ty zrobiłeś, a że Waszyngton nie potrafi kłamać. Powiedział, tak ojcze, ja to zrobiłem. Ojciec poklepał go po ramieniu i powiedział, wybaczam ci, bo większą cnotą jest uczciwość niż właśnie kłamstwo. Więc takich historii jest w obiegu bardzo wiele, bo one miały pokazywać tego Waszyngtona jako pomnik, tylko że ten Waszyngton jako pomnik to się pojawia dosyć późno, bo Amerykanie zaczęli postrzegać go jako postać posągową dopiero kiedy wojna o niepodległość przestała być postrzegana jako sprawa prawie że przegrana. To jest, my dzisiaj zapominamy o tym, że było wielu przeciwników nominacji Waszyngtona w roku 76 na głównego generała. Tam się mówiło o Johnie Hancocku. Zdecydowanie lepiej uposażony, jeżeli chodzi o doświadczenie, o status materialny do tego, żeby pełnić tego typu rolę. Ale Waszyngton jest o tyle fascynującą postacią i być może przez to trudną do pokazania w jakimkolwiek filmie, bo on był pełen sprzeczności. Takich małych sprzeczności i wielkich sprzeczności. To jest pierwsza sprzeczność, właśnie dotyczyła tego pochodzenia. Bo ród
1: no
0: Waszyngton...
1: właśnie, bo w filmie on jest pokazany właściwie jako parweniusz, jako taki przedstawiciel niższej klasy średniej w koloniach. Słyszymy, że ta niższa klasa średnia posiada 250 akrów, co wcale nie jest takim małym majątkiem ziemskim. Niemniej na każdym kroku podkreśla się to, że Waszyngton nie ma dostępu do tych wyższych sfer społeczności kolonialnej, tak to nazwijmy.
0: I to jest właśnie jeden z takich paradoksów, bo to jest prawda, że on nie był najwyżej w hierarchii społecznej, ale jaka to była hierarchia społeczna? To jest, proszę państwa, kolonie południowe to były kolonie plantacyjne, tylko że były dwa modele kolonii plantacyjnych. Były kolonie południowe, które ja bym to nazwał dzikim modelem plantacyjnym, bez większej różnicy, czy to były kolonie hiszpańskie, czy angielskie, ale tam to właśnie byli wielcy panowie, którzy w taki bardzo krótki sposób dopuszczali się do traktowania niewolników, gdzie całe lokalne społeczności były podporządkowane tej nieoficjalnej władzy, jaką był lokalny plantator. I to były kolonie typowo południowe, szczególnie Karolinę. A była jeszcze Virginia, która też była plantacyjna, ale ona próbowała modelować coś na rodzaju ustroju arystokratycznego z Wielkiej Brytanii. To może trochę powiedziałbym feudalnego. Więc byli oczywiście ci farmerzy, powiedzielibyśmy normalni ludzie, pracownicy i była arystokracja. I to była arystokracja bardziej cywilizowana. To była arystokracja, która próbowała na wielu poziomach udawać tą arystokrację brytyjską. Przecież bardzo często to byli po prostu ludzie, którzy wywodzili się z arystokracji brytyjskiej. Od spraw etyki, po literaturę, żywność, ubiór, pewne takie rytuały życia towarzyskiego. Nie to próbowali kopiować. Rodzina Waszyngtona, ona też się wywodzi z jednego z takich średnich rodów brytyjskich. Do dzisiaj w Wielkiej Brytanii przecież stoi odnowiony dom tego rodu Waszyngtonu. To jest o tyle istotne, że George Washington o tym nie wiedział. To jest, on nie wiedział, że on ma taką historię. George Washington, on od najwcześniejszy jego potomek, o którego on miał świadomość, że istniał, to był John Washington. To był ten emigrant, który uciekł do Nowego Świata i to była, proszę państwa, postać niczym z westernów. To nie jest audycja o nim, więc mogę tylko powiedzieć to, że on został wskazany za zabicie 5 posłańców indiańskich. A jego druga i trzecia żona to była druga i trzecia żona, którą poznał w sądzie pokoju. Kiedy najpierw on był oskarżony, potem one były oskarżone i wtedy się poznali.
1: Więc takich ludzi potrzeba na granicy po prostu, na frontier.
0: Dokładnie, to był ten wielki przodek i dopiero on zaczął na nowo jakby budować tą swoją pozycję w Stanach Zjednoczonych, jeszcze wtedy w koloniach brytyjskich, poprzez handel. To była rodzina stricte oparta na handlu i ojciec George'a Washingtona, Augustine, on miał 250 akrów, tylko że on był niższą z wyższej sfer społecznych. O, jeżeli popatrzyliśmy na elity, on był tą niższą arystokracją. Nadal była arystokracja to o wiele wyższa i najwyższa, czyli ta królewska, to on był w tej hierarchii najniższym rodzajem arystokracji, ale nadal dla przeciętnego mieszkańca kolonii wirgińskiej, to rodzina Waszyngtona, nawet po śmierci tego żywiciela, no to był ktoś.
1: No ale

0: Widzimy tutaj, że ktoś z pewnym sufitem mimo wszystko, bo on się zaleca do Sally Fairfax. Niestety, no, nie pańskie progi, panie Waszyngton. Czy tak było w rzeczywistości?
1: Sally Fairfax, oni pisali, nawet Biblioteka Kongresu nazywa to listami flirtującymi, więc jeżeli tak mówi Biblioteka Kongresu, to ja się nie będę z nimi kłócić, jaki był charakter korespondencji, a to nie był romans. To jest, Waszyngton był, i to może być dla państwa zaskoczeniem, wielkim kochasiem. On był bardzo kochliwy, on się zakochiwał w większości kobiet, które widział, pisał do nich wiersze i to akurat go łączy z Lincolnem, że i jeden, i drugi pisali przeokropne wiersze, nie mieli talentu za grosz. Tylko że kiedy Abraham Lincoln był ponoć mężczyzną przystojnym, o młodym w Waszyngtonie nie można tak powiedzieć. On sam nienawidził siebie za to, że ma wielkie stopy, wielkie ręce. Miał podłużną twarz. Miał włosy, zawsze mnie zaskakuje ten jego opis, bo wszyscy mówią, że on miał włosy siworude, jako szesnastolatek. Więc nie wiem, jak szesnastolatek może mieć siworude włosy, ale miał jeszcze jedną przywarę, która pędzała we wściekłość samego George'a. On bardzo wolno mówił.
0: To jest z kolei pokazane świetnie w serialu John Adams od HBO. Tam jest taki wolny, pomnikowy Waszyngton.
1: Tylko że on, kiedy był starszy, to mówił tak z powodu braku zębów. Ponieważ on miał ogromny problem z zębami, on pierwszego zęba mu wyrwano w wieku 25 lat, kiedy został prezydentem, został mu jeden żywy ząb. I tutaj muszą państwo wiedzieć o tym, że protezy zębów, po pierwsze, musimy w tym podcaście obalić mity. Nigdy nie było drewnianych zębów. Nie robiło się w kolinach drewnianych zębów. To były zazwyczaj zęby krowie czy inne zwierzęce. Zdarzało się, że niektórzy koloniści mieli zęby od byłych niewolników. Bo Waszyngton też ponoć takim pewnego dnia zakupił, ale te wkłady, które, te szczęki, to jest, one były na sprężynę. To jest była górna szczęka, dolna szczęka i to było na sprężynie. I ta sprężyna zawsze była bardzo mocno nastrojona, przez co nie dało się zamknąć ust. Żeby zamknąć usta, trzeba było bardzo mocno zacisnąć. Jeżeli państwo chcą zacisnąć szczękę i mówić, to będą mówić pewnie wolno. I dlatego stary Waszyngton mówił w taki wolny sposób, ponieważ było mu trudno. Młody Waszyngton mówił w wolny sposób, prawdopodobnie dlatego, że uważał, że to, co mówi się wolno, brzmi mądrzej, głębiej. Tylko że on tak miał od urodzenia i zawsze się, dlaczego mówię o tym przy tym wątku romansowym, to jest, on zawsze się skarżył, że zanim on powie komplement młodej kobiecie, to już trzech innych amantów ją zwiedzie w swoją stronę. Więc on zawsze miał taki bardzo duży problem.
0: No, może dlatego pisał listy.
1: Może właśnie dlatego pisał listy. Znowu o prozie, ja o wierszach będę tutaj krytyczny. Ale Waszyngton miał, mimo tego, co powiedziałem, jest jedna rzecz, która, ten film nazywa to providence, nazywa to pewnego rodzaju bożym kierownictwem, ale on miał jakiegoś rodzaju charyzmy. Nie zdarza się tak, żeby młody chłopak, który popełnił tyle błędów w swojej młodości, nigdy nie został zwolniony, nie został wyrzucony. Więc on musiał mieć w sobie pewnego rodzaju charyzmę, manierę, umiejętność. Fairfax, wspomniany William Fairfax, pisał o nim, że to jest człowiek niezwykle energiczny. Chociaż film to trochę dramatyzuje, bo pokazuje, że oni się poznali podczas balu, na które Waszyngton się wkradł, mimo że nie dostał zaproszenia. W rzeczywistości nie musiał się wkradać, ponieważ żona jednej z córek Fairfaxa była żoną przyrodniego brata George'a.
0: Więc... Tak, co też pada w filmie.
1: Tak, co też pada w filmie i to naturalnie został wprowadzony, a Fairfax William, czyli ten ojciec rodu Fairfaxów, bardzo ważnego w Virginii, jego z najważniejszych rodów, on polubił młodego George'a za umiejętność polowania. Szczególnie ponoć polowania lisów. A jeszcze jedna rzecz, to jest ten przyrodni brat, który jest figurą centralną, bo on był oficerem marynarki. I on zaszczepił u młodego George'a miłość do wojska. George zawsze chciał być wojskowym brytyjskim. To jest, on przez długie lata chciał być w tych strukturach brytyjskich. To jest w ogóle ciekawy bieg historii, że on prawie został oficerem marynarki, ale jego matka mu powiedziała nie, bo to jest zbyt niebezpieczne. Więc nie wiadomo, jakby się historia potoczyła, gdyby ten 16-17-letni George dołączył na statki, bo pływał między starym a nowym kontynentem. Ale on przede wszystkim nie tylko uczył się od Lawrence'a, czyli od tego swojego przyrodniego brata, musztry zachowania, ale on też od niego pożyczał książki filozoficzne, ale też o etyce. Ale też szczególnie książki o tym, jak być dżentelmenem. To jest mimo, że on nie był dżentelmenem tego najwyższego sortu, on doskonale wiedział, jak mówić, jak się witać, jak się kłaniać, jak podawać rękę. On tego wszystkiego się nauczył tutaj poprzez literaturę i bardzo naturalnie było mu łatwo wejść do tych wysokich struktur, a żeby młody, był energiczny i on miał ambicje. Bo kiedy mówimy o Waszyngtonie, to będzie wracał w naszej rozmowie.

0: ale Waszyngton jest zawsze trudny do odgadnienia, bo u niego łączyła się ambicja osobowa, on zawsze chciał być kimś wielkim. On zawsze żył z takim przekonaniem, że go historia okradła, bo gdyby nie śmierć jego ojca, od której zaczęliśmy, on by prawdopodobnie pojechał na studia do Anglii. Tylko że kiedy ojciec zmarł, matka powiedziała, ktoś musi zarabiać na ten dom. I on zawsze miał w sobie takie uczucie skradzionej szansy i tą nową dla siebie szansę zobaczył właśnie w wojsku wtedy brytyjskim. I on przez to, że był energiczny, kiedy tylko pojawiła się propozycja od właśnie Fairfaxa, że ja mam takie ziemie na pograniczu indiańskim, czy chciałbyś wyruszyć w tą podróż, on był jako pierwszy tak, bo on doskonale zrozumiał, że jeżeli on chce być kimś, on musi pokazać, że dorasta do ich. Że mimo, że jest arystokratą, że on ma coś do zaoferowania.
1: No właśnie, i to jest główna, centralna część filmu, czyli wyprawa na pogranicze Ohio. Właściwie cały temat tego filmu jest osnuty wokół rywalizacji brytyjsko-francuskiej o pogranicze Ohio. I tam jest tak naprawdę dla kogoś, kto nie zna historii Stanów Zjednoczonych, dość niejasna sytuacja. No bo z jednej strony, jak wspomniałeś, są ci wielcy posiadacze ziemscy, którzy deklaratywnie posiadają te obszary, ale tylko deklaratywnie, a z drugiej strony są Francuzi, którzy budują tam forty. O co chodziło w tej rywalizacji o Dolinę Rzeki Ohio?
0: Nie tylko o Dolinę Ohio, ale Dolina Rzeki Ohio była najważniejsza, bo była rzeką. Była rzeką transportową. Mieszkańcy Virginii, ale też...
1: Magistralą handlową.
0: Była magistralą handlową, a do tego dojdziemy zaraz. To jest... Władze Virginii, one uważały, że mają prawo naturalne do tego, żeby dokonywać ekspansji na zachód. One uważały, że to jest pewien naturalny bieg tworzenia kolonii. Że jeżeli my mamy środkową kolonię, to wszystko na zachód, to w środkowej kolonii jest nasze. Tak myślała każda kolonia. Nowej Anglii też myślały tak o koloniach zachodu, południe też myślały tak o koloniach zachodu. Tylko że różnica była taka, że Francuzi byli o tyle dla tych lokalnych wspólnot indyjskich łatwiejsi do zaakceptowania, że oni tam nie chcieli tam osadnictwa. Ich interesowały tylko forty, budowa fortów wojskowych oraz handel. Oni nie chcieli tam budować mieszkań, nie chcieli tam budować miasteczek, nie chcieli wyrąbywać lasów. Ich interesowały tylko właśnie sprawy typowo handlowe, bo ich główną kolonią była ta na północy, dzisiejsza Kanada. I tam między innymi statut później Anglicy wygonią Francuzów, którzy część z tej migracji francuskiej później się osiedli na Luizjanie, więc jeżeli państwo się zastanawiają, dlaczego Luizjana jest taka dziwna, właśnie dlatego, że ona ma te konotacje francuskie.
1: Tak, tak. To w nazwiskach nawet pozostało. Główni bohaterowie książek Kinga, którzy pochodzą z południa, mają francuskie nazwiska.
0: Dokładnie, bo to jest, bo to był właśnie ten ogromny konflikt, a mieszkańcy, właściciele z Virginii, oni deklarowali, bo oni uważali, że jest to takie prawo naturalne, ale oni tam chcieli po prostu osadnictwa i masowej roli, szczególnie tytoniu. Więc kiedy oni rozpoczęli te swoje wyprawy, naturalnie rdzeni dla ludności, która nie była, to nie była siła, powiedziałbym, trzecia w tym konflikcie. Oni byli po prostu mieszkańcami, którzy spotykali się, były to różne osady, które się spotykały i oni decydowali, że jednak, jeżeli mamy do wyboru albo mieć Francuzów, którzy chcą być tu tylko przez jakiś czas, później znikną, ewentualnie zostaną sami żołnierze, albo mamy mieć tutaj wojnę, bo to byłaby po prostu wojna, ponieważ Anglicy nie ukrywali z tego, że będą chcieli wyganiać Indian. Proszę państwa, to w deklaracji niepodległości jest nawet napisane. To jest amerykańskie podręczniki do historii dla szkół niższych klas. One nie lubią o tym wspominać, ale tam w deklaracji my znajdziemy, że kolonie sobie zastrzegają prawo do tego, żeby się rozprawić właśnie z ludami indyjskimi. Chodziło o ekspansję czy cały czas. Więc kiedy właściciele z Virginii zobaczyli, że pojawiają się tam Francuzi, po pierwsze, na ich ziemiach, które oni uważają za naturalne ich, a do tego pojawiają się Indianie, którzy nie są w stanie wojny z Francuzami, tylko prawdopodobnie już wtedy myśleli, że są w jakiegoś rodzaju komitywie, postanowili wysyłać w różnych okresach różnych posłańców virgińskich, żeby ci posłańcy narysowali im mapę terenu i żeby zaznaczyli, jaką część tego terenu Francuzi i Indianie im jeszcze zabrali. I podczas jednej z takich wypraw relokacyjnych, takie nazwijmy, właśnie pojawił się młody George Washington, 16-latek wtedy, ale film to pokazuje jako taką podróż dwóch mężczyzn.
1: Tak, bo tam istotny jest bardzo Christopher Gist.
0: Tak, to Christopher Gist, który był jednym z tłumaczy. W rzeczywistości, proszę państwa, to była wyprawa, powiedziałbym, taka bardzo męska. Tam było około kilkunastu osób, bo to były zbyt niebezpieczne tereny dla dwóch ludzi. To jest, jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli chodzi o trudne warunki, żeby tam iść, błoto, bardzo wysoki śnieg, niskie temperatury, wspomnienie Indianie, zwierzyna. To jest niemożliwe, żeby tam dwie osoby były i przeżyły.

0: chociaż Waszyngtonowi raz to się udało, ale o tym zaraz, to jest, tam była taka męska ekipa i dla Waszyngtona to jest najciekawsze, to jest dla niego to był taki pierwszy raz, kiedy on poczuł zew przygody. Bo on wreszcie mógł się wyrwać z tego domu plantacyjnego, to jest wreszcie mógł się wyrwać od matki, wreszcie mógł przeżyć taką przygodę, trochę jak ten jego przyrodni brat na morzu, gdzie byli sami mężczyźni, którzy szli, śpiewali piosenki, pili rum. Tutaj jest taki jeden wspaniały list Waszyngtona, który on pisał właśnie podczas tej wyprawy, gdzie on opisuje, że najtrudniej było mu się przystosować do nocy, ponieważ kiedy się kładł, nakładał na siebie koc, to ten koc był dwa razy cięższy, dlatego że jedna warstwa to był koc, a druga to było robactwo. I kiedy wszyscy wstawali, to pierwsze co robili, to musieli iść do wody i z siebie tą skórę robactwa zmyć. I Waszyngton o tym nie pisał w ten sposób, że się żalił. On o tym pisał z ekscytacją, że to jest coś zupełnie nowego.
1: Jak poprzednik Marka Twaina, im bardziej męska wyprawa, im większa przygoda, tym lepiej.
0: Dokładnie, szczególnie, że mówimy to o 16-latku, który czytał literaturę. On też czytał literaturę klasyczną. Więc on był też człowiekiem pogranicza, ukształtowanym przez pogranicze, więc on miał tego typu potrzebę i dlatego go Fairfax, William Fairfax, ojciec Rotu, bardzo lubił, bo to był taki chłopak, na którego można było liczyć, bo nie tylko widać u niego było ambicje, że on zrobi wszystko dlatego, żeby awansować, ale też po prostu on czuł w tym taki zew ekscytacji. Stąd, kiedy on wrócili z tej męskiej wyprawy i Waszyngton poinformował Williama Fairfaxa, że to nie jest tylko komitywa między Indianami a Francuzami, ale tam jest po prostu regularny fort wojskowy. I jeżeli oni będą posyłali kolejnych posłańców wirdzińskich, to po prostu zostaną rozstrzelani, to William Fairfax powiedział, no to w takim razie my musimy wysłać własne wojsko i my musimy, na początku miało to być wysłanie ostrzeżenia. I wtedy to była ta druga wyprawa i to była właśnie ta wyprawa Waszyngtona jako dowodzącego. To jest ta wyprawa, którą dobrze pokazuje film. I to jest być może najbardziej paradoksalne i tu właśnie pokazuje się ta trudność w charakteryzacji Waszyngtona. Fairfax powiedział, ty 17-latku poprowadzisz tą kompanię. Proszę Państwa, setka ludzi, o wiele starszych od niego, po około 30-40 lat, z bronią przeciwko fortowi uzbrojonemu francuskiemu, no to można pomyśleć, że to jest ryzyko duże. Ale tu przede wszystkim musimy widzieć, jak on musiał mieć charyzmę, że mimo wszystko postawił na tego młodego chłopaka. Ale u niego pierwszy raz było widać takie zawahanie, że on chyba wtedy zrozumiał, co my widzimy z jego listów, że on nie wie, czy on ma do tego kompetencje. I to jest coś interesującego, co będzie u niego wracało przez całe życie. Właśnie to jest ten paradoks. On będzie ambitny, ale on cały czas będzie sobie zdawał sprawę ze swoich ograniczeń. I to będzie doskonały, dlatego on zostanie doskonałym pierwszym prezydentem, bo on będzie prezydentem, który wie, że on potrafi poprowadzić państwo ku jedności, ale on nie potrafi być politykiem.
1: Będzie w nim za mało tej pewności siebie, żeby zostać tyranem.
0: Ale przede wszystkim on nie będzie się pchał w spory polityczne. Pierwsza jego kadencja, to nawet sam Hamilton nie wiedział, czy on jest po jego stronie. To jest właśnie ciekawe, z czego my dzisiaj wiemy, że w głowie Waszyngton od początku był hamiltonistą, ale nie dawał tego sobie znać. Po prostu Waszyngton uznawał, że on nie wie, czy ma kompetencje polityczne. I to się właśnie narodziło tego młodego Waszyngtona, który przyjął tą pozycję majora. I to była, można by powiedzieć, wyprawa absolutnie tragiczna. I to było wybory. I tu, kiedy mówimy o tym filmie, to jest jeden raz, kiedy ja mogę złapać twórców za rękę, że dokonują bardzo skrajnego wybielenia Waszyngtona. Ponieważ jest tam taka scena, spotkanie posłańca francuskiego w lesie.
1: Tak.
0: Tak, to jest, powiedzmy naszym słuchaczom, którzy filmu nie widzieli, że podczas tej wyprawy za ostrzeżeniem Waszyngton prowadzi tych kilkudziesięciu ludzi, za nimi idzie jeden ród indiański Irokezów, to też jest kilkanaście ludzi. To był ten jeden ród indiański, który nie ufał Francuzom, bo uważał, że Francuzi są tacy sami jak wszyscy inni biali, a wolał Waszyngtona, bo właśnie, to też się znowu wychodzi charyzma, bo on uważał, że Waszyngton ma coś w sobie. On poszedł za osobą, nie za Brytyjczykami.
1: A, czyli ta scena po już drugiej bitwie, o której za chwilę, gdzie tenże półkról przedstawia Waszyngtona jako tego męża opatrznościowego, to
0: nie powiedziałbym,
1: jest,
0: że męża opatrznościowego, ale
1: kogoś, nad kim ta opatrzność czuwa.
0: Raczej jako osobę, która jest, ma czyste serce.
1: Okay.
0: Bo oni mieli bardzo wiele konfliktów. To jest, Waszyngton był, proszę Państwa, fatalnym dyplomatą. Jako młody człowiek, no mówimy o 17-latku przecież. Ale przez to, że on się naczytał tych książek napisanych przez dżentelmenów brytyjskich, to, że on się spotkał z wielkimi rodami właśnie arystokratycznymi, no to jak wyglądało jego pierwsze spotkanie właśnie z tym wspomnianym półkrólem Irokezów? On mówił do niego trochę jak do niewolników. Nie dlatego, że ich uważał za niewolników, bo ich nie uważał Indian za niewolników, po prostu

0: prostu nie widział w nich równych sobie. Po prostu w taki naturalny sposób, że oni nie są wychowani w kulturze. To jest, kiedy było spotkanie później pomiędzy delegacją wirginską a francuską, on nie pozwolił wejść temu półkrólowi do namiotu.
1: Bo on to jest ta różnica.
0: Tak, to jest właśnie ta różnica, że jak to półkról Irokezów miałby wejść z nami do namiotu, kiedy ten półkról normalnie sobie wchodził, dla Francuzów to było naturalne, no bo to jest półkról indiański. Więc my widzimy to takie nieroztargnięcie Waszyngtona, gdzie on się po prostu uczył na żywym organizmie, ale podczas tej wyprawy wspomnianej, to w pewnym momencie spotykają w lesie francuskiego posłańca, który, co jest najzabawniejsze, on idzie dokładnie z tym samym hasłem do władz Virginii, żeby oni się wycofali z tych ziem. I film to pokazuje to, że nagle ktoś wystrzela w stronę Francuza, tego francuskiego posłańca, dochodzi do masakry. W rzeczywistości wszystko wygląda na to, że Waszyngton sam tą masakrę zaakceptował i sam do niej doprowadził. I teraz dlaczego u młodego 17-letniego chłopaka przyszło do głowy, żeby posłańca francuskiego, mimo że on wiedział, że to może się skończyć katastrofą dyplomatyczną, że on to zrobi? My tego nie za bardzo wiemy. Raczej być może musiało tam dojść do przekonania ze strony Indian, ale on sam się później w listach chwalił, że to była wielka strzelanina, że kule po prostu wiotły się przez całe niebo. Więc był z tego zadowolony, że on poprowadził swój pierwszy atak. Z tym, że później jak dostał list od wspomnianego Williama Fairfaxa, jeszcze później od gubernatora Virginii, to oni mu powiedzieli: chłopaku, ty tutaj jednak sprowokowałeś prawdopodobnie duży kryzys relacji. To jest prawdą, to jest to, co film akcentuje. Czyli ta masakra na tym biednym posłańcu doprowadziła do zaostrzenia się tego konfliktu, to jest prawda. To nie był jedyny powód do zaostrzenia tego konfliktu, ale jak państwo dobrze znają politykę międzynarodową, czasem wystarczy jakiekolwiek casus belli. Po prostu trzeba mieć jakikolwiek pretekst do tego, żeby zaatakować. Akurat się zdarzyło, że taki pretekst się pojawił i można było bezpośrednio wypowiedzieć tutaj oficjalną agresję wobec władz brytyjskich. I to właśnie pokazuje znowu tego Waszyngtona niezbyt rozgarniętego. To jest jego druga wyprawa w życiu. Pierwszy raz kieruje uzbrojonymi ludźmi i z jakiegoś powodu decyduje się na coś takiego. Ale znowu, to pokazuje jego wyjątkowe, że on się od tego nauczy. To jest już nigdy w przyszłości, już nie popełni tego samego błędu i kiedy będzie dochodziło do akcji operacji militarnych, on będzie o wiele bardziej przygotowany. To jest, my już później go nie złapiemy na czymś takim, że on podejmie decyzję strategiczną od tak. Nie, to już, bo on już się nauczył, że jak raz tak zrobił, to wyszło, było zwycięstwo na polu, ale dramat był polityczny.
1: No, zwycięstwo na polu nie wiem, bo mam później masakrę Portu Necessity.
0: Tak, mamy później tą masakrę. Kiedy dochodzi do tej masakry, oni spotykają się z tymi władzami francuskimi. Okazuje się, że tam nie dochodzi do porozumienia. I podczas wycofywania się dostaje od gubernatora Virginii list dotyczący, żeby zbudować tam fort i żeby zaatakować ten fort francuski. Jeżeli się nie udały negocjacje, to atakujemy. I tutaj jest kilka problemów. To jest, jak pan redaktor zajrzy do książek pisanych przez historyków militariów, oni będą mieli nieco inną ocenę niż biografowie Waszyngtona, kto tutaj zawinił. Bo jaki, proszę państwa, był problem? To jest przede wszystkim problem był taki, że to było szczere pole. Bo te terytorium Doliny Ohio, ono się dzieliło albo na bardzo gęste lasy na podgórzeniu, albo na takie bardzo dalekie, niskie łąki. Tylko że te łąki były bardzo błotniste. I Waszyngton, on znowu, czytawszy tylko te książki brytyjskie, on myślał, że Francuzi to jest armia europejska. Armia europejska zawsze będzie walczyła na pustym polu, będzie szła pustym polem. Bo co to jest, żeby armia się darła przez takie ciężkie lasy, trudne do przejścia? No nie, nie będziemy 100 ludzi przez takie ciężkie warunki brać. Do jego głowy zupełnie nie przychodziło do tego, że wojsko może się dostosować do warunków. I on zbudował ten fort na tym wielkiej łące. Tylko że po pierwsze to był fort i tego film zupełnie nie oddaje. To był fort tak mały, że do niego się nie zmieściło duża część pułku. Ona utknęła na zewnątrz. Po drugie, oni zbudowali bardzo głębokie rowy, okopy, jak to nazywali, ale to bardziej przypominało rowy prawdopodobnie, tylko że tam padał deszcz. Więc zalało te rowy, kilka żołnierzy się utopiło podczas tej operacji. Ale co było najgorsze? To jest było najgorsze to, że kiedy doszło do tej masakry, to się Waszyngton zorientował, że Francuzi poszli lasem. I nagle ta strategia na pustym polu, gdzie oni otoczeni lasem z wysokości Francuzi ich atakują, to wszyscy, to jest takie jedno wspomnienie jednego z żołnierzy, którzy to przeżyli, że gdyby broń palna była bardziej celna, wszystkich by ich rozstrzelano w godzinę. To jest prawdą. To jest tutaj znowu być może Boża opatrzność, a być może opatrzność techniki, że ta broń była na tyle słaba, że ten błąd Waszyngtona, on był dotkliwy, bo oni zostali absolutnie otoczeni. Tamci żołnierze, oni nie tylko się topili w tych rowach, ale później się topili w rowach z wodą i jeszcze z krwią, bo to było na tyle masakryczne. Oni było

0: część z tych, która utknęła w tym zamkniętym forcie, nie miała nic do jedzenia. Ale to jest istotne. Waszyngton, on tam z nimi został. To jest, on miał plan ucieczki ewentualnie, on chciał z nimi zostać. Bo tutaj znowu się pokazuje ten charakter, to jest, on wiedział, że awans wymaga pokazania, że jest się wartym tego awansu. To co robi taki typowy dżentelmeński brytyjski dowódca? Zostaje z wojskiem na pierwszej linii. Więc on w tym forcie stał z tymi biednymi żołnierzami, próbował im dawać otuchy, przekazując co kilka godzin rum. Więc oni byli tam pijani, przerażeni, ale przynajmniej byli pijani, bo mieli bardzo dużo rumu. I dla Waszyngtona to była katastrofa militarna. Tylko znowu pytanie, czy on mógł zrobić lepiej? Czy jeżeli oni mieli plan ataku, to jest, musieli gdzieś zbudować ewentualne zaopatrzenie. Mieli tylko tą łąkę, albo mieli lasy, które były niebezpieczne, bo byli tam ewentualnie Indianie. Oni wtedy nie wiedzieli, że tam byli jednak. Mieli tylko tą łąkę. Więc tutaj, co państwo zaliczą do biografa, do historyka, oni większą albo mniejszą tą winę Waszyngtonowi nadadzą. Ale i znowu...
1: Najważniejsze jest chyba to jednak, że Waszyngton wyciąga z tego lekcję. No bo już, przynajmniej ten filmowy, bo już później widzimy walki o Fort Duquesne, wyprawę generała Braddocka, granego przez Andy'ego Serkisa w tym filmie. I tam to jest również porażka sił ekspedycyjnych angielskich, ale w tej porażce, przynajmniej jak to pokazuje film, Waszyngton wykuwa swoją legendę, no bo przeprowadza osłonę odwrotu sił angielskich milicją wirginijską. Czy tak właśnie było?
0: Bo nie do końca. I tutaj znowu film trochę kondycji, bo musi trwać godzinę 50. W rzeczywistości po powrocie to jest tam oni otoczeni, Waszyngton wystawia białą flagę, jest podpisane, jest upokorzenie się. To znaczy Waszyngton się oddaje. Jeden z jego żołnierzy zgadza się, żeby zostać zakładnikiem. Waszyngton się później będzie bronić, że on nie znał francuskiego, więc on nie wiedział, co podpisuje. I później się tak bronił przed gubernatorem, że to nie jest, że oni go szukali, bo nie było tam wersji angielskiej. Ale kiedy on wrócił do Virginii, się okazało, że Waszyngton jest bohaterem. To jest prasa, była zachwycona Waszyngtonem. To jest, mamy kilkunastolatka, który po pierwsze, bez wchodzenia dla tych ludzi to nie było nieważne, że to był kryzys dyplomatyczny. Udany atak naziemny na ekspedycję francuską. Heroiczna obrona na pierwszej linii fortu przed siłami francuskimi. Nie wycofał się, jeszcze wziął całą winę na siebie. Nie wiedział, co podpisuje, ale wziął winę na siebie. Więc on został tam bohaterem. I został na tyle bohaterem, że przecież legislatura Virginii później nawet wyda rezolucję pochwalającą działania Waszyngtona.
1: Czyli został bohaterem wcześniej niż to pokazuje film.
0: Tak, tylko że to był bohater lokalny. To była postać, która... To był taki ciekawy moment, który widać w jego listach, gdzie on niezbyt rozumiał swoją sytuację. To jest, bo on miał poczucie, że on głęboko to popsuł na każdej linii, ale wszyscy mówili, że jest dobrze. I kiedy rozpoczyna się ta wyprawa Braddocka, już władze Virginii nie dają mu pełnej kontroli nad tym wojskiem, ale proponują mu bycie przywódcą. Kolejny awans. Tutaj Waszyngton jeszcze bardziej wierzył, że on nie ma na to kompetencji, ale znowu się w nim uruchomiło takie... Ale trzeba jednak pokazać, bo inaczej zostanę tam, gdzie jestem. I ta wyprawa Braddocka, ona stworzyła u Waszyngtona jeszcze jedną tendencję, która będzie u niego ważna w przyszłości. On myślał, że on jest najważniejszą osobą w wojsku, a się okazało, że nie był najważniejszą osobą w wojsku, bo do niego bardzo szybko dołączyły wojska zamorskie z Wielkiej Brytanii, gdzie pojawili się generałowie królewscy i oni mówili do Waszyngtona, że oni są wyżej, bo oni są królewscy. I Waszyngton, on kiedy od młodości czuł się gorszy, no bo właśnie, też niby był arystokracją, a nie był taką arystokracją jak inni. Teraz jeszcze usłyszał, że mimo, że jest ma jedną z najważniejszych funkcji wojskowych w Virginii, on nagle nie jest najważniejszy, bo przychodzi ktoś z innego kontynentu. To znaczy, on coraz bardziej widzi to, że ten świat jest niesprawiedliwy. Ten film to trochę gloryfikuje pod tym kątem, że Waszyngton mówi takie zdanie, że jeżeli do swojego brata przyrodniego umierającego, on mówi, to dlaczego tam idziesz? Nie możesz robić coś tutaj na miejscu. Waszyngton odpowiada takie słowa, że jeżeli mam nie pracować, to co innego mam tutaj robić? Jeżeli mam się z nimi nie spotykać, no to znaczy co mi innego zostaje? Bo Waszyngton był do momentu tej wyprawy Braddocka, on był produktem, dzisiaj byśmy powiedzieli kumoterstwa, wtedy byśmy powiedzieli handlu wpływami. On oczywiście te awanse dostawał, bo był znajomym Fairfaxa, tylko i wyłącznie. Ale sam Waszyngton zawsze chciał do tego ideału, który osiągnął, swoją jeszcze pracą dobić. I ta wyprawa Braddocka, ona po pierwsze to był właśnie ten moment, gdzie on się styknął z tą taką hierarchiczną biurokracją brytyjską, tak to nazwijmy. Po drugie, on tam bardzo ciężko zachorował. I to była naprawdę bardzo ciężka choroba. Dzisiaj się historycy kłócą, co to było. To jest, proszę państwa, program w internecie, więc ja nie

0: Mogę Państwu powiedzieć dokładnie, jakie to były objawy, bo to jest jednak zbyt daleko idące. Tylko Państwu powiem, że...
1: Był wycieńczony.
0: Powiem jeszcze inaczej. Wielokrotnie w ciągu dnia odwiedzał przyboczną łaźnię i musiał zmieniać ubrania, tak w ten sposób to powiem. Więc była to dramatyczna choroba. A Braddock, który tam się pojawił, to jest on myślał tak samo jak Waszyngton. On też myślał, że no Francuzi nie będą chodzić po lasach. On znowu przeniósł te swoje doświadczenia z tych podręczników, które uczył, które opisywały wojny na starym kontynencie, do tego kontynentu amerykańskiego. I znowu się uruchomił Waszyngton, który jest schorowany, ale mówił: generale, to jest idźmy lasami. To jest generale, to jest nie budujmy fortów, bo oni nas otoczą. On się widać uczył, to był chłopak, który chłonął wiedzę z własnych tragicznych doświadczeń.
1: Co film świetnie pokazuje.
0: Tak, film świetnie pokazuje, chociaż aktor zbyt przestrojny dla Waszyngtona, mimo wszystko. To jest właśnie ten problem, co zrobić z bohaterem historycznym, który był obiektywnie mówiąc niezbyt przystojny. Niestety tutaj ten aktor był zbyt przystojny na Waszyngtona, bo to wszyscy opisują, że to było, że on miał urok w oczach, ale na pewno nie w twarzy. Kiedyś takie zdanie przeczytałem. I film to pokazuje, że to wycofanie było heroiczne. To jest w rzeczywistości, kiedy dochodzi do jednej z takich wielkich bitew, kolejna przegrana kampania brytyjska, to jest Braddock w pewnym momencie zostaje ciężko ranny. On jest tam umierający, jest agonalny. I jego posłańcem najbliżej jego był drugi konający człowiek, czyli konający obok niego George Washington. I tego młodego chłopaka Braddocka, który na szczęście Waszyngton mógł jeszcze chodzić, więc powiedział, czy możesz być moim posłańcem. I on podczas tej feralnej bitwy był generalnie posłańcem, gdzie woził od oddziału do oddziału, przekazując rozkazy tego głównodowodzącego Braddocka. I tutaj się kule go nie imały. I to jest taki moment, gdzie się pierwszy raz pojawia hasło opatrzności w prasie, bo on ma dwie dziury w kapeluszu. Giną dwa konie, na których on aktywnie jeździł. Miał całkowicie podziurawiony mundur. Że on nie zginął, mimo że był w każdej najbardziej, powiedziałbym, masakrycznym miejscu tych bitew brytyjsko-francuskich, no to trzeba nazwać chyba po prostu opatrznością albo po prostu przeogromną wygraną szczęścia. Kiedy on po tej wyprawie wraca, to znaczy on sam robi sobie przerwę od wojska, bo on widzi, że te doświadczenia były dla niego być może nieco zbyt traumatyczne, być może on rozumie, że jeszcze dużo nauki przed nim, ale jednak ta aura młodego chłopaka, złotego dziecka, które miało sukcesy, miało porażki, ale przede wszystkim nie obawiał się żadnego niebezpieczeństwa, no to do niego przygła. I to jest bardzo dla niego charakterystyczne, gdzie on... Właśnie to jest ten paradoks Waszyngtona, który go idealnie zawsze opisuje, że on zdawał sobie sprawę, że on łączyła go ambicja, taka momentami chora ambicja, ale z drugiej strony on sam wiedział, że musi do tej ambicji dorosnąć, a tam, gdzie on nie może tej ambicji spełnić, to musi sobie samodzielnie ograniczać władzę. I to perfekcyjnie widać, no nie tylko u prezydenta, ale jak była sama wojna o niepodległość. To jest wojna o niepodległość. Znowu my robimy pewien krok w przyszłość od tego filmu, ale on jest istotny, żeby zarysować tego, postać tego polityka. To jest on nie był oczywistym wyborem na generała, ale też jego ścieżka do uznania wagi niepodległości nie była oczywista. Bo on, jak powiedziałem, był lojalistą brytyjskim. On chciał służyć w armii brytyjskiej.
1: Ach, no właśnie, bo w finałowej scenie tego filmu, która ma miejsce w 1755 roku, Waszyngton mówi do swoich żołnierzy przyodzianych już w zupełnie inne mundury, w mundury w kolorze indygo, a nie w też wybitnie rzucające się w oczy czerwone kurtki angielskie. On mówi: ja nie jestem Brytyjczykiem, ja jestem Wirginijczykiem. Czy już wtedy ten separatyzm w Waszyngtonie dorastał?
0: Purysta by powiedział być może tak, bo jest to sprawa generalskiego konfliktu z tym generałem królewskim. Więc być może możemy powiedzieć tak, moim zdaniem nie. To jest moim zdaniem, kiedy on wraca z tej podróży brytyjsko-francusko-indiańskiej, znaczy on osiada w swoim Mont Vernon, on tam prowadzi sobie farmę tytoniu i to jest bardzo interesujące, to tam rodzi się jego myśl niepodległościowa, ponieważ on, kiedy hoduje tytoń, w pewnym momencie zauważa, że to jest nieopłacalne. To jest, że cała jego farma jest oparta na jedynym zbożu, na jednym produkcie, od którego jest uzależniony całego życie, a tym bardziej jest uzależniony od tego, czy zagranica to kupi. Czy zagranica sobie nie znajdzie lepszego rynku do kupna. I Waszyngton zaczął zauważać, że to jest trochę nie fair, gdzie cała kolonia musi pracować na rzecz eksportera, importera, którego nigdy nie widzieli. On się później przerzucił na zboże. Całkowicie.

0: i też to zboże sprzedawał, co było rzadko spotykane wśród wielkich plantatorów w Virginii, także normalnym ludziom. Chociaż żeby też zbudował młyn społeczny, dzisiaj byśmy nazywali, z którego wszyscy mogli korzystać. Później jest kwestia podatkowa, gdzie także Waszyngton zaczyna sobie zadawać pytania, to są już lata 60., dlaczego nie mogą nas opodatkować, a my nie możemy mieć na to żadnego wpływu. Przecież my tutaj żyjemy też dla siebie. I ten taki absolutny przełom, który ma miejsce, to jest chyba moment, w którym król Jerzy wydaje tą proklamację mówiącą o tym, że każdy, kto się sprzeciwia władzy królewskiej, jest buntownikiem. Bo jeszcze do tego momentu, czy to jest początek lat 70., Waszyngton myślał, że to jest wszystko zły spisek polityków brytyjskich, ale nie króla. Że z królem dałoby się to gadać. To było bardzo powszechne wśród elit Virginii. To jest Nowa Anglia, o wiele wcześniej się wyleczyła z tego myślenia, że da się dogadać. W Virginii jeszcze myślano, że to nie król, król nie wie, co się dzieje w koloniach, to wszystko to są ci wszyscy źli parlamentarzyści i ta zła szlachta. Waszyngton...
1: Dobry car, źli bojarzy.
0: Dokładnie, tak. Ale kiedy Waszyngton przeczytał, że on jako weteran wojenny, który działał dla króla, który chciał pracować u króla jako wojskowy, on przez to, że chce po prostu swoim gospodarstwem rządzić tak jak chce i mają być wysłane przeciwko niemu wojska, to w nim coś ewidentnie pękło w tym momencie. Dlatego to jest właściwie u niego ciekawe, że on do tej myśli niepodległościowej dochodził z perspektywy gospodarczej, bo on nie był teoretykiem jak Jefferson, czy Adams, czy Hamilton. To jest, on nie czytał wielu filozofów prawa, on nie był zafascynowany tymi klasykami teorii prawa. To jest nawet to widać podczas konwencji konstytucyjnej, gdzie go interesowała praktyka, nie teoria. To jest go interesowało, jak ten mechanizm ma działać, a nie jakie są jego podłoża teoretyczno-prawne, prawno-socjologiczne. I kiedy on został tym generałem w roku 76, to też nie było na początku łatwo, bo znowu się poczuła jego ambicja, to jest on poczuł, że to może być jego moment, on ma doświadczenie, on był jeszcze wygodny z jednego powodu dla kolonistów, z tego powodu, że on był z południa. Gdyby to był generał z Nowej Anglii, no to można by powiedzieć, że to jest wojna Nowej Anglii z Wielką Brytanią. A to by był generał z południa, z dobrej rodziny, z własną plantacją i to jeszcze służący kiedyś w tym czerwonym mundurze. Był perfekcyjnym modelem do tego, żeby zostać głównym generałem, nie tak jak Hancock, u którego można byłoby pewne rysy w jego tej takiej biografii, jego zwrotu znaleźć, tylko że Waszyngton znowu się uczył, bo te pierwsze miesiące wojny o niepodległość to był dramat. Bardzo podobny, bo on znowu, no mówię, nie miał tego doświadczenia. To jest on na przykład miał taką strategię na początku, rok 76, że on żadnego miasta, żadnego portu nie odda. Że on wszędzie muszą być wojska amerykańskie. Problem jest taki, że jeżeli wszędzie rozdysponujemy ograniczone wojska, wszystkie przegrają, bo będzie ich za mało. A dlaczego się u Waszyngtona się to urodziło? Bo on pamiętał swoje wyprawy francuskie. Gdzie on właśnie był przy Braddocku, gdzie on właśnie był z tymi swoimi ludźmi w tym forcie. On rozumiał, że dobry generał musi być ze swoimi ludźmi. Ale też dobry generał to jest taki, który nie zostawi żadnych obywateli własnej kolonii samych sobie. Więc wojska musiały być absolutnie wszędzie. I znowu widać, że on próbował swoje doświadczenia przekuć na praktykę.
1: No właśnie, to jest taki film trochę o spełnieniu amerykańskiego snu. O self-made manie, który swoją własną ciężką pracą dochodzi do tego sukcesu ostatecznie. I może w tym kontekście już trochę na zakończenie naszej rozmowy chciałbym zapytać o to, jak ten film wpisuje się właśnie w te obchody, których doświadczaliśmy przed chwilą 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, no bo tak, to nie jest superprodukcja. To jest film, który wręcz powstał dzięki zbiórkom pewnej społeczności. To też jest ciekawy wątek, że ta społeczność kojarzona z konserwatywnym protestantyzmem zrzuciła się na ten film. O czym to świadczy, że jedyny taki film powstał właśnie w ten sposób, w tym czasie?
0: Problem jest trochę taki, i od tego zaczęliśmy, że Waszyngton jest bardzo niefilmową postacią. To musiałby być film, w którym starszy pan, który średnio może mówić przez sprężynę, którą ma w jamie ustnej, wszystkiemu się przysłuchuje, a jak rozmawia, to tylko po cichu ze swoimi najbliższymi współpracownikami, więc to nie jest taka postać charyzmatyczna jak Lincoln. Lincolna bardzo łatwo budować w epicką opowieść, Waszyngtona zupełnie nie. Nawet przecież wiele z tych historii podczas tych cudów, podczas wojny o niepodległość, to też były legendy w dużej mierze, gdzie dopiero trzeba było dobudować to, jakim wspaniałym generałem Waszyngton był. On był bardzo, wszyscy jego weterani go chwalili oczywiście za to, że był aktywny, że myślał, jak popełniał błędy, no chociaż się starał, ale to właśnie nie była taka postać,

tej charyzmy. I dlatego amerykańska kultura zawsze miała z nim problem, bo albo pokazujemy pomnik, tylko że pomnik nie jest nęcący w żaden sposób, jest nudny, bo jest hagiograficzny. Albo pokazujemy pełną demistyfikację, która może zostać odczytana jako rzucenie sprzeciwu wobec całej amerykańskiej tradycji, w szczególności, że ponad demistyfikacja też odbierałaby zasługi Waszyngtonowi.

0: sposób ciekawy dla współczesnego widza o takiej postaci jak Chrystus. I lata 60. były pełne kina sandałowego, chrystusowego. Więc to jest po pierwsze, powiedziałbym, element rynkowy. To jest, producenci obawiają się, czy to się w ogóle sprzeda. Ale druga rzecz jest też taka, że jak popatrzymy sobie na tradycję filmów amerykańskiej polityki, one robią kryzysy. Tam jest bardzo mało powieści o systemach. A historia ta w Waszyngtonie była historia o systemie. Była historia o tym, jak człowiek się wspina, ale nie w sposób efektowny, tylko w sposób bardzo tradycyjny, poprzez długie rozmowy, poprzez bardzo szeroką etykietę, że wiesz, jak się odezwać, wiesz, jaką perukę założyć, jak mundur dokładnie zepiąć. To nie są ciekawe filmowo rzeczy. I znowu, ja mogę powiedzieć o tym, że mnie to boli, że amerykańskie kino czy serial nie potrafi opowiedzieć o większości amerykańskich prezydentów. Zobaczmy, że w XIX wieku to my w zasadzie oprócz Lincolna nie widzieliśmy żadnej dużej produkcji, nawet o tak charakterystycznej postaci jak Theodore Roosevelt. Nawet on się nie mógł doczekać, kiedy to byłby materiał na całą sagę. Scorsese przecież miał kiedyś plany z Leonardo DiCaprio, Theodora Roosevelta.
1: Myślę, że produkcja HBO John Adams jest niestrawna dla bardzo wielu odbiorców, bo to jest właśnie produkcja o człowieku, który przede wszystkim mówi, rozmawia i dyskutuje, tak?
0: Dokładnie, nawet jak kilkanaście miesięcy temu pojawił się w serwisie Apple bodajże serial o Benjaminie Franklinie, to także, żeby zainteresować widza, trzeba było z tego zrobić romans melodramatyczny, żebym być może chociaż widz melodramatyczny to obejrzał, bo jak widać sam Benjamin Franklin nie może być aż tak fascynującą postacią. I to jest duży problem właśnie opowiadania amerykańskiej historii, gdzie ona jest być może zbyt zniuansowana, jest być może zbyt trudna, żeby ją w taki sposób pasjonujący opowiedzieć, bo jednak szczególnie XIX wiek, znaczy trzeba było pokazać widzom pewną Amerykę, która dzisiaj się może wydawać niezwykła. To jest, jeżeli robilibyśmy film o Ameryce XIX wieku, no właśnie, musielibyśmy się powiedzieć o korupcji, która była powszechna. Musielibyśmy opowiedzieć o tym, że Abraham Lincoln to nie był pełny abolicjonista, jak my definiujemy abolicjonizm. Musielibyśmy powiedzieć o tym, o czym my mówiliśmy, że Waszyngton swoje pierwsze stanowiska dostawał dzięki przyjaźni z lordem, a nie poprzez swoje zasługi. Więc to też może być takie burzące dla współczesnej kultury i też może powodować to, że nie ma wśród współczesnych filmowców takiej chęci do tego, żeby te opowieści snuć o tej dalekiej przeszłości. To jest ogromną szkodą, bo amerykańska historia, nawet prezydencka, ona jest pełna scenariuszy filmowych. Ja wiem, że oddaję panu redaktorowi głos, ale ja zawsze wiele bym oddał za tym, żeby ktoś pokazał prezydenturę Jamesa Buchanana, bo to dopiero były czasy i to byłby serial być może na miarę sukcesji, taki 15-wiecznej.
1: No to jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że jeżeli taki serial powstanie, to porozmawiamy w tym programie na jego temat. A dzisiaj za rozmowę na temat filmu Młody Waszyngton bardzo serdecznie dziękuję mojemu gościowi, Rafałowi Michalskiemu, amerykaniście. Stałemu gościowi tej audycji Prawdy Czasu i Prawdy Ekranu. Zachęcam serdecznie wszystkich z Państwa do komentowania, do słuchania również pozostałych odcinków, odcinka o filmie Testament Anli oraz w kontekście tej korupcji, zwłaszcza odcinka o serialu Śmierć od Pioruna. Dziękuję serdecznie, Bartek Makowski. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
4: 54 minuty po godzinie 18, a ja mam do Państwa pytanie, czy trzymają Państwo kciuki za nasze siatkarki, bo właśnie walczą o awans do finału Mistrzostw Europy i miejsce w strefie medalowej. W półfinale turnieju reprezentantki Polski grają z Włoszkami, które podobnie jak podopieczne Stefano Lavariniego nie poniosły ani jednej porażki na turnieju rozgrywanym w Turcji, Czechach, Szwecji i za Azerbejdżanie. A my łączymy się z Michałem Makowskim, który ogląda mecz w jednym z warszawskich barów sportowych. Michale, powiedz, jak przebiega to spotkanie?
5: No cóż, niestety na razie nie najlepiej dla naszych reprezentantek. Włoszki w pierwszym secie odskoczyły Polkom o 6 punktów. Momentami przewaga topniała do 2 punktów, ale problemy przy siatce i kombinacyjna gra rywalek była sporym utrapieniem dla naszych reprezentantek. Tak jak Polki na tych mistrzostwach grają wysokim atakiem i wysokim blokiem, tak Włoszki są nieprzewidywalne i po prostu naszym reprezentantkom czasami nie udaje się zdążyć ustawić nawet podwójnego bloku. No, posłuchajmy, co mają do powiedzenia o meczu nasi kibice.
6: Nie ma lekko, no tak miało być, ale jeszcze okej, jeszcze jeszcze są szanse pograć trochę lepiej. Także...

0: To zobaczymy.
1: Wydaje się, że Stysiak na razie bardzo fajny set pokazała.
0: No tak, ale jedna armata to za mało, jak po drugiej stronie jest 3 albo 4, także no, więcej musimy grać z drugiego skrzydła i będzie trochę lepiej.
2: Na razie jest ciężko, myślę. Myślę, że troszkę nierówno gramy, ale ciężko mi tak ocenić, bo nie jestem ekspertem. No zobaczmy, co będzie dalej. Bardziej męsko oglądam, jak mam być szczera, więc wcześniejszych meczów nie miałam okazji niestety oglądać, ale teraz się dowiedziałam, że właśnie dzisiaj jest mecz, no i stwierdziłam, że zobaczmy.
3: Wrażenia są troszeczkę takie rozczarowujące, bym powiedział szczerze, że od początku właśnie tego pierwszego seta nie weszliśmy w mecz. No i jest coraz, mi się wydaje, jak nie odzyskają pewności siebie, będą robiły ten mniej błędów, to będzie lepiej, no. A tak to na razie jest ciężko.
4: Damy radę, trzymamy kciuki.
5: Drugi set wydawał się już bardziej wyrównany. Martyna Czerniańska dołączyła do pięknego, potrójnego bloku i doprowadziła do rezultatu 10-10 w punktach, ale z drugiej strony Włoszki coraz skuteczniej blokowały Magdalenę Stysiak, czyli liderkę punktową naszej reprezentacji. No i niestety wygląda na to, że nasza obrona na razie się posypała. Po drugim secie mamy wynik 2-0 i Polki muszą się teraz wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, aby wygrać w trzecim secie. Jestem urodzonym optymistą, więc powiem Państwu, że jeśli Polki wygrają, to w finale siatkarskich mistrzostw Europy zmierzą się z Turczynkami, które w fazie grupowej uległy naszym reprezentantkom w tiebreaku 3-2. Zatem nic prostszego. No jednak nie do końca.
6: Nic prostszego, proszę Państwa, ale kciuki należy trzymać, bo wtedy jest szansa. Dziękuję. Michał Nowakowski relacjonował o sytuację na siatkarskim parkiecie.
7: Reklama.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
13: W Ogrodach Sztuki w niedzielny poranek o 8.30 tajemniczo brzmiące Szamoko. O sztuce tworzenia muzyki w roli narratora Marek Kościkiewicz. Zapraszam bardzo. Maja Kulczyńska.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polskie siatkarki walczą o finał Mistrzostw Europy. Trwa półfinałowe starcie z Włoszkami. Będzie czwarte podejście do regulacji rynku kryptowalut. Koalicja rządowa przedstawi kolejny projekt. Polscy producenci stali będą w poniedziałek protestować w Brukseli. Powodem jest nieuczciwa konkurencja z Azji. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Polskie siatkarki walczą w Stambule z Włoszkami o finał Mistrzostw Europy. Na drodze podopiecznych Stefano Lavarini.

0: Jego stanęły aktualne mistrzynie świata. Kibice w jednym z warszawskich barów w rozmowie z reporterem Polskiego Radia Michałem Makowskim trzymali mocno kciuki za nasze reprezentantki.
1: Włoszki to jednak trudne rywalki, bo one przegrały przez całe mistrzostwa tylko jednego seta.
2: Wiem, ale liczę na to, że dzisiaj Polki pokażą swój pazur i wygrają. No śledzę całe mistrzostwa Europy, siatkarek. Na pewno Stysiak no tutaj daje radę. Paulina Damaskę ratuje dziewczyny w trudnych momentach.
3: Mam nadzieję, że będzie fajny mecz. No i generalnie, żeby był fan i żeby dobrze wypadły.
0: Aktualnie trwa trzeci set. Nasze reprezentantki przegrywają w całym meczu 0-2. Trzymamy kciuki, aby udało im się odmienić losy tej rywalizacji. Na Kremlu rozpoczęło się spotkanie amerykańskiej delegacji z Władimirem Putinem. Celem wizyty Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera są negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie. Przedstawiciele Donalda Trumpa przylecieli do Moskwy przed południem. Kreml oświadczył, że poinformuje media o przebiegu rozmów. Jutro amerykańska delegacja ma spotkać się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Będzie czwarta próba uregulowania rynku kryptowalut. Taką zapowiedź złożył europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić weta Karola Nawrockiego. Złożymy kolejny projekt, zapowiedział Dariusz Joński.
4: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiS-u i Konfederacji ustawy.
0: Rynek kryptowalut potrzebuje nadzoru, mówi Sebastian Gajewski z Lewicy.
5: Nie da się nadzorować rynku kryptowalut, nie da się chronić inwestorów bez ustawy o rynku kryptowalut. Od początku dla rządu to było jasne.
0: W czasie wczorajszej sejmowej dyskusji poprzedzającej głosowanie premier Donald Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Cytował m.in. zeznania szefa kryptogiełdy Przemysława Krala, z których mają wynikać potencjalne związki Zonda Krypto z politykami prawicy, m.in. ze Zbigniewem Ziobrą. O pół roku przełożono termin zjazdu Związku Polaków na Białorusi. Organizacja nieuznawana przez reżim Aleksandra Łukaszenki zamiast we wrześniu spotka się w marcu przyszłego roku. Decyzja zapadła podczas obrad Rady Naczelnej Związku w Białymstoku. Jest podyktowana względami bezpieczeństwa, mówi liderka związku Angelika Borys.
6: Nie jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi i działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją.
0: Mimo zmiany terminu posiedzenia związku, swoich planów nie zmieni Andrzej Poczobut. Polski dziennikarz i działacz opozycyjny zapowiedział, że za kilka dni wyruszy do Grodna.
7: Dokładnego dnia i przejścia granicznego to jeszcze nie wiem, ale w następnym tygodniu. Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę, żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał. O to chodzi.
0: Andrzej Poczobut jest na wolności od końca kwietnia. Wcześniej przez 5 lat przebywał w białoruskim więzieniu. Polscy producenci stali będą w poniedziałek protestować w Brukseli. Powodem jest nieuczciwa konkurencja ze strony azjatyckich firm. Chcemy zwrócić uwagę na paradoks, w którym Europa nie broni własnej produkcji, a zezwala na niekontrolowany napływ surowca z zewnątrz, mówi prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski.
8: Polscy i europejscy producenci mebli, maszyn, AGD czy części samochodowych podnoszą wysokie koszty energii, dekarbonizacji, regulacji, z którymi ich zagraniczni konkurenci często nie muszą się mierzyć. Jeżeli nie zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który ją kupuje i przetwarza, czyli prawdziwe serce gospodarki.
0: Protest rozpocznie się w poniedziałek przed południem. Konwój ciężarówek ma przejechać przez Brukselę. Później przedstawiciele firm i stowarzyszeń przekażą Komisji Europejskiej wspólne oświadczenie organizacji Eurometal. Włoska firma pracuje nad stworzeniem butów, które w całości byłyby wykonane z recyklingu. Florencka spółka chce wykorzystać materiały, które wcześniej trafiałyby na odpady.
9: To kolejny etap projektu, który toskańska firma rozwija już od kilku lat. W jego ramach zbierane są zużyte tenisówki, a guma z ich podeszw jest odzyskiwana i wykorzystywana m.in. do produkcji nawierzchni boisk i placów zabaw dla dzieci. Teraz pomysł jest bardziej ambitny. Zamiast wykorzystywać zużyte buty do stworzenia czegoś zupełnie innego, firma chce odzyskane materiały ponownie użyć do produkcji nowych butów. Do ich powstania mają zostać wykorzystane resztki materiałów, pozostałe po produkcji luksusowej mody. Pierwszy taki model ma być gotowy w 2027

0: 2007 roku.
1: O czym mówiła Aleksandra Nietopiel.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Noc deszczowa w niemal całym kraju, pogodnie jedynie na krańcach zachodnich. Temperatura od 9 stopni w kotlinach górskich, 11 na Warmii, do 13 na Dolnym Śląsku. Będzie wiał umiarkowany i silny wiatr.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 19.
2: Komentarz.
4: A do dzisiejszego komentarza zaprosiliśmy panią profesor Agnieszkę Kasińską-Metrykę, politolożkę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam panią profesor.
5: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór panu.
4: Pani profesor, to chyba po raz pierwszy w naszym Sejmie onomatopeje zaistniały, takie prawdziwe, to wyjaśniam, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze, pokazujące na przykład odgłosy zwierząt, ludzi czy przedmiotów. Pies hał hał, kot miał miał, krowa mu mu, świnia chrum chrum, kura kogut, koko, kukuryku, no właśnie. Kukuryku, szczekanie na sali sejmowej. Jedna z artystek posłanek, no już chyba troszkę przesadziła.
5: No, to jest właściwie dobre pytanie. Ja sobie je również zadaję. To znaczy, gdzie jest ta granica? Bo mam wrażenie, że my codziennie myślimy sobie, że już jakaś granica w polityce została przekroczona, po czym pojawia się ktoś, kto pokazuje nam, że jednak byliśmy w błędzie. No i pewnie możemy tutaj żartować z tej onomatopei, z tego dźwięku naśladowstwa. No ale proszę zauważyć, ja już nie mówię o samej pani posłance, ale też o w ogóle zachowaniu posłów podczas wystąpienia premiera. Jaka była, no nawet nie można powiedzieć o kulturze dyskusji, bo tam dyskusji nie było, ale jakie to były żenujące zachowania. No wydawałoby się, że jednak mamy oczekiwania względem naszych reprezentantów, mamy oczekiwania względem tych grup, które same siebie mianują elitami. Natomiast no, okazuje się, że gdybyśmy powiedzieli poziom przedszkola, obrażalibyśmy przedszkolaki i samą instytucję. No jest to żenujący spektakl, który odbiera po prostu powagę instytucji, jaką jest Sejm.
4: Najbardziej bolesne, pani profesor, w tym wszystkim jest to, że biorą w tym udział osoby na przykład, uwaga, z tytułami naukowymi. I jeżeli widzę osoby z tytułami naukowymi, które się zachowują jak, no nie wiem, właściwie no, na podwórku, to też nie na podwórku, no, prawda? Przekrzykują się, no, dochodzi do sformułowań, które tak naprawdę no, są sformułowaniami, które nie powinny być używane, bo są po prostu obraźliwe. No i to jest akceptowalne, to znaczy my wyborcy to akceptujemy.
5: Ja się bardzo cieszę, że pan redaktor tak akcentuje, że my wyborcy to akceptujemy. Infantylizację polityki. Uważam, że to jest i tak bardzo dyplomatyczne określenie, no bo ja cały czas przypominam uparcie, że nikt nam tutaj z jakiegoś balonu czy statku kosmicznego tych naszych przedstawicieli nie zrzucił. Oni po prostu pochodzą z naszych suwerennych wyborów. I właśnie to przesuwanie granic, o którym rozmawiamy, nawet jeżeli ktoś już raz zachował się nieetycznie, skandalicznie, z takim no już szczytowym brakiem kultury, no to okazuje się, że w kolejnych wyborach on nadal jest wybieralny. Czyli tak naprawdę chodzi tylko o afekt, chodzi tylko o rozgłos, chodzi o przyciągnięcie uwagi. A zatem na co patrzymy? Patrzymy na formę, natomiast treść przestała być atrakcyjna. Ci politycy, którzy rzeczywiście mają coś merytorycznego do zaproponowania, no oni po prostu w tym wyścigu o naszą uwagę przegrywają, a wystarczy zaszczekać, no i internet, i nie tylko internet, płonie.
4: Odłóżmy to wobec tego, pani profesor, żebyśmy się nie wpisywali w tą modę, prawda, pokazywania szczeków brzydkich sformułowań.

0: sformułowań i tak dalej. Cała nerwowa atmosfera została wywołana aferą Zonda Krypto i premier Donald Tusk mówił, że według zeznań jedna osób zamieszana w ową aferę miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu z sejmowej trybuny cytował zeznania Przemysława Krala. Właściciel z Zonda Krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem na wypłacenie, uwaga, 2 milionów złotych.
1: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
0: No i premier jeszcze mówił, że transakcja z kluczową osobą w aferze ostatecznie przepadła.
1: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze, ale w ostatnim czasie publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby.
0: Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro to były minister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. I Donald Tusk zarzucił i Prawu i Sprawiedliwości, i Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto.
1: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
0: No i premier zwrócił się również też bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
1: Cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają.
0: Tutaj warto dodać, że były to fragmenty odtajnionych zeznań właśnie w sprawie afery Zonda Krypto i to jest zgodnie z ustawą, która została uchwalona za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był projekt przygotowany przez ministra, ówczesnego ministra sprawiedliwości i to zostało przegłosowane w Sejmie. Pani profesor, chyba tak gorąco to dawno nie było w polskim parlamencie. I jak pani sądzi, czy to jest taka afera, która się będzie rozkręcała, czy tak jak te kolejne afery, które od czasu do czasu w polskim parlamencie od tych 37 lat wybuchają, one wybuchną. No i właściwie potem wszystko ustanie. No może tylko ta jedna tak zwana afera Rywina spowodowała, że jedna z partii politycznych no na pewien czas zmniejszyła stan posiadania w Sejmie.
2: No ja myślę, że one nawet nie od czasu do czasu, tylko coraz częściej wybuchają. I tutaj absolutnie trzeba też podkreślić, jak duża jest to zasługa mediów, które docierają do informacji dla polityków niewygodnych. No słyszymy, że nawet dziennikarze stają się potencjalnymi ofiarami jakichś procesów korupcyjnych, czyli no już jak gdyby skala zjawiska pokazuje, jak ważne są to informacje. Ja uważam, że akurat ta afera, ona może być porównywalna z aferą Rywina, ponieważ proszę zauważyć, no czytamy wszystko w kluczu kontekstu, w którym to się dzieje, a jednocześnie no, wydawało się, że już mamy te pozycje takie przed wyborami na tej szachownicy.

0: dobrze obstawione, że jeżeli chodzi o obecną opozycję, no to też była zgromadzona amunicja. Wiadomo było, jakie kwestie, no chociażby nieprawidłowości w systemie opieki zdrowotnej, na pewno będą takimi nośnymi argumentami w kampanii. No i nagle pojawia się, może nie nagle, bo przecież to też nie jest afera, która z dnia na dzień się pojawiła, ale rozwija się coraz intensywniej właśnie ta afera związana z kryptowalutami i okazuje się, że nawet jeżeli nie najbardziej prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle szeroko rozumianej prawicy są w nią zaangażowani, no to tłumaczy się chociażby Jarosław Kaczyński, patrząc też na wczorajsze zachowania, te niewerbalne w Sejmie. Ja miałam wrażenie, że dla wielu takich czołowych z kolei polików, właśnie dla prezesa Kaczyńskiego, właśnie dla Przemysława Czarnka, no to, co mówił premier, było po prostu bardzo niewygodne. Oczywiście były też inne strategie zachowań, chociażby pana Moskala, który uśmiechał się drwiąco i kamery to uchwyciły i pokazywały, czyli próba bagatelizacji. No ale właśnie skala, kolejne aresztowania, te taśmy, o których słyszymy, te odtajnione części zeznań, no myślę, że trudno będzie przekonać wyborców. Tym bardziej, że proszę zauważyć, my jako wyborcy mamy taką, w mojej ocenie, większą wrażliwość wszędzie tam, gdzie pojawiają się konkretne liczby, gdzie pojawiają się konkretne kwoty. I te 2 miliony robi wrażenie, i te 500 tysięcy przelane na konto fundacji, z których zapewne Zbigniew Ziobro skorzystał, żeby no, ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. I ten zegarek za 400 tysięcy euro, my możemy nawet nie rozumieć dokładnie tych powiązań.
1: 40 tysięcy euro, nie 400 tysięcy.
0: 40 tysięcy euro, tak, przepraszam. Natomiast intuicyjnie czujemy, że no, kaliber tych wydarzeń jest duży i że trudno sobie wyobrazić, że prezes o tym nie wiedział, że to się wszystko działo jak gdyby poza tym głównym nurtem Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy o finansowaniu eventów, mówimy o finansowaniu konferencji. No to są wydarzenia tak nieodległe, że łatwo jest te polityczne kropki połączyć i zobaczyć, by rzeczywiście no, Prawo i Sprawiedliwość jest w potężnych tarapatach. Mnie bardzo interesuje od takiej strony też metodologicznej, jak sobie komunikacyjnie Prawo i Sprawiedliwość z tym kryzysem poradzi, jaki przekaz dnia będzie się pojawiał.
1: No ale przekaz dnia już jest, pani profesor, to jest jak zwykle wina Tuska. To znaczy wszystko, no właśnie, co się wydarzyło, to jest wina Tuska. Premier Tusk chyba brał w tym udział. Wychodzi na to, jeżeli ktoś, kto nie zna kulis tej sprawy i się nie zagłębia, może dojść do wniosku, że tą inspiratorem, organizatorem i no, posiadaczem tej firmy no, był Donald Tusk.
0: No właśnie, pan ironizuje i myślę, że słuchacze cenią taką inteligentną ironię, ale doskonale wiemy, że ta narracja wina Tuska, ona się nie sprawdza. Takie próby były podjęte. Nawet myślę, że państwo też obserwujecie te przekazy dnia, które są tak sprawnie kolportowane przez polityków prawej strony. No właśnie, na zasadzie nie zadziałało państwo, nie zadziałał rząd, to rząd rządzi, rząd powinien uprzedzić, no ale jednocześnie kolejny dzień, kolejne fakty, kolejne nazwiska, kolejne kwoty. Więc ta przeciwwaga siły argumentów no, jest bardzo działająca na niekorzyść tej narracji, że jest to wina Donalda Tuska. I tu już nawet nie chodzi o tych najbardziej spolaryzowanych wyborców, ale mam wrażenie, że chodzi przede wszystkim o tych, którzy jeszcze nie do końca zdecydowali, a wiemy, że zawsze jest to istotna grupa. No i też bardzo interesujący jest ten wątek, na ile obronną ręką z tej afery wyjdzie Konfederacja. Do tej pory liderzy byli dosyć powściągliwi w komentowaniu, no ale wiemy, że to nie tylko zapewne wątek pana posła Wiplera może się tam pojawić.
1: No tak, i tu jeszcze może być i taka sytuacja, że ten miecz Damoklesa wiszący nad polską prawicą może raptownie spaść, bo jeżeli od strony finansowej, to czasami niektórzy z nas, niektórzy wyborcy mówią, no dobra, chłopaki są fajni, no mają, dobrze kombinują, mają pieniądze. No jest to odpuszczane jak gdyby. Zresztą to widać po różnych rzeczach, które się działy przez ostatnie 37 lat, ale tu jest jedna rzecz, która może przeważyć szale, to jest

0: jest sprawa pierwszego właściciela i pierwszego prezesa tej piramidy finansowej, pana Suszka, bo jeżeli okaże się, że rzeczywiście pan Suszek został zamordowany, czy zginął i to zostanie udowodnione, to rzeczywiście strona prawa może mieć z tym duże kłopoty, bo weszła w układ z osobami, które się do tego przyczyniły.
1: No tak, tutaj ten taki aspekt kryminalny, no właśnie to ten scenariusz, który pan nakreślił jako jeden z możliwych, jest bardzo istotny, ale ja też chciałabym zwrócić uwagę na drugą kwestię, która w mojej ocenie przemawia tak obrazowo do opinii publicznej, to są obywatele, którzy zostali w tym procederze pokrzywdzeni. No tak jak słyszymy, też nie wszyscy przyznali się, że inwestowali w kryptowaluty, być może no właśnie ze względu na to, że była to też pralnia brudnych pieniędzy. Niemniej jednak no mamy konkretne liczby osób, które zgłosiły się i wiadomo, że zostały po prostu pokrzywdzone. A zatem to nie są tylko rozgrywki między politykami, którzy są bardziej sprytni. To nie są tylko kwestie nawet takie systemowe, to znaczy jak to lobbowanie działa i czy w ogóle jest w Polsce lobbying, czy jest blatowanie się i są działania korupcyjne, no ale jest to też kwestia tego, jak państwo poradzi sobie, no właśnie tak już bardziej globalnie, z rozwiązaniem problemu. Jak widać, kolejne weta prezydenckie i kolejne nieudane próby przegłosowania tego weta, no stwarzają na dzień dzisiejszy wrażenie politycznego patu.
0: No właśnie, panie profesor, dlaczego nie udało się tego weta przełamać prezydenta Nawrockiego, bo argumenty, które padły z trybuny sejmowej, no były, jak pani stwierdziła, no i większość odbiorców stwierdziła, no przytłaczające, a jednak nie. Czy to wynika z tego, że prawa strona sceny politycznej nie chce się narazić prezydentowi Nawrockiemu, no bo prezydent Nawrocki już podjął decyzję i no jak to, wystąpić przeciwko prezydentowi? Ja nie kpię, to jest taki ze znakiem zapytania. Ja nie kpię.
1: Nie odbieram teraz jako kpiącego tonu, ponieważ moja odpowiedź, kiedy analizowałam tę sprawę, sprowadzała się do takiego samego wniosku, że jednak jest Karol Nawrocki, szczególnie w tej sytuacji kryzysowej, postrzegany, myślę, że jeszcze bardziej jako taki mąż opatrznościowy prawicy, a zatem głosowanie przeciwko jego decyzji no byłoby w jakimś sensie wypowiedzeniem posłuszeństwa, brakiem lojalności. No tutaj wchodzimy trochę na takie pola symboliczne, no ale przywołany przez nas premier też mówił o złych ludziach, którzy prezesa Kaczyńskiego otoczyli. Więc myślę, że z jednej strony rzeczywiście siła argumentów premiera była duża i można by pomyśleć, że ze względu na własny, dobrze pojęty interes, no należało w tej sytuacji poprzeć tę propozycję ustawy, ale z drugiej strony, no to byłoby jednak wycofanie się na taką pozycję, no trochę przegraną, myślę też we własnym środowisku partyjnym, stąd taki, a nie inny efekt głosowania. Pytanie, czy będzie kolejna, czwarta próba? No tutaj jeszcze chyba duży znak zapytania przed nami.
0: Dobrze, zostawmy to, będziemy się temu bacznie przyglądali. Ja sądzę, że te wszystkie nowe rzeczy, one będą wypływały każdego dnia. Coś może się ciekawego w tej sprawie ukazać. Dobrze, pan minister Berek przestał być ministrem, Sejm jednak powołał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i najróżniejsze środowiska, i to jest właśnie przedziwne, bo od prawa do lewa protestowały przeciwko tej kandydaturze i temu pomysłowi w ogóle, żeby pana byłego już ministra Berka powoływać na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Halo?
1: Tak,
0: zginęła mi pani profesor.
1: Nie, przepraszam, myślałam, że to będzie
0: Nie, to jest forma pytania. Różne środowiska, od prawa do lewa, prawda? Bo i prawica, no ale i lewica, i organizacje pozarządowe najróżniejszej prominencji jednak stwierdziły, że one nie chcą ministra Berka, czyli sędziego Berka teraz.
1: No, moglibyśmy powiedzieć, że paradoksalnie w kontekście tej naszej dzisiejszej

0: dzisiejszej dyskusji świadczyłoby to o jednak pewnym pluralizmie dyskusji, tak? Nie tylko o tej spolaryzowanej scenie politycznej, nie tylko o takiej, no chyba jednak makiawelicznej wizji premiera, że nawet kalkulując ryzyko narażenia się na krytykę przez swoich podjął działania, które zamierzał podjąć i konsekwentnie je prowadzi. Natomiast rzeczywiście, no pytanie o kolejny krok. Tutaj możemy dyskutować, czy ta przewaga głosów podczas zatwierdzenia tej kandydatury to była duża, czy ona świadczy o sukcesie, czy świadczy o porażce, no ale rozmawiajmy o faktach. No a pewnie tym faktem, który też jest zapowiadany już przez Pałac Prezydencki, no jest odmowa przyjęcia przysięgi. I pytanie, co dalej w tej sytuacji? No wiadomo, że tutaj postać...
1: No tak, ale tutaj pan prezydent, tutaj pan prezydent, jak mówią znawcy tematu, konstytucjonaliści, no zdecydowanie przekracza swoje uprawnienia, dlatego że prezydent nie jest od tego, żeby sprawdzać, czy kandydat spełnia warunki, jest dobry, czy podoba się panu prezydentowi, czy się nie podoba. Jasno jest zapisane, jaki jest obowiązek prezydenta i jasno jest zapisane, kto tych sędziów wybiera. Prezydent tylko przyjmuje przysięgę. W obecności prezydenta, dokładnie, w obecności prezydenta. Tylko, że ta obecność prezydenta, no ta obecność prezydenta to można byłoby rozszerzyć, ale nie róbmy tutaj całego wykładu albo kazuistycznego, albo filozoficznego, co to znaczy obecność. Więc wydaje mi się, że prezydent będzie teraz w trudnej roli, dlatego że kolejny sędzia i obywatele mogą się zdenerwować, bo obywatele chcą mieć Trybunał Konstytucyjny, bo widocznie politycy w ogóle zapomnieli, do czego ten Trybunał służy. Ten Trybunał służy nie do tego, żeby politycy mogli zaskarżać niepodobające się ustawy do tego Trybunału. Też do tego służy. Ale przede wszystkim jest to instytucja, która ma chronić nas, obywateli, Kowalskich, Nowaków i tak dalej, przed złym prawem w Polsce. I dlatego mamy Trybunał Konstytucyjny i większość orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przed rokiem 2015 dotyczyła ludzkich spraw, to znaczy takich spraw, które dotyczyły rozwiązań prawnych, które nie są zgodne z konstytucją, a uderzały w obywateli.
0: Panie redaktorze, wszystko prawda, tylko ja wystąpię trochę w roli adwokata diabła, bo nie jestem przekonana, że akurat obywatele tak bardzo dbają o to, żeby ten Trybunał zaczął ponownie funkcjonować no, zgodnie z literą prawa, zgodnie z tymi filarami praworządności. Oczywiście są takie środowiska, którym bardzo na tym zależy. Są środowiska takie bardzo ideowe, które o te niepodległe sądy i trybunały wznosiły protesty, ale jednocześnie proszę zauważyć, my od dłuższego czasu nie mamy funkcjonującego Trybunału, no i właściwie jakoś ta nasza rzeczywistość nie bardzo nas z tego powodu w mojej ocenie uwiera, więc pewnie dokładnie jest tak, jak pan redaktor powiedział, jaka jest rola Trybunału, no ale w tej chwili mamy budynek i mamy prawidłowo wybranych sędziów, którzy zajmują w najlepszym razie miejsce w bibliotece.
1: Halo? No tak, zajmuję miejsce w bibliotece. Nie udało się dokończyć pani profesor. Ja jeszcze dodam, że właśnie to jest coś, co się zdarzyło chyba po raz pierwszy, tak, po raz pierwszy w historii Trybunału Konstytucyjnego, który był bardzo chwaloną instytucją, że sędziowie wybrani prawidłowo właśnie na korytarzu oczekują. Pani profesor, ja szybko powiem jedną rzecz. Dlaczego ja mówię o tym, że obywatele? Ja ostatnim modnym słowem jest uporem maniaka stosowanym przez pana prezydenta, premiera, opozycję, że tutaj pan prezydent z uporem maniaka wetuje, a opozycja, koalicja rządząca z uporem maniaka znowu ustawę wnosi. Więc ja z uporem maniaka po raz kolejny na antenie Polskiego Radia 24 mówię, że moja mama i ja stawaliśmy przed Trybunałem Konstytucyjnym, przepraszam, nasza sprawa stawała wiele, wiele lat temu i widziałem majestat Polski.

0: państwa polskiego? Bo moja sprawa drobna. Brak przepisów wykonawczych do jakiejś tam ustawy została załatwiona przez Trybunał Konstytucyjny. Nie byłem dziennikarzem Polskiego Radia, byłem normalnym obywatelem. Normalnym Pawłem Wojewódką z mamą razem. I sprawa została rozwiązana. I takich spraw naprawdę, proszę mi wierzyć, jest bardzo wiele. I teraz tacy Kowalscy, Wojewódki, Nowaki i inni nie mogą do tego Trybunału się udać. No, procedura jest oczywiście odpowiednia, bo to się załatwia przez sądy, ale nie mogą złożyć dokumentów, bo Trybunał nie pracuje w takich sprawach, nic nie robi, kompletnie.
1: Absolutnie zgadzam się, panie redaktorze. Jeżeli mamy takie doświadczenie bezpośrednie, to też mamy no, inną wiedzę i mam wrażenie inną uważność, wrażliwość na funkcjonowanie tych instytucji, które zostały w państwie demokratycznym powołane dla obywatela. Natomiast my mówimy też o tych przyszłych scenariuszach, czyli co tak naprawdę powołanie na sędziego Trybunału pana Berka może przynieść w przyszłości. I to jest, myślę, bardzo czarno-biała wizja. To znaczy najpierw te deklaracje, że odpolityczniamy, no a później właśnie ta makiaweliczna wizja, że świetny prawnik, chociaż nasz, ale powinien w tym Trybunale się znaleźć i musimy ten Trybunał odzyskać. To jest jasny przekaz do obywateli, że każda partia będzie starała się, niezależnie kto w tej chwili ten ster władzy dzierży, będzie starała się wykorzystywać dla siebie, czyli w aspekcie politycznym, a nie obywatelskim Trybunał. I w tym sensie, w mojej ocenie, no jest to jakiś upadek etosu przynajmniej tej jednej instytucji.
0: I to potraktujmy, pani profesor, tym razem jako puentę, przykrą puentę naszej rozmowy. Miejmy nadzieję, że następna rozmowa będzie miała zdecydowanie bardziej optymistyczną puentę. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: 36 minut po godzinie 19. Tak sobie myślę, że żyjemy w czasach bardzo zabieganych. Nie mamy na nic czasu, nie potrafimy połączyć pracy zawodowej z przyjemnościami, z bliskimi i to wszystko się nam tak rozłazi. No ale wśród nas są osoby, którym to się udaje. Z jednej strony praca, z drugiej strony wypoczynek, z trzeciej strony cudowne przyjemności. I właśnie teraz o tym.
0: Powtórka programu.
3: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
4: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
5: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
6: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
7: To nie u nas. Zaczynamy.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach w 2026 roku żyje się nam najlepiej. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Portal Business Insider opublikował ranking najlepszych miast do życia w Polsce w 2026 roku. Liderem zestawienia został Szczecin, który awansował z 8 pozycji. Business Insider wziął pod uwagę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki, jak również takie aspekty życia jak dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Dane te zebrano z 16 miast, po jednym z każdego województwa. Tuż za Szczecinem znalazł się Lublin, a pod zamyka Łódź. W poprzedniej odsłonie rankingu najlepiej żyło się odpowiednio w Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. W przeprowadzonym przez amerykańskie CDC rankingu produktów, które dostarczają najwięcej cennych składników odżywczych, jako jedyna otrzymała maksymalną notę – 100 na 100 punktów. Drugie miejsce zajęła kapusta pekińska. Kolejne pozycje przypadły boćwinie, liściom botwiny oraz szpinakowi. Zestawienie objęło 41 produktów. Pod uwagę brano zawartość 17 składników odżywczych. M.in. potasu, błonnika, białka, wapnia, żelaza oraz witamin A, B6, B12, C, D, E i K. Hydrobiolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z naukowcami z Norwegii, Niemiec i Austrii odkryli nowy gatunek skorupiaka. Te skorupiaki będące pokarmem ryb są też wykorzystywane do sprawdzania procesów ewolucyjnych i adaptacji do zmieniających się warunków środowiska. Nowy gatunek jest wyjątkowy ze względu na ograniczony zasięg występowania. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. Czy wszystko musi być zaplanowane? Polacy planują wakacje w sposób strategiczny, dzieląc urlop na kilka krótszych wyjazdów i podchodząc do wydatków z przemyślanym budżetem. To dobrze. Niemal połowa badanych, bo 48,6% respondentów deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda im się zaoszczędzić przynajmniej część dochodów. To jeszcze lepiej. Polacy przestali być mądrzy po szkodzie. Super. Coraz częściej i coraz lepiej planujemy. Ale czy spontaniczny wypad na Hawaje i Alaskę też nie brzmi dobrze? Zapraszam.
8: TDI. Tylko dobre informacje.
9: Gościnią Tylko Dobrych Informacji jest pani Iwona Borawska, founderka The Process. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Prosto z Hawajów?
10: Tak, prawie tak. 3 dni różnicy. Jeszcze jest jet lag.
9: Wow. Przyznam szczerze, od tego chciałbym zacząć. Zazdro. Co fajnego można robić na Hawajach?
10: Na Hawajach można przede wszystkim się opalać, grzać w słońcu, jeść dobre lody, mnóstwo fajnych owoców,

0: No i generalnie na Hawajach jest fajnie, chociaż to były takie wakacje łączące Hawaje z Alaską, to ja jednak bardziej Alaskę polecam.
1: Bo jest bardziej zielono, trochę chłodniej, mniej rekinów?
0: Rekinów nie spotkałam, piękne wieloryby, natomiast widok misia spacerującego sobie po plaży, to jest widok, który zostanie ze mną do końca życia.
1: Wycieczka życia?
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: Długo planowana, czy to był spontan?
0: Wsiadamy. Był totalny spontan, była planowana zupełnie inna destynacja, ale z uwagi na różne perturbacje, które są na świecie, pomyśleliśmy, że zmieniamy kierunek. No i tak obróciłam globusem i wypadło na Alaskę, a potem uznałam, że ja nienawidzę zimna generalnie, więc trzeba potem jechać gdzieś się dogrzać i tak wyszło, że Hawaje.
1: To ciekawe rozwiązanie, szczególnie na osobę, która, jeżeli dobrze rozumiem to, czym pani się zajmuje, to między innymi pomaga firmą, żeby to się wszystko spinało w czasie, żeby wszystko było poukładane, żeby maksymalnie wykorzystać czas. Czyli tak naprawdę wszystko jest poukładane od A do Z. Pani wchodzi do firmy, w której powiedzmy panuje chaos i tak. Układa to wszystko od A do Z.
0: Dokładnie tak.
1: A wakacje pani planuje spontanicznie?
0: No bo gdzieś trzeba się jednak wyżyć.
1: To bardzo dobre podejście. Przyznam się i jest mi trochę wstyd. Bo,
0: dlaczego?
1: No wiem właśnie, ale przyznam się i powiem szczerze, że jest mi wstyd, ponieważ na urlop zabrałem laptop. Zobowiązałem
0: ja
1: się.
0: Też. Tylko ja go nie otworzyłam.
1: Okej. Okay. No właśnie, bo ja się zobowiązałem, że coś zrobię. No i co prawda nie wiedziałem, że nie zajmie mi to zbyt dużo czasu, ale gdzieś miałem takie poczucie, no jak to, w pracy, na urlopie, z laptopem i jeszcze ja akurat mam takie piękne miejsce na Mazurach, odcięte od świata, więc jeszcze prosiłem tam właścicieli, żeby mi Wi-Fi uruchomili i tak dalej, bo ja muszę jeszcze na chwilę do pracy. No nie tak chyba powinny wyglądać wakacje.
0: Nie tak powinny wyglądać wakacje, ale ja mam na to mimo wszystko pewną odpowiedź. To znaczy, jak się prowadzi biznes, to bardzo trudno jest powiedzieć w firmie, słuchajcie, choćby się waliło, paliło, to ja jestem niedostępna. No bo to jest moja odpowiedzialność i moja firma. I moi ludzie powinni czuć się bezpiecznie z tym, że jeżeli będzie naprawdę trudna sytuacja, która wymaga mojej interwencji, która wymaga mojego wsparcia, to mogą na mnie liczyć. W związku z tym ja już od jakiegoś czasu mam pewną zasadę, dokładnie to mówię swoim ludziom, że ja jadę na urlop, jestem dostępna, jak będzie się rzeczywiście waliło, paliło, to wiecie, gdzie można mnie złapać. Jest pewne miejsce, WhatsApp, żaden mail, żadne inne SMS-y, żadne telefony, WhatsApp, jeżeli będzie się rzeczywiście waliło i paliło. I oni do mnie nie piszą, ani nie ma żadnego kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że ustaliliśmy sobie pewne zasady. Oni mają poczucie, że jest bezpieczeństwo, jest jakaś asekuracja. Ja mam poczucie, że oni nie muszą się bać do mnie napisać i odezwać. Ale z drugiej strony nie muszą z tego korzystać. No niestety jest tak, że jesteśmy właścicielami biznesu, jeżeli nie mamy wspólnika, jeżeli nie ma tej drugiej osoby, która też ponosi odpowiedzialność za ten biznes, to są takie sytuacje w firmie, które są sytuacjami kryzysowymi. Nie wiem, wypowiedzenie umowy przez kluczowego wspólnika, jakiś, nie wiem, atak, cyberatak na nasze dane. Są sytuacje, gdzie ja nie mogę sobie powiedzieć, sorry, jestem na urlopie, właśnie się opalam i nie ma kontaktu.
1: A z drugiej strony... Czy jest odwaga cywilna po tej drugiej stronie, żeby szefowej zawracać gitarę? Bo jeżeli zawracam, to znaczy, że może sam do końca nie radzę sobie ze wszystkimi obowiązkami. Powierzyła nam firmę, potrzebuje odpocząć, a my do niej piszemy i mówimy, słuchaj, mam problem.
0: Oczywiście, jeżeli nie ustaliliśmy sobie pewnych zasad, nie mamy wspólnych wartości, to ludzie mogą dokładnie tak reagować, ale to dokładnie tak samo wygląda, jak ja jestem w firmie. To znaczy, jeżeli jesteśmy w firmie i nie ustaliliśmy z ludźmi, że mogą przyjść, przyznać się do błędu, nie mamy czegoś takiego jak prawo do błędu w organizacji, to jasne jest, że ludzie się do tego nie przyznadzą. Nieważne, czy ja jestem na urlopie, czy jestem w pracy, po prostu nie ma komunikacji, więc dla mnie dobrze poukładana firma to też taka firma, w której jest zaufanie, w której jest przestrzeń do błędów, w której jest przestrzeń na komunikację. I to jest najważniejsze w prowadzeniu biznesu.
1: To też jest ten work-life balance, to znaczy jadę na urlop, ale nie zachowuję się jak dziecko, czyli nic mnie nie interesuje i dopiero wracam już jak ten płomień, ten ogień cały strawi już część tego wszystkiego, co się budowało.
0: I kiedyś w pewnej gazetce lotniczej przeczytałam taki piękny artykuł Work-life balance is a bullshit. Strasznie na początek całą sobą chciałam protestować, że ale jak to? Przecież trzeba mieć ten balans w życiu.

0: ale jak przeczytałam cały artykuł, to zrozumiałam, że jednak dużo jest w tym prawdy. To znaczy work-life balance jako taki nie istnieje. Nie ma możliwości sobie wziąć i przeciąć swoje życie i powiedzieć, te 50% jest na życie prywatne, a to 50% jest na życie zawodowe. Bo są sytuacje w naszym życiu, gdzie dominują sfery prywatne, gdzie, nie wiem, mamy dziecko, gdzie jakaś choroba, gdzie są jakieś, nie wiem, ślub albo coś wesołego. I ja rzeczywiście wtedy wkładam najwięcej energii w to życie prywatne. Ale są sytuacje, gdzie buduję nową firmę, gdzie zaczynam pracę i ja powinnam więcej energii jednak zainwestować tutaj. Więc tak naprawdę chodzi o pewną synergię i o umawianie się z samym sobą na to, na co ja teraz przeznaczam więcej energii. Ja w tej chwili rozwijam biznes, w związku z tym mam ze sobą kontrakt, że jeszcze przez najbliższe pół roku największa energia idzie w firmę po to, żeby zbierać z tego owoce dalej. I myślę, że to jest najważniejsze, po prostu alokować odpowiednio zasoby. I myślę, że każdy przedsiębiorca, który tego nie potrafi zrobić, to albo idzie w takim kierunku, że za dużo czasu poświęca i energii na pracę, i okazuje się, że po 20 latach prowadzenia biznesu, że w ogóle nie ma życia prywatnego, bo zapomniał sobie ustalić, ile czasu będzie trwać ten projekt pod tytułem firma. Albo no, za dużo czasu poświęcamy na sferę prywatną i nie ma tej energii na rozwój biznesu.
1: A nie ma takich wyrzutów sumienia, że jeżeli prowadzę własny biznes, to chcę mu się poświęcić w 100%. Wielu przedsiębiorców powie, że na urlopie to byli x lat temu, bo teraz prowadzą własną firmę i nie mają czasu na urlop. A jak jestem na tym urlopie, to mam takie wyrzuty sumienia, no nie dbam o ten swój biznes. On gdzieś, nie podlewam tego drzewka.
0: No ja właśnie podlewam, tylko używam do tego konewki. Tak trochę metaforycznie, ale zatrudniam mądrzejszych od siebie. Dlatego, że
1: czyli prawdziwych ogrodników.
0: Prawdziwych ogrodników, dlatego że oni rzeczywiście będą w stanie zaopiekować się i wypielęgnować. To nie jest tak, że ja mam w nosie swoją firmę, ja o nią nie dbam. Bo ja myślę, bo ja strategicznie do tego podchodzę, też angażuję się w sprzedaż, też co mogę, to uczę swoich ludzi. Natomiast zatrudniam ludzi, którzy się znają więcej, mają swoje, czy to jakieś obszary, marketing, sprzedaż, produkcja, po prostu wiedzą, więcej mają doświadczeń w tych obszarach i rzeczywiście mogą skuteczniej zarządzać i wspierać i rozwijać ten biznes.
1: No, podobno prawdziwy szef nie boi się zatrudniać osób, które w niektórych sferach są lepsze, może mądrzejsze, a z drugiej strony nie ma takiej obawy, że wie pani, jestem cały czas chyba teraz na 7. sezonie Gry o Tron, że jednak ktoś przyjdzie i będzie próbował ten mój biznes przejąć.
0: Jest tak rzeczywiście, że takie bardziej świadome zarządzanie wiąże się z tym, że zatrudniamy lepszych od siebie. Ale ja tutaj trochę stanę w obronie ludzi, którzy tego nie robią. No bo wiele biznesów w Polsce powstało w latach 90., w latach 80. Nie mieli wtedy ludzie, my nie mieliśmy doświadczenia ani do nie wiadomo jakich szkół zarządzania, ani do nie wiadomo jakich doświadczeń biznesowych. W związku z tym, od kogo mieli się uczyć i jakich to ekspertów mieli zatrudniać? Marketing tak naprawdę rodził się w latach 90. To pierwsze strategie marketingowe powstawały w Polsce. Digital marketing jeszcze wtedy nie istniał, bo internetu nie było. Więc trudno jest mówić o tym, że zatrudnialiśmy wtedy lepszych od siebie. Wtedy każdy właściciel musiał robić absolutnie wszystko w tym swoim biznesie. I trochę jest tak, że zaczęliśmy tak działać i robić i trudno było się z tego wyplątać. Dzisiaj mówi się o tym, że 95% firm założonych w tamtym czasie to są firmy, które nie są przygotowane ani na sukcesję, ani na żadną sprzedaż. No, ci właściciele niedługo nie będą w stanie prowadzić dalej tych biznesów. Po prostu wiek im na to nie pozwoli.
1: I co, poupadają?
0: No i co wtedy? No, różnie się mówi na temat tego, że są rzeczywiście zagrożenia. Dlatego ja jednak jestem za tym, żeby bardzo mocno uświadamiać, że można coś z tym zrobić na każdym etapie rozwoju biznesu, że można rzeczywiście wejść i układać te biznesy. Zresztą moimi klientami są firmy, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi biznesami, żeby te firmy mogły przetrwać, żeby mogły się dalej rozwijać. Dlatego, że właściciele po prostu po 20-30 latach prowadzenia tych firm nie są dalej w stanie tak bardzo się angażować we wszystkie obszary.
1: Dochodzą do ściany, a pani pokazuje, że w tej ścianie mogą być drzwi i coś tam dalej można
0: oczywiście
1: działać.
0: Oczywiście, dokładnie.
1: Okay. Można to wszystko fajnie poukładać. A z punktu widzenia człowieka, który... ja przynajmniej tak miałem, że pierwszy tydzień po urlopie to była jakaś taka dziwna emocja, tak to określę. To dlatego, że naprawdę

Na tym urlopie byłem wypoczęty, wyluzowany i wręcz bym powiedział, że ta moja adrenalina spadła tak mniej więcej do 50%. I nagle z niedzieli na poniedziałek ja muszę znowu wrócić do tej pełnej formy i tak dalej. Gdzieś znalazłem jakieś takie mądre stwierdzenie, że warto sobie planować jakieś takie mikro podróże.

0: W ogóle no, u mnie w tej chwili mentalnie jest jeszcze środek nocy, więc, więc niestety, ale trudno pracować w środku nocy. To jest trudne te pierwsze dni, dlatego ja zawsze wyjeżdżając, zawsze sobie planuję te pierwsze dni po urlopie. One muszą być spokojniejsze. Ja muszę mieć czas na to, żeby trochę jednak do tej pracy przygotowywać się z powrotem, żeby być bardziej efektywna.
1: Czyli do trzech pielgrzymów dziennie na przykład?
0: Do trzech pielgrzymów dziennie, najważniejsze spotkania albo jakieś kluczowe rozmowy przełożyć na kolejny tydzień, zaplanować sobie trochę takiej pracy w ciszy, w skupieniu, wygenerować sobie czas w kalendarzu na jakieś strategiczne działania, na jakieś analizy, na coś spokojniejszego, natomiast bardziej intensywne dopiero od kolejnego tygodnia, to jest raz. Dwa, ja zawsze jeszcze pracując na etacie lubiłam pracować z kimś w takich duetach, gdzie wspieramy się i w tym czasie urlopowym i w tym czasie pourlopowym. Żeby to nie było tak, że ja wracam do pracy i generalnie wszyscy do mnie strzelają, dlatego że na mnie czekali i a tutaj tyle rzeczy się pali, tylko i żeby na czas urlopu była osoba, która mnie zastępuje, która mnie wspiera, która odbiera telefony, która zgasi moje pożary, ale żeby ten, na ten czas po urlopie, żeby była osoba, która mnie wsparła, oczywiście z wzajemnością. Jak ta osoba pojedzie na urlop, to ja też będę wspierała. I myślę, że budowanie też takich teamów w firmach jest wyjątkowo korzystne.
1: W dzisiejszych czasach, w dzisiejszych firmach to jest, no bo sama pani powiedziała, w latach 90. nie było się od kogo uczyć. Teraz tak. Tych książek czy tej wiedzy dotyczącej zarządzania jest bardzo wiele, a jak to się implementuje w rzeczywistości? W sensie można bardzo wiele napisać i powiedzieć o tym, jak budować zespoły, jak wspierać relacje, albo właśnie dawać sobie kilka dni wolnego jeszcze po wolnym. A jak to wygląda w rzeczywistości, wie pani, w tej Polsce 2026 roku? Czy ta nowoczesna wiedza gdzieś tam do nas dociera? Czy to jest tak, że wiedza sobie, a życie sobie?
0: Generalnie jest tak, że nieważne czy to Polska, czy to jakikolwiek inny punkt na świecie, jest coś takiego jak drabina kompetencji. Najpierw jest wiedza. Ja wiem, że takie systemy zarządzania istnieją. Okay. Potem są umiejętności. Ja potrafię to zastosować. Ale jest jeszcze trzeci szczebel. Czy ja to faktycznie robię? Mogę tego nie robić, bo niezgodne jest to z naszymi wartościami organizacyjnymi. Boję się ośmieszenia w swojej firmie. Nikt mnie nie wspiera w organizacji. Nie chcę wychodzić poza swoją strefę komfortu. I to są najczęstsze powody, dla których nawet jeżeli właściciele firm, czy w ogóle menadżerowie, do których przychodzę, pokazuję im, jak zmienić pewne systemy, jak wdrażać pewne procesy, to najczęściej słyszę: Iwona, my to wszystko wiemy. Ja mówię, no dobra, fajnie, to wiecie, ale to powiedzcie mi, dlaczego w takim razie tego nie stosujecie? No i najczęściej pada taka odpowiedź, no bo u nas się to nie sprawdzi, bo my jesteśmy specyficzni. Okej, ale czy wy spróbowaliście kiedykolwiek? No nie.
1: No ale to się wiąże też z dużym ryzykiem. Zaraz.
0: I
1: to,
0: oczywiście.
1: To może się na przykład wiązać z... Nawet przekładając to na pieniądze, to może się wiązać z jakąś tam utratą części wpływów na przykład.
0: Absolutnie tak, dlatego nigdy nie robimy rewolucji w firmie. To znaczy rewolucja finalnie i tak jest, ale nigdy nie zaczynamy wdrażać tych narzędzi na całym biznesie. Zawsze robimy to projektowo, na jakichś mniejszych rzeczach. Na konkretnym przykładzie, jeżeli wdrażamy nowe procesy sprzedaży, to nie zmieniamy całej sprzedaży w organizacji, tylko wybieramy sobie jakąś grupę klientów, na której będziemy testować nowe narzędzia, czy nowe mechanizmy, czy też nowy sposób prowadzenia rozmowy.
1: Małymi kroczkami.
0: Dokładnie. Jeżeli nam się tutaj sprawdzi, to dopiero systematycznie rozwijamy to na całą organizację.
1: Dlaczego te owocowe czwartki nie wypaliły?
0: Dlatego, że one są bez sensu. To znaczy owocowe czwartki to jest taka próba odciągnięcia uwagi od rzeczywistego problemu. Rzeczywisty problem jest taki, że wielu pracowników nie ma wsparcia, nie ma możliwości rozwoju, nikt ich nie słucha i rzucenie w nim jabłkiem czy bananem to wcale nie rozwiąże problemu. To jest taka próba udawania, pomalujmy świat na kolorowo, będzie pięknie. Jak ludzie zjedzą owoce, witaminy, okej, jedzmy, tylko to nie jest rozwiązanie problemu.
1: A jak dam mu podwyżkę?
0: To też nie jest rozwiązanie problemu.
1: Ała, to teraz, ojej, teraz mnóstwo ludzi się pewnie...
0: Ja jestem za tym, żeby ludzie absolutnie zarabiali dużo pieniędzy. Naprawdę. Natomiast to nie może być tak, że my pieniędzmi rekompensujemy to, że na przykład mają mikromenadżera, że na przykład mają mobbing w firmie, że na przykład nie mają prawa wpływu, podejmowania decyzji, czy że na przykład nie mają prawa do błędów organizacji.

0: Czyli co, damy ludziom 50 tysięcy miesięcznie, ale z drugiej strony będziemy ich upokarzać na spotkaniach i to jest okej?
1: Myśli pani, że już wyszliśmy z tych lat 90. To tak na koniec zapytam, że już jesteśmy jednak ten kroczek do przodu, że my już może nie do końca potrafimy, ale już kumamy tę nowoczesność?
0: Zaczynamy kumać, zaczyna nam się chcieć kumać, to jest najważniejsze. I coraz więcej firm rozumie, jak ważne są te aspekty miękkie, że nie zawsze chodzi o jakość produktu. Ja nie zachęcam do tego, żeby sprzedawać coś najgorszego, ale niestety klient, zanim dotrze do tego, że ten produkt ma wysoką jakość, czyli go będzie mieć w domu i będzie z niego korzystać, to najpierw musi bardzo dokładnie poznać naszą komunikację, muszą go przekonać wartości, musi go przekonać absolutnie wszystko. Nasz kolor, nasza dynamika komunikacji, nasz marketing.
1: Chyba wszystko jasne. Iwona Borawska, founderka The Process. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Piękne dzięki.
1: Słuchają państwo tylko dobrych informacji.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie?
9: I dlaczego apokaliptyczne wizje przyszłości rujnują życie społeczne? O tym wszystkim porozmawiam z kulturoznawczynią Agatą Sikorą w niedzielę po godzinie 22. Zbliżenie, Jakub Kukla, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy osoby zostały ranne w czasie dożynek w Reczu w Zachodniopomorskiem. Katastrofa myśliwca F4 Phantom w Grecji, zginęli dwaj piloci. Szef resortu rolnictwa zapowiada słabsze plony niż rok temu. Minęła 20, Michał Przerwa, zapraszam. Nie dla Polek finał siatkarskich Mistrzostw Europy nasze zawodniczki uległy Włoszkom. Więcej na ten temat już za chwilę w sportowym weekendzie w Polskim Radiu 24. Trzy osoby zostały poszkodowane podczas dożynek gminnych w Reczu w powiecie choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim. Do wypadku doszło, gdy wiał silny wiatr, mówi rzecznik szczecińskich strażaków Dariusz Szacht.
2: Do obrażeń doszło wskutek uderzenia przez spadające gałęzie oraz przedmioty poderwane przez wiatr. Poszkodowanym oczywiście udzielono pomocy medycznej.
1: Na miejscu interweniowali strażacy, ratownicy medyczni, lotnicze pogotowie ratunkowe i policja. Nie żyją piloci greckiego myśliwca F4 Phantom. Samolot rozbił się podczas pokazów na lotnisku Tanagra, niedaleko Aten, podaje agencja Reutera. Nie ma informacji o rannych wśród osób postronnych. Grecki nadawca publiczny ART opublikował nagranie, w którym myśliwiec wykonuje skręt w prawo kilka metrów nad ziemią. Zaraz po tym manewrze doszło do eksplozji. 11 samolotów i śmigłowców strażackich gasiło ogień, który rozprzestrzenił się na pobliski las. Myśliwiec F4 Phantom brał udział w wydarzeniu Athens Flying Week, na którym goszczą wojskowe i cywilne zespoły lotnicze z różnych krajów. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora, żeby wyrazić

0: Protest w związku z wczorajszym atakiem na Kijów. Rosyjski dron uderzył w budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, znajdujący się w pobliżu słowackiego konsulatu.
1: Słowacja stanowczo zaprotestowała przeciwko atakom wymierzonym w cele znajdujące się w pobliżu placówek dyplomatycznych lub infrastruktury cywilnej, napisał w przesłanym mediom oświadczeniu szef słowackiej dyplomacji Juraj Blanár. Potępiając piątkowy atak, minister wezwał Moskwę, by powstrzymała się od działań, które mogą zagrażać życiu i bezpieczeństwu cywilów. Zaapelował jednocześnie do obu stron, Rosji i Ukrainy, o unikanie dalszej eskalacji, która oddala perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu. Słowacki konsulat w Kijowie ze względów bezpieczeństwa działa w ograniczonym zakresie. W chwili ataku nikogo w nim nie było. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Tegoroczne plony zbóż będą niższe niż rok temu, przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie szef resortu dodał, że wyższe ceny skupu płodów rolnych powinny zrekompensować rolnikom niższe plony.
2: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym, są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy, od gleby, od wielu czynników, więc to oczywiście wszystko obserwujemy. To też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
0: Mniejsza produkcja rolna to efekt m.in. trudnych warunków atmosferycznych w tym roku. Ponad 70 spotkań z udziałem około 200 panelistek i ekspertek, sesje i warsztaty. W Krakowie rozpoczął się 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Wśród tematów znalazły się m.in. wpływ nowych technologii na demokrację i prawa kobiet, rola samorządów w budowaniu równości i społeczeństwa obywatelskiego, ale również zdrowie kobiet. Jedną z omawianych kwestii jest profilaktyka, regularne badania, testy i szczepionki, które mogą uratować życie, wyjaśnia wiceprezeska organizacji Sex.ed.pl Martyna Wyżykowska.
3: Istnieją na stole rozwiązania, które możemy wdrożyć tu i teraz. Dwa są dla nas kluczowe jako dla fundacji. Pierwsze to są szczepienia przeciw HPV. HPV jest wirusem, który powoduje m.in. raka szyjki macicy, ale też szereg innych nowotworów, również takich, które dotykają mężczyzn. A drugim przykładem takiej profilaktyki jest mamografia.
0: Ogólnopolski Kongres Kobiet potrwa do jutrzejszego wieczora. Na tym wydarzeniu nie będzie mogło zabraknąć licznych przedstawicieli polskiej zbrojeniówki. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że dla spółki to doskonała okazja, żeby zaprezentować swoje portfolio.
4: Chcemy podpisać kilka bardzo istotnych umów, pójść do przodu w pewnych tematach i pokazać kierunki. Nie zawsze to są umowy, które są wielkimi biznesowymi kontraktami. Często to jest zapowiedź pewnych rzeczy, ale zapowiedź niezwykle ważna i takich też kilka projektów przygotowujemy na ten rok.
0: Adam Leszkiewicz wyjaśnia, jakie konkretne projekty mogą zostać zrealizowane.
4: Z zakresu umów to chciałbym oczywiście, żebyśmy zrobili kolejny krok, jeśli chodzi o naszą współpracę z amerykańską firmą Anduril dotyczącą przyszłej produkcji rakiet Barracuda. Bardzo ważne będą dla nas przedsięwzięcia związane z polonizacją i tutaj chcielibyśmy pokazać pewne rzeczy związane z Jelczem i z produkcją komponentów i elementów do Jelcza, zwłaszcza tych komponentów, które dzisiaj sprowadzamy z zagranicy.
0: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to największe targi obronne w Europie Środkowo-Wschodniej, które od lat przyciągają liderów sektora militarnego z całego świata. W tym roku targi odbędą się w dniach od 8 do 11 września.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami może spaść deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu około 15.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 20 w studiu Tomasz Kowalczyk, czyli sportowy weekend w Polskim Radiu 24. Uważamy za otwarty.
8: Otwieramy. Tak. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór jeszcze raz, Tomeczku. Patrz, trzymałem kciuki i co?
8: Cała Polska trzymała kciuki za nasze siatkarki, ale Włoszki są nie do zdarcia po prostu. 3-1 wygrały i to one zagrają o złoty medal Mistrzostw Europy.
7: Przykre, ale dobra informacja. Nasze dziewczyny zagrają o brąz. I tego się trzymajmy. Tomasz Kowalczyk.

0: Nasz program realizuje Wiktor Sudyka, wydawcą jest Marek Grzechowski, przed mikrofonem Tomasz Kowalczyk. Zaczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Polskie siatkarki, tak jak słyszeliśmy, przegrały z Włoszkami 1-3 w rozegranym w Stambule półfinale Mistrzostw Europy. W drugim dzisiejszym półfinale Turcja pokonała Serbię 3-0. Mecze o medale odbędą się w niedzielę. Biało-czerwone po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy 17 lat temu w Łodzi. Wówczas wywalczyły brązowe krążki. W rozegranych dziś meczach 7 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Widzew Łódź bezbramkowo zremisował z Radomiakiem. Korona też straciła punkty, remisując u siebie 1-1 z Wisłą Kraków i straciła gola w doliczonym czasie gry. O 20:15 początek meczu Motor Lublin Legia Warszawa. Dziś rozegrano także 3 spotkania 7 kolejki pierwszej ligi. Stal Mielec zremisowała z Odrą Opole 1-1. Miedź Legnica z Chrobrym Głogów także 1-1. Stal Rzeszów wygrała z Polonią Warszawa 2-1. Na czele tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ma 15 punktów na koncie. Polki wygrały z Argentynkami 3-0 w pierwszym meczu rozgrywanych w naszym kraju piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Na stadionie w Katowicach gole dla biało-czerwonych padły po strzałach Oliwii Związek, samobójczy Mani Kipas i Mai Zielińskiej. Nasz zespół zagra jeszcze z Meksykiem 8 września i Beninem 11. Do 1/8 finału awansują 2 czołowe drużyny z każdej z sześciu grup oraz 4 z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Gościem inauguracyjnego spotkania na arenie Katowice był prezydent FIFA Gianni Infantino. Iga Świątek walczy z Czeszką Marii Buzkową w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. Ten mecz właśnie się rozpoczął. Pierwszego gema wywalczyła nieoczekiwanie Czeszka, przełamując Polkę. Dziś w akcji w Nowym Jorku też debel Maja Chwalińska-Magdalinet kontra duet węgiersko-ukraiński Anna Bondar-Angelina Kalinina. Pierwszego seta Polki wygrały 6-3, w drugiej partii remis 3-3, a Filip Pieczonka odpadł w pierwszej rundzie debla. Polak i Holender Bart Stevens przegrali z Amerykaninem Austinem Krajiczkiem i Chorwatem Nikolą Mekticiem 1-6, 6-7. Francuski kierowca zespołu Alpin Pierre Gasly wygrał kwalifikację i pojedzie z pierwszego pola startowego w jutrzejszym wyścigu o Grand Prix Włoch Formuły 1 na torze Monza. To pierwsze pole position w karierze Gasly'ego. Niemiec Marco Brenner triumfował na mecie 14 etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Hiszpan Enric Mas z zespołu Movistar. A polski bokser Damian Knyba po 12-rundowej walce w New York pod Nowym Jorkiem pewnie wypunktował Andy'ego Ruiza Juniora, nazywanego meksykańskim Rockim. Ten 36-letni pięściarz zasłynął pokonaniem Antonego Joshua przed czasem w 2019 roku, dzięki czemu zdobył zunifikowane pasy mistrzowskie federacji WBA, IBF i WBO w wadze ciężkiej. Bilans Polaka to 18 zwycięstw, w tym 11 przez nokaut i 1 porażka. Na początek sportowego weekendu siatkówka kobiet. Nie może być inaczej, bo wszystkie oczy zwrócone były dzisiaj na Stambuł. Tam Polki grały z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy. Jak już Państwu mówiliśmy, skończyło się wynikiem 1-3. Ale chyba wstydu nie było. O tym spotkaniu opowie nam Rafał Bała. Przeanalizujemy ten mecz. Jak, Rafał, to spotkanie widziałeś? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie Ciebie, Tomko, witam naszych słuchaczy. No gdyby ktoś typował wynik tego meczu przed spotkaniem, przed półfinałem, no to chyba najczęściej taki wynik by padał, bo jednak wiadomo było, że Polki będą walczyć. One przecież miały do tej pory znakomity bilans, 7 meczów, 7 wygranych, no ale naprzeciwko, po drugiej stronie siatki, fantastyczne, rewelacyjne mistrzynie świata, mistrzynie olimpijskie Włoszki, które co prawda no nie grają ostatnio jakiejś rewelacyjnej siatkówki, ale potrafią wznieść się na wyżyny, wygrywa z najlepszymi zespołami na świecie. No i tak się też zaczęło. Włoszki prowadziły zdecydowanie 8-3, 16-13, później 4-5 punktów cały czas przewagi, wygrana 25-19. No u nas szwankował atak przede wszystkim. Nie kończyliśmy tych piłek. Po drugiej stronie siatki fantastycznie w obronie szczególnie grały Włoszki, ale także ta ich słynna gra blok-obrona. No to

0: To było coś niesamowitego. No i w ataku Paola Egonu, kiedy skończyła pierwszych cztery piłki, no to wiadomo było już, że to może być też jej dzień. 22 punkty w całym spotkaniu. Dobry wynik tej zawodniczki, a przecież była też zmieniana. Drugi set 25 do 19, również bardzo podobny jak ten pierwszy. No i coś musiał wymyślić trener Ravalini. Musiał wprowadzić jakieś zmiany. Już w tym drugim secie na boisku weszła Julia Szczurowska na podwójną zmianę. Weszła także Martyna Czerniańska, później Paulina Dom maskę w trzeciej partii. No i to wszystko zaczęło się odwracać. W trzecim secie to my prowadziliśmy od samego początku 8-5, później 16 do 11, 21-17. No i wydawało się, że Włoszki mogą stracić tę przewagę. Ostatecznie 25 do 21 wygraliśmy tego seta. I trener Ravalini zadowolony. Zostawił Martynę Czerniańską na boisku. Zostawił też Paulinę Damaskę, zostawił Julię Szczurowską, czyli te zawodniczki, które weszły z ławki rezerwowych. Widać było, że Włoszki nie mają ich tak rozpracowanych. Przede wszystkim Szczurowskiej, tak jak Magdalena Stysiak, którą przecież znają znakomicie, bo grała w lidze włoskiej, ale także no, gra na co dzień w tych najważniejszych rozgrywkach międzynarodowych. I Magdę, mimo że jest znakomitą atakującą, znają już wszystkie zespoły na świecie. No i wydawało się, że w tym czwartym secie jeszcze będziemy w stanie coś ugryźć. Niektórzy marzyli nawet o tej breaku, o tym, żeby powalczyć o ten wielki finał. Pierwszy, przypomnijmy, od 2005 roku, ale nie udało się. No, Włoszki dominowały zdecydowanie. Antropowa zaczęła popełniać mniej błędów, szczególnie w zagrywce. Egonu wciąż znakomicie atakowała i Sylla, która miała słabsze przyjęcie w drugim, trzecim secie, tutaj już przyjmowała dobrze, bardzo dobry atak ze strony Włoszek. No i podsumowując tak cały mecz, to aż 18 bloków po stronie reprezentacji Italii, a w polskiej ekipie tylko 4. No nie bez przesady, mówi się, że Włoszki to mistrzynie bloku i potrafią zatrzymać czy to Turczynki, czy Brazylijki, czy Japonki, czy Amerykanki, te najlepsze zespoły świata. Jeszcze statystyki w ataku, 38% całego zespołu polskiego, 48%, no to tutaj też widzimy, jak duża różnica, jeśli chodzi o atak. Przegrywamy z Włoszkami, to było do przewidzenia. Przegraliśmy też w zeszłym roku w Mistrzostwach Świata ćwierćfinał, także 1-3. No i tym razem nie awansujemy do wielkiego finału, w którym Włochy zmierzą się z reprezentacją gospodarzy, czyli z Turcją. Nam pozostaje walka o brązowy medal. Serbki dzisiaj walczyły z Turczynkami, ale porażka 0-3 i widać, że mają mankamenty, szczególnie na lewym skrzydle. Na prawym jest Boszkowicz, jest to rozgrywający Ognjenowicz. Na środku też zdarzają im się dobre akcje, ale mają problemy także w przyjęciu, więc no na pewno trzeba się będzie szybko zregenerować, zapomnieć o tym półfinale i walczyć o brązowy medal. Ostatnio brąz mieliśmy w 2009 roku.
1: Trzymamy kciuki za nasze siatkarki, za ten brązowy medal. Rafał Bała opowiadał nam o tym, co dzisiaj się wydarzyło w meczu z Włoszkami. Bardzo dziękujemy, Rafał. I pozostajemy w tematyce siatkarskiej, bo nasi panowie przygotowują się do Mistrzostw Europy. Dziś w Gdańsku zmierzą się z Finlandią. To spotkanie towarzyskie. 16 zwycięstw z rzędu ma reprezentacja Polski, wygraną Ligę Narodów, wygrany Memoriał Wagnera. No chyba z optymizmem możemy patrzeć na to, jak ta drużyna wygląda, a z optymizmem patrzy Marek Żochowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. No tak, z optymizmem, bo trudno nie być optymistą, jeżeli za kadencji Nikoli Grbicza, czyli selekcjonera naszych siatkarzy, nie wracaliśmy bez medalu z żadnej imprezy. Zawsze był medal. Taki, owaki, złoty, srebrny, brązowy, ale zawsze, zawsze, podkreślam, przywoziliśmy medal. A co więcej, z Mistrzostw Europy 3 lata temu, bo ostatnie się odbyły 3 lata temu, też przywieźliśmy medal i to złoty, ten najcenniejszy. Bronimy tytułu, no więc oczekiwania są olbrzymie. Jak zwykle zresztą, bo jak kiedyś pytałem Krzysztofa Ignaczaka, czy my jesteśmy faworytami, to on odpowiedział, a kiedy nie byliśmy.
1: No, po już prostu, wtedy, prawda?
2: To jest stała właściwie, można powiedzieć. No i mecz z Finlandią, oczywiście testowy. Finowie też będą grać w Mistrzostwach Europy w innej grupie, nie w naszej. Testowy mecz, sprawdzenie ostatnich ustawień, gdzieś taka troszkę rozgrzewka, troszkę żeby odejść od tego rytmu treningowego, który jest nużący i który nie daje tyle, ile może dać spotkanie. Zresztą o tym mówił nam trener Nikola Grbicz, kiedy poprosiliśmy go o to, żeby powiedział, jakie cele przyświecają temu spotkaniu Polska-Finlandia w Gdańsku.
3: Ten mecz, który będziemy grali dzisiaj, jest ostatni test, który mamy. Pracowaliśmy na tym rzeczami, na którym wiedzieliśmy, że możemy być trochę lepszy. I myślę, że to jest sytuacja, w której najlepsze jest, kiedy mamy przeciwnika po drugiej stronie, a nie kiedy jesteśmy na treningu, bo to jest sytuacja, w której ja nie mogę to robić na treningu, bo po prostu nie jest możliwe. I to jest jeden powód, dla którego gramy.

0: Oczywiście jeszcze nie jesteśmy na 100%, bo jest najważniejszy bić, kiedy będziemy grali z Ukrainą i Bułgarią, bo to będą dwa mecze naprawdę bardzo, bardzo ważne dla nas i mam nadzieję, że będziemy na tym meczami będziemy blisko swojej najlepszej formy. Teraz gramy dobrze, wszystko, ale jeszcze nie jesteśmy na poziomie, na którym chciałbym, że jesteśmy.
1: No, Nikola Grbić tutaj mówi o tych dwóch ważnych meczach, bo pierwsze trzy na Mistrzostwach Europy to taka chyba przystawka absolutna. Te mistrzostwa rozrosły się do takich rozmiarów, że nawet trener już myśli chyba, no same się jednak wygrają.
2: Wyprzedzeniowo mocno myśli Nikola Grbić. Właśnie chciałem do tego nawiązać. Dlaczego mówi o Ukrainie i Bułgarii, skoro jest pięciu rywali w grupie? Tak samo było trzy lata temu. Ta pierwsza faza grupowa była naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, nudna i nieciekawa. Dopiero potem się zaczęły emocje w rundzie pucharowej. Otóż gramy pięć meczów, ale trzy pierwsze gramy rzeczywiście z takimi drużynami, troszeczkę powiedziałbym drugi, trzeci garnitur europejski typu Północna Macedonia, Izrael, Portugalia, z Portugalią pierwsze spotkanie 10 września. No i Ukraina, i która wzrośnie ostatnio pod wodzą Raula Lozano, dobrze nam znanego, a także Bułgaria, gospodarz, wicemistrz świata, który może być najtrudniejszym rywalem. A o co chodzi? No chodzi o to, żeby wygrać tę grupę po prostu i potem mieć już spokojną drogę w fazie pucharowej, żeby nie było problemów, żeby na tych najsilniejszych, potencjalnych naszych przeciwników trafić już w tej ścisłej walce o medale, no bo wiadomo, że my gramy o medale i jesteśmy faworytami. A jak się czują z tym, że są faworytami nasi zawodnicy? O tym również trener Grbić.
0: My jesteśmy cały czas faworytami. Oczekiwania są bardzo wysokie każdy raz i myślę, że to ja i my jak zespół nie myślimy o tym. To jest rzecz, której nie możemy kontrolować. Oczywiście myślę, że ona jest naturalna, bo na końcu mamy zespół, który gra cały czas, walczy za medal i cały czas jesteśmy najlepsi na świecie i oczywiście kiedy wszyscy myślą, że jesteśmy najlepsi na świecie, oczekiwania są, że będziemy wygrać każdy turniej. To jest dla mnie normalne. Staram się nie myśleć o tym, bo na końcu to nie pomaga. Absolutnie. Musimy się starać myśleć tylko o rzeczami, które musimy robić na boisku i grać swoje najlepsze środkówki i to jest to.
2: No właśnie, trener Grbić mówi wyraźnie. Faworytami byliśmy, będziemy, jesteśmy liderem rankingu światowego od lat z jakimś tam mikroskopijną przerwą, powiedziałbym, bo to jest taki żywy ranking, w którym się punktacja zmienia i można przez chwilę wypaść z tego pierwszego miejsca, co się nam zdarzyło, ale już wszystko wróciło do normy, że tak powiem, także tutaj jesteśmy na pewno brani pod uwagę jako główny faworyt. Gramy znowu we Włoszech, gdzie trzy lata temu w Rzymie, w pięknym stylu, pokonaliśmy Włochów 3-0 w finale. No wtedy oni nie mieli nic do powiedzenia. Potem się nam oczywiście rewanżowali, no bo zrewanżowali się choćby w Mistrzostwach Świata w półfinale. Natomiast no, trudno nie mówić o nas jako o faworytach do medalu, nawet do złotego, do obrony tytułu. Po prostu tutaj z góry wiadomo jak jest. Wiadomo, że na przykład jak grają siatkarki w meczu z Włoszkami, jest problem i był problem dzisiaj, nie, raczej spodziewany. W przypadku mężczyzn tak na pewno nie będzie.
1: No i zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało z Finlandią. Marek Grzechowski, pięknie dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Marek zapowiadał nam to spotkanie. My przenosimy się teraz do Lublina na mecz siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tam już rozpoczął się mecz Motoru z Legią Warszawa. Mecz rewanż za to, co wydarzyło się w Pucharze Polski. Zobaczymy, czy będzie rewanż, czy Motor po raz drugi pokona Legię, a wszystko śledzi Józef Kufel. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Za Zbigniewem Wodeckim można powiedzieć, lubię wracać tam, gdzie byłem, bo we wtorek obie drużyny mierzyły się w Lublinie w spotkaniu Pucharu Polski. Wówczas Motor pokonał Legię 3-0. Nie wiem, czy Legia lubi wracać do Lublina. To pewnie się okaże w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Piąta minuta rywalizacji w siódmej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy między drużyną żółto-biało-niebieskich a ekipą wojskowych podrażnioną tą porażką wtorkową 0-3. Jak na razie wynik bezbramkowy, obie drużyny skupione raczej na tym, żeby nie stracić. Nie oglądaliśmy jeszcze jakichś szalonych akcji pod jedną czy pod drugą bramką. Kilka zmian w zespole warszawskiej Legii w porównaniu z tym spotkaniem wtorkowym, kiedy Legia niespodziewanie bardzo szybko, bo w pierwszej rundzie Pucharu Polski odpadła, przegrywając z Motorem Lublin. Nie ma między innymi Szymańskiego, Deziela, nie ma Zjawińskiego, nie ma też

0: Adamskiego, a w ich miejsce pojawili się Kuchta, Sewczyk, Arsenici, Jakub Żewłakow. Natomiast w motorze tylko jedna zmiana. Spotkanie rozpoczął od pierwszej minuty skrzydłowy Jacques Ndiaye, Senegalczyk, a nie oglądamy dzisiaj na skrzydle od pierwszego gwizdka Makołajko. Przy piłce teraz warszawska Legia na granicy straty. Wojciech Urbański jednak znalazł się ostatecznie przy piłce. Teraz gra z Sewczykiem. Kilka szybkich piłek wymienionych w środku pola przez drużynę warszawskiej Legii. Uwaga, boka pustka na 20 metrze. Nie miał miejsca na oddanie strzału, ale też stracił piłkę. Obił piłką nogi Pascala Meyera, zawodnika nominalnie, który do tej pory był utożsamiany z pozycją środkowego obrońcy, ale odkąd w Lublinie pojawił się trener Mariusz Misiura, przesunął go trochę wyżej. Gra na pozycji defensywnego pomocnika. Młody zawodnik urodzony w Niemczech. Strata piłki przez warszawską Legię. Faulowany jeden z zawodników Motoru Lublin, to Mateusz Łęgowski, leżał przez chwilę i sędzia, którym jest Jarosław Przybył z Kluczborka, nakazał, żeby to Motor rozpoczynał grę od rzutu wolnego. Sporo kontrowersji sędziowskich też w tym pierwszym spotkaniu, zwłaszcza dotyczących nieuznanej bramki dla Motoru Lublin, którą zdobył Karol Czubak. Dzisiaj delegowany na to spotkanie Jarosław Przybył, jeden z najbardziej doświadczonych polskich arbitrów, 50-latek z Kluczborka, ma odpowiadać za to, żeby tutaj wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. No i mamy nadzieję, że unikniemy tych kontrowersji, których sporo było w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Nie tylko w meczach Motoru Lublin. Próba strzału z dystansu Mateusza Łęgowskiego, ale to po gwizdku, a więc tutaj nawet jakby piłka wpadła do bramki Legii Warszawa, w której stoi niezmiennie Otto Hindrich, to nie mielibyśmy bramki otwierającej wynik spotkania. Legia Warszawa rozpoczyna kolejny atak pozycyjny od własnej połowy. Na razie dosyć senne tempo spotkania na Motor Lublin Arenie, gdzie w 8 minucie miejscowa drużyna Motoru bezbramkowo remisuje z Legią Warszawa.
1: Będziemy sprawdzać, co dzieje się w tym meczu. Będzie informował naszych słuchaczy o wszystkim Józef Kufel. A teraz przenosimy się do Kielc. Tam Korona grała z Wisłą Kraków. Mecz obserwował Rafał Szymczyk.
2: Mecz w Kielcach zakończył się remisem 1-1, choć to gospodarze prowadzili od 25 minuty po golu Lingra aż do doliczonego czasu gry, ale ostatecznie musieli zadowolić się tylko jednym punktem i wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie przed własną publicznością. Pierwsza połowa mogła zadowolić koneserów piłki nożnej. Było to spotkanie szybkie z jednej i z drugiej strony z akcjami stwarzanymi pod bramką i jednego i drugiego zespołu. Już w 8 minucie bliskie objęcia prowadzenia zawodnicy Korony. Rubezić strzelał głową, ale Ubik zbił piłkę na poprzeczkę. Chwilę później Krzyżanowski strzelił, piłka po rykoszecie zmyliła Dziekońskiego, ale bramkarz Korony zdołał odbić futbolówkę. W 11 minucie świetnie Długosz wyprowadził piłkę i zagrał do Jakubczyka. Ten również celnie odegrał do Stępińskiego, ale źle zachował się napastnik Korony. Mógł od razu strzelać, gdyż miał miejsce, ale próbował minąć rywala, który wyłuskał mu piłkę spod nóg. W 21 minucie za łatwo dali się koroniarze przedrzeć Juanowi pod własne pole karne, jednak ostatecznie strzał Francuza trafił w boczną siatkę. Chwilę później Długosz uratował Koronę, obrońca wybił z linii bramkowej po strzale Krzyżanowskiego. W 24 minucie Andrzej Lingr niebywałym trafieniem przywitał się z Exbud Areną, bo to pierwszy występ Czecha przed kielecką publicznością. Chwilę wcześniej Stępiński trafił w słupek. Ubik wybił przed szesnastkę. Na 30 metrze dopadł do piłki czeski pomocnik i huknął nie do obrony. Było 1-0. A w 29 minucie mogło być 2-0 dla Korony. Długosz podał do Stępińskiego, ale tam, mając tylko przed sobą bramkarza, uderzył prosto w niego. 37 minuta. Igbekeme strzelał z dystansu. Piłka na szczęście minęła słupek bramki Korony. Jednak trzeba przyznać, że strzał był bardzo dobry. W końcówce pierwszej połowy jeszcze co najmniej dwie groźne akcje Wisły. Jedna po wrzutce Krzyżanowskiego, Juan strzelał głową, ale obok bramki, a druga to bardzo dobry strzał Ertalera, ale tutaj dobrą obroną popisał się także Dziekoński. Pierwsza połowa kończy się prowadzeniem gospodarzy 1-0. Druga już mniej ciekawa, bez szans dla Korony Kielce tak naprawdę, natomiast stwarzali sobie zawodnicy Białej Gwiazdy. W 54 minucie błąd Dziekońskiego, który wypluł, że tak kolokwialnie powiem, piłkę po strzale Dudy, dobitki jednak nie wykorzystał Krzyżanowski. W 57 minucie Wisła strzeliła gola, ale chwilę wcześniej faulowany przez Sancheza był Dziekoński i sędzia tej bramki nie uznał. W 70

0: W 8 minucie błąd Mosura, który dał się ograć Rodado, ale bez konsekwencji dla Korony Kielce. W 80 minucie na boisku doszło do awantury. Bardzo nieładnie zachował się Jordi Sanchez, który faulował Dziekońskiego. Żółtą kartką ukarany został Hiszpan, a także Wiktor Długosz, który odepchnął rywala. I doliczony czas gry. 92 minuta. Wrzutka piłki w pole karne. Wisła strzela gola na 1-1, a bohaterem Białej Gwiazdy Alan Uryga, który strzałem głową doprowadza do remisu. Czasu na zmianę rezultatu nie miała już ani jedna, ani druga drużyna. W Kielcach Korona zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 i tak jak powiedziałem na wstępie, wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie przed własną publicznością. Z Kielc Rafał Szymczyk.
1: A my będziemy jeszcze dzisiaj informować, co wydarzyło się w meczu Widzewa z Radomiakiem. Poinformujemy Państwa tylko, że zakończyło się wynikiem 0-0. Relacja już niebawem. Jeżeli chodzi o tabelę Ekstraklasy, to w tym momencie, kiedy wystartował mecz Motoru Lublin z Legią Warszawa, stołeczna drużyna wskoczyła na pierwsze miejsce, ma 13 punktów. Tyle samo ma Lech Poznań, również 13, ale dwa mecze rozegrane mniej. A my zmienimy teraz dyscyplinę. Będziemy mówić o tenisie. Zanim o meczach Igi Świątek z Marii Buzkową. Tutaj powiedzmy Polka przegrywa 1-2 w pierwszej partii. Zanim więcej też o spotkaniu Magdy Linet z Mają Chwalińską, które rywalizują w deblu. Ich rywalkami Anna Bondar i Angelina Kalinina. Ukraińsko-węgierski debel. Mamy trzeciego seta w tym spotkaniu. Pierwszy wygrany przez Polki 6-3, drugi przegrany 3-6, w trzeciej partii 0-1. Zanim o tych meczach, to zapowiemy jeszcze, co nas czeka w deblu panów. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson w meczu pierwszej rundy zmierzą się z Salwadorczykiem Marcelo Arevalo i Chorwatem Mate Pawiciem. Spotkanie zapowiada Piotr Dąbrowski.
2: Przed polskim deblistą Janem Zielińskim pojawia się zadanie z gatunku tych najtrudniejszych. Polak rozpoczyna walkę o wielkoszlemowy sukces na kortach Flushing Meadows, a los nie zamierzał być dla niego szczególnie łaskawy. W pierwszej rundzie turnieju w Nowym Jorku Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem zmierzy się z rozstawianymi z numerem 3 Marcelo Arevalo i Mate Paviciem. Nazwiska rywali mówią właściwie wszystko. Arevalo to jeden z najbardziej utytułowanych specjalistów od gry podwójnej ostatnich lat. Dwukrotny zwycięzca Roland Garros czy finalista Wimbledon. Pawić z kolei doskonale zna smak triumfu w każdym z wielkoszlemowych turniejów. Chorwat jest zawodnikiem, który potrafi jednym ruchem odwrócić losy gema, kapitalnym returnem, błyskawiczną reakcją przy siatce czy serią agresywnych wolejów. Razem tworzą duet, którego nie można ani na moment spuścić z oka. Jak podkreślał niedawno Zieliński, z nimi jego partnerem musi liczyć się każdy duet świata.
3: Każda para musi się z nami liczyć. Jesteśmy bardzo blisko tej czołówki, mimo że ranking na to nie wskazuje może aktualnie, ale myślę, że jest to kwestia czasu, kiedy do niej wrócimy rankingowo i zadomowimy się tam też na dłuższy czas i mam nadzieję, że tak będziemy kontynuować, bo dobraliśmy się całkiem fajnie. Ciężko pracujemy dobrze i mądrze i w dobrym kierunku idziemy i jak będzie zdrowie, to złapałem fajnego partnera. Jeżeli oboje będziemy zdrowi, to będziemy kontynuować te dobre rezultaty, będzie coraz więcej tych punktów, coraz lepszy ranking i będzie to szło w dobrym kierunku.
2: Zieliński zauważa także, że debel na najwyższym poziomie wymaga świetnego przygotowania fizycznego.
3: Ta nasza praca wymaga dobrego przygotowania fizycznego. Masaże, zimne kąpiele, prysznic, rozciąganie, takie różne rzeczy, które ja się zajmuję. Od strony taktycznej, od tego jest Mariusz, przygotowuje wszystko, nakreśla nam tak, jak to ma wyglądać. Z takimi przeciwnikami znamy się na wylot, więc nic tutaj niesamowitego nie odkryję. Bardziej chodzi o pewne takie schematy, jak chcemy zacząć to spotkanie, jak do niego podejść, w pierwszych gemach przynajmniej, a później co się będzie działo na korcie, to zawsze trzeba się troszkę adaptować i wyczuwać, gdzie są te słabsze punkty, bo czasami te najmocniejsze strony zawodzą przeciwników i wtedy tam są te słabsze strony.
2: Po drugiej stronie siatki staną więc zawodnicy rozstawieni wyżej, ale presja wcale nie musi ciążyć na Polaku i Johnsonie. To Arevalo i Pawić mają wiele do stracenia. Zieliński i jego partner mogą natomiast wejść na kort z nastawieniem zaatakować, zaryzykować. Finalista US Open z 2011 roku Marcin Matkowski wierzy w sukces Zielińskiego.
4: To zwycięstwo Janka będzie wielkim sukcesem i dużą sprawą. Na pewno stać go na to, choć ostatnie wyniki na pewno nie są zadowalające dla niego i dla jego partnera z Anglii. Kontuzje się przytrafiły przede wszystkim Anglikowi. Janek też miał drobną dolegliwość. Nie było to optymalne przygotowanie do startu na US Open. Grali parę turniejów, ale dość szybko przegrywali w tych

0: startach, no ale wszystko przed nimi. Jeżeli pierwszy mecz bardzo ciężki wygrają, no to tabelka im się drabinko otworzy i mogą osiągnąć bardzo dobry wynik, no ale od razu są wrzucani na głęboką wodę. Trzeba trzymać kciuki, kibicować, żeby dali radę.
1: Jak przyznaje były trener duetu Mariusz Fürstenberg, Marcin Matkowski, Michał Gawłowski, Polaka stać na przekonujące zwycięstwo.
2: Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na te pierwsze dwa uderzenia. Dobry serwis da sukces, agresywne granie na drugi serwis przeciwników, jeżeli miejmy nadzieję, będzie ich jak najwięcej i tu upatruję szansę. Janek to jest wojownik, więc wiem, że zrobi wszystko ze swoim partnerem, żeby to wygrać i wygrać po raz kolejny. Także jestem dobrej myśli.
1: W deblu granica między zwycięstwem a porażką jest niezwykle cienka. Czasem o losach całego spotkania decyduje kilka piłek w końcówce seta. Czasem z kolei jeden tiebreak czy nawet returne, które przełamuje rywala w najważniejszym momencie. A nowojorska publiczność przecież kocha dramatyczne mecze, zwroty akcji i zawodników, którzy potrafią walczyć do ostatniej piłki. A taki właśnie jest Jan Zieliński.
3: No i czekamy na ten mecz. Początkowo miał zacząć się o 20:30. Spotkanie zostało przesunięte na 21:00. Grają za to już Iga Świątek w singlu, gra Maja Chwalińska i Magda Linet w deblu. Nie mieliśmy kilka minut temu dobrych wieści, ale już mamy, jeżeli chodzi o wynik Igi Świątek. No a to wszystko śledzi za oceanem Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku. Jak sobie radzi Iga? Jak sobie radzi nasz debel?
4: To zaczynamy od wyników na żywo. Iga Świątek prowadzi 3 do 2, aczkolwiek teraz 40-15 dla Czeszki. To takie spotkanie przełamań na początku, bo obie zawodniczki regularnie się przełamywały do stanu 2 do 2. I też trochę jak czytałem przed tym spotkaniem amerykańskich mediów i słuchałem ekspertów i sam analizowałem też, jak to było we wcześniejszych meczach Świątek z Bołskową, no to wszystko mi się wydawało, że to będzie taki mecz trochę łatwiejszy dla Polki ze względu na to, że Bołskowa może słabiej serwować, że to jest zawodniczka, która nie gra tak szybko. Ten styl Czeszki, która tutaj notowana jest na pozycji 25 w turnieju US Open, może Polsce bardzo odpowiadać. I oczywiście w pierwszych tych czterech gemach zupełnie te analizy były nic nie warte, bo zawodniczki się przełamywały. Iga wcale nie grała źle, ale też popełniała błędy takie niewymuszone. Stąd rzeczywiście te początkowe gemy było do 1 do 0, potem 2 do 1 dla Czeszki, 2 do 2. Nasza zawodniczka odzyskała serwis pewnie, zwyciężając 3 do 2, a teraz w gemie numer 6, 40-30 dla przeciwniczki naszej reprezentantki. Przenosimy się tutaj z kortu na kort w Nowym Jorku, bo Maja Chwalińska i Magda Linety grają z Kaliną i Bodnar. I w tym przypadku bardzo dobrze się zaczęło, bo 6 do 3 wygrane przez nasze panie pierwszy set. Niestety 6 do 3 porażka w drugim i w tej decydującej partii 2 do 0 prowadzą przeciwniczki naszych reprezentantek, ale jak zarówno podkreślała to Maja Chwaińska i Magda Linet po odpadnięciu obu tenisistek z rywalizacji singlowej, one się chcą właśnie sprawdzić w rywalizacji debla. Być może to będzie para, która częściej będzie grała właśnie w takim składzie w grze podwójnej. Zobaczymy bardzo dobre rozpoczęcie w ogóle rywalizacji gry podwójnej w Nowym Jorku, bo przecież wygrana z turniejową piątką i teraz druga runda. Czekamy rzeczywiście na to, czy ta para ma przed sobą jakąś przyszłość. W tej chwili no nie mamy dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o rywalizację deblową, bo w tym decydującym trzecim secie 3 do 0 prowadzą przeciwniczki Polek. Skupiamy się jednak przede wszystkim na Idze Świątek. W tej chwili jest 3 do 3 i jak na razie w tym tegorocznym występie Igi Świątek podczas US Open, a Iga jest uznawana za faworytki, to jest jak na razie najtrudniejsza przeciwniczka. 3 do 3, początek tego spotkania. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja już na koniec tych naszych rozważań tenisowych, bo jeżeli Iga wygra, to zagra w kolejnej rundzie, w czwartej rundzie z Chinką Wang, która no, dokonała rzeczy, wydawało się niemożliwej, bo po dwóch setach było 1 do 1 i w trzeciej decydującej partii Amerykanka Madison Keys, rozstawiona z numerem 22, prowadziła 5 do 1. i przegrała 5-0 nawet. Przegrała 7 kolejnych gemów i zwycięstwo 7-5 Chinki. I jak nasza zawodniczka wygra, no to właśnie z tą reprezentantką zagra w kolejnej rundzie.
3: Aż strach się bać na to spotkanie, ale trzeba najpierw wygrać swój mecz. Janku, będziemy wracać.

0: Wracać jeszcze do tenisa, ale teraz obok się parę zdań powiemy, bo polski pięściarz Damian Knyba zszokował bokserski świat w Stanach Zjednoczonych. Po 12-rundowej walce pewnie wypunktował Andiego Ruiza Juniora, nazywanego meksykańskim Rockim. Ten 36-letni pięściarz zasłynął pokonaniem kiedyś Antonego Joshuły przed czasem w 2019 roku. A dzięki temu zdobył zunifikowane pasy federacji WBA, IBF, WBO w wadze ciężkiej. Do tego starcia doszło w Newark, pod Nowym Jorkiem, czyli całkiem niedaleko tych kortów tenisowych, na których walczą nasi reprezentanci.
1: Tak, przenosimy się teraz na drugą stronę rzeki Hudson. Niesamowite to było wydarzenie, bardzo przyjemnie to się oglądało. Również stacja TNT ogólnokrajowa pokazywała ten pojedynek. A to ważne, już powiem dlaczego, ale rozpocznijmy od tego, że Ruiz powrócił na ring po ponad dwuletniej przerwie i starciem z Polakiem zawodnik tutaj amerykańsko-meksykański chciał rozpocząć drogę do takiego ponownego włączenia się do walki o tytuł mistrzowski królewskiej dywizji. Ale ku zaskoczeniu większości, a w szczególności właśnie komentatorów stacji TNT, Damian Knyba zdominował przeciwnika, powalił go na deski, a końcowy wynik uznawany jest za sensację. I tutaj dużo się też dyskutuje, że dwóch sędziów zdecydowanie za nisko wyceniło tutaj zwycięstwo i tak naprawdę zdecydowało o tym ten knockout, który powalił na deski, chwilowy knockout, może tak, bo Ruizowi udało się wstać, został odjęty punkt, no i tutaj zwycięstwo. Bez tego, no rzeczywiście ten wynik mógł być kontrowersyjny, bo może by sędziowie wtedy stawili na remis, ale na szczęście tak nie było. W jaki sposób miał Damian Knyba na odniesienie tego zwycięstwa? Posłuchajmy, co zaraz jeszcze na ringu powiedział po tej walce.
2: Przede wszystkim wykorzystałem mój zasięg ramion, bo mam najdłuższy zasięg ramion aktualnie na świecie, dobrą pracę na nogach, dobry jab. Wykorzystałem moje lepsze warunki nad Andym. Andy naprawdę jest niesamowitym zawodnikiem, dał mi bardzo mocną walkę, szacunek dla niego, dziękuję mu za tą walkę. Czułem się bardzo dobrze, miałem dużo wydolności, no ja genetycznie bardzo dużą wydolność mam. Byłem już w bardzo dobrej formie i pokazałem to i bez problemu mogę takie 12 rund przewalczyć.
1: Ogromną niespodziankę sprawił Damian Knyba. Damian Knyba posyła na dyski i rozbija Andiego Ruiza Juniora, odnosząc zdecydowane zwycięstwo, podsumował na gorąco prestiżowy portal Yahoo Sports. To Newark, czyli przenosimy się teraz z drugą stronę na rzekę, z drugiej strony rzeki Hudson, przez Manhattan wracamy na Queens i tam patrzymy, co dzieje się w meczu Igi Świątek z Marią Bołskową. Bardzo dobre informacje, 4-3 w tej chwili dla Polki.
0: O czym informował nas Jan Pachlowski i z Jankiem będziemy się jeszcze oczywiście słyszeć, sprawdzać, co tam dzieje się, jeżeli chodzi o spotkanie Igi Świątek. Ja dodam jeszcze, że nasz debel Maja Chwalińska, Magdalinet wywalczyły w końcu Gema w tej trzeciej partii. 3 jednak po stronie rywalek to Węgierka Bondar i Ukrainka Kalinina, więc będziemy sprawdzać, co w tenisowym świecie w Nowym Jorku słychać. Sprawdzamy też, co tam dzieje się w naszej ekstraklasie, bo dzisiaj kilka ciekawych spotkań, no i mecz w Lublinie. Motor Legia Warszawa, ostatnio Motor odczarował długotrwające serie bez zwycięstwa nad Legią. 36 lat czekał, wygrał 3-0 w Pucharze Polski, a czy dzisiaj znów zanosi się na zwycięstwo? O tym Józef Kufel.
3: Na razie zanosi się na remis 0-0 i bardzo nudne spotkanie na Motor Lublin Arenie. Nawet pół szansy nie stworzyli gospodarze. Ze statystycznej dokładności można odnotować rzut wolny warszawskiej Legii, kiedy piłka była bita w pole karne lubelskiej drużyny i przez chwilę zagotowało się w szesnastce gospodarzy, ale stołeczni nie potrafili przełożyć tego też na jakiś konkret. Przede wszystkim ekipa ze stolicy, choć dominuje, jeśli chodzi o posiadanie piłki, bo aż 58% czasu gry przy piłce właśnie warszawska Legia, to jednak nie potrafi sforsować szczelnie grającej defensywy Motoru Lublin. Motor dzisiaj jeszcze głębiej ustawiony niż w spotkaniu wtorkowym. Skupieni przede wszystkim na zadaniach defensywnych podopieczni trenera Mariusza Misiury. Legia próbuje atakować też wysokim pressingiem lubelską drużynę. Ta rzeczywiście ma problem z tym, żeby wyjść z własnej połowy. Mają kłopot żółto-biało-niebiescy, żeby wymienić 3-4 składne podania na połowie rywala. Szybko tam tracą tą piłkę, ale co z tego dla Legii, że ona dominuje, jeśli chodzi o czas gry, jeśli zupełnie nic nie potrafi zdziałać pod bramką Gaspera Tratnika. Teraz w posiadaniu

0: piłki motor Jacques Ndiaye. To zawodnik, który czasem indywidualnym rajdem, jakąś szaloną, niekonwencjonalną akcją potrafi przesądzić o losach spotkania. Ivo Rodriguez uwikłany w pojedynek z Bartoszem Kapustką. Były reprezentant Polski to na razie jedyny gracz upomniany przez arbitra kartką za wejście ostre w nogi Mateusza Łęgowskiego przed kilkoma minutami. Kapustka otrzymał żółtą kartkę, a teraz znów Legia nieprzepisowo, znów więc będzie rzut wolny dla gospodarzy, ale to wszystko daleko od bramki Otto Hindricha, jakieś 35 metrów, ostry kąt, będzie więc próba wrzutki. Kamil Lukoszek, lewa noga, piłka zawieszona wysoko na wbiegającego gdzieś tam Karola Czubaka, jeszcze piłka zdaje się utrzymana w polu gry, wyglądało na to, że ona opuści plac gry poza końcową linią boiska, ale Czubak powalczył, zastawił się, wycofał i teraz fragment, kiedy motor zamknął Legię. Luberecki, dośrodkowanie na długi słupek. Tam był Jacques Ndiaye, ale nic z tego, chociaż udało się jeszcze Senegalczykowi obić nogi zawodnika z Warszawy, a więc będzie rzut rożny dla Motoru Lublin. Pierwszy korner w tym spotkaniu dla ekipy trenera Mariusza Misiury. Powędrował do narożnika Kamil Lukoszek, jeden z zawodników, którzy pojawili się latem w Motorze Lublin, wypożyczony z Górnika Zabrze. Bardzo dobry występ we wtorkowym spotkaniu Pucharu Polski. Teraz Lukoszek będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Tam skakał Meyer, ale wyjaśniona sytuacja, bowiem ostatnim dotykającym piłki był właśnie zawodnik z Lublina. Ta opuściła końcową linię boiska. I w 28 minucie gola nie ma, a więc wciąż czekamy na otwarcie wyników w spotkaniu Motoru Lublin z Legią Warszawa.
1: I miejmy nadzieję, że trochę goli się tutaj posypie. Wrócimy jeszcze do Józefa Kufla. Teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do Roberta Zwolińskiego wędrujemy. Widzew kontra Radomiak. Tu goli niestety nie było.
2: Mecz sąsiadów z ligowej tabeli Ekstraklasy nie zachwycił, ale może dlatego, że Widzew i Radomiak to faktycznie sąsiedzi, ale z dolnej połowy tabeli. Wszystkie celne strzały w tym spotkaniu możemy policzyć na palcach jednej ręki. Dokładnie było ich 5. W zgodnej opinii te groźniejsze oddali piłkarze z Radomia. Podkreślił to bramkarz tej drużyny, Filip Majchrowicz.
3: Z przebiegu gry stworzyliśmy lepsze sytuacje, bo Drągowski obronił tam sam na sam i parę groźnych sytuacji. Widzew zagrażał, był aktywny pod bramką, ale tych strzałów celnych nie było, więc myślę, że lekki niedosyt, że nie wywieźliśmy stąd 3 punktów.
4: To był dzisiaj nasz największy problem, jeżeli chodzi o tę możliwość kreowania dogodnych sytuacji, bo tak naprawdę zabieraliśmy sobie na to szansę. Dzisiaj mieliśmy problem z tym właśnie decyzyjnością.
2: Tak trener Widzewa Serp Aleksander Wukowicz wyjaśnił małą liczbę uderzeń swoich podopiecznych. Zamiast nich widzewiacy dzisiaj dużo dośrodkowywali. Prawie 40 wrzutek musi robić wrażenie. Tego też obawiał się trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
5: Wrzutki Widzewa są niebezpieczne. Szczególnie jak grał na dwóch napastników. Dzisiaj zagrali na jednego napastnika, dlatego było nam łatwiej to wybronić. Obawialiśmy się stałych fragmentów i faz przejściowych Widzewa, dlatego troszeczkę dopasowaliśmy kilka rzeczy.
4: Bardziej wynikło z sposobu bronienia przeciwnika, który często odpadał nisko i trzeba było bokami się dostawać pod pole karne. No właśnie, bardzo dużo tych dośrodkowań, też za dużo niestety tych, które się zatrzymały na pierwszym obrońcy przeciwnika i tutaj na pewno to jest do poprawy.
5: Tak prawdę mówiąc, to Widzew nie miał jednej takiej dużej, dużej, prawdziwej szansy i pod tym względem, biorąc pod uwagę mecz wyjazdowy, biorąc pod uwagę, że do tej pory w meczach wyjazdowych mieliśmy problemy, to zrobiliśmy tutaj duży progres. Miałem wrażenie, że mamy mecz pod kontrolą bez piłki i kreujemy sytuację, aby wygrać ten mecz. Na pewno jedna duża kontrowersja co do naszej bramki na 1-0. Poza tym 3-4 duże szanse po naszej stronie, dlatego ogólnie lepszy występ naszego zespołu na wyjeździe.
2: Goli nie było, ale emocji nie zabrakło. Nie zabrakło też piłki w siatce. W 78 minucie Przemysław Wiśniewski niefortunnie interweniował i wpakował piłkę do własnej bramki. To właśnie wtedy interweniował też wspomniany przez trenera Kaczmarka VAR. Choć w pierwszym tempie już wydawało się, że pomocnik Widzewa Emil Kornwik był faulowany, sprawdzanie trwało długo, a sędzia Bartosz Frankowski jeszcze dostarczył dodatkowych emocji, o czym wspomniał trener Aleksander Wukowicz.
4: Dla mnie był oczywisty faul, od razu tam reagowałem, jakby nie wiem czemu to tak trwało. Nie wiem, czy najpierw w pokoju warowskim, a potem przy oglądaniu. Potem jeszcze chwila grozy, kiedy

0: i jest machnięcie ręką tak jakby na środek boiska, także kolejny trudny moment z Warem.
1: Widzewiacy zaczęli jednak od wolnego tuż przy środku boiska, do końca już nic się nie zmieniło. Radomiak i Widzew remisują bezbramkowo i dalej pozostają sąsiadami w dolnej części tabeli.
2: Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, które będą rozgrywane w czterech polskich miastach, w Katowicach, Bielsku Białej, Sosnowcu i Łodzi. Gościem honorowym na arenie Katowice był dziś prezydent FIFA Gianni Infantino. Inauguracja wypadła bardzo okazale dla biało-czerwonych, a o szczegółach Tadeusz Musiał.
3: Jakby ktoś pomyślał, że w Polsce, w Katowicach, w piłkarskich mistrzostwach świata Polska zagra z Argentyną i zleje tą Argentynę 3-0, to powiedziałby chłopie, puknij się w czoło, a tymczasem Polki do lat 20 kapitalnie rozegrały inauguracyjny mecz. Oliwia Związek zdobyła jedną czy dwie bramki?
4: Jedną bramkę. Ogromna radość i duma, że mogę reprezentować Polskę na tych mistrzostwach. Myślę, że dużo osób w nas nie wierzyło w to, że możemy wygrać, jak kolosalnie brzmi Argentyna.
3: Te znaki zapytania przy liczbie trafień są dlatego, że w 26 minucie nie było wątpliwości. Dobitka kapitalnego strzału koleżanki do pustej niemalże bramki, a później 4 minuty mijają, dośrodkowanie w pole karne i tam było zamieszanie, czyli jednak trafienie samobójcze.
4: Było zamieszanie, tak, i to był samobój i też dziękuję Lenie, bo tak naprawdę ona uderzała na bramkę i bramkarka wypluła tą piłkę, gdzie mogłam dobić tak naprawdę na pustą bramkę.
3: Tak sobie wymarzyłyście ten pierwszy mecz?
4: Tak, myślę, że to było nasze założenie i chciałyśmy wygrać. Wiadomo, zawsze chcemy wygrywać. Wiadomo, chciałyśmy w pierwszych minutach meczu strzelić jak najwięcej bramek, żeby tak później bronić wyniku i żeby na spokojnie nam się to wszystko układało.
3: Znakomity mecz i znakomite zakończenie tego spotkania. Doliczony czas gry, fantastyczna kontra Polek, akcja lewym skrzydłem, piłka w pole karne, odsłonięta ta część boiska. Maja Zielińska zastanawiała się, czy strzelić po prostu.
5: Szczerze miałam taką pierwszą myśl, dobra, z pierwszej piłki i to wszystko. Bo tak naprawdę nie było dużo czasu do zastanawiania się, no koleżanka super piłkę mi zagrała, więc trzeba było skorzystać.
3: Ale w głowie był już komfort, prowadziłyście 2-0, od tej piłki niewiele zależało, to po prostu było świetne przypieczętowanie dobrego spotkania.
5: Ja uważam, że w piłce nigdy nie ma jakby komfortu, bo jak wiemy, wszystko może się szybko odwrócić, więc jakby koncentracja była do końca, żadna z nas nie czuła się, że ten mecz już jest wygrany, dlatego walczymy tak naprawdę za Polskę, są kibice, noszą nas do góry, więc każdy mecz będziemy chciały wygrać, ale naprawdę atmosfera, kibice dają nam plus 10 do tego chcenia.
3: Ta piłka kobieca, szczególnie do 20, jest trochę anonimowa, więc proszę nam powiedzieć w tej grupie, czy wy jesteście faworytkami, skoro lejemy Argentynę?
5: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie niestety, bo nie ma co ukrywać, że ciężej jest nam wiedzieć, jak grają reprezentacje z innych kontynentów. Nie mamy z nimi bezpośrednio meczy.
3: W takim razie to bardzo trudna dla was grupa, bo z Europy nie mamy nikogo, a mamy jeszcze Benin i Meksyk.
5: No tak jak powiedziałam, no tutaj każdy mecz jest ciężki, nigdy nie wiadomo, jak się skończy. Dopiero po mistrzostwach możemy spokojnie na wszystko spojrzeć. Teraz tkwimy w tym i wszystko jest szybkie.
3: Trener Marcin Kasprowicz, zapisał się pan w encyklopedii polskiego futbolu jako szkoleniowiec, który w mistrzostwach świata zdał Argentynę.
6: Dziękuję bardzo. No tak, niewątpliwie Argentyna tworzy pewnego rodzaju aurę Messiego, aurę, wiadomo, męskiej piłki. Piłka kobieca w Argentynie też no, jest naprawdę na dobrym poziomie i tutaj piłkarki są dobrze wyszkolone i technicznie, i organizacyjnie. Natomiast faktycznie no, mamy satysfakcję i ja osobiście muszę przyznać, że ja cierpię ogromną satysfakcję, że w końcu wygraliśmy pierwszy mecz. To naprawdę nas rozstawia teraz. Dlatego z tego najbardziej się cieszę. Cieszę się też z tego, że kończymy mecz bez kontuzji. No i cieszę się z tego, że tutaj była okazja do tego, żeby zrealizować 5 zmian. To są oszczędności w zdrowiu.
3: Ale ja bym powiedział, że nie tylko wygraliście ten mecz. Wygraliście go w miarę spokojnie, mając więcej sytuacji od Argentyny. Drugą połowę właściwie chyba kontrolowaliście, bo Argentyna biła głową w mur, no ale też zagraliście na zero z tyłu. Przy tej publiczności, która przyszła w sile ponad 4,5 tysiąca, można powiedzieć, że zachęcacie do tego, żeby przychodziło tłumnie.
6: Cieszy mnie to niezmiernie i tak chciałbym podkreślić i podziękować wszystkim kibicom zgromadzonym dzisiaj na stadionie, bo to było piękne kibicowanie, wspierające nas zespół i tak naprawdę wnoszące na wyższy level. Można było się pocieszyć. Faktycznie no, mieliśmy plan na ten mecz, zrealizowaliśmy go w 100%, jesteśmy skuteczni w atakowaniu. Tego nam trochę brakowało na Euro. Zaczynamy bardzo dobrze ten turniej. Przed turniejem powiedziałem, Przyjechaliśmy tutaj, naszym celem wygrać jak najwięcej meczów. Dzisiaj wygraliśmy, cieszymy się, ale z pokorą podchodzimy do następnego meczu. Tutaj naprawdę trzeba bardzo, bardzo

0: rozsądnie podchodzić do tego, co się dzieje dookoła. Oczywiście jest euforia, jest zadowolenie, ale trzeba to bardzo spokojnie i bardzo tak z respektem podejść, bo mecz meczowi nierówny, a to jest turniej. Turniej jest bardzo wymagający, bo jednak poziom najlepszych tych reprezentacji, które tu przyjechały, no są na bardzo wysokim poziomie.
1: Trochę skromności u pana.

0: przed końcem prowadzili. My teraz sprawdzamy, czy Iga Świątek może wróci na prowadzenie w meczu z Czeszką Marii Buzkową. To trzecia runda US Open. Wszystko śledzi Jan Pachlowski.
1: Na razie nic na to nie wskazuje. 5-5 serwuje Polka, ale to Buzkowa prowadzi 40-0. Co martwi w tym meczu? To nasza reprezentantka popełnia bardzo dużo niewymuszonych błędów i tutaj bardzo dużo takich zagrań z głębi kortu, za długich niestety. To jest dzisiaj bolączką naszej zawodniczki. Naprawdę już kilkanaście niewymuszonych błędów, zdecydowanie za dużo. Teraz na szczęście dobre zagranie takim smeczem właśnie, gdzie tej piłki nie usiągnęła Czeszka i 15-40, 5-5, jak dostaną 2-2 obie zawodniczki, regularnie się przełamywały, to potem pilnują swojego serwisu i teraz właśnie to Czeszka ma szansę przełamać naszą reprezentantkę, aczkolwiek Iga Świątek, zobaczymy. Tak, ta piłka na szczęście po bardzo dobrym zagraniu w głąb kortu po lewej stronie Czeszki spada. Czeszka co prawda była w stanie ją odbić, ale niedokładnie ona spada poza kortem. W tej chwili 40-30 dla Buzkowej w setach 5-5. Pierwsza partia, która jest bardzo wyrównana i naprawdę trudny, to jest mecz dla naszej reprezentantki.
0: O czym informował nas Jan Pachlowski, nasz debel, Maja Chwalińska, Magdalinet z węgiersko-ukraińskim deblem, Bondar Kalinina w tym decydującym super tiebreaku przegrywa 3-4. Jak radzą sobie nasi siatkarze w meczu towarzyskim z Finlandią? Ponownie Marek Żochowski o tym nam opowie.
2: Trwa pierwszy set, jesteśmy w połowie tej partii, 13-12 dla Polaków, którzy rozpoczęli w składzie Komenda na rozegraniu, w ataku Bartłomiej Bołądź, Wilfredo Leon z Arturem Szalpukiem na przyjęciu, Lemański, Majchrzak to para środkowych, no i na libero Jakub Popiwczak. Ten mecz jest dość specyficzny, ponieważ trenerzy umówili się, że gramy 4 sety bez względu na wynik, czyli wynik końcowy może wyglądać na przykład 2-2 albo 4-0, czyli takie dosyć nietypowe, no ale wiadomo, to jest mecz kontrolny, mecz towarzyski, mecz treningowy.
0: Jak powiemy komuś, że mecz siatkówki zakończył się remisem, to się może mocno zdziwić.
2: Tak, chociaż to jest typowe bardzo zachowanie trenerów, dlatego że często gra się normalnie do 3 wygranych setów, ale bez względu na wszystko gra się co najmniej 4 sety, czyli wtedy, no, jeżeli jest 3-0, to gra się jeszcze jednego. Natomiast tutaj ten wynik może być zupełnie inny, a no, na razie mówię, jest dość równo, tak jak wspominaliśmy, Finowie są jednymi ze współgospodarzy Mistrzostw Europy, ale my z nimi się nie spotykamy, my na razie tylko z nimi trenujemy.
0: No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Marek Żochowski opowiadał nam o siatkówce panów, a teraz wracamy do Lublina. Motor kontra Legia Warszawa, 7. kolejka Ekstraklasy i Józef Kufel. Jaki wynik?
3: Wynik 0-0, 40. minuta rywalizacji, a więc jeszcze 5 pozostało, plus ewentualnie doliczony czas. O ile te pół godziny rywalizacji było dosyć senne i nudne, tak wreszcie coś ruszyło się na Motor Lublin Arenie. Może więcej jeszcze o tym, co działo się za chwilę, bo teraz Motor zabiera się za akcją. Piłka w kierunku Łęgowskiego, ale jednak powstrzymany atak lubelskiej drużyny. W 30. minucie Motor powinien objąć prowadzenie. Lukoszek z prawej strony ruszył z piłką, podał do Ronaldo, ten znalazł się w dogodnej sytuacji, uderzył w Hindricha, rumuński bramkarz Legii obronił, Ronaldo jeszcze próbował rzucać się do piłki dobitką, uderzył głową, ale jeszcze raz górą, okazał się bramkarz warszawskiej Legii. Chwilę później stołeczni ruszyli z kontrą pod bramką Motoru Lublin, korzystając z tego, że Motor zapędził się z akcją ofensywną pod ich pole karne, ale w porę zdążyli wrócić zawodnicy z Lublina, a konkretnie Kamil Lukoszek zastopował akcję warszawską Legia. Przed chwilą na granicy faulu Iwo Rodrygueszowi piłkę zabrał Michał Sewczyk. Wypuścił Jana Kuchtę w sytuację sam na sam z bramkarzem Motoru Lublin. Otto Hindrichem strzelał Czech po długim słupku, ale do szczęścia zabrakło mu dosłownie kilku centymetrów. Tak więc w dalszym ciągu w Lublinie nie ma bramek, ale wreszcie możemy być usatysfakcjonowani, bo po tym niemrawym początku spotkania coś na Motor Lublin Arenie zaczęło się dziać. 42. minuta rywalizacji, Motor 0, Legia 0.
0: No, o tym spotkaniu opowiadał nam Józef Kufel. Pięknie dziękujemy. A zatem kto wie, czy kolejnym remisem nie będzie pachniało w dniu dzisiejszym, bo Korona Kielce z Wisłą Kraków zremisowała 1-1. Widzew Łódź z Radomiakiem 0-0. Co działo się za granicą? We Francji na przykład trzecia kolejka Ligue 1 i tam zespół Lens z Michałem

0: Kałem z Kurasiem w składzie przegrał z Lorią 0-1. No i jeszcze zajrzymy do Nowego Jorku, żeby sprawdzić, jaki wynik w meczu Igi Świątek. Polka przegrywa 5-6 w pierwszym secie i prowadzi 30-15 w tej ostatniej partii. A to już wszystko w sportowym weekendzie. Za uwagę dziękuję. Marek Grzechowski, który jest wydawcą, Wiktor Sudyka, który program zrealizował, i Tomasz Kowalczyk. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Zabezpieczono też wartościowe zegarki i dokumentacje. Lekturą tegorocznego Narodowego Czytania były Dziady Adama Mickiewicza. Polskie siatkarki zagrają jutro brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbią. Minęła 21. Michał Przerwa. Zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Informację potwierdziło Polskiemu Radiu rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Roman Rzet został przewieziony do prokuratury. Tutaj zostaną ogłoszone mu zarzuty, a także będzie przesłuchany. Równolegle funkcjonariusze CBZC i policji przeszukiwali miejsce zamieszkania Romana Rzet, zabezpieczyli wiele cennych rzeczy, a także dokumentację w zakresie działalności firmy Zonda Krypto.
1: Mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą jego ucieczki. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN-u Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Stłuszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Straż Graniczna nie zezwoliła generałowi Piotrowi Pytlowi na przekroczenie granicy. W systemie był aktualny zakaz opuszczania kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że podjął te działania, w wyniku których generał Pytel może już swobodnie się przemieszczać. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Pytel stawił się rano do kontroli granicznej na lotnisku w Pyrzowicach przed planowanym wylotem do Turcji. Podczas sprawdzania danych funkcjonariusze znaleźli w systemach wpis dotyczący zakazu opuszczania kraju przez generała. Straż nie zezwoliła Pytlowi na przekroczenie granicy. Wieczorem Waldemar Żurek odniósł się do sprawy w serwisie X. Ocenił sytuację jako niedopuszczalną. Wobec generała Pytla i jego poprzednika, generała Janusza Noska, prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Zostało ono prawomocnie umorzone w 2024 roku. Zasłuchani Polacy na placach i w parkach podczas kolejnego narodowego czytania, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, ale finał odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.
3: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
4: Nie lubisz umierać z głodu.
3: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
5: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
6: Ja nie miałem takich gości.

0: się, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
1: To są piękne chwile teraz dla pana.
0: Tak, życie. Tak, tak, bardzo patriotyczne.
1: Wzruszony jest pan.
0: Yes, thank you very much.
2: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
3: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata, więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
2: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
4: Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. Na 4 dni niewielkie uzdrowisko na Dolnym Śląsku zamieniło się w tętniącą życiem stolicę gór. Trwa tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób.
5: Przyciąga przede wszystkim sam festiwal, tematyka, a także oczywiście piękno gór. Jutro idziemy biegać w góry.
6: Niepowtarzalny klimat. My jesteśmy dopiero drugi raz, choć każdy z nas bardzo lubi chodzić po górach.
7: To jest festiwal, na którym trzeba być, jeżeli się kocha góry. Świetne prelekcje, filmy.
8: Ten ogólny harmider to po prostu parę tysięcy osób, które chce zaznać świata gór. Lądek jest pełen ludzi, także naprawdę widać, że ludzie chcą kontaktu z himalajstami, z górami, z książkami. Także super.
4: Mówił Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. 31. Festiwal Górski potrwa do niedzieli. Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy 2026 i jutro powalczą z Serbią o brązowy medal. Reprezentantki Włoch zdominowały 2 pierwsze sety. Mimo udanego 3. seta Polkom nie udało się utrzymać meczowego rytmu. Kibice w jednym z warszawskich barów sportowych mają nadzieję na popis naszych reprezentantek w meczu o 3. miejsce.
9: Włoszki były bardzo mocne w obronie, także no ciężko było i życzę im mistrzostwa.
10: Dużo punktów z bloku właśnie zebrały.
9: Tak jest.
11: Niestety też nie zagrała dobrze zagrywka, niepotrzebne straty właśnie jakby z tego fragmentu gry. No ten 3. set dał troszeczkę nadziei.
12: Najjaśniejsza postać na boisku po polskiej stronie?
13: Szczurowska.
11: Mieliśmy nadzieję, że się spełni pożegnadło, że kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 2-3. No niestety tak się nie zadziało. No w 4. secie Włoszki pokazały klasę, to już w ogóle było bez większych szans.
4: Początek spotkania Polska-Serbia jutro o 15.
14: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami może spaść deszcz, a na północnym wschodzie możliwa także burza. Od 16 do 20 stopni chłodniej na Pogórzu, około 15.
14: Klimat.
4: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 43% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru.
14: Klimat.
15: Wieczór w Polskim Radiu 24.
16: Już jest 6 minut po godzinie 21. Winston Churchill nazwał demokrację najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych, których próbowano od czasu do czasu. A demokracja może nie tworzy raju na ziemi, ale chroni nas przed najgorszymi tyranami. Może dlatego Grecy wymyślili ten system, bo tak naprawdę to tam się to wszystko zaczęło.
17: Marzyciele i rzemieślnicy.
18: Marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wygnański. To Państwa nie zaskakuje specjalnie, ale zawsze mogę Państwa zaskoczyć miejscem, w którym nagrywamy, zawsze w jakimś dziwnym miejscu. Tak sobie poskrzypię tym krzesłem, bo jestem w bardzo przytulnej kuchni w Warszawie, na dobrej ulicy, w starej bardzo kamienicy. Przy ulicy Chorzej, już więcej nie powiem, bo pewnie byś nie chciał. I jestem gościem profesora Marka Węcowskiego. Ze mną też jest wydawca Wojtek Dorosz. Widzę, że ustawiłeś sobie mikrofon, więc my się znamy. Wspomniałem, że byłem tutaj 40 lat temu chyba. W takich czasach, kiedy jeszcze wszyscy dobrześmy się zapowiadali. Ja byłem z socjologii, Marek był z historii. To były takie chyba dwa podstawowe wydziały, takie rebelianckie na Uniwersytecie Warszawskim. I spotykaliśmy, tam jeszcze był Meller. Tak. Paweł Brawo, pozdrawiamy go, bo właśnie ma wnuka. Także...
19: A ja z profesorem i jego bratem chodziłem do jednej szkoły.
18: Łza się wokół kręci. No ale myśmy się prawie nie widzieli przez ten czas. Mieliśmy bardzo mało okazji do tego, żeby się widywać. Ale zawsze bardzo ciepło, z podziwem, może nawet zazdrością myślałem o tych, którzy wybrali tą profesorską karierę. A o Marku teraz wszyscy...

0: wiedzą i taka jest, ja nie ściągam nigdy, próbuję być oryginalny, ale zobaczmy, ilość wywiadów, pewnie musisz być zmęczony ilością wywiadów.
1: Nie, to są zawsze ciekawe rozmowy, każda jest inna.
0: No ale trochę rozmawialiśmy o tym też tutaj przed wejściem na antenę, tak bym powiedział, na temat tego, jakie psikusy, jeśli mogę tak powiedzieć, czasem bolesne, sprawia nam historia i to, że tak szybko zapominamy, a będziemy się rozmawiać o historiach bardzo starych, bo no, państwo wiecie, że Marek napisał wielką książkę, nie wiem, czy to jest już opus magnum, ale Homer na nasze czasy, tak?
1: Tak.
0: Kontaktowaliśmy się już mniej więcej od pół roku, bo kiedy słyszałem Marka i to będzie jeden z elementów naszej rozmowy, zrobiliśmy razem z Wojtkiem kilka już audycji dotyczących sytuacji w Ukrainie, także sytuacji weteranów i tak dalej. I ja dlatego tak miałem wyostrzony słuch, bo w jednym z wywiadów Marek wspominał o nazwisku Jonathana Shea, który napisał dwie takie książki, które, no nie tyle co Marek, ale dużo czytam. Ale to były takie dwie książki, które z punktu widzenia mojego porządkowania wiedzy, bardzo ułomnej, bo w końcu tylko socjologicznej, ale miały absolutnie iluminacyjny charakter i pewnie o nich opowiemy. Jonathana Shea, Achilles w Wietnamie,
1: Odyseusz w Ameryce.
0: Teraz się dopuszczę do głosu, ale jestem w takiej sytuacji, że jest tak strasznie dużo rzeczy, o które chciałbym cię zapytać, że czujesz, jak ktoś taki, kto wychodzi, żeby żonglować piłkami, już wie, że nawet dwóch nie utrzyma, a ja mam ich tu strasznie dużo, więc nawet jadąc o tym myślałem, dobrze, dwie rzeczy. Jedna o demokracji, to jest o tym eksperymencie demokratycznym, ja się trochę tym zajmuję i na przykład chcę, żebyśmy tutaj zaczęli, później żebyśmy porozmawiali trochę o tym. Muszę podnieść rękę i powiedzieć, że ja się interesowałem kwestią Odyseusza, zanim był film Nolana, potwierdź.
1: Tak, tak było. To prawda.
0: Uf.
1: Dyskutowaliśmy o tym, zanim się pojawił Nolan.
0: Więc ja się zajmuję demokracją, partycypacją, zajmuję się też eksperymentami, które wychodzą, generalnie są portretowane jako niezwykle innowacyjne, a mianowicie tak zwanymi, to się nazywa panele obywatelskie, których istota polega na tym, że oto, uwaga, do wyrażenia poglądu w sprawach publicznych zaprasza się ludzi, uwaga, nie wybranych, tylko wylosowanych. I wszyscy myślą, jakie to jest albo szalone, albo to nigdy tego nie było, no ale zawsze reagują ze zdziwieniem, jak i mówię, że starożytne Ateny znały tą, no właśnie nie sztuczkę, tylko znały tą procedurę, która działała już i była stworzona w odpowiedzi na pewien rodzaj sytuacji, w której, jeśli mogę tak być, to jest bardzo adekwatne do naszych czasów, których zagrożeniem byli oratorzy, demagodzy, no różni, którzy potrafią nam w głowie zrobić kisiel, wysłać nas na wojnę, zrobić różne dziwne rzeczy. I teraz ta demokracja też w Europie musi się wymyśleć na nowo, tak instytucjonalnie i odważnie, bo popełni inaczej samobójstwo. Tak jest moje przekonanie, że tak jak ona jest skonstruowana przy tych mediach, tak jak one funkcjonują, to ona nieuchronnie, całkiem demokratycznie właśnie w tym kierunku zmierza. Z drugiej strony jest ten taki, nazwijmy to, odruch taki, jakby powiedział, przedwojenny, to znaczy społeczeństwa się militaryzują. Jest pytanie, czy jedno zawiesza drugie, czy być może istnieje jakiś ciekawy związek i myślę, że akurat Ateny są takim miejscem, w którym na skutek wojen wymyślano różne rodzaje form reprezentacji, uczestnictwa, no i całej tej równowagi między tym, że skoro narażasz życie, to masz prawo decydować o wspólnocie, a jeśli tego nie robisz, to nie. I tutaj już zaparkuję, bo wiem, że ty to gdzieś dalej potoczysz, ale potwierdź to, że nie jestem kompletnie szalony, mówiąc o tym, że Ateńczycy coś losowali.
1: Oczywiście i nawet duża część ich ustroju opierała się na losowaniu, przy czym nie było to losowanie tak po prostu, ale losowanie na bazie już wcześniej wybranej grupy ludzi. To znaczy określano pewną pulę osób, które nadają się do pewnych czynności politycznych i dopiero z ich grona dokonywano dwukrotnie nawet losowania. Najpierw losowania całej grupy, która miała uczestniczyć, to zaraz trochę uszczegółowię, w jakich działaniach, a potem połowa z nich była losowana do rzeczywistych działań, a reszta to byli, no nazwijmy to, zmiennicy.
0: Rezerwowi.
1: Przy czym może zacznijmy od tego, że na demokrację ateńską można patrzeć na dwa sposoby. Albo jako na pewien konstrukt ideologiczny, to znaczy i tak przez bardzo, bardzo wiele lat, a nawet stuleci patrzono, to znaczy myślano, że Ateńczycy wymyślili sobie pewien sposób lepszy niż inni, jak sądzili Ateńczycy, rządzenia się, demokrację i wprowadzili ją w serii reform, które stworzyły państwo demokratyczne. Tej reform serii patronem, twórcą był Ateńczyk, skądinąd arystokrata, Kleistenes w końcu VI wieku przed naszą erą. Ale są tacy, którzy uważają, i ja do nich się zaliczam, że nie było żadnej, a w każdym razie nie było pierwotnie, na początku, żadnej demokratycznej ideologii. Że wszystko, co demokracja ateńska stworzyła, bardzo skomplikowane mechanizmy, to były oportunistyczne działania w odpowiedzi na konkretne problemy. I to losowanie, o którym rozmawiamy, również moim zdaniem powstało w odpowiedzi na bardzo konkretny problem, związany między innymi z wojskiem.

0: i dopiero później okazało się skuteczne, ale nie we wszystkich sprawach. I tam, gdzie skuteczność swoją wykazało, tam je zostawiono. A chodziło o to, że kiedy Kleistenes powoływał do życia nowy ateński ustrój, Ateńczycy mieli napięku ze wszystkimi swoimi sąsiadami, więc z trzech stron nadciągały trzy wrogie armie, taka rewolucja i interwenci przez analogię z rewolucją październikową można by sobie wyobrazić. I żeby z nimi w ogóle mieć szansę walczyć, Ateńczycy musieli stworzyć armię dużo większą niż zwykle mieli szansę. W związku z tym jednym ze sposobów na przekonanie Ateńczyków do tego, żeby przyjąć do grona obywateli ludzi, którzy nimi nie byli wcześniej, wolnych mieszkańców kraju, ale nie obywateli, starożytni Grecy bardzo zazdrośnie strzegli status obywatela, było przekonanie ludzi, obywateli, że są ci nowi potrzebni, bo inaczej nas zjedzą sąsiedzi. Ale żeby to się udało, trzeba było tych ludzi ze sobą, nawet technicznie tak Grecy to nazywali, wymieszać starych obywateli i nowych. Żeby ich wymieszać, stworzono bardzo dziwny i błyskotliwy, moim zdaniem idealnie wymyślony do sytuacji w Europie Zjednoczonej, czy jednoczącej się, system, w którym Kleistenes podzielił kraj na sto kilkadziesiąt gmin, a potem połączył te gminy w trójki, przy czym w taki sposób, żeby nie miały ze sobą nic wspólnego. Do takiej trójki wchodziła gmina z nadmorza, gmina z gór i gmina z miasta, upraszczając sprawę. Słowem, nigdy się ze sobą nie stykający geograficznie i ludzie, którzy nigdy się nie widzieli, albo w każdym razie nie mają żadnych wspólnych spraw, ani żadnych wspólnych awantur między sobą, musieli znaleźć się w takiej jednej jednostce organizacyjnej, które dopiero potem składały się na większe grupy organizujące ciało obywatelskie ateńskie. W ten sposób wymieszano obywateli, przełamano lokalne partykularyzmy, przełamano lokalne systemy klientelne i stworzono zupełnie nową jakość. To wyobraźmy sobie, mój ulubiony przykład, którym się posługiwałem już, że na przykład tworzymy jakieś takie ciało, w którym będzie się znajdował przedstawiciel Podkarpacia, przedstawiciel Katalonii i przedstawiciel Szlezwigu-Holsztyna. I dajemy im, powiedzmy, pieniądze na edukację albo na drogi. Oni teraz muszą zdecydować, przez taką właśnie oddolną decyzję, jak to zrobić, żeby dobrze podzielić te pieniądze, żeby drogi czy szkoły były dobre.
1: To tu pojawia się separatyzm kataloński, moim zdaniem.
0: No dobrze, to zostawmy Katalonię w spokoju, ale to właśnie nie separatyzm, bo Katalończycy muszą się dogadać nie z Hiszpanami, tylko z podkarpackim.
2: Ale Podkarpacie i Szlezwik może zrównoważyć separatyzm.
0: Tak, no ale chodzi o to, że stworzono system, w którym ludzie nie mający na co dzień ze sobą nic wspólnego muszą dogadać się co do pewnych spraw. Między innymi tak właśnie organizowano od podstaw na trochę wyższym poziomie ateńską armię.
1: No właśnie, bo niektórzy uważają, że to po prostu mechanizm był, zresztą podkreślę, bo tu ludzie, inżynierzy od socjotechniki myślą, że mówimy o okręgach wyborczych. Nie mówimy.
0: Nie, nie, nie.
1: Mówimy o tym, co w socjologii nazywa się doborem warstwowym. Zresztą my, żeby wybrać 100 osób do jednego z paneli, wykonaliśmy 113 tysięcy telefonów, żeby nagle znaleźć kogoś, kto mieszka na Podlasiu, ma wyższe wykształcenie i no wiecie,
0: tak,
1: nagle się okazuje, że w tej jednej komórce brakuje ci kogoś strasznie, tak, żeby tak, to tak zrobić. I to jest ta zasada w socjologii, tu się nazywa mikrorepubliką, u nas mikropubliką, ale generalnie chodziło o to, żeby mieć w jednym pokoju ludzi, którzy naprawdę reprezentują bardzo różne środowiska.
0: No właśnie. Teraz takie grupy tworzą łącznie cały system obywatelski, ale w podobny sposób będzie się również wybierać, po drodze są jeszcze inne piętra organizacji, ale ja mówię o tym najbardziej podstawowym, będzie się również wybierać coś w rodzaju rządu ateńskiego. Ten rząd to 500-osobowa rada, która podzielona na 10 części obraduje w permanencji, tak, i zajmuje się wszystkim. To są ludzie pochodzący najpierw z wyboru tych nadających się, potem z losowania, potem z drugiego losowania ci ewentualni zmiennicy i oni podejmują decyzje, ale decyzje, które przypisujemy ludziom, że tak powiem, bez specjalistycznych kompetencji.
1: Bo... Tak, bo to chyba założenie całej demokracji, zresztą w tej słynnej mowie Peryklesa,
0: tak,
1: że ta demokracja polega na tym, że każdy obywatel jest zdolny do udźwignięcia, może nie wszystkich
0: tak,
1: decyzji,
0: ale to jest
1: ale
0: w dużej mierze propaganda, bo w Atenach wiemy dobrze, że w praktyce, tak jak w naszym świecie, problem odizolowania, dystansu elit od zwykłych obywateli był równie poważny. I Perykles tu po prostu próbuje jakoś to wszystko ładnie przedstawić, ale... Te ciała, czy te instytucje, albo wręcz urzędy, które wymagają specjalistycznej wiedzy, nadal będą powoływane w wyniku głosowania.
1: Tak.
0: Będzie jakaś tam, mówiąc po naszemu, kampania wyborcza i żeby być strategiem, a taki strateg może

0: i 30 lat z rzędu rządzić jak Perykles, siłą rzeczy zaczynając dominować w państwie. No ale strateg, dowódca wojskowy, to jest ktoś, kto się musi znać na rzecz. On się zajmuje i dowodzeniem wojskiem, i dyplomacją, więc musi być specjalistą. Natomiast rzeczy bieżące, te, które wymagają raczej zbiorowego namysłu, zbiorowych decyzji strategicznych, takich powiedzmy kierunkowych, a niekoniecznie specjalistycznego wykonawstwa, te w Atenach często przekazywano takim właśnie panelom, które pochodzą przynajmniej częściowo z losowania.
1: Tam były te urocze, zresztą są do tej pory te takie specjalne maszyny do losowania, krążki różne, a poza tym z tego co wiem, to nie było tak, bo to znowu próbuję znaleźć odróżnienie od tego, co ludzie myślą. Na przykład to nie było wcale traktowane jako rodzaj wyróżnienia i kariery politycznej. Sam z tego co pamiętam, tych ludzi czasami trzeba było za pomocą różnego rodzaju kar, jednak to jest trochę jakby nie wszyscy chcieliby zostać ławnikami ogólnie rzecz biorąc. To bardziej było to, nawet chyba był ten zwyczaj potwierdź, bo może to jest miejska legenda, skoro mówimy, może miasta państwa miały też, że ci, którzy się spóźniali na to, że była taka chyba lina w farbie niebieskiej.
0: Czerwonej.
1: Czerwonej czy niebieskiej, tak, ale w każdym razie jak ktoś na plecach to miał, no tak jak na demonstracjach czasami, tak, to tak, znaczy, tak, że się spóźnił, bo znaczy, że był dopychany.
0: Że go zaganiali z rynku.
1: Liną. Tak. Więc to nie było tak, że rwali się na to, żeby znaleźć się na wiejskiej.
0: To w ogóle jest tak, że ateńska demokracja nie była wcale wymyślona jako demokracja stymulująca partycypację. Na zgromadzeniu ludowym ateńskim jest 6 tysięcy miejsc, najwyżej, na tym placu, gdzie się zbierali, na Pnyksie. Ateńskich obywateli w tym szczytowym okresie było około 40 tysięcy. Czyli 6 tysięcy przyjdzie i będzie decydować, jak ktoś się spóźni, najwyraźniej nawet tych 6 tysięcy czasami nie dało się zebrać, to się i tak by tam nie znalazł, bo by nie wszedł. Więc dla porównania, i to też jest często przywoływany przez badaczy przykład, w ateńskim teatrze jest kilkanaście tysięcy miejsc, czyli więcej, 3-4 razy więcej niż na zgromadzeniu ludowym. Czyli Ateńczykom bardziej zależy z punktu widzenia, że tak powiem, organizacji przestrzeni na tym, żeby Ateńczycy chodzili do teatru, niż na tym, żeby przychodzili na zgromadzenie. No i teraz w tym systemie, gdzie partycypacja nie jest najważniejsza, mamy coś w rodzaju quasi-profesjonalizmu, bo przychodzą ludzie, którzy zwykle przychodzą. I już sami Ateńczycy widzą, że to może prowadzić do pewnych patologii. W jednej z komedii Arystofanesa Osy mamy taki właśnie obraz ludu, który tym razem już w sądach, w panelach sędziowskich jest kłótliwy, przychodzi po to, żeby dostać pieniądze za to, awanturuje się i generalnie...
1: Przy okazji skazał Sokratesa też.
0: Przy okazji też skazał Sokratesa, ale on się o to bardzo postarał.
1: Postarał, tak.
0: Więc nie jest to żaden ideał państwa, ideał partycypacji, nawet ideał demokracji, bo jest to demokracja bardzo elitarystyczna, wykluczająca bardzo wiele kategorii ludzi i w ogóle dobrze jest sobie, i to zawsze też staram się powtarzać, żebyśmy zrozumieli dobrze wyjątkowość naszego momentu historycznego. Kiedy my dziś mówimy i myślimy o demokracji, to wyobrażamy sobie demokrację, w której wszyscy są równi i wszyscy mają prawa. Wszyscy mieszkańcy danej ziemi, mówiąc po staremu, po dawnemu. To jest sytuacja, która pojawiła się pierwszy raz w dziejach świata, troszkę ponad 100 lat temu, po I wojnie światowej w Europie, w momencie, kiedy zaczęto przyznawać prawa wyborcze kobietom.
1: No przypomnijmy, że Szwajcaria przyjęła w 70-tych latach.
0: Niektóre kantony, tak. I teraz ta wyjątkowa europejska właściwie rzeczywistość, którym wszyscy mają prawa, na naszych oczach się zaczyna zmieniać. No chociażby przez to, że ta normalna na przykład demokracji ateńskiej sytuacja, w której mamy obywateli, ale też mieszkańców drugiej kategorii, ta druga kategoria zaczyna się pojawiać w Europie i ona powoli, powoli pojawia się od pewnego czasu, głównie w wypadku oczywiście konieczności integrowania imigrantów, ale także w wyniku we Francji, w Anglii te procesy już dość daleko zaszły, w wyniku konieczności obrony państwa obywatelskiego przed ludźmi, którzy nie akceptują państwa obywatelskiego. Na przykład fakt, że można imama wzywającego do zamachu terrorystycznych, choć się urodził we Francji czy w Anglii, pozbawić obywatelstwa i wyrzucić z kraju. No to jest zupełnie nowa sytuacja, którą właściwie trudno powiedzieć w ogóle, jak na nią reagować politycznie, etycznie. I to na pewno jest kierunek, którym w Europie będzie szło coraz więcej państw. Nie ulega to dla mnie wątpliwości. Czyli my wracamy trochę do tej sytuacji, w której demokracja nie jest dla wszystkich, stety albo niestety, ale tym bardziej musimy myśleć, jak tę demokrację zmieniać, żeby ona była do utrzymania w maksymalnym swoim zakresie.
1: No to ja to powiem, bo ja akurat tutaj jak zmieniam rolę z dziennikarza na aktywistę, bo my bardzo wierzymy, że w Polsce brakuje mechanizmów nowych umów społecznych. I widać już, że kwestie od służby zdrowia, wieku emerytalnego, poboru do wojska, tego

0: na co pozwolimy algorytmom i tak dalej, wymagają do tego właśnie, co mieli Grecy, to znaczy tego, co, w czym profesor nawet, z całym szacunkiem, to środowisko nie wybierze modelu śmigłowca, na pewno.
1: Oczywiście.
0: Ale dyskusja o tym, co jest fair, jeśli mogę tak powiedzieć, jest czymś, co normalnie obywatele są w stanie to zobowiązani i na ogół oni są znacznie dalej, powiedziałbym, niż sami politycy, więc jak ja bym nie życzył sobie, żeby tu którykolwiek z polityków, to musi być przedsięwzięcie, no jakby umowy społecznej między nami, a nie, że któraś z frakcji zryzykuje, bo może akurat teraz wygramy, bo tak wyjdzie nam z badań. Więc myślę, że ja bardzo tęsknię za tym modelem.
2: Tylko być może do tego jest potrzebne jakieś wielkie boom.
0: Myślę, że w tej chwili jest pytanie o strasznie grube rzeczy, ale czy demokrację, bo ja to tak, no, ja nie jestem historykiem, ale tak patrzę na tą pętlę upadku Republiki Weimarskiej, że to wszystko tak się powtarza właściwie. I czy rzeczywiście jest tak, że demokracje mogą się modernizować w innym niż bolesny cykl demokracja, chaos, tyrania, demokracja, chaos, tyrania? To jest największe pytanie moim zdaniem, szczególnie w czasach, w których się, no jest pytanie właśnie kto, jak to zrobić?
1: No mogą, przecież od II wojny światowej żyjemy w nieustannym procesie modernizacji państw demokratycznych na całym świecie, co się czasami udaje, czasami nie udaje. Oczywiście w pewnym paradygmacie, w pewnych ramach ustalonych twardo, ale jednak i to działa. Ja w ogóle jestem przekonany, że nasza, mówiąc grubo, cywilizacja wykazuje się w ostatnich 25 latach ogromną siłą witalną, której my nie widzimy, bo żyjemy dniem bieżącym, ale jak sobie zdamy sprawę ze skali katastrof, które na nas spadły i już nawet o nich nie pamiętamy, no to wszystko jest siła wewnętrzna cywilizacji, od katastrof ekonomicznych, pandemii i rozmaitych innych. I nie tylko żyjemy, ale dokonujemy pewnych korekt. Mamy siłę i możliwość dokonywania korekt. I teraz powiedziałbym, że rzeczywiście problemy, które dzisiaj mamy, zwłaszcza w Europie, a w Polsce mamy, ale te same, tylko z innych powodów, to są problemy nieumiejętności wystarczającej korekty. Przy czym przez korektę rozumiem to, co to słowo oznacza potocznie, a nie rewolucję. Kiedy słyszy się jakieś propozycje zmian modelu życia społecznego, to padają one najczęściej ze strony ludzi bardzo radykalnych, którzy wyobrażają sobie, że konieczna jest jakaś rewolucja i ewentualnie, jeśli mają wyobraźnię, bo niektórzy z nich mają, dokonują w głowie, niekoniecznie publicznie się tym chwaląc, jakiejś kalkulacji, czy ta rewolucja, liczba ofiar, które ona sobą pociągnie, jest opłacalna, czy nie. No, dać przykład pierwszy z brzegu można, kiedy mówimy o prawach kobiet. Prawda? To jest proces, który trwa bardzo długo i idzie w kierunku dobrym, ale niewystarczająco szybko. Ale rozmawiałem z takimi przedstawicielkami środowisk bardzo radykalnych, które zadają sobie pytanie, jak to zmienić rewolucyjnie, jednocześnie mając z tyle głowy świadomość, że każda rewolucja, jak dotychczas w dziejach świata, była dla pozycji kobiet szkodliwa.
0: Szkodliwa.
1: Więc to przemyślenie zawsze pochodzi ze strony radykałów. A ja bym chciał, żeby to przemyślenie na temat koniecznych korekt, nie rewolucji, pochodziło od ludzi, którzy są po pierwsze praktykami jak ty, po drugie, którzy nie mają ideologicznej wizji tego, jak ma wyglądać idealne społeczeństwo. Nie, jak ma wyglądać dobrze ułożone i nie mordujące się nawzajem społeczeństwo.
0: Moja jakaś nadzieja, że w tej chwili w tym świecie tak hałaśliwe są te narzędzia, które mamy w ręku, że te hałaśliwe mniejszości kompletnie zagłuszyły tą właśnie milczącą większość. Ja uważam, że jeśli kogoś zawołać, to ludzi zdrowego rozsądku. Ja zresztą, to nie jest dokładnie ta osoba, którą wylosowaliśmy na końcu, ale powiedzmy, jest to człowiek z Podlasia z wykształceniem podstawowym. Pamiętam po 5 dniach takiego panelu, on tak przychodzi do mnie i mówi, wie pan, co się okazało? My naprawdę nie jesteśmy tacy głupi. I to była kwintesencja tego, że jeśli stworzysz odpowiednie warunki do tego, że ludzie słyszą się, mają podobną informację, to ich roztropność naprawdę jest ważna. Gdybyśmy tylko dopuścili ich jakoś do głosu, to byłoby dobre. No zresztą na przykład te kwestie aborcyjne, no Irlandia jest dobrym przykładem. Oni właśnie przeszli przez ten problem poprzez panel, to znaczy tam był i panel, i referendum. Referenda są najbardziej oczywiście najbardziej dzielące, polaryzacyjne i tak dalej. Natomiast oni już dobrze opracowali taką rzecz, że najpierw rozmawiamy o tym w warunkach, które gwarantują jakąś wymianę i ograniczają samoselekcję. To znaczy oczywiście aktywiści występują, ale jak w tym teatrze. Że ten teatr grecki miał zastępować, no jakby uczynić, że naprawdę nas to nie spotka, skoro mogliśmy to zobaczyć i jakoś przeżyć. I oni występują tam, natomiast ostatecznie werdykty podejmowane są przez tych ludzi, którzy właśnie pochodzą z losowania. Więc myślę, jeśli wszyscy będziemy mitygować też swoje oczekiwania. Ostatnio odnalazłem taki piękny fragment z Havla, chyba 92 rok, gdzie on tak uświadamia sobie, że to ich społeczeństwo nie zmienia się tak szybko. I z taką mądrością starszego człowieka mówi, że to jest tak, jakby ogrodnik sądził, że może przyspieszyć wzrost roślin.

0: ciągnąć go za liścia. Że trzeba mieć odrobinę pokory, żeby zobaczyć, że procesy się dzieją, tylko one mają swoje tempo czasami.
1: To znaczy, na pewno masz rację, tylko ja się zastanawiam, czy ci mądrzy nie są zbyt cisi. I to jest ten problem, że mechanizmy adaptacyjne demokracji, zwłaszcza po II wojnie, faktycznie są bardzo skuteczne. Unia Europejska została zaprojektowana między innymi w ten sposób, żeby strony, które ze sobą walczyły zawsze, miały na tyle dużą wspólnotę interesów, żeby nie miały interesu w tego psuciu. Natomiast obawiam się, że nam do tej demokracji doszedł teraz mechanizm powszechnej dostępności do informacji, braku jakiejkolwiek moderacji, pełnej wolności wypowiedzi.
0: To jest ten problem, jak to ktoś powiedział, wolność pozwala, że każdy może powiedzieć, co chce, nawet jeśli nie ma nic do powiedzenia. To jest pewien problem. Wiem, że to brzmi strasznie paternalistycznie, ale trochę tak jest.
1: I teraz przebijają się głosy, które kiedyś w ogóle nie zostałyby dopuszczone do dyskursu publicznego.
2: Owszem, ale jest też inna sprawa, która powoduje, że skuteczność tych paneli wierzę, ale na razie w bardzo komfortowych i laboratoryjnych warunkach. A to dlatego, że świat, i to możemy powiedzieć, chociaż brzmi to jak banalnie, bardzo przyspieszył. W związku z tym decyzje, które musimy podejmować jako państwo, jako no, na każdym poziomie działania, od którego zależy los obywateli, stały się decyzjami błyskawicznymi. Na panele nie będzie czasu, kiedy będzie trzeba podjąć decyzje, na przykład, które wynikają z traktatów oczywiście międzynarodowych, ale które mogą stać się problemem debaty społecznej, a mianowicie, czy to właśnie niesławnej pamięci pewien były minister obrony, a niestety mój kolega ze studiów, pozwolił sobie zakwestionować ostatnio obowiązek pomocy zbrojnej wobec polskich sojuszników. No, pomijając fakt,
0: naprawdę, że... Naprawdę był twój kolega?
2: Tak, z roku.
0: No historia, no mogliśmy oddzielną audycję zrobić, jakich ludzi wyprodukował Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. To było bardzo ciekawe.
2: Tak. I otóż niezależnie od tego, jak bardzo szkodliwe było to, co powiedział i pewnie doraźne, to w momencie, kiedy nadejdzie taka próba, a nadejdzie, no nie mam co tego żadnych wątpliwości, ta debata się rozpocznie i nie będzie czasu. Na realną debatę. Będzie czas jedynie na pokrzykiwanie wzajemnie.
0: To jeszcze jedna rzecz. Ja dopiero ostatnio zrozumiałem, na czym polegał ten mechanizm ostracyzmu. Że on nie był za to, że ktoś ukradł, tylko że generalnie bujał łódką trochę za bardzo. To znaczy, ktoś mógłby być na 10 lat odstawiony na boczną ławkę. Urocza jest ta historia Arystydesa chyba. To znaczy takich ludzi, których po prostu widać, że oni jakby przerastają tą właśnie statystyczną, nazwijmy, maszynę, która ma się samo wyważać i tak dalej. To był bardzo ciekawy mechanizm. Ciekawe, jakbyśmy w Polsce zrobili, jak myślicie, jakby to się skończyło, gdybyśmy mieli kilka osób wysłać na 10 lat trochę na ławki boczne. Może by kiedyś wrócili, ale...
2: Ja myślę, że ostracyzm polegał na czymś innym. Książkę nawet o tym napisałem, bo sądzę, że ostracyzm był mechanizmem, nazwijmy to, uspokojenia elit. Bo jego działanie polegało nie na tym, żeby kogoś wyrzucić, tylko żeby nikogo nie wyrzucić. Wyrzucanie kogoś z ojczyzny jest efektem tego, że mechanizm nie zadziałał. To znaczy, że elity nie dogadały się wcześniej, nie utrzymały pewnego poziomu sporu pomiędzy sobą na takim, no właśnie, na takim poziomie, że nie dochodzi, bo tam były dwa głosowania. Najpierw głosujemy, czy w ogóle kogoś wyrzucić. I na tym etapie członkowie elit, najwybitniejsi Ateńczycy, no każdy z nich był zagrożony, powinni się dogadać na tyle, żeby zagłosować razem ze swoimi zwolennikami nie. Ale żeby to zrobić przez cały rok, raz do roku to głosowanie było obowiązkowe, no muszą być na takim poziomie relacji między sobą, żeby móc ze sobą po cichu dogadać swoje własne bezpieczeństwo. No powiedzmy umownie, nikt nikomu nie może zabić syna. W ateńskiej demokracji niezwykle rzadko zdarzają się skrytobójstwa, w ogóle mordy polityczne. Prawie nigdy. Jest kilka, które, o których słyszymy. W efekcie raz do roku dochodzi do głosowania. Jeżeli pojawi się polityk, który jest skłonny do ryzyka, nie chce się z nikim dogadać, albo politycy się nie dogadają, to wtedy ateński lud dostaje do ręki topór. I tym toporem kogoś zetnie, ale do ostatniej chwili nie wiadomo kogo. To jest głównie mechanizm, który ma skłonić elity do niebujania łódką.
0: No właśnie, tak.
2: I teraz, gdybyśmy taki mechanizm mieli, to znaczy, gdyby na przykład karą za zbyt ostre atakowanie przeciwników politycznych było automatyczne odizolowanie takiego polityka, nawet na rok, nie na 10 lat, odebranie mu praw publicznych, to mam wrażenie, że pojawiłyby się takie tendencje, które no, uspokajałyby.
0: No właśnie, bo ta

0: Polityka teraz politykę. Nie nagradza kogoś do mitygowania ryzyka, i teraz, tylko właśnie ściga się w to, kto będzie bardziej ekstremistyczny.
1: Tylko, że też trzeba pamiętać o tym, żeby widzieć to znowu historycznie, nie jako pewną równie pochyłą. To jest raczej sinusoida, bo także na przykład w polityce amerykańskiej do niedawna dominowała polityka kompromisu pomiędzy dwiema partiami, różne rzeczy się ugadywało, zwłaszcza w sprawach ekonomicznych, niezależnie od tego, jak bardzo nie zgadzaliśmy z poglądami prezydenta. No ale to też jest ostatnie, powiedzmy, 40 lat. Amerykańska polityka w przeszłości bywała niezwykle brutalna, niezwykle partyjniacka. No też przykład, który zawsze warto przypomnieć, to nie w polskim parlamencie, tylko amerykańskim. Jeden parlamentarzysta drugiego zatłukł metalową pałką, bo się z nim nie zgadzał, podczas obrad kongresu. Prawie na śmierć. Więc bywało różnie.
0: Zresztą brytyjski parlament jest zaprojektowany, z tego co wiem, w takiej odległości, że na dwie odległości chyba szpady, że nie mogą się sięgnąć po prostu, więc, na wszelki wypadek.
1: Więc trzeba pamiętać o tym, że to się zmienia. Nasze czasy sprzyjają raczej awanturze. Być może wrócimy niedługo do czasów, albo za długo do czasu, kiedy nie będą sprzyjać. Z tym, że w tym momencie, w którym jesteśmy, no warto pomyśleć sobie o możliwych rozwiązaniach, które by ograniczały ten nawet nie radykalizm, bo nie radykalizm jest problemem, tylko nieodpowiedzialność polityków. Ostracyzm był jednym z takich mechanizmów.
0: Ja czasami zastanawiam się, co powoduje, że polska polityka jest taka. To wydaje mi się, że nie ma takiej skuchy, powiedziałbym. Nie ma czegoś takiego, co... To chyba świadczy o braku jakiejś integralności, czasami brak honoru albo wręcz wstydu. Nie ma takiej rzeczy, która trwale potrafi cię usunąć z polityki.
1: Tak, to prawda.
0: I że możesz być w tym sensie bezkarny, opowiadać swoje historie, kłamać w żywe oczy. I to chyba powoduje, że ten mechanizm po prostu nie może się w żaden sposób oczyścić, no, i w tym sensie degeneruje.
1: Ale czy znamy w Europie takie systemy polityczne, w których to działa? W sensie, w których... Ja oczywiście pamiętam, że w pokoleniu poprzednich przywódców niemieckich kłamstwo, sfałszowany doktorat albo coś eliminowało polityków, i to nawet bardzo dobrze się zabywających polityków. I we Francji podobnie, ale to już nie jest prawda. Poprzednie wybory prezydenckie, to znaczy dwa obiegi temu, główny kandydat do prezydentury we Francji został wyeliminowany za sprawą właśnie kompromitacji z perspektywy naszych polityków zupełnie drobnej, że co, że żonie płacił z pieniędzy w Parlamencie Europejskim, no dajcie spokój.
0: No tak, to są
1: dajcie spokój. No dobrze, i to go skreśliło. Ale dzisiaj już tak nie jest. Ani w Niemczech, ani we Francji. Więc ja myślę, że Polska nie różni się tak bardzo od tych krajów. Też pamiętajmy o jednym. Przy wszystkich straszliwych rzeczach, które się dzieją w polskiej polityce, myślę tu zwłaszcza o szczuciu na Ukrainę i Ukraińców, w którym specjalizują się niektóre formacje polityczne polskie, a niektóre starają się nie wypaść z tego wyścigu za daleko. To jednak...
0: Polska dyplomacja dużo traci na tym, że nie jesteś jej częścią.
1: To jednak jedna rzecz powinna ciągle nam w głowie, mam nadzieję, teraz nie powiem czegoś, co jutro okaże się nieaktualne, bo nie chciałbym zapeszyć, ale czy w Polsce mamy wyraźnie rewizjonistycznych polityków? Poza oczywiście relacjami z Niemcami, no bo to wiadomo. Polityków, którzy mówią o zmianie granic? Ja nie słyszę. W Niemczech tacy są i zawsze byli. We Francji nie, no ale tam Alzacja, Lotaryngia, no to bądźmy poważni, tutaj już nie ma problemów żadnych. Więc polska polityka ma taką warstwę nieuświadomionej i może właśnie podświadomej odpowiedzialności, którą powinniśmy doceniać, chociaż być może za chwilę znajdzie się ktoś, kto to wszystko unieważni. Ale ja bym jednak polską politykę doceniał mimo wszystko. To nie jest najgorsza możliwa scena polityczna, nawet w Europie obecnej. Natomiast ma swoje wady, z którymi mamy obowiązek jako obywatele walczyć, to jasne.
2: Tylko polscy politycy mają taki straszak, jeżeli chodzi o rewizjonizm. Jeżeli my byśmy otworzyli debatę o kresach wschodnich, to natychmiast się otworzy debata na temat ziem odzyskanych.
1: No tak, owszem, ale z drugiej strony jakieś twarde ramy na razie istnieją jeszcze. One mogą za chwilę się zdezintegrować.
0: Oj tak. A teraz do drugiej części, bo ja myślałem, że to w ogóle pewnie państwo się spodziewali, że o tym będziemy głównie rozmawiać. No to są te historie Homera i tych dwóch wielkich eposów, Iliady i Odysei. To zostało trochę tutaj zapowiedziane, mówiłem o tych dwóch książkach, a to nie wszystko, bo między Iliadą i Odyseją są jeszcze takie księgi, o których mało wiemy, a które są bardzo istotne z punktu widzenia tej kategorii. Ale chciałem cię zapytać, jak widzisz to, no to co Shea opisuje, to znaczy, że właściwie mimo 3000 lat, które nas dzieli od tych zdarzeń, to ta opowieść Homera, opowieść opowiadana, wygładzana i w takich różnych iteracjach, powstawana, prowadzona zresztą głównie w środowisku chyba właśnie wojennym.

0: pewników, że pierwsza opowiada o Achillesie. Achillesie w całej tej takiej trajektorii, w której pojawia się i przestrzeń na te nowe rzeczy, które rozumiemy jako drogę wojownika i zdradę przez dowódców, jeśli mogę tak powiedzieć, i zawężenie się tylko do grupy najbliższych towarzyszy broni i tragedię Patroklesa, szał i złamanie wszystkich reguł w stosunku do Hektora, ten krótki epizod na człowieczeństwo z Priamem, no i ta końcówka, w której on i tak chce zginąć na koniec i ginie. No i druga opowieść, której za chwilę, czyli Odyseusza, który jednak chce wrócić i tego, na ile sposobów sam sobie to utrudnia, i bo to jest opowieść, która jest bardzo, bardzo aktualnie, bez powodu o tym mówimy. Książka, ja zresztą, Marek jest tego świadom i mi pomaga w tym, chcemy znaleźć wydawcę na tą książkę w Polsce, tą książkę o, w szczególności, Odyseusz w Ameryce, o jego powrocie. Kto kiedyś powiedział, że Polska to kraj, w którym książki są napisane za wcześnie i przeczytane za późno? Nie pamiętam. Nie mówię, że nam być zarys aktualna, ale Ukraińcy obydwie te książki już przetłumaczyli. One są bardzo, bardzo ważne. Ale zacznijmy, gdybyś tak na tego Achillesa spojrzał.
1: No, Achilles w Iliadzie nie ginie, bo Iliada nam nie opowiada o całej historii wojny trojańskiej. Mamy tylko, jak gdyby, kilkudziesięciodniową migawkę z jego życia. I to jest geniusz poety. Nie pokazujemy całej historii, pokazujemy jakby taką próbkę człowieczeństwa. I na różnych poziomach Iliada jest poematem rewolucyjnym. Na pierwszym poziomie jest rewolucyjna przez to, o czym często zapominamy i teraz w dyskusji, na przykład wokół Odysei Nolana, pojawiały się ataki, które dotyczyły, bo z jednej strony oczywiście wiadomo, czarna Helena, skandal, europejska cywilizacja, musimy bronić i tak dalej, ale z drugiej strony równie absurdalne, a dlaczego tak mało kobiet, dlaczego tam ileś 6 minut czasu antenowego dostaje ta czy inna kobieta, a niektóre w ogóle wyeliminował z Odysei Nolan. Otóż...
0: No i czas... słyszne skrócenie epizodu u
1: tak,
0: kilka.
1: Tak, ale trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia właśnie kobiety, to Homer i w Iliadzie i w Odysei jest rewolucjonistą. W świecie, który jest bardzo paternalistyczny, który jest bardzo antykobiecy, on figurami człowieczeństwa, nie heroizmu, człowieczeństwa robi kobiety. Helenę, Andromachę, Hekabę, Bryzeidę, Penelopę, człowiekiem
0: Kassandrę.
1: Przez Kassandrę. No, Kassandra się pojawia marginalnie w Iliadzie.
0: Ona jest, bo w tych księgach się jest
1: ona
0: śmierć,
1: się pojawia, tak, ona się pojawia w innych...
0: Gwałt Kassandry tak, i tak dalej, są tak pomiędzy.
1: Tak, w innych eposach, które się zachowały albo fragmentarycznie, albo znamy tylko ich streszczenia, tak zwanego cyklu epickiego. Ale generalnie, kiedy chcemy mówić nie o herosie, o losach herosa, tylko o losie człowieka, o bezsilności człowieka, to robiąc pewien skrót myślowy, można powiedzieć, że kobiety bezsilne wobec świata wojowników, wobec świata mężczyzn, są figurą człowieczeństwa w taki sposób, w jaki bezsilny wobec woli bogów jest człowiek. I to jest pomysł rewolucyjny, który łatwo przegapić, ale Homer pokazuje człowieka w kostiumie kobiety. I to jest rzecz absolutnie rewolucyjna. No, będzie się do niej zbliżał w niektórych swoich utworach Sofokles, Szekspir, ale to jest absolutna rewolucja. Wracając do Achillesa, to jest z kolei niezwykła opowieść o herosie, który jak wielu innych herosów w opowieściach całej folkloru całego świata jest herosem, no by się tak wyrazić, wadliwym. No jest super wojownikiem, nikt mu, nieładnie mówiąc, nie podskoczy, jest w stanie pokonać każdego, w dowolnej liczbie zresztą, ale jednocześnie, jak patrzymy na Iliadę, to nie jest to opowieść o jego przewagach, o jego zwycięstwach, tylko zapowiedziano od samego początku opowieść o tym, jak jego charakter wygubi tysiące jego własnych ludzi.
0: Bo to się obydwaj zresztą są, jeśli chodzi o to, jakimi są dowódcami.
1: Oczywiście.
0: I to
1: oczywiście.
0: Pierwsze słowo gniew, to znaczy to, co napędza to
1: oczywiście.
0: Wszystko, to jest gniew.
1: I teraz wracając do Szeja, i Odys, i Achilles są doskonałymi patronami problemu weteranów, dlatego że pokazują nam problem jak Achilles i z łańcuchem dowodzenia, z tym, że mamy głupkowatych dowódców. Każą nam, Agamemnon nam każe coś robić, albo nie pozwala robić czegoś, co powinniśmy zrobić, my na to cierpimy. Z drugiej strony pokazuje nam problemy zbyt doskonałego wojownika, który idzie tak daleko w okrucieństwie, w brutalności, ale również w swojej pysze, że zagraża nie tylko wrogom, ale sobie samemu, swoim towarzyszom, że unieważnia swoje własne zasady etyczne, w tym wypadku przez bogów nadzorowane, i w tym wszystkim musi jakoś od pewnego momentu, bo o tym również jest Iliada w końcowej części, się pozbierać, się wymyślić na nowo. Co więcej, ponieważ Iliada urywa się, że tak powiem, w pół epizodu,

0: tak jak Odyseja skądinąd, to my nie wiemy, czy mu się to uda. My wiemy, że Achilles zginie pod murami Troi tą strzałą Priama kierowaną ręką Apollona zabity. I aluzje do tego, bardzo wyraźne takie sugestie w Iliadzie są. Wiemy, że zginie na pewno, nie wróci do domu. Ale czy po drodze będzie na tyle z powrotem zintegrowany w swoją własną armię, że będzie dla niej już tylko wspomożeniem, czy też nie, to tego nie wiemy, pogodzili się. Ale wiemy, że Troja upadnie nie dzięki Achillesowi, tylko później, no już właśnie, po jego śmierci. Więc my nie wiemy, czy to poskładanie, czy to wymyślenie się nowo Achillesa zadziała. I podobnie jest w Odysei.
1: No bo właśnie Achilles nie domyka tego monomitu słynnego, oczywiście, to znaczy on się przerywa. Chyba jest ten epizod, rodzaj przerwy chyba, jak rozumiem, na tego Priama, bo rozumiem, tak, że on na końcu jest już pojedna, postanawia, i to jest od początku też znane, że lepszy jest ten żywot krótki i płomienny, tak, jeśli mogę, oczywiście, tak powiedzieć, niż dopełnienie, że tak powiem, tego. I on nie ma, on nie ma chęci powrotu tak naprawdę.
0: Jest tylko jeden moment, kiedy już tak na bardzo pogniewany ze swoimi towarzyszami i zwierzchnikami rozważa poważnie taką opcję w 9 pieśni Iliady, i to jest jeden jedyny. I teraz przechodząc do Odysa, o Odysie też nie wiemy, czy to się wszystko uda. Zakończenie Odysei jest bardzo sztuczne, być może zresztą wtórne w stosunku do pierwotnego planu, być może pierwotnie ona też się urywała bez konkluzji.
1: Tak, bo to się dziwne, ten taki odjeżdżający prawie, ten okręt, tak, wydaje mi się, tak już nie...
0: Ale mówisz teraz o Nolanie.
1: O, mówię o Nolanie. Tak, ja to... u Gravesa znalazłem, że zabił go jego własny syn, nie, którego jest, począł jest, z kilka.
0: Tak, jest bardzo wiele wersji. Nolan wykorzystał jedną z wersji, w której logicznie, i to Nolan bardzo dobrze zrobił, dlatego na przykład u Nolana Odyseusz zabrania zabijać synowi. Syn nie może być winny śmierci nikogo ważnego, bo nie będzie mógł zostać. W jednej z wersji, greckich wersji tej opowieści, nastąpiła po masakrze zalotników, nastąpiła, nazwijmy to, swego rodzaju, no, przyjechał rozjemca i jego wyrokiem Odyseusz musi odejść, musi odpłynąć. I tutaj właśnie wykorzystał to Nolan tę wersję, żeby logicznie domknąć, logiczniej niż sam Homer, domknąć historię Odysei. Ale nawet niezależnie od tego zakończenia alternatywnego, nawet u Homera, my wiemy, że Odyseusz gdzieś dalej musi wędrować, by pojednać się z Posejdonem, i dopiero po jakimś czasie raz jeszcze wróci na Itakę. Słowem, my też nie wiemy, czy jemu się udało, tak, wrócić.
1: On jest, no też nie wiem, cała historia, jakby ten jego język, ten jego spryt, no, przyczynia się do tragedii. Zresztą to u Nolana jest niezwykle pokazane, że to niby jesteśmy w rękach bogów, ale to jednak on jednak wpadł na ten pomysł z tym trojańskim koniem, oczywiście, i ponosi odpowiedzialność.
0: I ponosi konsekwencje tego, że złamał przymierze z bogami. Bo trojański koniu Nolana jest darem dla bogów, a nie dla ludzi. Słowem, żeby zdobyć Troję, mówiąc teraz znowu bardzo wulgaryzując, Odys Nolana musiał oszukać bogów, w tym swoją opiekunkę Atenę, która w pewnym momencie zmienia twarz z Kasandrą, którą przywołałeś w Zendaya w tej podwójnej roli. Tak? Atena, Kasandra, nawet do końca nie wiemy, czy w tych jego majakach to jest Atena, która zawsze przy nim jest, czy to jest wspomnienie Kasandry, którą Nolan zamienia w boginię, w kapłankę Ateny, chociaż w wersji kanonicznej, nazwijmy to, częstszej mitu, jest kapłanką Apollona, ale to wszystko jedno. Tak czy owak, ten Odys jest na styku ze sprawą weteranów, jest jednocześnie tym, no, nadwymiarowo sprawnym krętaczem, ale w tym krętactwie człowiekiem nie dbającym w ogóle o swoją armię, o swoich żołnierzy, towarzyszy. I podobnie jak Achilles wygubi swoich najbliższych towarzyszy i zdradzi resztę na polu walki. Odejdzie po prostu. No giną, to jest ich problem. Nie mój. Tak samo czynnie wygubi swoich towarzyszy Odys, chociaż na samym początku Homer stara się go bronić. Dodaje od razu, ale starał się ich ocalić. Arny Menosper. Piękny zresztą wiersz, piękna połówka heksametru. I teraz ten Odyseusz w tradycji późniejszej, jak widzimy chociażby u Dantego, to jest jednocześnie człowiek, który zrobił wszystko to, co zrobił, no w poszukiwaniu prawdy, w poszukiwaniu, próbując odkryć tajemnice i w służbie wynalazków rozmaitych. Koń trojański staje się, no, takim symbolem wynalazczości człowieka w ogóle, ale też z drugiej strony jest wielkim grzesznikiem. I ten kolejny zarzut do filmu Nolana, że wprowadza chrześcijańskie kategorie grzechu, pokuty i tak dalej, nie greckiej, też jest absurdalny, bo w tradycji kultury europejskiej ten motyw jest kluczowy.
1: Absolutnie.
0: Absolutnie kluczowy. I teraz, jeśli w związku z tym myślimy o reintegracji, która nie wiadomo, czy

0: się udała, za którą cenę zapłacili inni, nie ja tak naprawdę, ja też, ale inni najwyższą cenę, która wymaga ode mnie już po powrocie drastycznych decyzji, które właściwie przekreślają moją przyszłość w ojczyźnie. No to wszystko jest system czy sposób myślenia, który doskonale nadaje się do myślenia o dzisiaj, o wojnie i o weteranach. I nie jest przypadkiem, że podporządkował temu motywowi film swój nie tylko Nolan, ale dwa lata temu, jak Pasolini robił swoją Odyseję, Powrót, znakomity, chociaż kameralny film z Fainsem i Binoche, to zrobił to dokładnie tym samym tropem. To jest też film o powrocie weterana, pewne rzeczy nawet mocniej tam wybrzmiały.
1: No właśnie, powiedzmy o tym, ta audycja, że mamy taką audycję, moim zdaniem poruszającą, jest jedyna, w której ja nic praktycznie nie mówię, bo przez godzinę mówi człowiek, który jest ochotnikiem z 2014 roku, psychiatrą, terapeutą, po czterech próbach samobójczych, który opowiada o tym, mówi to do polskich uczestników, którzy mają pracować z weteranami tutaj w Polsce, jak w ogóle odczytywać tą postać, i pojawiają się wszystkie te elementy, nie wszystkie są u Nolana, ale te różne formy, nie wiem, uzależnienia od przemocy. Ten niezrozumiały dla nas obawę przed tym, że jest tak cicho i spokojnie, wydawałoby się. No, żarcie lotosu to już pomijam, ucieczkę w używki, no, oszukiwanie swoich najbliższych, no generalnie uciekanie w pracę.
0: Oszukiwanie bogini, która się nami opiekuje, no tak, chociaż to się nie udaje.
2: U Nolana pojawia się jeszcze jeden element. Tutaj właśnie chciałem cię, Marku, poprosić trochę o takie wyjaśnienie, dlatego że tam się pojawia na samym końcu, tam cały czas w tle są te ludy morza. Te ludy morza to jest to wielkie zagrożenie, które gdzieś w oddali krąży i dotyka, ale na końcu pada, to my jesteśmy ludami morza.
0: To jest bardzo błyskotliwe, bo rzeczywiście ludy morza to jest określenie ludów, które pod koniec epoki brązu, na takim wyraju z basenu Morza Śródziemnego, niemal całego, z Bałkanów, może nawet z Morza Czarnego, poszły w poszukiwaniu lepszego życia, może pod wpływem jakiejś katastrofy, suszy na południe. Kiedyś te wędrówki ludów były z północy na południe, ku bogatszym krainom Lewantu, Mezopotamii, Egiptu. I po drodze zniszczyły Imperium Hetyckie, zagroziły śmiertelnie Egiptowi, ale Egipt w dwóch kampaniach wojennych się obronił. I teraz my wiemy coraz lepiej i na podstawie znalezisk archeologicznych, ikonografii egipskiej, że wśród tych ludów morza byli Achajowie. Jakieś pojedyncze watachy, bandy wojowników, a może całe armie, kto wie. Na pewno Achajowie z Egei dobrze znali te regiony nieznane ludom dalszym, więc byli doskonałymi przewodnikami w owych najazdach dla ludów pochodzących z dalszych obszarów. I tutaj rzeczywiście Nolan błyskotliwie połączył tę naszą wiedzę historyczną. Ludy morza, częściowo w każdym razie, to są rzeczywiście Achajowie Homera. I jeżeli jest chociaż odrobina prawdy historycznej w pamięci o zagładzie Troi, sądzę, że niewiele, ale nawet trzymając się legendy, to zagłada Troi była, jakaś zagłada Troi, by być precyzyjnym, była jednym z elementów tej właśnie wielkiej fali najazdów. A z drugiej strony my nie wiemy, jakie były relacje tej pierwszej fali ludów morza z Achajami, ponieważ wygląda na to, ta cywilizacja epoki brązu wtedy się właśnie kończy. Wygląda to tak, jakby te ludy przyszły do Egei, były zagrożeniem tak wielkim, że świat egejski pod ich ciężarem pęknął, ale ci, którzy oportuniści, którzy potrafili sobie poradzić, to szybko stanęli na czele tych najeźdźców i poszli jeszcze dalej. Mówiąc oczywiście tak bardzo, bardzo brutalnie, skrótowo i być może historycznie nie do końca precyzyjnie. I Nolan to dobrze wykorzystał, ale ważniejsze niż samo słowo ludy morza w tym wszystkim jest ogólniejsza perspektywa. Otóż Odyseję w ogóle i Odyseję w kulturze można czytać na dwa sposoby. Albo jako, Szawiriadę też, opowieść o pewnym końcu albo o pewnym początku. I to również Nolan pokazał. Jego Odyseja jest opowieścią o nieuchronnej zagładzie tej cywilizacji, częściowo samobójczej zagładzie cywilizacji. Ale jednocześnie, jak już on sobie płynie z Penelopą w dal, to rozmawiają o tym, co będzie dalej. Powstanie nowy świat. I to też jest błyskotliwe, bo podróż na zachód Odysa z żoną jest podróżą taką, jak greckie podróże kolonizacyjne w tej epoce, w której Odyseja powstawała, w wyniku których Grecy oblepili Sycylię, południową Italię, bardzo wiele różnych obszarów na zachodzie, i tam powstaje takie bardzo silne ognisko nowej, tak zwanej epoki archaicznej greckiej cywilizacji, bardzo bogate, najbogatsze rejony świata greckiego przyszłego tam będą na zachodzie. Tak więc ta opowieść o końcu, ale i o początku, to

0: Wszystko Nolan bardzo błyskotliwie zrobił.
1: On z pewnością musiał przeczytać tego Shea, prawda?
0: Shea czytał na pewno, założyłbym się, gdybym miał pieniądze, żeby to zrobić, o kilka innych

0: zwiedzać Ateny, specjalny mail, w którym wszystkie ważne i pomijane często rzeczy zbieram, więc taki mail ci wyślę, ale ja bym powiedział, że poza obowiązkowymi elementami, jeżeli chcesz tak na świeżo spojrzeć na Ateny, to można zacząć je zwiedzać albo od góry, albo od dołu. Od góry to znaczy zamknij oczy, wsiadając do taksówki, i otwórz je na szczycie któregoś z dużych wzgórz ateńskich, albo Lika Betosu, albo wzgórza Mus, i zobacz najpierw, jak wyglądają Ateny i Attyka jako całość. Że to jest Niecka otoczona górami, że poszczególne elementy Aten i wzgórze Pnyx, gdzie obraduje lud, i Akropol, gdzie bogowie pilnują miasta, i Agora, gdzie ludzie się zbierają na przykład w sądach, albo strategowie, albo handlują także, to są elementy pewnego organizmu, który z góry widać. A cały ten organizm jest w dodatku zaduszany przez daleko, daleko na horyzoncie majaczącą wyspę Eginę, za portem Pireusu, która przez wieki była rywalem Aten i którą Perykles nazywał belką w oku Ateńczyków. Więc to jest jedna możliwość, a druga możliwość jest dokładnie odwrotna. Zamknij oczy i otwórz je u wejścia do Muzeum Akropolu na dole. Po kolei wszystkimi piętrami wejdź przez to muzeum na górę, które ostatnie piętro jest odwzorowaniem ateńskiego Partenonu, po to, żeby szantażować moralnie Brytyjczyków. Tam oczywiście można pokazać, są odróżnione bielutkimi kopiami z gipsu te rzeczy, które są ciągle w Londynie. Dodajmy ku sprawiedliwości, bo o tym się często zapomina, że dużo ich jest też w Luwrze w Paryżu, o czym już się tak często nie mówi. I wtedy dopiero zobaczywszy Ateny, poczynając od bardzo ciekawych na dole makiet, które pokazują nam w różnych epokach Ateny, w całości, ale przez ich zabytki idź w miasto i poza takimi elementami obowiązkowymi, no Akropol, Agora, to wiadomo, koniecznie pójść w miejsce, do którego nie trafiają najczęściej turyści, a także dlatego, że dopiero niedawno je odkryto, do szkoły Arystotelesa. Dzięki zawaleniu się pewnej willi, nie tak kilkanaście lat temu, znaleziono szkołę Arystotelesa. My wiemy, gdzie ona była. Można sobie pochodzić po Perypacie, tam gdzie Arystoteles ze swoimi uczniami łaził, filozofując. Tam, jak będzie jeden turysta lub dwóch, to będzie wielkie wydarzenie.
1: To jak Państwo będą słuchać, ja w sobotę obiecuję o 21.05 znajdę się, mam nadzieję, w szkole Arystotelesa. I może kiedyś zrobimy też na ten temat audycję.
0: Wspaniale.
1: Marku, co teraz? Jeszcze tak chciałem Cię zapytać, już napisałeś wszystko? Jeszcze dużo przed tą? Możesz zdradzić jakiś plan? Tak coś...
0: Pewnych rzeczy nie mogę zdradzić, bo negocjuję z wydawcą. Ale teraz na pewno muszę wrócić do dwóch projektów, trzech nawet projektów naukowych, które leżą odłogiem, a do jednego, którego szczególnie wstydliwie od dawna powinienem już z nim być gotowy, mianowicie do komentarza do pierwszych trzech ksiąg nowego tłumaczenia Herodota. I to będzie duży komentarz, pierwszy raz w języku polskim, duży komentarz do Herodota. Współtworzy go znakomity specjalista od Egiptu i mam nadzieję, że niedługo będę mógł jego nazwisko używać publicznie. I to jest projekt, który chciałbym jak najszybciej skończyć, by polski czytelnik miał Herodota w nowej wersji z bardzo szczegółowym wyjaśnieniem, o co tam chodzi.
1: Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: To ja bardzo dziękuję.
3: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Po reklamie. Autopromocja.

0: Koniec z sankcjami na Rosję, koniec z pomocą dla Ukrainy. Czas na rozmowy z Moskwą. To między innymi postulaty Alternatywy dla Niemiec przed niedzielnymi wyborami w Saksonii-Anhalt. Masowe i przymusowe deportacje Afgańczyków z Iranu i Pakistanu. Czemu są prześladowani i jaki los czeka ich w ojczyźnie? El Niño, pogodowe zjawisko przynoszące ekstremalną pogodę, w najbliższych miesiącach ma być najpotężniejsze od 70 lat. Co oznacza to dla świata? Świat 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie Zonda Krypto. Marszałek województwa z PiS Jarosław S. w rękach policji. Ponad 1100 interwencji strażaków z powodu silnego wiatru. Z powodów bezpieczeństwa przełożono zjazd Związku Polaków na Białorusi. Minęła 22. Michał Przerwa. Zapraszam. Wśród zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto jest marszałek województwa lubelskiego i były poseł PiSu Jarosław S., informują Wirtualna Polska i TVN24. Polityk miał naciskać na Przemysława Krala, żeby wypłacił mu 800 tysięcy złotych z upadającej giełdy. W sprawie Zonda Krypto zatrzymany jest również Roman Z. Wcześniej zarzuty usłyszeli Radosław Piesiewicz, Anna P., Jaromira W. i Rafał Z., a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
2: Służby zatrzymały Romana Z. na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, gdzie usłyszy zarzuty. Kilka lat temu Roman Z. został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Łóżka. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Połamane drzewa oraz uszkodzone konstrukcje budynków to skutki frontu burzowego, który przechodzi nad północną Polską. Do godziny 21 strażacy odnotowali ponad 1100 interwencji, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej interwencji było w województwach zachodniopomorskim 232, wielkopolskim 177 oraz mazowieckim 150. W większości zdarzenia to były spowodowane silnym wiatrem. Strażacy usuwali wiatrołomy, przewrócone drzewa, połamane gałęzie oraz zabezpieczali konstrukcje oraz budynki uszkodzone wskutek silnego wiatru.
1: Cztery osoby zostały poszkodowane, trzy w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, a jedna na Podlasiu. W powiatach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego obowiązuje alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem, a województwa pomorskiego i w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego oraz Elbląga ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alerty wygasną nad ranem. Z września na marzec przyszłego roku odroczono termin zjazdu Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego od ponad dwóch dekad przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Decyzja zapadła podczas obrad 50-osobowej Rady Naczelnej Związku w Białymstoku. Jest podyktowana względami bezpieczeństwa, wyjaśnia prezes Związku Angelika Borys.
4: Nie jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi i działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją. Dlatego my kontynuujemy tę działalność i zjazd przenosimy na pół roku ze względów bezpieczeństwa.
1: Wśród zatrzymanych wśród uczestników spotkania w Białymstoku był też Andrzej Poczobut. Wcześniej zapowiadał, że wróci na Białoruś na wrześniowy zjazd związku. Po spotkaniu zadeklarował, że mimo zmiany terminu wraca do Grodna za kilka dni.
5: Dokładnego dnia i przejścia granicznego to jeszcze nie wiem, ale w następnym tygodniu. Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę,

0: Żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał, o to chodzi.
1: Andrzej Poczobut jest na wolności od końca kwietnia. 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. Konsultacje w sprawie unijnego budżetu po 2027 roku w toku. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa w najbliższą środę będzie w Warszawie. Przyszłotygodniowy plan objazdu po unijnych stolicach został opublikowany na stronach Rady.
2: Przewodniczący Rady od kilkunastu dni podróżuje po unijnych stolicach i sprawdza, jakie są czerwone linie poszczególnych rządów. Wczoraj także na temat unijnego budżetu na lata 2028-34 rozmawiali na nieformalnej naradzie w Dublinie ministrowie do spraw europejskich.
3: Dla nas niezmienne, najważniejsze jest utrzymanie wielkości naszej koperty narodowej.
2: Relacjonował przebieg spotkania wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
3: Mówiliśmy, że jeżeli mają się pojawić jakiekolwiek zmiany w budżecie, to na pewno nie kosztem kopert narodowych.
2: Ta koperta dla Polski, zgodnie z propozycjami komisji z ubiegłego roku, to 123 miliardy euro. Ale irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje swoją wersję projektu budżetu. Z moich informacji wynika, że szykuje cięcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To będzie pierwsze miasto, w którym niemal każdy pojazd komunikacji miejskiej będzie mieć na pokładzie urządzenie ratujące życie. Ponad 270 defibrylatorów trafi do autobusów i tramwajów w Szczecinie. W razie potrzeby, zamiast szukać budynku z defibrylatorem, wystarczy zatrzymać dowolny autobus.
4: To urządzenie to jest półautomatyczny defibrylator, który może uratować ludzkie życie. Praktycznie każdy autobus i każdy tramwaj jeździ w każdy zakątek Szczecina. W tym momencie będziemy mieli 274 sztuki rozdysponowane po całym Szczecinie, które będą tak naprawdę mobilne.
5: Już mam nadzieję, że w tym roku te urządzenia, te pojazdy będą wyposażone w AED, które będzie w kabinie kierowcy, czyli każdorazowo, jeżeli będzie taka potrzeba, dzięki temu, że zatrzyma się dany pojazd, będzie można u kierowcy takie urządzenie otrzymać do ratowania życia.
1: Mówili Aleksander Czerniak, prezes OSP Gryf i zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Urządzenia zostaną zakupione dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami może spaść deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Od 16 do 20 stopni chłodniej na Pogórzu, około 15.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 22. Tak sobie myślę, że bardzo zazdroszczę wszystkim tym, którzy kończyli szkołę na przykład podstawową z ogromnymi tradycjami w starym budynku, z nauczycielami, którzy pamiętali jeszcze dobre, dawne czasy. Większość z nas kończyła, ja mówię o tych, którzy chodzili do szkoły w latach 70., tak zwane tysiąclatki, takie nowoczesne budynki, bez tradycji, ale z przyjemnością tam chodziliśmy i myślę sobie, że bez względu na to, czy kończymy szkołę z tradycją, czy kończymy szkołę bez tradycji, mimo wszystko szkoła wtedy i dzisiaj jest dla nas najważniejsza.
8: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
9: I sala zamarła.
10: Co jest na tej taśmie?
11: Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego już za nami. Wiele zmian czekało uczniów w tym roku. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, w klasach 5 i 6 przyroda zastąpiła geografię i biologię. No i obowiązkowa edukacja zdrowotna. Dorota Boniecka-Górny, dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dzisiaj wyjątkowo jestem sama, bo Wiesław Molak za nie mógł, ale mam nadzieję, że nas słucha i pozdrawiamy go i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. No i ze mną jest natomiast w studiu niezwykły nauczyciel, harcmistrz Radosław Potrac. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście wysyłamy panu Wiesławowi moc ciepłych myśli. Niech szybko wraca do zdrowia. A wszystkim państwu życzymy dobrego i przyjemnego słuchania.
11: Pierwszy tydzień, tak jak powiedziałam, za nami. Dla uczniów To tak

0: pół tygodnia, ale dla was nauczycieli już ponad tydzień. Z jakim nastawieniem uczniowie wrócili do szkoły?
1: Ja myślę, że tak jak większość młodych ludzi, wraca się jednak do szkoły z radością, z zaciekawieniem, zainteresowaniem, choć pewnie z drobnym sentymentem do tego, że och, fajnie było w czasie wakacji spać dłużej, wstać później, robić różne rzeczy. Natomiast z moich obserwacji wynika, że jednak wszyscy się cieszą, w znacznej większości się cieszą z tego, że mogą spotkać się z przyjaciółmi, z tego, że mogą znowu podzielić się razem wrażeniami, z tego, że mogą razem spędzić czas w takim miejscu, jakim jest szkoła.
0: A pan z wielką przyjemnością wrócił do szkoły jako nauczyciel?
1: Ależ, oczywiście. Jak zawsze my wszyscy wracamy z równie wielką przyjemnością. Taka jest nasza praca i myślę sobie, że większość nauczycieli, wybierając ten zawód, doskonale wie, z czym on się je. Ale też okres urlopu, który poprzedza powrót do szkoły, jest takim czasem, który coraz częściej świadomie przeznaczamy na odpoczynek, na doszkalanie, na takie działania, które pozwalają nam w równowadze wrócić z powrotem.
0: Były 2 miesiące wakacji.
1: No to się tak mówi, 2 miesiące, to około 40 dni tak naprawdę, bo przecież nikt po zamknięciu roku szkolnego nie idzie do domu, tylko jest czas na uporządkowanie dokumentów, jest czas na posprzątanie w swoich szafkach, jest czas na to, żeby przygotować klasę na następny rok. No a potem właśnie tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, to są te same prace, to naprawdę rzadko kiedy bywa tak, że zamykamy rok szkolny, nauczyciel rzuca do góry kitlem i mówi, juhu, wolne. No, tak to nie jest.
0: Co pan sądzi o zakazie używania telefonów komórkowych?
1: Ależ to jest świetny pomysł. Znaczy, tak naprawdę wszyscy mamy świadomość tego, jak wygląda życie współczesnych młodych ludzi. Ostatnie badania, które przeprowadzane były w Polsce i nie tylko, pokazują, że właściwie norma 3, 4 do 5 godzin dziennie korzystania z telefonu to już jest ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy. A za tym idą oczywiście uzależnienia, za tym idą inne zmiany, za tym idzie cały problem z pętlą dopaminową i potrzebą wzbudzania co chwilę nowych doznań po to, żeby w ogóle funkcjonować. I sam zakaz na pewno nie jest zły. Natomiast rzecz jasna, pomoże wielu dyrektorom w tym, żeby zrzucić nieco z siebie odpowiedzialność za to, że no tak, dostałem rozporządzenie i teraz ja muszę jego się trzymać. Stoimy jednak i żyjemy w państwie prawa, gdzie co stanowi prawo jest istotą tego, w jaki sposób funkcjonuje placówka. Natomiast z całą pewnością zakaz telefonów to nie jest jedyne rozwiązanie. Zabieramy młodym ludziom coś, z czym się urodzili. Zabieramy młodym ludziom coś, co właściwie towarzyszy ich rzeczywistości od małego. Zabierając coś, powinniśmy dać im coś w zamian. I bardzo wielu placówkach, bardzo wielu dyrektorów planowało przede wszystkim właśnie to, co zrobić, żeby młodzi ludzie, nie mając telefonu, mogli ten czas poświęcić sobie. Każdy edukacyjny eksperyment to jest proces, on wymaga czasu. Wiadomo, że sam zakaz wprowadzony 1 września nie spowoduje, że 2 września uczniowie nagle ozdrowieją, nagle staną się super społecznymi młodymi ludźmi, którzy z radością rzucą się ku sobie i zaczną grać w gry albo tańczyć na korytarzu, czy rozmawiać o czytanej książce. Ale pokazanie...
0: Chociaż nasze pokolenie właśnie grało w gumę, dziewczyny w gumę, chłopaki w kapsle.
1: I o tyle, o ile w nauczaniu początkowym rzeczywiście będzie łatwiej wprowadzić tego typu rzeczy, bo tam nauka przez zabawę jest elementem codziennym, o tyle w klasach starszych będzie trudniej. I tutaj cała zabawa polega na tym, żeby młodym ludziom pokazać alternatywę. U mnie jest to świetnie rozwiązane w ten sposób, że po prostu jest otwarta przestrzeń do zabaw fizycznych. Każdy może wziąć gałę, może pójść na boisko, pograć, postrzelać, zagrać w pingla, poskakać, pobiegać, albo pójść właśnie na piętra, gdzie są stoliki, gdzie są gry, gdzie są książki, skorzystać z biblioteki czy czytelni. I to są takie rzeczy, które już funkcjonują od lat i powodują, że młodzi ludzie rzeczywiście siadają ze sobą, rozmawiają i są w naprawdę świetnym kontakcie. Więc no, wierzę w to, że jak spojrzymy na ten zakaz za rok, to już będziemy patrzeć na niego z o wiele większym optymizmem i z większą radością, bo młodzi ludzie też zobaczą, że można. Ale najpierw trzeba im tę możliwość wskazać, pokazać. Najpierw trzeba im stworzyć przestrzeń, w której będą mogli z tego skorzystać. I to z całą pewnością dla wielu szkół jest wyzwaniem. No bo proszę sobie wyobrazić nauczyciela WF-u, który ma, nie wiem, 7-8 godzin.

0: godzin dziennie, a zwłaszcza jeżeli w szkole są klasy sportowe, które mają 10 godzin WF-u tygodniowo. No i jeszcze ten nauczyciel ma siedzieć na przerwie w ramach dyżuru po to, żeby młodzi ludzie mogli wejść na halę i sobie pobiegać, poganiać. Jest to na pewno trudne, wymaga to zarówno działań ze strony dyrektora, troszeczkę otwartości ze strony nauczycieli, choć mają już naprawdę bardzo dużo na głowie. No i z całą pewnością też współpracę z rodzicami i uczniami, bo uczniowie sami też świetnie sobie radzą, ale o takich informacjach czy o takich założeniach warto z nimi dyskutować i rozmawiać, pokazując, co też sami mogą sobie stworzyć.
1: A jeszcze doprecyzujmy, zakaz telefonu, czyli dziecko w ogóle nie może mieć przy sobie telefonu?
0: Dziecko
1: czy może
0: mieć ze sobą telefon, tylko powinien on być zdeponowany w taki sposób, żeby nie przeszkadzał w lekcji. Najczęściej szkoły zakupują do tego sprzęty, skrzynki, różnego rodzaju stojaki, gdzie taki telefon można zdeponować. To wszystko tak naprawdę zależy od rozwiązania, jakie zostanie wprowadzone w danej placówce, ale w większości funkcjonuje to właśnie w ten sposób. Lub jest to właśnie taka informacja zwrotna na zasadzie umowy społecznej. Trzymacie telefon w plecaku, on jest wyłączony, on w żaden sposób nie przeszkadza w trakcie lekcji. Możecie z niego skorzystać w momencie, w którym wychodzicie ze szkoły, po to, żeby poinformować rodziców. Okej, mamo, tato, skończyłem, wychodzę.
1: Często słyszy się też od rodziców, że no tak, ale jak na przykład dziecko bardzo boli głowa i chce wyjść już do domu i naprawdę boli ta głowa, nie że udaje. Wcześniej dziecko mogło zadzwonić do rodzica, mamo, bardzo się źle czuję, czy, albo tato, czy możesz mi wystawić zwolnienie i czy mogę wrócić. No a teraz nie będzie mogło to dziecko.
0: Ale to chyba też nie do końca tak. Myślę sobie, że będzie mogło. Przede wszystkim każdy wychowawca ma telefony do wszystkich rodziców i jeżeli do mnie przyjdzie uczeń, powie: panie Radku, ja tu mam taką potrzebę, niech pan zadzwoni albo da znać moim rodzicom, że no, jest trudność, chce się zwolnić. No to dogadujemy się i oczywiście o to dbam.
1: A nie będzie się bało to dziecko
0: odejść? Dlaczego miałoby się bać? Jestem jego wychowawcą. Poza tym w szkole jest pełno dorosłych ludzi, których jednym z celów, jednym z zadań jest wspieranie młodych ludzi w różnych sytuacjach. Jeżeli on nie czuje flow z jakimś dorosłym, to zawsze może znaleźć ulubionego nauczyciela, pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, pójść do dyrektora, bo tak naprawdę zawsze znajdzie się jakiś dorosły w szkole, któremu ufam. I po prostu sprawę załatwić. Telefony nie są też najczęściej odbierane. Czyli jeżeli uczeń przyjdzie do mnie i powie: panie Radku, ja mam taką sytuację, w której muszę zadzwonić i tak dalej, to nie jest tak, że jest zakaz i nie wolno go dotknąć. To wtedy ja po prostu idę sobie z uczniem na bok, do klasy, mówię: słuchaj stary, wyciągaj telefon i sobie zadzwoń. Nie ma żadnego problemu. To jest troszeczkę tak, że każda szkoła musi znaleźć swoje rozwiązania, ale sądzę, że nauczyciele, będąc zdroworozsądkowymi ludźmi, nie będą przeciwni wykorzystaniu telefonu w sytuacji, w której ten telefon będzie potrzebny. Pamiętajmy, że rozporządzenie mówi, że z telefonu można korzystać na lekcji wtedy, kiedy on jest elementem edukacyjnym, czyli do wyszukiwania informacji, do sprawdzenia, do wykorzystania sieci neuronowej AI i tak dalej, i tak dalej. Także jakoś takich sytuacji się nie boję. A przy okazji bardzo gorąco pozdrawiam rodziców 8B, mojej ukochanej.
1: No to posłuchajmy, co mają do powiedzenia na ten temat uczennice klasy 6 z 3 różnych szkół podstawowych na temat właśnie tego zakazu.
2: To ja ogólnie trochę jest mi przykro. U nas w szkole było takie coś, że jak nauczyciel pozwoli, to można zadzwonić albo coś tam użyć, skorzystać, napisać, no ale nie do grania. Ale no moim zdaniem i tak to jest troszeczkę bez sensu, bo i tak jakby nauczyciele na przerwach by pilnowali ci dyżurni na korytarzach, ale na przykład podajmy taką sytuację, że chce do mnie przyjść koleżanka, ale nie mogę do mamy zadzwonić, no bo nie mogę korzystać z telefonu, a po lekcjach na przykład ona jeździ powiedzmy autobusem albo przyjeżdża po nią wcześniej jakiś rodzic, no to...
1: No ale to wtedy możesz spytać.
2: No nie, no bo nie możemy się skontaktować z rodzicami.
1: No tak, ale jeśli ten rodzic przyjeżdża, to możesz.
2: No tak, ale moja mama nie wie wtedy. I aha, wtedy dopiero po lekcjach mogę zadzwonić. Takie mam zdanie.
1: A wy natomiast?
3: To ja mam takie zdanie, że jest to smutne, bo na przykład jak się źle czujemy, no jak ktoś zmienia szkołę, to się czuje też niepewnie. I
1: na przykład... Teraz zmieniasz szkołę?
2: Tak.
1: Zmieniłaś szkołę.

0: Tak, i na przykład jak to się czuje niepewnie, nie zna otoczenia, nauczycieli i na przykład jakby się coś stało, to by mógł zadzwonić do mamy. Ale tak, to musi iść do nauczyciela po telefon i wtedy zadzwonić do rodzica.
1: Czyli co, to tylko kwestia tego, żeby kontaktu, a rzeczywiście nie korzystałyście nigdy grając? Mi się wydaje, że jednak grałyście trochę pewnie.
2: No trochę tak, ale jakby moim zdaniem to po prostu powinno być tak, że na lekcje się po prostu odkłada te telefony, a na przerwach się dostaje.
3: Tak samo u nas było właśnie w starej szkole, że odkładało się do takiego na telefon, na lekcję, żeby na sprawdzianie czy kartkówce nikt nie siedział. Po prostu a nauczyciele by mogli bardziej pilnować, żeby po prostu na lekcje zabierać, potem oddawać na przerwy i no w sumie tyle, no.
1: A to no tak, trochę ale czy na przykład nie lepiej na przerwie pogadać z koleżanką, kolegą, niż siedzieć w komórce i izolować się od innych?
3: Jakby no, właśnie mówię o tym, że jakby nauczyciele powinni po prostu tego bardziej pilnować, żeby nie grali po prostu na przerwach, ale żeby mogli zadzwonić na przykład. Bo nauczyciele po prostu tego nie pilnowali za bardzo.
0: Na przykład, żeby ktoś się zapytał, na przykład, że ja chcę zadzwonić do rodzica i po prostu dostaję ten telefon.
3: To było fajne.
1: No to już znamy opinię tych trzech młodych uczennic. Każda jest tak do końca nieprzekonana. No jak to? Boją się właśnie, że nie będą mogły zadzwonić do rodziców.
4: No tak, ale to jest też trochę tak, że jak my nauczyciele rozmawiamy ze sobą, a również z rodzicami, to przecież nam wszystkim dorosłym zależy, żeby nasi młodzi adepci życia przygotowywali się właśnie do niego tak, żeby sobie w nim w przyszłości radzić. Brak telefonu nie jest łatwy dla nich. Ja doskonale rozumiem to, w jakiej sytuacji się znaleźli dzisiaj uczniowie. Oni urodzili się w świecie z urządzeniami ekranowymi. Oni urodzili się w świecie, w którym komórka nie jest pomieszczeniem hen-hen na podwórku, w którym trzymamy drewno i węgiel, tylko jest zupełnie czymś innym i znaczenie semantyki zarówno komórki tej lokatorskiej, jak i komórki telefonu już nie wszystkie są im znane. Znaczy komórka telefon jest znana, natomiast komórka lokatorska niekoniecznie. To jednak nam zależy na tym, żeby nasi wychowankowie w przyszłości byli samodzielnymi, radzącymi sobie z życiem młodymi ludźmi. I tutaj sądzę, że po jakimś czasie, również po doświadczeniach, jakie zbiorą w tym czasie, kiedy na przerwie nie będzie tego telefonu, a będą koledzy i koleżanki, okaże się, że to jest całkiem dobre. Moi uczniowie, wyjeżdżając nawet na dłuższe wyjazdy, nie zabierają telefonów. To ja wysyłam rodzicom informacje, czy zdjęcia, czy inne rzeczy związane z wyjazdem i naprawdę nie ma z tym żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Jest czas na rozmowę, jest czas na zabawy, jest czas na to, żeby usiąść, porozmawiać, zwrócić uwagę na drugą osobę i uczniowie oceniają to jako coś bardzo, bardzo ważnego. Ale rzeczywiście przetrwali już ten okres kilku lat bez telefonu i dzisiaj z perspektywy mówią, że to dobre.
1: No dobrze, to oby tak było. Zdarzają się niestety też rodzice roszczeniowi. To jest
4: To są po prostu rodzice stanowiący wyzwanie.
1: Którzy... Zdarzały się takie sytuacje, że składali skargi do kuratorium, że nauczyciele zabierają telefon, a jest to czyjaś własność, czyli dziecka albo... No i co wtedy?
4: Tu mamy zawsze taki problem właśnie, no przecież plecak dziecka jest takim miejscem, którego nie możemy przeszukać. Przecież piórnik dziecka, jego telefon, inne rzeczy to są jego osobiste rzeczy zakupione przez rodziców, nie powinniśmy ich zabierać. Ale tak jak mówię, każda szkoła prowadzi własne zasady. Te zasady najczęściej są zawarte w statucie albo w regulaminie korzystania z urządzeń i rodzice, decydując się na korzystanie z usług danej szkoły, również szkoły publicznej, najczęściej zobowiązują się do respektowania tych zasad. Jeżeli umowa społeczna obejmuje, że ja respektuję regulamin szkoły, zasady i tak dalej, no to tutaj nie powinno być chyba żadnego problemu z tym, że umowa jest taka, że jak uczeń łamie zasadę, to telefon jest odbierany, deponowany w sekretariacie na przykład i odbierany po lekcji, tak? Czy przez rodzica, czy przez dziecko. To tutaj nie ma jakiegoś specjalnego łamania prawa. A pamiętajmy, że statut szkolny jest dokumentem niższym niż rozporządzenie ministra. Rozporządzenie ministra mówi o zakazie. Więc jeżeli szkoła umawia się z rodzicem, że to będzie w taki sposób przestrzegane, to tutaj chyba nie ma takiej przestrzeni, żeby można było specjalnie składać skargę. Nawet jeżeli skarga jest złożona, co stanowi największy problem dla dyrektora, bo on potem musi to

0: potem skargę odpowiedzieć, uzasadnić, zebrać masę papierów, zupełnie jakby nie miał czym się zajmować, no to tak czy inaczej, najczęściej jednak jest to na korzyść i szkoły, i dyrektora, i nauczyciela.
1: W jaki sposób to zrobić, żeby te dzieci zrozumiały, że ten telefon naprawdę nie jest potrzebny na przerwie?
0: Okej. Moja odpowiedź jest taka, jak na większość bolączek dzisiejszej szkoły, dać im czas. To jest trochę tak, że sądzę, że po paru doświadczeniach, po paru miesiącach naprawdę zupełnie inaczej będą patrzeć na ten moment. W tej chwili jesteśmy na etapie, w którym no trochę zmuszamy ich do odwyku. Korzystanie po 5 godzin dziennie z telefonu przez kilka miesięcy to już jest pewnego rodzaju uzależnienie. No i w tej chwili my ich oduzależniamy. Początki będą trudne. Na pewno znajdą się tacy, którzy będą chcieli ten zakaz złamać. Na pewno będą tacy, którzy będą kombinować. To od lat jest ta radosna walka, walka w cudzysłowie, to zmaganie, te podchody między nauczycielami a uczniami. Dzięki temu też uczymy się bardzo wielu umiejętności społecznych. Uważam, że to całkiem naturalne i dobre. Uczymy się granic, uczymy się innych rzeczy. Ale trzeba dać szkole czas, trzeba dać młodzieży czas, trzeba dać nauczycielom czas na to, żeby się przekonać, że z tego też mogą płynąć pozytywy. I tyle.
1: Kolejną zmianą no to jest połączenie biologii i geografii w przyrodę. Mhm. Wytłumaczmy to, bo szóstoklasiści, którzy już rozpoczęli geografię i biologię, czy oni dalej będą mieli tę geografię i biologię?
0: Tak, to jest trochę tak, że jak z każdym wprowadzaniem nowej podstawy, nowego programu, klasa czy dzieci rozpoczynające dany etap edukacyjny zaczynają od nowa. To znaczy zaczynają zgodnie z nowym rozporządzeniem. Ale jeżeli uczniowie mieli wcześniej przyrodę, a potem już przeszli na biologię i geografię, no to idą jeszcze tym trybem biologia-geografia. To oczywiście będzie galimatias na świadectwach, ale to się dopiero za rok okaże, jak trzeba będzie wpisywać nowe rzeczy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś rozpoczął na przykład technikę, no to teraz do końca będzie leciał programem techniki. Ale czwartoklasiści rozpoczynają zajęcia techniczno-praktyczne.
1: Tak jak to my mieliśmy ZPT.
0: Tak jak my to mieliśmy. No i oni już będą mieli ZPT i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym nie ma się czym martwić. Wszyscy nauczą się bardzo podobnych rzeczy, bo podstawy są w wielu obszarach bardzo podobne. No a co będzie z cyklem 2-letnim przyrody, to zobaczymy jeszcze. Przekonamy się, jak to wyjdzie w praniu i co z tego będzie. Natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem jednak utrzymania podziału na biologię, geografię i tak dalej, ponieważ każdy z tych przedmiotów jest przedmiotem pozwalającym na poszerzenie wiedzy w danym obszarze, tak? I wydawał się dosyć naturalny. Oczywiście wiele tych rzeczy się przeplata. Geografia, biologia, tam mamy bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza jeżeli są to rzeczy związane z biotopami, z biocenozami, z przyrodą i tak dalej, i tak dalej. No, ale ktoś tak zdecydował, więc zobaczmy najpierw, co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za 2-3 lata, kiedy ten pierwszy kurs samej przyrody się skończy i czy uczniowie, którzy będą kończyć ten etap, będą posiadali podobną wiedzę we wszystkich zakresach. No ale zobaczymy. To tak jak mówię,
1: pożyjemy,
0: jeszcze czas pokaże.
1: Zobaczymy. Dokładnie,
0: dokładnie. Tak.
1: To posłuchajmy, co sądzą znów te szóstoklasistki o tym nowym przedmiocie.
2: My mamy w planie, ja w sumie w szkole, mam normalnie geografię i biologię oddzielnie, nie w przyrodzie.
3: No ja też.
2: Też tak mam, tak samo, że mam po prostu wpisane biologię, geografię i tam normalnie jest.
1: A co sądzicie o takim połączeniu, żeby biologia i geografia były przyrodą?
2: Znaczy ogólnie to jest trochę obojętne, bo po prostu to wszystko jest tego po prostu więcej, na przykład 4 godziny i po prostu raz to. Ale lepiej jest chyba, jak jest jednak oddzielnie.
3: Mi jest w sumie też obojętnie, chociaż fajnie by było to w przyrodzie, tylko żeby jakby na przykład przyroda była połowa lekcji biologia, połowa geografia, żeby było mniej lekcji.
1: Aha, tylko dlatego.
3: No. Fajnie, ale tak to może być. W sumie jakby dla mnie to zależy, bo ja nie wiem za bardzo o tym, ale w sumie fajnie, że jakby mniej książek by było. No i po prostu właśnie tych lekcji jest mniej i mniej rzeczy na przykład targać po prostu ze szkoły do domu i na odwrót. Ale w sumie bym musiała się sama więcej jakby dowiedzieć o tym, bo w sumie nie wiem trochę, jak to wygląda.
2: I też mniej nauki na sprawdziany, bo by było wszystko w jednym i jedną rzecz się uczysz. W sumie, no bo skoro to by było połączone, to ja to rozumiem tak, jak przyroda.

0: Przygodę, czyli jak mieliśmy w czwartej klasie pod koniec całej książki, po prostu mieliśmy geografię, że tak powiem. Ja to tak rozumiem.
1: Okazuje się, że nie wiedziało, jak słyszeliśmy, o tej zmianie. W planach lekcji mają zarówno geografię, jak i biologię. No już teraz wiemy dlaczego, bo już zaczęły szóstą klasę. Co powinno się zmienić, żeby uczniom się chciało uczyć? Żebyśmy nie słyszeli takich wypowiedzi jak tych dziewczyn. O, fajnie, będzie jeden przedmiot, więc o jedno mniej.
2: No to jest chyba takie naturalne, że my się cieszymy, jak możemy mieć mniej pracy i możemy coś wykonać mniejszym wysiłkiem. Ale to my dorośli, jak się tak cieszymy, to chyba jest bardziej naturalne. Natomiast żyjemy w świecie, w którym wartość wysiłku, wartość zaangażowania, wartość tych wszystkich rzeczy, które wpływają potem na jakość kształcenia, no zdecydowanie zmniejszyła się. Tak? Dla młodych ludzi pojęcie służby, pojęcie wysiłku, to już takie zupełnie inne, zwłaszcza w świecie, w którym wszystkie reklamy i cała ich przestrzeń medialna kreuje piękny, fajny świat. Wszyscy chcą żyć dobrze, przyjemnie, szybko, bo nie pokazuje się tej warstwy, w której widać ile wysiłku, ile czasu, ile powtórzeń, ile zmagań trzeba w to włożyć. A to powoduje, że no, z każdym rokiem rzeczywiście jest trudniej. No i teraz co zrobić, żeby młodzi ludzie znowu to poznali? No myślę sobie, że zakaz telefonów jest jednym z takich kroków, które może pokazać im, że wspólne przebywanie, wspólny czas, wspólny wysiłek, wspólna praca mogą w czymś dać efekty. No ale to też jest kwestia tego, że my nauczyciele bardzo dużo zmieniamy i w podejściu, i w praktyce. Pomysły ministerstwa związane z tygodniem projektowym, łączenie wiedzy z praktyką, czyli więcej takich rzeczy, w których tę wiedzę, którą uzyskujemy w szkole, można sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko kroki w dobrą stronę, bo one mają pokazać i mają stworzyć możliwości zobaczenia sensu tego, czego się młodzi ludzie uczą. Kiedy my nie rozumiemy, po co mamy coś zrobić, trudniej jest nam do tego podejść pozytywnie. W sytuacji, w której rozumiemy, co robimy, wiemy, po co to robimy, widzimy, gdzie nam się to może przydać, jest to wiele łatwiej. Najczęściej młodzi ludzie mówią w kontekście matematyki, Boże, po co ja się mam tego uczyć? Nigdy w życiu nie wykorzystam całków czegoś tam, czegoś tam. No a potem się okazuje, że to, czego się uczą, jednak może się przydać w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy dziecko pyta o cenę jakiegoś przedmiotu, albo ile coś z czegoś, albo pyta o procenty, albo o inne rzeczy. No tu się okazuje, że nagle może się jednak ta wiedza do czegoś przydać, a to przy obliczaniu podatku, a to przy sprawdzaniu, ile sobie mogę odliczyć i tak dalej. To oczywiście najprostszy przykład, ale chodzi o to, że coraz częściej patrzy się na proces edukacji jako na próbę łączenia właśnie tego, czego się nauczymy wiedzowo, tego, czego się dowiemy, czyli łączenie informacji z wykorzystaniem jej w praktyce. I choć szkoła nie zawsze daje odpowiedzi na wszystko, bo znowu brak jej czasu na to, żeby takie rzeczy zrobić, to myślę sobie, że wiele z tych zmian, które idą w dobrym kierunku. Natomiast one wszystkie wciąż nie odpowiadają na pytanie, jaka ma być nowa szkoła, jaka ma być nowa przestrzeń edukacyjna. Bo w gruncie rzeczy my w tej chwili reagujemy na bieżąco na to, co się dzieje w świecie. Nie mamy czegoś takiego jak 20-letni plan na polską szkołę, tak? Bo niestety szkoła jako instytucja jest związana z polityką państwa. Coraz częściej polityka państwa okazuje się politykami państwa. No i niestety ten plan na polską szkołę to jest plan 4-letni. A szkoda, bo gdybyśmy ponad podziałami spojrzeli na szkołę, zobaczyli, czego potrzebujemy, czego Polska potrzebuje w kontekście szkoły i jacy mają być nowi obywatele, to myślę sobie, że bardzo wiele rzeczy udałoby się wspólnie ustalić. No ale to jest trudne. Nie ma co narzekać. Mogę tylko powiedzieć, że dla nas nauczycieli jest to bardzo trudne, kiedy co chwilę przychodzą nowe zmiany i my właściwie zamiast zająć się tym, do czego jesteśmy przygotowani, wykształceni, czyli do nauki, co chwilę próbujemy wdrożyć coś nowego, no bo na rozporządzenie i na akty prawne trzeba zareagować, zamiast pracować z młodymi ludźmi.
3: No tak. Kolejny przedmiot, który wchodzi, teraz obowiązkowy, w zeszłym roku nieobowiązkowy, edukacja zdrowotna. No właśnie, pan oprócz historii też...
2: Uczę edukacji zdrowotnej i już w zeszłym roku pracowałem z uczniami w tym kontekście. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem, który pozwala na elementy pierwsze rozpisać bardzo wiele spraw, które stanowią dzisiaj problemy społeczne. Możemy rozmawiać o żywieniu, możemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym, możemy rozmawiać o potrzebach młodych ludzi, możemy rozmawiać o ich

0: rozwoju, ale też o takich codziennych czynnościach, jak zakładanie sobie internetowego konta pacjenta, korzystanie z usług służby zdrowia, czy innych rzeczy. Ja na przykład na podsumowaniu działu żywienie razem z uczniami kisiliśmy różne rzeczy, nie tylko ogórki, były tam również rzodkiewki, cebulki, owoce, warzywa, więc kombinowaliśmy, co się da zakisić i co z tego fajnego może wyjść. Więc jest to przedmiot, który łączy wiedzę i praktykę. Bardzo potrzebny przedmiot, bardzo istotny, również w kontekście poczucia bezpieczeństwa młodych ludzi. Jest to przedmiot, na którym się też uczą, gdzie szukać pomocy, z kim rozmawiać, w jaki sposób budować sobie wsparcie ze strony rówieśników, kiedy czegoś potrzebują, jak reagować na problemy i tak dalej. W związku z czym przedmiot naprawdę wartościowy. Szkoda, że dopiero teraz wszedł jako przedmiot obowiązkowy. Wiadomo, że wyłączono z niego moduł edukacji seksualnej, czyli tych elementów związanych z rozwojem. Nie za bardzo się jakby o to boję, bo w czwartej i w ósmej klasie uczniowie mają spory komponent dotyczący rozwoju człowieka i również tych kwestii związanych z płciowością, z dojrzewaniem i tak dalej. Natomiast bardzo fajny przedmiot, oczywiście traktowany w ten sposób jak każdy dodatkowy, o Boże, znowu jeszcze jedna godzina, ale z drugiej strony spójrzmy, mamy plastykę, mamy technikę, czyli w tej chwili ZPT, mamy inne rzeczy. Zależy nam na wychowaniu człowieka i edukacji człowieka, który będzie wszechstronnie radził sobie w różnych rzeczach, poruszał się swobodnie w obszarze kultury i w obszarze społecznym. I to są przedmioty, które, mimo że nazywamy je czasami Michałkami, pełnią w tym bardzo ważną rolę i pozwalają się młodym ludziom realizować.
1: Teraz przenieśmy się do Płocka, do jednej z najstarszych, a w zasadzie chyba najstarszej szkoły w Polsce, Małachowianki. Korzenie bowiem tej szkoły sięgają 1180 roku. Do Płocka przeniesiemy się za sprawą reportażu mojego autorstwa i Urszuli Żółtowskiej, reportażu pod tytułem Skarb sprzed wieków.
2: Koleżanka wybiera się na filologię francuską, ja na filologię polską, więc dostałyśmy zaproszenie do powrotu do szkoły. Kiedy po egzaminach wstępnych przyszłam i powiedziałam, że dostałam się na studia, wtedy pani Kawa powiedziała: a pamiętasz, co ci opowiadałam o szkole? Pamiętam. Gdybyś kiedykolwiek została dyrektorem albo ktoś, z kim mogłabyś rozmawiać, to twoim obowiązkiem jest odkryć freski, które ja tak starałam się ukryć i ocalić. Jeśli nie, to dodała, będę cię po śmierci straszyć.
3: Żeby ukryć te malowidła, nie mogli przyczepić tych tynków, więc nawiercali otwory, zakładali siatkę i na to nakładali tynk.
4: Przed remontem, tym wielkim pierwszym remontem Małachowianki, który się zaczął w 1976 roku, pani Kawowa radziła się specjalistów po cichu, jak to zrobić. Kazała zasłonić freski taką drobną siateczką. Chodziło o to, żeby ten tynk nie wiązał się z podłożem. I ktoś tam wymyślił taką recepturę. I wtedy pokryto to tynkiem i dopiero ten tynk malowano.
5: Teraz wejdziemy po zabytkowych gotyckich schodach do naszej gotyckiej wieży. Zapraszam.
4: To jest najstarsza polska szkoła nieprzerwanie działająca w tym samym miejscu. Oprócz nas taką starą bardzo szkołą jest Liceum Nowodwórskiego w Krakowie. Asnekka w Kaliszu, też bardzo stara szkoła. W ogóle należymy do tego Stowarzyszenia Najstarszych Polskich Szkół. Ale tam są szkoły stuletnie. Cóż to znaczy wobec naszej historii 830 parę lat? Także jest się czym chlubić.
5: A to jest nasz organ założycielski. Czytają różne instytucje i budzi to w nas ogromny śmiech. Czy Urząd Miasta Płocka jest organem założycielskim? A my wtedy zapytamy, nie, Dobiechna.
4: Dobiechna była drugą albo nawet trzecią żoną Wojsława Piastuna Bolesława Krzywoustego. Jak wychodziła za mąż, miała 16 lat. I długo historycy uważali, że z tego małżeństwa nie było dzieci. Okazało się jednak, że legenda mówi, że urodził się pogrobowiec 3 miesiące po śmierci Wojsława. Dobiechna dała mu na imię także Wojsław. I kiedy miał 17 lat, poszedł na wyprawę przeciwko Prusom i stracił prawą rękę bardzo wysoko, tak do ramienia. W ogóle cudem było, że przeżył. Dobiechna wtedy z wdzięczności za to, że on w ogóle ocalał, ufundowała taki mały kościółek, jak to się wtedy mówiło, ze swojego przywianka.

0: czyli z Pasargu. I ten kościółek stał się początkiem wszystkiego. I przy tym kościele powstała w 1180 roku, albo może nawet wcześniej, szkółka prowadzona przez zakonników. To jest dokument, że w roku 1180 na zjeździe w Łęczycy obecny był scholastyk, czyli nauczyciel. A jeżeli był nauczyciel, musiała być i szkoła. Przy kolegiacie świętego Michała Archanioła. Dlatego ta data pozostaje jako data założenia szkoły. Ja zaobserwowałam, że we wspomnieniach naszych wychowanków, tych, którzy po roku 1889 uczyli się w szkole, mimo nacisków rusyfikacyjnych, młodzież się bardzo dobrze broniła. No i było paru nauczycieli naprawdę wielkiego serca. Między innymi profesor Stodłukiewicz, matematyk. Uczył pana profesora Kozińskiego, który z kolei uczył naszą panią Ewę Moraską matematyki. I wszyscy mają to samo powiedzenie. Nawet stół można nauczyć matematyki pod warunkiem, że stół chce. To jest powiedzenie pana profesora Stodłukiewicza i przychodzi z pokolenia na pokolenie. I na przykład Krzywicki napisał, że gdyby nie było w szkole tych nauczycieli Polaków, takich jak właśnie Stodłukiewicz czy profesor Rudzki, który sobie naprawdę niewiele robił z tego, że nie wolno mówić po polsku. Tak jak w wstydliwych pracach stawał uczeń przy okienku w drzwiach i profesor Rudzki po polsku deklamował na lekcji Reduto Ordona i nic sobie z tego nie robił, że to jest gimnazjum rosyjskie i nie wolno używać na lekcjach języka polskiego. Właśnie we wspomnieniach wychowanków się pojawiają takie piękne akcenty. Także to był taki cichy, wewnętrzny opór, ale bardzo silny. Przeciwko rusyfikacji był naprawdę mocną szkołą Machowianki. No jeszcze wtedy nie ma Machowianki. 1921 roku Machowianka dostała imię Stanisława Machowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego. Mamy bardzo ciekawy herb, bo jest element miasta, baszty, takie jak w herbie Płocka i tarcza. I w tej tarczy te skrzyżowane berła rektorskie i SM, inicjały Stanisława Machowskiego. Jak mój syn poszedł do szkoły wojskowej, to jeszcze nie mieli pełnego kompletu tego odzienia sportowego na poranne zaprawy, a on nosił koszulkę Machowianki, właśnie z tym herbem. Też Machowiankę kończył. Mój pradziadek kończył Machowiankę. Dziadek kończył gimnazjum w Kijowie, syn kończył Machowiankę. I rodzice sobie nie wyobrażali, że ja mogę iść do jakiejś innej szkoły niż Machowianka.
1: To Maciek Zaręba, nasz absolwent tegoroczny, przewodniczący samorządu szkolnego. Do tej pory. Były.
2: Ojciec był w Machowiance, a ja poszedłem nie tylko z powodu taty, tylko jeszcze, no, co do najlepszej szkoły w Płocku, a co będę do jakichś gorszych szedł. Miałem zainteresowania matematyczno-fizyczne i dowiedziałem się, że tutaj jest klasa akademicka. Po skończeniu tej klasy potwierdzam, to jest najlepsza klasa ścisła w okolicach Płocka. Jak teraz ze znajomymi dostajemy się na studia, to widzimy, jak jesteśmy do przodu. Praktycznie wszyscy, którzy idą na matematykę, mogą przez dwa pierwsze semestry sobie spać, bo to jest analiza matematyczna, którą my przerobiliśmy podczas zajęć w liceum. Pracownię fizyczną, którą mamy w tej chwili, specjalnie robiony na zamówienie sprzęt, tory powietrzne. Możemy dzięki temu sprzętowi przeprowadzać takie badania fizyczne, jak żadna szkoła w Polsce. Jak była edycja konkursu Fizyczne Ścieżki, my pierwszy raz wzięliśmy udział, zajęliśmy pierwsze miejsce. Kiedy się do tej szkoły chodzi, uczy się tutaj, to nie da się nie zauważyć, że szkoła jest najstarsza, ma swoje tradycje. Wigilia churalna też jest tradycją, która ściąga absolwentów naszego chóru minstrela. Też miałem przyjemność w nim śpiewać. Mamy osiemnastki uczniowskie. Koledzy, pamiętam, jak kiedyś powiedzieli, że będzie pasowanie, zabrali kolegę do naszego barku, akwarium, kiedy jeszcze był w całości dostępny dla uczniów. I on taki biedny idzie, a później wszyscy mieli ze sobą piccolo, szampany i wszyscy mu zrobili formułę jeden, po czym sprzątali oczywiście po sobie.
1: Też mam niezwykle ciepłe wspomnienia ze szkoły. Zdawałam maturę w 1977 roku. Pamiętam, że były to lata, kiedy wchodziłam

0: Chodziły przeźroczyste białe bluzeczki. I było straszne, kiedy któraś z dziewcząt pojawiła się w przeźroczystej białej bluzeczce, spod której był widoczny biustonosz, a nie daj Bóg trafiła na panią dyrektor kawę. I jeszcze nie miała tarczy, którą pani dyrektor sprawdzała zawsze skrupulatnie przy drzwiach. A nie daj Bóg, że tarcza była przypięta na grafkę albo szpileczkę, a nie przyszyta.
1: Ale w twoich czasach Renia nie było obowiązku noszenia beretów i czapek?
0: Nie, nie było. Nie było obowiązku noszenia beretu, na pewno.
1: Dziewczęta miały berety, chyba rok przede mną, czy dwa miały czapki. Wystarczy spojrzeć, żeby wiedzieć, która czapka jest damska, a która męska. Ta jest męska, bo ma złamany daszek. Dlatego, że 100 dni przed maturą, taki zwyczaj, chłopcy łamali daszek, przecinali swoje czapki i dziewczyn na krzyż żyletką. I potem trzeba było wyhaftować coś pięknego na tej czapce. I proszę zobaczyć charakterystyczny motyw, 56 rok przełomu politycznego i kotwicę. Tak, a to jest damska czapka z też 56, bo to jest 56, ja w 59 kończyłam, więc te dziewczyny też nosiły berety. Nasi uczniowie są bardzo dumni, naprawdę bardzo dumni z tego, że chodzą do Machowianki.
0: Natomiast pani Kawa była cudownym człowiekiem, jeśli chodzi o tych, którzy brali udział w olimpiadach, bo to dzięki niej olimpiady, właściwie ruch olimpijski rozkwitł w szkole. Było tych olimpijczyków wiele i bardzo pilnowała tego, żeby ci, którzy biorą udział w olimpiadach i startują, żeby mieli pewien luz, jeśli chodzi o inne przedmioty. Oni byli wręcz hołubieni, oni mieli miesiąc na przygotowanie się do olimpiady, na odpoczynek, nikt ich nie mógł przez miesiąc pytać z innych przedmiotów i rzeczywiście oni odnosili sukcesy. Pani Kawa była dyrektorem.
2: Dyrektorem
0: i uczyła także polskiego. W tym roku spotkałam jej absolwentkę, która będzie miała za rok 50-lecie matury i powiedziała, że pani dyrektor Kawa była miłością jej życia, jeśli chodzi o nauczyciela. Pójdziemy w prawą stronę i zobaczymy, jak wygląda dawna kaplica, a w przyszłości znowu aula szkolna.
1: I tu się odbywały nabożeństwa, nauka religii, o ile pamiętam ze wspomnień tych starszych machowiaków. W okresie, kiedy szkoła była pod zaborami, to była kaplica prawosławna. Ja nawet mam litografię zrobioną chyba ze zdjęcia tej kaplicy prawosławnej. Ona była pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego. Zaraz po wojnie kaplica była w strasznym stanie. Niemcy zniszczyli strasznie posadzkę. Porąbali balustrady. To była piękna balustrada przy chórze. Ponieważ najpierw tutaj stacjonował Wehrmacht, potem SS, na końcu był szpital niemiecki. Tu spływali ranni z frontu wschodniego i na przykład tu wykonywano amputacje. Ale ciekawa rzecz też, ksiądz Godlewski, który był prefektem Machowianki w okresie międzywojennym, zresztą ukochany przez uczniów, nawet jak tutaj ufundował pan Hintz tablicę ku jego czci, to bardzo prosił, żeby było napisane ukochanemu wychowawcy, wychowankowie. I ksiądz Godlewski na przykład odprawiał mszę w kaplicy, a towarzyszył mu na organach pastor Gundla. I ksiądz Godlewski czasami, jak zadawali mu takie skomplikowane pytania teologiczne, to mówił, to proszę do pastora Gundla, on wie lepiej. A to jest nasz romantyczny bohater, generał Roman Czarnomski. W bitwie pod dowództwem Skrzyneckiego, pod Olszówką Krawowską, zdobył samowolnie 3 armaty rosyjskie, samowolnie poprowadził Kosynierów do ataku i powiedział mu generał, powinienem pana rozstrzelać, ale dostanie pan złoty virtuti militari. Najmłodszy polski oficer odznaczony złotym krzyżem virtuti militari.
2: I to są właśnie absolwenci wszyscy, tak?
0: Bronisław Łukowski, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jan Zubak, dowódca dywizjonu 303, ukochany i wielbiony przez kobiety. Podobno niezwykle piękny, przystojny i elegancki.
1: Gdybyśmy mieli wszystkich zasłużonych wychowanków Machowianki, portrety powiedzieć, to by nam miejsca nie starczyło.
0: Co najbardziej im się zawsze podobają te zdjęcia, te stroje, które jednak troszeczkę inaczej wyglądały, prawda? A proszę zobaczyć, tu też widać szkołę, jak wyglądała kiedyś.
3: Słyszałem historię o duchu pani profesor.

0: profesor, która uczyła kiedyś łaciny.
1: Taka stresująca sytuacja. Pracowałam jakiś czas w bibliotece i przyszła dziewczynka, która się przygotowała do olimpiady języka łacińskiego.
2: To też była Holly.
1: Tak. I prosiła o De Bello Gallico w ostatnim magazynie. Więc ja powędrowałam do tego ostatniego magazynu, to już było po 6:00. Ale widzę, że ona pakuje swoje rzeczy. Ja mówię, ale przyniosłam ci książkę, zaraz sprawdzimy. Bo tam chodziło jakiś problem składniowy w tym. A ona mówi, nie trzeba, już mi ta pani druga wytłumaczyła. Ja mówię, jaka pani? Ja byłam sama na dyżurze. Pytam, jak była ubrana? Mówi, miała taki brązowy kostium. Pytam, a czy miała haft na bluzeczce? Bo zawsze miała haftowane bluzki. Zawsze kołnierzyk był haftowany Richelieu. Tak, haftowany. Powinnam była do 19:00 zostać na dyżurze. Ale jak ta dziewczynka się spakowała, to ja się spakowałam, a ręce tak mi się trzęsły.
3: Jedna z koleżanek widziała osobę, która układała i zdejmowała książki w bibliotece, choć biblioteka była na klucz zamknięta i była sama w bibliotece. Także zdarzały się różne dziwne rzeczy, a jeszcze jest historia chociażby starej Hiszpanki, młodej wtedy Hiszpanki, którą poproszę panią Elę, żeby pięknie opowiedziała.
1: Niech pani popatrzy. To są opowieści machowiaków. Jeden z naszych wychowanków był w szwadronie Kozietulskiego i zginął pod Somosierrą. Ale wcześniej, w czasie powstania madryckiego, Polacy nie wzięli udziału w tłumieniu tego powstania, ale ponieważ nosił mundur legionowy, więc wzięto go za Francuza i skaleczył go ktoś nożem. I zaopiekował się nim lekarz Hiszpan, a jego córka Manuela pielęgnowała chorego. Jak to bywa w takich sytuacjach, ona piękna, on przystojny, wywiązała się wielka, wielka miłość. Aha, zaręczyli się. I w trakcie tych zaręczyn pierścionek upadł na podłogę, to zły znak. Zaręczyny odbywały się w kościele, to jest ciekawa rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że raz jedyny w roku, w tym samym dniu, w którym się te zaręczyny odbywały, do auli, i to jest nad wieczorem, tak, między 19 a 20, otwierają się drzwi wieży i wchodzi dama w czerni, tak jak Hiszpanki się ubierają. Znaczy ten wysoki grzebień, na tym przypięty czarny koronkowy welon, długa czarna suknia, opowiadano mi, że suknia szeleści. I słychać taki brzęk metalu o posadzkę. Dama się schyla, podnosi jakiś przedmiot, widocznie ten pierścionek. Przez chwilę się modli i się rozpływa. Czyli widocznie oni mieli wziąć ślub, być może właśnie w tej kaplicy. I ona wraca tutaj.
0: Jest się w tej szkole i to jest po prostu oczywiste, że człowiek poznaje i te historie o duchach, i historie losów chociażby samego budynku, uczniów, nauczycieli, którzy tutaj pracowali. Wystarczy być machowiakiem i to się samo poznaje.
3: Budynek wygląda pięknie, musi pani przyznać. Jeszcze nie jest dokończony, ale imponujące.
4: Wysoki z cegły.
3: Największa radość mojego życia, bo ta szkoła to moje dziecko. 1 września wszystkie roczniki, absolwenci, którzy studiują, jeszcze pojawiają się w szkole. Także na rozpoczęciu roku mamy cały rocznik, który skończył, i 4 lata jeszcze studentów z 4 następnych lat. Także to jest dla nas bardzo taka i radosna oznaka tego, że jednak nas lubią, cenią, że są przywiązani do szkoły.
1: Machowianka dostarcza chyba nauczycielom mnóstwo satysfakcji. Takiej właśnie satysfakcji z tego, że uczeń coś osiąga. Na przykład wychowanek machowianki z 63 roku, profesor Andrzej Królewski, jest jednym z najlepszych na świecie fachowców, jeśli chodzi o leczenie cukrzycy. I jego nazwisko się pojawia w biuletynach międzynarodowych. Profesor Lech Czeski z Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista wysokiej klasy, jeżeli chodzi o choroby płuc, i jego żona, oni chodzili do jednej klasy. To taka para, która wyszła z machowianki, sporo tak.

0: takich par wyszło małżeńskich. To też piękne.
1: Dla mnie każda cegła w murach tej szkoły jest droga. Naprawdę droga i jak ktoś powiedział, mówią wieki, to mnie mówi każda cegła.
2: No były to po prostu całkiem inne czasy.

0: ochrona albo historii doskonale wie, że na tym można bardzo wiele rzeczy budować. To jest jednak świetna sprawa, dlatego że mamy rozwiązany problem wszystkich świąt narodowych, bo każdy można zrobić pod kątem na przykład właśnie patrona, a Małachowianie w Płocku mają jeszcze tę radochę, że Płock też był przez moment nieformalną stolicą Polski, w związku z czym mogą się chwalić, że mają rzeczywiście jedną z najstarszych szkół, mają fajnych adeptów tej szkoły. Tony Halik też liznął nieco na Małachowianki i nie tylko. W związku z czym to jest niesamowite, bo mając szkołę, która ma patrona, która ma historię, można z uczniami odkrywać jej fragmenty i pokazywać, że taka szkoła to jest coś więcej niż tylko miejsce, do którego przychodzę odwalić lekcje i pójść do domu. Ja pamiętam moją kochaną 30 z Pragi, która była miejscem, w którym dokonywano selekcji Żydów w czasie okupacji, albo pochowano dwoje bardzo dzielnych powstańców z okręgu AK Wileńskiego, którzy tutaj przyjechali, uciekli przed represjami i prowadzili placówkę PCK w 1944 roku. I tłumacząc młodym ludziom, pokazując, że tu na dziedzińcu pochowano dwóch takich ludzi, których potem ekshumowano w 1945. Problem był taki, że młodzi ludzie wpadali na trawę, wszystko właściwie kosili, kopiąc i tak dalej. Po przedstawieniu historii, po jakimś omówieniu, dewastacja Krzaczków nagle ustała, bo pojawiło się zrozumienie, dlaczego to miejsce jest ważne, dlaczego to miejsce ma sens. I szkoły, które mają fajnego patrona, szkoły, które mają ciekawą historię, mogą budować na tym poczucie tożsamości, poczucie wspólnoty, a to potem premiuje tym, że no, ludzie wychodzący z takiej szkoły czują się wspólnotą. Ja pochodzę z małego miasteczka, skończyłem LO imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie, i my nadal czujemy się po troszu uczniami tej szkoły i dumnymi z tego, że wychodzimy od Nowowiejskiego i że taka szkoła wydała tak wiele indywidualności.
1: Czyli temu współczesnemu uczniowi może to coś dawać, ale ta historia szkoły?
0: Zdecydowanie tak. Kiedy młody człowiek wchodzi w mury szkoły, to tak naprawdę jest małą jednostką, małym piaseczkiem, ziarnkiem maku w trybiku. A w sytuacji, w której zaczyna poznawać historię swojej placówki, w której zaczyna wchodzić jako element, no to proszę sobie wyobrazić, jesteście uczniami w Batorem, wiecie, że stamtąd wyszedł Zośka, cała pomarańczarnia, wszyscy bohaterzy kamieni na szanie, a potem z tego Batorego wyszło wielu takich ciekawych ludzi, nie wiem, Jarek Szulski i tak dalej, i tak dalej. Nagle czujecie się wspólnotą czegoś, częścią czegoś większego. Kurczę, ja tu chodzę do tego samego miejsca, gdzie Zośka planował akcję, tak? Ja być może stoję w tym samym miejscu, w którym Rudy mówił o swojej pierwszej miłości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to buduje po pierwsze właśnie poczucie takiej przynależności, ale po drugie ja zaczynam wiedzieć, po co coś robię. Tak? Zaczynam czuć sens tej pracy, sens tej nauki. Zaczynam czuć się kimś ważnym. A to jest bardzo potrzebne polskiej szkole, żeby czuć motywację, czuć sens, czuć się ważnym, zauważonym, potrzebnym. To daje historia szkoły. Ona powoduje, że dobrze wykorzystana może naprawdę budzić w młodych ludziach bardzo wiele pozytywnych emocji.
1: I oby tak było, żeby właśnie były te pozytywne emocje, żeby chciało się uczniom chodzić do szkoły, uczyć się, poznawać wiedzę, bo to jest ciekawe.
0: Bo warto, bo po prostu warto.
1: Moim i Państwa gościem był nauczyciel roku, laureat Orderu Uśmiechu, harcmistrz Radosław Potrac. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I dobranoc. Ja też się kłaniam Państwu. Dorota Buniecka-Górny. Do usłyszenia.
2: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
3: Co jest na tej taśmie?
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.

0: polityczne.
1: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest sobota, 5 września, minęła 23. Oto co dziś w programie. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open po dwóch tiebreakach i prawie 2,5-godzinnej batalii pokonała Marię Błuskową. Kolejne zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Przed prokuratorem stanie Roman Rzet, bliski partner biznesowy Sylwestra Suszka. Na Kremlu spotkanie Władimira Putina ze specjalnymi wysłannikami amerykańskiego prezydenta. Jutro będą rozmawiać z Władimirem Zełańskim. Przed mikrofonem Michał Przerwa. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Iga Świątek wygrała z Czeszką Marii Błuskową w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Wielkiego Szlema US Open. Mecz oglądał za oceanem Jan Pachlowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór.
2: To jest naprawdę dobry wieczór. Zwycięstwo Igi 7-6, 7-6 w tiebreaku do 3-3. Niesamowite spotkanie. Po czym poznaje się mistrzynie? Po tym, że te najważniejsze momenty w meczu, który był naprawdę na styku przez większość. Oczywiście były momenty, kiedy na przykład w tej decydującej drugiej partii Czeszka prowadziła już 3-0, ale te właśnie najważniejsze momenty należały do Igi. Iga potrafiła wybronić się. Co prawda też popełniała dużo błędów, ale nie da rady grać przez cały turniej i przez całe spotkanie też po prostu w takim gazie, jak było to w dwóch poprzednich meczach, a poza tym rywalka naszej zawodniczki naprawdę znakomicie się zaprezentowała. Nie brakuje też pierwszych komentarzy, że to najlepszy czeski mecz w tym roku, ale Iga jest w znakomitej formie. To jest zdecydowanie najlepsza część sezonu tegorocznego. Po tym bardzo słabym jednak pierwszym półroczu i zmianie trenera i tym, co się wydarzyło, Iga wraca do takiej prawdziwej, największej światowej czołówki. Ona zawsze w niej była, ale brakowało sukcesów. Teraz Iga te sukcesy odnosi. Zresztą mówiła o tym nasza zawodniczka zaraz po ostatniej piłce jeszcze w wywiadzie na korcie. Posłuchajmy.
3: To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tegorocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres.
2: Oczywiście jeszcze jest bardzo długa droga tutaj w US Open do półfinału, do finału. To będzie dopiero czwarta runda. Przypomnę, że 7 spotkań trzeba rozegrać, aby ten turniej wielkoszlemowy wygrać. Ale Iga z meczu na mecz udowadnia, że należy do ścisłej czołówki i że myślę, że nawet mogę użyć takiego stwierdzenia, jest w stanie ten turniej wygrać. Kolejną przeciwniczką naszej zawodniczki w poniedziałek będzie Hinka Meng i tutaj rzeczywiście ta zawodniczka wraca do takiej rywalizacji na najwyższym poziomie po słabszym czasie, po kontuzji, ale też po tym, jak musiała grać na przykład Nowym Jorku w kwalifikacjach i warto zwrócić na uwagę na to, że ona w decydującym trzecim secie z Amerykanką Madison Keys przegrywała 5-0, a potem wygrała 7 najbliższych kolejnych gemów i w poniedziałek spotka się z naszą zawodniczką już w walce o kolejną rundę. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Niestety gorsze informacje mamy z rywalizacji deblowej, bo tutaj odpadła nasza para Maja Chwalińska-Magdalinet.
1: O czym relacjonował Jan Pachlowski. Dziękujemy. To nie jedyne sportowe emocje tego wieczoru. Polska przegrała z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, a to oznacza, że nasze zawodniczki powalczą jutro o trzecie miejsce w turnieju z Serbkami. Mistrzyni Europy z 2003 roku Dominika Leśniewicz przyznaje, że Włoszki zdominowały ten mecz.
4: Myślałam, że jest szansa o walkę na tiebreaka. No nie udało się, no zagramy obrąz, no trzeba brać co jest. Na ten moment lepszy zespół, no niestety miał więcej atutów, no, w każdym elemencie, że tak powiem. No, Lawary nie szukał jak gdyby rozwiązań w tym trzecim sezonie.

0: No ale to już było za późno. Bożki jak zwykle przygotowane. Ja nie mówię, że my nie, natomiast no nie udało się tym razem. Mieliśmy mniej atutów w każdym elemencie.
1: O szczegółach meczu mówił na naszej antenie Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia.
2: To aż 18 bloków po stronie reprezentacji Italii, a w polskiej ekipie tylko 4. No nie bez przesady. Mówi się, że Włoszki to mistrzynie bloku i potrafią zatrzymać czy to Turczynki, czy Brazylijki, czy Japonki, czy Amerykanki, te najlepsze zespoły świata. Jeszcze statystyki w ataku. 38% całego zespołu Polski, jego 48%. No to tutaj też widzimy, jak duża różnica, jeśli chodzi o atak. Przegrywamy z Włoszkami. To było do przewidzenia. Przegraliśmy też w zeszłym roku w Mistrzostwach Świata ćwierćfinał, także 1-3. No i tym razem nie awansujemy do wielkiego finału, w którym Włochy zmierzą się z reprezentacją gospodarzy, czyli z Turcją. Nam pozostaje walka o brązowy medal.
1: Pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy zostały siatkarki Turcji po pokonaniu Serbii 3-0. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze policji zatrzymali Romana Rzet w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto oraz zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Według ustaleń Wirtualnej Polski zatrzymany mężczyzna był kluczowym partnerem biznesowym Sylwestra Suszka. O szczegółach Michał Makowski.
3: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, gdzie usłyszy zarzuty. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: A według informacji prokuratury Roman Rzet chciał opuścić kraj, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka. W TVP Info minister sprawiedliwości mówił, że podejrzany przed zatrzymaniem planował wyjazd do Azji.
4: Mieliśmy rzeczywiście jasne sygnały, że ta osoba chce opuścić kraj, chce się udać do Chin. Wiemy, jak trudno jest takich krajów później móc taką osobę postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc te działania podejmujemy na bieżąco.
1: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Prawo i Sprawiedliwość jest w potężnych tarapatach i trudno sobie wyobrazić, że o niczym nie wiedział Jarosław Kaczyński. Tak o aferze Zonda Krypto mówiła na antenie Polskiego Radia 24 profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
5: Ja uważam, że akurat ta afera, ona może być porównywalna z aferą Rywina, ponieważ proszę zauważyć, znaczy to my wszystko w kluczu kontekstu, w którym to się dzieje, a jednocześnie no, wydawało się, że już mamy te pozycje takie przed wyborami na tej szachownicy dobrze obstawione, że jeżeli chodzi o obecną opozycję, no to też była zgromadzona amunicja. Wiadomo było, jakie kwestie, no chociażby nieprawidłowości w systemie opieki zdrowotnej, na pewno będą takimi nośnymi argumentami w kampanii. No i nagle pojawia się, może nie nagle, bo przecież to też nie jest afera, która z dnia na dzień się pojawiła, ale rozwija się coraz intensywniej właśnie ta afera związana z kryptowalutami i okazuje się, że nawet jeżeli nie najbardziej prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości czy w ogóle szeroko rozumianej prawicy są w nią zaangażowani, no to tłumaczy się chociażby Jarosław Kaczyński, patrząc też na wczorajsze zachowania te niewerbalne w Sejmie. Ja miałam wrażenie, że dla wielu takich czołowych z kolei polityków, właśnie dla prezesa Kaczyńskiego, właśnie dla Przemysława Czarnka, no to co mówił premier było po prostu bardzo niewygodne. Oczywiście były też inne strategie zachowań, chociażby pana Moskala, który uśmiechał się drwiąco i kamery to uchwyciły i pokazywały, czyli próba bagatelizacji, no ale właśnie skala kolejne aresztowania, te taśmy, o których słyszymy, te odtajnione części zeznań, no myślę, że trudno będzie przekonać wyborców. Tym bardziej, że proszę zauważyć, my jako wyborcy mamy taką, w mojej ocenie, większą wrażliwość wszędzie tam, gdzie pojawiają się

0: konkretne liczby, gdzie pojawiają się konkretne kwoty. I te 2 miliony robi wrażenie i te 500 tysięcy przelane na konto fundacji, z których zapewne Zbigniew Ziobro skorzystał, żeby ukrywać się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. My możemy nawet nie rozumieć dokładnie tych powiązań, natomiast intuicyjnie czujemy, że kaliber tych wydarzeń jest duży.
1: Mówiła profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Będzie czwarta próba uregulowania rynku kryptowalut. Taką zapowiedź złożył europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić weta Karola Nawrockiego. Złożymy kolejny projekt, zapowiedział Joński.
2: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy.
1: Rynek kryptowalut potrzebuje nadzoru, mówi Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy.
3: Nie da się nadzorować rynku kryptowalut, nie da się chronić inwestorów bez ustawy o rynku kryptowalut. Od początku dla rządu to było jasne.
1: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas wczorajszego głosowania 25 głosów. W czasie dyskusji premier Donald Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Cytował m.in. zeznania szefa kryptogiełdy Przemysława Krala, z których mają wynikać potencjalne związki Zonda Krypto z politykami prawicy, m.in. ze Zbigniewem Ziobrą.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Straż Graniczna nie zezwoliła generałowi Piotrowi Pytlowi na przekroczenie granicy. W systemie był aktualny zakaz opuszczania kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że podjął działania, w wyniku których generał Pytel może już swobodnie się przemieszczać. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego, generał Pytel, stawił się rano do kontroli granicznej na lotnisku w Pyrzowicach przed planowanym wylotem do Turcji. Podczas sprawdzania danych funkcjonariusze znaleźli w systemach wpis dotyczący zakazu opuszczania kraju przez generała. Straż nie zezwoliła Pytlowi na przekroczenie granicy. Wieczorem Waldemar Żurek odniósł się do sprawy w serwisie X. Ocenił sytuację jako niedopuszczalną. Wobec generała Pytla i jego poprzednika generała Janusza Noska prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Zostało ono prawomocnie umorzone w 2024 roku. Przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się na Kremlu ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Putin ocenił, że sytuacja, z którą muszą się mierzyć, jest trudna, podał Reuters, powołując się na nagrania opublikowane na platformie Max. Putin pochwalił współpracę z amerykańskimi wysłannikami i podkreślił, że kontakty między Moskwą a Waszyngtonem zawsze były korzystne. Witkoff przekazał Putinowi pozdrowienia od Trumpa i podziękował mu za zawieszenie broni na czas wizyty amerykańskiej delegacji. Rosyjski przywódca zapewnił, że jego kraj dołoży wszelkich starań, żeby zagwarantować bezpieczeństwo mediatorów. Witkoff i Kushner przybyli do Moskwy na rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Jak poinformował portal Ukraińska Prawda, przed spotkaniem z Putinem amerykańscy negocjatorzy spędzili 3,5 godziny na lunchu z doradcą rosyjskiego przywódcy Kirillem Dmitrijewem. Witkoff i Kushner jutro mają przybyć do Kijowa, chociaż wysłannicy Trumpa od 2025 roku są zaangażowani w negocjacje dotyczące pokoju między Rosją a Ukrainą. Nigdy w tym czasie nie odwiedzili ukraińskiej stolicy. Kilkukrotnie byli w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem. W związku z rozmowami Putin polecił dziś wstrzymać na 3 dni do poniedziałku ataki na Kijów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że jeżeli Rosjanie będą się trzymać tej deklaracji, Ukraina nie będzie w tym czasie atakować Moskwy. W sobotę wieczorem Rosja przeprowadziła kolejne ataki na obwód kijowski. Zginęły co najmniej 2 osoby. Tak przekazała ukraińska policja. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało tymczasem rosyjskiego ambasadora, by wyrazić protest w związku z wczorajszym atakiem na Kijów. Rosyjski dron uderzył w budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, znajdujący się w pobliżu słowackiego konsulatu. Wojciech Stopa.
5: Słowacja stanowczo zaprotestowała przeciwko atakom wymierzonym w cele znajdujące się w pobliżu placówek dyplomatycznych lub infrastruktury cywilnej, napisał w przesłanym mediom oświadczeniu szef słowackiej dyplomacji Juraj Blanar. Potępiając piątkowy atak, minister wezwał Moskwę, by powstrzymała się od działań, które mogą zagrażać życiu i bezpieczeństwu cywilów. Zaapelował jednocześnie do obu stron, Rosji i Ukrainy, o unikanie dalszej eskalacji, która oddala perspektywę pokojowego rozwiązania konfliktu. Słowacki konsulat w Kijowie ze względów bezpieczeństwa działa w ograniczonym zakresie. W chwili ataku nikogo w nim nie było. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To będą lokalne wybory, ale o znaczeniu dla całych Niemiec. Wynikiem jest też zainteresowana duża część Europy. Jutro

0: Mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybiorą nowy skład Landtagu. O znaczeniu lokalnego parlamentu w Niemczech i możliwego zwycięstwa skrajnie prawicowej AfD Adam Górczewski.
1: Ustawy przyjmowane w ogólnokrajowym Bundestagu mają pierwszeństwo, ale dotyczą najważniejszych obszarów, np. obronności, polityki zagranicznej, waluty i ceł. Lokalne parlamenty decydują o edukacji, kulturze, bezpieczeństwie wewnętrznym czy o publicznych mediach. W każdym z tych obszarów Alternatywa dla Niemiec chciałaby dużo pozmieniać. To nie jest polityka, po prostu chcemy postawić na nogi kraj, który stoi na głowie. Zapowiada kandydat AfD na premiera Ulrich Siegmund, który chce zwolnić tysiące urzędników, bo nie stoją po jego stronie, i wycofać Land z polityki uwzględniającej zmianę klimatu. Planuje za to powołać obywatelską milicję, która ma pilnować tradycyjnych niemieckich wartości. Gdyby AfD sięgnęła po samodzielną władzę, to będzie pierwsza taka sytuacja w Niemczech. Zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec i tak prowadzącej w ogólnokrajowych sondażach może dać jej dodatkowy impuls oraz pogłębić kryzys rządu rekordowo krytycznie ocenianego kanclerza Friedricha Merca. Wygrana AfD w Saksonii-Anhalt oznaczałaby też jednak premierowe pokazanie, jak wygląda sprawowanie władzy w wydaniu tej partii. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: ONZ alarmuje, że przymusowe wydalenie Palestyńczyków z trzech obozów dla uchodźców na zachodnim brzegu może być uznane za zbrodnie przeciw ludzkości. Od początku ubiegłego roku siły izraelskie zniszczyły tam około połowy domów i zabiły ponad 100 Palestyńczyków, wśród nich 21 dzieci. 33 tysiące osób nie może wrócić do domu. Izraelska operacja Żelazny Mur może być uznana za czystkę etniczną, piszą autorzy raportu na ten temat. O szczegółach Milena Rashid-Hehab.
2: Przesiedlenia miały miejsce w styczniu i lutym ubiegłego roku. Siły izraelskie zniszczyły setki domów, uszkodziły drogi, odcięły wodę i prąd oraz uniemożliwiły dostęp pomocy humanitarnej do obozów dla uchodźców w Dżeninie, Nur Shams i Tulkarm. ONZ podkreśla, że do przesiedleń używano broni zaprojektowanej na wojnę, co spowodowało śmierć wielu bezbronnych osób. Sonda z Shelabi, będąca w 8. miesiącu ciąży, została zastrzelona, gdy próbowała odjechać z obozu Nur Shams. W Tulkarm 10-letni Saddam Rajab, czekający na ojca, z którym miał iść do meczetu, został postrzelony w brzuch. 43-letni Ahmed Nimer Ash-Shayeb został postrzelony, gdy próbował opuścić Dżenin samochodem. W Dżeninie 2-letnia dziewczynka została śmiertelnie postrzelona w głowę przez izraelskich żołnierzy podczas kolacji z matką i ciotką. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego niedaleko zachodu Węgier. Autobusem podróżowało 53 osoby. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że nikt poważnie nie ucierpiał.
3: Dziś w godzinach nocnych miał miejsce wypadek autokaru na Węgrzech. Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia. Udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
0: Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadącej za nim ciężarówki z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 16 sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło 12 osób, a wiele zostało rannych. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Najpierw alert o zagrożeniu, a później o jego odwołaniu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało komunikaty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie poderwano lotnictwo. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk podkreśla, że alert o zagrożeniu trafił jedynie do części mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
5: W trakcie trwającej wysyłki otrzymaliśmy informację, że to zagrożenie ustało. W związku z tym wysyłka została przerwana, a w konsekwencji pierwotny alert mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem.
0: Piotr Błaszczyk dodaje, że od razu po informacji o ustaniu zagrożenia RCB wysłało wiadomość o odwołaniu alertu.
5: Mogła więc wystąpić sytuacja, kiedy część odbiorców otrzymała zarówno pierwszy, jak i drugi alert ostrzeżeniowy, a część ze względu na przerwanie pierwszej wysyłki otrzymała wyłącznie drugą wiadomość informującą o ustaniu zagrożenia.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśniło, że jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia. Ponad 70 spotkań z udziałem około 200 panelistek i ekspertek, sesje i warsztaty w Krakowie.

0: Warszawskim Centrum Kongresowym ICE rozpoczął się 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Wśród tematów znalazły się m.in. wpływ nowych technologii na demokrację i prawa kobiet, rola samorządów w budowaniu równości i społeczeństwa obywatelskiego, ale również zdrowie kobiet. Jedną z omawianych kwestii jest profilaktyka, regularne badania, testy i szczepionki, które mogą uratować życie, wyjaśnia wiceprezeska organizacji sex.ed.pl Martyna Wyżykowska.
1: Istnieją na stole rozwiązania, które możemy wdrożyć tu i teraz. Dwa są dla nas kluczowe jako dla fundacji. Pierwsze to są szczepienia przeciw HPV. HPV jest wirusem, który powoduje m.in. raka szyjki macicy, ale też szereg innych nowotworów, również takich, które dotykają mężczyzn. A drugim przykładem takiej profilaktyki jest mamografia.
0: Ogólnopolski Kongres Kobiet potrwa do jutrzejszego wieczora. Wstęp jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Program oraz szczegółowe informacje są na stronie internetowej wydarzenia. Zasłuchani Polacy na placach i parkach podczas kolejnego narodowego czytania, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, ale finał odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie. Obserwował go Mariusz Pieśniewski.
2: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
3: Nie lubisz umierać z głodu.
2: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
4: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
5: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
6: To są piękne chwile teraz dla pana.
5: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
6: Wzruszony jest pan.
5: Yes, I very much.
2: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
7: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata. Więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
2: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Za nami 11 wakacyjnych przystanków w całej Polsce, spotkania z gwiazdami i lokalnymi społecznościami oraz kultowe audycje Lato z Radiem w plenerze. A wielki finał dziś w Białych Błotach pod Bydgoszczą. Publiczność miała przyjemność usłyszeć Edytę Górniak, Natalię Schroeder, Big Cyca, Wandę i Bandę, Mateusza Ziółko, Alicję Szemplińską, Staszka Karpiela-Bułeckę. Tak trasę Lato z Radiem i Telewizją Polską wspomina Natalia Kukulska.
8: Bardzo cieszę się, że byłam częścią tej trasy. Mieliśmy kilka naprawdę bardzo fajnych spotkań z publicznością, która bardzo ciepło przyjęła moje piosenki. Życzę oczywiście, żeby to lato szybko wróciło, bo dzisiejsza pogoda w Białych Błotach pokazuje nam, że ono się powoli kończy, chce nas zdmuchnąć, ale pani reżyser koncertu powiedziała, że ten koncert będzie o żywiołach, no to tak jak mówię, sama tego chciała.
0: Trasę koncertową Lata z Radiem i Telewizją Polską można oglądać na tvp.vod.pl. Połamane drzewa oraz uszkodzone konstrukcje budynków to skutki frontu burzowego, który przechodzi nad północną Polską. Do tej pory strażacy odnotowali ponad 1100 interwencji, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
9: Najwięcej interwencji było w województwach zachodniopomorskim 232, wielkopolskim 177 oraz mazowieckim 150. W większości zdarzenia to były spowodowane silnym wiatrem. Strażacy usuwali wiatrołomy, przewrócone drzewa, połamane gałęzie oraz zabezpieczali konstrukcje oraz budynki uszkodzone wskutek silnego wiatru.
0: Cztery osoby zostały poszkodowane, trzy w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, a jedna na Podlasiu. W powiatach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego obowiązuje alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem, a województwa pomorskiego i w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego oraz Elbląga ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alerty wygasną nad ranem. I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Ja wracam do Państwa z najnowszą dawką informacji o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
10: dalej masz. Po reklamie.
14: 24 minuty po godzinie 23, a...
15: Wieczór w Polskim Radiu 24.
14: A w szkołach rewolucja i to...

0: Nie rewolucja programu nauczania, a rewolucja jedzenia. Okazuje się, że z pola do szkolnej stołówki nie jest daleko.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczęły obowiązywać nowe standardy żywienia. I tak w jadłospisach pojawiło się więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych i sezonowych, a także obowiązkowe dania roślinne oparte na roślinach strączkowych, czyli raz w tygodniu zamiast kotleta mięsnego będzie na przykład kotlet z ciecierzycy, soczewicy albo fasoli. Czy to początek szerszej transformacji i naszego podejścia do jedzenia oraz produkcji żywności? No i jak to będzie wpływać zarówno na planetę, jak i być może na kubki smakowe naszych dzieci? O tym rozmawiałam z Marcinem Tischnerem z Fundacji ProWeg. No i pytanie, czy to jest naprawdę zmiana kompleksowa, czy to po prostu greenwashing?
3: W mojej ocenie jest to dosyć taka kompleksowa zmiana, na którą czekaliśmy od 10 lat, kiedy to poprzednie wytyczne zaczęły obowiązywać. Wprowadza szereg takich dosyć pozytywnych zmian odnośnie kompozycji talerza, posiłków. Zmiany wprowadzają chociażby więcej warzyw, więcej pełnoziarnistych produktów, mniej potraw smażonych, no i faktycznie to taka największa nowość, czyli co najmniej jeden w pełni roślinny, oparty na strączkach posiłek w tygodniu, także można się spodziewać więcej soczewicy, fasoli, ciecierzycy, także dla wielu uczniów będą to pewnie nowe smaki, natomiast mamy nadzieję, że będą one ciekawe i atrakcyjne, ale oprócz tego taką nowością są też chociażby zupy na wywarach warzywnych, przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz powiedziałbym taki większy nacisk na wykorzystywanie produktów lokalnych, sezonowych, na ograniczenie marnowania żywności, chociaż tutaj być może bez jakichś bardziej szczegółowych wytycznych.
4: A jak to może wyglądać teraz? To znaczy, czy dzieci, które nie są przyzwyczajone do takich dań, będą chciały to jeść? No bo wspomniał pan o niemarnowaniu. I teraz pytanie, czy taka zmiana to nie będzie właśnie trochę problem dla tych kubków smakowych, dlatego że nie będą chciały próbować rzeczy, których nie znają, albo po prostu nie lubią.
3: No tak, tylko że jeśli nie wprowadzamy tych posiłków, no to jak mają te smaki poznać? Więc to musimy, że tak powiem, przerwać to błędne koło. Dlatego ja wychodzę z założenia, że właśnie wprowadzanie takiej różnorodności i tych nowych smaków, nowych produktów, z którymi dzieci się mogły nie zderzyć dotychczas, no nawet jeśli, że tak powiem, w pierwszym tygodniu, w pierwszym miesiącu nie zawsze to wszystko zagra, to wydaje mi się, że po jakimś czasie te kubki smakowe się przyzwyczają, przekonają się, że to jest coś ciekawego, smacznego, zdrowego, już na dłuższą metę, powiedzmy po tych kilkunastu latach edukacji, czyli powiedzmy te parę lat w przedszkolu, 8 lat w podstawówce, no faktycznie możemy mieć młodzieńca, który faktycznie te wszystkie smaki zna, jest z nimi obeznany.
4: Czy to jest ze względu na zdrowie, na dietę, która jest dla nich zdrowsza, czy tu chodzi bardziej o klimat, o ekologię, o to, żeby właśnie tego mięsa nie spożywać aż tyle?
3: Zmiany zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc tutaj zdrowie jest to tym pierwszym głównym punktem wyjściowym. Te nowe wytyczne są w dużym stopniu oparte o zalecenia zdrowego żywienia. Są też zgodne w większej mierze z zasadami diety planetarnej, dlatego to zdrowie, chociaż aspekty środowiskowe też tam się pojawiają w uzasadnieniu rozporządzenia, natomiast to zdrowie, wartości odżywcze, większa różnorodność, więcej witamin, minerałów, błonnika, uważam, że są w tym przypadku tymi kluczowymi argumentami tej zmiany. Tutaj faktycznie może to przekuwać się na dłuższą metę. Ta większa ilość różnorodnych, nieprzetworzonych produktów roślinnych może wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała w przyszłości, więc w mojej ocenie jest to dobra inwestycja w profilaktykę.
4: No dobrze, a jak na to reagują i czy w ogóle gotowe są na to firmy cateringowe, czy stołówki szkolne, kucharki ze szkół, które od lat gotowały po swojemu i teraz no, trzeba coś wymyśleć, bo to nie chodzi o to, żeby nagle były ziemniaki i fasola szparagowa. Trzeba pokombinować, bo my chyba jeszcze nie jesteśmy tak dobrze przygotowani do gotowania bezmięsnego. To jest jednak trochę cały czas wyzwanie, żeby nauczyć się, jak zastąpić to mięso w menu, no, szczególnie obiadowym menu, bo śniadanie i kolacja to jak jakoś łatwiej.
3: Tak, tutaj zdecydowanie personel kuchenny, intendent.

0: Intendentki, dyrektorzy szkół, dyrektorki będą kluczowe we wprowadzeniu tej zmiany. Z naszej strony my staramy się, jako Fundacja PROWEK, w ramach programu, który realizujemy, nazywa się Szkoła na Roślinach, dostarczać taką właśnie wiedzę, informacje, przewodniki, przepisy. No widzimy, że faktycznie to nie zawsze jest coś oczywistego, ale z drugiej strony też widzimy dosyć dużą otwartość ze strony osób, z którymi te warsztaty prowadzimy, że faktycznie to zaangażowanie i taka chęć, często to jest odkrycia przepisów, z których się korzystało te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, być może trochę zapomnianych, natomiast, że tak powiem, odświeżonych w nowej formie, bo też trzeba pamiętać o tym, że nasza polska kuchnia była przed laty mocno oparta na roślinach strączkowych, na fasoli, grochu i innych produktach, więc tutaj też nie mówimy o czymś zupełnie nowym, raczej o takim powrocie do korzeni i przypomnienia sobie tego dziedzictwa kulinarnego.
1: A jak to wszystko wpływa na planetę? Czy to jest znacząca w ogóle wartość? No, rzeczywiście dzieci w szkołach i w przedszkolach jest całkiem sporo, więc czy ta rezygnacja z kilku, czy chociażby z jednego posiłku mięsnego w tygodniu ma jakiś realny wpływ na zmianę, jeśli chodzi właśnie o to, ile mięsa produkujemy i ile mięsa spożywamy?
0: Tutaj to rozporządzenie sklepikowe będzie obejmowało łącznie 36 tysięcy placówek edukacyjnych w Polsce, do których uczęszcza 6,8 miliona dzieci i młodzieży. Nie każda z tych osób, nie każde dziecko oczywiście je po posiłki czy obiady w szkołach, natomiast to będzie to dosyć znacząca zmiana i nawet ten jeden posiłek roślinny więcej w tygodniu przy takiej skali, no, ma przełożenie na obniżenie śladu środowiskowego posiłków, które spożywamy. No jest to związane z tym, że rośliny strączkowe mają zdecydowanie mniejszy ślad środowiskowy, czy jeśli chodzi o zużycie wody, emisję gazów cieplarnianych, czy tereny potrzebne do ich produkcji, niż produkty pochodzenia zwierzęcego. Także zakładając oczywiście, że szkoły będą się stosować do tego rozporządzenia i faktycznie te posiłki wdrażać, no to faktycznie przy takiej skali, czy takie częstotliwości. Pewnie trzeba będzie za jakiś czas przeprowadzić taką analizę, oceny tego wpływu tej zmiany. Natomiast na pewno mówimy tutaj o dosyć znaczących wartościach, które też widzę taki efekt długoterminowy, że w momencie, w którym dzieci i młodzież będą te posiłki znały, to też mogą łatwiej wybierać tego typu posiłki w swoim życiu dorosłym. Więc tutaj ten efekt może być długoterminowy. Długoterminowo jeszcze większy.
1: Za nami dopiero pierwszy tydzień szkoły, nie wszędzie jeszcze obiady wystartowały, więc trudno na razie ocenić, jakie są efekty tych zmian. Myślę, że na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Natomiast widoczne efekty mamy nad rzekami, bo wiele miast otwiera się na rzekę, która przepływa. Kiedyś była po prostu częścią miasta, teraz jest atrakcją turystyczną. Tak na przykład jest w Warszawie i to właśnie do stolicy przyjechali naukowcy, przedstawiciele miast z całej Polski i zagranicy oraz eksperci, żeby rozmawiać o tym, jak rozwijać miasta nad rzekami, no nie tracąc przy tym ich przyrodniczego charakteru. Konferencja United by Rivers Flow Friction Future odbyła się w dniach 3-4 września w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. A jak wygląda sytuacja Wisły właśnie w stolicy? Czy staramy się mieć ją w centrum uwagi, czy odwracamy się od tej rzeki? O tym Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw Wisły.
2: To, że rzeka płynie przez miasto, to, że pierwotnie była tak naprawdę kamieniem węgielnym założycielskim, bo istnieje.
3: Tak, no bo największe i najstarsze polskie miasta powstawały nad rzekami.
2: I tak też to wygląda na świecie i w Europie i myślę, że można by było się pokusić o to, że może i Warszawy by nie było tu, gdzie jest, gdyby nie Wisła. I trochę o tym przez jakiś czas zapomnieliśmy, trochę to zaszło na drugi plan. Trochę rozumiem, że Warszawa ze swoją historią po II wojnie światowej miała inne priorytety. Natomiast ten czas, Bogu dzięki, minął. Miejmy nadzieję, nigdy nie wróci. Teraz jesteśmy na trochę innym etapie i musimy zacząć się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby docenić ten fakt.
3: To na jakim etapie jesteśmy? Wisła na początku XXI wieku i Wisła 25 lat później. Co się zmieniło?
2: W pierwszym momencie myślę, że przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, że ona istnieje. Dostrzegliśmy fakt, jak ona wygląda i jaki ma potencjał. Potencjał ma ogromny, zresztą prawdopodobnie ten temat się już przewinął wielokrotnie. Nie mówimy już, że jest to ostatnia nieuregulowana rzeka w Europie, bo jest oczywiście część elementów infrastruktury regulującej się oczywiście pojawia. Mamy Gorset Warszawski, mamy te charakterystyczne ostrogi, mamy lewobrzeżne bulwary, natomiast

0: nadal jest to niezwykłe zjawisko na skalę europejską, jeśli chodzi, mówimy o duże miasta czy stolice. No ta różnorodność i to, że mamy prawy brzeg, który jest przepięknym lasem męgowym, który jest korytarzem migracji zwierząt.
1: Zazdroszczą nam tego.
0: Zazdroszczą nam tego, wszyscy to podziwiają. Oczywiście jest to wypadkowa i też nie ma co czarować rzeczywistości, trochę wypadkowa niedoinwestowania tej przestrzeni, czegoś, co się wydarzyło na arenie, tego, co się wydarzyło na innych dużych miastach w Europie, na Węgrzech. Nie zrobiliśmy pewnych rzeczy i teraz nie musimy tego cofać, bo po prostu tego nigdy nie zrobiliśmy. I to jest fantastyczny punkt wyjścia. Mniej więcej w 2008-2010 roku pojawiły się duże plany związane z tym, jak przywrócić rzekę miastu w Warszawie i teraz myślę, że możemy już spokojnie powiedzieć, że to się udało. Jest to nie tylko przepiękne miejsce, jeśli chodzi o edukację, zwieńczenie projektu, bo tak naprawdę też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zmiany, które zaszły nad Wisłą w Warszawie, punktem wyjścia do nich była przyroda. Środki unijne, które pozyskaliśmy jako miasto stołeczne Warszawa na rewitalizację tej przestrzeni opierały się głównie na restytucji łąk zalewowych, na przywróceniu siedlisk gatunków ptaków chronionych, których jest ponad 30 w Warszawie i zachowaniu tego dziedzictwa, które daje Natura 2000. W zasadzie cały prawy brzeg od Wawra po Młociny i Białękę i Tarchomin jest objęty tym programem, co daje nam możliwość zwrócenia uwagi na to, że przyroda zawsze będzie priorytetem. Wszystkie zmiany, które zachodzą nad Wisłą, oparte są również o ochronę przyrody. I to jest coś, o czym można mówić z dumą, coś, czego można się uczyć. I ta zmiana, o którą pan redaktor zapytał na początku, między tym, co było na początku XXI wieku, a teraz, jest taka, że no, pracując przy Wiśle od 13 blisko lat, uświadomiłem sobie, że pierwsze patrzenie na Wisłę nasze było trochę podpatrywaniem innych, trochę uczeniem się tego, co można by zrobić nad rzeką, jak powinny wyglądać bulwary. Coś, co jest dla mnie niezwykle cenne, czyli tak naprawdę stołeczna żegluga pasażerska. Z kilku dosłownie łodzi w tej chwili mamy blisko 200 takich, które świadczą usługi żeglugi pasażerskiej.
1: Tak, one wystarczy się przejść w weekend na przykład po bulwarach albo nowym mostem pieszo-rowerowym, żeby zobaczyć, jaki ruch tak naprawdę panuje
0: tak
1: na Wiśle
0: to jest to,
1: w sezonie.
0: To jest niezwykłe, to jest ogromna duma. Z tego się cieszę chyba najbardziej, że mieszkańcy po prostu wracają nad rzekę, ale korzystają z niej właśnie w taki sposób, jak my byśmy sobie tego chcieli. Mówimy oczywiście o żegludze pasażerskiej, ale kilkadziesiąt tysięcy rocznie osób, które korzysta ze spływów kajakowych. Wioślarstwo, które się odrodziło w sposób nieprawdopodobny w ciągu ostatnich 10-15 lat. Powstają nowe kluby wioślarskie. Okazało się, że wioślarstwo można uprawiać amatorsko. No i coś, co w tym roku miało już takie swoje absolutne zwieńczenie. Otóż stworzenie żeglarskiej ligi wiślanej, czyli po prostu Omegi. Takie tradycyjne wiślane żaglówki, które powstały w Warszawie, które tutaj w czasie wojny zostały po raz pierwszy stworzone i wyprodukowane. Wróciły na rzekę i w tej chwili ktoś, kto kocha żeglarstwo, lubi żeglować, nie musi szukać transportu nad Jezioro Zagrzyńskie czy jechać na Mazury. Można zrobić to w Warszawie. Można skorzystać z żeglówki, poznać ludzi pochłoniętych tą samą żeglarską pasją, a na dodatek oprócz wzięcia udziału w lidze można wziąć udział po prostu w regatach opór prezydenta, co jest niezwykle przyjemne. No i ta zmiana polega właśnie na tym, że po pierwsze przestaliśmy się troszeczkę wstydzić. Po drugie gdzieś nam umknął moment, w którym mamy coraz więcej gości z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas i do nas pytają, jak powinno to wyglądać. Od nas chcą się dowiedzieć, jak zarządzać taką przestrzenią. Od nas chcą się dowiedzieć, jak w sposób zrównoważony tę przestrzeń rozwijać. Jak inwestować z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego. Trochę mi osobiście ten moment umknął. W którymś momencie się po prostu zorientowałem, że częściej przyjmujemy gości w Warszawie i częściej oprowadzam czy gości z Turynu, Seulu, Düsseldorfu, Lyonu, Saragosy, Rygi, bo to są wizyty takie ostatnie, które pamiętam.
1: I częściej przyjeżdżają do nas
0: niż ja mam możliwość pojechać gdziekolwiek indziej. Oczywiście miałem możliwość i wizyty w Lizbonie i właśnie w Düsseldorfie i w Oslo ostatnio i coraz częściej czuję właśnie dumę i satysfakcję i myślę sobie, że część rzeczy zrobiliśmy całkiem nieźle. Część rzeczy jest takich, że nie musimy się tego wstydzić. Co więcej, możemy też powiedzieć, słuchajcie, fajnie, macie u siebie, ale może chcielibyście skorzystać z pomysłów, które my mamy, które my zrobiliśmy.
2: Rzeka może być przestrzenią rekreacji, ważnym korytarzem przyrodniczym, a także narzędziem adaptacji miasta do zmian klimatu. No tylko, żeby jeszcze wody w niej nie brakowało, a to, co obserwujemy ostatnio chociażby w Wiśle, pokazuje, że mamy z tym spory problem. Ale wiele rzek nam wysycha, ale to już jest temat na inne spotkanie. A za dzisiejsze bardzo Państwu dziękuję. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: 39 minut po godzinie 23. A teraz Państwa zapraszam do PRL-u. Wspomnimy, jak wczasowaliśmy w czasach Polski Ludowej. Ośrodki kempingowe, domy wczasowe i słynne FWP. Zapraszam.
1: Powtórka programu. Turbo Historia.
2: Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Błażej Ciarkowski, architekt, historyk architektury, autor książek i tu się właśnie waham, z pogranicza architektury, bo to nie jest czysta architektura. Wystarczy przypomnieć kapitalną rzecz, moim zdaniem kapitalny tytuł Łódź, Ziemia Wymyślona i powiedzieć, że to jest książka o architekturze, to byłoby chyba bardzo niepełne.
3: Dzień dobry. Nie, no to zdecydowanie nie są książki o architekturze.
2: No to myślę, że do tego kręgu książek nie o architekturze możemy tak, też dorzucić tak. Najnowszy tytuł, o którym będziemy rozmawiać. Proszę bardzo, tutaj mogę zaszeleścić na dowód, że książka jest w moich rękach. Zresztą bardzo ładnie wydana. Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. I ja się od razu muszę wytłumaczyć, bo to jest trochę nietypowy temat jak na turbohistorię, bo w turbohistorii przeważnie jest jednak, przeważnie, nie zawsze, ale jest o wielkich historycznych zjawiskach, nazwiskach, wydarzeniach, rocznicach, ale o domach wczasowych i sanatoriach jak do tej pory chyba nie miałem okazji rozmawiać. Ale myślę sobie, że to jest temat jak najbardziej historyczny, bo wystarczy spojrzeć właściwie inaczej. Wystarczy przeczytać pierwsze strony pana książki, żeby zobaczyć, jak poważnie ten temat w czasach PRL-u był traktowany. I to przez najwyższe władze.
3: Tak, tak. Oczywiście i to moim zdaniem jest całkiem poważne i może nie bardzo wielkie, ale takie trochę mniej wielkie zjawisko, więc ja bym tutaj tej historii wypoczynku nie deprecjonował, nie spychałbym jej na margines, bo to był jeden z wielu takich realnych, namacalnych znaków tego, że ta rzeczywistość po 1945 roku jest rzeczywistością zupełnie inną niż wcześniejsza.
2: To na ile możemy powiedzieć, że to jest książka o historii PRL-u, tyle tylko, że jest to spojrzenie na tę historię PRL-u z takiego dosyć być może z takiej nieoczywistej perspektywy, ale bardzo ciekawej na pewno.
3: No tak, nie da się w ogóle tego zjawiska masowego wypoczynku, architektury dedykowanej masowemu wypoczynkowi czy uzdrowiskom, tego nie da się oddzielić od tej historii, nazwijmy ją wielką, od dat takich jak 1945, 1956, 70, 81 i tak dalej.
2: Te wszystkie wielkie polityczne przełomy, one też mają swoje konsekwencje w tym, jak wtedy ludzie wypoczywali, w jakich warunkach, w jakich miejscach?
3: Tak, tak. Nie bezpośredni, ale jeśli sobie spojrzymy na to, co się dzieje, a więc w 1945 roku, no, mamy nowy system, nowy porządek polityczny, społeczny i mamy no, taką falę awansu społecznego, która umożliwia w tym przypadku korzystanie z wypoczynku ludziom, którzy od tej możliwości byli przez pokolenia odcięci, w ogóle nie wiedzieli, że taka możliwość istnieje. Potem kolejne daty, no to będzie oczywiście 52 rok i moment, kiedy prawo do wypoczynku zostaje wpisane w Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
2: Trudno dziś to uwierzyć, tak, ale mamy tak. Konstytucję z 52 roku i rzeczywiście no, wypoczynek, urlop jest jednym z tematów, jednym z punktów tej Konstytucji.
3: Tak, tak. W małej Konstytucji, po 89 małej Konstytucji, no i w tej obowiązującej obecnie słowa wypoczynek już nie ma.
2: No tak, przetrwało to 40 lat.
3: Tak, tak. Dalej mamy 56 rok, Odwilż, i to jest moment, kiedy wypoczynek przestaje być, masowy wypoczynek przestaje być tak bardzo upolityczniony, natomiast zaczynają pojawiać się duże inwestycje.

0: jeśli chodzi o budownictwo z nim związane.
1: No i tu, chcąc nie chcąc, o tę architekturę będziemy zahaczać.
0: Tak, tak. No i oczywiście kryzys lat 80. i próby gdzieś znalezienia rozwiązania ratującego te obiekty uzdrowiskowe, wypoczynkowe, jakieś próby wprowadzenia elementów wolnorynkowych w latach 80., no, które w sumie nie zmieniły niczego, na pewno nie na lepsze. No i przełom roku 89, który dla większości z tych ośrodków no, okazał się momentem bardzo, bardzo trudnym. Więc ta wielka polityka ma związek z tak błahym pozornie tematem jak wypoczynek.
1: Chociaż mówić o tym, że wypoczynek to błahy temat, akurat w momencie, kiedy kończy się okres wakacji, to chyba jednak jest nazbyt ryzykowne. Ale to zostawmy rok 89, zostawmy przełom, wróćmy na sam początek tej książki, tej historii. Bo co ciekawe, ta opowieść nie zaczyna się wcale w roku 45. Tak naprawdę te pierwsze wydarzenia, które pan opisuje, to jest Benito Mussolini i Rimini.
0: No, w zasadzie tak, choć jeśli byśmy ułożyli chronologicznie, nie w tej kolejności, w jakiej są w książce oczywiście te punkty, to prawdopodobnie tym pierwszym to jednak będą lata 20. i Związek Radziecki, gdzie zaczyna się wprowadzanie właśnie masowego, powszechnego wypoczynku, także, a może przede wszystkim dla ludności pracującej miast i wsi, gdzie zaczyna się zorganizowany masowy wypoczynek dla dzieci, a Benito Mussolini, tak, to on no, przejmuje w latach 20. te wzorce, korzysta oczywiście z doświadczeń skautingu, korzysta z tego, co już było, tylko rozszerza to na skalę masową i tworzy, czy inaczej, pod jego jakby patronatem powstają kolejne kolonie tak zwane, czyli ośrodki wypoczynku dla dzieci. To były głównie dzieci z biednych rodzin, które miały przyjechać na 2, 3, 4 tygodnie, wypocząć, poćwiczyć, pogimnastykować się, popływać w morzu. No a przy okazji odbywała się taka czasami bardziej twarda, a czasami zupełnie miękka indoktrynacja.
1: Wykuwano nowego człowieka.
0: Tak, dokładnie.
1: I we Włoszech, i w III Rzeszy, i w Związku Radzieckim. Chodziło dokładnie tak, o to samo.
0: O to samo, bo wszędzie uważano, że no z tymi, którzy są dorośli, to już się za dużo zrobić nie da. Mussolini był wprost rozczarowany Włochami, że oni są zbyt miętcy, żeby być prawdziwymi faszystami. Co to z takich kilkulatków, to można potem tych prawdziwych faszystów zrobić, wykuć.
1: No to za chwilę będzie znów o tej wielkiej historii, ale jeszcze jedno zdanie, od którego ta książka się zaczyna. Powiedz mi, co robisz w czasie wolnym i z kim, a powiem ci, do jakiej klasy należysz. Edmund Wnuk Lipiński.
0: Tak, tak. Człowiek, który bardzo, bardzo ciekawie o czasie wolnym, o pracy i relacji między pracą a czasem wolnym pisał. Akurat to zdanie znalazłem stosunkowo późno w trakcie całej pracy nad książką i ono stało się takim ładnym ujęciem myśli, która zaczęła mi od pewnego momentu towarzyszyć w trakcie pracy, że jednak wypoczynek jest sprawą klasową. Był, jest, no i pewnie będzie. Nie chce być inaczej po prostu.
1: Jeżeli chodzi o tę klasowość wypoczywania w czasach PRL-u, tu rzeczywiście ona się pojawia co najmniej kilkanaście razy. Mówię o takich bardzo mocnych i ważnych akcentach, momentach tej książki. Mam nadzieję, że do nich jeszcze za chwilę powrócimy. No ale to znów, ja wiem, że po raz trzeci albo czwarty powiem, to zacznijmy od początku. Mamy rok 45. Wtedy, mimo że tak naprawdę wojna jeszcze trwa, albo inaczej, ta wojna dopiero co się skończyła, państwo kompletnie w rozsypce, państwo dopiero odbudowujące się, państwo, gdzie ta wojna, wewnętrzna wojna tak naprawdę wciąż trwa, a mimo tego na wczasy te zorganizowane, państwowe wczasy, tak możemy powiedzieć, wyjeżdża już 12 tysięcy osób, to robi wrażenie. Ale te same początki tego wypoczynku, tego sposobu na remontowanie ciał i dusz, one dosyć ciekawie wyglądają z racji tego, że przecież

0: mają być przeznaczone głównie dla chłopów i robotników, czyli tej nowej siły nowego państwa. Okazuje się, że zarówno chłopi, jak i robotnicy, choć chłopi chyba w jeszcze większym stopniu, do tego dobrodziejstwa na początku podchodzą z wielką, wielką nieufnością.
1: Tak, ja powiem, że nie tylko na początku. Mieszkańcy wsi do samego końca, do 89 roku, nie będą stanowili nawet, nawet chyba tam niespełna 10% w maksymalnym, maksymalnie niespełna 10% mieszkańców wsi będzie korzystało z tego wypoczynku. Chyba nawet mniej. To samo będzie tyczyło niewykwalifikowanych robotników. Po prostu im wyższy poziom, im wyższy kapitał kulturowy, kapitał społeczny, tym większa świadomość tego, że można wypoczywać, większa wiedza, jak wypoczywać i mniejsza obawa przed światem, bo dlaczego chłopi, dlaczego robotnicy obawiali się? No bo przez większość swojego życia, bo całe życie, no nie opuszczali miejscowości, województwa, w którym się urodzili. Przeglądając raporty, wspomnienia, listy z wypoczynku, dotyczące wypoczynku, a raczej dokładnie uzdrowisk, turnusów sanatoryjnych organizowanych przez Związek Samopomocy Chłopskiej, no, zdarzały się takie, gdzie pod listem takim podsumowującym turnus ludzie się podpisywali krzyżykami. No więc tutaj trudno się dziwić, że to napawało lękiem, napawało obawą, bo tu inni ludzie, bo gdzie ja, prosty chłop, chłopka, będę się pchać między panów, więc...
0: No ale to można powiedzieć, no, klasowość pełną gębą.
1: Tak, którą próbowano przełamać i z tym przełamaniem były, no, problemy i w sumie nic dziwnego, bo żadne przekonywanie, żadne namawianie przez kierownika, przez przełożonego nie działało tak dobrze jak poczta pantoflowa. Więc jeśli z jakiegoś zespołu pracowniczego, robotniczego, z jakiejś brygady ktoś pojechał, wrócił zadowolony, to duża była szansa, że jego koledzy, koleżanki też pojadą.
2: Turbo Historia.
0: Ale to jest właśnie bardzo ciekawy moment, bo pan podaje kilka takich przykładów tych, którzy pojechali po raz pierwszy. I mówimy właśnie o chłopach, czy też chłopkach, o robotnikach, czy też o kobietach pracujących rzeczywiście na samym dole tej zawodowej drabiny. Mhm. I właściwie oni za każdym razem są trochę na siłę wypychani przez innych. No, być może niech pojadą, niech spróbują, niech zobaczą i niech powiedzą innym. Być może dlatego, że kierownik po raz 15, 16 czy 20 nakłania ich do tego, żeby pojechali, no i w końcu machają ręką i ryzykują, no i wracają zachwyceni. Przeważnie.
1: Tak, w zdecydowanej większości. Czasami kierownictwo w ogóle uciekało się do praktyk z pogranicza jakiegoś szantażu, mówiąc, że dany pracownik, pracownica dostanie urlop pod warunkiem, że zdecyduje się pojechać na wczasy. Więc to prawie, że przymus.
0: No, natomiast dziś to brzmi bardzo egzotycznie.
1: No, równie egzotycznie brzmią relacje ludzi, którzy właśnie w tym 1947-1948 roku jechali na przykład w góry i potem opowiadali, że to przerosło ich najśmielsze oczekiwania, bo oni wyobrażali sobie góry jako taką, no, kupę, tylko wysoką kupę piachu, na którą można wejść, poskakać, a tu się okazuje, że to jest coś zupełnie innego, nie do wyobrażenia. Oni jadą, jeśli jadą do sanatoriów, to oczywiście mają wszelkie zabiegi. Ktoś o nich dba. Niekiedy po raz pierwszy w życiu.
0: Inny świat.
1: Tak, inny świat. Ciepła, bieżąca woda, elektryczność, czysta pościel, 3-4 posiłki dziennie, bo to różnie bywało. No i wynalazki takie jak piżama.
0: No i to brzmi tym bardziej egzotycznie.
1: To brzmi. I to był moment, który mnie niesamowicie w tych wszystkich wspomnieniach wzruszył, bo człowiek, który właśnie został wysłany, czy pojechał do sanatorium, no, dostał pokój trzyosobowy z dwoma innymi mężczyznami. No i potem mówi, że on czeka każdego

0: dnia rano, aż oni wstaną, umyją się, ogolą, ubiorą, wyjdą. I on wtedy dopiero gramoli się spod kołdry, dlatego że on nie ma piżamy. Nie wiedział w ogóle, że można mieć piżamę i śpi w kalesonach, w tych, w których chodzi jako w bieliźnie codziennie. I wstydzi się po prostu tego.
1: No i teraz nie powinny

0: samo było na zachodzie. Że po prostu różne branże miały różne wymiary tego wypoczynku, zależnie od tego, co kto sobie wywalczył. I szczególnie to znowu dotyczyło albo tych robotników nisko wykwalifikowanych, albo chłopów. No, że no, niby jest to wolne, no, ale jedziemy wtedy na przykład pomóc rodzinie. To ci, którzy powiedzmy w pierwszym, drugim pokoleniu dopiero byli w mieście, no to spędzali urlop pomagając, czy to w żniwach, czy w ogóle przy gospodarstwie. I to znowu nie była to specyfika polska, bo to się działo i w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. To działo się na zachodzie. To działo się do lat pewnie 70. albo jeszcze dłużej. Ostatnio usłyszałem od znajomej historię, jak to jej rodzice dostali skierowanie do sanatorium rolniczego, pojechali. No i po paru dniach uciekli. Poszli na wagary z sanatorium, pojechali pomóc kuzynowi.
1: Ale to są rzeczy znów, które brzmią egzotycznie z dzisiejszej perspektywy. No ale jeżeli przypomnimy sobie, pan mówi o latach 70. Ja myślę, że spokojnie tak. Możemy jeszcze wspomnieć o latach 80.
0: Tak, tak.
1: To nie są wcale odległe czasy, kiedy to było normą.
0: Oczywiście. To jest trochę tak jak z tym obrazem gór, czy w ogóle spojrzeniem na świat. No... Ciężko nam, żyjącym w kulturze, no w tym momencie to już przez internet mocno ukształtowany, ale wcześniej telewizja, wcześniej jakieś czasopisma ze zdjęciami, z ilustracjami, wyobrazić sobie, że ktoś naprawdę tego wszystkiego nie widział, nie miał pojęcia, jak
1: no, przy takiej wygląda. Mobilności, jaka nam dziś towarzyszy.
0: Tak, tak, tak. To mówimy o tak bardzo innej rzeczywistości, że... Aż trudno uwierzyć, że to raptem ile? No powiedzmy 80 lat.
1: Błażej Ciarkowski, Remontownia Ciał i Dusz, Domy Wczasowe i Sanatoria PRL-u. To jest pierwsza część naszej rozmowy. Kontynuacji proszę szukać na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: A ja do tej pory pamiętam te zupy mleczne na śniadanie podawane w wazie. Czasami z makaronem, czasami z płatkami. Nawet były smaczne. Ale było to 40 kilka lat temu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kończymy dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, które przygotowały Justyna Błońska i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Wiktor Sudyka i Paweł Chodyna. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Według informacji prokuratury Roman Rzet chciał opuścić kraj, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. W TVP Info minister sprawiedliwości mówił, że podejrzany przed zatrzymaniem planował wyjazd do Azji.
1: Mieliśmy rzeczywiście jasne sygnały, że ta osoba chce opuścić kraj, chce się udać do Chin. Wiemy, jak trudno jest takich krajów później móc taką osobę postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc te działania podejmujemy na bieżąco.
0: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam mężczyzna usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Prokuratura Krajowa dodaje, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z jego udziałem. Ponad 70 spotkań z udziałem około 200 panelistek i ekspertek, sesje i warsztaty. W Krakowie rozpoczął się 18. Ogólnopolski Kongres Kobiet. Wśród tematów znalazły się m.in. wpływ nowych technologii na demokrację i prawa kobiet, rola samorządów w budowaniu równości i społeczeństwa obywatelskiego, ale również zdrowie kobiet. Jedną z omawianych kwestii jest profilaktyka, regularne badania, testy i szczepionki, które mogą uratować życie, wyjaśnia wiceprezeska organizacji Sex@PL Martyna Wyżykowska.
2: Istnieją na stole rozwiązania, które możemy wdrożyć tu i teraz. Dwa są dla nas kluczowe jako dla fundacji. Pierwsze to są szczepienia przeciw HPV. HPV jest wirusem, który powoduje m.in. raka szyjki macicy, ale też szereg innych nowotworów, również takich, które dotykają mężczyzn. A drugim przykładem takiej profilaktyki jest mamografia.
0: Ogólnopolski Kongres Kobiet potrwa do niedzielnego wieczora. Tegoroczne plony zbóż będą niższe niż rok temu, przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie szef resortu dodał, że wyższe ceny skupu płodów rolnych powinny zrekompensować rolnikom niższe plony.
3: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy, od gleby, od wielu czynników. Więc to oczywiście wszystko obserwujemy, to też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
0: Mniejsza produkcja rolna to efekt m.in. trudnych warunków atmosferycznych w tym roku. C-130 Herkules jest najważniejszym eksponatem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. To jedyna instytucja kultury w Polsce, która prezentuje tę maszynę na wystawie. W tym roku placówka świętuje 15-lecie istnienia. Rocznie odwiedzają ponad 50 tysięcy zwiedzających, którzy mogą obejrzeć ponad 80 statków powietrznych. Dyrektor muzeum Monika Żmuda mówi, że Herkules to sztandar polskich sił powietrznych na zachodzie.
4: Dwa lata temu stał się naszym eksponatem. Jest to pierwszy tego typu samolot w muzeum w Polsce. Przyciąga z tego względu, że jest na tyle stary, żeby trafił do muzeum, ale na tyle młody, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, że duże zainteresowanie ludzi tym obiektem jest. W tym roku samolot udostępniliśmy wewnątrz, więc to też jest taka gratka dla miłośników lotnictwa, którzy mogą przyjść, mogą zajrzeć do środka, zobaczyć, jak wygląda ta część załadunkowa samolotu, że to jest duży obiekt. No i nasza relikwia, sztandar polskich sił powietrznych na zachodzie.
0: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie działa od 2011 roku. Po miesiącach testów maszyna jest gotowa do lotu. Prawie 5-metrowa rakieta zbudowana przez studentów Politechniki Wrocławskiej w październiku poleci w międzynarodowych zawodach European Rocketry Challenge w Portugalii. Konstrukcja ma wznieść się na wysokość 3 km. Nad projektem pracowało ponad 100 osób, a studenci wykorzystali doświadczenia z poprzedniej rakiety, mówi prezes koła PWR in Space Oliwia Oponia.
5: Wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków z poprzedniej rakiety R7 i liczymy, że tym razem polecimy absolutnie bezbłędnie. Prace tak naprawdę trwają na przestrzeni paru lat, bo żeby taką rakietę dopracować do końca, to potrzebujemy doświadczenia kilku pokoleń, ale nad tą konkretną myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że parę ostatnich miesięcy naprawdę było intensywnej pracy i polepszania poprzedniej konstrukcji.
0: Rakieta jest napędzana silnikiem na paliwo ciekłe. Po starcie rozpędzi się to około 250 metrów na sekundę, a na Ziemię wróci dzięki dwóm spadochronom.
5: Jest to możliwość sprawdzenia naszej konstrukcji, sprawdzenia kilku miesięcy naszej pracy i tak naprawdę ostateczny test, żeby przetestować całą rakietę. To nie chodzi tylko o zwycięstwo czy właśnie dobry performance na zawodach. Chodzi o to uhonorowanie tysięcy godzin pracy, nawet tą dziesiątką sekund lotu.
0: Do zawodu zgłosiło się 60 zespołów. Organizatorzy zakwalifikowali 25.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzet chciał uciec z kraju, informuje minister sprawiedliwości. Szef resortu rolnictwa zapowiada słabsze plony niż rok temu. Rakieta studentów z Politechniki Wrocławskiej szykuje się do startu w konkursie w Portugalii.

0: ciągu dnia będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami może spaść deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Od 16 do 20 stopni chłodniej, na Pogórzu około 15. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
3: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
4: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
5: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
6: To nie u nas. Zaczynamy.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach w 2026 roku żyje się nam najlepiej. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jaremaja Mrożek, zapraszam.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Portal Business Insider opublikował ranking najlepszych miast do życia w Polsce w 2026 roku. Liderem zestawienia został Szczecin, który awansował z 8 pozycji. Business Insider wziął pod uwagę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki, jak również takie aspekty życia jak dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Dane te zebrano z 16 miast, po jednym z każdego województwa. Tuż za Szczecinem znalazł się Lublin, a pod zamyka Łódź. W poprzedniej odsłonie rankingu najlepiej żyło się odpowiednio w Poznaniu, Rzeszowie i Katowicach. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. W przeprowadzonym przez amerykańskie CDC rankingu produktów, które dostarczają najwięcej cennych składników odżywczych, jako jedyna otrzymała maksymalną notę – 100 na 100 punktów. Drugie miejsce zajęła kapusta pekińska. Kolejne pozycje przypadły boćwinie, liściom botwiny oraz szpinakowi. Zestawienie objęło 41 produktów. Pod uwagę brano zawartość 17 składników odżywczych, m.in. potasu, błonnika, białka, wapnia, żelaza oraz witamin A, B6, B12, C, D, E i K. Hydrobiolodzy z Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z naukowcami z Norwegii, Niemiec i Austrii odkryli nowy gatunek skorupiaka. Te skorupiaki będące pokarmem ryb są też wykorzystywane do sprawdzania procesów ewolucyjnych i adaptacji do zmieniających się warunków środowiska. Nowy gatunek jest wyjątkowy ze względu na ograniczony zasięg występowania. Pojawia się tylko w małych zbiornikach na norweskim wybrzeżu. Czy wszystko musi być zaplanowane? Polacy planują wakacje w sposób strategiczny, dzieląc urlop na kilka krótszych wyjazdów i podchodząc do wydatków z przemyślanym budżetem. To dobrze. Niemal połowa badanych, bo 48,6% respondentów deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda im się zaoszczędzić przynajmniej część dochodów. To jeszcze lepiej. Polacy przestali być mądrzy po szkodzie. Super. Coraz częściej i coraz lepiej planujemy. Ale czy spontaniczny wypad na Hawaje i Alaskę też nie brzmi dobrze? Zapraszam.
7: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Gościnią Tylko Dobrych Informacji jest pani Iwona Borawska, founderka The Process. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Prosto z Hawajów?
8: Tak, prawie tak. 3 dni różnicy. Jeszcze jest jet lag.
3: Wow. Przyznam szczerze, od tego chciałbym zacząć. Zazdro. Co fajnego można robić na Hawajach?
8: Na Hawajach można przede wszystkim się opalać, grzać w słońcu, jeść dobre lody, mnóstwo fajnych owoców. No i generalnie na Hawajach jest fajnie, chociaż to były takie wakacje łączone, łączące Hawaje z Alaską, to ja jednak bardziej Alaskę polecam.
3: Bo jest bardziej zielono, trochę chłodniej, mniej rekinów?
8: Rekinów nie spotkałam, piękne wieloryby, natomiast widok misia spacerującego sobie po plaży to jest widok, który zostanie ze mną do końca życia.
3: Wycieczka życia?
8: Tak, zdecydowanie tak.
3: Długo planowana, czy to był spontan?
8: Wsiadamy... Był totalny spontan.

0: Montan była planowana zupełnie inna destynacja, ale z uwagi na różne perturbacje, które są na świecie, pomyśleliśmy, że zmieniamy kierunek. No i tak obróciłam globusem i wypadło na Alaskę, a potem uznałam, że ja nienawidzę zimna generalnie, więc trzeba potem jechać gdzieś się dogrzać i tak wyszło, że Hawaje.
1: To ciekawe rozwiązanie, szczególnie na osobę, która, jeżeli dobrze rozumiem to, czym pani się zajmuje, to między innymi pomaga firmom, żeby to się wszystko spinało w czasie, żeby wszystko było poukładane, żeby maksymalnie wykorzystać czas, czyli tak naprawdę wszystko jest poukładane od A do Z. Pani wchodzi do firmy, w której powiedzmy panuje chaos i tak układa to wszystko od A do Z.
0: Dokładnie tak.
1: A wakacje pani planuje spontanicznie?
0: No bo gdzieś trzeba się jednak wyżyć.
1: To bardzo dobre podejście. Przyznam się, jest mi trochę wstyd. Bo,
0: dlaczego?
1: No wiem właśnie, ale przyznam się i powiem szczerze, że jest mi wstyd, ponieważ na urlop zabrałem laptop. Zobowiązałem się.
0: Tylko ja go nie otworzyłam.
1: Okej. No właśnie, bo ja się zobowiązałem, że coś zrobię. No i co prawda nie wiedziałem, że nie zajmie mi to zbyt dużo czasu, ale gdzieś miałem takie poczucie, no jak to, w pracy, na urlopie, z laptopem i jeszcze ja akurat mam takie piękne miejsce na Mazurach, odcięte od świata, więc jeszcze prosiłem tam właścicieli, żeby mi Wi-Fi uruchomili i tak dalej, bo ja muszę jeszcze na chwilę do pracy. No nie tak chyba powinny wyglądać wakacje.
0: Nie tak powinny wyglądać wakacje, ale ja mam na to mimo wszystko pewną odpowiedź. To znaczy, jak się prowadzi biznes, to bardzo trudno jest powiedzieć w firmie, słuchajcie, choćby się waliło, paliło, to ja jestem niedostępna. No bo to jest moja odpowiedzialność i moja firma. I moi ludzie powinni czuć się bezpiecznie z tym, że jeżeli będzie naprawdę trudna sytuacja, która wymaga mojej interwencji, która wymaga mojego wsparcia, to mogą na mnie liczyć. W związku z tym ja już od jakiegoś czasu mam pewną zasadę. Dokładnie to mówię swoim ludziom, że ja jadę na urlop, jestem dostępna. Jak będzie się rzeczywiście waliło, paliło, to wiecie, gdzie można mnie złapać. Jest pewne miejsce, WhatsApp, żaden mail, żadne inne SMS-y, żadne telefony, WhatsApp, jeżeli będzie się rzeczywiście waliło i paliło. I oni do mnie nie piszą, ani nie ma żadnego kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że ustaliliśmy sobie pewne zasady. Oni mają poczucie, że jest bezpieczeństwo, jest jakaś asekuracja. Ja mam poczucie, że oni nie muszą się bać do mnie napisać i odezwać. Ale z drugiej strony nie muszą z tego korzystać. No niestety jest tak, że jesteśmy właścicielami biznesu, jeżeli nie mamy wspólnika, jeżeli nie ma tej drugiej osoby, która też ponosi odpowiedzialność za ten biznes, to są takie sytuacje w firmie, które są sytuacjami kryzysowymi. Nie wiem, wypowiedzenie umowy przez kluczowego wspólnika, jakiś, nie wiem, atak, cyberatak na nasze dane. Są sytuacje, gdzie ja nie mogę sobie powiedzieć, sorry, jestem na urlopie, właśnie się opalam i nie mam kontaktu.
1: A z drugiej strony, czy jest odwaga cywilna po tej drugiej stronie, żeby szefowej zawracać gitarę, bo jeżeli zawracam, to znaczy, że może sam do końca nie radzę sobie ze wszystkimi obowiązkami, powierzyła nam firmę, potrzebuje odpocząć, a my do niej piszemy i mówimy, słuchaj, mam problem.
0: Oczywiście, jeżeli nie ustaliliśmy sobie pewnych zasad, nie mamy wspólnych wartości, to ludzie mogą dokładnie tak reagować, ale to dokładnie tak samo wygląda, jak ja jestem w firmie. To znaczy, jeżeli jesteśmy w firmie i nie ustaliliśmy z ludźmi, że mogą przyjść, przyznać się do błędu, nie mamy czegoś takiego jak prawo do błędu w organizacji, to jasne jest, że ludzie się do tego nie przyznadzą. Nieważne, czy ja jestem na urlopie, czy jestem w pracy, po prostu nie ma komunikacji, więc dla mnie dobrze poukładana firma to też taka firma, w której jest zaufanie, w której jest przestrzeń do błędów, w której jest przestrzeń na komunikację. I to jest najważniejsze w prowadzeniu biznesu.
1: To też jest ten work-life balance, to znaczy jadę na urlop, ale nie zachowuję się jak dziecko, czyli nic mnie nie interesuje i dopiero wracam już jak ten płomień, ten ogień cały strawi już część tego wszystkiego, co się budowało.
0: I kiedyś w pewnej gazetce lotniczej przeczytałam taki piękny artykuł Work-life balance is a bullshit. Strasznie na początek całą sobą chciałam protestować, że ale jak to? Przecież trzeba mieć ten balans w życiu. Ale jak przeczytałam cały artykuł, to zrozumiałam, że jednak dużo jest w tym prawdy. To znaczy work-life balance taki, jako taki nie istnieje. Nie ma możliwości sobie wziąć i przeciąć swoje życie i powiedzieć, te 50% jest na życie prywatne, a to 50% jest na życie zawodowe. Bo są sytuacje w naszym życiu, gdzie dominują sfery prywatne, gdzie, nie wiem, mamy dziecko, gdzie jakaś choroba, gdzie są jakiś, nie wiem, ślub albo coś wesołego. I ja rzeczywiście wtedy wkładam najwięcej energii w to życie prywatne.

0: Są sytuacje, gdzie buduję nową firmę, gdzie zaczynam pracę i ja powinnam więcej energii jednak zainwestować tutaj. Więc tak naprawdę chodzi o pewną synergię i o umawianie się z samym sobą na to, na co ja teraz przeznaczam więcej energii. Ja w tej chwili rozwijam biznes, w związku z tym mam ze sobą kontrakt, że jeszcze przez najbliższe pół roku największa energia idzie w firmę po to, żeby zbierać z tego owoce dalej. I myślę, że to jest najważniejsze, po prostu alokować odpowiednio zasoby. I myślę, że każdy przedsiębiorca, który tego nie potrafi zrobić, to albo idzie w takim kierunku, że za dużo czasu poświęca i energii na pracę i okazuje się, że po 20 latach prowadzenia biznesu, że w ogóle nie ma życia prywatnego, bo zapomniał sobie ustalić, ile czasu będzie trwać ten projekt pod tytułem firma, albo no, za dużo czasu poświęcamy na sferę prywatną i nie ma tej energii na rozwój biznesu.
1: A nie ma takich wyrzutów sumienia, że jeżeli prowadzę własny biznes, to chcę mu się poświęcić w 100%. Wielu przedsiębiorców powie, że na urlopie to byli x lat temu, bo teraz prowadzą własną firmę i nie mają czasu na urlop. A jak jestem na tym urlopie, to mam takie wyrzuty sumienia. No nie dbam o ten swój biznes. On gdzieś... Nie podlewam tego drzewka.
0: No ja właśnie podlewam, tylko używam do tego konewki. Tak trochę metaforycznie, ale zatrudniam mądrzejszych od siebie. Dlatego, że
1: czyli prawdziwych ogrodników.
0: Prawdziwych ogrodników, dlatego że oni rzeczywiście będą w stanie zaopiekować się i wypielęgnować. To nie jest tak, że ja mam w nosie swoją firmę, ja o nią nie dbam. Bo ja myślę, bo ja strategicznie do tego podchodzę, też angażuję się w sprzedaż, też co mogę, to uczę swoich ludzi. Natomiast zatrudniam ludzi, którzy się znają więcej, mają czy to jakieś obszary marketing, sprzedaż, produkcja, po prostu wiedzą, więcej mają doświadczeń w tych obszarach i rzeczywiście mogą skuteczniej zarządzać i wspierać i rozwijać ten biznes.
1: No, podobno prawdziwy szef nie boi się zatrudniać osób, które w niektórych sferach są lepsze, może mądrzejsze, a z drugiej strony nie ma takiej obawy, że wie pani, jestem cały czas chyba teraz na 7. sezonie Gry o Tron, że jednak ktoś przyjdzie i będzie próbował ten mój biznes przejąć.
0: Jest tak rzeczywiście, że takie bardziej świadome zarządzanie wiąże się z tym, że zatrudniamy lepszych od siebie. Ale ja tutaj trochę stanę w obronie ludzi, którzy tego nie robią. No bo wiele biznesów w Polsce powstało w latach 90., w latach 80. Nie mieli wtedy ludzie, my nie mieliśmy doświadczenia ani do nie wiadomo jakich szkół zarządzania, ani do nie wiadomo jakich doświadczeń biznesowych. W związku z tym, od kogo mieli się uczyć i jakich to ekspertów mieli zatrudniać? Marketing tak naprawdę rodził się w latach 90. To pierwsze strategie marketingowe powstawały w Polsce. Digital marketing jeszcze wtedy nie istniał, bo internetu nie było. Więc trudno jest mówić o tym, że zatrudnialiśmy wtedy lepszych od siebie. Wtedy każdy właściciel musiał robić absolutnie wszystko w tym swoim biznesie. I trochę jest tak, że zaczęliśmy tak działać i robić i trudno było się z tego wyplątać. Dzisiaj mówi się o tym, że 95% firm założonych w tamtym czasie to są firmy, które nie są przygotowane ani na sukcesję, ani na żadną sprzedaż. No, ci właściciele niedługo nie będą w stanie prowadzić dalej tych biznesów, bo po prostu wiek im na to nie pozwoli.
1: I co, poupadają?
0: No i co wtedy? No, różnie się mówi na temat tego, że są rzeczywiście zagrożenia. Dlatego ja jednak jestem za tym, żeby bardzo mocno uświadamiać, że można coś z tym zrobić na każdym etapie rozwoju biznesu, że można rzeczywiście wejść i układać te biznesy. Zresztą moimi klientami są firmy, które nie wiedzą, co zrobić ze swoimi biznesami, żeby te firmy mogły przetrwać, żeby mogły się dalej rozwijać. Dlatego, że właściciele po prostu po 20-30 latach prowadzenia tych firm nie są dalej w stanie tak bardzo się angażować we wszystkie obszary.
1: Dochodzą do ściany, a pani pokazuje, że w tej ścianie mogą być drzwi i coś tam dalej można
0: oczywiście
1: działać.
0: Oczywiście, dokładnie.
1: Okay. Można to wszystko fajnie poukładać, a z punktu widzenia człowieka, który ja przynajmniej tak miałem, że pierwszy tydzień po urlopie to była jakaś taka dziwna emocja, tak to określę. To dlatego, że naprawdę na tym urlopie byłem wypoczęty, wyluzowany i wręcz bym powiedział, że ta moja adrenalina spadła tak mniej więcej do 50%. I nagle z niedzieli na poniedziałek ja muszę znowu wrócić do tej pełnej formy i tak dalej. Gdzieś znalazłem jakieś takie mądre stwierdzenie, że warto sobie planować jakieś takie mikro podróże, wyjazdy, żeby cały czas mieć na uwadze, że kolejny urlop nie jest za rok, tylko na przykład za miesiąc, i to daje jakoś tam możliwość funkcjonowania.

0: No dobra, ale mam takie wrażenie, że przyjeżdżamy na przykład z Hawajów i jesteśmy zasypani tymi wszystkimi rzeczami do zrobienia. I nagle ustawia się, wie pani, taka kolejka pielgrzymów, którzy mówią, jest do zrobienia to, to, to, to i to. I pierwsze, co robimy, to chcemy wrócić na te Hawaje.
1: Tak, chcemy wrócić do tego wszystkiego. Warto wziąć pod uwagę to, że po tak dalekiej podróży niestety jet lag i efektywność i w ogóle no, u mnie w tej chwili mentalnie jest jeszcze środek nocy, więc niestety, ale trudno pracować w środku nocy. To jest trudne te pierwsze dni, dlatego ja zawsze wyjeżdżając, zawsze sobie planuję te pierwsze dni po urlopie. One muszą być spokojniejsze. Ja muszę mieć czas na to, żeby trochę jednak do tej pracy przygotowywać się z powrotem, żeby być bardziej efektywna.
0: Czyli do trzech pielgrzymów dziennie na przykład?
1: Do trzech pielgrzymów dziennie, najważniejsze spotkania albo jakieś kluczowe rozmowy przełożyć na kolejny tydzień, zaplanować sobie trochę takiej pracy w ciszy, w skupieniu, wygenerować sobie czas w kalendarzu na jakieś strategiczne działania, na jakieś analizy, na coś spokojniejszego, natomiast bardziej intensywne dopiero od kolejnego tygodnia, to jest raz. Dwa, ja zawsze jeszcze pracując na etacie lubiłam pracować z kimś w takich duetach, gdzie wspieramy się i w tym czasie urlopowym i w tym czasie pourlopowym. Żeby to nie było tak, że ja wracam do pracy i generalnie wszyscy do mnie strzelają, dlatego że na mnie czekali a tutaj tyle rzeczy się pali, tylko i żeby na czas urlopu była osoba, która mnie zastępuje, która mnie wspiera, która odbiera telefony, która zgasi moje pożary, ale żeby na ten czas po urlopie, żeby była osoba, która mnie wsparła oczywiście z wzajemnością. Jak ta osoba pojedzie na urlop, to ja też będę wspierała. I myślę, że budowanie też takich teamów w firmach jest wyjątkowo korzystne.
0: W dzisiejszych czasach, w dzisiejszych firmach to jest, no bo sama pani powiedziała, w latach 90. nie było się od kogo uczyć. Teraz tak. Tych książek czy tej wiedzy dotyczącej zarządzania jest bardzo wiele, a jak to się implementuje w rzeczywistości? W sensie można bardzo wiele napisać i powiedzieć o tym, jak budować zespoły, jak wspierać relacje, albo właśnie dawać sobie kilka dni wolnego jeszcze po wolnym, a jak to wygląda w rzeczywistości, wie pani, w tej Polsce 2026 roku? Czy ta nowoczesna wiedza gdzieś tam do nas dociera, czy to jest tak, że wiedza sobie, a życie sobie?
1: Generalnie jest tak, że nieważne czy to Polska, czy to jakikolwiek inny punkt na świecie, jest coś takiego jak drabina kompetencji. Najpierw jest wiedza. Ja wiem, że takie systemy zarządzania istnieją. Okay. Potem są umiejętności. Ja potrafię to zastosować. Ale jest jeszcze trzeci szczebel. Czy ja to faktycznie robię? Mogę tego nie robić, bo niezgodne jest to z naszymi wartościami organizacyjnymi. Boję się ośmieszenia w swojej firmie. Nikt mnie nie wspiera w organizacji. Nie chcę wychodzić poza swoją strefę komfortu. I to są najczęstsze powody, dla których nawet jeżeli właściciele firm, czy w ogóle menadżerowie, do których przychodzę, pokazuję im, jak zmienić pewne systemy, jak wdrażać pewne procesy, to najczęściej słyszę: Iwona, my to wszystko wiemy. Ja mówię, no dobra, fajnie, to wiecie, ale to powiedzcie mi, dlaczego w takim razie tego nie stosujecie? No i najczęściej pada taka odpowiedź, no bo u nas się to nie sprawdzi, bo my jesteśmy specyficzni. Okej, ale czy wy spróbowaliście kiedykolwiek? No nie.
0: No ale to się wiąże też z dużym ryzykiem. Zaraz.
1: I
0: to,
1: oczywiście.
0: To może się na przykład wiązać z... Nawet przekładając to na pieniądze, to może się wiązać z jakąś tam utratą części wpływów na przykład.
1: Absolutnie tak, dlatego nigdy nie robimy rewolucji w firmie. To znaczy rewolucja finalnie i tak jest, ale nigdy nie zaczynamy wdrażać tych narzędzi na całym biznesie. Zawsze robimy to projektowo, na jakichś mniejszych rzeczach. Na konkretnym przykładzie, jeżeli wdrażamy nowe procesy sprzedaży, to nie zmieniamy całej sprzedaży w organizacji, tylko wybieramy sobie jakąś grupę klientów, na której będziemy testować nowe narzędzia, czy nowe mechanizmy, czy też nowy sposób prowadzenia rozmowy.
0: Małymi kroczkami.
1: Dokładnie. Jeżeli nam się tutaj sprawdzi, to dopiero systematycznie rozwijamy to na całą organizację.
0: Dlaczego te owocowe czwartki nie wypaliły?
1: Dlatego, że one są bez sensu. To znaczy owocowe czwartki to jest taka próba odciągnięcia uwagi od rzeczywistego problemu. Rzeczywisty problem jest taki, że wielu pracowników nie ma wsparcia, nie ma możliwości rozwoju, nikt ich nie słucha i rzucenie w nim jabłkiem czy bananem to wcale nie rozwiąże problemu. To jest taka próba udawania, pomalujmy świat na kolorowo, będzie pięknie. Jak ludzie zjedzą owoce, witaminy, okej, jedz.

0: powiedzmy, tylko to nie jest rozwiązanie problemu.
1: A jak dam mu podwyżkę?
0: To też nie jest rozwiązanie problemu.
1: Ała, to teraz, ojej, teraz mnóstwo ludzi się pewnie...
0: Ja jestem za tym, żeby ludzie absolutnie zarabiali dużo pieniędzy. Naprawdę. Natomiast to nie może być tak, że my pieniędzmi rekompensujemy to, że na przykład mają mikromenadżera, że na przykład mają mobbing w firmie, że na przykład nie mają prawa wpływu, podejmowania decyzji, czy że na przykład nie mają prawa do błędu w organizacji. Czyli co, damy ludziom 50 tysięcy miesięcznie, ale z drugiej strony będziemy ich upokarzać na spotkaniach i to jest okej?
1: Myśli pani, że już wyszliśmy z tych lat 90., to tak na koniec zapytam, że już jesteśmy jednak ten kroczek do przodu, że my już może nie do końca potrafimy, ale już kumamy tę nowoczesność?
0: Zaczynamy kumać, zaczyna nam się chcieć kumać, to jest najważniejsze i coraz więcej firm rozumie, jak ważne są te aspekty miękkie, że nie zawsze chodzi o jakość produktu. Ja nie zachęcam do tego, żeby sprzedawać coś najgorszego, ale niestety klient, zanim dotrze do tego, że ten produkt ma wysoką jakość, czyli go będzie mieć w domu i będzie z niego korzystać, to najpierw musi bardzo dokładnie poznać naszą komunikację, muszą go przekonać wartości, musi go przekonać absolutnie wszystko. Nasz kolor, nasza dynamika komunikacji, nasz marketing.
1: Chyba wszystko jasne. Iwona Borawska, founderka The Process. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Piękne dzięki.
1: Słuchają państwo tylko dobrych informacji.
2: TDI. Tylko dobre informacje. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry, czas na magazyn Saldo Ekstra. Moim i państwa gościem jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler z wieloletnim doświadczeniem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tak spoglądam w tej chwili na to, co dzieje się w gospodarce i zanim przejdziemy do tych rzeczy, które nas dotykają bezpośrednio, czyli chociażby ceny paliw, zapytam pana o to, co dzieje się z polską gospodarką, bo tutaj znowu mamy dobre informacje z takim naciskiem na znowu. 3,9% wzrostu PKB w drugim kwartale to jest dobra informacja i ona jest lepsza nawet od wcześniejszego wstępnego odczytu i jest jeszcze lepsza od przypuszczeń samych ekonomistów. Co się dzieje?
4: Tak, stan polskiej gospodarki jest, można powiedzieć, wyśmienity, biorąc pod uwagę sytuację też zewnętrzną, czyli wojnę w Iranie, która trwa, wojnę na Ukrainie, która trwa, kończącą się wprawdzie już, ale jednak długotrwałą recesję w Niemczech i u naszych innych partnerów, osłabienie gospodarcze. Także Polska jest zieloną wyspą, wykazuje się gospodarka polska ogromną elastycznością, ogromną dywersyfikacją. Źródła tego wzrostu gospodarczego w Polsce są ze wszystkich sektorów. My mamy silne rolnictwo, przemysł, usługi i ten przemysł też nie jest skupiony wokół jednego sektora. No to jest wszystko, to jest elektronika, meble, wydobycie miedzi, wydobycie węgla, produkcja stali, produkcja silników samochodowych, a nawet dronów. Jesteśmy największym eksporterem dronów w Europie, więc nasza gospodarka jest po prostu świetnie zdywersyfikowana. Biorąc pod uwagę sytuację, o której wspomniałem właśnie u naszych partnerów, na przykład niemieckich, czy cenę paliwa, ceny ropy, no to oznacza, że nawet gdyby koniunktura nasza wewnętrzna się trochę pogorszyła, to możemy liczyć na to, że będziemy mieli wsparcie w poprawiającej się koniunkturze zagranicznej, bo ona w ostatnim czasie się naprawdę zaczęła gdzieś tam rozkręcać.
3: Trzymamy oczywiście kciuki za jak najlepszy wynik polskiej gospodarki, ale tak się zastanawiam, panie prezesie, i trochę martwię, bo z jednej strony mamy ten odczyt 3,9%, natomiast jeżeli spojrzymy w prognozę ekonomistów za cały rok, no to ten wynik całoroczny prognozowany jest niższy. Nie jest zły, bo gdzieś w granicach 3,5%, ale jednak jest niższy niż ten odczyt z drugiego kwartału. Czy to oznacza, że trzeci i czwarty kwartał będą wyraźnie słabsze, to znaczy ten inaczej, gospodarka dalej będzie się rozwijać, ale to tempo będzie mniejsze?
4: Nie, to wynika z matematyki. Po prostu cztery kwartały zsumowane dadzą tą średnią w okolicach minimum 3,5, może to będzie 3,6, może będzie 3,7, ale to będzie wynikało z tego, że pierwszy kwartał po prostu był słabszy niż drugi. No i suma tych czterech kwartałów na pewno nie da aż tak wysokiego odczytu jak te 3,9 czy tam prawie 4 w tym drugim kwartale. Nie ma żadnego spowolnienia na horyzoncie. Na horyzoncie mamy na pewno w najgorszym wypadku stabilizację i ewentualnie równoważenie procesów gospodarczych.
3: Ja jestem bardzo ciekawy.

0: Jak na Polskę patrzą dzisiaj inwestorzy z zagranicy? Bo tak, z jednej strony mamy świetne dane makroekonomiczne, z drugiej strony w każdym dealing roomie jest wiele monitorów. One pokazują najczęściej wykresy, te, które najmocniej interesują akurat traderów czy ekonomistów, analityków, ale z drugiej strony są też depesze informacyjne i w ostatnich dniach pojawiły się depesze dotyczące pożaru chociażby w Lublinie czy w Skarżysku Kamiennej. Pojawiły się również przeróżne analizy ostatniego artykułu w The Economist na temat ewentualnych działań tutaj Rosji, które mogą być co najmniej nieprzyjazne dla naszej części Europy. Czy to trochę pogarsza gdzieś postrzeganie Polski wśród inwestorów?
1: Nie, to nie pogarsza, bo ważna jest perspektywa porównawcza i ta perspektywa daje nam następujący obraz. Mamy znacznie więcej tego typu incydentów istotnych w Niemczech. Dania ostrzegła ostatnio też o podobnej sytuacji, więc to, co się dzieje w Polsce, nie jest typowe tylko i wyłącznie dla Polski, ale jest to wpisane w tej chwili w tą, można powiedzieć, wojnę hybrydową, która gdzieś tam toczy się między światem cywilizowanym a Rosją. Natomiast Polska tutaj na tym tle, ona się nie wyróżnia w jakiś sposób negatywny, czyli nie mamy, widać, że nasze służby są na tyle, na ile mogą być czujne, to są. Widać, że nie mamy dużej penetracji tutaj w naszym kraju też szpiegów rosyjskojęzycznych, no bo jak czytam sobie te raporty gdzieś tam z Danii czy z Niemiec, to są na przykład obywatele Bułgarii czy Białorusi, no, czyli krajów, które chociażby językowo są zbliżone do Rosji, prawdopodobnie to tak naprawdę są obywatele rosyjscy tylko z paszportami tych krajów, ale w Polsce tego nie ma. Nie wyróżniamy się negatywnie na tym tle. To, co przykuwa uwagę inwestorów zagranicznych, a nawet obserwatorów zagranicznych, jeżeli chodzi o Polskę, to jest długotrwały, stabilny wzrost gospodarczy z umiarkowaną inflacją, która jest wprawdzie troszkę wyższa niż była wcześniej, ale też na tle Europy nie wyróżniającą się, z całkiem dobrymi perspektywami na przyszłość. No i myślę, że takim papierkiem lakmusowym na to, jak nas postrzegają inwestorzy zagraniczni, to jest zachowanie polskich indeksów akcyjnych.
0: G20 to oczywiście nawiązanie i informacja z początku tygodnia. Wtedy zarówno minister finansów, jak i szef Narodowego Banku Polskiego byli w Asheville w Stanach Zjednoczonych. Byli gośćmi może nie szczytu, bo ten szczyt główny to dopiero końcówka roku, ale takiego spotkania właśnie ministrów finansów i szefów banków centralnych. No i mieli sporo do powiedzenia, tak przynajmniej wynika z relacji, na temat wzrostu gospodarczego w Polsce. Oni byli podpytywani, jak wy to w Polsce robicie? I teraz pytanie, czy ta wizyta w tym takim, nazwijmy to, przedpokoju do G20, chociaż tam na pełnych prawach akurat uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Jak pan uważa, to jest ważne z punktu widzenia postrzegania polskiej gospodarki, z punktu widzenia także naszych ambicji bycia na trwale w tym top 20 w zestawieniu najlepszych gospodarek świata?
1: Na pewno budowanie wizerunku Polski prestiżowego, no, jest w naszym interesie. Także ja bym określił ten udział w tym szczycie 20 w charakterze takiego, no, chyba już nawet stałego obserwatora, bo my członkiem G20 nie jesteśmy, jako bardziej prestiżowy niż praktyczny. Natomiast no też w moim zawodzie my naszą wiedzę rozwijamy w oparciu o spotkania, bo z każdego spotkania można wynieść informacje, które potem budują naszą wiedzę, nasz wizerunek, nasz obraz też i jesteśmy w stanie podejmować mądrzejsze decyzje. Także z punktu widzenia naszej delegacji tam widziałem na pewno ministra finansów, pana Andrzeja Domańskiego, pana prezesa Banku Centralnego, profesora Glapińskiego. Z punktu widzenia uczestników tej delegacji na pewno to była edukacyjnie moim zdaniem ważna impreza. Z punktu widzenia budowania wizerunku Polski jako znaczącego kraju to też było bardzo ważne. Wczoraj się ukazał, myślę, że właśnie w tle tej obecności artykułów Telegraf, jeżeli się nie mylę, dotyczący właśnie Polski, że Polska po latach czy tam po dziesiątkach lat problemów, które miała wcześniej, w tej chwili podnosi coraz bardziej głowę ze względu na sukcesy gospodarcze. Także ja oceniam tą obecność w sposób naprawdę bardzo pozytywny, cieszę się. Natomiast z punktu widzenia praktycznego nic wielkiego tam na pewno to do naszej gospodarki nie wnosi, ale budowanie wizerunku jest ważne.
0: No właśnie, z jednej strony dobre informacje w skali makro, dobre informacje z polskiej gospodarki, ale z drugiej strony

0: zmartwienia nas wszystkich i myślę także naszych słuchaczy. Prawdopodobnie wielu z nich prowadzi teraz samochód. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i przychodzi taki moment, że trzeba podjechać na stację paliw. I umówmy się, nie jest to wizyta należąca do przyjemnych. Od 1 września nie ma już CPN-u, nie ma już tej państwowej regulacji. Ceny są dużo wyższe niż jeszcze tydzień temu. No i teraz pytanie, czy pan jako analityk, makler z wieloletnim doświadczeniem, patrząc na wykresy ropy naftowej, porównując do podobnych sytuacji z przeszłości, widzi pan jakąś nadzieję, jakieś światełko w tunelu, że te ceny będą jednak niższe?
1: Tak, no faktem niezaprzeczalnym jest to, że odczuwamy wszyscy w portfelach wzrost tych cen paliwa przede wszystkim, bo my patrzymy na paliwo jako obywatele, niekoniecznie na ropę naftową. Natomiast tutaj chciałbym dodać jednak do tych naszych odczuć, bo te odczucia są zawsze subiektywne, też spostrzeżenie no, takie ekonomiczne, matematyczne, że siła nabywcza naszych zarobków obecnie jest znacznie wyższa niż 10 lat temu na przykład. Także ilość litrów paliwa, którą my możemy dzisiaj kupić za przeciętne wynagrodzenie w Polsce, jest znacznie większa.
0: Mimo wyższych cen?
1: Mimo wyższych cen. Mhm. Jest znacznie wyższa niż na przykład 10 lat temu czy 5 lat temu. Także z tej perspektywy tak naprawdę i tak w portfelach zostaje nam więcej. Natomiast nadal widzę dużą nadzieję na obniżkę cen. W tej chwili mamy moim zdaniem spiętrzenie, skumulowanie się już negatywnych zjawisk, czyli mamy i bombardowania rafinerii rosyjskich przez Ukrainę, które się nie skończą i które nas cieszą z punktu widzenia politycznego, ale z punktu widzenia akurat wzrostu cen paliwa nas troszkę oczywiście martwią. I ten czynnik moim zdaniem pozostanie bez zmian. Natomiast no, drugim ważniejszym czynnikiem jest wojna w Iranie. No i to jest decyzja polityczna prezydenta de facto Trumpa. Nie USA, ale po prostu prezydenta Trumpa jako osoby decydującej o strategii USA. W moim przekonaniu decyzja o tym, żeby wycofać się z wojny albo przestać bombardować Iran, może spowodować gwałtowne obniżki cen paliw na świecie, bo te paliwa są w tej chwili nienaturalnie wysokie. Także jednak liczyłbym na to, że gdzieś tam jakaś niespodzianka pozytywnie nas czeka, bo taka sytuacja jak teraz jest skrajnie negatywna i akurat moim zdaniem no, powinniśmy liczyć na to, że ona się poprawi.
0: Słuchają państwo magazynu Saldo Extra. Moimi państwa gościem, przypomnę, jest pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych. Panie prezesie, to w takim razie teraz pytanie, czy zasadne są ćwiczenia, porównania tego wykresu, tego co teraz się dzieje na rynku ropy, z tym co działo się w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Mówimy o tej wojnie pełnoskalowej. Wtedy również zastanawialiśmy się, co czeka nas za chwilę, co czeka nas za rogiem, czy te ceny już pozostaną na tak wysokim poziomie. Wiemy, że po kilku miesiącach sytuacja się uspokoiła. Czy nawet mimo kontynuowania konfliktu na Bliskim Wschodzie, dostrzega pan nadzieję na to, że jednak ta niewidzialna ręka rynku stanie się mniej łapczywa, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, nas, kierowców?
1: Tak, mógłbym zamknąć tą wypowiedź, tak naprawdę tą odpowiedź na to pytanie jednym słowem tak, ale to rozwinę, bo ten wątek moim zdaniem, który pan redaktor poruszył, jest bardzo ciekawy. Tu jest wiele analogii. Po pierwsze wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję w 2022 roku, również w lutym, podobnie jak właśnie wojna w Iranie wywołana też w ostatni dzień lutego, się rozpoczęła i ta wojna nadal trwa. Także nawet przy założeniu, że ta wojna w Iranie będzie trwała, no to myślę, że tak po roku dokładnie od rozpoczęcia tej wojny, gdzieś tam wiosną 2027, powoli świat przyzwyczai się, przygotuje do takiej sytuacji permanentnej wojny, permanentnego podwyższonego ryzyka związanego właśnie z Zatoką Ormus i te dodatkowe moce związane z rafineriami czy dodatkowe moce wydobywcze, one zostaną do tego czasu na tyle uruchomione, że ceny paliwa właśnie pod wpływem tego, co pan redaktor powiedział, tej niewidzialnej ręki rynku, zaczną spadać. Tak było w roku 2023, czyli mniej więcej rok po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę przez Rosję, kiedy najpierw nastał szok, a potem zaczęły i przedsiębiorstwa, i rządy podejmować na tyle skuteczne działania, że ten rynek w ogóle paliw, nie tylko ropy naftowej, ale całościowo paliw, zaczął być powoli równoważony. To chodziło i o gaz, i ropę, i benzynę, ceny węgla i tak dalej. Także moim zdaniem świat to przećwiczył.

0: w 2022 roku i ta lekcja została odrobiona moim zdaniem z oceną celującą i w tej chwili będzie nam łatwiej, czyli dojdziemy do tej równowagi dotyczącej rynku paliw szybciej niż szybciej i mniej dotkliwie niż w roku 2023.
1: To jeszcze pytanie o rynek obligacji. Rzadko poruszamy akurat ten temat, ale on jest arcyciekawy w obecnej sytuacji zarówno gospodarczej, jak i geopolitycznej. Jakich procesów dzisiaj jesteśmy świadkami, jeżeli chodzi właśnie o ten kawałek rynku?
0: Proces w kilku zdaniach można określić pewną sytuacją kryzysową. Jest to taka sytuacja, w której ceny obligacji światowych są bardzo niskie, czyli rentowności są bardzo wysokie. Rentowności to znaczy cena, którą państwa płacą, czy emitenci płacą za to, że te obligacje znajdują nabywców. I obligacje państwowe, w tej chwili amerykańskie, japońskie, a nawet polskie, żeby znaleźć nabywców, muszą oferować wyższe rentowności, wyższe oprocentowanie. To oprocentowanie jest, można powiedzieć, na szczycie gdzieś tam przedziałów kilkuletnich. W moim przekonaniu oczywiście jest to powiązane w sposób dosyć jawny, dosyć liniowy z cenami ropy. Te ceny ropy podbijają inflację poprzez wyższe paliwa. No i to powoduje, że jak jest wyższa inflacja, to koszty obsługi długu rosną. W związku z tym kluczem do wszystkiego jest deeskalacja właśnie w tej chwili w cieśninie Ormu, w Zatoce Perskiej. Gdyby to nastąpiło, to moim zdaniem te rynki obligacji też doznałyby dużej ulgi. Także ja bym powiedział, że sytuacja jest trudna, kryzysowa, ale nie krytyczna i ta sytuacja się poprawi. W moim przekonaniu świat sobie z tym procesem poradzi. Ceny obligacji powinny też złapać równowagę i zacząć się odbijać, bo w tej chwili można powiedzieć, że obserwujemy taką sytuację na rynku. My to nazywamy, że rynek obligacji jest bardzo silnie, ekstremalnie wyprzedany. No i to powoduje prawdopodobieństwo odbicia kursów i ustabilizowania się rynku obligacyjnego.
1: To jeszcze jedna kwestia tej reakcji łańcuchowej, bo my zauważamy, jak mocno ta wojna rozpoczęta ostatniego dnia lutego tego roku, jak mocno wpływa na kolejne obszary gospodarki. Powiedzieliśmy o paliwach, powiedzieliśmy również o obligacjach. Czy mamy do czynienia faktycznie z takim rozlanym już kryzysem, który narodził się właśnie 28 lutego tego roku? Czy ten kryzys geopolityczny będzie jeszcze mocniej trawił nasze pieniądze, nasze portfele w najbliższym czasie?
0: Ja bym tutaj akurat dosyć mocno z panem redaktorem polemizował, to znaczy nie używałbym na pewno w ogóle słowa kryzys, bo to jest, wydaje mi się, troszkę wypaczenie rzeczywistości. No bo rzeczywistość jest jednak, czy w Polsce, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, pozytywna. No widać to na przykład właśnie w odczytach indeksów giełdowych. Mm-hmm. Polska giełda urosła w tym roku 30%, przez ostatni rok urosła ponad 40%. Amerykańska giełda też rośnie, rosną giełdy Europy Zachodniej w mniejszym stopniu, Japonia, Korea, Tajwan i tak dalej też silnie rosną, także giełdy rosną, rośnie polskie PKB, rosną płace. Generalnie stan, jeżeli chodzi o nastroje konsumentów, czy w ogóle nastroje w gospodarce się poprawia, więc to jest akurat, powiedziałbym, stan bliższy boomowi gospodarczemu w Polsce niż kryzysowi. Więc ja bym powiedział, że ta sytuacja geopolityczna, ona powoduje, że ta gospodarka rośnie troszkę wolniej niż rosłaby bez tego napięcia. Natomiast tak naprawdę kryzysu nie ma. No są droższe paliwa, niektóre sektory, takie jak budownictwo, odczuwają w związku z tym większą presję na koszty, ale widać, że gospodarka całościowo sobie radzi, że te kryzysy geopolityczne plus pandemia i te tak zwane czarne łabędzie występują ostatnio na tyle często, że my jako organizm gospodarczy nabraliśmy dosyć dużej odporności. No nie chcę powiedzieć, że świat ma szczepionkę gospodarczą na te kryzysy geopolityczne, ale wydaje się, że znacznie lepiej sobie radzimy. No na pewno jest postęp technologiczny ogromny, który ułatwia też rozwiązywanie różnych problemów i przyspiesza rozwój gospodarczy.
1: Ale niech pan zauważy, że to słowo kryzys, ono pojawia się nie tylko w takiej mowie publicystycznej, ale także w raportach. Na przykład kryzys paliwowy, albo mamy

0: Najgorszy kryzys na rynku paliw od lat 70. Ktoś kiedyś pokusił się o taką opinię. W przypadku rynku obligacji mówi się o sytuacji kryzysowej, a zatem gdzieś ten niepokój, i to pejoratywne słowo, jednak przebija się. Więc pytanie, czy nie jest ono nadużywane może w tej chwili?
1: Jest na pewno zdecydowanie nadużywane, no bo dane liczbowe, jak jesteśmy tutaj w Polsce, to raczej kryzys czy sytuację gospodarczą powinniśmy komentować w związku z odczuciem naszym tutaj wewnętrznym. Dane liczbowe świadczą o tym, że polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Nawet widziałem ostatnio informację o tym, że rozwój gospodarczy w powiatach jest silniejszy niż w aglomeracjach, czyli wzrost gospodarczy w Polsce jest rozłożony bardzo równomiernie. W związku z tym no, przyjmujemy takie założenie, że obywatele, którzy mieszkają w mniejszych miastach, na wsiach, gdzieś tam w powiatach czy gminach, czują poprawę szybciej niż mieszkańcy miast, co jest w ogóle bardzo dobre i to też nas wyróżnia na tle świata. Korea Południowa jest na przykład takim wzorcowym krajem, który rośnie pod wpływem bardzo szybkiego rozwoju technologii. Ale tam ten wzrost gospodarczy jest absolutnie nierównomierny i jest skupiony w rękach niewielkiej części społeczeństwa. U nas rozkłada się to proporcjonalnie, więc w moim przekonaniu też jako osoby, która służbowo dość dużo jeździ po kraju, no to powinniśmy wyciągać raczej wnioski pozytywne. Jest po prostu dobrze. Taki jest też obraz też naszych miast, miasteczek, dróg, autostrad, infrastruktury. Także chyba można powiedzieć, że kryzys naftowy, który jest teraz, bo on rzeczywiście, ta sytuacja na pewno jest kryzysowa, on jest nieproporcjonalnie mały w stosunku do wielkości gospodarek, niż miało to miejsce w latach 70.
0: Pan Paweł Karczewski, wiceprezes Quercus TFI, a także makler papierów wartościowych, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: I taka puenta, aby te minusy nie przysłoniły nam plusów, których jednak mimo wszystko w tych danych makro nie brakuje.
1: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. To był magazyn Saldo Extra. Marek Klepa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, ekonomista. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: No właśnie, ja tu wymieniłem kilka takich domowych czynności, jak pranie, prasowanie, odkurzanie. Jeszcze kilka moglibyśmy spokojnie dodać. Czy ta praca wykonywana w domu jest często niewidzialna ekonomicznie?
4: Znaczy ekonomicznie faktycznie my nie doceniamy tego, co mamy, czyli tak naprawdę sami wzajemnie się nie rozliczamy. No może dobrze, bo tak naprawdę pracujemy, jeśli mówimy tutaj o pracach domowych, czyli na rzecz rodziny, na rzecz dzieci, na rzecz najbliższej osoby, czyli tych dóbr najcenniejszych w życiu, więc traktujemy je jako bezcenne i tak samo ten czas, który poświęcamy na nie, nie jest przez nas weryfikowany i monetyzowany w sensie takim ekonomicznym. Nie definiujemy swojej godziny pracy. Częstokroć dochodzimy do tego w momencie, kiedy następuje coś złego w rodzinie, to wtedy zaczynamy się faktycznie analizować, ile kto, co i w jakim wymiarze czasu i zrobił dla siebie i dla innych. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy przez pryzmat doświadczeń, a sam też mam dwóch synów, więc wiem, że praca na rzecz dzieci faktycznie może być w pewien sposób przeanalizowana ekonomicznie, ale z drugiej strony, z mojego punktu widzenia, no jest to zawsze trudny temat, dlatego że dzieci są dobrem, jak już wspomniałem, najcenniejszym. To my cieszymy się, że je mamy, a pracę, którą wykonujemy na nich rzecz, bo umiemy to robić najlepiej, no jest to praca dobra. Natomiast my tutaj częstokroć mówimy o tych dwóch stronach medalu. Kobieta, mężczyzna, kiedyś były profesje męskie, damskie, dzisiaj to się zaciera. Dzisiaj kobiety tak naprawdę wiele profesji męskich przejęły i to robią dużo lepiej czasami niż mężczyźni.
3: No tak, tylko pytanie, czy zostały zwolnione tym samym na przykład z obowiązków domowych?
4: Zmienia się w ogóle model rodziny, panie redaktorze, i to widać szczególnie w Europie Zachodniej, ale również w Polsce. Wielu mężczyzn nawet samotnie wychowuje już dzieci. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pewne kobiece prace tak zwane, czyli prasowanie, zmywanie

0: że wychowanie dzieci tylko do nich przysługuje. Również mężczyźni są mocno angażowani. Ten nowy typ faktycznie rodzin zaczyna być inny niż jeszcze 40 lat temu, czy nawet 30, kiedy faktycznie uważaliśmy to zupełnie jako normalne, że kobieta jest i na etacie lub na jakimś cząstkowym etacie jeszcze w domu, prasuje, zmywa i gotuje. Dzisiaj zauważmy, że tak naprawdę mężczyźni, szczególnie ci młodzi z pokolenia Z, są dumni, że mogą wychowywać dziecko, czy wspólnie z partnerką, czy też gotują w domu. Wiele też prac zostało zautomatyzowanych, bo my tutaj mówimy właśnie na wstępie, było powiedziane, są zmywarki, są automatyczne pralki. Dzisiaj dostęp do pralki automatycznej już nie jest luksusem. To nie jest to, co było jeszcze 50 lat temu, jak byłem małym chłopcem, to praktycznie pralka frania królowała, automatyczna.
1: Och, pralka frania,
0: pralka,
1: bo... tak jest. Ja tak. Jeszcze pamiętam, u mojej babci stała.
0: No to też była duża automatyzacja, bo jakbyśmy spojrzeli jeszcze dalej, to te kobiety miały jeszcze trudniej, bo to ich faktycznie to zadanie, pranie, wynoszenie, to gdzieś w baliach, na tarkach, to w muzeum można jeszcze zobaczyć, jak tarka wygląda. Natomiast to było coś tak bardzo wymagającego. Natomiast dzisiaj myślę, że kobiety zaczęły stawać się niektóre coraz bardziej męskie niż sami mężczyźni, co też dowodzi, wielu psychologów pokazuje, że mamy zmianę zupełnie charakterów, że panie poszukują prawdziwych, takich dawnych, charakternych panów niż tych, którzy są bardziej delikatni, bo dzisiaj mężczyźni stali się bardzo delikatni, szczególnie z tych pokoleń nowych, młodych.
1: Tutaj kwestia też pewnego partnerstwa. Ja mam wrażenie, że teraz coraz częściej właśnie związki i relacje opierają się na takim partnerstwie, również w dzieleniu się tymi domowymi obowiązkami. No bo mi na przykład nie jest obce, nie wiem, sprzątanie, odkurzanie, wstawianie prania, później rozkładanie tego prania, zmywanie i tak dalej, zmienianie pampersów można tutaj wymieniać. Chociaż akurat przy rozkładaniu prania to ja lubię sobie włączyć jakiś podcast i spokojnie sobie rozwieszam to pranie, a potem usłyszę, że co tak długo mi to zajmuje, ale to zupełnie na marginesie i pół żartem, pół serio. Ja sięgnę teraz po taki ciekawy przypadek też z Hiszpanii, a propos dzielenia się w pewien sposób tymi obowiązkami domowymi na wirtualnej Polsce. Kobieta WP. Można przeczytać dość ciekawy artykuł zatytułowany "Wyliczył sobie rynkową pensję za prowadzenie domu, o to ile mu wyszło". Był dyrektorem handlowym na rynkach w Hiszpanii i Afryce Północnej i ponad 6 miesięcy w roku spędzał w delegacjach, gdy jego żona stanęła przed szansą na przełomowy rozwój biznesu. Pedro powiedział dość, rzucił pracę, by zająć się dziećmi i domem, i w rozmowie z Wirtualną Polską mówi 250 tysięcy złotych rocznie, na tyle wyliczana jest praca w domu. Kiedy to przeczytałem, zacząłem się zastanawiać, czy ta praca w domu, czy potrzeba było mężczyzny do tego, żeby wyliczyć, ile ta praca w domu kosztuje rzeczywiście, jak pan sądzi?
0: Pewnie tak. Tutaj
1: a dlaczego?
0: Pewnie chciał ten mężczyzna też się dowartościować, tak na marginesie. Też czytałem ten artykuł, bo faktycznie z dobrego stanowiska przechodzi na zupełnie inny etat i tutaj trudno nawet wyliczyć godziny pracy, bo tu mamy 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli mówimy o pracy w domu, i bardzo duża odpowiedzialność i wszelkiego rodzaju opłaty związane chociażby z opłatami obowiązkowymi, emerytalnymi, byśmy musieli odprowadzać sami. Także ja, patrząc przez pryzmat nawet tych analiz, niektórzy mogliby wyliczyć tę pracę na znacznie wyższe jeszcze kwoty. Możemy to porównać na przykład z sytuacją, gdybyśmy musieli kogoś zatrudnić w miejsce rodziców. A też tak jest, że czasami pojawia się całodobowa niania, która zajmuje się dziećmi i domem. Pewnie u nas rzadziej, ale w innych krajach rozwiniętych może częściej i to też w pewnych grupach społecznych, i wówczas jest to jednoznacznie koszt wyliczalny, bo wtedy jedno i drugie z rodziców idą do pracy. Natomiast ja z punktu widzenia już tutaj nie ekonomii, bardziej tej finansowej, ale takiego wartościowania człowieka, pozbycie się relacji z dzieckiem jest bardzo kosztowne i później w późniejszym życiu, więc tutaj to może się odbić jeszcze gorzej w społeczeństwie. I to pewnie psychologowie by jeszcze szerzej ten temat rozwinęli. Natomiast częstokroć są sytuacje niezbędne, że może warto, żeby kobieta poszła do pracy. Przecież pamiętajmy, że kobiety dzisiaj, jak już wspominałem, przejęły też zawody menedżerskie. I to w Polsce też się dzieje, że ten urlop macierzyński zamienia się w urlop tacierzyński, dłuższy.

I zamieniają się rolami rodzice i to tato zostaje z dziećmi, chodzi na spacery, wybiera dla nich dodatkowe zajęcia, zaprowadza też czasami

0: jako gospodarza, gospodyni domowej, gdyby wypłacać taką rynkową pensję za sprzątanie, logistykę, gotowanie, opiekę, wsparcie emocjonalne, to ta kwota przekraczałaby mniej więcej 60 tysięcy euro rocznie, czyli około 250 tysięcy złotych. Co tak naprawdę składa się na wartość tych 250 tysięcy złotych rocznie, gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie na rynek pracy?
1: Czy praca jest to dobro, które możemy zaoferować na rynku? I tutaj tym rynkiem, o którym mówimy, domowym, jesteśmy zawężeni tylko do swojej rodziny. I możemy wycenić faktycznie ten czas pracy w porównaniu czy w odniesieniu do zatrudnienia innej osoby. I to tak byłoby najlepiej definiowalne. Czyli gdyby ktoś miał przyjść nam pozmywać i posprzątać to za godzinę czy za wykonane zadanie, brałby tyle, więc w tym okresie my to robimy. Gdybyśmy musieli oddać dziecko pod czyjąś inną opiekę, to musielibyśmy tyle pieniędzy wydać za dane zadania i tak wszystkie po kolei czynności można by było włożyć w całość. Natomiast zawsze pamiętajmy, że wiele czynności, które robimy, czasami w jednych obszarach, nawet w jednym kraju są różnie wyceniane, bo te usługi też w większych miastach są inaczej, jeśli chodzi nawet o opiekę nad dziećmi, są inaczej wycenione, czy nawet usługi sprzątające, aniżeli w mniejszych miastach. W innych krajach to jest inaczej definiowane. Także jednoznacznej kwoty na pewno kosztu wychowania dzieci w każdym obszarze musielibyśmy to liczyć indywidualnie. Ale znowu będę uparty, bo ja dbam o rodzinę i chciałbym, żeby rodziny w ekonomię nie popadały. Lepiej szukajmy możliwości zarobkowania na zewnątrz, czyli sprzedawajmy swoje umiejętności na zewnątrz, a to, co oddajemy rodzinie, to z punktu widzenia mojej definicji ekonomii jest bezcenne. Jeśli kochamy dzieci, to czasami nie liczymy tego czasu przeznaczonego na dzieci. Wiadomo, można wyliczyć na przykład wyjazd wakacyjny i opiekę nad dzieckiem podczas wakacji, bo to jest bardzo łatwo wyliczalne i policzalne, bo możemy skorzystać z prostego zadania, czyli dajemy pod opiekę osobie z biura podróży dziecko, która na zorganizowany wyjazd to dziecko zabiera i przez 2 tygodnie nim się opiekuje i nam to dziecko oddaje po tych 2 tygodniach i wówczas możemy to odwrócić i my taką samą czynność możemy wykonać, czyli zorganizować mu ten wyjazd wakacyjny i tak naprawdę dla rodziny jest to pewnego rodzaju z jednej strony plus emocjonalny, a z drugiej strony oszczędność też ekonomiczna.
0: Doktor Adam Karpiński, ekonomista, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Orzeczony kiedyś zakaz opuszczania kraju uniemożliwił wylot na wakacje do Turcji. To historia eks-szefa służby kontrwywiadu wojskowego Piotra Pytla. Zakaz był w bazie, mimo że śledztwo prawomocnie zostało umorzone w 2024 roku. Dlaczego tak się stało, to wyjaśnia rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
1: Ten zakaz został wydany przez prokuraturę okręgową w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili we wszystkich bazach. Nie ma żadnej dokumentacji, żadnego wpisu, który anulowałby ten zapis, czyli ten zapis jest aktualny.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nazwał sytuację niedopuszczalną i interweniował w tej sprawie. Przypomnijmy, wobec generała Piotra Pytla i jego poprzednika generała Janusza Noska prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Nie we wrześniu tego, a w marcu przyszłego roku odbędzie się zjazd Związku Polaków na Białorusi. Decyzję podczas obrad Rady Naczelnej w Białymstoku podjęto ze względów bezpieczeństwa, wyjaśnia prezes Związku Angelika Borys.
2: Nie jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi.

0: I działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją.
1: Wśród uczestników obrad był Andrzej Poczobut, który wcześniej zapowiadał powrót na Białorusi właśnie na zjazd związku. Mimo zmiany terminu wydarzenia białoruski opozycjonista zadeklarował, że wraca do Grodna za kilka dni.
2: Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę, żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał. O to chodzi.
1: Jednym z najważniejszych zadań liczącego 12 tysięcy osób Związku Polaków na Białorusi jest nauka języka polskiego. W szkołach społecznych uczy się ponad 3 tysiące dzieci. Nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał w piątek odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. Dlatego zostanie złożony czwarty projekt ustawy, zapowiada Dariusz Joński.
3: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiS-u i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne. Nie możemy się poddać.
1: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas piątkowego głosowania 25 głosów.
4: To są aktualności jedynki.
1: Polska przegrała w Stambule z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, a to oznacza, że nasze zawodniczki powalczą o trzecie miejsce w turnieju z Serbkami. O szczegółach Rafał Bała.
5: Pierwszy set wygrany przez Włoszki do 19, podobnie jak drugi. Później na boisku pojawiły się zmienniczki Julia Szczurowska, Paulina Damaskę i Martyna Czerniańska, które odmieniły obraz gry. Pomogły wygrać tę partię do 21, ale na więcej Polek nie było już stać. Paola Egonu zdobyła 21 punktów. Dobrze spisywały się Antropowa i Sylla. Nie zawodził środek siatki. Wyraźny triumf Włoszek w czwartym secie do 16, a w całym meczu 3-1. Kapitan Polek Magdalena Stysiak analizowała przyczyny porażki.
6: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Myślę, że nerwy na pewno też były. Presja była, no i niestety myślę, że przez to te niektóre błędy.
5: Nie udało się więc powalczyć o trzecie w historii złoto Mistrzostw Europy, ale pozostaje szansa na brąz. Trzeba jednak w niedzielę pokonać Serbki.
1: Czego oczywiście naszym siatkarkom życzymy, a pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy zostały Turczynki po pokonaniu Serbii 3-0. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zainaugurowała nowy sezon. Wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert Weź głęboki oddech. Pod dyrekcją Bassema Akiki orkiestra zagrała kompozycję m.in. Dworaka. Uczestnicy koncertu przyznali, że nie mogli przegapić pierwszego takiego wydarzenia w sezonie.
7: Pierwszy koncert w sezonie, ale też uwielbiam tego dyrygenta i dlatego między innymi.
8: Często pani tutaj bywa na koncertach?
7: Bardzo często i w Filharmonii też bardzo często. Cieszę się. Jakaś niespodzianka podobno ma być.
9: Wiekowy facet i bywa dla przyjemności.
8: Dobry pomysł na spędzenie sobotniego wieczoru.
9: Oczywiście.
7: Nie tylko na koncerty Orkiestry Polskiego Radia, też na inne koncerty, bo inni wykonawcy też tutaj wynajmują tą salę. No, mogę zaskoczyć, że we wrześniu 21 koncertów zaplanowanych.
1: Transmisji pierwszego w tym sezonie koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie można było posłuchać na antenie radiowej dwójki. A to były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc pochmurna i deszczowa na północy może też zagrzmieć. Podobna pogoda utrzyma się w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 do 20 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
10: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj w Spakowanych czysty poradnik dla każdego, kto planuje jesienny city break i szuka ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Włochy po wakacjach tanieją, a słońce w końcu pozwala swobodnie oddychać, ale pchanie się do Rzymu, Florencji czy Wenecji to wciąż gwarancja tłumów i przepłacania. Gdzie pojechać, żeby ominąć te tłumy, doradzi nam Anna Kłosowska, Italianna, dziennikarka, blogerka, wieloletnia pilotka wycieczek. Dzień dobry, Ani.

0: Dzień dobry, buongiorno. A zatem mamy trochę niższe temperatury i tak, jeżeli chcemy jechać do Rzymu, jeżeli się naprawdę na niego strasznie uprzemy, ja kocham Rzym, żeby nie było wątpliwości.
1: Ja też.
0: I ty też. Natomiast oczywiście uciekajmy od tłumów. Jeżeli chcemy zwiedzać wielkie muzea, jeżeli chcemy być koniecznie w centrum, jeżeli dopiero co przeszliśmy od Koloseum, kochani, nie pchajmy się na przykład do Muzeów Watykańskich, które wiadomo jak są zapakowane. Dlaczego jeżeli wejdziecie na Kapitol, nie wejdziecie do muzeów kapitolińskich? Puste, warto je zobaczyć. Jeżeli mamy ochotę na trochę spaceru, to wejdźmy na to wzgórze.
1: Na Aventyn.
0: Na Aventyn, właśnie, wejdźmy na to wzgórze. Jedno z tych słynnych siedmiu, prawda, których Rzym jest według legendy zbudowany. Wejdźmy i popatrzmy sobie na kopułę Bazyliki Świętego Piotra przez dziurkę od klucza u kawalerów maltańskich. Tu wam powiem, że zawsze jest pewna kolejeczka, ale zrobienie przez tą dziurkę zdjęcia przez komórkę naprawdę wymaga ekwilibrystyki. Obok mamy ogrody pomarańczowe. Jakie to jest cudowne miejsce. Naprawdę usiądźcie na kamiennej ławeczce i znowu panorama. A zbiegając w dół macie z kolei ogrody różane. I otwiera wam się genialna panorama zarówno na Palatyn, jak i na Circus Maximus. Ale teraz mamy powiedzieć też, jak tak pomieszkać sobie tanio w Rzymie, więc tak.
1: To intrygujące.
0: To bardzo intrygujące. To znaczy powiem tak, że w samym centrum Rzymu, jak wylądujecie na Termini, jak wysiądziecie przy tej głównej stacji kolejowej, to pierwszy wasz szok będzie taki, czy wy jesteście na pewno w Rzymie, czy wy może jesteście w Indiach, dlatego że to jest zupełnie taki kwartał hinduski. Ale właśnie Hindusi mają mnóstwo tych... Nie, w knajpach hinduskich pizzy nie jedzcie, please, naprawdę. Natomiast prowadzą mnóstwo hotelików, takich rzeczy. I tu naprawdę są ceny, no przebijają, można za 50 już jurków tam sobie przenocować.
1: Za 50 jurków, czyli za 50 euro.
0: Euro, tak, ale w każdym razie, więc to jest warte. No nie oczekujcie, nie wiadomo, 5 gwiazdek w tym momencie, ale czysto jest. Ale też są fajne hotele wokół jeziora Bracciano i stamtąd też się później można dostać kolejką, dojechać do pierwszej stacji metra i stamtąd już do Rzymu.
1: Kiedyś nocowałem w hotelu czterogwiazdkowym w okolicach takiej stacji o wiele mówiącej nazwie Cinecittà, czyli...
0: Cinecittà, tak.
1: Wytwórnia filmowa.
0: Tak, włoska wytwórnia, włoski Hollywood.
1: Do samego centrum Rzymu metrem to było jakieś, no góra 20 minut, a ceny były jak nierzymskie.
0: Okay. Tak, tak.
1: Ale wyjedźmy z Rzymu, jedźmy teraz do...
0: Pizy.
1: Do ukochanej Toskanii i właśnie nie Florencji, tylko do Pizy. Bo tam,
0: tak,
1: zdaje
0: bo tam
1: się, to
0: samoloty
1: jest,
0: lądują. Tak,
1: bo tam
0: tak.
1: Lądują samoloty, tam jest teraz wystawa Mitoraja, to jest taki...
0: To otwarte Muzeum Mitoraja wreszcie się doczekaliśmy, tak.
1: I polski rzeźbiarz, który zaznaczył mocno swoją obecność również w Rzymie. Ale zostańmy w tej Pizie.
0: Zostańmy w Pizie, bo jeżeli mówimy o Mitoraju, to jego upadły anioł plasuje się, czy też spoczywa tuż za krzywą wieżą, więc to też tak warto wiedzieć. Natomiast Piza i co za Pizą? Takie dwa miejsca kompletnie nieoczywiste. Bardzo bym was chętnie wysłała do kamieniołomów w Massie Carrarze. Wszyscy tak oglądamy te słynne rzeźby, prawda, Dawid i tak dalej, słynny marmur kararyjski. No chyba warto zobaczyć, gdzie się go wydobywać. No więc tam, bo wjeżdżacie po prostu w góry marmurowe, w kręte, wąskie przejazdy, stroma przepaść, po takim żwirze właściwie marmurowym jeździcie. Wrażenie jest nieprawdopodobne, bo rzeczywiście nad wami są te bloki takie marmurowe, które sięgają nieba, odcina się od tego błękitu ta biel i one są ścinane od czasów już Etrusków. To już Etruskowie tam wydobywali.
1: W okolicach Pizy, zdaje się, mamy jeszcze jedną mega atrakcję, która jest właściwie w ogóle nieznana.
0: W ogóle nieznana, ja tego też do niedawna nie znam, nie miałam zielonego wręcz pojęcia, że coś takiego istnieje akurat w tym miejscu.
1: I co to jest?
0: I co to jest? Proszę państwa, Virgo. Virgo to tak nam się kojarzy troszeczkę dziewica, coś, prawda, ten sposób. No bardzo jest to dziewicze, powiedziałabym, przedsięwzięcie, dlatego że to jest ośrodek, gdzie bala się głosy z kosmosu. I spotykają się naukowcy z całego świata. I rzeczywiście można ten ośrodek zwiedzać. Wrażenie jest niesamowite, bo możliwość obcowania właśnie odczuwania tych fal, dlatego że my w pewnym momencie stajemy przy takim urządzeniu i mamy wrażenie troszeczkę, jakbyśmy byli, byśmy słyszeli sonar, prawda? Badanie tych fal grawitacyjnych.

0: grawitacyjnych. Jest to coś niesamowitego i w tym przedsięwzięciu też uczestniczą nasi naukowcy. Zajrzyjcie do Virgo, naprawdę warto.
1: O zderzaczu hadronów słyszał prawie każdy, ale o Virgo, gdzie również pracują Polacy.
0: Więc nawet właśnie okolice Pizy, zobaczcie, ile fantastycznych rzeczy można tutaj odkryć.
1: Polacy latają do Pizy, ale latają też, i to zwłaszcza w okresie zimowym, do Bergamo. Po to, żeby przesiąść się szybko w busika, w nawetkę i pojechać do ośrodków narciarskich. A samo Bergamo, zdaje się, to jest też bardzo interesujące, nieoczywiste miejsce.
0: No właśnie, bo Bergamo tak, z jednej strony w góry, z drugiej strony do Mediolanu, bo mamy Bergamo, prawda, najlepszy port lotniczy, ten tani, właśnie tanie linie tutaj lądują, a tymczasem właśnie wsiadacie w nawetkę i w 3 kilometry jesteście w Bergamo. I Bergamo mamy, Bergamo Basso, Bergamo Alto. Cudowne Bergamo średniowieczne, średniowieczno-renesansowe właściwie, otoczone murami. Wrażenie jest niesamowite, bo rzeczywiście ono jest na górze położone. Możemy wjechać autobusem albo podjechać kawałek, albo per pedes, taką szeroką aleją Jana XXIII, który tamże się urodził. Ale bardzo fajna rzecz jest, dlatego że w pewnym momencie u podnóża góry jest stacyjka i można sobie podjechać taką kolejką wąskotorową. Ona bardzo ostrym kątem wjeżdża w górę i jeszcze tak lekko zawija, więc jest dreszczyk emocji, czy to się wszystko nam w pewnym momencie nie urwie. I później wysiadacie na górze i tak
1: oj, jak... dla narciarzy to żaden problem.
0: No dobrze, ale nie każdy jest narciarzem, a trochę słyszałam takich westchnień, jak jeździłam z grupami. W każdym razie wjeżdżamy na górę i mamy te mury obronne, takie solidne, właśnie renesansowe, obfite, po których koronie można sobie cudownie pochodzić. Jest to wspaniały spacer i mamy właśnie tą inną rzeczywistość. Cofamy się ileś wieków wstecz i rzeczywiście zachody słońca w tym Bergamo Alto.
1: Zachody słońca oraz polenta i stracciatella.
0: Tak, polenta i stracciatella. Polenta oczywiście, jeżeli wysiadacie na stacji górnej, jeżeli mówimy o tanim podróżowaniu, to tam jest taka, powiedziałabym, budeczka, której sprzedają właśnie polentę z różnymi sosami.
1: Powiedzmy, co to jest, słuchaczom.
0: Polenta to jest taka, można by powiedzieć, taka drobna kaszka, taka mama łyga kukurydziana, ale naprawdę ona jest smaczna w towarzystwie sosu. Sama w sobie jest bezsmakowa, natomiast jeżeli ma towarzystwo sosu, na przykład sosu z kawałkami mięsa dzika, no to rzeczywiście brzmi to dobrze, prawda?
1: Z ojczyzny lodów stracciatella pojedziemy do ojczyzny. Może ojczyzna to jest za dużo powiedziane, ale jednej z najlepszych kaw. Do rodziny, która zmieniła sposób serwowania i zaparzania kawy, czyli do Triestu.
0: Triest nam się kojarzy z Sisi, Triest nam się kojarzy z Wiedniem, on jest taki rozległy, to jest miasto, które oddycha, to jest miasto portowe, miasto jednocześnie bardzo eleganckie. Natomiast właśnie zajrzyjmy koniecznie do fabryki kawy Illy, bo właśnie tu się urodziła, do zakładu.
1: Powiedzmy w ogóle, kim była rodzina Illy? To byli wieloletni rządzący Triestem, samorządowcy, ale tak naprawdę Francesco Illy to był człowiek, który zrewolucjonizował system i zaparzania, i pakowania kawy.
0: I możemy się nauczyć też tego sposobu parzenia na warsztatach, które organizuje ta fabryka.
1: Zatrzymajmy się jeszcze w Trieste, bo on zasługuje na troszeczkę więcej niż wypicie tylko kawy w tej słynnej kawiarni naprzeciwko domu, w którym mieszkał James Joyce.
0: Jeśli chodzi o Trieste, ja mam takie swoje ulubione miejsca i na przykład takim miejscem właśnie nieoczywistym jest Castello Miramare. Cudowna, biała budowla, gdzie była kręcona włoska wersja Rebeki według powieści Daphne de Maurier. Jedna z najważniejszych atrakcji właśnie Triestu.
1: No i James Joyce.
0: I James Joyce.
1: Tak, który tam mieszkał, tutaj zręby Ulyssesa powstawały. Tak jest. Regionem, przez który przemykamy tylko, pędząc do tych naszych docelowych miejsc, jest Friuli Wenecja Julijska.
0: A to jest Friuli region Wenecja Giulia, tak.
1: Genialny.
0: Genialny taki region, tak, w którym się spotykają góry z morzem. To tak. Jest najbliższy geograficznie region Włoch, jeżeli jedziemy z Polski, więc tak, dla amatorów gór Dolomity Friulańskie.
1: W jesieni
0: bajecznie. Bajecznie, tam mamy to słynne prosciutto di San Daniele z wioski, bo to jest wioszczyna w górach.

0: gdzieś, prawda, wysoko, ale też przede wszystkim, jeżeli pomyślimy o szlaku bursztynowym, prawda, który łączył Akwileję, Grado z Bałtykiem, no to właśnie on szedł właśnie tędy. My mamy Akwileję, tą słynną Akwileję z cudowną katedrą, gdzie mamy posadzkę zrobioną z mozaiki. Mozaika paleochrześcijańska, co to znaczy, że to są te pierwsze wieki chrześcijańska. I na tej mozaice, która się zachowała na całej długości bazyliki, mamy właściwie taki mariaż sakrum z trochę profanum, dlatego że mamy te symbole wczesnochrześcijańskie, ale tam się gdzieś zaplątują jeszcze te stare symbole, dawne symbole. Tutaj można na przykład też sobie zamówić lekcję mozaikarstwa. Ja taką lekcję przerobiłam. Pierwszy raz zrobiłam swoją małą mozaikę. Akwileja jest niesamowita, dlatego że Akwileja była ongiś portem. Więc cudowne wykopaliska portowe, które, proszę Państwa, te wykopaliska kazał wydobyć na światło dzienne Mussolini. Mamy tu też część drogi bitej rzymskiej wykładanej kamieniami takimi obrobionymi i mamy zrekonstruowany dom rzymski. No, willa jest nieprawdopodobna hektarowo, że tak powiem. I rzeczywiście tu też mamy fragmenty mozaik. Mamy też muzeum archeologiczne. Bardzo warto je zobaczyć, dlatego że tutaj chociażby możemy właśnie zobaczyć wyroby z bursztynu, z naszego bursztynu, gdzie wyrabiane są na przykład kamee.
1: A jeśli byśmy chcieli niekoniecznie chodzić po muzeach, ale w Wenecji Julijskiej zażyć jakichś innych aktywności.
0: Grado, tak zwane Grado pierwsza Wenecja, dlatego że Grado też ma, jest pocięte kanałami i tak się składa, że w momencie, kiedy Hunowie przepędzali ludzi, oni uciekali za chwilę i oni wylądowali właśnie w Grado, a później z Grado popędzili do Wenecji, gdyby inny był los historii, to Grado byłoby Wenecją, a tymczasem się zatrzymało. Cudowne miejsce teraz na po prostu plażing. Taki plażing po sezonie jest świetny, dlatego że my dalej w październiku my się spokojnie wykąpiemy. Tu będzie ciepłe, rozgrzane morze. Zresztą w ogóle Friuli jest cudowne, dlatego że to są jedne z najpiękniejszych plaż. Piaszczyste plaże na miarę naszych, że tak powiem. Ciepłe morze, mnóstwo ścieżek rowerowych. To jest znowu ta turystyka jesienna, aktywna, którą my tak bardzo lubimy.
1: Na koniec odkryjmy jeszcze Turyn. To jest też chyba takie mało doceniane przez polskich turystów miasto, a jest przepiękne. Wszyscy wiedzą, że w Turynie grał Zbigniew Boniek.
0: Oj, tak, i na tym się kończy.
1: I na tym koniec.
0: I na tym się kończy.
1: A co o tym Turynie ciekawego?
0: A o co o tym Turynie właśnie? O tym Turynie można powiedzieć dużo, dlatego że tak, jest to miasto też bardzo, można powiedzieć, takie królewskie, można by powiedzieć, też z szerokimi alejami. Miasto, gdzie jest, no teraz już otwarto, prawda, to muzeum w Kairze słynne. Natomiast do tej pory ja uważam, że najpiękniejsze muzeum ze zbiorami egipskimi znajdowało się w Turynie. Naprawdę na wielu piętrach zresztą. My przechodzimy tam, zanurzamy się w Egipt z taką całym, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza, powiedziałabym. Więc to jest jedno, na pewno jedna taka kikka, jak włości mówią, taki smaczunio. Mamy też operę w Turynie, jak najbardziej. Polecam Muzeum Kawy, bardzo warto, dlatego że jest to muzeum interaktywne i też warto do niego zajrzeć. Jest to napój, który się nazywa Bicerin i to jest rzeczywiście napój, który się pije w Turynie, w tak zwanych kawiarniach historycznych, w której jest na bazie właśnie kawy, kakao, śmietanki. W Turynie się trzeba w ten sposób zanurzyć, bo Turyn jest fantastyczny.
1: Proszę Państwa, Włochy nie tylko na wakacje, Włochy na city breaki, a może nawet na te breaki poza city, czyli poza miastami, bo można odkryć miejsca zupełnie nieoczywiste. Kluczem jest wyobraźnia i odwaga, by skręcić w lewo tam, gdzie wszyscy idą w prawo. A w lewo poprowadziła nas dzisiaj Anna Kłosowska, dziennikarka, blogerka, Italianna.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Witam serdecznie, panie prezesie.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo, że znowu mogę być gościem.
1: A ja się bardzo cieszę, że spotykamy się w wyjątkowej chwili, wyjątkowej

0: W momencie to jest ostatnia sobota, no przed tak naprawdę wielkim sprawdzianem chyba dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bo szykuje się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, potężne wydarzenie, wy jesteście też tam obecni tak naprawdę od wielu lat, no ale chyba w tym roku i zaraz pewnie pan prezes zdradzi, dużo niespodzianek, olbrzymie stoisko, potężny sprzęt, który będzie też eksponowany.
1: Nie ukrywam, że ciągle mam taki dylemat związany z tym, jak podchodzić do Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, corocznej imprezy we wrześniu się odbywającej, dlatego że no jest to ważne wydarzenie, trzecia chyba tego typu impreza w Europie, a z drugiej strony między tymi okresami targowymi, czyli od września do sierpnia, każdego roku dzieje się tyle istotnych i ważnych spraw, chociażby patrząc na ostatni, na sierpień tego roku, że w zasadzie albo wszystko się kumuluje na tych targach w Kielcach i to jest taki główny punkt odniesienia, główne wydarzenie i kumulujemy tam i umowy, i spotkania, i różnego rodzaju wydarzenia, albo rozmawiamy o wszystkim, w tym o tych targach. Odpowiadając wprost na pytanie, targi są bardzo ważne. Na pewno wykorzystujemy to coroczne wydarzenie do tego, żeby zaprosić naszych partnerów, żeby pokazać nowe produkty, żeby pokazać nasze dokonania czy działania przez ostatni rok i żeby także zapowiedzieć pewne rzeczy, które będą przedmiotem naszej aktywności po targach. I tak podchodzimy do tego wydarzenia, które za kilka dni będzie miało miejsce w Kielcach.
0: Wejdę panu trochę też w słowo, panie prezesie, i nie zgodzę się też z tą tezą, że no z jednej strony to tylko targi, z drugiej strony tak dużo ważnych rzeczy przed tymi targami się dzieje, bo myślę też sobie, że to jest jednak jedyne tak naprawdę miejsce i jedyny moment dla bardzo wielu potencjalnych kontrahentów, żeby w spokoju, jednak mimo wszystko w spokoju, przejść się po tych stoiskach, porozmawiać z głównodowodzącymi poszczególnymi spółkami, chociażby w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, czy też z partnerami z zagranicy. No nie ma takiego drugiego miejsca i takiego drugiego terminu w kalendarzu militarnym, obronnym, zbrojeniowym, żeby no to wszystko się łączyło w jednym. I jeszcze politycy do tego, którzy się tam pojawiają.
1: To prawda, żeby sobie uświadomić skalę przedsięwzięcia, to trzeba pamiętać o tym, że w tym roku bierze około 1000 firm udział w targach. I teraz, jak pani redaktor wspomniała o spokoju, to ja jednak pomyślałem sobie, że to jest iluzoryczny spokój, dlatego że pamiętam z ubiegłego roku spotkania. Żadne spotkanie nie trwa dłużej niż 20-25 minut, dlatego że jest kolejka, dlatego że jest wielu partnerów chętnych, wiele firm, które przyjeżdża właśnie po to, żeby się spotkać. I to jest trochę jak maszyna, jedno za drugim. W roku 2025 podpisaliśmy około 40 umów na targach. To nie ma siły, żeby te 40 umów wybrzmiało bardzo mocno, żeby skupić zainteresowanie na każdej z nich, no bo jest ich po prostu za dużo, więc wybieramy kilka tych najważniejszych.
0: No tam rzeczywiście jak w ULU tak, u was było w zeszłym roku.
1: Tak, właśnie, to jest dobre porównanie. To trochę jest jak w ULU. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych. W ubiegłym roku około 30 tysięcy, jak pamiętam, było odwiedzających. I to jest super, że to się dzieje, dlatego że na te 1000 firm około połowy to są polskie firmy. Ale w tym roku na przykład głównym gościem czy partnerem takim krajowym jest Kanada i z Kanady, z tego co wiem, przyjeżdża ponad 90 firm, więc to też jest ogromny potencjał do współpracy, duże zainteresowanie, ale też pokazuje to, ta statystyka, ile spotkań przed nami, ile rozmów, dlatego że to nie są często zintegrowane grupy, tylko no, przyjeżdżają różni przedsiębiorcy z różnego rodzaju kompetencjami i z różnym zainteresowaniem. Staramy się na to odpowiedzieć i wykorzystać te 4 dni do maksimum. Z jednej strony jest prezentacja, czyli wizualnie widać określony sprzęt. My też mamy swoje plany w tym roku, a z drugiej strony także chcemy podpisać kilka bardzo istotnych umów, pójść do przodu w pewnych tematach i pokazać kierunki. Nie zawsze to są umowy, które są wielkimi biznesowymi dziełami, w takim kontraktami. Często to jest zapowiedź pewnych rzeczy, ale zapowiedź niezwykle ważna i takich też kilka projektów przygotowujemy na ten rok.
0: Panie prezesie, z racji tego, że nie pierwszy raz gości pan na naszej antenie, zdradzi pan, uchyli pan rąbka tajemnicy, chociaż minimalnie, jeżeli chodzi o chociażby premiery albo no właśnie te umowy czy dokumenty, które zamierzacie podpisać?
1: Z zakresu umów to chciałbym oczywiście, żebyśmy zrobili kolejny krok, jeśli chodzi o naszą współpracę z amerykańską firmą Anduril, dotyczącą przyszłej produkcji rakiet Barracuda, niezwykle potrzebnych w polskim wojsku. Bardzo ważne będą dla nas przedsięwzięcia związane z polonizacją i tutaj chcielibyśmy pokazać pewne rzeczy związane z Jelczem i z produkcją

0: komponentów i elementów do Jelcza, zwłaszcza tych komponentów, które dzisiaj sprowadzamy z zagranicy, a wydaje nam się, że gromadzimy partnerów, którzy potrafiliby, polskich partnerów, którzy potrafiliby pewne rzeczy. Próbujemy też zainteresować naszych polskich partnerów, dużych polskich partnerów, pewnymi propozycjami współpracy w zakresie, można by to nazwać trochę chemią dla przemysłu obronnego, ale to ma szerszy wydźwięk i być może w tym zakresie również przygotujemy pewne propozycje w ramach spółek Skarbu Państwa. Będziemy promować ideę local content, będziemy także podpisywać kilka listów intencyjnych. Mogą się także zdarzać umowy o takiej bardziej strategicznej współpracy, rozumiane jako kontynuacja tego, co robiliśmy albo przez ostatni rok, albo rok temu na targach. Więc od strony umów przygotowujemy wiele przedsięwzięć. Ważne dla nas będzie, bo tutaj dotrzymujemy słowa, że chcemy zaprezentować prototyp, czy taki pierwszy modelowy egzemplarz ciężkiego wozu bojowego piechoty, ale w takiej proporcji już 1:1 i to na pewno ta premiera będzie miała miejsce w pierwszym dniu targów, jako przykład też naszych prób szukania nie tylko nowych produktów dla polskiego wojska, ale także modernizacji technologicznych. W związku z tym na przykład platforma uniwersalna modułowa, która używana jest dzisiaj przy Borsuku, będziemy chcieli ją wykorzystać we współpracy z naszymi partnerami. Ważną kwestią, żeby tak nie zdradzać wszystkiego, będzie również kosmos. Chcemy tutaj poczynić kolejny krok wspólnie z naszymi partnerami, czy z naszym partnerem. No, zrobimy kolejny krok w zakresie współpracy dotyczącej obecności polskiego przemysłu obronnego w przestrzeni kosmicznej.
1: Ten kosmos jest bardzo ważny, bardzo wielu polityków w ostatnich miesiącach też zwracało na to uwagę, ale teraz jeszcze wrócę do tych aspektów, które pan wymienił przed chwilą. Powiedział pan, panie prezesie, między innymi właśnie o kontynuacji współpracy z Amerykanami, jeżeli chodzi o Barakudę. Słyszeliśmy wielokrotnie, jak te umowy się podpisywały, że są to bardzo istotne kompetencje, które przemysł polski, rodzimy, zbrojeniowy pozyska i tak naprawdę nas to wyniesie w ogóle inną przestrzeń, w inną sferę, jeżeli chodzi o ten sektor.
0: Mówimy o dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony polskie wojsko nie ma rakiet dalekiego zasięgu, a dzięki takim projektom może zapatrzyć się w tego typu uzbrojenie, więc to jest istotne. A druga rzecz to jest rozwój kompetencji w przemyśle. My dzisiaj jako przemysł i prywatny, i państwowy nie mamy takich kompetencji, by w oparciu o własne technologie tego typu sprzęt produkować. W związku z tym szukamy partnerstw i tutaj Anduril jest dla nas takim przykładem tej nowej, nowoczesnej technologicznej firmy, która posiada rozwiązania akceptowane i jakby pozyskiwane także przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. My chcemy z tego skorzystać i wspólnie razem rozmawiamy o tym, na ile jest możliwa koprodukcja czy produkcja tego typu pocisków w Polsce.
1: To jak już mówimy o takiej koprodukcji i o tym, że chcemy robić coś, co nas wynosi na inny poziom, to nie sposób też nie zapytać o koalicję antybalistyczną. O niej było głośno, też negatywnie w wielu mediach. Mówiono, że trochę Polska przespała, że nie trafiliśmy do tego głównego grona tych państw, które no, będą właśnie taką koalicję balistyczną tworzyć. Potem były też wypowiedzi wielu polityków z różnej strony sceny politycznej, że no, to też pamiętajmy o tym, jakie mamy możliwości albo jakich możliwości nie mamy. Na jakim etapie jest dzisiaj kwestia te udziału polskich firm? Bo ja miałam kilkanaście tygodni temu okazję też pytać o to wicepremiera Kośniaka Mysza i powiedział, że jeżeli polskie firmy, bez względu na to, czy prywatne, czy państwowe, będą chciały się w to angażować, to oczywiście polityczne wsparcie jest.
0: Tu znów mamy kilka elementów, ale zacznę od czegoś, co łączy nas z tematyką targową i Kielcami, dlatego że w tym roku po raz pierwszy w przeddzień targów zaproponujemy wspólnie razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Siłami Zbrojnymi, taką propozycję spotkania się z naszym sprzętem, nie tylko PGZ-u, ale polskiego przemysłu obronnego na poligonie w Nowej Dębie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest pewne nowum również, ale być może wykorzystamy ten sam dzień na spotkanie i prezentację naszego zaangażowania i dotychczasowych rezultatów, efektów pracy przy programach Wisła, Naref, Pilica Plus i SAN. I to jest o tyle istotne, że z jednej strony w dużej części uczestniczą w tym firmy amerykańskie, więc będziemy prezentować stan współpracy PGZ-u z firmami, z przemysłem amerykańskim, a z drugiej strony pokażemy te programy z zakresu ochrony przeciwlotniczej, tak to nazwijmy, też w

0: jakiś sposób antybalistycznej, które już realizujemy. I Polska tutaj jest trochę w innym miejscu niż inne kraje, dlatego że no, w zasadzie od 10 lat, od 2014 i 2015 roku realizujemy programy Wisła i Narew służące ochronie przeciwlotniczej o średnim i krótkim zasięgu. I te programy są rozwojowe, rozwijane i uzupełniane od tego roku o program SAN dotyczący ochrony antydronowej. To jest o tyle istotne właśnie, że jak rozmawiamy o koalicji antybalistycznej, to musimy o tym pamiętać, że już angażujemy spore środki finansowe, mamy swoje dokonania, stoją rakiety, baterie Patriot z rakietami, wyposażamy także chociażby w ramach systemu czy w ramach programu Narew w rakiety CAM, czyli my tą ochronę przeciwlotniczą, powietrzną polskiego nieba realizujemy. I teraz jest propozycja z koalicją antybalistyczną. Ja mogę powiedzieć tak. Polski przemysł z integratorem, czyli Polską Grupą Zbrojeniową, rozmawia między sobą na temat tego, jakie mamy kompetencje, kto jak może uczestniczyć. To są dwa elementy, bo z jednej strony słyszymy o tym, że kilka krajów europejskich wspólnie z Ukrainą buduje swój własny system, a my nie oczekuje się od nas, że my dostarczymy jakiś całościowy system, tylko pewne elementy w ramach tego systemu. Na przykład mamy świadomość naszych dobrych kompetencji w zakresie sensorów, radarów i moglibyśmy, my jako PGZ, i moglibyśmy w tym zakresie uzupełniać tę koalicję. Mówię o tym konkretnym projekcie Freya.
1: Ale czy będziemy?
0: To już do tego nawiążę. Drugi element jest taki, że wspólnie razem z kilkunastoma firmami i prywatnymi, i tymi wchodzącymi w skład grupy PGZ możemy myśleć o tym, czy nie budować jakiegoś własnego systemu, bo jak się popatrzy na kompetencje poszczególnych firm, to my mamy wiele elementów, które mogą ze sobą współgrać i tworzyć zwarty system. Myślę i o systemach integracyjnych, i o sensorach, o radarach, myślę też o kinetyce, czyli o neutralizacji wrogich obiektów. Jeśli chodzi o ten projekt Freya, to jesteśmy w dialogu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Tutaj jest dyskusja i są decyzje na poziomie rządowym, tak jak polski rząd również zapowiadał, i my uczestniczymy w tej chwili w tym dialogu, odbywają się spotkania, ale decyzja na końcu będzie polityczna, w jaki sposób Polska jako kraj weźmie udział w tym przedsięwzięciu, czy weźmie udział, a my jako przemysł do tego się dostosujemy. Dlatego musimy być dobrze jakby zdiagnozowane u siebie, co my mamy, żeby na poziomie rządowym można było proponować pewne rozwiązania i udział Polski, jeśli taka będzie decyzja polityczna w tym przedsięwzięciu.
1: Myślę sobie też, panie prezesie, że to jest trochę tak, że mamy tak dużo pootwieranych różnych linii, jeżeli chodzi o dozbrajanie polskiej armii już tak bardzo szeroko, że czasami po prostu się nie opłaci być w jakiejś koalicji, ponieważ ona będzie pochłaniała duży kapitał i ludzki, i finansowy, a niekoniecznie no, będzie też korzystna dla wzmacniania potencjału obronnego. Takie też słychać było takie opinie, też wśród ekspertów, że no, nie wszystko, co się pojawia na stole w Europie, musi być idealne dla Polski.
0: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ten system, o którym mówimy, który już dzisiaj funkcjonuje, jeszcze niepełny, bo on w pełni zafunkcjonuje razem z całą Narwią po 2030 roku, ale ten system kosztuje polskiego podatnika, bo sam program SAN to jest 15 miliardów złotych, co prawda z programu SAFE, dobrze.
1: No, ale będziemy go spłacać.
0: Tak, to po pierwsze, a Wisła i Narew realizowane są ze środków rządowych. Przecież w 2025 roku rząd przeznaczył prawie około 7 miliardów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Kapitałowych na zdolności produkcyjne w ramach programu Narew. I gdyby tak zsumować wszystkie nasze nakłady na te programy cztery, to wychodzi nam kwota grubo powyżej 100 miliardów złotych. Trzeba o tym pamiętać, że no możemy się angażować w każde przedsięwzięcie, tylko trzeba popatrzeć, czy już tego nie mamy, ile nas to kosztuje, na ile nas stać i co jest istotne dla polskiego bezpieczeństwa tu i teraz.
1: To jak już mówimy o tych miliardach, które inwestujemy w bezpieczeństwo, zresztą bardzo wielokrotnie i główny premier Donald Tusk, ale też wicepremier Kosiniak-Kamysz, ale też prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki też to podkreślał, jak już to bezpieczeństwo jest tak inwestowane, a ono nie ma ceny, no ale jednak konkretne pieniądze są, mówimy o prawie 5% PKB na obronność, to nie sposób nie zapytać, nie dopytać pana właśnie o ten mechanizm SAFE. Powiedział pan o programie SAN, programie antydronowym, który tak naprawdę no chyba będzie właśnie już jesienią późną podlegał pierwszym

0: pierwszym ocenom też.
1: Będą pierwsze zestawienia, dlatego że program Santez 18 baterii składające się z 52 plutonów i te pierwsze plutony będziemy już składać w tym roku. Zresztą pewne elementy pokażemy i proszę bardzo, znowu zamykamy klamrą. Pokażemy w Kielcach na targach. Te rzeczy, które wytwarzane będą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to jeszcze nie będzie połączone. To będą elementy takie hardware'owe, związane z poszczególnymi elementami składającymi się na pluton, ale my to już postawimy i mamy tu jasno rozpisany harmonogram. Cały program SAN powinien się zakończyć do 2028 roku. Wtedy powinniśmy te 18 baterii mieć gotowe, więc tu akurat czasu nie ma dużo. Natomiast no, zawsze powtarzaliśmy, że program SAFE to jest szansa dla polskiego przemysłu. Rozumiana jakby na różne sposoby. No proszę zwrócić uwagę na to, że po raz pierwszy SAFE daje nam możliwość konstruowania programów wieloletnich, bo zamówienia dla poszczególnych naszych zakładów, a więc dla tych zakładów, w których pracują nasi pracownicy rozsianych po całej Polsce, są do 2030 roku. Normalnie pracowaliśmy w reżimach rocznych, budżetowych. Jeśli ma się umowy na 4-5 lat do przodu, to wtedy można inwestować, można szkolić ludzi, można podnosić kompetencje, można zatrudniać i tworzyć miejsca pracy. To jest ogromny, rewolucyjny skok. To samo dotyczy eksportu. SAFE pozwala nam, czy zmusza różne kraje do wspólnych zakupów, a to oznacza, że polski produkt musimy promować, ale na polski produkt będzie zainteresowanie z innych krajów, tak jak na przykładzie Pioruna to widać. W związku z tym też zresztą w tym zakresie mam nadzieję na pewne umowy, które będziemy podpisywać w Kielcach. No więc to nam daje także SAFE. Dlatego mówimy, jest szansa, mamy umowy podpisane, zobowiązania na ponad 100 miliardów podjęte. W tej chwili trwa praca, zamawianie komponentów i program się realizuje.
0: Musimy jeszcze jedną klamrę powracającą do początku niejako zrobić, bo pan mówił o tym, że partnerem głównym, takim strategicznym, narodowym w tym roku będzie no właśnie Kanada, która jako jedyne państwo spoza Unii Europejskiej też jest w tym programie SAFE i jest mocno zainteresowana tak naprawdę współpracą też z polskim przemysłem zbrojeniowym.
1: To widać chyba też po tym zainteresowaniu tych przedsiębiorców, których prawie setka przyjeżdża do Kielc. My jako PGZ wspólnie z administracją rządową byliśmy na misji i zresztą też targach zbrojeniowych w Kanadzie w drugiej połowie maja bieżącego roku. Te kontakty są dosyć intensywne. Ostatnio też zbieraliśmy oferty w ramach jednego z programów i o dziwo byliśmy zdziwieni, ale jednak zgłosiły się firmy kanadyjskie z ofertą współpracy z konkretnymi produktami, więc to niby jest daleko, ale tak daleko nie jest. Współpracujemy, szukamy tych dróg synergii. Kanada się dołożyła do SAFE'a, bo to na tym polega ta zasada, ale dzięki temu może uczestniczyć we wspólnych zakupach. I jeśli znajdziemy takie pole, wiemy mniej więcej, że się interesują pewnymi rzeczami, które są im potrzebne. Oni też jako przemysł zbrojeniowy przecież funkcjonują i mają swoje atuty, w związku z tym będziemy szukać synergii.
0: A co tak naprawdę leży na stole, tak na już i na teraz, jeżeli chodzi o to, co moglibyśmy tej Kanadzie dać szybko?
1: Z ich strony mogą leżeć ładunki modularne na przykład. Z naszej strony ochrona przeciwlotnicza, radary i te systemy, które związane są właśnie z tymi systemami antydronowymi. To jest coś, o czym dzisiaj możemy rozmawiać. Tak samo ewentualnie wozy bojowe piechoty też mogą się cieszyć zainteresowaniem.
0: Panie prezesie, na koniec zostawiłam sobie perełkę w koronie i cofniemy się
1: Czyli
0: trochę.
1: Czyli najtrudniejsze pytanie.
0: Nieprawda. Albo może, no nie wiem, zobaczymy. Ale nie sądzę, znając pana prezesa, to nie ma dla pana trudnych pytań, są ewentualnie tylko krótkie albo dłuższe odpowiedzi. Panie prezesie, przed 15 sierpnia, my się też widzieliśmy wtedy w Gdyni, w stoczni wojennej, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i byliśmy świadkami wyjątkowego, tak jak wszyscy mówili wtedy, wydarzenia, czyli chrztu i wodowania pierwszej fregaty z trzech w ramach programu Miecznik i to jest ta właśnie perełka w koronie. I co sobie pan wtedy myślał?
1: W czasie tej uroczystości, jak pamiętam, przede wszystkim poczułem duże wzruszenie, dlatego że w związku z udziałem pana prezydenta, pana premiera, całe wydarzenie było opakowane jakby w udział orkiestry marynarki wojennej, kompanii reprezentacyjnej, miało swoją oprawę muzyczną. Patrząc na okręt, który został zbudowany przez 2,5 roku, on nie został jeszcze wykończony. Długa droga przed nami, dlatego że przez najbliższe 30 parę miesięcy będziemy wyposażać, integrować, ale okręt już jest na wodzie i to jest milowy krok. I dla marynarki, bo nigdy taki duży okręt nie był budowany w polskich stoczniach dla polskiej marynarki,

0: ale to jest też krok milowy dla przemysłu. Dlatego, że pokazujemy, że polskie stocznie, polscy pracownicy, a w stoczni wojennej jest ich już około 1200 na dzisiaj, mają kompetencje, zdolności, żeby tego typu jednostki budować. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, że stocznia wojenna, PGZ Stocznia Wojenna buduje w tej chwili, najstarsza polska stocznia, sięgająca do 1922 chyba roku, czyli ponad stuletnia, realizuje w tej chwili 4 duże jednostki, 3 w ramach programu Miecznik, 3 fregaty, o długości każda 140 metrów, to sobie trzeba zdawać sprawę z wielkości tego okrętu, z pełnym wyposażeniem, uzbrojeniem i wszystkimi najnowocześniejszymi systemami.
1: Systemami, wejdę w słowo, które będą też elementem systemu Wisła tak naprawdę.
0: Tak, bo to jest element także ochrony polskiego wybrzeża od tej strony morskiej. Realizujemy także pierwszego ratownika. Ten okręt ma niecałe 100 metrów, też jest potężny, specjalistyczny i bardzo potrzebny. W związku z tym nigdy takiej sytuacji nie było, żeby 4 takie okręty. Jak ktoś pamięta historię Stoczni Marynarki Wojennej, upadłość likwidacyjna w 2017 roku, a dzisiaj jesteśmy w roku 2026. Jesteśmy dumni. Nasi pracownicy, stoczniowcy, przyjeżdżają ze stoczni skandynawskich, by pracować i podejmować pracę tutaj w naszej stoczni. To z tego powodu jest po prostu zwykła duma. Jest taki element satysfakcji. No jest po prostu taki tekst. To nie jest na papierze, to nie jest malowane, to nie jest umowa, którą się podpisuje, albo list intencyjny, tylko to jest konkret o tej długości 140 metrów, o wysokości około 20 metrów.
1: I ważący wiele ton.
0: Tak, i ważący wiele ton. O ile dobrze pamiętam, około 4000. To jest ten konkret, który potrafiliśmy zbudować. Jeszcze chcielibyśmy, żeby tam było więcej polskiej blachy, żeby było więcej polskiej stali, ale to jest droga przed nami. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawców, to tutaj trochę nam wyznacza główny nasz partner, pewnych partnerów z Europy, ale jeśli chodzi o kooperantów, podwykonawców, dobieramy tutaj sami i tam prawie 100% firm jest polskich firm.
1: A jak będzie ta przyszłość dla fregaty Wicher wyglądała, to już jest opowieść na inny odcinek, na inne spotkanie. Teraz bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Czuję się trochę zaproszony na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję. Ale rzeczywiście, zapraszamy.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
3: W studiu pan Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska, połączony z nami pan Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień. Witam panowie, dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
5: Dzień dobry.
3: Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się 1 września w polskich szkołach, no bo tam prawdziwa rewolucja, zakaz używania telefonów komórkowych. Coś, co było wymieniane jako jedna z tych głównych, podstawowych i najważniejszych zmian, jaka stanie się udziałem uczniów szkół podstawowych na razie. Zwracam się do pana Pawła Mrozka teraz. No i jak po tym pierwszym tygodniu?
4: Pierwszy tydzień na razie jeszcze trudno oceniać, ale patrząc na takie ogólne problemy, no to można powiedzieć, że wchodzimy w ten nowy rok szkolny, tak jak go zakończyliśmy. Oczywiście z niektórymi zmianami, jak chociażby przy telefonach komórkowych, ale z tymi telefonami komórkowymi to jednak uczniowie są mocno zaskoczeni. Może zaskoczeni w ten sposób, że młodzi ludzie zbytnio polityki nie śledzą, zbytnio nie śledzą tego, co się dzieje w tematach. Czy to szkolnych, czy nieszkolnych, w ogóle polityki nie śledzą młodzi ludzie.
3: Ale co to ma wspólnego z polityką? Z polityką,
4: tak, bo jest prowadzony przez właśnie politykę i przez tak naprawdę my to tak postrzegamy jako jednak tutaj organizacje pozarządowe, że ten zakaz jest dość takim populistycznym zakazem jednak wprowadzanym przez polityków, a nie jest wytłumaczony właśnie młodym ludziom w szkołach. Więc jak młodzi nie śledzą polityki, to nawet byli zaskoczeni, że taki zakaz telefonów komórkowych do szkół wchodzi i nikt im nie powiedział właśnie, że coś takiego jest. Nikt im nie powiedział, dlaczego telefony komórkowe w szkołach są szkodliwe i nie tylko w szkołach, dlaczego telefony komórkowe są zagrożeniem. Więc my patrzymy na to tak, że zakaz powinien wejść dopiero po roku, pierwszym roku obowiązkowej edukacji zdrowotnej, żeby jednak młodzi ludzie na początku otrzymali wiedzę, a nie tylko i wyłącznie taki magiczny przycisk, którym zakazujemy telefonów komórkowych, bo co jest ważne, że w szkołach młodzi ludzie przebywają około powiedzmy 5-6 godzin i ten zakaz faktycznie wtedy obowiązuje, ale gdy tylko wyjdą ze szkoły, mają niestety nieograniczony dostęp do telefonu i tutaj naprawdę uwaga do wszystkich rodziców, żeby jednak zwracać uwagę na to, co dzieci robią w domach.
3: Panie Danielu, jakie mogą być konsekwencje tego, że

0: Ten zakaz został wprowadzony, ale nie wszyscy, których ten zakaz dotyczy, rozumieją, dlaczego tak się stało.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to moja córka ma 13 lat i teraz poszła do 7 klasy i nie wiem, w jakim momencie jest 5-6 godzin, bo to jest 8-7 godzin dziennie spędzenia w szkole. Więc być może w szkole średniej jest tak, że 5-6 godzin spędzają uczniowie, natomiast trochę niżej, czyli w podstawowej, tych godzin jest dużo więcej. Ze statystyk wynika, że około 5 godzin dziennie dziś konsument spędza z telefonem, w telefonie, w różnego rodzaju aplikacjach, grach komputerowych, social mediach, komunikatorach. To wychodzi mniej więcej 5 godzin. Oczywiście to nie jest jakaś precyzyjna dana, ona jest przybliżona, ale jest mocno uprawdopodobniona. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli wprowadzamy jakąś zasadę, to tłumaczymy dlaczego. I wydaje mi się, że ta fundamentalna odpowiedź na pytanie, dlaczego, ona potrzebuje rzeczywiście czasu. Chociaż temat nadużywania technologii, temat hejtu, cyberprzemocy, hate page, robienia dziwacznych filmików na terenie szkół, to nie jest temat, który pojawił się dziś. I badania, które się pojawiły dotyczące cyberzaburzeń, które najbardziej uderzają w dzieci i w nastolatków, są dostępne publicznie. Jasne, że to nie będzie tematem numer jeden zainteresowania osób młodych i dla mnie jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli byśmy chcieli znaleźć odpowiedzi na pytanie, to technologie, które rozpraszają, które rozbijają, które burzą koncentrację, one nam też mogą pomóc, żeby zapoznać się z tymi danymi dotyczącymi myśli rezygnacyjnych, stanów depresyjnych, tysięcy orzeczeń, które wprost wynikają z nadużywania technologii cyfrowych. Więc o ile zgadzam się, że należy to wytłumaczyć, o tyle temat jest znany i nie jest nowy. Uważam, że jest to dobry krok w dobrą stronę i on niewiele ma wspólnego de facto z polityką, bo tak naprawdę politycy stanęli w poprzek wielkiego biznesu i to jest jakby przed nami kolejne regulacje, które mają na celu ochronę tak naprawdę młodych, a nie boomerskie pouczanie ich czy jakieś, nie wiem, wymuszanie czegoś, czego nie lubią. Ja to słyszę od młodych pacjentów. Co najbardziej mnie zaskakuje, że czasami słyszę, nie zawsze, że niektórzy z tych młodych osób, które utonęły w tym świecie cyfrowym, zazdroszczą, nazwę to umownie, pokoleniu analogowemu tego, że tych urządzeń nie mieliśmy, że mieliśmy inne dzieciństwo, inną szkołę, też ze swoimi problemami, też z jakąś przemocą, też z różnego rodzaju konfliktami, natomiast nie mieliśmy tego narzędzia, co do zasady, które może pomagać i może rozwijać, często niestety zwija i nie pomaga.
0: Ten zakaz, który został wprowadzony w tym roku, no to jest taki zakaz ogólnopolski, odgórny, ale przecież są szkoły, gdzie tych smartfonów używać nie można było jeszcze przed 1 września 2026 roku. Panie Pawle, jak te doświadczenia uczniów w tych szkołach wyglądają?
2: Uczniowie raczej przyzwyczajają się do takich różnych wprowadzanych zasad, nakazów w szkołach. Oczywiście to wymaga czasu, więc po pierwszym tygodniu jeszcze młodzi ludzie przygotowani do tego nie są, ale faktycznie w wielu szkołach taki zakaz już obowiązuje. Zdecydowanie wcześniej. Chociaż w wielu szkołach też była taka umowa między właśnie nauczycielami a uczniami, że podczas lekcji tych telefonów nie wyciągamy i wszyscy żyli w zgodzie, że takich telefonów podczas lekcji nie było. A natomiast na przerwie właśnie to w niektórych szkołach wyglądało tak, że właśnie te telefony można było wyciągać. I tutaj największy, myślę, największa taka zasługa takiego zakazu, który właśnie jest wprowadzony do polskich szkół, że na przerwach jednak dzieci będą ze sobą więcej czasu spędzać. Więc ja ogólnie nie jestem przeciwko zakazowi, tylko przeciwko zakazowi od 1 września, czyli że już teraz wchodzimy też jako akcja uczniowska, a również inne organizacje pozarządowe. Wielokrotnie apelujemy o to, żeby był zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia. Niektórzy młodzi powiedzą nam, że jak to, dlaczego mamy zakazywać mediów społecznościowych? No ale media społecznościowe są teraz bardzo niebezpieczne i jak kiedyś najgorsze, co można było spotkać w mediach społecznościowych, co można było zobaczyć, to jakieś śmieszne filmiki, to teraz to jest naprawdę wiele pato treści. Oczywiście pato streaming został zakazany kilka miesięcy temu w Sejmie, ale i tak nie zmienia to faktu, że naprawdę w mediach społecznościowych jest wiele zagrożeń i niebezpieczeństw dla młodego pokolenia. No i właśnie media społecznościowe, gdybyśmy zakazali dzieciom poniżej 15 roku życia, to byłby zakaz 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a nie tylko kilka godzin w szkole. I tutaj co rozmówca mówi właśnie o tylu godzinach w szkołach, tak to prawda, młodzi ludzie naprawdę w szkołach spędzają wiele, wiele godzin.
0: No bo to nie są lekcje takie, które w planie lekcji są, ale jest jeszcze pewnie dla tych najmłodszych czas spędzonych w świetlicy na przykład. Panie Danielu, ważne to, o czym mówi pan Paweł Mroz, że czasami to nie chodzi tylko albo aż o używanie smartfona, telefonu komórkowego, ale chodzi o to, co w tym smartfonie jest, czyli media społecznościowe, zwane już przez niektórych, pewnie nie bez uzasadnienia, mediami antyspołecznościowymi.
1: A czy ważne jest to, co też wspomniał nasz rozmówca dzisiejszy, to co się dzieje w domu jest

0: jest istotne, uważam fundamentalne, czyli jeżeli od domu zaczynamy edukację i higienę cyfrową, no to jest zdecydowanie łatwiej, no bo tylko takie dyrektywne podejście nie bo nie albo odłóż to, to nie jest wyjaśnienie, to nie jest wytłumaczenie. Na kanwie smartfonów czy elektroniki dochodzi do wielu kłótni, nieporozumień. Telefon jest w stanie pokłócić rodzinę. Telefon jest w stanie skutecznie odciągnąć od relacji, pozytywnych pasji. Cieszę się, że akcja uczniowska no, intelektualnie jest jakby dalej niż ci, którzy tylko, nie wiem, narzekają w domach, jak jest źle. Tylko działają i zwracają uwagę na social media, które się przepoczwarzyły, których intencją nie było krzywdzenie, straszenie czy manipulacja. No nie taka była intencja. Jeśli młodzi ludzie dziś mówią, że trzeba zrobić jeszcze jeden krok, to uważam, że należy ich słuchać. Że nie należy tylko opowiadać o tym, jak to było kiedyś, bo mało kogo to dzisiaj obchodzi. Tak szczerze, że myśmy tego nie mieli, że były trzepaki i tak dalej. Często popełniany błąd, jakby takie wypominanie tego, że jest postęp, że jest nowoczesność.
1: Że tak, kiedyś
0: i są
1: to były czasy, a teraz czasów nie ma.
0: To nie działa. To trzeba do źródeł, konkretnie do źródeł.
1: Ale też trzeba coś zaproponować w zamian, prawda? No bo z jednej strony zakaz
0: wysiłek.
1: Telefonów komórkowych to jedno, ale z drugiej strony no, trzeba jakoś tym dzieciom, tym uczniom i uczennicom ten wolny czas, chociażby na przerwach, zagospodarować? Widać taką inicjatywę w szkołach?
2: W szkołach to zależy, w którym miejscu, czy w mniejszej, czy większej miejscowości. Myślę, że tutaj tak indywidualnie do szkoły. I tutaj oczywiście duże tak naprawdę podziękowania dla szkół, które też takie dodatkowe zajęcia, ale podczas przerw nie tylko dodatkowe. Mówię tutaj chociażby taka niby mała rzecz, a jednak duża dla młodych, otwarte orliki. Orliki szkolne, które nie są tylko otwarte na czas WF-u, ale również podczas przerw, również podczas tak naprawdę wolnego czasu młodych ludzi.
1: No więc pewnie dla szkoły to także jest dodatkowe wyzwanie, no bo trzeba tam no, postawić człowieka, który będzie dbał o to, żeby te dzieci korzystały z tej infrastruktury w bezpieczny sposób.
2: Dokładnie tak, dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jednak znaleźć taką przestrzeń dla młodych ludzi, bo jak oczywiście zabierzemy im telefon, zabierzemy im media społecznościowe i powiemy, spędzajcie czas jak chcecie, to będzie na początku ciężko właśnie takim młodym osobom wymyśleć, co w zamian, ale jeśli podsuniemy jakieś konkretne propozycje tego, jak można ten czas spędzić, to będzie zdecydowanie lepiej i takie badania, które też z badania Diagnoza Młodzieży 2026 zrealizowane dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że 71% dzieci deklaruje uzależnienie od telefonu, więc młodzi ludzie mają świadomość tego, że są uzależnieni, więc ten problem tym bardziej jest ważny. Ja 2 miesiące, całe praktycznie wakacje odciąłem się zarówno od polityki, jak i też mediów społecznościowych, telefonu i powiem szczerze, że tęsknię za tymi czasami, gdy tych mediów społecznościowych i telefonu nie było. Oczywiście ich nie pamiętam, ale tak szczerze powiedziawszy, więcej właśnie można pożyć i zobaczyć tego życia przez 2 miesiące bez telefonu, bez mediów społecznościowych zbytnio tutaj korzystania, niż faktycznie być ciągle na bieżąco pod telefonem. Więc też polecam taki detoks.
1: To jest ważne pewnie, jeśli chodzi o i prewencję tych uzależnień, ale także walkę ze skutkami takiego uzależnienia od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych. Na ile taki detoks, taka abstynencja czasowa, chociażby ta, o której teraz rozmawiamy, na czas pobytu w szkole, może się okazać korzystna i jeśli chodzi o prewencję, zapobieganie takim uzależnieniom, a co oznacza dla tych, którzy już od tych elektronicznych sprzętów, od telefonów i od mediów społecznościowych, no niestety są uzależnieni. Panie Danielu.
0: To jest długi, ciężki, skomplikowany proces. Takie oderwanie od smartfona, od ekranu. Rzeczywiście coś w zamian pojawić się musi. Trudno jest to coś określić i znaleźć, bo indywidualnie mamy różne predyspozycje, talenty, zainteresowania. One często są pochłonięte tym, co robią inni w sieci i ten proces jest niezwykle trudny, bo to są takie zespoły odstawienne, związane z niepokojem, irytacją, nadpobudliwością, nadmiarową złością, smutkiem. No, zostałem pozbawiony czegoś, co miałem. I to ograniczenie, ja wolę takie słowo szczerze, ograniczenie, czy jakby uporządkowanie pewnej sfery, nazwijmy to, edukacyjnej. No bo trochę jest to niegrzeczne, że jest to używane w momencie, kiedy ktoś prowadzi na przykład zajęcia czy jakąś lekcję. No, gdybyśmy my się spotkali poza anteną w trójkę i jedna z nas nie miałoby tego smartfona, a dwie osoby by scrollowały, no to jest to trochę niegrzeczne, jest to trochę niefajne. Nie po to się spotykamy. Należy się przygotować mentalnie na to, że ten czas będzie trwał nie w nieskończoność, że te zespoły odstawienne miną.

że ta rozmowa z kolegą, z koleżanką, czy wspólne działanie w jakiejś sprawie, tak jak to robią młodzi ludzie, którzy się angażują. Nie jest im obojętna rzeczywistość. To są różnego rodzaju wolontariaty. To jest skoncentrowanie się troszeczkę też na innych, a nie tylko na swoim nastroju i tylko na tym, co ja bym tu i teraz chciał. To jest pewna

0: mogą przyjść takie momenty chęci wrócenia do tego, bo jakby istotą uzależnienia każdego jest, że w pewnym momencie organizm potrzebuje czegoś więcej, więcej i więcej i częściej i rośnie ta tolerancja. Zatem ograniczanie dostępu do technologii jest trudniejsze ze względu na to, że ta technologia nas otacza. Jest jej coraz więcej, czy to w autobusie, czy na parkingu, czy w jakichś innych miejscach. Coraz więcej aplikacji przymuszających do, tutaj dam cudzysłów, do edukacji, czy monitorowania tego, co się dzieje na przykład w szkole. Nie jest to łatwe. Idziemy w kierunku ograniczenia i samoograniczenia, a nie totalnego jakby zrezygnowania całkowicie.
1: Pan Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień, był z nami. Pan Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
1: I do usłyszenia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wysłannicy Białego Domu opuścili już Moskwę, informują rosyjskie media. Spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem trwało kilka godzin, a jego tematem miały być sposoby na zakończenie wojny na Ukrainie. Strona amerykańska nie wydała do tej pory żadnego komunikatu o przebiegu rozmów. Dziś Witkoff i Kushner odwiedzą Kijów.
1: Do spotkania doszło w sytuacji, gdy negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, trwający już piąty rok, utknęły w martwym punkcie na tle konfliktu zbrojnego USA z Iranem. Ostatnia wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji miała miejsce w styczniu. Od tamtej pory rozmowy pozostają w zasadzie zamrożone. Wizyta wysłanników odbyła się w czasie, gdy obie strony nasiliły ataki powietrzne. Zarówno Putin, jak i prezydent Ukrainy Władimir Zełenski zgodzili się wstrzymać uderzenia na swoje stolice na czas trwania rozmów. Próba wznowienia działań dyplomatycznych przypada na czas eskalacji przemocy po obu stronach. Zarówno Kijów, jak i Moskwa będą podczas negocjacji zabiegać o uzyskanie określonych gwarancji. Ukraina będzie chciała mieć pewność, że nie zostanie pozbawiona wsparcia w razie przyszłej rosyjskiej inwazji, podczas gdy Moskwa będzie dążyć do porozumienia w szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz do normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Waszyngtonem. Osiągnięcie tych i innych celów nie będzie możliwe bez udziału strony amerykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Szczęśliwy finał poszukiwań 81-letniego mężczyzny. Strażacy znaleźli zaginionego mieszkańca Olsztyna w lesie w okolicach Gronit pod Olsztynem. Seniora poszukiwano od kilku dni. Był bardzo wychłodzony i zdezorientowany. Trafił pod opiekę lekarzy, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
2: Poszukiwania trwały od środy. Tego dnia wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 81-latka. Funkcjonariusze pracowali nieprzerwanie dni i noce. Przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
0: Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. A w aktualnościach kolejne dobre wiadomości, tym razem ze świata sportu. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała dwa tiebreaki.